0: Minek był mielony. Dwie łyżeczki imbiru. Wydaje się to dużo, ale jest to w sam raz. Dwie łyżeczki pieprzu cayenne. To jest taki rodzaj bardzo ostrego pieprzu. Łyżkę pieprzu czarnego. Następnie trzeba to ostudzić mieszając. I kiedy jest już lekko ciepłe, możemy troszeczkę wziąć na łyżeczkę i tego smalcu spróbować. Powinna się wytworzyć taka zawiesina. Zlewamy to do słoiczków. I smalec jest naprawdę super. Bardzo fajnie smakuje z ogórkiem kiszonym. Tak jak to, co Jola mówiła, ale no to oczywiście od dawien dawna wiemy, że chleb ze smalczykiem i z takim ogóreczkiem naprawdę jest super. Możemy jeść go na śniadanie i na kolację. I podam jeszcze jeden przepis, jeśli Jolu pozwolisz, na bardzo fajną śniadaniową zupę, którą nawet można podawać dzieciom. Ja swojej córce, kiedy mała, często taką zupkę robiłam na śniadanie. I ona jest bardzo prosta. Można ją przygotować z dnia na dzień, wstawić do lodówki. Jeszcze lepiej smakuje, ponieważ przejdzie tymi wszystkimi przyprawami. No więc do około 1,5 litra wrzącej wody dodajemy szczyptę kurkumy, dwie łyżki kaszy jaglanej, trzy łyżki płatków owsianych, oczywiście do wrzącej wody, tak? Imbiru na końcu łyżeczki, ale to tak do smaku. Szczypta soli do smaku. To gotujemy około 30 minut, a potem dodajemy łyżeczkę soku z cytryny lub utarte jabłko na tych najdrobniejszych takich oczkach. Następnie dolewamy wrzącą wodę, jeśli trzeba uzupełnić. I dodajemy 5 włoskich orzechów pokrojonych dowolnie. Następnie łyżeczkę rodzynek. I to gotujemy pod przykryciem 10 minut. Na końcu dodajemy łyżeczkę masła i miód do smaku. Gotujemy minutę i zupę można też, jeśli jest jeszcze za gęsta, można ją troszeczkę rozcieńczyć mlekiem kozim albo mlekiem krowim. Naprawdę bardzo smaczna zupka. Bardzo Jolu dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie, że podzieliłaś się z nami swoją pasją kulinarną. Zachęcam wszystkie gospodynie młode do gotowania metodą prób i błędów. Czy ty miałaś, Jolu, jakieś przygody ciekawe z gotowaniem?
1: Och, przygód to ja miałam całe mnóstwo, ale na właśnie przykład? Również chciałam podziękować za zaproszenie i właśnie chciałam powiedzieć, nie masakrujcie, ludzie, migdałów, sezamu, orzechów, słonecznika prażąc. Owszem, to może jest i smaczne, ale one tracą na wartości. Poza tym, jeżeli chcemy na przykład dodać sezam do mielonego mięsa, co niektórzy czynią, należy go wcześniej zemleć. Sezam jest bardzo zdrowy, w ogóle ziarna są bardzo, bardzo zdrowe, bo o tym jeszcze nie zdążyliśmy powiedzieć. I należy ich używać jak najwięcej. Jest to też, no jakby to powiedzieć, makrobiotyka, czyli no z nasion biorą się wszystkie najlepsze składniki, ale pod warunkiem, że będą zmielone. Nie ma co ich masakrować. Oczywiście też, jak już wspomniałam, należy również jadać rzeczy kapustne, kapustę, rzepę, te wszystkie kapustne warzywa mają indole, które są przeciwnowotworowe. Kapusta w każdym domu powinna przynajmniej raz w tygodniu być.
0: Mówimy o kapuście kiszonej czy o kapuście
1: każdej, słodkiej? Każdej. A kapustę zakisić jest bardzo łatwo, bo szatkujemy, najpierw trzeba tę kapustę obrać z tych zepsutych liści, potem ją poszatkować i ubijać ubijakiem, na przykład można to zrobić trzonkiem od łyżki drewnianej, albo to tak ładnie, albo od pałki, tej główki do ciasta. I ubijamy, dajemy trochę soli, oczywiście dajemy kminek, można dać ziele angielskie i tę kapustę najlepiej, jeżeli jest to tylko dla nas, no bo nie mamy na przykład warunków, dobrze jest zakisić w słoiku. I po tygodniu taka kapusta nadaje się do jedzenia, jest naprawdę świetna. Jest to bardzo prosty przepis. O, zapomniałam o liściu laurowym też do kapusty. Jest naprawdę świetna, nie wymaga dużo pracy. No, pracy jest o tyle w sensie, że trzeba to poszatkować. No, ale później to już idzie szybko. No, naprawdę taka... warto. Warto gotować. Zachęcam nie tylko panie, ale i panów. Znam też niewidomych mężczyzn, którzy świetnie gotują, którzy sobie dają radę. Także naprawdę warto, bo kuchnia to jest, jedzenie to jest rzecz najważniejsza. Każdy, począwszy od pierwotniaka do płetwala błękitnego, powinien jeść, no bo jeśli nie będzie jeść, no to zginie.
0: Jedzenie też ma ogromny wpływ na nasz stan psychiczny, prawda? Depresje bardzo często rodzą się z nieprawidłowego odżywiania, ponieważ mózg nie jest dostatecznie odżywiony.
1: Odżywiony, zgadza się. Poza tym, jeżeli jemy nieprawidłowo albo jesteśmy głodni, to przecież nawet powstało przysłowie, jak Polak głodny, to zły.
0: No i przez żołądek do serca oczywiście.
1: I przez żołądek, to przede wszystkim. To przede wszystkim.
0: Kapusta kiszona ma też nie tylko, że jest smaczna, ale ma właściwości lecznicze, prawda?
1: Zgadza się, ma właściwości lecznicze, a sok ze słodkiej kapusty leczy wrzody żołądka z tym, że powinien być rozcieńczony. I właśnie ojciec Grande również wspominał o obieraniu ziemniaków, że ziemniak, zanim zostanie obrany, powinien być wyszorowany szczoteczką i nie w wodzie, tylko pod bieżącą wodą. Jak to powiedział, najbrudniejsza Żydówka, to jest cytat, przed obieraniem ziemniaków szoruje je szczotką.
0: Tak, i obiera je bardzo cienko, prawda?
1: Cienko, tak.
0: My też możemy obrać ziemniaki cieniutko, bo do tego już są obieraczki, prawda? Więc nie jest to takie trudne, żeby ten ziemniaczek był obrany.
1: No ja mam problem z wybieraniem oczek na przykład.
0: No tak, no to jest rzeczywiście problem. No ja czasami albo proszę kogoś z domowników, żeby sprawdził, a jeśli nie ma nikogo, no to wtedy no, wykrywam troszeczkę więcej tego ziemniaka na wszelki wypadek.
1: Ja również lubię ziemniaki gotowane w mundurkach i później dopiero jak są już ugotowane, to je obieram. No jak już wspomniałam, ziemniak to ma być ziemniak, a nie taka breja w sosie. Ten ziemniak, jeśli on jest sam, nawet polany odrobiną tłuszczu, on ma zupełnie inny smak. Zupełnie.
0: No i ziemniaki też są zdrowe pod tym względem, że mają na przykład bardzo dużo potasu, prawda?
1: Tak, i witaminę C. I właśnie też w którejś z tych naszych książek z biblioteki było wspomniane, że niektórzy wodę z ziemniaków wlewają do zupy.
0: Tak. Ojciec Grande też właśnie wspomina, tylko on mówi też, że ziemniaki, do ziemniaków wkładamy cebulę przekrojoną na 4, tyle główek cebuli, ile osób jest w domu.
1: Garnek i mleko.
0: Tak, i mleko później. I jeszcze no, z dodatkiem przypraw czosnku i kminku. I też właśnie ten wywar proponuje wstawić do lodówki, bo jest przydatny do zupy jarzynowej. a ziemniaczki na talerz z odrobiną szczypiorku i rzeżuchy. Tak to chyba proponuję. Zachęcam Państwa do korzystania z książek ze skanowiska czy też z biblioteki, bo naprawdę jest tego dużo. Sama przygotowując audycję przejrzałam dosyć bogatą literaturę. No to Julu, jeszcze teraz na koniec Twoje przygody z gotowaniem.
1: Tak, pojechałam kiedyś do jednego z kolegów ze szkoły i mieszkał, no była tam jakaś pani, chyba go odwiedziła i mieliśmy smażyć kotlety mielone. Pani nam zostawiła bułkę tartą i poszła. No to my wzięliśmy się za te kotlety mielone. Nagle w pewnym momencie, bo ja te kotlety wyrabiałam, w pewnym momencie czuję, że te kotlety są coraz rzadsze. Ja mówię, to wsyp tej bułki jeszcze więcej. No to sypię. W końcu myślę sobie, trzeba te kotlety spróbować. A więc spróbowałam i okazało się, że zamiast bułki był to cukier. No i co teraz zrobić? Ustaliliśmy, że trzeba te kotlety, czyli to mięso z przyprawami, poddać no, kąpieli wodnej. No i oczywiście pod zimną wodą to mięso sobie tak pływało. No ale teraz co z tym zrobić? Z tym mięsem? No szkoda wyrzucić. No to odcisnęliśmy na sokowirówce, dodaliśmy przypraw i tak prawie nie było poznać, że to mięso przeszło właśnie przez spotkanie z cukrem. Troszkę się skarmelizowały te kotlety, ale dało się je zjeść. Dużo miałam różnych przypraw, na przykład takich przygód, przepraw z jedzeniem. Na przykład spotkałam się z czymś takim, że ktoś wrzucił mrożoną rybę na patelnię i o mało mieszkania nie spalił.
0: Oj, oj, oj, tak. No to ja też miałam taką...
1: Oczywiście na olej, bo olej bardzo pryskał. No także takich przygód no miałam sporo. Zdarzyło mi się kiedyś sypać, bo miałam dwie jednakowe puszki i zamiast cukier do cukru wsypałam do mąki.
0: Tak też się zdarza. Ja kiedyś chciałam zrobić, bo w ogóle pierwszą moją potrawą, jaką nauczyłam się gotować, byłam dzieckiem, to były lane kluski na rosołku. I byłam tak tym zafascynowana, że jak przyjechałam do domu na wakacje, to na kolację codziennie robiłam sobie lane kluski na rosołku. I któregoś dnia zamiast mąki wsypałam cukier puder. No i się dziwiłam, dlaczego to się robi coraz rzadsze, więc dosypywałam tej mąki. No ale potem pomyślałam sobie, że no jakieś rzadkie jest, no ale to wrzucę to na wodę. No i jak spróbowałam, no to prawda, słodkie ulepek. Zdarzyło mi się też kiedyś, ktoś mi powiedział, że dobrze jest mięso, żeby się nie kurczyło, wrzucić na chwilę do wrzątku, żeby to białko się zcięło, a potem dać na olej. Tylko, że nie wpadłam na pomysł, żeby to mięso osuszyć. I takie mokre mięso wyjęte z wody wrzuciłam na rozgrzany olej. Oczywiście narobiłam wrzasku, bo to też buchnęło. Dobrze, że nie prysnęło mi na twarz, bo byłam dosyć blisko kuchenki. No więc domownicy przybiegli przerażeni. No i olej oczywiście wszędzie był, bo to się rozprysnęło, strzelało strasznie.
1: Tak. Ale właśnie chciałam...
0: Nie bójmy się gotować. No każdy, nie. Przecież widzące osoby też uczą się metodą prób i błędów, więc bardzo zachęcamy tutaj do gotowania.
1: No właśnie chciałam powiedzieć, że osoby widzące robią więcej błędów niż my, ponieważ my nie widząc bardziej się skupiamy na tym, co robimy. I właśnie a propos smażenia, ja jestem raczej zwolenniczką pieczenia i na przykład rybę piekę. I taka ryba jest pieczona w brytwance pod przykryciem. Jestem przeciwniczką wszelkich folii, wszelkich rękawów. I taką rybę po 30 minutach mam gotową do jedzenia.
0: No wobec tego, proszę Państwa, smacznego. Próbujmy gotować, eksperymentować ze smakami. Ja nauczyłam się gotować tak naprawdę, kiedy pracowałam w Nowogarcie jako instruktor muzyczny w Domu Kultury. Bardzo ciężko zachorowałam na struny głosowe, nie wolno było mi mówić przez pół roku, mówić jak najmniej. No więc siedząc sobie w domu eksperymentowałam, robiłam na przykład babki z kaszy manny, różne takie, próbowałam sobie eksperymentować ze smakami. Oczywiście czasami nie dało się zjeść niektórych potraw, jak za mocno przyprawiłam, na przykład dodałam za dużo tymianku, bo tymianek ma dosyć intensywny smak. Ale zachęcam do gotowania. Nie bójmy się gotować, bo jest to rzecz, którą naprawdę możemy robić dobrze. I ja bardzo się cieszę, jeśli domownikom smakuje coś, co ugotuję. Naprawdę daje to dużą frajdę, dużą satysfakcję. Dziękuję bardzo, Jolu, za to, że przyjęłaś zaproszenie, że podzieliłaś się z nami. Jola jest ciekawą osobowością. Myślę, że w niedługiej audycji zaprezentujemy jej twórczość, ponieważ Jola wydała i tomiki poezji, i książeczki dla dzieci. Myślę, że kolejne spotkanie to będzie właśnie o jej twórczości. Audycję realizował Michał Dziwisz, a na koniec na dobranoc piosenka Nocny Song. Przed mikrofonem była Wiesława Stolarczyk. Dziękuję za uwagę.
1: Ja również dziękuję za zaproszenie i do usłyszenia.
2: To jest Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.

0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dobry wieczór. W kolejnym odcinku Babiego Lata witam Państwa serdecznie. Ala Witek z tej strony. Jak zwykle jest mi niezmiernie miło, że zechcieliście Państwo spędzić z nami kolejny czwartkowy wieczór. Z nami, to znaczy ze mną i moim i Państwa dzisiejszym gościem, Mikołajem Rotnickim. Witaj, Mikołaju.
2: Witam serdecznie.
1: A dziś będziemy mieli przyjemność, jak to najczęściej z Mikołajem bywa, porozmawiać o kolejnym i-urządzeniu. Cóż to za i-urządzenie będziesz nam dziś przedstawiał?
2: No więc będzie to kolejne i-urządzenie w Tyflo Radio i Tyflo Podcaście, ale tutaj może małe zaskoczenie, nie będzie to i-urządzenie od firmy z logo nadgryzionego jabłka. Mianowicie chodzi o urządzenie o nazwie iRobot Roomba. Jest to w najkrótszym zdaniu, można powiedzieć, inteligentny odkurzacz automatyczny. Tak można by go najkrócej określić.
1: Odkurzacz to jasne, a w czym ta jego inteligencja się przejawia?
2: No więc może tak pewne ziarnko historii, bo o robotach, które coś nam człowiekowi pomagają, mówi się cały czas dużo. Dominują głównie w tym Japończycy, że to stworzą robota opiekuna, robota, który mówi, robota, który chodzi. Natomiast prawda jest taka, że to są oczywiście z reguły tylko takie przede wszystkim, powiedzmy, eksperymenty, tak, które pokazują pewne możliwości. Natomiast codziennie, w naszym codziennym życiu, my byśmy chcieli, żeby nam te roboty jednak realnie pomagały. I stąd już kilkanaście lat temu taka amerykańska firma iRobot pomyślała, jakby tutaj zaprząc nowoczesną technologię do pomocy człowiekowi. No i tak myśleli nad tym, myśleli i w końcu wymyślili, jak połączyć inteligentny komputer, który sam, prawie że sam myśli, po prostu z odkurzaczem. Czyli jak stworzyć urządzenie, które będzie samo za nas sprzątać mieszkanie, podłogi, pokoje i po kolei wszystkie pomieszczenia i ułatwiać nam utrzymanie naszego mieszkania po prostu w czystości. Tak do tego podeszli.
1: Jasne. To jeśli już tutaj kwestię inteligentnego odkurzacza mamy w tym takim najbardziej powierzchownym zakresie omówione, to poprosiłabym Cię, żebyś w taki możliwie obrazowy sposób przybliżył naszym słuchaczom wygląd samej Roomby. Jak ona wygląda, jakie mniej więcej są jej wymiary.
2: No więc tak, ten odkurzacz jako taki, to jest urządzenie mniej więcej gdzieś wielkości, a właściwie w kształcie, może powiedzmy o kształcie. Przypomina ona nieco taki spodek latający, talerz, że tak powiem.
1: Taki dysk.
2: Taki dysk, takie UFO, że tak powiem, tak, taki dysk, który ma gdzieś mniej więcej średnicę około 30-32 cm, wysokości gdzieś niecałych 10 cm. Ten dysk jeździ na kółkach, ponieważ pod spodem ma dwa kółka i jedno kółko takie wspierająco kierujące, tak? I ono, to urządzenie waży mniej więcej, nie wiem, gdzieś koło 3, może 4 kg, także troszeczkę jednak waży.
1: To zanim przejdziemy do tego takiego bardziej szczegółowego opisu, wiemy ile mierzy, wiemy ile waży, to powiedzmy może też ile kosztuje.
2: Więc tak, te urządzenia, wszystko zależy od tego, jaki to jest model, jaka wersja, jaka generacja, bo tych generacji przez te kilkanaście lat, jak one już są na rynku, było kilka. Zaczęło się od tam, powiedzmy, serii pewnie 400-500, natomiast w tej chwili są tak zwane oznaczenia seria 600, seria 700 i seria 800, przy czym ta seria 800 pojawiła się dosłownie w tym roku. To jest najnowsza seria. I teraz zakres cenowy mniej więcej to jest od około 1200 zł, to są te serie 600, poprzez trochę ponad 2000 to są te serie 700, aż po 2,5 do 3000, powiedzmy 100 zł, to są zakres serii tak zwanej 800. Te przedziały

0: po prostu taka zwykła ładowarka, którą podłączamy kabelkiem do niej. W tych droższych jest to tak zwana stacja dokująca, do której ten robot sam potrafi dojechać i rozpocząć ładowanie. Ale również są takie tak zwane specjalne takie puszeczki elektroniczne ładowane na bateryjki, które są tak zwanymi latarniami. One pozwalają nam, powiemy o tym oczywiście też za chwileczkę, natomiast one pozwalają po prostu rumbą, można powiedzieć, kierować, w tym sensie ograniczać jej dostęp do konkretnych miejsc albo pomagać jej wrócić na miejsce ładowania. Takie, powiedzmy, tak zwane latarnie.
1: Czyli ona, nie musimy pilnować tego, żeby gdy wyładowuje się bateria, samodzielnie odnieść ją na tą bazę. Ona kontroluje ten poziom naładowania sama i kiedy jest już na tyle rozładowana, że nie może sprzątać dalej, sama na tą bazę, że tak powiem, siada i ładuje się, tak?
0: Tak, w momencie, kiedy ona już kończy cykl sprzątania albo jest bardzo mocno rozładowana, ona zaczyna po prostu poszukiwać tą bazę. Najlepiej jest oczywiście w sytuacji, kiedy ona sama wcześniej z tej bazy wyjechała i ona w stanie sobie określić tą drogę, którą już przebyła i gdzie ta baza mniej więcej jest, ponieważ wszystkie te urządzenia, i baza, i te latarnie, i ta rumba na samym czubku jednej z krawędzi, wszystkie posiadają taki specjalny czujnik podczerwieni, za pomocą których one się jakby widzą i komunikują. I w sytuacji takiej, kiedy rumba jest już na tyle głodna, że już nie wystarcza jej na pracę, ona tej bazy będzie poszukiwać i sama do niej zaparkuje. Natomiast mogą się zdarzyć sytuacje, w których no na przykład albo jej nie znajdzie, albo zamkniemy ją w jakimś pokoju, tak? To ona nas wtedy poinformuje i tutaj uwaga, ona poinformuje nas głosowo o tym i to w języku polskim. O tym, że jest rozładowana, niski poziom baterii i że musimy ją po prostu naładować.
1: Mówisz, że, o tym, że poinformuje nas w języku polskim. Ja tylko dodam, że zdecydowaliśmy się na przygotowanie podcastu o rumbie właśnie teraz, ponieważ oczywiście oprócz głosu są też inne jakby determinanty jej dostępności, ale ten model, którym ty, Mikołaju, akurat dysponujesz, jest ze wszystkich modeli jakby najbardziej dostępny dla użytkowników niewidomych. W momencie, kiedy będziemy, że tak powiem, o tej dostępności rozmawiać, na pewno rozwiniemy kwestię. Ja jeszcze tutaj przypomnę, że gdyby ktoś z Państwa miał jakieś pytania odnośnie funkcjonowania, obsługi tej rumby, to oczywiście można je zadawać na dwa sposoby. Po pierwsze przez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także pod stacjonarnym numerem telefonu 123 834, 835. Serdecznie zapraszam do kontaktu. Myślę, że tutaj Mikołaj z przyjemnością na Państwa pytania odpowie. To wróćmy do tych języków, tak? No, jak przystało na i urządzenie, nie może się obyć bez takiego pytania, czy ten język mamy jakby zaimplementowany w momencie, kiedy nabywamy to urządzenie i ładujemy i włączamy po raz pierwszy, czy musimy go jakoś programować, skądś pobierać i tak dalej, i tak dalej.
0: To wygląda tak, że jak zakupimy urządzenie i je rozpakujemy i uruchomimy, poza takimi drobnymi rzeczami, tam powiedzmy wyjęciem takiej specjalnej zawleczki, która uruchamia baterię jednorazowo i oprócz tego kilku jeszcze innych odbezpieczeń, że tak powiem, po włączeniu tego urządzenia, przy pierwszym włączeniu, tutaj od razu powiem, ten pierwszy aspekt dostępności jest taki, że urządzenie ma przyciski, wszystkie cztery, które posiada, właściwie pięć przycisków. Wszystkie one są przyciskami fizycznymi, klikalnymi, także nie są to
1: A
0: przyciski
1: czy
0: dotykowe.
1: sygnalizują dźwiękiem jakoś naciśnięcia
0: Tak,
1: oprócz tego
0: tak.
1: kliknięcia?
0: Zademonstrujemy to za chwileczkę. W każdym bądź razie klikanie tych przycisków daje po prostu dźwięki, tak? I teraz tak, przy tym pierwszym uruchomieniu konieczne jest ustawienie daty, znaczy właściwie dnia tygodnia i godziny, tak? Natomiast to jest akurat jedyny niestety aspekt, może z perspektywy osób właśnie niewidomych, słabowidzących, nieco niedostępny, ponieważ w tym miejscu potrzebne jest oko osoby widzącej,
1: Ale to
0: ponieważ
1: robimy tylko raz.
0: tak, robimy to tylko raz, chyba że urządzenie nam się jakoś dramatycznie po prostu rozładuje i zapomni te ustawienia, ale pomoc osoby widzącej przy ustawieniu dnia, tygodnia oraz godziny.

0: języka jest jednak potrzebna, ponieważ wykonuje się to na wyświetlaczu. Przypuszczam, że procedura ustawienia języka mogłaby być nawet do pewnego stopnia dostępna, ponieważ po przeczytaniu instrukcji obsługi tam trzeba przytrzymać jeden przycisk, a potem następnym, jak już się zmienia ten język, to w momencie przełączania się między kolejnymi językami, każda z tych nazw tego języka jest wymawiana, czyli tam English, Francais, Deutsch, Espanol, Polski i tak dalej, i tak dalej. Także być może ten aspekt jest stosunkowo dostępny.
1: A zapytam Cię jeszcze z perspektywy słabowidza, to jest jeden z takich sensowniejszych wyświetlaczy, czy z takich, z którym nawet przy pomocy jakiejś lupy elektronicznej czy zwykłej lupy nie zrobimy nic?
0: Sądzę, że jednak dla osób słabowidzących jest to bardzo dostępny doświetlacz,
1: Aha.
0: ponieważ jest to wyświetlacz tak zwany LED-owy. Urządzenie jako takie jest całe jest czarne, a tutaj cyferki się po prostu nam świecą jasno, jasno zielonym takim seledynowym światłem. I poza tym opisy przycisków są jakby z jednej strony są na tyle intuicyjne, bo ich jest mało, to jest tylko pięć przycisków, tak? O nich za chwileczkę powiem. A wszystkie, powiedzmy, ewentualne komunikaty na ekranie, jeżeli tak można by to wyświetlić, tak powiedzieć, to po prostu są wyświetlane naprawdę dużą czcionką i taką bardzo, bardzo wyrazistą.
1: Jasne. To może rzeczywiście wiemy już, jak wygląda, ile waży, ile kosztuje to, ile tych guzików mamy, jakie są i do czego służą.
0: Tak, więc guzików na rumbie jest 5, natomiast najważniejszy i największy jest guzik okrągły znajdujący się w górnej części tego dysku, tak, na samym środku. Jest to taki srebrny i kontrastujący w ogóle z całą kolorystyką rumby największy przycisk o nazwie Clean, czyli czyść albo sprzątaj. I jego wciśnięcie, jak nie trudno się domyśleć, powoduje po prostu rozpoczęcie cyklu sprzątania. To jest ten podstawowy przycisk. I on oczywiście, jeżeli my go przyciśniemy dłużej albo jakimś innym kliknięciem, to on po prostu też pozwoli nam rumbę wyłączyć zupełnie albo ją uruchomić bez uruchamiania cyklu sprzątania. To jest ten najważniejszy przycisk. Oprócz tego mamy pod nim rządek czterech przycisków takich podłużnych, małych prostokącików. I dwa skrajne, lewy to jest przycisk dock, który pozwala po jego naciśnięciu rumbie zaparkować w tej stacji dokującej. Po jego naciśnięciu rumba zaczyna jej szukać i jeżeli ją już znajdzie, to się na nią namierzy i dojedzie do niej i zaparkuje na tej stacji dokującej. Skrajny prawy przycisk to jest przycisk spot. On pozwala rumbę uruchomić w trybie tak zwanego czyszczenia miejscowego. Czyli załóżmy, jeżeli w danym miejscu, na przykład w kuchni, rozsypie nam się jakaś mąka, albo powiedzmy leżał przez dłuższy czas nasz pies i tam jest pełno jego sierści w tym konkretnym miejscu, to tą rumbę stawiamy w tym miejscu, gdzie jest właśnie to zabrudzone miejsce, naciskamy przycisk spot. I od tego momentu rumba zaczyna nam zataczać coraz większe koła. Na samym początku ona się kręci trochę podobnie, jakby pies gonił swój ogon. Kręci się wokół takiego bączka, kręci, a potem robi coraz większe koła, takie spiralne, do mniej więcej średnicy około 1 metra. I potem, jak tą średnicę osiągnie, to zaczyna potem coraz węższe te kręgi, aż się z powrotem zatrzyma. Takie czyszczenie trwa, nie wiem, może około minuty, takie czyszczenie konkretnego miejsca. Oczywiście, jeżeli jest jeszcze bardziej zabrudzone, jeszcze raz byśmy chcieli przeczyścić to miejsce, możemy jeszcze raz na ten przycisk nacisnąć i ona jeszcze raz ten cykl tego
1: Powtórzę.
0: czyszczenia miejscowego powtórzy. Natomiast pozostałe dwa przyciski znajdujące się jakby też między tymi dwoma skrajnymi w środku, to jest przycisk uruchamiający menu i przycisk ustawiania daty i nie, właściwie nie daty, tylko godziny i dnia tygodnia. Za pomocą tych przycisków to ustawiamy. Chociaż ja tutaj jeden drobny błąd popełniłem, bo nie jest do końca przycisk menu, tylko przycisk właściwie schedule, czyli przycisk, który pozwala nam na uruchomienie rumby w tak zwanym trybie sprzątania okresowego, o czym też za chwileczkę powiemy, jak to działa.
1: Jasne, to teraz wiemy, jak wygląda rumba od góry, to jak wygląda rumba od spodu.
0: Od spodu. No, od spodu też, jak łatwo się być może domyślić, ona od spodu posiada cały mechanizm czyszczący, czyszcząco-jeżdżący. Posiada takie dwa koła, duże, po swoich bokach. Oczywiście one są pod spodem, schowane pod obudową. I kółko takie trzecie, na którym się wspiera i którym również steruje, po prostu zmienia ewentualnie kierunek swojego poruszania się. Pod spodem znajdują się dwie ułożone równolegle takie w formie dwóch wałków, podobnych trochę jak wałki do włosów, na przykład do nakręcania włosów, takie gumowe wałki z takimi specjalnymi listkami, które obracają się tak przeciwbieżnie do siebie i po prostu zasysają, wciągają tam nam dodatkowo oprócz powietrza, które jest tłoczone do środka rumby przez wentylator wciągający, tak jak w normalnym odkurzaczu. Te dwa wałki po prostu wciągają brud i ewentualnie go jeszcze ewentualnie trochę tam rozdrabniają, jeżeli były to jakieś, powiedzmy, większe kawałeczki. Oprócz tego na skraju tego okrągłego odkurzacza znajduje się w formie takiej, powiedzmy, rozgwiazdy trzech pędzelków takich, taka zmiotka, która pozwala rumbie lepiej czyścić przy ścianach, czyli jeżeli ona jedzie wzdłuż ściany, to ona nam podmiata spod listwy na przykład, ale również jak dojedzie do narożnika, to ze względu na to, że rumba jest urządzeniem okrągłym, to wiadomo, że całym swoim obwodem ona nie dojedzie idealnie do samego narożnika, bo narożnik jest prostokątny. I właśnie w tym miejscu ta miotełka sięga do tego narożnika i wymiata z tego narożnika wprost, wprost, że tak powiem, do paszczy rumby, która znajduje się pod spodem. Także tak wygląda spód urządzenia. Tam jest oczywiście rozmaita ilość czujników ultradźwiękowych, czujników dotykowych, które pozwalają jakby rumbie komunikować się jakby z otoczeniem, czyli są jej po prostu takimi oczami, że tak powiem, tak? Całe boki też tego urządzenia dookoła, a głównie z przodu, to są takie specjalne elastyczne zderzaki, które dają też rumbie informacje o tym, czy na przykład dotyka jakiejś przeszkody i po prostu rumba wtedy czuje, że ona musi się albo wycofać, albo zmienić kierunek jazdy, po to tylko, żeby kontynuować dalej po prostu swoją pracę.
1: Jasne. To teraz może opiszmy te latarnie. Ja jeszcze chciałabym dopytać, czy w zestawie jest zawsze jednakowa ich ilość, czy to jakoś decydujesz sam, ile będziesz ich potrzebował? I czy one wszystkie mają jednakową rolę i wygląd?
0: To jest tak, ponieważ rumba samodzielnie, jeszcze taki mały wstęp powiem, jakbyśmy ją po prostu uruchomili tym przyciskiem clean, to ona zacznie jeździć, na samym początku robię takiego bączka nam kręci, ona sobie po prostu mierzy w tym momencie pokój swoimi czujnikami, czyli jakby orientuje się, jaki on jest duży, a potem już po kilku sekundach rozpoczyna cały cykl pracy i dojedzie po prostu wszędzie tam, gdzie nie zagrodzimy jej albo przeszkodami, albo meblami, albo drzwiami. Tak? Natomiast jeżeli byśmy ją puścili po prostu w otwartym mieszkaniu, gdzie są wszędzie pootwierane drzwi, to ona jakby całe mieszkanie potraktuje jakby jako jedno pomieszczenie. I z tego względu takie czyszczenie całego wielkiego mieszkania naraz mogłoby jej po prostu zająć o wiele dłużej, albo by mogła w niektóre miejsca trochę gorzej dojechać. Dlatego...
1: No i też byłoby nieergonomiczne, jeśli ona takimi kręgami sprząta, tak?
0: Nie, ona nie tylko kręgami sprząta, ona sprząta tak, jakby się ją obserwowała. Ja sobie bardzo często ją obserwuję, od miesiąca w sumie już się nią, że tak powiem, jestem jej panem, tak? To od miesiąca, jak ją obserwuję, wiele takich obserwacji wykonuję, jak ona sprząta. Wydaje się to nawet takie trochę czasami chaotyczne, ale ona jeździ czasami w niektóre miejsca po kilka razy, więc widzę jednak, że ona zajeżdża prawie w każde miejsce i to nawet po kilka razy. Natomiast gdybyśmy jej otwarli tak całą po prostu przestrzeń całego mieszkania, byłoby to po prostu gorzej by się jej sprzątało, nieergonomiczne by było. I dlatego producenci pomyśleli o tak zwanych latarniach. To są takie puszeczki, może gdzieś wielkości kubka, takiego sporego kubka na kawę mniej więcej. One są troszeczkę lekko owalne. Zasilane są dwoma bateriami, takimi grubymi paluszkami. I w zależności od modelu i wersji cenowej, to albo nie dostajemy ich wcale, albo dostajemy jedną, ale tak zwaną wirtualną ścianę automatyczną, o czym za chwilkę powiem, jak to działa, albo po prostu tak zwane latarnie. I teraz tak, te latarnie jako takie, one mogą działać w tak zwanych dwóch trybach, albo w trybie tak zwanej ściany wirtualnej, czyli działa to na takiej zasadzie, że taką latarnię przełączoną przełączniczkiem w tryb tak zwanej ściany wirtualnej stawia się mniej więcej w futrynie drzwi, przy jednej z krawędzi, w taki sposób, że ona wypuszcza z siebie wiązkę promieni podczerwonych i jakby tworzy taką zaporę, takie pole siłowe, które właśnie w trybie tej wirtualnej ściany nie pozwala rumbie przejechać przez linię wyznaczoną przez tą latarnię aż do przeciwległej krawędzi drugiej części futryny drzwi na przykład, tak? W tym momencie rumba, dojeżdżając do tej wirtualnej bariery, ona się po prostu zatrzymuje i się cofa, tak? Tak to działa. Natomiast tak ustawiamy, jeżeli chcemy rumbie ograniczyć miejsce sprzątania. Oczywiście możemy też ograniczać jakieś miejsce, na przykład w dużym pokoju. Tak, mamy duży pokój i chcemy tylko, żeby połowę pokoju nam ona posprzątała, to w tym momencie tą wirtualną ścianę gdzieś stawiamy mniej więcej w połowie, przy jednej z krawędzi pokoju, tak, i ona do drugiej części pokoju po prostu nie wjedzie. I tam jest też taki przełączniczek specjalny, którym możemy regulować moc, która reguluje nam zasięg po prostu tego promienia podczerwonego, ponieważ może się na przykład zdarzyć tak, że szerokość naszych drzwi to jest powiedzmy metr, tak? Ale może być tak, że chcemy ograniczyć jakąś przestrzeń i tą barierę, żeby ona była po prostu dłuższa, to możemy ją oczywiście zwiększyć moc tego promienia podczerwonego, a wtedy dalej sięga, załóżmy na odległość maksymalną 3 metrów od tego urządzenia i w tym momencie tworzy taką barierę o długości, może być i szerokości 3 metrów, przez którą rumba nie przejedzie. Natomiast tryb tak zwanej latarni, który możemy też przełączyć przełącznikami, teraz dodam tu jeszcze to, że przełączniki na tych latarniach są przyciskami fizycznymi, także tu nie ma żadnych przycisków dotykowych. Także są przyciski trzypozycyjne, jest to przycisk zasięgu i dwupozycyjny przycisk przełączania między ścianą a latarnią. A tryb latarni polega na tym, że jeżeli załóżmy takie latarnie, też ustawimy sobie powiedzmy w futrynach drzwi, to włączona rumba pojeździ sobie po pokoju, ta latarnia będzie jej blokować wyjazd, ale tak długo, aż i latarnia, i rumba, przede wszystkim głównie rumba, nie uzna, że posprzątała już ten pokój. Jak uzna, że go posprzątała, to ta latarnia przepuszcza ją do kolejnego pokoju, tak? I ona sobie ten kolejny pokój jest w stanie posprzątać. Potem, jeżeli latarnię mamy jeszcze w kolejnych, gdzieś przy kolejnych futrynach, kolejnych drzwi do kolejnych pomieszczeń, to te latarnie po kolei będą ją wpuszczały do kolejnych pomieszczeń i będą tak długo trzymały tą rumbę w danym pomieszczeniu, aż tych pomieszczeń nie posprząta. I to jest jedna funkcja tych latarni. Natomiast potem, jak już ta rumba, powiedzmy, nam zgłodnieje, bo może być też taka sytuacja, że ona w trakcie sprzątania nam zgłodnieje, to te latarnie, no i słowem można powiedzieć dokładnie, spełniają swoją rolę, tak jak to latarnie morskie, można by powiedzieć, one ją po prostu nawigują z powrotem na przykład do stacji bazowej. Także tak to po prostu działają. I teraz w zależności od tego, jaki kupujemy model tej rumby, w tym najdroższym modelu są dwie stacje bazowe dołączone. W tych tańszych modelach jest tylko tak zwana ściana wirtualna i to jest taka no, pseudolatarnia, bo ona działa tylko w trybie ściany wirtualnej. Natomiast takie akcesoria, oczywiście, jeżeli potrzebujemy więcej, bo mamy albo większe mieszkanie, albo mamy jeszcze jakieś dodatkowe potrzeby, to te latarnie po prostu możemy sobie dokupić za dodatkową opłatą.
1: A jak wygląda baza ta ładująca?
0: Ta baza ładująca to z jednej strony wygląda nieco podobnie do takiej latarni, taka powiedzmy lekko owalna też w wysokości, powiedzmy takiego sporego kubka. Natomiast ona ma taką wysuniętą spod siebie podstawę bardzo płaską. Można by powiedzieć taką płytkę, taką tacę, na której są dwa styki ładowania. I ta taca jest na tyle płaska, że ona z jednej strony stanowi podstawę tej całej stacji bazowej, że ona nam się nie przewróci. Pod spodem też ma specjalną taką gumowaną powierzchnię, żeby ona się w razie czego nie przesuwała po podłodze. Tą stację bazową najlepiej postawić gdzieś przy ścianie swoimi takimi pleckami, że tak powiem, żeby ona też się nie przesuwała. Od niej idzie kabelek do ładowarki, którą podłączamy do gniazdka. I w momencie, kiedy rumba wykryje tą stację bazową i chce do niej zadokować, przycumować, że tak powiem, to po prostu naprowadza się na nią, bo ona na samym wierzchu też ma taki specjalny czujnik podczerwieni. I bardzo powolutku na nią najeżdża, jak najedzie, daje komunikat dźwiękowy, taką melodyjkę, że zaparkowała i się ładuje.
1: Jasne. To w kwestii, że tak powiem, wyglądu samej rumby i jej doposażenia myślę, że mamy pełną jasność. To teraz popytam Cię troszeczkę o ustawianie i programowanie. Pierwsze moje pytanie jest takie, czy my jakoś wybieramy cykle, bo tutaj wspomniałeś o tym, że można jakby na taki cykl tu i teraz, teraz cię włączam i teraz działaj. I także ten cykl sprzątania okresowego. Na jakiej zasadzie to się wszystko odbywa?
0: Więc tak, ze względu na to, żebyśmy na tym samym początku ustawili sobie godzinę i dzień tygodnia, to możemy za pomocą przycisku Schedule uruchomić tak zwane sprzątanie cykliczne. Czyli na przykład powiedzieć Rumbie, że ona ma sprzątać w każdy wtorek, powiedzmy o godzinie 11 rano. I ona w momencie, kiedy ta godzina nadejdzie, jeżeli w stacji dokującej, po prostu z niej wyparkuje, wyjedzie, posprząta wszystko, co ma, czyli posprząta całe mieszkanie albo tam, gdzie wszędzie może zajechać, tak? I też ewentualnie tam, jeżeli rozstawiliśmy latarnię, to tam też odpowiednio ją pokierują. Wszędzie tam pojedzie, gdzie może. Jeżeli na danym ładowaniu nie udaje się całego mieszkania posprzątać, ona podjedzie jeszcze, zaparkuje na doładowanie i potem wyjedzie jeszcze raz do tych pomieszczeń, których nie posprzątała i po prostu wróci. Czyli wygodne rozwiązanie, kiedy na przykład, nie wiem, wychodzimy do pracy, nas nie ma w mieszkaniu, tak? Na przykład o tej danej godzinie, tej 11 rano w jakiś konkretny dzień tygodnia i ona sobie po prostu sprząta w te konkretne dni tygodnia o tych konkretnych godzinach. Można tam, ona chyba do 3 albo 4 razy w tygodniu może sprzątać, z tego co pamiętam. Chyba codziennie chyba nie, ale chyba do 4 albo do 5 razy w tygodniu, jeżeli dobrze pamiętam. Nie testowałem jeszcze tej funkcji, przyznaję się bez bicia, że jeszcze tego nie testowałem.
1: A ten cykl tu i teraz, to po prostu wystarczy rozstawić tę latarnię, włączyć ją i po prostu ona już dalej sama wie, co ma robić, tak?
0: Tak, nawet gdybyśmy tych latarni nie mieli, tak, no to załóżmy, jeżeli byśmy chcieli, nawet gdybyśmy latarni nie mieli, a chcemy posprzątać jeden pokój, no to po prostu musimy jej ograniczyć fizycznie tej dostęp. Zamknąć po prostu drzwi,
1: to wszystko, tak?
0: Naciskamy przycisk clean i ona zaczyna nam sprzątanie. Nie wiem, ja może zaraz zademonstruję, jak ona by zaczęła sobie sprzątać.
1: Dobrze, zademonstrujemy. Ja też bardzo chętnie posłucham, tylko chcę ci zadać jeszcze jedno krótkie pytanie. Czy my w jakiś sposób możemy poza rozstawianiem tych latarni jakoś to sprzątanie jej ułatwić? Na przykład przesuwając, bo ja sprzątając ręcznie właśnie zwykle robię tak, że żeby dokładnie wysprzątać całą powierzchnię pokoju takim zwykłym odkurzaczem, wszystkie przedmioty z jednej strony przesuwam jakby najpierw na drugą połowę i później na odwrót, żeby właśnie mieć jak najwięcej wolnej przestrzeni, żeby to moje sprzątanie było najwygodniejsze i takie najbardziej efektywne. Czy podobnie tutaj jakoś możemy wspomóc Rumbę?
0: Tak, dobrze jest pousuwać wszelkiego rodzaju przeszkody, ponieważ jeżeli na przykład mamy jakiś stolik czy krzesło, tak, to ona oczywiście no, pod nogą tego krzesła czy stolika nie będzie sprzątać. Ona do tej nogi dojedzie i co najwyżej ją objedzie dookoła, tak? Natomiast też należy pamiętać o tym, że Rumba ma wysokość gdzieś 9,7 cm i ona wjedzie pod przeszkody, tak, wszelkiego rodzaju, pod takie miejsca, które mają powiedzmy te 10 cm przestrzeni. Czyli jeżeli mamy na przykład łóżko albo jakąś szafkę, albo jakąś komodę, tak, pod której przestrzeń jest większa niż te 10 cm, albo te 10 cm minimum, tak, to ta Rumba sama tam wjedzie. Także to jest też dodatkowy plus, że ona wjedzie w takie zakamarki, powiedzmy pod łóżko, pod szafkę, oczywiście takie, które mają 10 cm i wyżej, tak? Jeżeli tam powiedzmy gdzieś zwiesza się na przykład z danego na przykład łóżka jakieś tam prześcieradło, które jest takie delikatne, to ona mimo wszystko sobie przejedzie jakby pod tym prześcieradłem, ona się na nim, że tak powiem, on nie będzie stanowić dla niej jakiegoś oporu. Natomiast tak jak powiedziałaś, rzeczywiście dobrze jest na przykład, no nie wiem, jeżeli sprzątamy w jakiejś powiedzmy jadalni, no to poustawiać odwrotnie siedziskami krzesła na przykład na stół, tak? Tak, żeby one nie blokowały. Ewentualnie jakieś inne, warto ewentualnie jakieś też drobne przedmioty jej pousuwać, tak? No bo ona na przykład jakieś powiedzmy, no nie wiem, rozsypane karty do gry, czy coś, ona jest w stanie to wciągnąć.
1: Tak? Płonie, tak.
0: Jak na przykład mamy jakieś kable od komórki na przykład, ona ma mechanizm tak zwany anti-tangle, żeby się nie wkręcało, Ale oczywiście no, nic nie jest doskonałe i ten kabel czasami może się tam wkręcić. Taka mała uwaga, co się stanie, jeżeli właśnie w rumbę się coś wkręci i ona nie może się poruszyć, albo na przykład frędzle jakiegoś grubego dywanu, to ona w tym momencie nie będzie, że tak powiem, walczyć z nim, aż się rozładuje, tylko w pewnym momencie zakomunikuje, że się zablokowała i komunikatem głosowym powie, żeby ją po prostu z tej sytuacji po prostu wyplątać, tak? Dodatkowo powiem taką rzecz, bo powiedziałem o tych dywanach. Rumba inteligentnie, oczywiście w właściwy sobie sposób, rozpoznaje posadzkę, po której jeździ. Czy to są panele, czy to jest parkiet, czy to jest dywan właśnie, czy to jest na przykład kafelki, płytki, tak? To ona odpowiednio dostosowuje sposób czyszczenia, czyli tam ewentualnie inaczej kręci tymi szczotkami pod spodem, inaczej troszeczkę jeździ. Ona jest w stanie na przykład ewentualnie po dywanie, jak jedzie bardziej dokładnie z niego, wysysać ten brud, czy sierć psa na przykład. Także te rzeczy jakoś inteligentnie rozpoznaje w każdym bądź razie.
1: Jasne. To w takim razie może teraz w kontekście tej dostępności, jeśli będzie też możliwość, to poproszę o jakąś drobną demonstrację tego, jak tutaj Rumba nam klika, pika, dzwoni i gra.
0: Ja może z tego względu, że tutaj siedzimy, a siedzę akurat przy komputerze i mam troszeczkę tutaj przestrzeni, ja w pierwszej kolejności pokażę, bo ten cykl w tym momencie będzie trwał najkrócej, wcisnę na Rumbie po prostu przycisk czyszczenia miejscowego, czyli tak, żeby ona wyczyściła miejsce w promieniu około 1 metra od siebie. Także ja ją za
1: chwilę
0: postawiam.
1: Czyli ta funkcja spot, tak?
0: Tak, funkcja spot. Uruchamiam funkcję spot. 2 sekundki, to mówi się pan Rumba uruchomić. I ona zaczęła w tej chwili czyścić. Teraz obraca się mniej więcej wokół własnej osi, tak jakby goniła swój ogon i zatacza coraz większe kręgi. Coraz większe kręgi zatacza, tak spiralnie.
1: Rozumiem, że to pojedyncze takie piknięcie, które słyszeliśmy na początku, to było wduszenie
0: guzika. To było włączenie.
1: Guzika.
0: Ja na początku musiałem wcisnąć przycisk clean tak dłużej, żeby ona się w ogóle włączyła. I potem nacisnąłem na przycisk spot. I ten taka melodyjka, którą odegrała na samym początku, to tudim, dudum, didum, to było sygnał, że rozpoczyna swoją pracę w trybie właśnie spot. Także ona teraz zatacza coraz większe kręgi, już właściwie osiągnęła ten krąg 1 metra. Ją tak mniej więcej słychać, może nie tak głośno jak duży klasyczny odkurzacz, ale mniej więcej jakbyśmy taką suszarkę używali do włosów. Także ona jest względnie jak na odkurzacz cicha. Teraz zatacza już coraz mniejsze kręgi. Już kręci się właściwie wokół własnej osi.
1: O.
0: I to był sygnał, że zakończył po prostu sprzątanie w trybie spot.
1: Aha, i w tym momencie możesz, jeśli masz wystawioną bazę, kliknąć ten przycisk dock i ona sama odmaszeruje grzecznie tak na miejscu.
0: Albo jeżeli jestem daleko, to też warto o tym jeszcze powiedzieć, bo nie powiedziałem. Ona ma na górnej krawędzi taką rączkę, która jest sklapywana i można ją po prostu chwycić. Chwycić za tą rączkę i po prostu ją przenieść na dane miejsce, tak? Też taka charakterystyka, jeżeli my tą rumbę przeniesiemy i od tego miejsca zaczniemy sprzątać, a w pobliżu nie ma tej bazy, to ona to sprzątanie samodzielnie zakończy mniej więcej w tym samym miejscu, gdzie zaczęła. Znaczy mniej więcej, tak? Ale nie będzie już dalej szukać. Natomiast jeżeli wyjedzie oryginalnie z bazy sama, to mimo wszystko sama będzie starała się do niej wrócić. I nie należy jej przeszkadzać. To też taka uwaga, że jeżeli ona sama zaczęła pracę wyjeżdżając z bazy, to nie należy jej za dużo przestawiać, bo ona w tym momencie jakby gubi trochę orientację, nawigację po naszym pomieszczeniu, ponieważ to też taka ważna cecha tego robota. Z tego, co czytałem, on się cały czas uczy naszego mieszkania. On się cały czas uczy. Każde sprzątanie powoduje jakąś tam naukę tego urządzenia i on stara się po tym mieszkaniu coraz lepiej jeździć.
1: Jasne. I tak jak mówisz, te tory poruszania się nie są jakieś ściśle określone, że sprząta tak jak przykładowo człowiek z odkurzaczem, że miejsce po miejscu, tylko ona sobie obiera własne ścieżki i ewentualnie wraca do tych miejsc, które w jakiś tam sposób są są zawrócone.
0: Też wbrew pozorom nie jeździ tak, że tak powiem, jak taki troszeczkę pijany człowiek, że od bandy do bandy, od przeszkody do przeszkody, nie. Ona stara się na przykład wykrywać, powiedzmy, listwy przyścienne i w tym momencie jedzie sobie wzdłuż tej listwy też, tak? Albo wzdłuż mebli jedzie i to jedzie też tak, takiej odległości, że tylko ta miotełka tam delikatnie jej muska, a nie rysze nam tych mebli na przykład, tak? Ona też w taki sposób inteligentnie sobie radzi. Czasami jak ją obserwowałem, no zdarzało jej się na przykład tak, że sobie jedzie i nagle się zatrzymuje i zawraca, tak? I z niewiadomych przyczyn nagle jedzie w drugą stronę albo w jakimś innym kierunku. Na własny sposób jeździ. Natomiast zauważyłem, i to też można jakby zaobserwować, głównie w tych początkowych stadiach czyszczenia, kiedy zaczyna się tam zapoznawać ze swoim otoczeniem, jak dojedzie do miejsca, które uzna, że jest jakoś bardziej zabrudzone, na wyświetlaczu, czego co prawda osoby niewidome nie zobaczą, słabowidzące może zobaczą, bo jest na takim dosyć wyraźnie, pojawia się taka lupka, która oznacza, że ona bardziej znalazła brud, tak, i bardziej chce to czyścić. I w tym momencie wykonuje takie ruchy przód, tył, przód, tył, przód, tył, tak długo, aż uzna, że już to dane miejsce bardziej zabrudzone jest posprzątane.
1: Jasne. To rzeczywiście coraz więcej przemawia za tym, że jest to urządzenie faktycznie inteligentne, ponieważ i dopasowuje jakby sposób czyszczenia do kształtu pomieszczenia, do faktury podłoża, jak i do stopnia zabrudzenia. Tutaj chciałabym zapytać Cię jeszcze o taką rzecz. Jak wygląda kwestia utrzymywania tej rumby w czystości? Czy te szczotki jakoś można, nie wiem, wyjąć, czy można je jakoś umyć? No, czy czyścimy tak jak tradycyjną szczotkę w odkurzaczu? Jak w ogóle wygląda kwestia, wiesz, tych zbiorników, ewentualnych filtrów i tak dalej, gdybyś mógł na ten temat?
0: Więc to wygląda tak. Ona w tylnej części tego dysku, pewna jego część po prostu się za pomocą takiego przycisku wysuwa. To jest po prostu tylny zbiornik na cały zbiornik, znajdujący się z tyłu, jest to zbiornik na brud. Jego po naciśnięciu przycisku się po prostu wysuwa, wymontowuje się z urządzenia. Według tej specyfikacji on ma około 600 cm sześciennych pojemności, czy coś koło tego. Nie jest może tak bardzo, bardzo pojemny jak w takich większych odkurzaczach. Natomiast warto zwrócić na jedną rzecz uwagę. On został w tej najnowszej wersji Rumby 800, został bardzo mocno powiększony w porównaniu z poprzednimi wersjami, ponieważ cała Rumba w ogóle wewnętrznie została bardzo mocno przeprojektowana. I teraz tak, no najczęściej to jest ten element, który najczęściej my czyścimy. Wyciąga się ten pojemnik, otwiera się taką specjalną tam klapkę, która jest wyposażona w taką uszczelkę, która zapobiega wydostawaniu się brudu na zewnątrz w trakcie, jak ona jest uruchomiona. Tą klapkę się odchyla i wysypuje się całą zawartość. Oprócz tego w górnej części tego pojemnika znajduje się specjalna klapka, którą się taką zaczepem się po prostu przesuwa się zaczep i można otworzyć. I tam pod tą klapką znajduje się filtr HEPA. To jest filtr z takiej specjalnej włókniny, tkaniny, który po prostu jest na wylocie wentylatora i po prostu on zapobiega,
1: tak,
0: zapobiega pyłu i to jest bardzo istotne, szczególnie w przypadku osób chorych na alergie, tak, które mają alergię na przykład na kurz. Rumba jest po prostu dostosowana do takich właśnie potrzeb takich osób, że ona nie będzie powodować jakichś tam ewentualnych dodatkowo wzburzania tego pyłu dodatkowego. To jest takie podstawowe i to powinno się zasadniczo robić po każdym cyklu sprzątania.
1: Właśnie, chciałam zapytać, czy ona jakoś sygnalizuje, że ten zbiornik jest już pełny?
0: Ja nie miałem nigdy takiego komunikatu jeszcze, mimo że miałem względnie ją zapełnioną. Dokładnie nie przytoczę, żeby nie skłamać, tam chyba jakiś komunikat jest, jeżeli już byłby bardzo, bardzo mocno zapełniony. Być może ona po prostu czuje to też po tym, że to powietrze inaczej przepływa przez ten zbiornik. Natomiast co do zasady, no po prostu trzeba to dbać o to po prostu po każdym sprzątaniu. Oprócz tego z takich rzeczy, które no zasadniczo by wymagały takiej konserwacji, to ogólnie jest w instrukcji napisane o tym, żeby ją, co też najlepiej co każdy, ale bo co któryś cykl, przetrzeć suchą szmatką. Tam ogólnie zaleceń nie ma do jakiegokolwiek czyszczenia na mokro, ponieważ ona jest chyba względnie wrażliwa na takie rzeczy. W każdym razie w instrukcji było napisane, żeby nie czyścić jej w ogóle na mokro. Nie wiem właśnie, jak jest z tym do końca, tym zasobnikiem całym na brud, czy jego by się nie dało tam, ale to by trzeba jeszcze dokładnie zobaczyć w instrukcji. Ja go miałem okazję tylko i wyłącznie na sucho go opróżniać. Oprócz tego wymontowywalne są te szczotki, takie te gumowe wałki, które wciągają też dodatkowo brud. Je można wymontować i z tego, co pamiętam, chyba można pod bieżącą wodą umyć. W przeciwieństwie do poprzednich wersji Rumby, tam w poprzednich wersjach Rumby znajdowały się szczotki takie bardziej z włosów, tak? I jednak osoby wtedy miały więcej roboty z tym, z wyplątywaniem tych włosów, na przykład zwierzęcych, z tych włosów szczotkowych, tak, było więcej roboty.
1: A poza tym też takich nie sposób porządnie umyć, bo po prostu no guma ma to do siebie, że nawet jeśli nie można jej umyć pod bieżącą wodą, to spokojnie jakąś nawet dosyć mocno zwilżoną ścierką można je przetrzeć, a z takich włosowych przy takim zwykłym przecieraniu na pewno ten brud nie zejdzie.
0: Tak, dlatego mówię, dopracowano ten mechanizm czyszczący, który i mocniej wciąga, bo to jest, mówię, też klasyczny oczywiście odkurzacz. On tam też, jak było przed chwileczką słychać, tam po prostu funkcjonuje wentylator, także on tam po prostu ssie to powietrze i wraz z tym powietrzem zasysany jest jakikolwiek lekki brud, który jest po prostu wciągany przez tą rumbę. Jedyny największy przedmiot, który gdzieś tam rumba znalazła pod jakimś moim łóżkiem, był taki jakiś skrawek jakiegoś poszarpanego balonika. I pamiętam, że musiałem go, że wyciągałem go z tego zbiornika na brud. Oprócz tego można wymontować też ten pędzelek taki, który nam podmiata tą zmiotkę taką, która cały czas się kręci. Bardzo czasami miłe jest wrażenie, kiedy na przykład rumba dojedzie na przykład do naszych stóp i tym pędzelkiem nam po stopach przejedzie. On dosyć dużą częstotliwością, że tak powiem, się obraca. Można go też wymontować i wyczyścić. Oprócz tego zalecenia są takie, żeby też szmatką wyczyścić te całe boki, te wszystkie tam czujniki pod spodem, jak również kółka samego urządzenia, żeby tam ewentualnie jakiś brud się nie dostawał.
1: Myślę, że jest z nią po prostu jak z każdym urządzeniem. Im lepiej bardziej o nie dbamy, tym lepiej nam i dłużej służy, tak?
0: Tak, tak, tak po prostu, jak z każdym urządzeniem, dokładnie.
1: Tutaj chciałabym Cię, Mikołaju, teraz podpytać trochę o kwestie związane z ładowaniem. Jak długo wystarcza takie ładowanie, to znaczy nie w sensie przestrzeni, bo to oczywiście każdy ma inną, ale oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że to zależy i od wielkości pomieszczenia, i od stopnia zabrudzenia powierzchni czyszczonych, ale mniej więcej jak przykładowo, nie wiem, może na przykładzie jakiegoś własnego pomieszczenia jesteś w stanie określić, ile zajmuje jej sprzątanie takiego pomieszczenia.
0: Więc powiem tak, takiej średniej wielkości pokój, załóżmy tam, nie wiem, 11-12 metrów kwadratowych, powiedzmy, oczywiście też tam są oczywiście też meble, taki, no, średniej wielkości pokój, taki nie za duży, nie za mały, to ona sprząta od około 15, czasami 12, czasami 10 minut do czasami 20 minut. Dlatego jest taki powiedzmy rozstrzał czasowy, ponieważ mówię, ona, każde sprzątanie jest inne. To nie jest tak, że jak ją puścimy w tym samym pokoju, ona zawsze tak samo pojeździ, tak? Ona pojedzie w swój własny sposób, swoimi ścieżkami, trochę jak kot się porusza, tak? Swoimi drogami jeździ i zawsze, ale jak ją obserwowałem, każdą praktycznie powierzchnię, do której dojedzie i przejedzie, przejeżdża co najmniej dwa razy, jeżeli nie trzy. Niektóre przestrzenie to nawet chyba z 5 albo 6 razy przejeżdża, tak? Też tak widuję. Także mówię, to jest sprzątanie około 10 do 15-20 minut. Większe pomieszczenia sprzątał mi maksymalnie jakieś 25, raz mi sprzątał 40 minut. Taki duży pokój.
1: Który miał musiałeś troszeczkę solidnie nabałaganić.
0: Nie, po prostu pokój chyba
1: żart,
0: był duży, tak? Pokój
1: oczywiście
0: chyba po prostu był duży, natomiast nie ukrywam, że były takie zakamarki, na przykład pod jedną komodą, pod którą ona doskonale sobie wjeżdża. Tam naprawdę ułatwia mi to pracę, ponieważ odkurzaczem tam jest bardzo trudno w ogóle wjechać.
1: Tak.
0: I ona sama tam wjeżdża, sama sobie potrafi stamtąd też wyjechać. i sobie doskonale z tą kwestią radzi. Ja nawet akurat z własnego doświadczenia, ponieważ cały czas się uczę jej, można by powiedzieć, uczę jej obsługi i z każdym sprzątaniem jest to, idzie mi to coraz lepiej. Może ona właściwie za mnie wszystko robi, ale ja sobie ją po prostu lubię obserwować. Ja na przykład, no nawet choćby dzisiaj robiłem taki eksperyment z rozstawieniem latarni w danym pokoju, żeby ona sobie przejeżdżała z jednej sekcji pokoju, jaką posprzątała, do drugiej i do trzeciej, żeby to sprzątanie było może jeszcze bardziej po prostu efektywne. Także tak to wygląda. Udało mi się co do, szczerze mówiąc, chyba jeden albo dwa razy ją zupełnie rozładować, bo co do zasady, zalecenie w ogóle jest takie, żeby ona cały czas spoczywała w ładowarce, w tej stacji dokującej i żeby cały czas była pod prądem ładowania, ponieważ tam jest zastosowana jakaś bateria, dokładnie nie wiem jakiego typu, ale taka, która raz, że nie ma efektu pamięci tak zwanego, ale która cały czas wymaga jakiegoś takiego utrzymania na stosunkowo wysokim, tak, względnie jakimś tam poziomie naładowania. Ponieważ tam nawet producent mówi, że jeżeli Roomby nie używamy przez kilkanaście dni, powyżej tam 10 czy 15, to powinniśmy z niej nawet wymontować baterię. Bo ona cały czas jakby jest ogólnie na jakimś takim względnym czuwaniu, tak? Gdzieś tam jakiś drobny prąd się tego, natomiast głównie chodzi o to, że to ładowanie gdzieś tam, tą baterię mimo wszystko utrzymuje na jakimś poziomie sprawności, tak? Bo to jest taka bateria, no jednak do zadań specjalnych można by powiedzieć, tak? Także takie zalecenia ma tutaj producent, żeby mimo wszystko cały czas utrzymywać ją w ładowarce.
1: A jak długo na takim jednym ładowaniu Roomba pracuje? Oczywiście też mniej więcej, bo tak jak wiadomo, to tam zależy też od tego, na ile ona się napracuje w tym pomieszczeniu, w którym sprząta akurat, ale...
0: Tak, to na pewno od tego zależy, ale ja sądzę, że udało mi się z niej korzystać bez przerwy, na takiej zasadzie, że ją przenosiłem z pokoju do pokoju. W jednym pracowała pół godziny, w jednym ma 15 minut, w jednym chyba z 20 i jeszcze miała trochę zapasu. Tak? Także ja sądzę, że ponad godzinę dobrą, może półtorej, jest w stanie na jednym ładowaniu posprzątać. Tak? Wszystko oczywiście Jasne. Zależy od tego, ile tej pracy ma.
1: A w takim razie, jak długi jest czas do ponownego, pełnego naładowania? To znaczy, ile czasu musi na tej bazie tkwić?
0: Z własnego doświadczenia widzę, że jest to od około godziny, czasami do dwóch godzin. Ona jak się w ogóle się kupi, to jest takie zalecenie, żeby ona przez noc i kilkanaście godzin sobie w tej bazie posiedziała, żeby tam, nie wiem, czy się bateria odpowiednio sformatowała. Natomiast robi się to za tym pierwszym razem tak długo, aż ona tam zgaśnie taki przycisk ładowania. I w moim przypadku akurat to trwało około 3 godzin przy tym pierwszym razie, więc nie wiem skąd akurat tutaj ten taki dłuższy czas. Natomiast mówię, to ładowanie trwa już powiedzmy po pół godzinie, czy nawet godzinie możemy dalej z niej po prostu korzystać.
1: Jasne. To jeszcze ostatnie pytanie w kwestii tych, że tak powiem, bateryjno-ładowaniowych sprawach. Czy ona w jakiś sposób sygnalizuje, nie wiem, mową czy jakimś sygnałem dźwiękowym, że ten poziom naładowania jest niski i że zbyt długo to ona nam już nie posprząta w danym cyklu?
0: Wcześniejsze jakby takich ostrzeżeń, takich cyklicznych, że zbliża się ten moment, to nie zaobserwowałem. Zaobserwowałem tylko już wtedy sytuację taką, kiedy ją po prostu włączyłem. Ona sobie pojeździła, zatrzymała się i wydała z siebie i dźwięk, i komunikat. Niski poziom, bateria rozładowana, naładuj Roomba. W języku polskim taki komunikat głosowy został przez nią wydany. Także jest to chyba jednorazowe po prostu bez ostrzeżenia, tak?
1: Aha, czyli generalnie jak, tak już podsumowując na zakończenie, oceniasz przydatność Roomby po pierwsze jako urządzenia właśnie inteligentnego, sprzątającego z twoich doświadczeń z nią i w perspektywie korzystania przez Roombę, z Roomby przez osoby niewidome, też jak oceniasz kwestię jej dostępności i funkcjonalności, czy też nam może być przydatna i pomocna?
0: To znaczy tak, ja bym powiedział nawet tak, że Oczywiście, z jednej strony, tak jak powiedziałem o tych kwestiach związanych z jej fizyczną dostępnością tych poszczególnych tam przycisków, może tylko ten aspekt tych ustawień pierwszych jest taki niedostępny, to jest jedna rzecz. Ale druga rzecz, na którą ja zwróciłem uwagę i to jest jeden z powodów, dla których się wyposażyłem w tego robota, to jest taki, że no, ja jestem osobą słabowidzącą i ja nie widzę tego brudu, w których miejscach on czasami zalega. Czasami dopiero gdzieś tam fizycznie, jak ręką dotknę, się pojawią już jakieś, powiedzmy, tak zwane dziadoły, które się okazuje, że były gdzieś tam zalegały, bo nie doczyściłem jakiegoś miejsca. Tak, druga kwestia. Jak sprzątałem, czy to zwykłym odkurzaczem, czy też zmiotką, powiedzmy, zwykłą, tak, to nie miałem pewności, czy ja wszystkie tam okruszki, czy wszystkie pyłki mi się zmiotły. Już nie mówiąc o tym, że czasami mi się też zdarza, no, ze względu na to, że czegoś nie zauważę, gdzieś tam trącę tą zmiotką, mi się na przykład z szufelki coś tam gdzieś tam usypie w pewnym momencie, tak, i też tego nie zauważę, tak. Więc to jest też taki aspekt, a w szczególności, że na przykład osoby niewidome, które też mogą, przynajmniej takie, które gdzieś tam, no, nie widzą po prostu miejsc, w których jest jakiś gdzieś tam brud zalega, tak? No to tutaj można by powiedzieć, że w kontekście czyszczenia to tymi oczami czyszczącymi i tym urządzeniem czyszczącym jest po prostu ta rumba. Także to jest jeszcze ten aspekt taki, że taka rumba jest świetnym takim asystentem, który potrafi po prostu wyczyścić te rzeczy, których osoba niewidoma czy słabowidząca po prostu nie zobaczy, tak? Także to jest jeszcze ten aspekt. Oczywiście, tak jak wszystkie urządzenia na świecie, to nie jest urządzenie w 100% doskonałe. To nie jest tak, że ona na przykład, no, załóżmy gdzieś tam za jakąś tam szafką, czy za jakąś tam, nie wiem, pralką, czy gdzieś, ona tam nie wjedzie, tak? Tam musimy jednak ręcznie posprzątać, tak? Zdarzają się takie, powiedzmy, miejsca, gdzie tam ze względu na pewien układ, konfigurację bardzo na przykład ostrego narożnika, tak, nie pod kątem prostym, tylko jeszcze bardziej ostrego, ona mimo wszystko tam szczoteczką tą nie sięgnie, tak, nie zajedzie, więc te miejsca pozostają po prostu przez nią nieoczyszczone, tak, o tym też należy
1: do
0: pamiętać,
1: takiego
0: nie?
1: Codziennego utrzymywania domu w względnym porządku wystarcza chyba aż z naddatkiem.
0: Tak, jak najbardziej. I ja powiem tak, że już wiele razy mi się zdarzyło tak, że no, na przykład jacyś goście przychodzili, czy musiałem jakąś inną czynność w tym czasie zrobić, a mimo wszystko jednak sprzątanie ręczne, mimo wszystko nam trochę czasu nam zawsze zabiera.
1: O, ja coś bym chciał mogę powiedzieć na ten temat. Więc
0: tak,
1: jak
0: już
1: każdy
0: nie mówiąc
1: zresztą
0: o tym, że no, ile razy bywa też taka sytuacja, w której na przykład teraz mamy lato, jest gorąco, tak? Nie chce nam się po prostu sprzątać, bo się po prostu strasznie spocimy. To lepiej niech się ten robot, że tak powiem, napoci, tak? I sam sprzątnie. I to ja bym chciał jeszcze może o jeszcze jednym takim aspekcie powiedzieć. Oczywiście nie posiadam tego urządzenia, natomiast ta firma...
1: Chciałam cię zapytać właśnie na koniec o tym.
0: Tak, ta firma iRobot po tym sukcesie tego odkurzacza, już w kolejnych jego wersjach, sobie pomyśleli, a co by zrobić, jakby taki odkurzacz nie tylko odkurzał, ale również nam mył podłogi. No i zaradzili również na to. Stworzyli równolegle do iRobota Roomba, stworzyli robot o nazwie iRobot Scuba, S-C-O-O-B-A, który jest po prostu robotem myjącym. On ma tą samą inteligencję, co iRobot Roomba i ten odkurzacz, natomiast on czyści zupełnie inaczej, nie zbiera tych takich brudów, tak jak tutaj odkurzacz klasyczny, ale on nam myje podłogi. Tam się
1: Czyli
0: do niego...
1: to jest następna sekwencja po Roombie, jakby. Najpierw puszczamy odkurzacz, a później urządzenie myjące.
0: A potem skubę, tak? I ta skuba działa na takiej zasadzie, że tam wlewa się specjalny płyn rozcieńczony z wodą do takiego specjalnego zbiornika na tą wodę z płynem. Oprócz tego ona posiada zbiornik na brudną wodę i ona po prostu w swoim cyklu czyszczącym na początku tą wodą z tym płynem polewa nam tą wodę, no bo jedzie i tam, tak jak powiedzmy, taka polewaczka, że tak powiem, tam czyści. I potem w kolejnych przejazdach ona nam tą wodę zbiera, tak? I plus ewentualnie jest, że tak powiem, w porównaniu z klasycznym mopowaniem podłogi, jest taki, że jak my na przykład mamy wiadro z wodą i z płynem do mycia, tak? No to my za każdym umoczeniem potem tego mopa w tej wodzie, my te brudy wrzucamy oczywiście do tego wiadra, ale wyciągając tego mopa, nie mamy pewności, a w większości przypadków i tak część tego brudu wraca z powrotem na podłogę, tak? A skuba nam przejeżdża po prostu po podłodze i wypuszcza tą wodę czystą z tym płynem na początku na podłogę i potem ją odpowiednio oczyszcza, znaczy zasysa z powrotem, ale już ją wlewa nie z powrotem do tego samego zbiornika, już nie wykorzystuje jej drugi raz, tylko wlewa ją do zbiornika na wodę brudną.
1: I ciekawa jestem, czy też posiada czujnik rodzaju podłóg, bo przecież różne podłogi myjemy jakby z różnym natężeniem wilgoci, tak? Jedne moczymy bardziej, inne moczymy mniej. Nie myjemy tak samo wilgotnym powiedzmy mopem czy jakąś ścierką do wycierania podłóg, na przykład paneli, które powinno się myć wilgotną, a inaczej myjemy kafelki, które można, że tak powiem, zupełnie nawet mokrą myć i dopiero później wycierać, tak?
0: Tak. No, ja przypuszczam, że ona ma bardzo podobną inteligencję do tego i być może też dostosowuje odpowiednio swój sposób mycia tej podłogi do rodzaju po prostu podłogi i do jakby też rodzaju zabrudzenia, tak?
1: To najlepszym moim zdaniem urządzeniem byłaby kombinacja takiej skuborumba, tak?
0: Z tego, co się orientowałem, to nawet w sklepach z tymi urządzeniami można je kupować nawet w jakichś tam zestawach po niższych pieniądzach nawet. Czyli zestaw Rumba plus Scuba bywają też, widziałem w ofertach, w zestawie i to wychodzi taniej niż jakby kupować je pojedynczo osobno.
2: To ja się pozwolę zapytać jako taki głos zza kadru, bo tak się przysłuchuję tej waszej dzisiejszej rozmowie i do Mikołaja ja osobiście mam dwa pytania, bo słuchacze do nas nie dzwonią, to ja się dziś słuchacza pobawię. Ile taki zestaw razem mógłby kosztować? To jest moje pierwsze pytanie, a drugie moje pytanie to jest takie, Mikołaju, czy ty się klasycznego odkurzacza od siebie z domu pozbyłeś już kompletnie, czy jednak to jest tak, że od czasu do czasu trzeba takiego odkurzacza użyć, a Rumba to jest taki jakiś dodatek?
0: Więc odpowiadając na twoje pierwsze pytanie, to z tego, co się orientowałem, te najnowsze modele, nie wiem czy już, bo to jest stosunkowo nowy model, dosłownie parę miesięcy temu wyszedł, jeżeli nie 2-3 miesiące temu, on jeszcze nie widziałem, żeby występował w jakimś tam zestawie z czymś, natomiast widziałem w zestawach poprzednią generację Rumby z jakąś generacją tej Scuby. I to w połączeniu wychodziło około 3,5 do 4 tysięcy złotych, mniej więcej. Ale starsze generacje dwóch urządzeń. Tak to orientacyjnie mniej więcej wyglądało. Natomiast odpowiadając na twoje drugie pytanie, nie, odkurzacz cały czas jest na podorędziu, aczkolwiek naprawdę powiem wam, że Rumba jest w tej chwili moim podstawowym po prostu odkurzaczem, tak? A właściwie dodatkiem jest odkurzacz główny. Bo jeżeli tą Rumbę korzystamy regularnie z niej, oczywiście każdy to musi sam ocenić, jak często chce z niej korzystać, czy raz w tygodniu, czy kilka razy w tygodniu, czy codziennie. Natomiast powiem tak, jak robimy to naprawdę regularnie, to kwestia jest po prostu taka, że ja po prostu ją włączam i z jednej strony już kilka razy to się mówi, po prostu zapominam, że ona sprząta, natomiast jeszcze przyznam, jestem na takim trochę etapie, cały czas ją obserwuję, bo to jest naprawdę coś niesamowitego, jak się obserwuje, jak ten robot po prostu sprząta, jeździ i nawet człowiek też nie potrafi się zadziwić, jak on tam podjeżdżając pod konkretne przeszkody, na przykład pod drzwi, czy gdzieś tam pod krawędź mebli, że potem sobie nagle jedzie wzdłuż tego krawędzi mebli. Kończy się krawędź mebli, ona zakręca przy tym narożniku, jedzie drugą krawędź mebla. Dojeżdża do ściany, jedzie przy krawędzi. Potem ma nawet taki ruch, zauważyłem, że jeżeli wykrywa, że przy krawędzi coś jest zabrudzone mocniej, to ona tak jedzie takimi jakby zygzaczkami, to znaczy jedzie niby na wprost wzdłuż tej krawędzi, ale robi takie skręty w prawo, żeby tą szczoteczką jeszcze bardziej tam pod tą krawędź podjechać i jeszcze bardziej odczyścić. Także naprawdę obserwacja tej Rumby to jest też coś niesamowitego, przynajmniej na tym teraz początkowym etapie.
1: Może trochę wrażenie przez tą inteligencję jej wewnętrzną, jakby się miało do czynienia trochę z żywym stworzeniem, tak, które gdzieś jakąś ma własną, nie wiem, taktykę opracowaną, tak, i według niej postępuje.
0: Do pewnego stopnia tak. Mi się jeszcze jedna rzecz przypomniała a propos tych najnowszych modeli. Oprócz tych dwóch akcesoriów, tych dwóch latarni, dostarczony jest tam również pilot zdalnego sterowania na podczerwień, który ma w sumie nieco więcej przycisków, bo ma i przycisk clean, i przycisk spot, i przycisk dock, czyli te takie podstawowe rozkazy. Natomiast ten pilot ma już również taki powiedzmy przycisk swego rodzaju joysticka. Góra, dół, znaczy właściwie tylko góra, dół nie ma, ale przód, lewo, prawo. I za pomocą tego pilota możemy ręcznie tym robotem sterować, tak? Czyli możemy nadać, jak trzymamy ten przycisk przyciśnięty w górę, to on idzie do przodu. Jak naciskamy w lewo lub w prawo, to on wykonuje obrót o tyle stopni, tak długo, aż przytrzymujemy, o tyle stopni się obraca i potem dalej możemy nim sterować. Jeżeli byśmy chcieli po prostu w jakieś miejsce ręcznie, nazwijmy to rumbą ręcznie posterować po prostu, tak?
1: No tak, ale myślę, że jednak fascynujące i takie bardziej, powiedzmy, odciążające dla nas jest jednak to sprzątanie jej właściwe bez używania pilota i tam zapraszania rumby do tańca, tak?
0: Jak najbardziej, ona po prostu tą rumbę sama kręci.
1: Jasne. To myślę, że udało się nam przybliżyć wspólnymi siłami nieco i wygląd, i funkcjonalność, i jakby to, co rumba potrafi i w jaki sposób nas o tym przekonuje. Bardzo ci dziękuję, Mikołaju, za przyjęcie zaproszenia do Babiego Lata.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. I przyznam szczerze, że słuchając ciebie, jakby jestem coraz bardziej zachęcona i tutaj coraz poważniej rozważam ewentualne nabycie, także chyba przestanę te podcasty przygotowywać o urządzeniach, bo była niedawno Joasia Witkowska, która opowiada o Thermomixie, teraz ty o tej rumbie i no, powiem szczerze, że tak, fajne rzeczy i takie, no, które chciałoby się mieć, szkoda, że nie można mieć wszystkich naraz, także tutaj, no, już później od przygotowywania i opracowywania tych audycji wraz z moimi gośćmi mam, no, ból głowy, na co ewentualnie się zdecydować i czy na coś. Także jeszcze raz bardzo ci, Mikołaju, dziękuję. Państwu oczywiście dziękuję bardzo za uwagę w imieniu swoim i realizującego dzisiejszą naszą audycję Michała Dziwisza. I zapraszam do słuchania kolejnych audycji z cyklu Babie Lato w Tyflo Radio. Ukłaniam się nisko. Do usłyszenia. Ala Witek.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: kalendarzu mamy poniedziałek, to 28 dzień czerwca 2021 roku, godzina 19, tak jak już wspomniałem, minęła i to jakieś 5 minut temu rozpoczynamy pierwsze w tym tygodniu spotkanie na antenie Tyfloradia. Przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy kolejnych mikrofonach moi dzisiejsi goście, o których za moment powiem i których za moment pozwolę sobie przedstawić. Dodam tylko tyle jeszcze tak na początek naszego dzisiejszego programu, że jesteśmy na żywo, a więc możecie do nas dzwonić, możecie do nas także pisać. Jesteśmy na Facebooku i jeżeli chcecie się kontaktować z nami tą drogą, no to transmisja waszą przyjaciółką, tam pod transmisją możecie wpisywać komentarze, a jeżeli nie lubicie Facebooka i słuchacie nas z poziomu Tyfloradia albo aplikacji Tyflo Podcastu, no to możecie się z nami kontaktować chociażby pod kontakt.tyflopodcast.net albo na tyflopodcast.net/zoom. Tam w tym ostatnim miejscu możecie do nas głosowo się odzywać. My z wami będziemy na antenie rozmawiać. Bardzo chętnie oczywiście. A dziś będziemy rozmawiać na temat gry, o której no już jakiś czas temu na naszych społecznościowych grupach, chociażby facebookowych, się mówiło. Ukazało się demo, a teraz już ta gra ukazała się w pełnej krasie. Mowa o grze Rosemary's Fate i dziś będę miał przyjemność porozmawiać z osobami, które tę grę tworzyły i które tę grę również konsultowały. A grę stworzyła firma Game The Same i witam bardzo serdecznie przedstawicieli tejże firmy. Są z nami Dominik Dagiel, który jest odpowiedzialny za fabułę i programowanie. Witaj, Dominiku.
1: Witaj, Michał. Dzień dobry Państwu.
0: Dzień dobry. Mamy także Krzysztofa Kusa, który to jest odpowiedzialny w grze za dźwięki wszelkie, które tam słyszycie. Cześć, Krzysztofie.
2: No, cześć wszystkim. Cześć, cześć.
0: Witamy, witamy. Jest z nami także Michał Brajer, który to jest konsultantem, jeżeli chodzi o grę Rosemary's Fate. Jednym z wielu, jak podkreślił poza anteną. Witaj.

0: taka ciekawa opowieść, dlaczego akurat w Owińskach. Skąd w ogóle pomysł na grę i na fabułę? Nie wiem, czy chcesz tego słuchać?
1: Oczywiście, ja myślę, że ja bardzo chętnie, a nasi słuchacze to już w ogóle.
0: Dobrze, to może tak pokrótce powiem. W latach 2004-2015 tworzyłem gry, przy czym 10 lat miałem własne studio. Tworzyłem takie gry przygodowe, gry edukacyjne dla dzieci. To jeszcze były takie czasy przed Steamem i tworzyły się gry do gazetek na przykład. I taką największą grą, jaką stworzyłem, to było Kajko i Kokosz, Twierdza Czarnoksiężnika, która też była sprzedana w trzech częściach jako Mir Miłowo Wielkie, Podstęp Kaprala i Rozprawa z Chłodonym. I w zasadzie w 2015 roku zakończyłem moją karierę w game devie i przeszedłem do korporacji jako programista. I tak myślałem, że już w zasadzie zakończę przygodę z grami komputerowymi, będę już tylko sobie grał. Ale w 2019 kuzyn Paweł poprosił, żebym dołączył do niego, ponieważ chciałby robić gry dźwiękowe. To usłyszałem, gry dźwiękowe, kurczę, no całkiem ciekawa idea. Jemu się wymarzyły takie gry dynamiczne, gry dźwiękowe, Dynamic Audio Games, ponieważ dotychczasowe gry, które sprawdzał, polegały na tym, że był narrator, który mówił cały czas, co się dzieje, co słyszysz, co widzisz. I prawie wszystkie gry też polegały na tym, że główny bohater stracił wzrok, że jest niewidomy, a on miał, chociaż nie, wtedy jeszcze też miał ideę, że w jakiś sposób główny bohater straci wzrok. Natomiast głównie mu chodziło o to, żeby tylko dźwięki 3D prowadziły gracza.
1: Swoją drogą to ostatnio widziałem na jednym z forów internetowych taki wątek, w którym to ludzie już po prostu mają dość tego, że główny bohater traci wzrok i że taka prośba do twórców gier, wymyślcie coś innego, żeby dało się grać na słuch.
2: To prawda.
0: Widzisz, u nas ewolucyjnie doszło do tego, że my stwierdziliśmy w pewnym momencie, że tak, nasz bohater nie straci wzroku, wszystko widzi. I jeszcze tylko powiem, dlaczego dołączyłem do niego, ponieważ ja namiętnie słuchałem audiobooki. Jak zacząłem jeździć do korporacji, to żeby nie cierpiałem stać w korkach, to żeby jakoś ten czas sobie umilić, to słuchałem audiobooki, potem jeździłem rowerem i biegałem, więc jeszcze dłużej miałem czas na słuchanie audiobooków i kompletnie wsiąkłem. W zasadzie już ponad setkę, jak nie więcej, mam na koncie przesłuchanych. W zasadzie codziennie kładę się słuchawki i przynajmniej godzina albo inna na spacer muszę jakiś audiobook przesłuchać. Także uzależniłem się w zasadzie od słuchania opowieści. Także zaczęło mnie to kręcić i po kilku miesiącach złożyłem wypowiedzenie i przeniosłem się do tej firmy Game the Same, która startowała zupełnie od zera. I pierwsza fabuła, którą Paweł wymyślił, w ogóle to miał być survival horror, że wyobrażaliśmy sobie, że takie dźwięki przestrzenne będą wszędzie, my to wszystko zobaczymy tak poprzez dźwięk, te dźwięki przestrzenne będą nas prowadzić i wynajął taką ekipę z takim jeszcze jednym Pawłem, która miała w Unity zrobić pierwsze demko. No ale po prototypach się okazało, że kurczę, to 3D dźwiękowe, no nie jest takie 3D. I że w zasadzie wszyscy, którzy testowali, no to kręcili się w kółko w tych przestrzeniach 3D, że to nie jest takie łatwe, i że no nie można się zupełnie odnaleźć w tych labiryntach. I to była taka pierwsza już przeszkoda wtedy. A druga okazała się natury prawniczej, ponieważ pierwotnie fabuła miała być w Ameryce, w takim opuszczonym szpitalu psychiatrycznym Waverly Hills. I się okazało, że tam są jakieś prawa i że jakbyśmy zaczęli robić, to by nas prawnicy amerykańscy przyskrzynili. A w międzyczasie już Paweł nawiązał kontakty.
1: A chodziło o jakąś nazwę własną czy podobne rzeczy?
0: Ktoś ma prawa do tego terenu, z tego szpitala. Nie wiem dokładnie, na czym to
1: polega.
0: Jest w każdym razie opuszczony szpital w Ameryce, gdzie tam w latach 20. lobotomie robili jakieś takie straszne rzeczy psychiatryczne i nie można tam robić fabuły. I wtedy, ponieważ Paweł już wcześniej nawiązał kontakty z różnymi środowiskami dla niewidomych, żeby się jakoś dowiedzieć, jak to w Polsce funkcjonuje, jakie są społeczności,

0: No się dowiedzieliśmy od Marka, że pana Marka Zawińsk, historię tego miejsca i w zasadzie jakie tam są niesamowite historie związane ze szpitalem psychiatrycznym.
1: I się okazuje, że Polska ma też swoje Waverly Hills.
0: No dokładnie tak się okazało, jak zaczęliśmy głębiej kopać, no to się okazało, że po co mamy gdzieś w Ameryce robić fabułę, jak w Polsce jest jeszcze ciekawsza, bo ma ponad 1000 lat historii. Dlatego my przenieśliśmy pomysł, żeby zrobić to w Polsce, właśnie w Wowińskach i zacieśnić współpracę. Bo też potem była taka wycieczka, jak już demko zaczęliśmy pierwszą wersję robić do Owińsk, poznawaliśmy te miejsca i kręciliśmy film, taka ekipa z Krakowa go kręciła, ponieważ chcieliśmy wystartować z kampanią na Kickstarterze. Ostatecznie nie wystartowaliśmy, bo z powodu funduszy, bo to też droga sprawa była, więc powstał film i parę fajnych zdjęć i mnóstwo wspomnień. No i taka była geneza.
1: Kampania na Kickstarterze miała sfinansować co? Miała sfinansować
0: produkcję
1: grę, tak?
0: Tak, miała sfinansować produkcję gry. Ponieważ tutaj od razu powiem, ponieważ istnieją takie jakieś plotki, że my jakieś miliony dostaliśmy i ciągle ktoś się pyta, gdzie te miliony? Najpierw było o 3 milionach, teraz o 12 milionach już słyszeliśmy. No niestety jest to nieprawda. Spółka Game The Same otrzymała dotację w ramach projektu Gaming, owszem, na stworzenie silnika do audiogame'ów i gry audiogame, ale ta gra będzie powstawać w latach listopad 2022, listopad 2023.
1: Ale to chociaż to są te miliony, czy ta dotacja jednak mniejsza?
0: Nie, dotacja jest na 2,6 miliona, rozpisana na 3 lata i zaangażowanych jest tam mnóstwo ludzi i to jest po prostu projekt gaming, to nie jest żaden projekt, nie wiem, jakiś sugerowany, że...
1: I tak naprawdę, jeżeli Dominiku mówisz o tym, że będzie to silnik, to może się skończyć przecież nawet i tak, że stworzone zostaną jakieś biblioteki, jakieś tego typu komponenty, a tak naprawdę na tym silniku to z waszej strony może nie powstać nawet żadna gra, albo jakiś jedynie prototyp, no bo to nie jest waszym zadaniem, tak? W tym
0: przypadku. Nie, w trzecim etapie jest zadaniem stworzenie gry. W pierwszym
1: ale to nie jest głównym celem jakby, o to mi chodzi, że ta gra ma być po prostu takim przykładem implementacji tego silnika.
0: Tak, gra ma być przykładem implementacji silnika, to jest projekt B plus R, wynajdujemy różne...
1: No tak, badawczo-rozwojowe.
0: Tak, i tutaj są zaangażowani też naukowcy, więc naprawdę no, podejrzewam, że stąd zaczęło się całe zamieszanie, które się już potem już taki hejt przerodziło, bo tam wprost napisał, że hejtuje grę, bo dostała miliony dotacji czy coś, a to jest wszystko nieprawda. No grę wydaliśmy teraz i dlaczego są nasze głosy w grze? Dlaczego musieliśmy wydać szybciej, mimo że chcieliśmy jeszcze dorobić wiele rzeczy, między innymi właśnie polski język, o który prosiło nas wielu niewidomych? Ponieważ no, musieliśmy już wydać, bo nie mieliśmy już pieniędzy, żeby dalej produkować. No nie jest to tanie. Już mieliśmy jedną przerwę właśnie po tej kampanii, która nie wypaliła kickstarterowej. Musieliśmy się zająć rzeczami, żeby zarabiać pieniądze na życie. Zgromadziliśmy znowu i wróciliśmy do projektu, ponieważ no, bardzo nam na nim zależało. Chcieliśmy doprowadzić do końca. Jednocześnie w trakcie uchwyciliśmy to coś. I zaczęliśmy czuć taką, ludzie, którzy ogrywali grę, zaczęli nam od którychś tam, zazwyczaj od 7 lokacji mówić, że im się świetnie gra, że wyszliśmy na jakieś takie nowe tereny, kiedy ta fabuła, muzyka i połączenie tego wszystkiego razem dawało im przyjemność.
1: Dominiku, być może wśród naszych słuchaczy są osoby, które nie zetknęły się w ogóle z grą Rosemary's Fate. Gdybyś mógł kilka słów powiedzieć o tym, o fabule gry. Oczywiście nie zdradzając jakichś tam sekretów, już wiemy, że cała gra rozgrywa się w Owińskach, ale o co w niej tak naprawdę chodzi? Z czym my jako grający w tę grę będziemy musieli się zmierzyć?
0: Dobrze, żeby za dużo nie zdradzić, pamiętając, że początkowo chcieliśmy zrobić survival horror, ale w trakcie okazało się, że poruszanie się dynamiczne w przestrzeni dźwiękowej jest zbyt trudne. I początkowe lokacje rzeczywiście tam się dość często ginie. To jest też pozostałość tej pierwszej koncepcji, ale gra wyewoluowała w grę przygodową. Nazwaliśmy to Dark Adventure, ponieważ ma taką atmosferę strachu, jak to niektórzy recenzenci pisali, że cały czas oczekujesz, że coś ciebie zabije, ale to się nie dzieje.
1: I
0: ale
1: często się tak tam... dzieje jednak mimo wszystko, że coś nas zabija.
0: Rzeczywiście tam wpadamy na prąd, czy spadamy w przepaść, ale jakieś tam potwory nie wyskakują zza rogu. To raczej nasz strach ma nam te potwory przywodzić na myśl. Sama fabuła jest początkowo mało skomplikowana. Pewna dziewczyna, kobieta 30-letnia z Nowego Jorku dowiaduje się od przyjaciela, że korzenie jej rodziny, jej prababka pochodzi z Owińsk. Przynajmniej była w szpitalu psychiatrycznym, ponieważ zdjęcie, które ona ma jako jedyną pamiątkę po swojej prababci, pochodzi z przed wejścia do Owińsk. Tam są pacjenci i ta prababka. No i z tym przyjacielem Tomasem, naszym Krzyśkiem, leci do Polski, do Owińsk. Tam poznaje lokalnych nauczycielkę i miłośnika historii, archeologa. Przeczesują archiwa i znajdują identyczne zdjęcie, ale na tym zdjęciu jest dziewczynka. I wtedy dochodzi do takiego spięcia kwantowego. Otwiera się... To oczywiście wszystko słyszymy, nie jest to powiedziane wprost, jakby otwiera się jakieś przejście, słyszymy jakieś stwory i nagle ta kobieta Mary znika, nasza główna bohaterka i Tomas wybiega, żeby ją odnaleźć. I nagle coś zaczyna, jakaś taka bestia dziwna go gonić. I początkowo uciekamy, ale dość szybko. Szybko tej bestii uciekamy, zaczynamy się uczyć przebywania w przestrzeni tej dźwiękowej. Poznajemy takie pewne interferujące byty, nazwaliśmy to, czyli pacjentów. Później się okaże, że oni są z 39, których można usłyszeć, kiedy przemierzamy korytarze budynku poklasztornego. Napotykamy też tą prababkę Mary, Sarę, i ona nam mówi, że musimy uratować jej córkę Rose i wtedy uratujemy naszą Mary. No i fabuła się troszeczkę coraz bardziej zakręca, ponieważ odbywają się różne podróże w czasie. Jednocześnie do wygenerowania dźwięków tych różnych podróży i efektów wykorzystaliśmy oryginalne dźwięki udostępnione przez NASA, jakichś pulsarów, galaktyk, gwiazd neutronowych i tym podobne. To już nasz mistrz Krzysiek od dźwięków pomiksował, nawet utwór stworzył z tych dźwięków.
1: No właśnie, i myślę, że na pewno nam o tym dziś jeszcze opowie, jak to w ogóle wygląda tworzenie takiej oprawy do gry, bo rzeczywiście trzeba przyznać, że oprawa jest bardzo interesująca. Wspominałem, że można do nas dzwonić, no i mamy pierwszego słuchacza na linii, jest z nami Arek. Witaj, Arku. No, tylko jeszcze, żeby Arek nas usłyszał, to musi się podłączyć do dźwięku, a tu już widzę jakiś problem mamy chwilowy. Ja przypomnę, że możecie do nas dzwonić na Zoomie, możecie do nas pisać na kontakt.tyflopodcast.net, no i możecie do nas też na Facebooku pisać, jeżeli macie taką ochotę. O, już Arek jest z nami, już się podłączył pod audio. Arku, witamy i słuchamy.
2: O, czy mnie słychać?
1: Od tego słychać, właśnie... tak, teraz słychać, już jest okej. Okay.
2: Dzień dobry. No więc ja tutaj do Państwa dzwonię ze stopy, powiedzmy, człowieka, który grę Rosemary's Fate przeszedł. Nawet publicznie to zrobiłem, powiedzmy, na streamie. I mam do Państwa kilka pytań związanych z tą grą. Czy Wy zamierzacie, po pierwsze, łatać pewne błędy, które ta gra ma, bo jest ich niestety sporo? Czy zamierzacie wydawać jakieś łatki, poprawki, aktualizacje?
0: Witaj, Arku. No oczywiście, w zasadzie cały czas je publikujemy, ponieważ gra jest ogrywana przez różnych streamerów. Patrzymy, gdzie utknęli, jakie mieli problemy i staramy się tak zrobić, żeby następnym razem już ktoś nie utknął w danym miejscu.
2: Tak, bo softlocki się zdarzały. Akurat mi żaden softlock się nie zdarzył, natomiast wiem, że działy się takie rzeczy. No, ja szczerze powiem, że nie byłem zadowolony, bo...
0: Słyszeliśmy.
3: Słyszeliśmy.
2: Słyszeliście, no przepraszam bardzo. No, ja gram od lat w gry różne, gry audio, gry wideo i z tego co wiem, to państwa gra miała być grą, jest właściwie grą pierwszoosobową, tak? No bo wszystkie charakterystyki gry pierwszoosobowej mamy. Chodzimy do przodu, do tyłu, możemy się obracać. Widok, powiedzmy w cudzysłowie, widok mamy z pierwszej osoby, tak?
0: No.
2: No i już na tym etapie pojawia się problem, bo obracanie się, nasza postać obraca się pod jakimiś dziwnymi kątami. No, na moje to jest 45 stopni per obrót.
0: To jest, przede wszystkim mówmy sobie na ty, proponuję, chyba że chciał, nie wiem, chciałbyś, żebym mówił.
2: No nie, panu, jeżeli, czy... jeżeli ja mogę do pana mówić na ty, to będę korzystał z tego.
0: Nie mów, no, dobra, jestem Dominik. Obracamy się o 90 stopni. To już ci mogę odpowiedzieć, Arku, dlaczego. My testy na początku przez pierwsze miesiące były na osobach widzących i włączenie trybu pełnego obrotu to była kompletna masakra. W zasadzie takie czyste 3D jak zrobiliśmy, to ludzie się kręcili w kółko i musieliśmy cały czas redukować opcje. W pewnym momencie doszliśmy już do tego, co mamy teraz, że obracasz się o 90 stopni i jeszcze dodaliśmy, że myszką możesz głową obracać w dowolnym kącie, ale musieliśmy to też wyłączyć. Tam idea tego była taka, żeby móc rozróżnić, czy z góra, dół, przód, tył lepiej, ponieważ przy obracaniu o 90 stopni jest, nie masz takiego małych kątów, które pozwalają ci wychwycić niuanse i zbudować sobie w głowie obraz tego. Ale niestety też musieliśmy to wyłączyć, bo czasami ktoś się głową obrócił i...
2: I potem miał, potem miał widok jakby skrzywiony, tak?
0: No... Tak, nawet jak robiliśmy powrót do tego, że patrzy do przodu, to i tak gubił wątek.
2: Tak, człowiek gubi wątek, to nie o to chodzi, tylko właśnie problemem jest to w tym, że czasami te obiekty są ustawione do ścian pod nienaturalnymi, powiedzmy, kątami, pod niepełnymi kątami. Ja nie wiem, czy państwo, tak, czy słyszeliście, czy słyszałeś moje granie. Ja miałem czasami taki problem, że wiesz, szedłem sobie i na przykład coś było po prawej, a ja mogłem wejść z tym w interakcję, tak? I były śmieszne rzeczy się działy, jak uciekałem przed Niemcem. Swoją drogą tę scenę bardzo lubię.
3: Oj tak, tam były różne sytuacje.
2: I niestety, jak uciekałem przed tym Niemcem, to nieźle mi się gra bugowała. Po pierwsze, kamera trochę nie nadąża, ja to nazywam kamerą. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ten dźwięk interakcji, ten taki na fortepianie, czy on jest źle przycięty, tak, czy jak. Natomiast jak po prostu szedłem, no nie mogę powiedzieć, niestety biegłem. To jest kolejny problem, który chciałbym tutaj z tobą poruszyć. Szedłem sobie spokojnym, miarowym krokiem, to czasami gubiłem te, powiedzmy, hitboxy, które pozwalały mi interagować z obiektami. No i niestety śmiesznie się działo, bo po prostu ginąłem w sposób trochę nie fair.
0: To mówisz o tej lokacji, gdzie Niemiec come here mówi.
2: Come here, schnella, no. tak.
0: Tak. Wiesz co, bo tam jest taka sytuacja, że rzeczywiście ten kot zaczyna miauczeć i w pewnym momencie jest dźwięk w odpowiedzi, słyszysz go z lewej i musisz się obrócić w tym momencie. A bardzo wielu graczy robi krok do przodu dalej i wtedy on już mówi, że oh no, it can't be real i już jest koniec.
2: Ja rozumiem. Ja rozumiem, tylko niestety tu jest pewien problem, bo wiesz, ten kod, ten silnik działa wolniej niż powinien. I jeżeli gracz szybko operuje grą, to wtedy dzieje się coś takiego, że po prostu ten kod nie zdąży zamiałczyć. Ja wiem, jak to działa, bo ja już później spokojnie to prześledziłem, bo tak miałem nadzieję, że będziecie w Tyflo Podcaście występować i chciałem nie wyjść z pozycji człowieka, który tylko hejtuje, tylko chcę też, jeżeli mogę, z wami już porozmawiać na ten temat. I właśnie... Niestety tu jest taki problem, że po prostu to za wolno działa i to w wielu lokacjach tak jest. Mamy też taką lokację, gdzie jesteśmy na dachu, z tego co pamiętam, i musimy uważać na przepaście. I tam jest inny problem. Tam niestety jest pewien problem z matematyką dźwięków. Tam te roll-offy się psują, te dźwięki, ta odległość pomiędzy obiektami się psuje, czasami nie słychać przepaści i wpadniemy w nią. Też miałem takie sytuacje niestety.
3: Zgadzam się z tym, z tymi przepaściami, to jest prawda. Czasem można iść i nagle niespodzianie spaść sobie w dół.
2: Tak, tam po prostu jest jakiś problem.
0: Znaczy, już pewne było, tak? Potem jak patrzyliśmy, jak ludzie wpadają, to zaczynaliśmy manewrować współczynnikami. Jeszcze żebyśmy nie przeskoczyli, to masz rację, tam się wolniej znaczy ten dźwięk się odpala, ale tam jest jakaś drobna pauza, jak to w wave'ie, nie? Nim pójdzie piano. No tak. I faktycznie jak ty tak szybko grasz, to mogłeś rzeczywiście zrobić natychmiast krok do przodu, bo
2: no wiem.
0: Jakby trzeba wejść też w skórę, ty jesteś po prostu zawodowcem w grach dźwiękowych i ty takie tą grę przeszedłeś bardzo szybko, nie? Jeszcze tak naprawdę, gdybyś tam włączył opcję Continuous Moving, to mógłbyś chodzić po prostu normalnie, bez żadnego za każdym razem pukania w klawiaturę.
2: Wiem, ale dla mnie ta metoda była i tak lepsza.
1: Czemu? Szczerze mówiąc, jak słyszałem, Marku, jak grałeś, to miałem wrażenie, że ty się męczyłeś po prostu z tą klawiaturą, bo naciskałeś tę strzałkę, a ten biedny bohater po prostu tup.
2: Bardzo mnie to denerwowało. Jest, słuchajcie, taka gra, która się nazywa Terraformers. I to jest genialnie zrobiona gra audio. To jest gra z 2004 roku. I tam był podobny problem, tylko że im wybaczyłem ten problem, bo ta gra jest z 2004 roku i ona działała na jeszcze pięknym, starym, dobrym Direct Playu. Kto wie, jak ten silnik działał, to wie. I tam no
0: dobrze,
2: trzeba
0: ale czemu
2: tak...
0: nie wcisnąłeś po prostu strzałki do przodu i byś sobie szedł cały czas? Nie musiałbyś pukać za każdym razem.
2: Wiem, ale nie wiem, po prostu nie włączyłem tej opcji, ale to nie była dla mnie wada. Akurat tego nie klasyfikowałem jako wadę, że muszę naciskać cały czas strzałkę, ale miałem bardzo duży problem, ogromny problem miałem, tak jak mówię, z tymi przepaściami. Denerwowało mnie to niepomiernie. I taka moja sugestia, jeżeli macie taki problem z doczytywaniem dźwięków, to albo doczytujcie je, cache'ujcie całe audio do pamięci naraz przy ładowaniu gry, bo tego nie ma aż tak dużo, żeby był z tym problem. Żeby nie,
0: nie mamy z tym problemu. Faktycznie to była optymalizacja. Na pewno wszystkie dialogi są doczytywane w trakcie, ale rzeczywiście możemy...
2: Nie, no dialogi mogą się doczytywać w trakcie, bo tam nie ma takich elementów, że mamy dynamiczny dialog i akcję.
1: I że już musi to być odtworzone.
3: Już, tak.
2: Tak, dlatego moją propozycją jest po prostu kaszowanie tych dźwięków, zarówno otoczenia, jak i bohatera i tak dalej, od razu na starcie gry do pamięci, bo to może pomóc. No ja mam dość mocny komputer i nie wiem, jak na słabszym sprzęcie to się zachowuje, ale obawiam się, że...
0: Tam jest skeszowany, tylko że sam ten wave po prostu jest taki, jak masz dźwięk, że nie jest, że od razu masz uderzenie, tylko po prostu on się tak, wiesz, troszeczkę na początek,
2: nie? Wiem, rozumiem o co chodzi.
1: Ale ja tak przysłuchując się waszej wymianie zdań, to nie mogę nie zapytać, bo ty, Dominiku, powiedziałeś, no, że Arek jest graczem zawodowym, powiedzmy, tak, już który rozegrał ileś różnych potyczek w różnych grach, a to trzeba było jednak uśrednić, ale to też ważne jest, myślę, ważna jest odpowiedź na pytanie, dla kogo ta gra właściwie jest? Kto jest jej odbiorcą?
0: To jest właśnie kluczowe pytanie. Przepraszam, ktoś mówił?
3: A, to ja. To ja akurat chciałem odpowiedzieć na pytanie, że to jest gra tak naprawdę skierowana do osób widzących, ale też generalnie dla wszystkich, bo my mamy na celu pokazanie też osobom widzącym, jak grają niewidomi, że opierają się tylko i wyłącznie na dźwięku.
2: Tak, ja czytałem o tym i to powiem wam, że to wpłynęło na moją ogólną ocenę gry, bo zrobiło mi się, wiecie, zwyczajnie przykro. Może nie było tego widać po mnie, że mi było przykro, ale było mi przykro, bo jednak zrobiliście grę, która miała za zadanie pokazać pewne rzeczy osobom widzącym, a niestety no, niewidomi tak nie funkcjonują. Ja nie wiem, wygraliście w jakieś gry audio, powiedzmy, poglądowo.
0: Ja powiem za siebie. Ja nie robiłem, żeby pokazać, bo ja nie jestem niewidomy. Ja widzę, nie?
2: I ja rozumiem.
0: Ja robiłem, żeby oddać te odczucia, które mam, jak słucham audiobooki, że jesteś w jakiejś przestrzeni dźwiękowej i ty sobie wszystko wyobrażasz. I takie dostaliśmy też od ludzi, którzy ogrywali, że oni to czują, że po prostu...
2: A ilu było niewidomych testerów? Przepraszam cię, jeżeli mogę cię zapytać.
0: Wiesz co, ja ilu to ci dokładnie nie powiem, ponieważ no, ogrywali sobie niewidomi i pisali do nas maile. Może będzie z 10 łącznie. Niektórzy po prostu z nami mailowali, potem widzieliśmy, jak ogrywali na YouTubie. To nie jest tak, że my kogoś zatrudniliśmy jako testera i on siedział i non-stop grał. Po prostu pisał do nas jakiś niewidomy, który mówił, że chciałby zagrać i się z nami podzielić, więc mu wysyłaliśmy kopię.
1: No a siłą rzeczy najwięcej zainteresowanych grą, przynajmniej na samym początku, to przypuszczam, było właśnie niewidomych, no bo...
0: Tak, oni zdecydowanie.
2: I bo jest... Szkoda, że nie wiedziałem o takiej możliwości, bo... No, szkoda, że nie wiedziałem o takiej możliwości, bo po prostu w tej grze zostało popełnione moim zdaniem kilka po prostu błędów takich, no, śmiałbym powiedzieć, że krytycznych, szczególnie powiedziałbym wam dla osób widzących. Jak osoby widzące by grały w tą grę, to byłoby im jeszcze ciężej niż niewidomym.
0: Bo
1: To może dajmy Krzysztofowi teraz dojść do głosu.
0: Tak, Krzyśku, powiedz.
4: No. Cześć, Arku. Słuchaj, wiesz co? Ja podchodziłem troszeczkę też do tej gry na takiej zasadzie, jak projektowane są... No generalnie, jak projektowane są gry, jak tworzone są filmy i tak dalej. Jest duża umowność przy tworzeniu gier na zasadzie takiej, że nie do końca... Każdy nie do końca z twórców wie i często sobie nie zdaje sprawy, jak coś działa. I rolą twórcy gier, przynajmniej dla takiego w miarę szerokiego grona odbiorcy, chociażby podam przykład rajdów samochodowych. Owszem, istnieją super dokładne symulatory jazdy samochodem, ale to nie jest skierowane dla jakiegoś tam szerszego grona odbiorców. Tak samo symulatory wojenne. Symulatory wojenne, nie wiem, Arma na przykład. To są gry dla takich już, takiego dość wąskiego grona zapaleńców, a są też takie gierki jak, nie wiem, Battlefield, a chociażby z wyścigówek, nie wiem, Need for Speed, gdzie tam jest bardzo duża umowność.
2: Czyli Command and Conquer, tak.
4: Tak, tak. I wiesz, wchodząc to jako taki dość niedzielny gracz, siadasz do samochodu, ewentualnie, nie wiem, chwytasz karabin w dłonie, biegniesz, strzelasz. Wiadomo, że jesteś wtedy prawie nieśmiertelny, bo to nie działa tak jak w żywym świecie. Jedziesz samochodem, możesz walnąć w ścianę przy 300 na godzinę i w zasadzie ci tylko lusterko odpadnie. To wiadomo, że to też nie działa tak jak na żywo. Tak samo też osoby widzące nie mają szans poczuć tego, jak naprawdę czuje się osoba niewidoma, no bo po prostu no nie mają takiej dysfunkcji. Dlatego
1: słuchajcie,
4: też,
1: to ja, Krzysztofie, ja wejdę w słowo, bo myślę, że to jest dobry moment, żeby to po prostu wybrzmiało jasno i klarownie. Ta gra nie ma za zadanie pokazać, jak funkcjonuje osoba niewidoma.
3: Otóż to.
0: Nie ma.
1: Otóż nie ma. Bo pytanie, skąd się w ogóle wzięła ta informacja, Arku? Nie wiem, czy ty to gdzieś w jakichś materiałach prasowych, czy w jakichś artykułach wyczytałeś?
2: Ja to gdzieś przeczytałem, nie powiem wam w tym momencie, gdzie...
0: Słuchajcie, mogło być to
2: pamiętam,
0: wyczytane.
2: Ale dużo osób mówiło, że gra Rosemary's Fate ma na celu pokazanie osobom widzącym, jak nie funkcjonują osoby niewidome, tylko jak funkcjonują gry audio, jak grają niewidomi.
0: Nie, to zupełnie nie o to chodziło. Mogło być jakieś przekazy, bo gra powstawała prawie 2 lata i początkowe były przeróżne, że powstaje polski horror. My potem się mówiliśmy, nie, to już nie jest horror, to jest gra przygodowa, ale co zostało raz napisane w internecie, po prostu jest. Jak to przeskonujesz, jest artykuł sprzed roku, to on taki będzie. Też ktoś napisał w pewnym momencie, bo początkowo były jakieś, że to będzie gra dla niewidomych. Myśmy potem mówili, nie, to jest gra dla wszystkich, także dla niewidomych, ale dla każdego. I teraz to, co mówisz, Arku, o jakichś takich wadach tej gry, to wiele z nich to są celowe zabiegi. Powiem taki przykład. Wchodzisz w scenę 3D, gdzie masz okno, za którym jest burza. Jeżeli w tej scenie 3D umieścisz ten dźwięk burzy, to będziesz go słyszał w całym pomieszczeniu. ale jeżeli zrobisz to w grze i będzie kilka źródeł dźwięków w różnych miejscach porozstawianych, to jest kompletny chaos dla osoby, która jest w stanie rozróżnić dwa dźwięki maksymalnie. I my musimy robić takie trochę absurdalne sytuacje, że jesteś w pokoju i zrobisz krok od okna 2 metry, w głąb już nie słyszysz burzy, która jest za oknem.
2: No tak, no to akurat jest dla mnie normalne. Powiedzmy, że w miarę normalne, że ten dźwięk po prostu się wycisza. Ale ja rozumiem, kiedy to się dzieje z ambientami, ale niestety w Rosemary's Fate działo się to z przedmiotami kluczowymi dla historii. Czy dlatego, żeby nie zginąć, chociażby z tymi dźwiękami przepaści. No, kolejną dla mnie taką wadą to trochę były cutscenki, bo ogólnie gra muzyka, nie wiem kto komponował muzykę, ale po prostu nie mogę się doczekać, aż będzie do kupienia soundtrack, bo muzyka jest niesamowita.
4: Chyba już nawet. No już chyba jest na Steamie.
3: Jest soundtrack, to widziałem akurat.
2: Muzyka.
1: A kto komponował, Krzysztofie, to twoja robota?
4: W dużej mierze komponował Michał Radkowski. Ja napisałem tam bodajże dwa albo trzy, już nawet nie pamiętam.
0: Soundtracku są chyba trzy twoje, Krzyśku, w tym pierwszym.
4: No, to właśnie.
2: Soundtrack z Rosemary's Fate charakteryzuje się tym, że jest prosty, ale prosty pod względem tego, że nie ma zbyt wielu instrumentów, jest tak ascetycznie, bym powiedział, ale to daje temu soundtrackowi klimat i to powoduje, że ten soundtrack jest dla mnie osobiście mistrzowski i soundtrack to jest naprawdę taka rzecz, że mogę w pełni powiedzieć, tak udało się, bo jest super. Więc soundtrack tak. No, teraz zaczynam rozumieć po tym, co mówiliście, kwestię tego problemu, powiedzmy, z dubbingiem, jaki miałem. W sumie dlaczego nie ma polskiego dubbingu, tak z ciekawości?
3: Bardziej to właśnie zależy od kwestii finansowych. My to sami wszystko nagrywamy.
2: Teraz rozumiem
0: to,
2: już.
0: Dwie rzeczy. Pierwsza też jest taka, zauważcie, że to nie jest taka, w grach, gdzie jest grafika, dubbing się nagrywa po prostu na sam koniec, często w grach. Wcześniej sobie automaty mogą czytać, bo leci sobie muzyka, podpięte są SFX-y i na koniec lektorzy przeczytają teksty, one są pocięte, wrzucone i wszystko sobie śmiga. Nie ma znaczenia, że tu powie troszeczkę wolniej, tu trochę szybciej. Natomiast w grze dźwiękowej...
2: Gothic 2 Noc Kruka się aż przypomina.
3: Oj, fakt.
4: No, na przykład.
0: W grze dźwiękowej jest tylko dźwięk i tu każde słowo jest połączone z udźwiękowieniem, z muzyką i jest jeszcze ustawione w przestrzeni do bohatera. Gdybyśmy mieli po prostu tworząc grę z każdym dialogiem co chwilę lecieć gdzieś do lektorów, to byśmy musieli mieć zatrudnionych ich na stałe, żeby codziennie, bo to codziennie były zmieniane dialogi, dogrywane. I taka praca po prostu na tym tworzywie. Więc dopiero można nagrać tak naprawdę wszystkich lektorów, jak już masz całą grę zrobioną.
2: No tak.
0: I nawet jak teraz mamy problem, bo chcielibyśmy polską wersję nagrywać, to w wielu miejscach zmieniają nam się muzyka, na przykład się zmieni, bo jakieś słowo jest wypowiedziane po angielsku szybciej.
2: Szybciej i po polsku dłużej, często bardzo długo zajmuje remastering tego. Tak. No ja jeszcze w grze miałem trochę problem z niektórymi cutscenkami, bo na samym początku gry była cutscenka, gdzie Maria szła sobie do auta i niestety w przestrzeni, ja się śmiałem z tego na streamie, nie będę mówił, że nie, w przestrzeni 3D to brzmiało tak, jak ona by wpadała pod to auto, bo auto nie wyhamowało jakby w czas i takie rzeczy też się działy. No ja... recenzuję, powiedzmy, gry dość poważnie, w tym sensie, że po prostu, wybaczcie, ale czepiam się takich błędów, bo jednak to jest coś wypuszczonego na świat, no nie?
0: Wiesz, no, my nie jesteśmy w stanie...
4: Krytyka, nie?
3: Proszę? Dokładnie tak.
1: Od tego jest krytyka i to dobrze, że mamy możliwość, Arku, się tu spotkać i po prostu przegadać właśnie ten temat. To jest
0: wiesz, myślę, że... Jeżeli zgłaszasz, że to jest taki błąd, to w pewnym sensie no, to nie jest dla nas jakieś krzywdzące, nie? Na tej zasadzie, że... co byście narobili, co to za gra, bo kobieta idzie, a słuchaj, jakby tam była pod samochodem, no ty potrafisz to wychwycić, no my nie potrafimy niestety, mimo że Krzysiek używa...
4: Ja,
0: to...
4: ja projektowałem tę scenę w ogóle tak, jakby ona nie wpadała pod żaden samochód, tylko szła sobie po chodniku, dlatego ten samochód przejeżdża, nie? I ja sobie jedzie
2: tak,
4: dalej.
2: Ale ten samochód jedzie prosto w nią i ja właśnie myślałem, że dla mnie to była...
4: A widzisz, bo... ty masz troszeczkę inną percepcję i inaczej podchodzisz do odbierania dźwięków, nie? My podchodzimy troszeczkę właśnie na takiej zasadzie audiobooków, że coś przejeżdża z prawej, jedzie do lewej, to jest z prawej do lewej. Niekoniecznie ktoś może sobie pomyśleć, że ten samochód jedzie w nią, czy jedzie obok niej.
2: No tak, że przecina jakby drogę i rozumiem, o co wam chodzi. Natomiast ja do tego stopnia... We mnie to uderzyło, że jak gram w demo, to myślałem, że fabuła będzie się na tym opierać, że ten samochód w nią wjedzie.
1: Szczerze powiedziawszy, jak dostałem demo, gdzieś tam pobrałem z internetu, to ja też o tym pomyślałem. To akurat to bardzo dobrze pamiętam, że ona po prostu, właśnie ten samochód ją przejedzie i albo, no nie ze skutkiem śmiertelnym, ale że coś tam i na przykład w głowie się przez to pomiesza i nagle zaczyna się działanie gry. Już właściwe.
4: No i mamy plot twist na część drugą. Dzięki.
1: Nie ma sprawy.
0: A też wrócę do tego, tak. Co powiedziałeś, Arku, że gdzieś tam dziękujemy, słyszysz na przykład jakieś dziwne, że z dziwnych kierunków są dźwięki. To też jest celowy zabieg, dlatego że my nie rozstawiamy, my czasami przesuwamy te przedmioty rzeczywiście w trakcie, jak postać chodzi, bo znowu... pewnych kątów nasze uszy nie słyszą. Nasz mózg nie potrafi zbudować obrazu i my... Jak się zbliżasz do jakiegoś, powiedzmy, obiektu i my chcemy, żebyś jednak skręcił później w lewo, to my ci go damy po skosie, mimo że idziesz do niego, nie? A czasami jest wręcz przeciwnie, że wyszedłeś trochę na skos i byś słyszał go z przodu po skosie, ale wtedy ludzie się gubią już, bo już im coś tam się miesza, to my mówimy, dobra, idź to lewą, po lewej ci go puścimy. I czasami najwyżej odbijemy dźwięk od prawej, tam trochę damy, żeby nie było, że za głośno w lewym uchu bębni. Także to jest dużo, dużo, w wielu miejscach jest dźwięk dostosowywany, po prostu, żeby osoby widzące mogły przejść grę.
1: Czyli krótko mówiąc, trzeba to po prostu uprościć, no właśnie tak. Ze względu na to, że to nie jest gra przeznaczona tylko dla osób niewidomych. Swoją drogą będę miał jeszcze do was pytania a propos tej warstwy dla osób widzących, ale to za chwileczkę. Arku, czy ty jeszcze coś chciałbyś dodać? Bo
2: no tak,
1: no myślę,
2: jeszcze
1: że jakby jeszcze fajnie trochę... by było, żeby inni mieli też szansę się wypowiedzieć.
2: Trochę jeszcze chciałbym już tu z państwem porozmawiać, jeżeli mogę.
1: Proszę bardzo.
2: Grając w Rosemary's Fate, jakby to wszystko było takie kwadratowe, w sensie ja nie czułem w żadnym momencie tej gry takiej płynności, że coś się dzieje płynnie, wszystko było takie z ostrymi rogami. Nie wiem, jak wam to wyjaśnić, bo wy jesteście widzący.
0: My to rozumiemy, bo to w pewnym jest sensie takie właśnie, że
3: Bo to takie założenia były.
0: No takie były założenia. Zobacz, jak zrobiliśmy płynne 3D, to ludzie się kręcili w kółko. Wpadł wróg pokoju i już nie miał szans z niego wyjść.
3: Ja to pamiętam jeszcze, tą wersję. Tak?
2: A to jest ciekawe, bo właśnie kolejne rzeczy, które mi brakowało w Rosemary's Fate, gdzie jest moja północ? Niestety brakowało mi kompasu. Chociaż jak tam się obracało 90 stopni, no to dobra, dało się żyć bez tego kompasu. Ale czy wy próbowaliście implementować kompas?
0: Nie, ale my nie chcieliśmy żadnych takich rzeczy. My chcieliśmy, żeby to było na maksa proste dla osoby, która nie wie, że jest jakiś kompas, echolokacja, że ktoś coś, narrator pomaga. Właśnie kluczowa rzecz, nie chcieliśmy narratora, który mówi ci, gdzie jesteś, co masz robić. Oczywiście skończyło się, że kilka razy Tomas musi coś powiedzieć, żeby gracz się nie pogubił. Ale no tak. Idea była taka, że dźwięk cię zawoła tam, gdzie masz iść. I żebyś czuł taką większą sprawczość wtedy.
3: Ja tylko powiem, że ten kompas też właśnie zgłaszałem, że od razu na początku niemalże mówię, napisałem do Dominika, mówię, słuchaj, dobrze by było, żeby coś tu wprowadzić, bo to mega ułatwi, ale jak już poznałem właśnie, że to no jakby nie o to chodzi, że nas ma dźwięk prowadzić, to już po prostu zrozumiałem koncepcję i już jakby się też na tym nie skupiałem jako przy konsultacjach gry.
4: No. Tak. Prowadziliśmy później w późniejszych lokacjach, chociażby, nie wiem, w szóstce, w dwunastce. Prowadzą cię, my to nazwaliśmy latarniami dźwiękowymi, czyli po prostu takie dość charakterystyczne dźwięki.
3: Takie bikony tak zwane.
4: Które mają cię naprowadzić mniej więcej na cel, żebyś faktycznie nie czuł się zagubiony, jak gdzieś utkniesz w którymś rogu. To jest swego rodzaju połączenie hintu jakiegoś w grze z kompasem. Nie wiem, czy to można nazwać kompasem, bo zawsze ci wskazuje prawidłowy kierunek, ale jeśli faktycznie w jakichś takich spokojniejszych lokacjach, nie mówię o jakiejś ucieczce czy jakichś właśnie przeskakiwaniu przeszkód, ale właśnie w takich eksploracyjnych lokacjach wystarczy po prostu na chwilę sobie w którymś miejscu przystanąć i zacząć słuchać tego, co się dzieje, i organizm, przynajmniej mój, testerów, chłopaków z teamu, zaczął dość łatwo adaptować to, że jest jakiś jeden dźwięk, który ewidentnie nie pasuje do całego otoczenia. I może być, mogą być dwie decyzje, możesz podjąć, albo iść za nim, albo iść w odwrotną stronę do niego. Jeśli pójdziesz w odwrotną stronę do niego, to zazwyczaj walniesz w ścianę, albo coś się stanie nieoczekiwanego, takiego, co byś nie chciał, więc automatycznie kieruje cię w stronę tego dźwięku.
1: I kolejny swoją problem, drogą jaki... odgłos tak, uderzania tak. w ścianę, to Arku, po twojej transmisji to chyba był najciekawszy i najczęściej emitowany dźwięk i budził najwięcej radości.
3: Tak, niestety. Ja już też o tym mówiłem, że to musimy poprawić, koledzy.
2: Poprawcie ten dźwięk ściany, bo to nie chodzi o to, że... No ja jestem sobie takim, opowiedzmy, jak widzicie, wesołym człowieczkiem. Bekę lubię mieć, ale poprawcie ten dźwięk, no nie, bo on... Właśnie ja nie byłem osobą, która wpadła na to, z czym ten dźwięk się potem kojarzył. Natomiast kiedy ktoś mi zwrócił na to uwagę, to ja sobie właśnie stwierdziłem, kurde, no faktycznie. I ten dźwięk walenia w ścianę. Natomiast ja miałem jeszcze jeden problem, powiedzmy, z grą poważniejszy. Nie byłem w stanie rozróżnić, kiedy coś było przede mną, a kiedy coś było za mną. Ja rozumiem, nie chcieliście wprowadzać HRTF-u, natomiast...
0: A jest HRTF podłączony.
3: Jest właśnie, HRTF.
2: To u mnie nie działa HRTF, dlaczego?
3: Nie działa u ciebie?
2: Nie, ja mam wszystko w 2D.
3: Niedobrze. Niedobrze, bo u mnie to właśnie działało na słuchawkach.
2: A może mam jakąś, nie wiem, częstotliwość próbkowania w karcie przestawioną? W każdym razie jeszcze taką znaną dość metodą jakby... pokazywania graczowi, ej, to jest za tobą, jest tak zwany pitching, czyli jak coś jest, jak przechodzisz przez coś, co znajduje się za tobą, to wtedy dźwięk się obniża, bo ja jak chciałem sprawdzić w Rosemary's Fate, czy coś jest za mną, to po prostu wykonywałem obrót w prawo. Jeżeli dźwięk lądował po mojej lewej, to wiedziałem, że coś jest za mną i że muszę dokończyć, powiedzmy, ten obrót o 180 stopni. I to mnie trochę też...
4: Całkiem sprytnie sobie z tym poradziłeś. Co do pitchingu, miałoby to sens, jeśli byś to robił na efekcie Dopplera, czyli coś by się faktycznie gdzieś mignęło koło ciebie i zginęło za tobą, w takiej dalekiej odległości faktycznie pitchować.
2: Ale gry audio stosują w taki sposób pitching, wiesz, że po prostu...
4: Bo to jest znowu to, o czym mówię, to jest taka dość umowność i uproszczenie. Zauważ, że jeśli ktoś stoi za tobą i rozmawia z tobą...
2: No, to nie słyszę jego dźwięku niżej.
4: To jest cały czas umowność, nie? Równie dobrze mógłbym zastosować filtr dolnoprzepustowy, coś, co by było za tobą.
2: Też się czasem tak robi w grach niewidomych.
4: Tak, miałoby główne częstotliwości i twój mózg by to po jakimś czasie przystosował, że to jest nawet nie tyle, że jest to faktycznie że tak się dzieje na żywo, tylko że to jest dla ciebie sygnał, że coś jest z tyłu, bo coś już brzmi inaczej niż wszystko dookoła. Właśnie... Starałem się tego uniknąć. Nie wiem, może faktycznie w przyszłych jakichś projektach faktycznie będziemy to jakoś bardziej drastycznie modulować. Zresztą też ja pracuję nad zupełnie inną techniką lokalizacji dźwięków. Może się to kiedyś w przyszłości uda. Ale na ten moment stosowaliśmy HRTF w Rosemary's Fate. Jednak nie następowała jakaś żadna modulacja częstotliwości, modulacja pitchu za dźwięku za graczem.
1: Więc no, jeżeli wy również mieliście taki problem, że nie słyszeliście, czy coś jest przed wami, czy za wami, to no to coś po prostu nie tak z konfiguracją waszego sprzętu, bo powinniście to słyszeć.
2: Jaka tam jest biblioteka użyta do HRTF-u? To jest OpenAL, czy...
3: Właśnie, tak z ciekawości.
2: Bo jak to jest OpenAL, to mam pro, to już wiem, gdzie jest problem.
0: Nie, jest inna biblioteka, ale znaczy może nie będę zdradzał tutaj szczegółów implementacyjnych na razie, bo taką mamy tam politykę, że nie chcemy. Mogę powiedzieć jedynie, że w ramach dotacji pracujemy nad takimi projektami, się Krzysiek dużo udziela, zupełnie inaczej, nawet takich, których nie ma w bibliotekach, na razie są po prostu nagrywane, ale to mówię, to dopiero w grze, która powstanie w 2023 roku usłyszymy.
2: No, zakładając, że dożyję, to pewnie zagram.
0: No.
3: Szacuję, że na pewno, Arku, dożyjesz, więc...
4: Tego ci życzymy.
3: No. Tego ci życzymy bardzo serdecznie.
2: Jeszcze...
0: Wiesz, tego picza akurat nawet mamy, on też jest wyłączony, już nie pamiętam dlaczego, bo on tam był nawet połączony z efektem Dopplera. Co prawda efekt tylko jak chodziłeś, to się oczywiście był odpalany. My i tak planujemy paczki robić ze zmianami, natomiast czekamy jeszcze na trochę więcej streamów, żeby zobaczyć w dalszych lokacjach, gdzie ludzie utknęli. I policzyć te wszystkie. No.
2: Tam jeszcze taka mała sugestia. Ja miałem czasami taki problem, jak grałem na streamie, że leciała sobie cutscenka. Ja słuchałem i kiedy filmik się skończył, ja nie wiedziałem, że już mam grać. Jakby czekałem jakby na dalszy
1: ciąg. Brakuje jakiegoś takiego potwierdzenia dźwiękowego, tak? Że to dźwięku, już teraz graj.
2: Już graj, już koniec filmiku.
3: Tak, to ja też zgłaszałem.
0: Jest na przykład takie proste, na przykład, że wcisnęłeś spację i też można by to dźwiękowo i spacja zadziałała i my to wszystko sobie spisujemy. Po prostu czekamy, ile osób zgłosi takie coś, bo no niestety jest to w pewien sposób pierwsza taka gra przygodowa. Są oczywiście inne gry dźwiękowe, to są wszystko projekty eksperymentalne, żaden nie przebił się do mainstreamu. I...
2: Nigdy gry audio się nie przebiły do mainstreamu. Jest taka gra, która przypomina nieco waszą pod względem implementacji. To jest gra z 2007 czy 2008 roku. Nazywa się Legacy.
3: I
2: to jest
3: Legacy, gra, tak. Przez BBC zrobiona.
2: Zrobiona przez BBC. I w tej grze na przykład występują niektóre problemy z Rosemary's Fate, tylko że Legacy jest zrobione we Flashu.
3: Tak.
2: Jeszcze...
0: Ja tylko chciałem powiedzieć, że właśnie my musimy, bo tak, nasi testerzy już znają grę na pamięć i w zasadzie ciągle potrzebujemy kogoś nowego, kto pierwszy raz pogra, żebyśmy zobaczyli, gdzie utknął, bo tą grę możesz się nauczyć na pamięć, tak, przechodząc ją, testując.
2: Liniowa dość. No, to znaczy ja rozumiem, dlaczego nie hejtuję tego akurat, bo tak ma być po prostu, tak została napisana.
0: Walking Simulator. No, jest klasa gier takich i one są bardzo popularne wśród pewnych ludzi. I to jest też jeden z powodów, dlaczego nie każdy gracz niewidomy lubi tą grę. Bo cały czas dostawaliśmy też mnóstwo maili. Mamy, czy będzie walka, czy będzie jakaś taka dynamiczna akcja, pościgi, coś. I no my wprost mówimy, no walki nie ma.
2: Ja tego nie oczekiwałem osobiście.
3: Między innymi przyznam się ja, jak dołączyłem do teamu tutaj, do kolegów, no to pierwsze pytanie to było, słuchajcie, czy będą jakieś sceny walki, bo byłoby ciekawie. Ale jak usłyszałem, że nie, no to pierwsza myśl po ograniu pierwszych wersji jako... takich tych pierwotnych, no to pojawiło się Papa Sangre.
2: Tak, to jest mistrzowska gra. Papa Sangre to jest gra, od której ludzie mogliby się uczyć.
1: Szkoda tylko, że nigdzie już nie można w nią zagrać tak w miarę prosto, bo zniknęła z App Store'ów.
3: Tak, niestety, kurczę, to jest szkoda.
2: Ja jeszcze jeden problem miałem, jak była scena z burzą, o której już rozmawialiśmy zresztą, to ta burza była tak głośno, że ja nie słyszałem, co się wokół mnie dzieje, kompletnie. I ja rozumiem, że...
4: Takie burze są, wiesz?
2: Ja wiem, to nie o to chodzi. Tylko wy mówiliście, że wy nie chcecie pewnego rodzaju realizmu wprowadzać, nie chcecie wprowadzać pewnych mechanik, Nie, a akurat tutaj
4: tak, z drugiej strony
2: zabijamy.
4: Z drugiej strony też chcemy pokazać dynamiczność pewnych
2: scen. Czy to miała być forma utrudnienia gracza w
0: nie, ale to miało być to, bardziej, że przytłacza cię to na przykład, nie? Dla nas najważniejsze jest też, żeby to był taki klimat. I
2: klimat jest, owszem, klimat jest budowany przez muzykę, która jest świetna, już mówiłem, ale po prostu podczas tej sceny z burzą ja miałem problem z tym po prostu, żeby się odnaleźć. Ja szedłem do przodu i nie wiedziałem, czy ja idę do przodu, czy w ścianę, bo tak ciut, nie dużo. To nie chodzi o to, żeby tej burzy nie było słychać, tylko lekko, delikatnie ją przyciszyć.
1: To znaczy, ja myślę tak, Arku, bo no, wymieniłeś sporo rzeczy, które można by było w grze poprawić i podejrzewam, że można, że moglibyśmy jeszcze no, ten wątek ciągnąć bardzo, bardzo, bardzo długo. Jedna rzecz, gdzie można zgłaszać tego typu uwagi? Czy macie jakieś takie miejsce, gdzie na przykład, czy to Arek, czy ktokolwiek, kto nas w tym momencie słucha, kto chciałby coś no, zgłosić, jakiś błąd, coś do poprawy w grze Rosemary's Fate, mógłby to zrobić.
0: Najlepiej napisać do nas maila.
3: Dokładnie tak. Ja też przy końcu podam też kontakt do siebie, swojego e-maila, także też tutaj będę kolegom na bieżąco przekazywał.
1: Dobrze, to może podajcie kontakt taki ogólny do was od razu, żeby to wybrzmiało u nas teraz w audycji. Jeżeli mail, macie taki.
0: Mail jest office@rosemarysfate.com.
4: Pewnie zawsze możecie też poza napisaniem maila, zawsze możecie napisać na fanpage na Facebooku, stworzyć dyskusję na Steamie. Generalnie, gdzie jakikolwiek głos się pojawi, no to czytamy to i no też wiadomo, że nie da się zadowolić każdego, no ale większość takich znaczących poprawek, takich gdzieś bugów, które utrudniają znacząco rozgrywkę, to oczywiście będziemy łatać, nie? I to też nie jest tak, że się zamykamy na głos społeczności. Także jeśli nie mail, no to możecie łapać nas w zasadzie, gdzie się da.
3: Mnie można złapać na przykład na Eltenie, ale też podam e-mail do siebie, czyli zegar12mistrz@wp.pl.
1: Tak jest. I w te miejsca kierujcie oczywiście swoje takie jakieś szczegółowe uwagi, no bo to wiadomo, w naszej dzisiejszej audycji chodzi o to, żeby porozmawiać o grze, ale też no, żeby nie stworzyć z tej audycji jakiegoś backtrackera, w którym będziemy omawiać każdy pojedynczy błąd, bo podejrzewam, że moglibyśmy tu siedzieć i do jutra, jak nam się jeszcze kilka osób by zleciało ze zgłaszaniem błędów. Arku, czy coś jeszcze... Poczekaj, Michale, bo pytanie do Arka. Czy coś jeszcze niekoniecznie dotyczące błędów, ale może jakichś takich ogólnych wrażeń z gry albo coś jeszcze innego nasuwa ci się na myśl?
2: Jest jeszcze parę rzeczy, które chciałbym powiedzieć. No, mówię, na pewno podobała mi się muzyka, na pewno podobała mi się historia, podobał mi się setting. Podobały mi się niektóre cutscenki, które były zrealizowane dobrze, na przykład palenie wiedźmy Jadwigi. I jeszcze mam takie pytanie, czy gra jest na iOSie dostępna, bo chciałbym ograć ją pod kątem sterowania, które słyszałem, że nie należy do najlepszych i chciałbym sam sobie wyrobić opinię na ten temat. Czy gra jest na iOSie?
0: Pewnie masz na myśli, że na Androidzie nie jest najlepszy.
2: Na Androidzie, tak, że na Androidzie mi się
0: system. Tak, powiem wprost, na Androidzie jest wersja wrzucona tylko... żebyśmy sprawdzili, że da się zrobić. Natomiast wszystko będzie dopiero powstawało w najbliższych miesiącach.
2: No musimy... A czyli jeszcze nie grać?
0: Nie warto grać teraz, bo...
3: Nie warto.
1: Ale wersja na iOS-a też będzie?
0: Będzie na wszystkie platformy praktycznie. Na iOS-a, na Androida, będzie na konsole nawet. O. Po prostu sprawdziliśmy, że na wszystkich platformach nam działa, tylko że jest problemem, że musimy przeprojektować sterowanie. Więc...
2: Sterowanie. Gdybyście, bo raczej wątpię, żeby ktokolwiek, ale gdybyście potrzebowali jakiejś konsultacji, no ja śmiem twierdzić, że się znam na grach, to też zapraszam. Jestem chętny do jakiejś pomocy, współpracy ewentualnej.
0: Tak, no, napisz do nas najlepiej na maila, będziemy mieli kontakt do ciebie i możemy sobie rozmawiać.
2: Chętnie. Mogę pisać po polsku? Tam na ten adres?
0: Office. Tak, zobacz, jaki mały zespół jest z nas, także wszyscy chyba po polsku lepiej operujemy niż po angielsku.
4: Postaramy się nie walić byków autograficznych.
2: Pozytywnie jestem zaskoczony interakcją z wami dzisiejszą, jaką miałem. Dziękuję.
3: Cieszymy się.
1: Dzięki Arku za telefon. No i do usłyszenia. Pozdrawiamy.
2: Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia. Cześć Arku.
1: Jeżeli wy macie ochotę do nas zadzwonić, no to śmiało. tyflopodcast.net/zoom. Pisać też możecie kontakt.tyflopodcast.net albo na Facebooku, jak wam wygodniej. Na razie w naszych mediach społecznościowych komentarze zero, ale za to od Arka było ich naprawdę całkiem sporo. No dobrze, Krzysztofie, to teraz może przejdźmy do ciebie i do twojego udziału w tworzeniu gry Rosebery's Field. Ty zarówno zajmowałeś się przygotowywaniem dźwięków, jak i, to przypomnijmy, również aktorsko tam się ujawniłeś, prawda?
4: Tak, ja jestem najbardziej znienawidzonym głosem Rosebery's Field, bo to najczęściej się pojawia zarzut, że brzmienie amerykańsko. Ale tak, podkładałem głos pod Tomasa. Wyszło trochę z przypadku, ponieważ no wiadomo, że potrzebowaliśmy do pewnych tam, nawet może nie cutscen, bo to jeszcze było wtedy za wcześnie na cutsceny, ale do pewnego testowania interakcji, czy chociażby podnoszenia przedmiotu, jakiegoś chodzenia i tak dalej, i tak dalej. Potrzebowaliśmy jakiegoś głosu, a że no było mi prościej nagrać to niż szukać lektora i tak dalej, i tak dalej. Zresztą to, co Dominik powiedział, że to jednak powstawało dość dynamicznie. No jakoś tak wyszło, że zostałem do samego końca. Wiesz co, już przetrawiłem to, że ludzie mi mówią, że nie brzmi jak native, i nawet zresztą nie starałem się brzmieć jak native. Udawanie jest gorsze niż
1: to znaczy nie, no powiedzmy sobie szczerze, to akurat myślę, że tam nikt nie brzmi jak native i nie musisz czuć się źle, że odstajesz od reszty. Nie, to po prostu z tego, co
0: fabularnie akcja dzieje się w Polsce, jest dwóch Polaków, a Krzysiek jest Hindusem z Kaszmiru. Się nazywa Tomasz Faredi.
4: You see my friend? Z Kaszmiru.
1: To rzeczywiście ciekawe.
0: Dla Amerykanina jego akcent jest indyjski.
4: Tak, to też podchodziliśmy do tego trochę z taką rezerwą, że przecież za granicą jest na tyle już...
1: No tak, angielskich akcentów jest mnóstwo przecież.
4: Tam generalnie we wszystkich tam filmach takich dość bardziej sensownie nakręconych, tam nikt też się nie sili na bycie native'em, nie sili się na taką plastikową angielskość i to też siedzi tam. Tam nikt też nie zwraca uwagi na to. Najważniejsze chyba chodzi o to, żeby dialogi były zrozumiałe, żeby wiadomo było, kto o czym mówi. Tu też dużą rolę odgrywał Dominik, w tym odsiewał moje nagania takie traszowate od takich w miarę czystych i w miarę czytelnie nagranych. Ale tak, no to właśnie poza Tomasem, no to też zajmowałem się nagrywaniem dźwięków, osadzaniem ich w projekcie, no a to też tego, czego się nie dało moimi umiejętnościami, to Dominik sobie tam programowo ustawiał. Wszystkie cutscenki oczywiście staraliśmy się ja i Michał Radkowski jak najbardziej przestrzennie i symulować tą binauralność. Natomiast dźwięki już w grze były ustawiane przy pomocy HRTF-ów, żeby to też dynamicznie w miarę chodziło podczas obracania się postaci.
1: Wspomniałeś o tym, że zajmowałeś się nagrywaniem dźwięków. Jak to z tymi dźwiękami było? Czy wszystkie dźwięki użyte w grze są rzeczywiście nagrywane? Gdzieś chodziłeś z mikrofonem i w ten sposób to wszystko rejestrowałeś albo później dokonywałeś na tym jakieś obróbki, nie wiem, przyspieszania, zwalniania, żeby to taki jakiś jeszcze bardziej mroczny efekt miało? Czy też korzystałeś z jakichś bibliotek? No bo przecież też są takie.
4: Wiesz co, powiem ci tak, no generalnie większość dźwięków pomieszczeń, drzwi, kroki, przesuwania, podnoszenie, jakieś tam zrzucania przedmiotów,

0: czasami coś, co mogłoby mi zająć dużo więcej czasu, mogłem po prostu szybciej użyć jako bazy na przykład pewnego dźwięku jakiegoś science fiction z biblioteki, okrasić to swoimi nagraniami, odpowiednio przemodulować. Zresztą to taka typowo sound designerska robota, też nie będę się jakoś specjalnie tam wgłębiał w szczegóły. No nie wiem, procentowo nie mogę ci...
1: Nie, to nie chodzi o procenty, tylko właśnie po prostu byłem ciekaw, czy to wszystko to jest twoja robota, czy jednak gdzieś tam jeszcze z tych bibliotek zdarzało ci się korzystać. Jak w ogóle wygląda proces tworzenia takiej gry od strony dźwiękowej? To jest najpierw scenariusz, a potem do tego scenariusza dodaje się dźwięki, czy na przykład w scenariuszu jest jakiś taki ogólny zarys tego, czego potrzeba, a to już twoja głowa, żeby dobrać odpowiedni dźwięk z iluś, czy w ogóle wykombinować, że o, pójdę sobie do tego pomieszczenia i go nagram. Jak wygląda taka ścieżka dobierania tych dźwięków?
0: Projektując jakąś lokację, zaczynaliśmy od tego, że no, nasz główny scenarzysta Dominik musiał nam ją nakreślić. Chociażby, nie wiem, jakaś lokacja, gdzie akcja dzieje się... To weźmy na przykład lokację trzecią, gdzie jest ten pokój, na środku jest szubienica i tak dalej. Dominik nam rozrysował mapę, opowiedział, co jest w tej lokacji, co się tam będzie działo, na czym mu zależy, jaki klimat chcemy wywołać, czy chcemy wywołać uczucie strachu. To już wtedy robi się taki setting w głowie, że o, jeśli to ma być nieco bardziej mroczne, no to muszę dodać troszeczkę takich nieoczywistych dźwięków, może powiększyć troszeczkę, dodać troszeczkę takiego nienaturalnego echa, które będzie budowało taką jakby taki efekt tak zwanego hauntingu, czyli takiego zawodzenia tych dźwięków w przestrzeni, w sensie jęczenia takiego, można to w cudzysłowie nazwać. Po takiej wstępnej odprawie Dominika, no to zabierałem się za robienie szkieletu lokacji, czyli też no, w silniku określałem, gdzie są ściany, określałem, jaki tam jest rodzaj powierzchni, więc w tym momencie, kiedy na przykład była powierzchnia drewniana, no to też musiałem stworzyć odgłosy kroków, co też już się wiązało z tym, że albo miałem gdzieś wcześniej nagrane, albo po prostu brałem mikrofon i nagrywałem niedaleko też.
1: Ale to jest tak, że po prostu musiałeś się przespacerować po takiej drewnianej powierzchni, jak rozumiem,
0: no, oczywiście.
1: Tak?
0: No tak, też no, z powietrza się niestety nie biorą takie,
1: no,
0: takie charakterystyki. Tak, ale to wiesz, ja miałem akurat to szczęście, że tak jak mówię, miałem dostęp do na przykład starego takiego drewnianego domu, gdzie miałem cały po prostu przekrój różnych powierzchni, od starych schodów na strych, po prostu jakieś takie, wiesz, bardzo stare, skrzypiące podłogi, po w ogóle posadzkę z ubitą ziemią i tak dalej, więc no, możliwości nagrań miałem mnóstwo. Od razu sobie to dzieliłem na takie po prostu sesje nagraniowe, że wychodziłem na kilka godzin, nagrywałem kroki tu, kroki takie jedne, drugie, trzecie, jakieś tam otworzenie jednych drzwi, drugich, trzecich, okno i tak dalej, i tak dalej. Po prostu nagrywałem wszystko, co może mi się przydać w następnych kilku lokacjach i tak dalej. No wiadomo, że później jest cały proces tych nagrań, trzeba je...
1: Dzielenie pewnie na jakieś małe fragmenty, żeby móc później z tego korzystać.
0: Wiesz co, ja troszeczkę robię to na takiej zasadzie, że najpierw sobie sprawdzam, generalnie zaczynam nagrywanie od tego, żeby powiedzieć do mikrofonu, co nagrywam. To jest zdecydowanie prościej później wiesz, z kilkudziesięciu plików, które mają same na przykład cyfry w nazwie, wychwycić, co jest co. Nazywam sobie, folderuję. Jeśli mam czas, no to sobie czyszczę te nagrania, po prostu wiesz, odszumiam, sprawdzam, gdzie są jakieś bardziej warte uwagi, zaznaczam sobie takimi markerami w nagraniu, później jak sobie to wrzucam, wiesz, do oprogramowania, no to mam już, wiesz, fajnie poporcjowane takimi znacznikami, gdzie jest coś wartego uwagi. No jeśli nie mam czasu, no to zajmuję się tym, co akurat jest mi potrzebne, czyli po prostu nagrywam na przykład drewnianą podłogę, od razu ją wrzucam do oprogramowania, odszumiam, robię kroki, na przykład jeśli to jest właśnie ta drewniana podłoga,

0: no i co? No i zaczyna się faza testów, nie? Po wrzuceniu takich kroków od razu leci informacja do całego teamu, czy możecie przetestować, czy wam to siedzi. Sprawdzamy, iterujemy, jeśli jest optymalnie, zostaje, zajmuje się następną częścią lokacji, chociażby, nie wiem, ścianami, jakimiś ambiensami ogólnymi. Znowu iterujemy, bo być może się okaże, że na przykład w tym momencie kroki już nie za bardzo pasują, trzeba je też zmienić. Takich iteracji lokacja przechodzi masę i to też Dominik może powiedzieć, bo też Dominik jest tak jakby, jeśli chodzi o Rosemary's Fate, Dominik był tym takim ostatnim słowem, wiesz, jego wizja, no to też on musiał tak jakby dać zielone światło temu, czy ta lokacja w ogóle się...
1: Że to, co słyszy, to się pokrywa z jego wizją.
0: Tak, tak, ponieważ
2: tutaj myślimy dosyć filmowo, czyli pewne sceny muszą... Czasami jest opis takiej sceny, że Krzysiek się łapie za głowę i nie wszystko da się usłyszeć, ale wszystko trzeba napisać. Czyli, że ten biegnie z lewej strony, minął kogoś, potknął się, przewrócił i Krzysiek musi to wszystko uwzględnić, a osoba, która słyszy akcję, i tak pewnych rzeczy nie ma szansy się dowiedzieć, ale mimo wszystko chcemy, żeby... zgodnie z logiką fabuły to wszystko się odbyło. I tu też wrócimy do jednej rzeczy a propos właśnie nagrywania lektorów. Dlaczego tak ważne było, że Krzysiek nagrywał? Ponieważ te sceny często zawierają w sobie bardzo dużą dawkę emocji. On musi wykrzyczeć coś, tam jest pisk dziecka i to jest jak praca nad filmem de facto. Te sceny są reżyserowane i wielokrotnie powtarzane, przerabiane, żeby wybrać dokładnie tak, jak miało być. Więc jak ktoś mówi, że tam w tej grze jest klimat, że mu się fabuła podoba, że dźwięki są fajne i muzyka, to nie jest przypadek. To naprawdę jest głęboko przemyślane. Co do mechaniki i różnych kontrowersji, owszem, one będą i my jesteśmy ich świadomi, natomiast też nie wszystko wiadomo jeszcze, jak można zmienić, żeby to usatysfakcjonowało jak najszerszą grupę graczy, bo problem jest też taki, że ktoś, kto pierwszy raz ogrywa, on chce przejść lekko, gładko i przyjemnie często. Jest taki trend obecnie w grach i takiej osobie trzeba umożliwić przejście gry, a z drugiej strony są też osoby, które potrzebują jakiegoś wyzwania i my tak naprawdę nie wiemy jeszcze, która grupa jest liczniejsza wobec takiego tytułu jak Rosemary's Fate.
1: No i też to jest nowy sposób na levelowanie. Trzeba wymyślić jakby ten, jeżeli chcielibyście na przykład wprowadzić jakiś taki poziom trudności ewentualnie, to też trzeba przemyśleć, w czym tu utrudniać, a w czym tu ułatwiać tę rozgrywkę, żeby zaspokoić rzeczywiście różne grupy.
2: No to prawda, właściwie jest to w pewien sposób, być może zbyt dużo chcemy tym jednym tytułem osiągnąć, bo wiemy już, że moglibyśmy wykonać bardzo fajny tytuł, bardzo prosty, o wiele łatwiejszy niż teraz, gdzie postacie by po prostu nie ginęły, który by można sobie przejść i posłuchać, bardziej się bawić. A z drugiej strony mamy też kilka mechanik typu przeskakiwanie czy unikanie jakiegoś wahadła, fuko, gdzie liczy się troszeczkę zręczność, trzeba pokombinować, usłyszeć, że coś się zbliża i odskoczyć. I te mechaniki moglibyśmy znacznie oczywiście trudniejsze zrobić i ktoś jak pogra sobie dłużej, to on nabywa tą kompetencję dość szybko, żeby móc sobie w tym środowisku poradzić. Ale to są tematy po prostu na różne gry. To, dlatego mówimy, że ten gatunek de facto powinien powstać i mieć swoje gatunki gier, tak jak gry wideo mają swoje niezliczone gatunki, tak samo gry dźwiękowe też mamy nadzieję w przyszłości będą miały mnóstwo gatunków.
1: One tak naprawdę już mają, tylko kwestia jest tego, żeby trafiły na właściwych odbiorców i tak naprawdę gry z mainstreamu to są gry, które mają szansę zainteresować osoby widzące, do których też przecież chcecie trafić, takim właśnie sposobem gry, no bo to gry audio to są nie od dziś i nie od wczoraj, natomiast grają w nie tylko niewidomi.
2: No właśnie, i tak my uważamy, że jest taka luka na rynku gier audio i mówię to naprawdę po prostu z tego względu, że kiedyś nie wierzyłem w audiobooki, zastanawiałem się, po co słuchać, jak mogę czytać, a teraz zwłaszcza jak wychodzą takie superprodukcje, chociażby z audioteki, no to po prostu bardzo lubię słuchać. Już się pojawiają też efekty binauralne w tych superprodukcjach. Chociaż już po tym, jak Krzysiek nagrywa, to ja natychmiast wyczułem, o, tu mają ciągle ten sam dźwięk otwieranych drzwi z biblioteki, ten sam przez 3 godziny słyszę co scenę, to mnie to razi w pewnym momencie. Ale oczywiście takiego słuchacza, który nie produkuje audiogier, no to słuchowisko, jemu się to bardzo podoba. Także my wierzymy w audiogry, wierzymy, że to są gry dla wszystkich. No a tu oczywiście niewidomi to jest już taka, to są tacy komandosi, można powiedzieć, i wiemy, że oni natychmiast pewne mechaniki łapią, no ale liczymy, że tutaj stworzenie klimatu i postawienie na fabułę i muzykę to jest to właśnie taka nowa jakość w tworzeniu audiogame'ów. No nie zawsze musi być takie wyzwanie z dynamiką. Czasami też po prostu chcemy sobie posłuchać fajnej historii.
1: I coś dla odprężenia zrobić i sobie po prostu pograć. No właśnie, no takiego jednego komandosa, testera, to my tu przecież również mamy na łączach. Michale, ty testujesz grę Rosemary's Fate od kiedy?
3: Ja testuję grę Rosemary's Fate od dokładnie z początku stycznia 2020 roku, więc od momentu, jak się ukazała pierwsza wersja dla naszego teamu. Taka typowo prywatna. To pierwsza wersja trafiła w moje ręce, gdzie miałem ocenić, wydać opinię. I tu się zaczynały schody, bo powiem, jak ta pierwsza wersja wyglądała. Tam nic się kompletnie nie działo. Nam chodziło w tej wersji tak naprawdę o ocenę bardziej dźwięku niż samej mechaniki. I powiem, pierwsza wersja to była w ogóle taka, że nie mogłem odpalić gry. Gdyby nie pomoc widzących, to pewnie bym tej gry nie odpalił, albo użycie nawigacji obiektowej NVDA.
1: No to się zgadza. Ja pamiętam, że nawet ta gra, która ukazała się gdzieś tam na Facebooku w grupach środowiskowych, też miała jakieś problemy na samym początku z jej uruchomieniem. Natomiast no potem już poszło lepiej. Jakie twoje zadania tak naprawdę były jako kogoś, kto testuje, kto wydaje jakąś opinię? To było tak, Michała, to masz tu, pograj sobie i powiedz nam, jak to działa, czy bardziej na zasadzie, że miałeś jako ta osoba niewidoma, która no tak stereotypowo mówiąc więcej słyszy, a tak naprawdę po prostu słyszy tyle samo, tylko więcej jest w stanie z tego, co słyszy, dla siebie wydobyć, to czy miałeś się skupić na jakichś konkretnych zagadnieniach? Jak to było?
3: Ja też powiem, że gram bardzo dużo w gry audio. I to, że dołączyłem do teamu, do chłopaków, to zawdzięczam to właśnie panu Markowi Jakubowskiemu, który skierował właśnie Dominika i Krzyśka do mnie. I moje zadania to były po prostu właśnie tak, jak Michale mówiłeś, czyli dostałem grę. I było na zasadzie ograj tą wersję i powiedz nam, co tam ewentualnie do poprawy. No to ja od razu ino tylko dostałem na maila, to testowałem i zgłaszałem. Mówię, ja się cały czas kontaktowałem z Dominikiem. I informowałem go, mówię, słuchaj, to trzeba poprawić, czy to, najbardziej cisnąłem na kroki, później na to, że scena z Niemcem była strasznie zbagowana, bo tam się nie dało nic kompletnie zrobić, ja szedłem, ja tego w ogóle przejść nie mogłem, bo ten Niemiec cały czas po prostu nas ustrzeliwał.
1: Czyli to po prostu wyglądało tak, że grałeś sobie w tę grę i na bieżąco zdawałeś relację z tego, co jest nie tak, co można by było poprawić.
3: Dokładnie tak, a współpracę zacząłem od bardzo właśnie od tej pierwszej wersji, ale też moim zadaniem było też również ocenianie scen dźwiękowych. I jak dostałem scenę, no to zawsze było podkreślone, brońcie Panie Boże bez słuchawek.
1: A dlaczego bez słuchawek?
3: Że bez słuchawek nie, no bo to już była scena 3D właśnie, czy też nawet
1: A, czyli żeby używać słuchawek zawsze.
3: Żeby używać.
1: A okej, okej, okay, okay. To dobrze. To myślałem, że właśnie chodziło o to, żebyś słuchał tego bez słuchawek i zastanawiałem się, o co tu chodzi, bo no raczej nie wydawało mi się to dobrym sposobem. No okej. Okay. No Michale, to w takim razie tak z perspektywy osoby niewidomej, to jest dla ciebie rzeczywiście gra takim wow, czy jednak widzisz, że tu nasi dzisiejsi goście no trochę musieli poupraszczać, żeby i widzący przynajmniej spróbowali w to pograć?
3: Powiem tak, jako na polski rynek to jest wow.
1: No bo w Polsce to za bardzo niczego, nic nie wychodzi, no ale to już tak wiesz, mówmy o światowym, skoro gra nawet nie jest po polsku, tak? Więc
3: o światowym to według mnie też jest wow, ze względu też na to, co się dzieje, że tutaj tak naprawdę dźwięk nam o wszystkim mówi, co mamy robić rzeczywiście, bez żadnych wskazówek głosowych, tylko wszystko za pomocą scen określone, otoczenia. No, według mnie odwaliliśmy kawał dobrej roboty, który tak, mamy nadzieję, zaowocuje w przyszłości, bo trzeba było pewne rzeczy poupraszczać, to wiadome, bo niestety, żeby to miało pewne przełożenie. Bo pamiętam rzeczywiście te początki zastosowania trybu 3D, to kręciliśmy się w kółko i nie bardzo można było cokolwiek zrobić.
1: Rozumiem. To teraz moje pytanie do Dominika, bo skoro mamy grę dla osób niewidomych, osób widzących też również, chodzi o to, żeby każdy mógł w nią zagrać, to moje pytanie jest takie, a co widzi ktoś, kto widzieć może podczas rozgrywki? Jak w ogóle wygląda interfejs tej gry? Co my tam mamy na ekranie?
3: A też się o tym dowiedziałem.
2: No, na początku mamy intro z logiem firmy. Potem widzimy menu główne. W menu głównym leci sobie jeden z utworów, Owińska Tchem, czyli temat Owiński. I są przyciski do gry. Można tabem po nich chodzić lub strzałkami, lub wybierać myszką. Czyli osoby widzące wiadomo, że myszki używają, niewidome tabu i strzałek. Czy to oczywiście staramy się wszystko tak robić, żeby było zgodne z projektowaniem uniwersalnym, czyli pasowało do każdego. I mówimy to oczywiście na wersji na PC-ty, ponieważ na Androida jeszcze to jest zupełnie, to jest tam dla osób widzących przygotowane, ponieważ się palcami wybiera. No ale mówimy o wersji ze Steama. I widzimy też Owińska z 2019, podczas deszczu przyjechał jakiś samochód, wyszła para, oczywiście Tomasz z Mary, jest zapalone światło w bibliotece, która jest co prawda w innym miejscu niż oryginalnie w ośrodku, ale ze względów fabularnych przesunęliśmy ją do innego pomieszczenia. I jak w momencie, gdy uderza piorun, przeskakuje czas i widzimy Owińska z 39, jak przyjechali Niemcy, są motor, samochód i pojazd opancerzony. Do wszystkich oryginalne odgłosy wydobyliśmy. Są w cutscenie użyte. I widzimy Niemców, którzy wkraczają na teren ośrodka. Czyli to jest takie nawiązanie oczywiście do koła czasu i przestrzeni, które się przewija w fabule gry. W momencie, gdy wybieramy nową grę, odpala się tutorial, który trzeba przejść, ponieważ wielu graczy widzących natychmiast klikało skip i chcieli już grać, a potem nie wiedzieli, co mają robić. Jest on dość bardzo krótki, w zasadzie ma pokazać mechanikę i tu znowu można by opowiadać, jak kiedyś gracze przyzwyczajeni do tego, że grają w FPS-y, czyli te gry pierwszoosobowe, biegają wszędzie rzutem oka, natychmiast są w stanie widzący ludzie zobaczyć całą akcję, natomiast żeby usłyszeć to wszystko, to potrzeba sekund i sobie wyobrazić i zbudować ten obraz. Czyli my na przykład musieliśmy zrezygnować z takiej funkcji, że jak wciskasz strzałkę w prawo, to się przesuwasz w prawo, tylko się obracasz w prawo u nas o 90 stopni. Natomiast wielu ludzi, którzy grało, mimo tego, co słyszeli, oni mieli wkodowane, że idą w prawo i się dziwili, że się gubią, że coś się dzieje. Dlatego wymuszamy przejście tutoriala, gdzie lektor mówi, teraz skręcisz w prawo, teraz obrócisz się w prawo, naciśnij strzałkę w prawo, więc on sobie naciska strzałkę w prawo i się odwraca do źródła muzyki i tak dalej. I się przechodzi ten tutorial. I w tutorialu...
1: Ale czy ten, kiedy mamy ten tutorial, to czy nasz bohater jest widoczny na ekranie?
2: Nie. Jest czarny ekran, nie. Jest napis tutorial, jest napis exit, wyjście do menu głównego, można też tabem go aktywować. Jest jeszcze tylko taki napis controls, jak się na niego kliknie, to widać strzałki, jak kierować, ale to już jest raczej niepotrzebne, bo to są tylko cztery przyciski plus spacja, cztery strzałki plus spacja, więc to jest bardzo łatwe do zapamiętania, nic więcej nie trzeba. Jedynie właśnie jeszcze niewidomi korzystają z taba, żeby się pomiędzy przyciskami, batonami poruszać. Potem mamy intro. Intro się różni od tutoriala tym, że zamiast napisu tutorial jest intro. Są napisy, kiedy mówimy. Dodaliśmy je na wszelki wypadek, jakby ktoś nas nie rozumiał, żeby mógł sobie przeczytać napisy kinowe. I z czasem, jak widzieliśmy, jak ludzie ogrywają, dodaliśmy też ilustracje, ale to nie są takie ilustracje, znaczy one są 3D często wygenerowane, ale potem są przerobione na takie czarno-białe litografie, żeby nie zdradzały położenia, żeby nie zdradzały lokacji, w której jesteśmy, tylko pokazywały, oddziaływały na wyobraźnię, tak jak ilustracje w książkach. I one zostały dodane głównie ze względu na streamerów, którzy ogrywają grę na YouTubie, ponieważ no ludzie nie lubią oglądać audiogame'ów, ponieważ nic się nie dzieje dla nich. Jeszcze wielu nie wie na przykład, że muszą mieć założone słuchawki i powiem szczerze, my też nie znaleźliśmy jeszcze sposobu na atrakcyjne pokazywanie audiogame'a. Niektórzy w audiograch stosują jakieś takie kontury czy jakieś czarno-białe obrazy. My zrezygnowaliśmy z przestrzenności. Chcemy, żeby był sterowany dźwiękiem. Jesteśmy wierni tej idei. Natomiast w różnych sytuacjach na chwilę pojawiają się, tak jak wspomniałem, ilustracje, które są jakby litografiami czarno-białymi, jak w dawnych czasach się tworzyło. I to jest w zasadzie wszystko. Jak jest jakaś lokacja, to też jest napisane, na przykład location one, Thomas Runaway. I to taki napis na środku jest.
1: Czyli nazwa tej lokacji sugeruje, powiedzmy, co mamy w niej zrobić? Taki był zamiar?
2: Nie do końca, bardziej to jest tak wstecznie, że ktoś dopiero jak przejdzie, to będzie wiedział, co sugerowała. Na zasadzie lokacja trzecia, gdzie spotykamy pewną ważną postać, która jest poza czasem przestrzenią, ale jakby wisi na szubienicy. To lokacja się nazywa The Rope, lina, sznur, ale dopiero kiedy ją spotkamy i porozmawiamy, to będziemy wiedzieli, dlaczego tak się nazywa. Czyli to są bardziej takie tytuły poetyckie, które mają puzzle się złożyć po przejściu lokacji.
1: Bo tak naprawdę, tak jak już kilkukrotnie wspomniałem, jeszcze nie miałem okazji pograć, ale jak słuchałem, jak właśnie Arek chociażby grał, to ja miałem takie wrażenie, że czasem na samym początku nie bardzo wiadomo, co my mamy właściwie zrobić. I Szczerze powiem, trochę brakowało mi jakiejś takiej konkretnej podpowiedzi albo naprowadzenia. Potem to się oczywiście okazywało jasne, ale jak rozumiem, to było intencjonalne. To celowo to zrobiliście w ten sposób.
3: Tak, intencjonalne. To miało zmusić gracza do tego, żeby wytężył szare komórki, żeby pomyślał, co tu chodzi.
1: Rozumiem.
0: No też nie zapominajmy, że to jest gra przygodowa. Weźmy chociażby, nie wiem, jakieś takie gry z serii Syberia, czy jeszcze jakieś wcześniejsze przygodówki. No one nie dawały takich odpowiedzi na tacy, też to tempo rozgrywki nie było aż takie dynamiczne, gracz też musiał chwilę przysiąść nad jakimiś tematami w grze, więc szliśmy też tym tropem.
2: No właśnie, bo tu też trzeba zaznaczyć, że my ciągle tą grę ułatwiamy i ja się często po prostu boję, że to podąża w takim kierunku casual games, gdzie ktoś nie chce zabawić. On przychodzi włączyć taką grę, żeby się odmurzyć. Ja nie mówię, że to coś złego, tylko że nie chcieliśmy, żeby ta gra była taka. My właśnie bardziej chcieliśmy, żeby była jak przygodówka. A w przygodówkach, co jest ich wadą i zaletą, zaletą dla tych, którzy je kochają i wadą dla tych, którzy właśnie nie lubią czegoś takiego, jest to, że często trzeba 15-20 minut spędzić w jakimś pomieszczeniu i się szuka. Chciałby tu kliknąć, co znaleźć i się chodzi po różnych lokacjach. Oczywiście w grze dźwiękowej jest to byłoby to zbyt trudne. Jedną lokację zrobiliśmy taką, tą szóstą i tam ludzie się gubią i musieliśmy w końcu zamykać wyjścia, bo niektórzy byli w stanie dojść prawie do końca, a potem wrócić do początku.
3: Chociaż, że niekoniecznie, bo powiem, że gra, o której pewnie ty, Michale, słyszałeś, bo to kultowa japońskiej produkcji o nazwie Shadow Line, wymaga od nas no nie lada gimnastyki, a to jest przygodówka.
1: Tak, tylko znowu, Michale, tu kwestia jest taka, że no, tamta gra, jak dobrze pamiętam, jest dedykowana osobom niewidomym. To jest stworzona dla tej grupy. A tu, jak rozumiem, twórcy chcieli pójść szerzej, stąd no, trzeba było te ułatwienia wprowadzić.
3: Wprowadzić, tak.
1: No dobrze, tak powolutku nasze spotkanie myślę, że będzie zbliżać się do końca, ale nie mogę nie zapytać o to, co dalej. Gra, jak rozumiem, to już jest taki produkt zamknięty, w sensie fabuła gry, tu się nic więcej nie wydarzy? Czy może jednak? Bo ten chapter one tak zagadkowo brzmi. Będzie coś dalej?
2: No, mamy bardzo fajny motyw na chapter 2, fabularny. Natomiast w tym roku no, główne siły idą wszystko na dotacje.
3: Dotacje, tak.
2: I jednocześnie chcemy grę wydać na jak największej liczbie platform. Czyli właśnie przed redesign zrobić na urządzenia mobilne, na iOS-a, na Androida, na konsole. Też dodaliśmy na sam koniec, na przykład można grać padem, tam jak się uderzy w coś, to on drga. Nie wiem co prawda dokładnie na jakich tam konkretnie urządzeniach to będzie działać, bo to nasz tutaj jeszcze kolejny programista to oprogramował, który tam ma te urządzenia. W każdym razie no, idziemy na taką uniwersalność, żeby jak najwięcej platform gra obejmowała.
1: Czyli najpierw to.
2: Tak, no chcielibyśmy bardzo po polsku grę wydać. Mamy nadzieję, że w tym roku nam się uda, bo tak jak już mówiłem, te nagrania to są żmudny proces, oddanie emocji, tak wszystko, no przynajmniej nie będziemy mieli problemów z akcentem. Ale mamy scenariusz chaptera drugiego, który zamknie tą opowieść, bo jest sporo pootwieranych pewnych wątków, które zostaną wytłumaczone między innymi cegła z napisem Thomas 1939, ukryty dziennik pod dywanem w bibliotece w 1939 i cała masa takich zdarzeń, które mają znaczenie.
1: Ale to dopiero w następnym rozdziale, który no, raczej nie w tym roku, tylko później.
2: W tym roku na pewno nie, w 2022 mamy nadzieję, że tak.
1: No to oby tak się rzeczywiście stało. Ci wszyscy, którzy są zainteresowani grą, zdążą przejść rozdział pierwszy, no i z niecierpliwością będą oczekiwali na rozdział kolejny. Czyli jak rozumiem, najpierw wieloplatformowość, potem język polski, potem drugi rozdział. Taka kolejność.
2: Tak planujemy. Ale dokładnie życie tak pokaże jeszcze nam, pewnie nas zaskoczy nieraz.
1: To teraz tak, tak na koniec pytanie, gdzie my właściwie tę grę możemy pobrać, za ile ją kupić, jak to wszystko wygląda? To może Michale, ty powiedz.
3: Grę możemy kupić na Steamie. Na obecną chwilę to jest to 36 zł, więc tam zapraszamy. Wprowadziliśmy też taki bonus, że jeśli ktoś napisze recenzję dotyczącą gry, dostanie kod za darmo w nagrodę, jeśli ta recenzja będzie dokładna.
1: To znaczy, ale zaraz, bo no, żeby zagrać, to trzeba najpierw kupić, a to ten kod na co ma być?
2: Chyba na soundtrack, Michale.
3: Na soundtrack.
1: A, rozumiem. No to w tym momencie ma to sens, bo tak się zastanawiałem, na co ten kod będzie można przeznaczyć. A soundtrack już jest dostępny i w jakiej cenie można go kupić?
2: Soundtrack jest za $2, czyli to jest na Steamie to jest chyba około 8 zł.
1: No tak, to coś koło tego będzie. I wtedy to my sobie pobieramy i to są normalne jakieś, nie wiem, MP3, wavy, coś tego typu?
2: Tak, jest MP3 i można wybrać opcję z wyższej jakości i dodatkowo ściągnąć sobie jako Wave'a. Jeszcze też, no niestety powiem, że Steam no, słabo jest przystosowany dla niewidomych. Też mamy stworzoną w ogóle taką, no właśnie, jest nawet taki kolega ma firmę i IT niewidomy i on zrobił takie review jakby tego Steama i też byśmy chcieli w jakiś inny sposób kolportować grę, tylko no to mówię, to jest wszystko, to trzeba by samemu zrobić sklep i tą sprzedaż tworzyć.
1: No, to znaczy ja myślę, że się przed wami otworzą szersze możliwości, kiedy to będzie rzeczywiście wieloplatformowe, no bo z urządzeniami mobilnymi, z iOS-em czy z Androidem, to tak, ludzie nie mają problemów i te sklepy są bezproblemowo dostępne, no tylko prowizja, tak? Prowizja powiedzmy Apple'owska.
2: Nie, prowizja nie jest dla nas problemem i wiemy właśnie, że niewidomi nam zawsze piszą, że oni by chcieli na iOS-a tą grę. Też z Korei do nas pisali, żeby chcieli na Androida z kolei i my wiemy, że musimy jak najszybciej tą wersję dostarczyć.
3: A tak ja tym razem dopytam, bo miałem o tym dopytać wcześniej. A jakby jeszcze pomyśleć na itch.io?
4: No, jest to jakiś pomysł, ale to wymaga na pewno jakiegoś tam sprawdzenia itch.io. Chociażby pod technicznymi względami. To też na pewno nie ma co się tutaj tak na sucho rzucać jakimiś hasłami. Trzeba to sobie na pewno będzie sprawdzić.
1: Dokładnie. Na razie skupmy się na tym, co będzie, a będzie, jak dobrze pójdzie, będzie iOS, Android i co, i konsole pewnie jakieś, tak?
2: Tak, nawet Nintendo Switch nam odpisali, że im się tam podobał koncept i jesteśmy deweloperem, to będziemy mogli grę wydać na Switcha.
1: O, no to też super.
3: O,
1: to bardzo fajnie. Czy po takim spotkaniu ze światem gier audio macie ochotę na więcej? Czy będziecie szli tą drogą? Czy Rosemary's Fate to jest taki jeden przypadek, w którym spróbowaliście i no, chyba jednak dacie sobie spokój dalej.
2: No, Mówię tutaj za siebie i za Pawła, mojego kuzyna, który ten koncept tych gier wymyślił, że my jesteśmy zdeterminowani, żeby te gry tworzyć i mamy w ogóle szufladę pełną koncepcji gier, które byśmy chcieli stworzyć. My tu już musimy po prostu znaleźć inwestora, żeby móc więcej ludzi zaangażować, bo nasz team jest bardzo mały. No, mamy Krzyśka, świetnego dźwiękowca, Michała, świetnego muzyka. Michała tutaj świetnego testera i takiego dawcę też konkretnych pomysłów, jak robić. Plus no, my z Pawłem działamy od lat w pisaniu fabuł, tworzeniu scenariuszy. Jak mówiłem, 10 lat już prowadziłem firmę i głównie gry przygodowe tworzyłem. Także.
4: A jeszcze Janek.
2: A no przepraszam, jest nasz Janek, grafik, ale wbrew pozorom, no bardzo, bardzo potrzebna funkcja w grach audio. Tak jak mówimy, no są to gry projektowane uniwersalnie, żeby każdy mógł zagrać tak samo, ale jednak ta oprawa graficzna dla tych klientów widzących jest kluczowa do przyciągnięcia, a my jakoś musimy stworzyć rynek, żeby móc przetrwać na nim. Także działamy, na pewno dotacja pokrywa nam jeszcze do listopada 2023 koszty wyprodukowania silnika w części badawczo-rozwojowej oraz gry, która wtedy powstanie.
1: Czy to też będzie gra audio?
2: Tak, to będzie gra audio i ona będzie zdecydowanie bardziej nastawiona na przestrzenność. I do tego czasu też chcemy więcej tytułów wyprodukować, żeby nabyć taką kompetencję w tworzeniu takich gier. Bo mamy naprawdę pewną już sporo spostrzeżeń i eksplorowaliśmy pewne ścieżki, na których nikt przed nami nie był, ponieważ no, tak mało jest produkcji audio, że my oczywiście wiemy, że są gry audio, które świetnie sobie poradziło, wiele lepiej zrobiły pewne aspekty, ale my dotknęliśmy czegoś innego i wiemy to, ale musimy po prostu wyprodukować pewne tytuły, żeby móc to przedstawić. No jednocześnie oczywiście ten algorytm, który w dotacji powstaje, on też będzie używany w kolejnych tytułach, właśnie po to on powstaje, żeby dać nam taką przewagę technologiczną.
1: No oczywiście, że tak. No i sam powiem szczerze, jestem ciekaw tego algorytmu, co on będzie miał takiego innowacyjnego, no ale to się za jakieś 2 lata dowiemy, tak?
2: No, tak.
1: Co tam będzie ciekawego i jak też będzie się w te gry grało na tym nowym silniku. No cóż, a teraz nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć wam po prostu powodzenia, jeżeli chodzi o grę Rosemary's Fate. Niech się rozwija, obyście dostawali jak najwięcej informacji zwrotnych, jakichś uwag, które pozwolą wam uczynić tę produkcję lepszą, to przypomnijmy może drogi kontaktu z wami.
2: Najlepiej, jeśli ktoś zna Michała, to zwracać się bezpośrednio do Michała i on do nas przekieruje, albo po prostu pisać do nas maila office@rosemarysfate.com lub wejść na nasz profil na Facebooku i do nas pisać. My zawsze bardzo szybko reagujemy. Można napisać bezpośrednią wiadomość, można napisać komentarz pod jakimś wpisem. Zapraszamy.
1: Informacja na pewno nie przejdzie bez echa. To Michale jeszcze namiar na siebie przypomnij.
3: Mnie można znaleźć na różne sposoby. Między innymi jest to Elten, Facebook, tam jestem najaktywniejszy. I e-mail. To najbardziej Facebook i e-mail to są takie najlepsze drogi kontaktu. I Elten. A mój e-mail brzmi następująco: zegar12mistrz@wp.pl. Powtórzę jeszcze raz.
1: Proszę bardzo.
3: zegar12mistrz@wp.pl.
1: No i myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o naszą dzisiejszą audycję. Bardzo dziękuję wam za to, że wzięliście w niej udział, a przypomnę, że moimi dzisiejszymi gośćmi byli Dominik Dagiel, odpowiedzialny za fabułę i programowanie gry Rosemary's Fate, Krzysztof Kus, który jest odpowiedzialny za rolę Tomasa i dźwięk, nie wiem w jakiej kolejności, co jest, Krzysztofie?
4: Obojętne.
1: Co jest, Krzysztofie, a tak dla ciebie, co jest ważniejsze, ten dźwięk czy ten Tomas?
4: Oczywiście, że dźwięk.
1: A, no to okej. Okay. No to dźwięk na pierwszym miejscu i Michał Brajer, tester gry Rosemary's Fate. Przypomnijmy, że grę wyprodukowała firma Game The Same. Dziękuję wam raz jeszcze za udział w audycji i ja również dziękuję wszystkim, którzy nas słuchali i którzy słuchać nas będą później z podcastów, za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do następnego spotkania na antenie TVN Radio.
4: Dziękuję.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Nowy miesiąc w kalendarzu i zarazem ostatni w tym roku, bo to grudzień. Pierwszy dzień grudnia, mamy środę, godzina 20 minęła, a zatem rozpoczynamy spotkanie kolejne na żywo. Kto by to już zliczył, które na antenie Tyfloradia. Ja nazywam się Michał Dziwisz, mówię wszystkim dobry wieczór, a dziś będziemy mówić o dwóch miejscach, które są, mam wrażenie, skierowane jednak do trochę innych grup odbiorców, ale wszystkie znajdują się w Opolu i zarówno za jednym, jak i drugim miejscem stoi Alicja Stelmaszczyk, która jest po drugiej stronie naszego internetowego łącza. Dobry wieczór, Alu.
1: Cześć, dobry wieczór. Nawet to łącze dzisiaj u mnie działa.
0: No widzisz, czyli mamy oboje szczęście, internet jest łaskawy i miejmy nadzieję, że tak pozostanie do samego końca naszego dzisiejszego spotkania. A dziś będziemy rozmawiać o niewidzialnej przestrzeni i o fundacji Na Kole. Ta nasza dzisiejsza audycja jest programem interaktywnym, więc jeżeli słuchacie nas w dniu premiery, czyli 1 grudnia 2021 roku, no to zapraszamy do aktywnego brania udziału w tym programie. Możecie do nas pisać na Facebooku pod transmisją, możecie do nas pisać na kontakt.tyflopodcast.net i możecie także do nas dzwonić na Zoomie. A powinno to już być prostsze, bo Zoom od wczoraj, czy tam od przedwczoraj, doczekał się polskiego interfejsu, także słuchajcie, już się go nie bójcie, tylko jeżeli macie jeszcze starszą wersję Zooma, to po prostu zaktualizujcie i będzie dobrze. tyflopodcast.net/Zoom. To jest strona, z której połączycie się z nami głosowo, jeżeli tylko macie na to ochotę. Na dobry początek może niewidzialna przestrzeń. Gdybyś mogła, Alu, powiedzieć, co to w ogóle jest?
1: Już służę z opowiadaniem. Jeśli chodzi o niewidzialną przestrzeń, to jak wszystkie tego typu podobne miejsca z przedrostkiem niewidzialne, jest to miejsce, gdzie osoby widzące tak naprawdę mogą podoświadczać niewidzenia. U nas jest to około godziny zwiedzania z przewodnikiem, oczywiście z dysfunkcją wzroku. U nas osoba jedna jest niewidoma, czyli ja. Jest jeszcze u nas Kasia, która jest osobą słabowidzącą. No i co? Pokazujemy swój świat, doświadczamy, mamy trzy totalnie wyciemnione pomieszczenia, to jest ta część ciemna plus część jasna, gdzie jest taka prelekcja, jakby tyfloedukacyjna nazwijmy to, gdzie prezentujemy sprzęty, których używamy na co dzień, które nam pomagają, opowiadamy trochę o technice, o tym, co możemy robić, jakie sporty, trochę o dostępności, osoby, które nas odwiedzają, mogą założyć symulatory różnych schorzeń wzroku i przekonać się, jak to jest z daną jednostką widzieć chorobową. No i tak jesteśmy takim jednym z takich miejsc jak niewidzialna wystawa, niewidzialny dom, niewidzialna ulica i wszystkie te nasze siostrzane, że tak powiem, miejsca.
0: Tak jest, no słusznie zauważyła się, nie jesteście pierwsi, no nie jesteście pierwsi, więc zapytam o od razu, o i chyba mamy jakiś znowu problem z siecią, ale miejmy nadzieję, że będzie nas słychać dobrze. Słyszysz mnie, Alu, tak?
1: Tak.
0: A, no to super. No, dostałem jakąś informację, że jest problem chwilowy z internetem, ale no już teraz chyba jest wszystko w porządku. Więc tak jak słusznie zauważyłaś, jest tych miejsc kilka i chyba nie jesteście pierwszym takim miejscem. Jak dobrze kojarzę, no to w Polsce pierwsza była niewidzialna wystawa. Więc jak, od kiedy w ogóle istniejecie?
1: Tak, pierwsza była Warszawa, zgadza się. My istniejemy od czerwca tego roku, więc jesteśmy młodziutkim tworem, ale na Opolszczyźnie pierwszym i wydaje mi się, że na Dolnym Śląsku również, bo ja nie kojarzę miejsca na Dolnym Śląsku, chyba że w międzyczasie się gdzieś tam otworzyło. Wiem, że Katowice mają takie miejsce, ale Dolnego Śląska nie kojarzę, a Opolszczyzna na pewno nie. Jesteśmy jedyne. Myślę, że każdy z tych miejsc, znaczy nie myślę, po prostu wiem, bo byłam praktycznie w każdym, się różni na pewno aranżacją, na pewno charakterem przewodników, no ale mamy jeden cel, nie? Czyli zwiększyć tą świadomość i wyedukować trochę społeczeństwo w tym naszym kierunku.
0: No to w takim razie co was wyróżnia?
1: Co nas wyróżnia? Ja chciałam, tworząc to miejsce, bo gdzieś tam jest to pomysł właściwie mój, jakby zainspirowałam się będąc w niewidzialnej wystawie, głównie reakcjami moich znajomych na takie miejsce i na takie doświadczenie. I stwierdziłam, że musimy to zrobić u nas, bo no jednak to zmienia postrzeganie, świadomość, no ma taki większy wpływ niż taka czysta teoria mówiona. A nas wyróżnia, nie chcę też zdradzać, co mamy, ale mamy troszeczkę inną aranżację i myślę, że w każdym z tych miejsc jest jakaś jedna rzecz w środku, w ciemności, która jest tylko tam. I u nas też są takie, nie przedmioty, ale...
0: Elementy.
1: O właśnie, elementy, które wyróżniają.
0: Okej, to ja nie będę pytał, co to takiego, żeby rzeczywiście nie psuć zabawy tym wszystkim, którzy chcieliby się wybrać. Byli już jacyś niewidomi zwiedzający?
1: Tak, były osoby niewidzące, była nawet cała grupa takich osób i to z Wrocławia do nas przyjechali. Byli, zwiedzali, jakby w pierwszej grupie weszli ich przewodnicy, a w drugiej osoby niewidome. Bo jakby, no ja troszeczkę podsunęłam, żebyśmy się podzielili, żeby te osoby widzące nie miały za łatwo, bo wtedy by miały niewidomych przewodników.
0: I to w liczbie dość dużej.
1: Ja wiem po sobie, jak byłam w Warszawie, gdzie no w moment się obróciły role i moja na co dzień asystentka nagle złapała mnie za rękę i mówi, ja cię nie puszczam, ty się nie ruszaj, no nie, ty mnie tu prowadzisz, bo ja się boję. No ja oczywiście uciekłam jej bardzo szybko, bo to ma podoświadczać, a nie tutaj iść na łatwiznę.
0: Tak, no bo dla nas to, choćbyśmy byli w takim miejscu po raz pierwszy, no to kiedy wejdziemy za sobą widzącą, no to zdecydowanie role się odwracają, bo te pomieszczenia są przecież odpowiednio tak pozabezpieczane i przygotowane, żeby sobie krzywdy nie zrobić i strach przed ewentualną ciemnością to jest zazwyczaj tylko po prostu w głowach.
1: Dokładnie, no u nas też jest wszystko bezpieczne, jakby nie ma opcji, że ktoś sobie zrobi krzywdę. My też tam cały czas jesteśmy i dbamy o ten komfort i jakieś tam bezpieczeństwo, więc cały czas też jesteśmy w jakiejś interakcji, tak? Rozmawiamy, wymyślamy różne zadania, rzeczy, które są do zrobienia, więc ten kontakt jest, jakby to nie jest tak, że wpuszczamy kogoś w ciemność i weź sobie teraz rać, no nie? Więc my tam jesteśmy tym głosem doradczym, ale faktycznie strach potrafi dużo zmienić, bo...
0: No tak. Taką opcję wpuszczamy i sobie rać to też macie, ale to o tym za chwilę powiemy. Tak już trochę spoiler, ale rzeczywiście taka opcja też jest i to powiem szczerze, no zaskoczyło mnie. Jestem sam ciekaw, jak to wygląda w praktyce, ale o tym za moment. Wspomniałaś o tym, że no już jest kilka takich miejsc na mapie Polski. Byłaś? No to zapytam, inspirowałaś się tworząc takie miejsce kolejne?
1: Wiesz co, może nie tyle aranżacją tych miejsc, chociaż są elementy w każdym wspólne, bo no, nie da się też ich ominąć, nie? Jak mówimy o codzienności, no to pierwsze co się nasuwa to mieszkanie, więc...
0: Oczywiście.
1: No tutaj nie ma opcji, żeby pewne rzeczy przeskoczyć, więc one się powtarzają, ale chciałam i starałam się to zrobić jednak trochę w inny sposób, albo chociażby inne przedmioty te codzienne wsadzić, żeby to się nie powtarzało, nie? Bo tak jak ja jeździłam, no to faktycznie te elementy, które się powtarzały, no to takie dla mnie było, no już nie robiło wrażenia, nie? Fakt, że ten pierwszy raz zawsze robi wrażenie, drugi to już może niekoniecznie, ale trochę się inspirowałam, ale tak bardziej tymi rzeczami, które naprawdę musiałam, nie? Że one są podstawą do tej całej reszty, nie? Żeby ktoś podoświadczał, nie wiem, jak doświadczy codzienności, no to dopiero może doświadczyć jakiegoś tam, nie wiem, sportu powiedzmy, nie?
0: Dokładnie, żeby w ogóle oswoić tę ciemność, bo to jest coś takiego, co myślę, że przede wszystkim jest problemem.
1: Tak, to jest problem. Zdarzyły mi się osoby zwiedzające, które już na starcie, po zamknięciu się drzwi, wytrzymały pół minuty i powiedziały, sorry, ja muszę wyjść, bo ja sobie nie poradzę. Mi się to kojarzy z trumną, umieraniem, jest mi ciasno, nie, czuję się źle, nie? Więc okej, to jestem, ja oczywiście też to jak najbardziej rozumiem, ale zdarzyły mi się też osoby, które mimo swoich lęków, nie wiem, czy to na zasadzie testów, czy ile dam radę, albo, no nie wiem, przełamania siebie, sprawdzały, weszły, zwiedzały i w trakcie, no jedna z pań mi ostatnio po prostu zemdała, tak? Zaczęła się słaniać, więc ja ją w ostatnim momencie gdzieś tam, dobrze, że jakby wśród swojej grupy w ogóle powiedziałam i zdążyła powiedzieć, że ona musi wyjść, więc ja ją tylko złapałam.
0: No
1: i
0: tak, bo ty sama mogłabyś nie wiedzieć tego, co się dzieje i dopiero usłyszeć, że ktoś się przewrócił.
1: Dokładnie.
0: Tak naprawdę.
1: Dokładnie, więc lepiej, jeżeli czujemy dyskomfort, wyjść gdzieś na początku, niż później sobie no, narobić no, i sobie krzywdy i gdzieś tam nam, i, no bo wszyscy się tym później stresują, wiadomo. No drugi przypadek mieliśmy taki na przykład z no, takich ciekawszych, ale niepozytywnie rzeczy, no to przyszła klasa szkolna i dzieci weszły z jedną z naszą przewodniczką i w trakcie zwiedzania gdzieś tam dotykowo dziewczyna coś dotykała i koleżanka się pyta gdzieś tam o imię, no i cisza i odezwał się ktoś drugi i w trakcie zwiedzania w ciemności się okazało, że dziewczynka nie mówi. Gdzie nauczycielka nas wcześniej nie poinformowała, że w ogóle jest takie dziecko w grupie, nie? Więc też mogłoby gdzieś tam zostać albo no, no cokolwiek, no nie? A tak jak dostajesz informację, że dziecko nie mówi, no to nie wiem, przyklejasz je do siebie na stałe i gdzieś kontrolujesz, nie?
0: Zgadza się.
1: Więc no, no zdarzają się takie sytuacje.
0: Czyli, ale to wiesz, to też tak z drugiej strony to musi być pewien element sprawiedliwości. Stres jest dla wchodzących, to i przewodnicy też muszą mieć w cudzysłowie oczy dookoła głowy.
1: Dokładnie, no tak, no, no to jest praca, więc mogą się różne rzeczy zdarzać.
0: I też tak sobie myślę, że przewodnik musi być jednak, cechować się przynajmniej pewnym czy to charakterem, czy po prostu być odpowiednio cierpliwy, wyrozumiały, odpowiadać na wiele pytań. Dodałabyś coś jeszcze do takiej charakteryzacji, charakterystyki przewodnika?
1: Wiesz co, tak właśnie mi się wydawało zawsze, że to jest takie, a no co to, przychodzi grupa, no to sobie chodzisz z nimi, gadasz, no i, no i tyle, nie? A po czasie, jak zaczęłam sama w tym siedzieć i oprowadzać te grupy, różne grupy w różnym wieku, z różnym poziomem świadomości, nie wiem, ciekawości i w ogóle jakby charakterów tych osób, stwierdzam, że kreatywność, jaka w nas musi być, jest niesamowita i taka umiejętność odpowiadania na potrzebę grupy, bo jak widzisz, że grupa jest średnio taka zainteresowana, w sensie nie wiem, czy to wychodzi z lęku, czy że gdzieś mało odważnie osoby dotykają, czy tak raczej trochę nieśmiało gdzieś tam się poruszają, no to wiesz, że ty ich musisz gdzieś pociągnąć, nie? Pokierować i dotykamy, nie wiem, tutaj szafeczkę otwieramy, tu coś tam, więc no musisz być takim trochę animatorem tego czasu, nie?
0: To się zgadza. No i też w ogóle trzeba tak naprawdę, no tak jak słusznie zauważyłaś, zachęcić i znajdować czasem sposoby na radzenie sobie w takich sytuacjach, tak jak powiedziałaś, że to tak się wydaje, tylko wejść i opowiadać, ewentualnie no dbać o to, żeby sobie ludzie nie robili krzywdy, to po prostu przypomniało mi się to, jak ja zaczynałem swoje pierwsze szkolenia komputerowe jako prowadzący, bo też mam trochę gdzieś tam za sobą takich doświadczeń z różnymi osobami, no i też mi się, wiesz, wydawało, że w zasadzie, no to cóż w tym takiego problematycznego, opowiadamy o tym, o czym wiemy i wystarczy, żeby ta druga osoba słuchała, a jednym z moich pierwszych kursantów była na przykład osoba, która miała sprawny tylko jeden czy dwa palce jednej dłoni. I oczywiście była osobą niewidomą. Niewidomy działa na skrótach no to, klawiszowych, no to wiemy nie od dziś, no i teraz jak tu z tym człowiekiem pracować, od czego zacząć. No więc to rzeczywiście są takie nietypowe sytuacje i to, jak to mówią, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma.
1: No i kreatywność tutaj musisz uruchomić czasem taką, że no to jest to. Czasem mi też takie przełożenie tego, co robisz na co dzień, robisz pewne rzeczy z automatu i w ogóle, a tu wiesz, wchodzą osoby, które nie mają o tym zielonego pojęcia i ty musisz to przełożyć, powiedzieć o pewnych rzeczach, no i zdarza się zapomnieć, nie? Ale no właśnie szybko się sprowadzasz na te tory, że Boże, przecież te osoby tego nie wiedzą, nie? To jest moja codzienność, a nie ich.
0: A nie ich, dokładnie. Czy były na przykład już osoby, które traciły wzrok i chciały skorzystać z tego waszego miejsca jako takiej bezpiecznej platformy, na której mogłyby coś po prostu sobie popróbować, jak to w tej ewentualnej ciemności może być? Spotkałaś się z czymś takim?
1: Znaczy, to nie u nas akurat jako zwiedzających, ale moi znajomi tak właśnie robili w innych miejscach, że chcieli sprawdzić, nie? Bo gdzieś usłyszeli diagnozę, czy no wiedzą, z czym się ich choroba wiąże, że gdzieś ten wzrok się straci. No i faktycznie próbowali. U nas się pojawiały osoby na zasadzie, bo moja babcia ma zaćmę i ja chcę zobaczyć, bo nie wiem, w klasie
0: żeby lepiej
1: się
0: pomagać, tak? Na przykład.
1: No, dokładnie, żeby jakoś to zrozumieć, nie? Mieliśmy sporo wolontariuszy, nie ukrywam, że też naszej fundacji, ale też z zewnątrz, nie? Dużo wolontariuszy, którzy też właśnie chcą to wykorzystywać dziś w swojej pracy, taką wiedzę, żeby też wiedzieć, z czym to się je. I mamy bardzo duże zainteresowanie studentów. Studentów wszelkich pedagogik, prac socjalnych, innych takich społecznych kierunków, czy też wolontariuszy Fundacji Doktora Klauna, którzy do nas też przyszli się podokształcać z tego tematu. Ale studentów naprawdę mamy sporo i faktycznie przychodzą chętnie, nawet nie na zasadzie, że nie wiem, wykładowca mi kazał albo coś, tylko na przykład przychodzą do nas ze swoją grupą studencką, a za jakiś czas się pojawiają ze swoją klasą szkolną, ze swoją rodziną, więc no ten odbiór tego doświadczenia jest, myślę, pozytywny.
0: Zakładam, że nie tylko pokazujecie, ale też i odpowiadacie na pytania. O co najczęściej pytają?
1: Pytania są przeróżne. Zależy oczywiście od kogo, ale od takich naprawdę osobistych, typu skąd kobiety wiedzą, że mają te dni, po takie, o których ja bym w ogóle nie pomyślała, czyli na przykład, czy ja też jadam fast foody. No i przekrój pytań jest przeróżny, o sport jest bardzo dużo pytań, o codzienność, o poruszanie się jest chyba najwięcej. Dużo jest o elektronikę, o technologię, SMS-y, a jak pani obsługuje Facebooka i takie rzeczy. I też takie, może nie pytania, ale mamy różne rzeczy w tej części już jasnej, tej widocznej, typu płynomierze, ramki do banknotów i podpisywania. Mamy te takie opaski Bandit do odznaczania sobie, nie wiem, butelek czy czegoś tam. No i pomysłów na te różne rzeczy, na ich zastosowanie było tak dużo i tak często kreatywnych. Na przykład te opaski są ogólnie kolorowe i one są, nie wiem, jedne mają kwadraty, drugie kółka i tak dalej, żeby dotykowo je rozróżnić. No i no z reguły ja ich na przykład używam, jak mam w takich samych butelkach szampon i odżywkę, żeby sobie to jakoś rozróżnić. No i zadaję pytanie, do czego mogą być takie właśnie opaski, gumki. No i padło taki pomysł, że a to na pewno jak są randki, to żeby się jakoś odznaczyć, kto jest singlem albo kto ma coś tam, jakie zainteresowania. Także kreatywność ludzka czasem nie zna granic, muszę przyznać.
0: No to rzeczywiście ciekawy pomysł, na to bym nie wpadł, na to bym
1: ja
0: nie
1: też
0: wpadł, ale oczywiście może kiedyś ktoś zastosuje w ten sposób.
1: Właśnie, zrobimy jakieś te speed datingi w ciemności. Nie?
0: Tak jest, no szczególnie i tu tak gładko przechodzimy do tego, co oprócz takiego standardowego zwiedzania oferujecie w ciemności, może do szybkich randek to jeszcze nie, ale wieczory panieńskie i kawalerskie macie w ofercie.
1: Słuchajcie, mamy w ofercie, owszem, bo postanowiłyśmy iść z duchem czasu i nie tylko być taką po prostu wyciemnioną wystawą, ale też wyjść naprzeciw jakiemuś tam zapotrzebowaniu rynku, bo teraz się szuka alternatywnych rzeczy, już jakby kręgle, paintball i inne wyjścia na miasta średnio cieszą i są oklepane, więc...

0: organizacji takiego wieczoru u was?
1: Wiesz co, na razie nie mieliśmy wieczorów panieńskich ani kawalerskich. Mieliśmy biznesowe wyjścia oparte na tym, że bardzo chcieli zbudować jakby integrację w zespole.
0: No właśnie, bo oferta dla firm też jest, widzę.
1: Tak. Tak, tak. Też mamy tutaj też w zależności od tego, na czym tej firmie zależy, no to idziemy w tą stronę, bo mamy u siebie jakby różnych specjalistów, też współpracujemy, po prostu się konsultujemy czasem przy tworzeniu danego programu dla kogoś. No i tak jak mówię, mieliśmy na przykład wyjście, gdzie ekipa dopiero co zaczynała ze sobą pracować, więc mieli się poznać, mieli się trochę zintegrować, więc no szliśmy w stronę takich zadań, zajęć i wtedy to nasze zwiedzanie się oczywiście wydłuża, bo no są różne rzeczy do wykonania, czy zespołowo, czy indywidualnie i potem znowu zespołowo, zależy właśnie, co mamy osiągnąć, nie? Mamy wśród swojego grona jakby pracowników dziewczynę, która się zajmuje rozwojem osobistym, więc w tych tematach takich miękkich siedzi, motywacyjnych i tak dalej, firmowych, biznesowych, więc tu tworzymy te programy tak konkretnie pod poddane zapotrzebowanie, że tak powiem. A oprócz tych firmowych wyjść mieliśmy na przykład zakończenia roku szkolnego Akademii Matematycznej, czy urodziny. Na przykład grupa 16-latków u nas świętowała właśnie zwiedzaniem, jakimiś tam grami, zabawami. No i później oczywiście też mogli sobie u nas przy stole tam usiąść, pogadać, zjeść tort i iść dalej na miasto. I jakby informacje przyszły do nas później takie od taty, że usłyszał, że to były najlepsze urodziny i najlepszy pomysł do tej pory.
0: A do 18 już niedługo, a później to już sobie dzieci same będą organizować.
1: To już nie,
0: tak, to już niewiele, to już niewiele czasu zostało, żeby to przebić. No to dobrze, a ze strony właśnie na przykład tych firm, które u was się pojawiały, jakaś taka informacja zwrotna się pojawiła też, że zespół się zintegrował, że super, że lepiej pracują?
1: Tak, pojawiła się informacja, że fajnie. I to, co im jakby sprzyjało, to to, że było ciemno, bo nie widzieli i jakby nie krępowali się tym, że ktoś na nich patrzy, nie? Że jakby mieli większą swobodę w wypowiadaniu się, jakimś takim poznawaniu, bo no byli pozbawieni tego elementu, że ktoś się krzywo popatrzy, a że ktoś się wyśmiewa i ktoś, druga strona to widzi. Że jakby ten aspekt docenili w tą stronę, nie?
0: To dobrze, bo zawsze mi się wydawało, że ludzi ten brak kontaktu wzrokowego to też jakoś tak onieśmiela i wprowadza w pewien dyskomfort, a tu się okazuje, że jednak to może być taki czynnik motywujący.
1: No akurat w tej grupie był, nie? I tutaj jakby to docenili, ale może w innej będzie większy to dyskomfort, no i też trzeba będzie sobie z tym poradzić jakoś.
0: Pożyjemy, zobaczymy. W każdym razie teraz myślę, że możemy przejść do tego, co mnie zaskoczyło na waszej stronie jako oferta. Escape Room. No, odważnie, powiem szczerze.
1: Znaczy tutaj chciałabym od razu wyprostować, bo mamy to napisane, owszem, jako ofertę właśnie escape roomową. Od razu zaznaczam, że nie zamykamy na klucz, tak, bo to jest jednak ciemność, jest dość niebezpiecznie, więc czuwamy nad taką akcją. Ale no też to są takie zadania do wykonania, które no muszą się skończyć przejściem do następnego etapu i następnego pokoju, nie? Więc to jest coś na zasadzie ala escape roomu, to powiedzmy, nie? Bo no w dobie i tych rzeczy, które się działy w escape roomach i tych wszystkich pożarów tego wszystkiego, to tutaj no musimy być bezpieczni i my, i nasi jakby korzystający, więc...
0: A jakiego typu są to zadania? No oczywiście wiadomo, no, nie chodzi o to, żebyś teraz wszystko zdradzała, bo ktoś może będzie chciał skorzystać, ale coś przykładowego, co tam trzeba zrobić?
1: No to teraz mi zadałeś, wiesz co, no oprócz takich klasycznych rzeczy typu znalezienie czegoś, no to powiedzmy, że mamy zadanie, że muszą najpierw znaleźć jakąś rzecz, później załóżmy odpakować, bo to też się okazuje, że wcale nie jest takie proste, pootwieranie pudełek, rozpinanie zamków i innych takich rzeczy. Więc albo trafienie, nie wiem, pokrywkami, gdzie są takie specjalne kliki i to trzeba dopasować.

0: to ludziom sprawia problem. No i później na przykład znajduje się w środku jakaś tam układanka sensorycznie dotykowa, którą trzeba ułożyć, nie? No i na przykład jeżeli to jest ułożone, oczywiście zespołowo powinno być to zrobione, powiedzmy, no to później ja sprawdzam, czy to jest dobrze zrobione. No i ewentualnie lecimy dalej z kolejną rzeczą, nie? Więc to jest dużo takich manualno-sensorycznych. Mamy, powiedzmy, rozpoznanie jakichś tam zapachów, no to już takie łatwiejsze rzeczy, chociaż też się okazuje, że dla niektórych pieprz to bazylia, nie? Na przykład. Albo słodkie ze słodem jest bardzo często mieszane. To są dla mnie no, takie codzienne rzeczy i dla osób niewidomych nazwijmy to proste, codzienne, oklepane, a dla wielu osób zawiązanie sznurówki w ciemności jest problemem, nie?
1: No oczywiście, że tak, bo to coś nowego, a nowe to zawsze rodzi problemy.
0: Dokładnie. Dokładnie tak. Fajnym elementem, który wprowadziliśmy u siebie, myślę, jest to, że zespołowo rysujemy. Nie? Każdy dostaje jakiegoś tam markera, pisaka. Najpierw coś każdy rysuje, powiedzmy, sam, a później zespołowo robią jeden rysunek. Chociażby to miałby być zwykły, klasyczny domek. Jedna osoba zaczyna, druga kontynuuje i później po wyjściu ja im ten obraz wynoszę i to też jakby jest zawsze kupa śmiechu. Co wyszło, jak wyszło i dlaczego tak.
1: A nie myślałaś, żeby dodać do tego coś, dzięki czemu ty również mogłabyś w takim, czy nie wiem, opisywaniu tego rysunku uczestniczyć albo w jakiś sposób też te interakcje w ciemności uczynić jeszcze ciekawszą, żeby na przykład rysowali tak, jak my rysujemy, czyli z użyciem jakiejś folii, jakiegoś takiego po prostu długopisu, który przyciskamy do tego, żeby to miało jeszcze ciekawszy efekt?
0: Aha, żeby to później było jakby
1: tak,
0: dotykowe.
1: Tak, żeby było dotykowe i na przykład, wiesz, powiedzmy, niech jedna osoba spróbuje odgadnąć, co narysowała inna, albo coś tego typu. To też mogłoby być interesujące, tak sobie myślę.
0: No. I widzisz, i tu trzeba znów się rozwijać, więc dziękuję za pomysł i inspirację.
1: Proszę bardzo, proszę bardzo. A propos inspiracji, a propos informacji, które też można znaleźć na stronie niewidzialnej przestrzeni, to też widzę, że oprócz tego, że można się do was wybrać, no to też możecie, to można sobie tu również parę rzeczy obejrzeć związanych z utratą wzroku.
0: Tak. U nas w niewidzialnej. No to mamy na przykład te symulatory, o których mówiłam.
1: Aha.
0: 6 czy 8 par okularów, no to jest dość powszechne, że osoba, która je zakłada, na przykład jest odwzorowanie widzenia lunetowego, nie? Czyli widzi przez, tak jak przez dziurkę od klucza, nazwijmy to.
1: I chyba efekty tego też są na stronie zamieszczone, tak? Jakieś tutaj
0: tak,
1: z tego, co
0: mamy tam
1: widzę.
0: Taki suwaczek, który pokazuje taką stopniową utratę wzroku, jak to jest. Tam jest takie, no oczywiście to bardzo proste, no nie? Na stronie jest tam na początku, że się widzi ostro, później ta ostrość się tam zmienia, zmniejsza i później jest zamazane takie, no to jest takie odwzorowanie. Taki trochę gadżet przyciągający wzrok na stronie, paradoksalnie. No, ale mamy taki właśnie symulatorek tam umieszczony. No i u nas właśnie to też robi wrażenie, bo na przykład ostatnio dziecko gdzieś tam założyło te okulary i o, a to moja babcia też tak ma, bo ona nie widzi na jedno oko, nie? Więc fajne jest to, że ludzie kojarzą czasami pewne elementy u nas, jak się o nich mówi. No, to chyba te symulatory to najwięcej, jeśli chodzi o wady wzroku. No, to są takie oczywiście popularne, nie? Typu zwyrodnienie barwnikowe, zaćma, widzenie połowicze, właśnie to lunetowe.
1: Szczerze mówiąc, ja takiego symulatoru nie miałem nawet okazji nigdy zobaczyć i być może nasi słuchacze też nie. To są takie okulary ze specjalnymi soczewkami, jak rozumiem, tak? Które
0: tak,
1: działają.
0: Tak, no to nie jest ani elektroniczne, ani nie. Po prostu są tak wykonane, że patrząc przez te szkiełka, no widzisz w taki, a nie inny sposób. Nie?
1: Jasne, jasne. No tak właśnie myślałem, ale wolałem dopytać. W końcu jesteś jesteśmy w radiu. I nie masz nawet jak tego pokazać, tak gdybyś jest. Miała możliwość. No dobrze. I tak w zasadzie to z tego, co przeglądam stronę, to przynajmniej na stronie, na stronie niewidzialnej przestrzeni, to jest tyle, jeżeli chodzi o waszą ofertę, ale powiem szczerze, że jak poza anteną jeszcze rozmawialiśmy, to wspomniałaś, że jeszcze więcej u was jest w mediach społecznościowych, więc co tam w social mediach? Że tak zapytam.
0: No, jesteśmy na Instagramie, jesteśmy na Facebooku, nawet na TikToku. Co prawda raczkujemy, ale coś tam
1: co robicie na TikToku?
0: A, powiem ci, spełniamy moje durne pomysły czasami. Nie no, po prostu robimy takie... U nas Marysia się zajmuje social mediami i ma dużo pomysłów. Ja tego totalnie nie ogarniam, bo ja w ogóle chyba jestem trochę staroświecka w tych tematach. Nawet czasem nie wiem, co do mnie mówi, bo to jest taki język, że ja tego nie czaję czasami. Ale no, dziś wchodzimy w powoli typu, nie wiem, robimy filmik z odbić w blind tenisie albo takie, wiesz, czynności codzienne typu, że no mam nóż i obieram jabłko, żeby to pokazać, że to nie jest tylko to, że ja sobie o tym opowiadam, tylko to się faktycznie dzieje i takie rzeczy się robi, no nie?
1: No tak, bo żeby później nie było, czy pani umie sama obrać jabłko, tak?
0: No dokładnie, mnie kiedyś ktoś zapytał na jednej z prelekcji, a pani ubiera ziemniaki i w ogóle jak? To się tak nie potnie? No i no... No ludzie po prostu tego nie czają, że to się tak da. Myślę, że to wynika z tego, że nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, widząc prawidłowo, że nagle zamykamy oczy i mamy coś robić bez kontroli wzrokowej. Nie?
1: To się zgadza. No, tak samo jak podejrzewam, że i my byśmy sobie pewnych rzeczy nie byli w stanie wyobrazić, które są w stanie zrobić osoby o uszkodzonych innych zmysłach niż wzrok. No to
0: no
1: wszystko to, co mamy oswojone, no to jest dla nas znane. To prawda znana nie od dziś. Skoro jesteśmy przy internetowych miejscach, no to niewidzialnaprzestrzeń.pl, bo to jeszcze nie wybrzmiało, a myślę, że wybrzmieć powinno. To jest adres waszej strony internetowej. Tu oferta, przez którą sobie przeszliśmy, linki do mediów społecznościowych i też formularz kontaktowy, tak? Jeżeli ktoś ma ochotę umówić się na zwiedzanie, a jest z Opolszczyzny, no przede wszystkim tak. Z Opolszczyzny,
0: można
1: no to...
0: Można mailem, można tak. Telefonicznie też się z nami skontaktować, no i przez Facebooka, oczywiście Instagrama. Ja jeszcze tak powiem, że jest tyle rzeczy, których ja bym chciała umieścić w tej ciemności, a niestety ściany się nie rozciągają i też czas nie jest z gumy, a ja bym tyle chciała czasem pokazać w odpowiedzi na zdziwienia moich widzących znajomych, że ojoj, ale może z czasem będziemy zmieniać jakieś aranżacje albo coś. No nie wiem, zobaczymy.
1: Jesteście nowym projektem i to projektem, który ruszył no, w czasach takich niepewnych, można powiedzieć, dla takich miejsc, w których zakłada się obecność człowieka. Lockdown już za nami. Co prawda czwarta fala dobija się dość intensywnie, ale no, przynajmniej nie ma na razie jakichś takich prognoz a propos kolejnego kompletnego lockdownu. Ten COVID jakoś krzyżuje wam plany?
0: Wiesz co, ostatnie dni niestety nam trochę skrzyżował, bo no nas po prostu dopadł. Więc no nie mogłyśmy oprowadzać klientów. To się wiązało z zamknięciem na te kilka dni. Ale oprócz tego oczywiście mamy, wiadomo, jak trzeba, maseczki, jest u nas płyn dezynfekujący, więc jakby też całą aranżację codziennie staramy się co najmniej dwa razy gdzieś tam przelecieć, przedezynfekować, ponieważ no, jest to dotykane. Więc no, no jednak każdy ma różne podejście, no ale staramy się gdzieś tam tego pilnować.
1: Ale maseczek wymagacie, jak rozumiem, tak? Jak grupa wchodzi.
0: Tak, jak jest grupa, no to ogólnie wymagamy maseczki, chociaż do tej pory powiem szczerze, że wszyscy raczej byli skłonni ku temu, żeby ich po prostu nie mieć, wręcz później pytali, czy mogą zdjąć. No, no ja też to rozumiem, bo siłą rzeczy wchodząc w ciemność, jak to jest nieznane, robi ci się gorąco i to oddychanie jest już utrudnione. A to dopiero jeszcze maska, no nie? No ale no, tak jak są przepisy, tak staramy się tego trzymać jednak mimo wszystko. Gdzieś tam...
1: No tak, bo no, to w końcu chodzi o zdrowie, a ze zdrowiem żartów nie ma, a no, w przypadku COVID-a to no, każdy znosi to inaczej i niestety no, nie ma też gwarancji, że po prostu, no, że wszystko potoczy się tak, jak powinno.
0: No my jesteśmy faktycznie młodym tworem, jesteśmy od czerwca, więc ruszyłyśmy już tak trochę, jak się ta sytuacja trochę jakby unormowała, ale faktycznie, bo my jesteśmy ogólnie przedsiębiorstwem społecznym, czyli my akurat wybrałyśmy formę spółki non-profit, czyli łączenie z biznesu, z realizowaniem celów społecznie użytecznych. U nas głównie chodzi o zatrudnianie, dawanie pracy osobom wykluczonym, ale też realizowanie projektów, bo to, że jesteśmy właśnie tym przedsiębiorstwem, daje nam możliwość startowania w konkursach grantowych. Tak jak wszelkie organizacje pozarządowe, w większości możemy startować i robić różne projekty, nie?
1: Czy już coś robicie?
0: Tak. Jesteśmy po realizacji pierwszego projektu. To był projekt, który się nazywał Rozwój osobisty kluczem do wolontariatu. I tutaj mieliśmy cykl takich warsztatów, które raz, że nas promowały jako przestrzeń, bo wszystko się działo u nas albo na sali tej głównej, albo w ciemności. W ciemnościach robiłyśmy warsztat z komunikacji interpersonalnych i form porozumiewania się. A w tej części jasnej akurat mieliśmy warsztaty, które były poświęcone rękodzielnictwu, ale w takim kontekście, że jest to taka dobra forma na odstresowanie, na jakieś takie poradzenie sobie z trudnymi sytuacjami, żeby się wyżyć artystycznie. I to było tak, że to były zajęcia otwarte, mogło się zapisać wcześniej tam 10 osób. No i to były osoby... Te, które chciały, nie? Nie, że tam na przykład osoby niepełnosprawne konkretnie, czy dzieci. Po prostu kto chciał, to się zapisywał i do nas na te warsztaty przychodził. No i cieszyło się to jakimś tam powodzeniem. Fajnie spędzony czas. Mogłyśmy wykorzystać też na przykład igły dla osób niewidomych, bo było też szycie trochę na kartkach i różnych takich zabawek sensorycznych trochę się natworzyło, które później ci wolontariusze wykorzystują u siebie. Na przykład tam jak ktoś chodzi do dzieci do szpitala, na przykład z doktora Klauna, no to gdzieś tam później powręczali te zabawki. Więc no fajnie się to sprawdziło. Projekt został, znaczy jest w trakcie rozliczania. Mam nadzieję, że zostanie rozliczony i wszystko będzie dobrze i będziemy mogły startować, realizować i uda nam się przede wszystkim jakieś kolejne projekty robić.
1: Również trzymam za to kciuki, bo to tak jest przecież, że no, jak już pierwszych kilka projektów się zrobi, to już później jakoś to leci. Też i ta rzeczywistość projektowa, która no, z pewnością dla kogoś, kto nie miał z tym do czynienia wcześniej, jest troszeczkę niepokojąca, bo to przecież jakieś tu sprawozdania, wskaźniki i tak, tak dalej, i tak dalej. To
0: rezultaty,
1: ewaluacje, oczywiście, no skąd my to znamy, prawda, ale ty, Alu, no nie jesteś nowa, jeżeli chodzi o tego typu działania, bo no również drugą instytucją, o której dziś będziemy opowiadać, to jest Fundacja Na Kole, natomiast zanim do niej przejdziemy, to może jeszcze powiedzmy, jak to wygląda w przypadku niewidzialnej przestrzeni, gdzie wy w ogóle się mieścicie, jak do was trafić, no stronę już znamy, ale co do lokalizacji, bo może ktoś nas słucha i wie coś o Opolu. Ja szczerze mówiąc byłem chyba raz w życiu i to było dawno temu, ale może ktoś wie nieco więcej i chciałby na przykład do was trafić.
0: My się mieścimy w Opolu przy ulicy 1 Maja 9 w lokalu numer 81 na 5 piętrze. Jest to biurowiec taki, gdzie jest mnóstwo rzeczy od kancelarii po jakieś tam gabinety i szkołę tańca, a na dole piekarnie i sklep monopolowy. Swoją drogą, to idą
1: od razu
0: pracy.
1: Powiedzmy, że nie polecamy wizyty w tym drugim, a później u was, bo to nie, to zdecydowanie
0: nie. Nie. Najpierw u nas, a potem ewentualnie
1: tak, na odstresowanie, jakby ktoś chciał.
0: Tak, a 1 maja jest to ulica w sumie główna i zaraz przy dworcu PKP i niestety remontowanym obecnie PKS. Mamy rozkopane ulice i jest straszny armagedon z tym związany od jakichś 3 miesięcy. Ale to minie, chociaż tutaj straszą, że jeszcze 1,5 roku tego całego remontu. Ale jesteśmy praktycznie naprzeciwko dworca kolejowego.
1: Aha, no to... Myślę, że dość łatwa lokalizacja do zapamiętania. Jeżeli ktoś miałby ochotę, no to myślę, że tyle. Jeżeli chodzi o niewidzialną przestrzeń, to teraz przejdziemy do Fundacji na Kole. Jak przeglądałem i zresztą waszą stronę i zgodnie z nazwą zresztą, to przede wszystkim skupiacie się na rowerach. Skąd to się w ogóle wzięło? To ty tak bardzo lubisz wycieczki rowerowe, czy jak to było?
0: No, to się wzięło właśnie z zamiłowania do 2 kółek. No, historia się zaczęła tak naprawdę od tego, że szukałam, jak już się przeprowadziłam do Opola, pilota do tandemu. Poznałam zakręconych ludzi. Okazało się, że mój tandem jest za mały zarówno na mnie, o czym nie wiedziałam, bo nie miałam o tych technicznych stronach rowerowania pojęcia wtedy jeszcze. To jest za mały na mnie, na właśnie pilota potencjalnego, jednego i drugiego. No i zrobiliśmy faktycznie długą trasę wtedy, mimo wszystko, ale gdzieś tam ci znajomi sobie wzięli do serca i była taka pierwsza akcja Tandem pod choinkę, gdzie po prostu zrobili zbiórkę, chodzili po mediach i nazbierali od różnych osób kasę na taki już wypasiony super tandem, który zresztą sami zrobili też, zamawiając wcześniej po prostu ramę pod wymiar, a całą resztę tutaj z chłopakami z rowerowych warsztatów, znaczy z warsztatu rowerowego i sklepu w konsultacjach robili. No i że ta akcja się bardzo fajnie potoczyła, bo tam się uzbierało więcej pieniędzy, więc i mój stary rower się troszeczkę podrasowało i on poszedł dalej do takiego słabowidzącego chłopaka i też jeden rower jeszcze w trakcie dostaliśmy i to był taki trójkołowy w ogóle tandem, no to też poszedł do akurat rodziny, gdzie był chłopak z autyzmem i im bardzo posprzyjał ten rower, zresztą używają do tej pory. No to tak zaczęliśmy troszeczkę kombinować. Mi już w głowie kiełkował pomysł z założeniem fundacji, bo chciałam już coś swojego, chciałam gdzieś w tą stronę właśnie trzeciego sektora pójść. Gdzieś ta odwaga się kształtowała. No i tych moich znajomych też zaczęło kiełkować, że oni coś by chcieli założyć. No a stwierdziliśmy, że skoro nas łączą rowery i widzimy, że to się cieszy jakimś tam zainteresowaniem i ludzie potrzebują kogoś, kto im zorganizuje czas i wyciągnie ich z domu i gdzieś tam pokieruje, no to postanowiliśmy razem założyć tą fundację i skupić się na rowerach. Kolega wymyślił nazwę, że na kole, bo po śląsku koło to rower. No i tak wyszło i zaczęliśmy pisać projekty, szukać finansowania, tworzyć tandemy, bo wiemy, że to jest mega drogi sprzęt, zresztą siedzimy w tym temacie i tandem, który ma jechać wiele kilometrów, to nie jest rząd 1000 czy 3000 zł, ale już naprawdę 8-10. Więc no zaczęliśmy szukać finansowania, robić projekty, zrobiliśmy rowery, w tej chwili mamy ich 12 takich długodystansowych.
1: Jak wygląda w ogóle proces budowy takiego tandemu? Bo to jest ciekawe. To myślę, że nie jedna osoba się zastanawiała, a ty jesteś na bieżąco z tym. To gdybyś mogła tak opowiedzieć pokrótce.
0: No najpierw wychodzimy od tego, do czego ten rower ma być. Czy to ma być rower MDB do jazdy w terenie, czy to ma być rower do jazdy po asfalcie tylko i wyłącznie.
1: A co to jest MDB? Co oznacza ten skrót?
0: To jest taka jazda w terenie, po górach, po szutrach, po kamieniach, po, że tak powiem, łąkach, takich nieasfaltowych terenach, po lesie. To się wiąże z szerokimi oponami, grubym bieżnikiem, odpowiednim przełożeniem, jeśli chodzi o przerzutki.
1: I też chyba amortyzacją odpowiednią, żeby następnego dnia tego za mocno nie odczuć.
0: Tak, i też właśnie, ojejku, to jest taki bardziej terenowo-górska jazda, nie? Że tak powiem. No więc tutaj jakby jest też inna geometria trochę ramy niż w rowerze szosowym, który jeździ tylko po asfalcie. I ma być lekki, szybki, zwinny, ma cienkie oponki i wysokie przełożenia, które pozwalają nam osiągać prędkości. No i tutaj geometrycznie czym się różni, jakimi kątami ta rama, to nie powiem, ale się różni. No i wychodzimy od tego, do czego ma być ten rower. Później od wzrostu użytkowników dużo zależy, bo wtedy jest dobierany rozmiar ramy i przodu, i tyłu. I tu właśnie są te kąty, nie kąty, długości rurek i wszystkiego, żeby sobie kolanami zębów nie wybić, że tak powiem. No i później jest przez naszego Łukasza akurat u nas rozrysowywany projekt uwzględniający wszystkie te rzeczy matematyczno-wytrzymałościowo-techniczne i spawalnicze i te wszystkie inne jakieś tam rzeczy, więc rozrysowuje kąty, ramy, rozmiary i tak dalej pod użytkownika. Później ten projekt idzie do firmy, która nam spawa taką ramę.
1: Bo to jest, jak rozumiem, rower budowany pod konkretną osobę, tak? To nie jest tak, że każdy rower będzie pasował do konkretnego, do każdego człowieka.
0: No nie, bo generalnie w ogóle jak kupujemy nawet rowery pojedyncze, single, to powinniśmy dobierać rozmiar ramy do swojego wzrostu, żeby był komfort i nie zrobić sobie krzywdy fizjoterapeutycznie, tak na to patrząc.
1: A ja zawsze myślałem, że to wystarczy siodełko tylko wyregulować.
0: Tak, ja też tak myślałam, a w ogóle to myślałam, że duży rower to są duże kółka, mały rower to są małe kółka. A tu się okazuje, że chodzi o rozmiar ramy, kąty, mostków pod kierownicą. Ojej, jakiś w ogóle jest bike fitting, gdzie po prostu biorą cię na warsztat i każdy kąt twojego ciała, ułożenia nóg, rąk, stóp i wpięć butów specjalnych w pedały. Wszystko jest ustawiane komputerowo i ojej, w ogóle.
1: Ale to potem to nie jest trochę tak, że jesteśmy uzależnieni od konkretnego pilota na takim tandemie?
0: Tak, to trochę tak jest. Oczywiście to nie jest tak, że zupełnie na styk, że osoba 1,90 m siada z przodu i koniec, 1,85 m już nie pojedzie, bo pojedzie. Bo najczęściej są to takie trochę widełki rzędu 4 cm 6, nie? Że od do ma komfort taka osoba. No i my tak, tworząc już później fundacyjnie rowery, staraliśmy się dobierać takie uśrednione gdzieś tam wzrosty, a i też mamy rowery, które są jakby przód mają mniejszy albo większy, nie? Pod osobę wyższą, pod osobę niższą. I wtedy w zależności kto z nich korzysta i kto jedzie, no to tak dobieramy pilota do tyłu. Jeśli możemy oczywiście mieć na to wpływ, a jak nie, to chociaż staramy się dobierać do roweru, nie? Że osoba wysoka na przykład na naszym, powiedzmy, żółtym nie pojedzie, no bo nie ma szans, bo sobie naprawdę kolanami wybije zęby, bo jest przód zrobiony pod osobę, która ma wzrostu 1,60 m na przykład, nie?
1: No to się zgadza, to mógłby być problem.
0: No, dokładnie. No i później jak do nas już przyjdzie rama wyspawana, wymalowana, no to Łukasz dokupuje wszystkie części tam. Dużo części jest po prostu klasycznych, takich jak do każdego roweru, tylko że na przykład są podwójnie, czy no tak jak kierownica, siodełka, wiadomo. Mamy też koła, które są zaplatane z, nie wiem, jak to się nazywa, ze szprychami. Jakąś tam metodą czterech krzyży, czy tam czegoś tam, ja tak do końca nie czaję, ale że są wzmocnione, nie? Ten splot, że wytrzymuje większą wagę na przykład, nie? I szprychy są trochę grubsze niż w klasycznych rowerach. No i jakby to też ma znaczenie. No i do tego dochodzą, wiadomo, wszystkie inne sprzęty, plus jeśli chodzi o tandem, to tam no te tarcze, zębatki, na których się tam obraca łańcuch i w ogóle, no to też są podwójne lub potrójne, w zależności co tam sobie konstruktor wymyśli i jakie przerzutki zastosuje. No i to też wtedy jakoś tam jest przegwintowywane, żeby pasowało do tandemu, a nie się tam obraca, rozkręca. No, aż takich szczegółów nie znam, ale no, to jest później właśnie wszystko składane w całość i później wyjeżdża od nas rower, jest regulacja jeszcze przerzutek, hamulców, odpowietrzanie. Najczęściej mamy hamulce tarczowe, hydrauliczne, czyli mamy w przewodach płyn. No to też to tam chłopaki wpuszczają, robią. No i wyjeżdża taki rower w pełni bezpieczny, sprawdzony najczęściej przeze mnie najpierw, a dopiero później, bo u nas ja jestem takim trochę kaskaderem crash testów. Jak coś się rozwali, to ja już mam opanowane wszelkie upadki, więc
1: a zdarzyło się, że coś poszło nie tak w trakcie takiego ostatecznego testu? Że już niby wszystkie śrubki dokręcone, a tu bum?
0: Tak, na samym początku się zdarzyło przy pierwszym tandemie, że wszystko było ładnie, pięknie, przejechało się chyba z 30 kilometrów i nagle wszystkie szprychy w kole się rozkręciły. No i tu już musiało przyjechać po nas auto.
1: No to rzeczywiście, no ale to wypadki przy pracy się zdarzają, a w końcu doświadczenia nabiera się, jak to osoby techniczne mówią, z czasem i na produkcji zazwyczaj. Tak jest. Więc tak, przede wszystkim to co, tworzycie te tandemy, budujecie je, organizujecie różnego rodzaju rajdy, wycieczki. Jak to w ogóle wygląda? Ile już takich wyjazdów macie za sobą? Na stronie widziałem, że całkiem sporo, ale pamiętasz ile tego?
0: W liczbach? Mhm. Nie wiem. Kurczę, powiem ci, że chyba nie zliczę tak na szybko.
1: Bo powiedzmy może tak, działacie od 2016 roku, tak?
0: Jako grupa nieformalna, a jako fundacja od 2018.
1: Okej.
0: Tak działamy. No i staramy się działać projektowo, jeśli się tylko da pozyskać środki, a jeżeli nie, to i tak organizujemy wyjazdy, tylko one są wtedy pełnopłatne, nie? Na przykład. No i teraz mieliśmy w listopadzie taki, że w większości został dofinansowany, ale jakąś część też każdy musiał pokryć, nie? Bo tam nie było pełnego finansowania z projektu. No i organizujemy tak naprawdę wycieczki od takich zupełnie jednodniówek, na przykład pod dzieci. Jest to cały dzień i cały dzień trwa wycieczka gdzieś i są gry i zabawy i ognisko i takie różne rzeczy i to jest powiedzmy, nie wiem, 20-30 kilometrów, czasem 50. Zależy jak mamy bardzo zaawansowane dzieciaki czy tam nawet osoby dorosłe, bo to też nie wszyscy jeżdżą, nie wiadomo ile kilometrów.
1: No tak i nie każdy ma takie doświadczenie, tak, bo niektórzy to podejrzewam, że po prostu jak ktoś chciałby pojechać z wami pierwszy raz, no to raczej właśnie coś takiego będzie dla niego przede wszystkim.
0: Dokładnie. Coś mi się przełączyło i... czy ty mnie słyszysz?
1: Tak, ja cię słyszę dobrze. Dobra. Ja cię słyszę dobrze, wszystko jest okej.
0: Coś mi tu zagadało i się przestraszyło.
1: Nie, wszystko jest w porządku.
0: Więc tak, no to zależy właśnie kto na ile może sobie pozwolić, ale też czy na przykład dopiero zaczyna przygodę z rowerem, bo to też nie chodzi o to, że ktoś zaczyna albo się chce spróbować z nami gdzieś przejechać, a my mu tutaj trzaśniemy 100 kilometrów i on sobie już później da spokój, nie? Bo to nie o to chodzi. Więc dzielimy, mamy takie właśnie wyjazdy mniej jakby wytrzymałościowo wyzyskujące, plus takie bardziej już dla osób zaawansowanych, gdzie faktycznie to jest 100 kilometrów dziennie przez 3 dni lub 4, więc mamy różne. Zrobiliśmy szlak Orlich Gniazd na przykład cały, to był taki wyjazd projektowy, to było akurat w 3 dni, tam 280 kilometrów mniej więcej. Corocznie w listopadzie jeździmy u nas w Góry Opawskie i jest to w jedną stronę jakieś takie 80 kilometrów. Później jakoś tam jest zorganizowany czas. W tym roku postanowiliśmy razem pójść na nogach w góry. I trzeci dzień zrobiliśmy taki dostępnościowy, czyli wszyscy dostali opaski na oczy, grali w blind tenisa, w golbola. No i tak trochę się docieraliśmy, bawiliśmy, integrowaliśmy. No i znowu wracaliśmy na rowerach. Mieliśmy też jeden z projektów, gdzie jechaliśmy na rowerach do Bardo Śląskiego i to było około 100 kilometrów do przejechania. Też oczywiście to się rozkłada w ciągu całego dnia, więc no, mamy po drodze przerwy i to jakoś tam jest lżej zawsze w grupie kręcić. Na pewno jest większa motywacja. No i po dojeździe do Bardo na drugi dzień po spaniu w namiotach mieliśmy spływ pontonami po Nysie Kłodzkiej. Też fajne wrażenia, bo jak się okazało, wiele osób nigdy nie miało okazji próbować czegoś takiego. Wcześniej robiliśmy też wyjazdy na spływy kajakowe.
1: No tutaj właśnie tu widziałem, że to kilka razy chyba nawet tak. To było, tak?
0: Tak, bo to się bardzo cieszyło powodzeniem i mieliśmy z tego fajną frajdę i naprawdę przez kilka miesięcy ktoś się pytał, a będzie w przyszłym roku ten spływ, bo było super, nie? Bo to też było tak, że jechaliśmy na rowerach na przykład 30 kilometrów. Część osób też do nas dojeżdża oczywiście samochodem, bo ci, co na rowerach, to na rowerach, ale mamy też osoby, które na przykład jeżdżą na wózku na co dzień. No a też z nami później spływały kajakami, później mieliśmy wspólnie ognisko, też zostawaliśmy w namiotach, robiliśmy sobie taki biwak i na drugi dzień kto autem to autem, a kto rowerami to rowerami. Więc no to cieszyło się fajnym powodzeniem. Oprócz tego wpleciliśmy też w aktywności, oprócz chodzenia po górach, to jazdę konną. Mamy współpracę z bardzo fajną, zaprzyjaźnioną stadniną, gdzie możemy organizować sobie, nie wiem, na przykład dzień pieczonego ziemniaka, jeździmy na koniach, wtedy też robimy ognisko i też oczywiście dzieciaki mają gry i zabawy gdzieś tam na boisku. No staramy się, żeby te aktywności mimo wszystko były różne, ale żeby zawsze ten pierwiastek rowerowy był. Ostatnio to, czym się możemy pochwalić, to jesteśmy już po pierwszych takich lepszych testach, pierwsze 50 km przejechane, przyczepki rowerowej, sportowej dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Czyli taka przyczepka, którą podpinamy do roweru, no i osoba sobie w środku siedzi, u nas akurat testowała to Marysia z wrodzoną miłością kości i tam musieliśmy popracować nad amortyzacją tej przyczepki, ale pierwsze 50 km przejechane, fan jest, także jest włączenie w turystykę rowerową, nad którym będziemy, myślę, się skupiać coraz bardziej.
1: Taką przyczepkę, jak rozumiem, podczepia się do tandemu po prostu.
0: Tak, my ostatnio tak, do tandemu, do singla, obojętnie, nie? Aha, to jest jakby w osi koła doczepiane na takiej rurce, która idzie od tej przyczepki, nie? To jest no tam mega bezpieczny tam uchwyt, czy nie wiem, jak mam to nazwać, ale no zabezpieczenie, nie? No i się po prostu tak jakby ciągnie, nie? Ona ma duże koła, no jest zwrotna, lekka. Do tej pory u nas wszyscy korzystali, mamy dużo takich naprawdę zakręconych rowerowców, którzy swoje dzieci w takich przyczepkach wozili, bo dziecięce są popularne, znane. No a my zaczęliśmy kombinować, szukać i się okazało, że są też takie właśnie pod większą wagę. No i pod większe wymiary też o jakby użytkownika, nie?
1: A jakiś taki najdłuższy wasz rajd? Pamiętasz?
0: Najdłuższy wspólny, tak?
1: Tak,
0: fundacyjny?
1: Tak.
0: To chyba było 540 km dookoła Polszczyzny w 4 dni.
1: No to już jest sporo. To już jest sporo i imponująca liczba tych kilometrów. To jak rozumiem, mimo tego, że no to są rowery jednak, tak jak wspomniałaś, przystosowane i że tam rzeczywiście ta jazda jest wygodna i podejrzewam, że zdecydowanie wygodniejsza niż na takim przeciętnym tandemie sprzed, tam dajmy na to, nastu lat, a i pewnie teraz też nie wszystko tak wygląda jak te rowery, które macie w swojej flocie, to chyba jednak zmęczenie jest po tych 500 kilometrach.
0: Zmęczenie jest, no i też to są kilometry, no nie dla człowieka, który sobie wymyślił, że a, to ja sobie jutro siądę na rower i pojadę stówę. No to raczej są już kilometraże takie dla osób, które faktycznie jeżdżą, nie? Które w domu, nie wiem, na stacjonarnym kręcą, gdzie ta regularność jeżdżenia i raz, że siła mięśni nóg jest gdzieś tam, no i też w sumie pleców wszystkiego tak naprawdę, bo to pozycja, ale gdzie ta fizyczna strona jest wyrobiona, ale druga rzecz to, że tyłek ma kontakt z siodełkiem, bo po tylu godzinach w siodle naprawdę 4 litery bolą i jak tyłek nie jest odpowiednio obity, no to można cierpieć, nie?
1: To się zgadza.
0: No trening, nie? Jak we wszystkim trening, to jest podstawa. No, ja jeżdżę bardzo dużo, bo my oprócz takich fundacyjnych ogólnie wyjazdów, no to każdy też jeździ indywidualnie i też na tym nam zależało, że my mamy bazę rowerów i jak do nas, nie wiem, zadzwoni Gosia, że w sobotę chce iść na rower ze swoim pilotem, no to bierze od nas rower i jedzie, nie? na zasadzie takiego, że niekoniecznie musi być coś zorganizowane przez fundację, żeby można było jeździć i korzystać.
1: Ale po prostu, czyli wy zajmujecie się takim jakby wypożyczaniem tych rowerów, tak? Czy jak to wygląda?
0: Tak, no to jest na takiej zasadzie, że możesz, rowery są w dwóch miejscach w Opolu, żeby był dostęp z każdej strony, że tak powiem. No i jak ktoś tam wcześniej zadzwoni, czy tam napisze, powie, że chce rower, no to po prostu go od nas wypożycza na takiej zasadzie, że później my jakby na tym nie zarabiamy, tylko kto ma ochotę, ile rzucić do puszki na części eksploatacyjne i na jakby smary, niesmary, olejki.
1: No tak, bo to się wszystko zużywa.
0: No to po prostu tyle daje i wrzuca, nie? Jeśli może, to tak. A jak nie, no to też no nie powiemy komuś, że sorry, nie masz kasy, to nie pojeździsz, nie?
1: Zgadza
0: się. Dlatego jesteśmy fundacją. No, także takie indywidualne jazdy też się dzieją. Wypożyczamy też tandemy do projektów różnych innych organizacji, jeżeli trzeba. Jeżeli ktoś ma jakiś projekt. W tym roku dwa razy, dwa weekendy dostarczaliśmy rowery w góry stołowe, bo był projekt szkolenia asystenta turystycznego osoby niepełnosprawnej i tam sobie jeździli. Sprawdzali, jak to jest, jeździli w opaskach na tylnym siedzonku, więc no, też do tego służyły nasze rowery akurat w tym roku. No i tak mówię, indywidualne jazdy też, no jak ktoś, nie wiem, jedzie na przykład, ma propozycję jechania gdzieś na tydzień, no to też od nas może taki rower wypożyczyć. No wiadomo, że wtedy już spiszemy jakąś tam umowę, no bo to jednak pójdzie w świat i nie wiadomo, gdzie tam wyląduje, więc dla bezpieczeństwa każdej ze stron gdzieś tam się to spisze, ale no też jest taka możliwość, nie? Że można od nas wziąć rower.
1: Wspieracie, tak widzę po projektach, to nie tylko osoby niewidome na przykład, ale też i seniorów, bo tu widzę taki projekt jak Tandem dla Seniora, w którym braliście udział. Tak. Możesz szerzej o tym opowiedzieć?
0: Tandem dla Seniora to też wyszedł jakby z potrzeby, bo zaczęło się najpierw od osoby w starszym wieku, która nie widziała i faktycznie z nami jeździła. Ale gdzieś to poszło dalej i zaczęliśmy tandemy wykorzystywać właśnie w tym kierunku, że Tandem dla Seniora to był projekt, z którego złożyliśmy rower i który służył opolskim seniorom, czyli mieliśmy na przykład wizytę w domu kombatanta, gdzie robiliśmy krótkie przejażdżki, bo no akurat te osoby nie trenowały na co dzień, więc długie wycieczki nie wchodziły w grę, ale takie 5 kilometrów po naszej opolskiej wyspie Bolko, czyli parku, gdzie są ścieżki rowerowe i duża taka infrastruktura, dawały bardzo dużo frajdy i uśmiechu i radości. I ci ludzie do nas dzwonią i pytają, kiedy będziemy znowu na przykład, nie? Więc to jakby była taka fajna forma rozrywki i trochę rozruszania tych osób i wniesienia w takie domy seniora czegoś nowego takiego powiewu, a też aktywnego. Dużo z tych osób zaczęło wspominać, jak to kiedyś jeździło na rowerze, a tu, a tam, a gdzie to nie byli, więc to pobudziło takie fajne emocje i fajnie się sprawdziło, nie?
1: Czyli tandem to jest sport, no prawie dla każdego, wiek tu nie jest jakąś barierą specjalnie.
0: Nie ma barier, jeśli chodzi o jazdę rowerową, więc... Tylko jedni jeżdżą mniej, drudzy więcej, nie? Jeśli chodzi o kilometraż, jedni jeżdżą szybciej, drudzy wolniej. Wiadomo, że to różnie bywa. No tutaj w tandemie zgranie jest ważne, no bo jeżeli mamy robić już długie kilometry, no to tutaj musi być podobny styl jazdy, szybkość kręcenia. No nie da się tak do siebie dopasować, żeby każdemu było dobrze, więc to muszą być osoby z podobnym stylem jazdy mimo wszystko już na długie wycieczki takie. Naprawdę 100, 150, 200 kilometrów na raz, to już trzeba być zgranym i w miarę, no podobnie, nawet dla zdrowotności chociażby kolan kręcić, no bo jak jedna osoba jedzie na tak zwanych, nie wiem, wysokiej kadencji, druga na niskiej, czyli robi więcej lub mniej obrotów na cięższych lub lżejszych przerzutkach, no to nie da się dwóch różnych światów dograć na jednym rowerze.
1: Tak, bo jednemu będzie za ciężko, drugiemu za lekko.
0: Dokładnie tak. Także no, tandem jest też wykorzystywany u nas bardzo często dla rodzica z dzieckiem, nie? Bardzo często. Na przykład, nie wiem, z przodu jedzie pilot, a z tyłu jego syn, który ma, nie wiem, 10 lat i w tandemie zrobią więcej kilometrów, dojadą dalej niż jakby młody miał jechać na swoim pojedynczym obok, nie?
1: No dokładnie, no zawsze jeżeli młodszemu sił zabraknie, to starszy jakoś tam pomoże.
0: No dokładnie, młody zawsze może nogi dać na ramę i lecimy.
1: Dokładnie, dokładnie. Tak jak przeglądam stronę waszej fundacji, to widzę, że bardzo mocno stawiacie na wolontariat.
0: Tak. Wolontariat i to taki sportowy wolontariat, jako takie trochę, nie wiem czy nową, czy nie, dla nas tutaj na terenie opolskim trochę tak, chyba wprowadziliśmy to jako tacy pierwsi. Wolontariat sportowy, czyli dzielenie się swoją pasją. Jak ktoś jeździ na nartach, no to przecież może jeździć ze sobą niewidomą, nie? Jak ktoś jeździ na łyżwach, tak samo. Właśnie wyszliśmy jeszcze przed pandemią na lodowisko, więc co niedzielę byliśmy na lodowisku dużą grupą. Pani już wiedziała, że o 10 to jest fundacja na kole, na tafli i nie ma zmiłuj, więc jeździmy za rękę w parach i jakoś tam się kulamy, więc ten wolontariat sportowy jakby ma branie i powiem ci, że w tej chwili mamy chyba więcej chętnych wolontariuszy niż osób niewidomych czy słabowidzących. Jakoś tak nam się tutaj rozruszali, gdzieś im się to spodobało, bo to, co nasi wolontariusze dostrzegli, to, że przez to, że się z kimś umówią i kogoś mają wesprzeć w tej danej dyscyplinie sportowej, czy to basen, czy bieganie, czy tenis, czy właśnie rower, czy łyżwy, mają większą motywację i bardziej im się chce. I jakby dla samego swojego zdrowia i dla tej osoby jakby czerpią też z tego dużo frajdy, tego, że już nie muszą jeździć na rowerze samemu, tylko jeszcze sobie w tandemie pogadają, no nie? Więc fajne jest to, że ta pozytywna strona idzie w jedną i w drugą osobę, nie? Że każdy czerpie z tego coś dla siebie.
1: Wspomniałaś o tym, że wolontariuszy macie sporo, może nawet więcej niż niewidomych, ale to znaczy, że już nie szukacie, czy jeżeli ktoś miałby ochotę, to się może dalej do was zgłosić jako wolontariusz?
0: Dalej się może do nas zgłosić, bo my w ogóle staramy się mieć wolontariuszy, mieć beneficjentów, ale jakby nie robić wydarzeń w takiej kategorii, nie? Że my beneficjenci potrzebujemy wolontariuszy i ci wolontariusze nam muszą pomóc, nie? My się staramy ze sobą po prostu poznać i spędzać fajnie czas na zasadzie takiego jakiegoś partnerstwa i współpracy i tworzenia fajnego zespołu.
1: A jeżeli będzie jakiś projekt, to po prostu można tak. Więcej, tak?
0: Dokładnie, który robi fajne, aktywne rzeczy. Zapraszamy cały czas wszystkich, bo to, że nie wiem, Krzysiek z Magdą jadą na tandemie, to nie oznacza, że Zosia, która jedzie obok, później nie siądzie na ten tandem po 2 godzinach, czy tam w trakcie już bycia gdzieś nie pomoże w czym innym. Także to wolontariuszy nigdy za mało.
1: A co do waszych beneficjentów? Czy trudno jest w ogóle zachęcić niewidomych do aktywności sportowej?
0: Powiem ci, że tak. Znaczy incydentalnie gdzieś tam, że ktoś spróbuje pójść na rower albo wyjdzie raz na łyżwy, no to okej, byłem, spróbowałem, fajnie, ale żeby jakąś taką regularność uzyskać, no to już nie jest wcale tak łatwo. Dużo wymówek się pojawia takich, a dzisiaj nie mam czasu albo coś. Ja też nie mówię, że każdy musi lubić sport i taką aktywność, tylko jakby ja się zderzam z taką ścianą, że z jednej strony marudzimy, że się nic nie dzieje, a że pojeździłbym, pochodziłbym, a z drugiej strony no nic nie robię w tym kierunku, żeby to robić, nie?
1: A jak się już dzieje, to się nagle okazuje, że nie, że są inne plany, albo że po prostu najzwyczajniej w świecie mi się nie chce. No to jak tych beneficjentów pozyskujecie? Gdzie w ogóle szukacie osób niewidomych, które są zainteresowane sportem? To jakąś pocztą pantoflową, czy może na przykład po związkach niewidomych, albo po jakichś innych organizacjach, które się czym innym zajmują na rzecz osób z dysfunkcją wzroku? Jak to jest?
0: Wiesz co, w większości to wychodzi jednak poczta pantoflowa chyba najwięcej. Ktoś komuś powie, bo jednak no w środowisku gdzieś tam się kolegujemy ze sobą, więc to chyba najczęściej ktoś do nas dzwoni, bo ktoś komuś powiedział coś. A z drugiej strony też trafiają do nas osoby z zewnątrz, bo w mediach coś było, bo w radiu, bo w TV, albo ktoś słyszał, że jest taka fundacja i czy to prawda, że my coś takiego robimy. Więc z mediów też sporo. Po związkach, wiesz co, no mamy tutaj kontakt lokalnie i z Szansą dla Niewidomych, i z Crossem Opole, i gdzieś tam właśnie z PZN-em. Tylko że problem jest taki tych wszystkich organizacji typu PZN i Cross, że tam nie ma młodych ludzi.
1: Ale dla seniorów też działacie przecież.
0: Dla seniorów też działamy, tylko że no tutaj już tych wymówek do nie
1: jest
0: wyjścia
1: więcej.
0: Na rower jest coraz więcej. No i to jest właśnie takie... Ja sama do końca nie wiem, z czego to wszystko wynika, ale no w tej chwili naprawdę aktywnych osób to może mamy z 5-6 niewidomych czy słabowidzących.
1: Rozumiem. No to by było więcej. No. Tego pozostaje życyć.
0: Ale nic, jedni jeżdżą rowerem, drudzy śpiewają i
1: no
0: każdy
1: oczywiście.
0: Się spełnia.
1: Oczywiście. A inny siedzi teraz jeszcze ze sprzętem w radiu i prowadzi z tobą tę audycję. Chociażby.
0: No dokładnie. A w sumie to już by mógł kończyć, bo trzeba iść spać, no nie?
1: No o tej porze! No,
0: ja nie wiem, co jest godzina, ale myślę,
1: po 21. Gadamy na
0: a
1: razie.
0: Ja bym mogła tak jeszcze 3 dni.
1: A nie, no to zapraszam. To ja nie mam absolutnie nic przeciwko temu. Nie wiem, co prawda, czy ja tyle wysiedzę, ale jak coś, antena jest twoja, ja najwyżej sobie pójdę. Nie ma najmniejszego problemu.
0: Nie, no bez ciebie to już nie ta sama antena.
1: No tak, to monolog zawsze gorszy niż dialog. W każdym razie tak, kajaki, rowery, łyżwy, pontony, to coś jeszcze sportowego robicie, czy pozasportowego w ramach Fundacji na Kole?
0: Wiesz co, teraz będziemy ruszać z projektem skierowanym do dzieciaków odnośnie turystyki rowerowej, zasad jazdy rowerem, przepisów i w ogóle tego, z czym się rower wiąże. Taki mamy zamysł i mam nadzieję, że w końcu z tym ruszymy.
1: Ale to do niewidomych, czy ogólnie po prostu młodych
0: osób? W ogóle, po prostu do dzieci, bo no, zgłosiła się do nas jedna pani, która wręcz powiedziała nam wprost, ja wam zapłacę, tylko nauczcie mojego wnuka jeździć rowerem. Więc...
1: A to jest aż tak źle?
0: Tak.
1: Wydawałoby się, że rower no to jest coś, z czym każdy gdzieś tam, każde dziecko prędzej czy później, a raczej prędzej niż później, ma styczność. No, ale jak się
0: też nam się tak wydawało, a się okazuje, że komputer niestety przebija wszystko. Jak można sobie w grze pojeździć rowerem, no to po co iść na podwórko?
1: No tak, i sobie kolan nie zedrzeć przy okazji.
0: No, właśnie.
1: Co to za frajda?
0: Otóż to. No, także nie, my się też zdziwiliśmy takimi telefonami, no ale jest potrzeba, no to idziemy w tą stronę.
1: Okej, okay, czyli oprócz aktywności sportowych, zajęć sportowych, także edukacja. Będzie.
0: Tak, jak najbardziej. Mm-hmm.
1: Jakieś takie plany, życzenia, coś byś chciała w ramach fundacji zdziałać w przyszłości? Właśnie w tę stronę sportową, czy może jeszcze coś innego?
0: Fundacyjnie to bym chciała, żeby trafiło do nas jeszcze więcej trochę osób, które siedzą na co dzień w domu, a potrzebują motywacji, jednak chciałyby się trochę rozruszać i fajnie jest, jak ktoś do nas wraca, a z 5 osób w tej chwili już mamy około 30 takich naprawdę wracających. Wszystkich. Mówię o wolontariuszach. No wszystkich. Więc to jest fajne, jak w listopadzie wszyscy wiedzą, że jest wyjazd fundacyjny, coroczny, tradycyjny i każdy ma to na uwadze. Nie? I to tak strasznie buduje serducho, że aż się buźka cieszy, naprawdę. Że coś takiego się udało stworzyć i ludzie o nas fajnie myślą. A takich sportowych gdzieś tam... Ja mam bardzo dużo swoich indywidualnych pomysłów, które bym chciała zrealizować, ale nie wiem, żony, że z fundacją też bym mogła objechać na przykład dookoła Polski na rowerze, nie?
1: No pewnie, że tak. A swoich jakichś takich indywidualnych, związanych ze sportem? Coś jeszcze po głowie ci chodzi?
0: No tak, trochę mi chodzi. Znaczy w tym roku gdzieś się udało skończyć Koronę Gór Polski i ultramaraton Wisła 1200.
1: To 1200 to jest w kilometrach?
0: Tak. Tak.
1: A to tak. Gratuluję.
0: To jest w kilometrach z Baraniej Góry od początku Wisły do jej ujścia do Gdańska. Także takim terenem, który sobie organizator wymyślił, po prostu hardkorowym. Kamienie, chaszcze, błoto, piaski. No wszystko, co się da i co może uprzykrzyć rowerową jazdę. No i pierwszy tandem zaliczony na tej trasie, więc się bardzo z tego cieszę w tym roku. No mam tam jakieś swoje cele, na przykład chciałabym zrobić 500 kilometrów, nie? Naraz na rowerze. No ale to mówię, ja jeżdżę
1: naraz
0: dużo...
1: Naraz w sensie bez przerwy, tak? Czy
0: no,
1: jak?
0: Albo bez przerwy, albo z jakąś taką przerwą typu siku i kanapka, nie? No, ale no zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. To są jakieś tam przyszłe plany. W tym roku mi się udało tak zrobić 300 kilometrów, więc zobaczymy.
1: To jeszcze tak zahaczę na sam koniec, skoro nie chcesz tych trzech dni samej prowadzić tej audycji, to zahaczę o niewidzialną przestrzeń. Jakieś takie plany na przyszłość najbliższą? Coś w tym zakresie chciałabyś, żeby się rozwijało? No oczywiście wiadomo, najlepiej, żeby było jak najwięcej klientów, jak najwięcej zainteresowanych, ale coś jeszcze?
0: No w tym temacie to bym chciała, żeby było tyle klientów, co by nam pozwoliło zatrudnić jeszcze kilka osób, żeby... No, żeby komuś pomóc, nie? Jeszcze trochę w tym kierunku takim zawodowym, żeby te osoby nie siedziały w domu, tylko jednak
1: robiły coś pożytecznego.
0: Tego pracowania. No i takiego normalnego życia codziennego jak każdy, nie?
1: Oczywiście,
0: to bym
1: że tak.
0: Chciała. No i niewykluczone, że ja bym chciała to rozwinąć, nie tylko na niewidzenie. Nie, chciałabym taką przestrzeń jeszcze stworzyć być może z doświadczeniem życia na wózku, może głucho niewidome osoby dołożyć jakieś zwiedzanie jeszcze w słuchawkach. No jest tam parę pomysłów w głowie, tylko muszę pomyśleć, jak je zrealizować, żeby to było dobrze wykonane.
1: To w takim razie tego ci życzę, zarówno w kwestiach niewidzialnej przestrzeni, fundacji na kole, no i oczywiście prywatnie, żeby tam tych kilometrów na liczniku było coraz więcej.
0: Dzięki bardzo.
1: Pozostaje...
0: Jak będę chwalić.
1: Oczywiście, antena zawsze jest otwarta u nas tu w Tyfloradiu, także zapraszamy serdecznie. Przypomnę, że dziś rozmawialiśmy o niewidzialnej przestrzeni, o fundacji na kole. Wszystko to w Opolu się mieści i działa na terenie Opola i okolicy, a o tych działaniach, o tym, co fundacja na kole robi oraz co można zobaczyć w niewidzialnej przestrzeni, opowiadała Alicja Stelmaszczyk. Dziękuję ci, Alu, bardzo za udział w dzisiejszej audycji.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam serdecznie do nas.
1: Tak jest. I jeszcze może na koniec adres fundacji na kole, bo tego nam zabrakło. Adres internetowy.
0: www.fundacjanakole.org. Oczywiście Facebook, Instagram również.
1: TikToka jeszcze nie ma.
0: Nie, to znowu ja będę musiała się tam, wiecie, pajacować.
1: No ale to wiesz, to z tych tandemowych rajdów to sporo by mogło być różnych rzeczy.
0: No, zainwestujemy w sprzęt i drona, to
1: o,
0: będziemy umieć.
1: No widzisz, no i już jest pomysł. Dzięki raz jeszcze za udział w dzisiejszej audycji. I ja również dziękuję za uwagę, Michał Dziwisz. Kłaniam się do następnego spotkania w Tyfloradio.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Godzina 19 minęła w kalendarzu. Dziś mamy wtorek, to jest trzeci dzień listopada 2015 roku. Witam bardzo serdecznie, z tej strony Michał Dziwisz, a z drugiej strony mój dzisiejszy gość, czyli Kamil Łukaszewicz. Witaj, Kamilu.
3: Witam.
1: Dziś po raz pierwszy na naszej antenie się pojawiasz, po raz pierwszy w Tyflo Podcaście w ogóle i w Tyflo Podcaście na żywo w szczególe, a będziemy dziś mówić o narzędziu VideoStar, o stronie internetowej, o aplikacji mobilnej, która, no, myślę, że może się przydać tym wszystkim, którzy lubią sobie pooglądać telewizję na żywo. I to w sposób legalny, dodajmy, bo jest to legalnie działająca usługa na terenie naszego kraju. Więc do czego właściwie służy VideoStar? Może na dobry początek opowiedz.
3: No tak jak właśnie to powiedziałeś, VideoStar służy do oglądania telewizji.
1: Jak to jest z oglądaniem tej telewizji? Czy do dyspozycji mamy to wszystko, co jesteśmy w stanie odebrać z takiej zwykłej naziemnej anteny, czy ten zestaw programów jest jakoś ograniczony, a może wręcz przeciwnie, wzbogacony o jakieś dodatkowe pozycje?
3: Niestety nie

0: wychowanie. Niestety dla ludzi z zagranicy jest to problematyczne, ponieważ z moich wiadomości tylko wiem, że da się oglądać 4 kanały. Nie, na stronie nie pisze nic, żeby jeśli ktoś zapłaci, to można więcej. Wydaje się, że za granicą właśnie tylko te 4 kanały, a dokładnie są to Starz TV, Opoka TV, Telewizja Trwam i WeLife, taki kanał.
1: No te 3 to kojarzę, tego 4 nie kojarzę zupełnie, ale może...
0: Też nie kojarzę.
1: Później się wyjaśni nieco więcej.
0: Jakieś informacji na temat tego kanału nie wiem, ale z tego co włączam, jest to kanał dziwny.
1: Dziwny? To znaczy, bo no powiedzmy Starz TV, no to jest wiadomo, kanał o tematyce muzycznej, dużo muzyki tam się pojawia, Opoka i Telewizja Trwam, no to przede wszystkim kanały związane z religią jakoś tam, tak myślę. A co tam możemy na tym kanale 4, WeLife, tak, o którym wspomniałeś, zobaczyć?
0: No z tego co tam na chwilę to włączyłem, to były jakieś takie luźne rozmowy, jakichś no, młodych dziewczyn, stosunkowo tak po głosie dziewczyn o jakiejś muzyce i takie, no nie wiem, z tego co, dłużej się temu kanałowi nie przesłuchiwałem, no a niestety w sieci nie mogłem znaleźć o nim jakichś bliższych informacji.
1: Czyli taki kanał, można powiedzieć, o tematyce lifestyle'owej by nam się tu jawił.
0: Możliwe.
1: Z tego twojego opisu. No ale zobaczymy, jeżeli kogoś to zainteresuje, zawsze będzie sobie mógł zapoznać się z tym kanałem, jak i z pozostałymi kanałami, które są w ofercie VideoStar. Wspominałeś także o płaceniu. Podstawowa funkcja serwisu, jak rozumiem, jest za darmo, ale czy to znaczy, że jeżeli zapłacimy jakieś tam dodatkowe środki, to mamy jakiś dodatkowy profit z tego wynikający, nie wiem, większą ofertę kanałów, czy jeszcze coś innego?
0: Dokładnie. Serwis ma, jest podzielony na następne oferty. Oferta Starter to oferta całkowicie darmowa. Potem mamy Starter Plus, ofertę podstawową i ofertę rozszerzoną. Przykład, na pewno oferta Starter Plus, która jest ofertą najtańszą, bo kosztuje 4,90. Jeszcze potem na stronie to skorektujemy. Będzie, będę pokazywał.
1: Tak.
0: Ona się różni tym, że dostajemy dodatkowo ponad to, co jest w ofercie darmowej, brak reklam, TVP1 i TVP2 w wersji HD i lepszą jakość obrazu.
1: Rozumiem. A powiedz mi, skoro mowa już o wersjach HD i tego typu kwestiach, czy jakoś może to, nie wiem, porównywałeś z naszej perspektywy, czyli użytkowników odbierających wszystko, no przede wszystkim za pomocą zmysłu słuchu, gdzieś tam ta jakość wyższa istotnie jest lepsza, czy to raczej ma wpływ tylko na obraz?
0: Niestety nie mogę tego powiedzieć, bo ja nie korzystam z oferty płatnej.
1: Rozumiem. A jesteś zadowolony w ogóle z jakości dźwięku, jaka tam się pojawia?
0: Jak na telewizję, tak.
1: Rozumiem. No więc dobrze.
0: W internecie.
1: Więc myślę, że możemy przejść do prezentacji. Ja jeszcze tylko dodam, że nasza audycja ma formę interaktywną, więc jeżeli ktoś miałby ochotę o coś zapytać Kamila, to zapraszam. 123 834 835 to telefon. A tyflopodcast.net to jest nasz radiowy Skype. Już za momencik to wszystko będzie do waszej dyspozycji. Kamilu, zatem proszę bardzo, przystąpmy do prezentacji. Jeszcze tylko dodam, że dziś pokażemy VideoStar zarówno w przeglądarce, możliwości przeglądarkowe tej usługi, jak i aplikację mobilną dla systemu iOS.
0: No dobrze, to chyba zaczniemy od przeglądarki.
1: Tak myślę, bo w końcu no, przeglądarki internetowe to jest coś, z czego najwięcej użytkowników korzysta. Czy i są jakieś specjalne zalecenia związane z wyborem przeglądarki, czy twórcy twierdzą, że działać będzie
0: Nie,
1: w zasadzie na wszystkim?
0: Popularne przeglądarki na rynku, czyli Firefox, Internet Explorer, Google Chrome. No i nie wiem jak ten Microsoft Edge, ale...

0: Może i też.
1: Okej. No więc przejdźmy do przeglądarkowej wersji.
0: Tak więc strona serwisu to videostar.pl. Piszemy videostar.pl.
1: Przez V oczywiście, tak?
0: Przez V oczywiście, tak. To wchodzimy. No to jesteśmy na stronie. Jako ciekawostkę jeszcze mogę pokazać, że tutaj następuje małe przekierowanie.
1: Tak, czyli przenosi nas na stronę HTTP i to HTTPS nawet, videostar.pl/TV, tak, TV. I cóż mamy na tej stronie?
0: No wiadomo.
1: Ramka Facebooka.
0: No to jest dokładnie to samo, gdzie jesteśmy. Programy TV tutaj najlepiej wejść, żeby oglądać. Oferta.
1: No właśnie, ty jesteś, Kamilu, zalogowany. Powiedz mi, czy założenie konta nawet do oglądania tych darmowych kanałów telewizyjnych jest wymagane, czy też nie?
0: Jest wymagane, ale rejestracja jest bardzo prosta.
1: Mamy jakieś utrudnienia w postaci kodu z obrazka albo coś takiego?
0: Właśnie o tym chciałem powiedzieć, bo w momencie, kiedy ja zakładałem konto, jeszcze coś takiego było. Ale i ten kod jeszcze był bardzo dziwny, ale nad tym się nie będę rozwodził, bo już tego nie ma.
1: Czyli teraz w ogóle teraz... nie ma kodu CAPTCHA, bez problemu możemy się zarejestrować.
0: Rejestracja sprowadza się do podania adresu e-mail i hasła.
1: Rozumiem.
0: Nawet chyba na nasz mail nie przychodzi żaden identyfikacyjny potwierdzenie, żeby kliknąć, ale tego nie jestem pewien.
1: Okej, więc co teraz? Jesteśmy zalogowani. Co zrobić, żeby oglądać?
0: To trzeba przejść w programy. Programy TV. Wchodzimy. I tutaj bardzo potem pokażę, że na aplikacji mobilnej jest dużo łatwiej, bo tutaj możemy się naprawdę pogubić w tej liście. Zaraz pokażę dlaczego, bo to nawet jest napisane.
1: Aha.
0: I właśnie...
1: No tak, czyli rzeczywiście może być problem. Bo kanały nam się będą zmieniać, ta kolejność tych kanałów, tak?
0: No dokładnie. No to jest na pewno płatny kanał.
1: Czyli tu nam się wyświetlają wszystkie w ogóle kanały z oferty. A powiedz mi, czy to jest jakoś, nie wiem, wyróżnione są te kanały darmowe albo coś? Żebyśmy wiedzieli, co my w ogóle bez uiszczania opłaty możemy oglądać.
0: To się łatwo da zorientować, gdy się korzysta z aplikacji mobilnej, bo to szybko można zapamiętać, dlatego że darmowe są te kanały, które są w telewizji naziemnej i kanały muzyczne. No więc trudno nie jest, więc to tak.
1: No tak, ale zakładając, że ktoś specjalnie telewizji nie ogląda i nie jest zorientowany w kwestiach tego, co tak naprawdę ma do dyspozycji z powietrza tak zwanego, to nie jest wcale tak łatwo się zorientować, tak? Bo to nie jest w żaden sposób na stronie wskazane.
0: Znaczy w momencie, kiedy wchodzimy w ofertę, to jest wszystko wyszczególnione. Ale właśnie mówię, gdy korzystamy z aplikacji mobilnej, od razu przy kliknięciu na płatny kanał się nam pojawia okienko, że kanał jest płatny. I myślę, że jeśli ktoś będzie dużo korzystał, to się łatwo zorientuje.
1: No tak, ale jeżeli ktoś dopiero zaczyna, to po prostu uczulamy, że może być problem. Trzeba troszeczkę czasu poświęcić. Tak. Okej.
0: To nie wiem, spróbować znaleźć jakiś darmowy kanał?
1: To może najpierw pokażmy, co się stanie, jeżeli spróbujesz obejrzeć kanał płatny.
0: Dobrze.
1: Skoro już tu taki mamy.
0: Kanał przeznaczony dla prawdziwych kinomaniaków, którzy chcą mieć dostęp do najlepszych produkcji. Tu jest opis. Zobaczmy, pokazane pokazane cele, oferty do naceń, wielokrotki, kino europejskie. Nadmówek porząd ma programy dnia film obcepsa. Kino europejskie. Nadmówek porząd ma programy dnia film obcepsa. Chyba musimy kliknąć ten link. Porząd ma film obcepsa, online link,
1: nadmówek porząd ma. Aha, no to spróbuj.
0: Jeszcze tak. Porząd ma cele, nadmówek film obcepsa, zajęty, panne punkt ojęta, koniec lista, teraz cele, online, nadmówek porząd 1. Link set. Nadmówek porząd 1, teraz cele, online. Nie wiem, gdzie jest informacja, bo jak włączałem kanały darmowe, to po kliknięciu w tym oglądaj znikały mi wszelkie jakieś informacje odnoszące się do tego kanału.
1: Czyli można założyć, że jeżeli nie zacznie nam coś się odtwarzać, to po prostu kanał jest płatny. Mhm. W ten sposób. Okej. Okay. Więc jeszcze może spróbuj zobaczyć na tej stronie, teraz jak jesteśmy.
0: No właśnie, jak widać.
1: Nie.
0: Chyba się nie za bardzo. No dobrze, to ja tu się cofnę.
1: Okej. Tak, jeszcze raz się musisz wycofać.
0: Tak, jeszcze raz, tylko jeszcze sprawdzę, czy tutaj nie ma żadnej informacji na pewno. Nie ma.
1: Nie ma. Okej.
0: Okay. To co, teraz może
1: No teraz spróbujmy coś odtworzyć.
0: Mhm. To na przykład może TVP1.
1: Okej.
0: Programy TV-Line, włącz wyszukiwania. Programy TV... Sekunda, to się programy TV-Line, nadmówek porząd 2.
1: Znajdź dialog. TVP1, TVP1, uselekset. Programy TV-Line, włącz wyszukiwania. Programy TV... Dobrze, to może spróbujmy w ogóle przejść po tej liście tych kanałów.
0: Mhm. Znajdź dialog. Jeszcze może... Na przykład to chciałem spróbować, ale coś...
1: No na przykład jest TVN. Na przykład...
0: Tak, tak. Nie wiem dlaczego TVP nie było. Ale... My tak.
1: I teraz, żeby rozpocząć oglądanie, to musimy znaleźć co? Oglądaj TVN Online. Taki odnośnik.
0: Tak, nagłówek i pierwszy link po nagłówku.
1: Okej.
0: Okay. I teraz poleci reklama, ale nie musi. Ale może polecieć, to jest bardzo prawdopodobne.
2: 2007, Nowy Jork, Hotel Wilson.
0: Mamy reklamę.
2: 2 lutego Jakub Szu przeżywa zawód miłosny.
1: No tak.
0: Bo co trzeba dodać, to w międzyczasie przyciśle. Musimy koniecznie wyłączyć dodatki typu Adblock i tego typu, bo wtedy się w ogóle nie włączy.
1: Czyli jeżeli korzystamy z Adblocka, żeby sobie troszeczkę odciążyć przeglądarkę, powiedzmy, przez blokowanie różnych reklam, to niestety no tu trzeba po prostu. No bo taki jest model biznesowy tej strony, jak rozumiem, tak? Oni bazują na tym, że koszty darmowej transmisji są pokrywane z tego, co zapłacą reklamodawcy.
0: Dokładnie.
1: No i to się chyba okazuje, że to nie jest jedyna reklama, chyba że teraz nam się przełączyło w reklamy, chociaż nie, no 19.18 to jakieś fakty powinny być w tym momencie.
0: Po jakości wnioskuję, że to jest na pewno reklama jeszcze stąd.
1: Okej.
0: Okay. Ale to...
1: Chyba jeszcze jedna reklama.
0: Ale chyba tak do trzech najwięcej, ale zobaczymy.
1: No, zobaczymy, czy będzie czwarta.
0: Z tego, co pamiętam, jak tam włączałem, to gdzieś tyle było.
1: Czekamy.
0: O, mamy.
1: Jest!
3: Problem dla tego szpitala słynącego w całym kraju z chirurgii ręki. Wielokrotnie informowaliśmy o sukcesach tego ośrodka. Lotnicze pogotowie ratunkowe pacjentów...
1: No i sobie nam gra dany kanał telewizyjny. Czy możemy w jakiś sposób kontrolować odtwarzanie tego? Na przykład, nie wiem, pauzować, wznawiać, robić jakieś rzeczy tego typu w odtwarzaczu na tej stronie? Czy się nic nie da z tym zrobić?
0: Bo jedyny, ja próbowałem się dostać do obiektu fleszowego, to jest niedostępny.
1: Rozumiem. Więc tak to wygląda, tak działa strona. Czy na stronie coś warto jeszcze pokazać, Kamilu?
0: No nie wiem, no jakieś te informacje o ofercie, czy... No nie wiem.
1: No znaczy, chodzi mi bardziej o to, czy strona ma jeszcze jakieś takie funkcje, które są istotne z perspektywy naszych słuchaczy. No bo przede wszystkim oglądanie telewizji, tak? Pokazaliśmy listę kanałów. No treść strony jako taką, to myślę, że już sobie przeczytają nasi słuchacze sami, tym bardziej, że gdzieś tam, powiedzmy, ona może się zmieniać. Więc jeżeli ta audycja ukaże się u nas za jakiś czas, albo ktoś będzie tego słuchał, no to się na przykład cenniki mogą pozmieniać. Ale czy funkcje, czy mając konto możemy coś tu jeszcze zrobić?
0: Nie za bardzo, możemy tylko zakupić.
1: Rozumiem.
0: Płatności możemy dokonywać na dwa sposoby. Przez PayU lub SMS. Ale przez SMS to od razu mówię, jest drożej.
1: Okej. Więc jeżeli ktoś ceni sobie zawartość portfela, to lepiej przez PayU, tak? Dokonywać opłat.
0: Tak, dokładnie.
1: Okej. Dobrze. To w takim razie proponuję, żebyśmy wyłączyli odtwarzające nam się w tle fakty. Okej. Więc teraz co? Pokażmy może jeszcze aplikację mobilną.
0: Tak, z której korzystania zdecydowanie polecam.
1: Jest prościej?
0: Jest naprawdę... Zdecydowanie.
1: Okej.
0: Myślę, że się wszyscy ze mną zgodzą.
1: Więc aplikacja, jak rozumiem, nazywa się też VideoStar, tak? VideoStar pisane razem. Tak, to wyszukujemy w App Store.
0: Żeby jeszcze nie było wątpliwości i tam VoiceOver nam powie, to jest aplikacja stworzona przez firmę NetVisor.
1: Aha.
0: Co tam będzie. Więc tak, idąc...
1: Może mamy troszeczkę przycisk... zwolnijmy i...
0: Dobrze, oczywiście.
1: I podgłośnij troszeczkę.
0: Chyba tak będzie dobrze.
1: Nawet do 60 myślę, że możesz.
4: 60%.
1: O!
0: To przyzwyczajenie. Dobrze. Na początek mamy przycisk gwiazdka. Ja oczywiście jestem zalogowany. A, jeszcze co do logowania i rejestracji. Jak komuś ktoś się spieszy czy coś, może się zalogować przez Facebook, jest dużo szybciej.
1: Rozumiem. No to rzeczywiście wygodne.
0: Co mamy dalej? Znaczy, może ten przycisk z zagadkową etykietą wyjaśnę?
4: Gwiazdka. Przycisk.
0: To jest przycisk służący do tego, żeby zobaczyć, co według tutaj autora, ja nie wiem, czy to jest jakiś algorytm, czy to ludzie ustawiają, polecane programy, które aktualnie lecą lub będą leciały.
1: Rozumiem, czyli tutaj takie rekomendacje możemy sobie obejrzeć. Czy to dotyczy wszystkich kanałów? Czy są, zauważyłeś, żeby były jakieś faworyzowane niektóre kanały?
0: Ciężko powiedzieć, bo to jest akurat trochę dla nas niewygodna rzecz, bo wyświetla się tytuł filmu.
1: Tak.
0: Emitowanego programu dokładnie, ale nie jest napisane, na jakim programie on leci.
1: Czyli często... widać tytuł, nie widać kanału.
0: musimy kliknąć na... To wtedy przejdzie do kanału, jeśli... Gorzej jak film nie leci, to się wtedy nie dowiemy.
1: Bo to nie dotyczy tylko odtwarzanych aktualnie programów, ale też dotyczy programów, które się pojawią za jakiś czas.
0: Tak, dokładnie.
1: No może spróbuj to pokazać, jak to wygląda.
0: Dobrze.
4: Gwiazdka. Settings 1. Przycisk gwiazdka polecane.
0: No tak, teraz mamy co to jest.
4: Katastrofa w przestworzach.
0: Live, czyli live. No wiadomo, że teraz leci.
4: Zegar z godziną 3:18:55. Serial fabularny dokumentalny.
0: Ten zegar z godziną 3 się zawsze wyświetla.
1: Aha. I co mamy? I...
4: Aha. 0:35, 2:12.
1: No i rzeczywiście to jest trochę mylące, ale... Bo teraz tak.
4: 0:35, 2:05.
1: Czy to dotyczy tego programu Katastrofy w przestworzach, czy już tego następnego? Bo w jednym miejscu było, że jest live.
4: Oglądaj za. 0:34, 1:12.
0: Już ja nic nie robię, tylko... No właśnie, to jest bardzo myląco, bo ja dopiero nawet...
4: 0:30, rozgrywka.
0: Wyglądałoby, że następnego, skoro ten program już leci.
1: No tak.
4: Zegar z godziną 3:20, film fabularny. Oglądaj za. 0:34, 2:28.
1: No tak, i tu mamy inny, czyli jakby... Czyli...
4: Oglądaj za.
1: Ten zegar... Zawsze trzeba sobie go odliczać jakby od góry. Jeżeli coś jest live, no to to jest w danym momencie. Natomiast jeżeli mamy ten zegar i informacje na temat programu, to jakby po tym zegarze i po tej informacji wyświetla nam się nazwa danej audycji, której on dotyczy, tak?
0: Tak.
1: Okej.
0: Okay. No i tu możemy wyjść z tego...
4: Przycisk.
0: No,
1: troszeczkę możesz, jak? Kamilu, podgłośnić syntezę, jeżeli by się dało.
4: Settings 1. Przycisk.
0: Dobrze, czy jeszcze?
1: Jeszcze nawet troszeczkę. O, myślę, że będzie.
4: Settings 1.
1: No teraz
4: przycisk.
1: Się chyba trochę przesterowuje, więc troszeczkę możesz przyciszyć. O, teraz myślę, że będzie okej.
4: Settings 1. Przycisk.
0: No, to jak chyba wiadomo, są ustawienia, które są bardzo niewielkie, więc możemy je pokazać.
1: No właśnie, co tam mamy?
4: Settings 1. TVP1. Przycisk losego. Ustawienia. Konto wideo star. Adres e-mail.
0: No i tu będzie mój adres e-mail.
4: Lukaszenka 1. Połączenie. Uruchomienie. Odtwarzaj ostatnio oglądane. Przełącznik. Wyłączone. Stuknij dwukrotnie. Pozwalaj na użycie danych pakietowych sieci mobilnej. Przełącznik. Włączone. Zarządzanie kontem. Wyloguj z aplikacji. Wyloguj. Przycisk. Polub nas. Przycisk. Sugestie. Uwagi. Przycisk. Gwiazdka. Przycisk.
0: No i tu wracamy.
1: Czyli możemy zezwolić na transmisję pakietową, możemy sobie włączyć taki jakby autostart w tej aplikacji, no i oczywiście możemy polubić Video Star na Facebooku.
0: Tak.
1: Bo czemu by nie?
4: Wpuść reklamę. Co sekund tom 01. Przycisk. Zlose button 01. Gwiazdka. Przycisk.
0: No to teraz przejdźmy, co tu mamy dalej.
4: Settings 1. TVP1. Przepis dnia. Magazyn kulinarny.
0: I tu jest bardzo fajnie, bo mamy kanał i od razu co na danym kanale w danej chwili leci. No to w momencie, kiedy sobie tapniemy w ten kanał.
4: Zaznaczone.
1: I znowu reklamy.
0: Nie.
1: Nie?
0: To są reklamy z TVP, bo w wersji mobilnej nie ma dodatkowych reklam. Takich osobnych. Reklamy są tylko u dołu aplikacji, które w ogóle w niczym nie przeszkadzają.
1: My tych reklam tak naprawdę z voiceoverem chyba nie, nawet nie widzimy za bardzo. Jedynie co to tam, kiedy pokazywałaś przed momentem ten element w ustawieniach, to tam było coś, zgłoś tę reklamę. Czyli jak się domyślam, to był taki element dostawcy reklam, który umożliwia nam zareagowanie, jeżeli wyświetlałaby się jakaś nieodpowiednia reklama. Czy tu możemy w jakiś sposób kontrolować to, co się dzieje?
0: Tak.
1: U co możemy
0: ekranu
1: robić?
0: Mamy... I w to tapiemy. Gra. Nie gra, znaczy i gra. I tak, to trzeba robić.
1: Czy coś jeszcze możemy zrobić? Czy to jest w zasadzie wszystko? Wznowienie, zatrzymanie?
0: Jeszcze raz, klikając na dany kanał, jakby odświeżamy.
1: Odświeżamy, ale co odświeżamy?
0: Streaming.
1: Czyli to, czyli jeżeli nam się na przykład coś zawiesi, to po prostu włączamy go ponownie, tak? Włączamy ten kanał. No dobrze, Kamilu, to zapytam o jeszcze jedną rzecz, która myślę, że dla naszych słuchaczy jest dość istotna. Stacje telewizyjne, które dostępne są publicznie, naziemnie, zdarza się, że emitują programy z tak zwaną audiodeskrypcją. Co z tym w aplikacji VideoStar? Czy możemy jakoś do tej audiodeskrypcji dojść? Czy da się to włączyć? Czy nie ma takiej możliwości?
0: Nie ma.
1: Nie ma. No to niewątpliwie szkoda, bo fajnie by było mieć jakąś dodatkową ścieżkę. Może pokażmy jeszcze tutaj, jakie to są kanały, co my właściwie mamy w tej aplikacji, jaką mamy listę kanałów teraz.
0: Kanały są też oczywiście wszystkie.
1: I też są jakoś oznaczone jako bezpłatne?
0: No nie są, ale tu można łatwo się dowiedzieć, jaki to jest kanał, co mogę pokazać.
1: No to pokaż.
0: I tutaj jest normalna kolejność, bo jest taka jakby, że najpierw są te takie popularne, co w naziemnej telewizji są, a później są raczej te płatne, tylko tam są w środku kanały muzyczne, więc które są kanałami bezpłatnymi, więc no dobrze, to... A jeszcze tutaj pokażę jedną rzecz.
4: Zaznaczam TVP1.
1: Tak.
0: U góry jest pokazane, jaki kanał aktualnie oglądamy.
1: Czyli to jest lewy górny róg, tak? Tak jak zwykle mamy ten przycisk do cofania się do poprzedniego ekranu. Czy jeszcze to jest w innym miejscu?
0: Nie, to jest na początku listy kanału, raczej tak.
1: A, w ten sposób.
0: Za tym przyciskiem ustawień.
1: Rozumiem. Okej. Okay. No i też dany kanał, który oglądamy, jest jakby zaznaczony na liście, tak?
0: Tak.
4: Jeszcze
0: chciałem dla pewności to pokazać.
1: Tak.
0: I wszystkie kanały, po których poleciałem, są darmowe.
1: Okej.
0: Okay. Teraz zaczynają się kanały płatne. I, o, mamy nawet oznaczenie. Ja za się jakoś tak byłem, nie myślałem czy coś. Mamy tutaj P, czyli kanał płatny. Tak nawet na to nie wpadłem.
1: No proszę. No.
0: A
1: zobaczmy dalej.
0: Pokażę. W momencie, kiedy klikniemy przycisk dokup, włączy się Safari. Zostaniemy przekierowani.
1: Szkoda, że nie ma takiej możliwości, żeby w aplikacji mobilnej dokonywać tych tak zwanych zakupów wewnątrz aplikacji. Bo to by
0: tego
1: było fajne.
0: Tak zwanego in-app purchases nie ma.
1: To by było, myślę, dość interesujące. A przejdź dalej, zobaczmy, czy te kanały pozostałe są też tak oznaczone. Aha.
4: Eksen, czarna lista 2, serial kryminalny, P.
0: No, jak widać, tak.
1: Wygląda na to, że tak i że rzeczywiście... A jakiś inny niż AXN kanał? Przejdźmy, żeby się jeszcze...
4: O.
1: No, ale Polo TV to jest...
0: czyli się pomyliłem.
1: Polo TV to jest chyba bezpłatne.
0: Bezpłatne, żeby nie było, udowodnię.
4: Polo TV, szalone lata 90. Problem muzyczny.
1: Zdecydowanie bezpłatne. No właśnie, więc no jak się okazuje, po prostu ja mam takie dziwne, chociaż nie, to też nie będzie to tak wyglądało, że te stacje są ułożone najpierw bezpłatne, później płatne, no bo Polo TV pojawiło się później niż AXN, a ono też jest bezpłatne.
0: Ja tylko coś się upewnię.
4: Wideo, szary 01, gwiazd, setting z Polo TV, TVP1, przepis dnia, magazyn kulinarny.
0: No bo tu faktycznie tego nie ma.
1: I tu jeszcze mamy przycisk, który gdzieś tam ci mignął. Share, czyli co możemy z tym zrobić? Udostępnić, tak?
0: A tak, to jest takie tradycyjne menu udostępniania.
4: Wideo, share 01.
0: O właśnie, bo czasem się robi tak, że tego wideo się robi nie wiadomo ile.
4: Wideo, share 01.
0: Nie no, dwa jest. Ale tak się po prostu czasem robi, to taka...
1: A w menu share możemy co? Udostępnić na Facebooku, na Twitterze, wysłać wiadomość... Standardowo.
0: Tak, ale...
4: Mogę... Uwaga, cenzel, tak to tu masakra. Przycisk, przypomnienia, notatki, Twitter, Facebook, mogę. Adedatora link list, przycisk, mogę. Cenzel, przycisk.
1: I tak dalej, i tak dalej. Gdybyśmy to chcieli udostępnić gdzieś tam komuś.
0: Taka ciekawostka, to dało się zauważyć. Aplikacja nie ma jakby zadeklarowanego języka polskiego. I przez to się robi pasek statusu po angielsku, menu udostępniana właśnie.
1: Dokładnie. No ale zawsze to lepiej niż, zdaje się, Quizvanie miało
0: szwedzki. Ale to naprawili.
1: Tak, ale swego czasu właśnie było po szwedzku, więc też wygląda to dosyć ciekawie. No, aplikacja ma trochę takich błędów dostępnościowych, ale jest obsługiwalna z voiceoverem, to trzeba jej przyznać.
0: Tak i uważam, że mimo wszystko wygodniej niż przez stronę.
1: No to zdecydowanie, no a poza tym jeszcze jedna sprawa, telefon mamy zawsze gdzieś tam przy sobie. Komputera przenośnego, no nie wszędzie, komputer przenośny nie wszędzie zabieramy, więc opcja oglądania telewizji mobilnie to naprawdę jest fajna opcja. Szkoda tylko, że rzeczywiście nie ma możliwości włączenia ścieżki audiodeskrypcji, bo to myślę, że bardzo by się przydało. Czy coś jeszcze, Kamilu, a propos VideoStar warto powiedzieć, na coś jeszcze warto zwrócić uwagę naszych słuchaczy?
0: No ja tak w ogóle się zastanawiam, bo jak patrzę na te kanały płatne, no to tam jakoś uważam, no nie wiem, to każdy musi według własnych potrzeb rozpatrzeć, ale mam takie wrażenie, że jakiejś takiej atrakcyjnej oferty to oni nie prezentują.
1: Czyli oferty platform satelitarnych na przykład są zdecydowanie bogatsze, tak?
0: No tak. Chociaż no najdroższa oferta, no mamy 52 kanały i kosztuje to 24,90 miesięcznie. Można sobie przejrzeć, jakie to dokładnie są kanały i zdecydować, czy nam się to przyda, czy nie.
1: Dokładnie, a przede wszystkim chodzi tu o to, co kto lubi i co kogo interesuje. Tak, tych kanałów telewizyjnych jest coraz więcej mamy kanałów tematycznych. Każdy może wybrać coś odpowiedniego dla siebie. No i myślę, że dobrze. I tym akcentem myślę, że zakończymy naszą dzisiejszą audycję. Audycję prezentującą możliwości aplikacji mobilnej VideoStar i strony internetowej. Pokazaliśmy, jak zarówno za pomocą aplikacji dla systemu iOS oraz strony internetowej oglądać kanały, Są kanały bezpłatne, są kanały płatne. Przypomnijmy jeszcze adres strony internetowej, gdzie można to sobie wszystko obejrzeć.
0: www.videostar.pl pisane przez V.
1: I to jest jeden wyraz, bez żadnych myślników w środku. Videostar, po prostu jedno słowo. Tak?
0: Tak.
1: A zatem dziękuję bardzo Kamilu za udział w dzisiejszej audycji. Waszym oraz moim gościem był Kamil Łukaszewicz.
0: No dziękuję również.
1: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Nasze pierwsze wystąpienie na temat obowiązków nadawców w oferowaniu programów z audiodeskrypcją, napisami i tłumaczeniami na język migowy poprowadzi pani Krystyna Rosłan-Kun, ekspert Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Tematem wystąpienia będzie sytuacja obecna oraz nowa strategia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zapraszam serdecznie.
7: Dziękuję Państwu. Bardzo Państwo pozwolą, że ja skorzystam tutaj z kawałka tego stołu, bo mam ściągawkę. Dostanę pilota. Ponieważ obowiązuje mnie bardzo ścisła dyscyplina czasowa, postaram się to, co przygotowałam, przekazać Państwu możliwie zwięźli krótko, ale również, mam nadzieję, wyczerpująco. To, co zamierzam przedstawić, to jest w pewnym sensie sytuacja usług dostępu, bo nie lubię słowa udogodnienia, uważam, że ono jest nieadekwatne do rodzaju usługi, ale ponieważ istnieje w zapisach ustawy, musimy je dalej stosować. Będzie to omówienie w pewnym sensie generalnie sytuacji dostępności telewizji w Polsce ze strony nadawców w Polsce koncesjonowanych. Przykro mi, że nie przewidziałam takiej odległości widowni od ekranu i mimo, że bardzo się starałam, żeby te moje informacje były czytelne, podejrzewam, że Państwo z końca w sali ich nie widzą, a nie mam czasu na to, żeby to czytać. W każdym razie podstawę prawną stanowi ustawa o radiofonii i telewizji znowelizowana w 2010 roku, słynny artykuł 18a, składający się z dwóch punktów. Punkt pierwszy mówi o obowiązku dostarczania przez nadawców usług dostępu czy też udogodnień dla osób z dysfunkcją wzroku i słuchu. Punkt drugi mówi o możliwości ograniczenia tego obowiązku w stosunku do nadawców ze względu na charakter programu, ograniczenia techniczne, terytorialne, oglądalność itd. Już na początku naszych dyskusji pojawiła się pierwsza kontrowersja wynikająca z niezbyt precyzyjnego zapisu tegoż punktu 1a, a mianowicie czy 10% czasu emisji wyposażonego w usługi dostępowe to jest 10% łącznie, czy 10% na każdy typ usługi, to znaczy 10% na audiodeskrypcję, napisy i język migowy. Ta kontrowersja do tej pory nie została rozstrzygnięta, mimo że różne gremia wypowiadały się albo w jedną, albo w drugą stronę. Dla nas najważniejsze było uzasadnienie do ustawy, z którego to uzasadnienia wynikało wyraźnie, że chodzi o 10% łącznie. W międzyczasie, opierając się o drugi punkt tego artykułu 18a, Krajowa Rada wydała rozporządzenie, w tym punkcie ma delegację do tego rozporządzenia i kilku małych nadawców naziemnych. Powtarzam, małych, ponieważ w momencie, kiedy rozporządzenie się ukazało, otrzymaliśmy lawinę protestów zupełnie nieproporcjonalną do całej sprawy. Małych nadawców naziemnych o minimalnym zasięgu i o minimalnej, nienotowalnej w ogóle słuchalności. Druga grupa to są nadawcy, mali nadawcy kablowi. Zdając sobie sprawę z tego, że ustawa o radiofonii i telewizji jest podstawą do wszelkich działań dla Krajowej Rady, zarówno w sensie planowania, jak i w sensie ewentualnych sankcji wyciąganych w stosunku do nadawcy. Już w 2012 roku zaczęły się prace nad przygotowaniem zmian tej ustawy. Niestety Krajowa Rada nie ma inicjatywy legislacyjnej i te zmiany były prowadzone we współpracy z Ministerstwem Kultury. Dotyczyły one zresztą, te prace, nie tylko ustawy, artykułu 18a, ale również innych artykułów, również związanych z problemem dostępności telewizji. Mając na względzie fakt, że ustawa jest na tyle nieprecyzyjna, że nie pozwala ustalić ściśle obowiązków nadawców, powstał pomysł, aby stworzyć coś w rodzaju porozumienia, które działałoby poza ustawą na zasadzie kodeksu dobrych praktyk. I takie porozumienie pomiędzy głównymi nadawcami naziemnymi. Dlaczego naziemnymi? Po pierwsze dlatego, że telewizja naziemna jest telewizją bezpłatną. Nie wymaga od odbiorcy wnoszenia opłat subskrypcyjnych na rzecz operatora, czy satelitarnego, czy kablowego. Po drugie, telewizja naziemna nie ma w przekazie, w telewizji naziemnym nie ma jednostki podmiotu pośredniczącego pomiędzy nadawcą a odbiorcą. Jest tylko infrastruktura techniczna. W przypadku satelity, w przypadku kabla mamy po drodze operatora, którego wpływ na jakość przekazywanego sygnału jest dosyć istotny. No i wreszcie największa oglądalność to są programy telewizji naziemnej i wreszcie wprowadzenie naziemnej telewizji cyfrowej umożliwiło przekaz audiodeskrypcji również dla osób oglądających telewizję wyłącznie z nadajników naziemnych. To porozumienie, które w większości jest znane, zawierało przede wszystkim kwartalny wymiar czasowy audycji z audiodeskrypcją, gdyż ten temat budził najwięcej kontrowersji, to znaczy najwięcej było pretensji do nadawców o niezbyt niedostateczny wymiar tych audycji. Ja zaraz pokażę, jak to wyglądało. Przez cały czas naszej rozmów trwała kontrola nadawców i ta kontrola niestety nie ma charakteru ciągłego i rzeczywistego, bo jest to przy takiej liczbie programów niemożliwe. Kontrola polegała na badaniu na podstawie sprawozdań nadawców, na badaniu rzeczywistego wykonania obowiązków oraz na kontroli wyrywkowej rzeczywiście wyemitowanych audycji. Tu podane są zasady, ja nie będę ich czytać, bo już nie bardzo mam czas. Przejdę może od razu do wyników. Proszę Państwa, na tym slajdzie przedstawione są wyniki realizacji porozumienia nadawców, czterech głównych nadawców, to znaczy trzech głównych nadawców, ale czterech głównych programów uniwersalnych o największym zasięgu, to jest TVP1, TVP2 i Polsat. Nadawcy zobowiązali się do przekazywania w kwartale 11 godzin audycji z audiodeskrypcją. Proszę zwrócić uwagę, że we wszystkich przypadkach ten obowiązek został w znacznym stopniu przekroczony. Chciałam zwrócić uwagę na pewną rozbieżność w tych danych od 21 godzin do 112 godzin. Otóż wynika to z rodzaju audycji, które nadawcy zdecydowali się zaopatrywać w audiodeskrypcję. Znacznie trudniej i znacznie bardziej kosztowne jest wyposażenie w audiodeskrypcję filmu czy serialu, natomiast znacznie prostsze, mniej pracochłonne i mniej kosztowne wyposażenie audycji typu talk show. Zresztą te przykłady są Państwu doskonale znane. Natomiast wykres pokazuje, jak w poszczególnych programach kształtuje się udział różnych rodzajów usług dostępowych. Pierwszy słupek żółty to są usługi dostępowe ogółem i widzimy, że tutaj w pierwszym przypadku sięgają one aż 30%. Drugi słupek to są napisy, trzeci słupek audiodeskrypcja i na końcu najmniejszy słupek to są audycje opatrywane tłumaczenia na język migowy. To były kanały uniwersalne, natomiast w tej chwili możecie Państwo zobaczyć, jak to wygląda w kanałach tematycznych. Mówię cały czas o kanałach naziemnych. I znowu mamy pierwszym słupek, to są usługi ogółem, drugi audiodeskrypcja, drugi napisy, trzeci audiodeskrypcja. Jak widać z tych wykresów, większość usług dostępowych to są napisy dla niesłyszących i bardzo często ogólny procent usług dostępowych jest prawie taki sam jak usług z napisami. Ten wykres jest tutaj zobrazowany w postaci tabeli zawierającej liczbę godzin audycji z audiodeskrypcją, przy czym znowu widzimy bardzo dużą rozbieżność pomiędzy niektórymi kanałami od 6 godzin do ponad 200 chyba. Przy czym w tym przypadku porozumienie nadawców opiewało na 6 godzin audiodeskrypcji w kwartale. Inne problemy. Telewizja publiczna tłumaczy, że z powodów technicznych audycje z językiem migowym nie docierają do wszystkich ośrodków telewizji poza Warszawą, Szczecinem chyba i Łodzią. My wyjaśniamy z telewizją publiczną tę sprawę i mam nadzieję, że te problemy techniczne ustąpią w najbliższym czasie. Kanały muzyczne, mimo że mamy w rozporządzeniu, one mają ograniczoną ilość audycji z udogodnieniami, wykazują prawie 100% tych udogodnień, przy czym trudno jest nam powiedzieć, czy jest to nadużycie, czy jest to prawda, ponieważ ustawa nie precyzuje, co to są napisy dla niesłyszących i w większości przypadków są to po prostu na pasku dolnym informacje o tym, co jest grane, SMS-y od słuchaczy i tak dalej. No i wreszcie, jeśli chodzi o kanały satelitarne, tutaj sytuacja jest nie najlepsza, bo na 44 kanały koncesjonowane w Polsce aż 11 nie uzyskuje 10% udogodnień, tłumacząc się problemami technicznymi na styku nadawca, operator satelitarny. Ale Krajowa Rada analizuje ten problem i nawet zamierza mu przeciwdziałać metodami prawnymi. Podsumowując wyniki kontroli, trzeba powiedzieć, że nadawcy nie mieli żadnych problemów z uzyskaniem tych wielkości, które były w porozumieniu zawarte. Nawet w sposób dość istotny je przekraczali. Natomiast występowały pewne braki i nadużycia. Po pierwsze, to co mówiłam przed chwilą, zaliczanie do napisów dla niesłyszących tego, co się ukazuje na pasku pod obrazem i nie zawsze związane jest z treścią obrazu. Zbyt częste powtórki programów, to dotyczy przede wszystkim tych kanałów, które mają charakter powtórkowy, Ja specjalnie tu nie wymieniam tych kanałów, żeby nikogo nie piętnować publicznie, ale takie przypadki są. Są kanały, które po prostu kontrolowane są jako kanały powtórkowe. Ta sprawa również wymaga uregulowania. To już mówiłam, że czasami nadawcy idą po linii najmniejszego oporu. No i wreszcie zaliczanie do limitu audycji nadawanych w środku nocy. I tutaj też mamy jednego nadawcę, który celuje w tym, że nadaje audycję z audiodeskrypcją między pierwszą a trzecią nad ranem. Nie ma, wynika to z tego, że nie mamy precyzyjnych zasad w ustawie o radiofonii, w żadnym akcie prawnym precyzyjnych zasad stosowania tych usług dostępowych. Strategia regulacyjna to jest to, co na przyszłość. Oczywiście pierwsza rzecz to są działania na rzecz doskonalenia prawa i dostosowania prawa do innych aktów prawnych, między innymi do konwencji, o której tutaj przed chwilą była mowa. Wdrożenie rekomendacji dotyczących jakości usług, przede wszystkim audiodeskrypcji i napisów, ponieważ otrzymujemy sygnały odnośnie tego, że jakość tych usług nie zawsze jest odpowiadająca osobom, dla których były przygotowane. Prowadzenie oczywiście kontroli nadawców, no i inicjowanie samoregulacji. To jest taka modna w tej chwili forma nadzoru nad rynkiem, samoregulacja wśród nadawców. Co w kwestiach prawnych? Jak już powiedziałam, od 2012 roku prowadzimy w Krajowej Radzie prace dotyczące aktualizacji i w tej chwili propozycja, która została uzgodniona już z Ministerstwem Kultury, to jest 50% kwartalnego czasu nadawania programu z wyłączeniem reklam i telesprzedaży wyposażonych w usługi dostępowe. Rodzaje tych udogodnień to jest to, co jest z punktu widzenia kontroli bardzo ważne, a także udział poszczególnych rodzajów zostanie określony w rozporządzeniu Krajowej Rady. Trudno to zapisać w ustawie, ponieważ w miarę zmian tendencji, czy nawet zmian technologii, ta ustawa musiałaby być co chwilę nowelizowana. Rozporządzenie jest znacznie łatwiej zmienić. No i w przepisach przejściowych mamy stopniowe dochodzenie do tych 50% w przeciągu 4 lat. 2015 15%, dalej 25% i w 2017 35%, czyli 50% obowiązywałoby od roku 2018. Najbliższe działania to jest aktualizacja i rozszerzenie porozumienia nadawców, ponieważ w międzyczasie naziemna telewizja cyfrowa, już kończę, ponieważ wchodzą Brytyjczycy. Proszę Państwa, na zakończenie, opuszczę może to szybciutko, na zakończenie, bez zmiany prawa, poprawa jak w tym zakresie będzie bardzo trudna, jeśli nie niemożliwa. I 11 czerwca minister kultury przekazał do kancelarii premiera Rady Ministrów projekt tej ustawy. Dziękuję. Dziękujemy.
8: Gorąco dziękujemy za dyscyplinę. Hello, David.
9: Cześć, Monika.
8: David podzieli się z nami tym, jaka była angielska droga do dostępności i jak w tak szybkim czasie udało im się to zrobić. David, the floor is yours.
9: David, prosimy. Bardzo ci dziękuję. Witam wszystkich. Czy wszyscy słyszą mnie? Krótkie wprowadzenie. Nazywam się David Padmore, pracuję dla Ericssona. To jest taka szwedzka firma telekomunikacyjna. Pracowałem do tej pory w obszarze dostępności. Przez ostatnie 20 lat rozpocząłem jako twórca napisów dla BBC w 1993 roku. Następnie Departament napisów z BBC został sprzedany i stworzono Red Bee Media, a wcześniej, w tym roku, Red Bee Media została wykupiona przez szwedzką firmę Ericsson i dlatego też teraz jesteśmy częścią Ericsson i w taki sposób pracujemy. Chciałbym pomówić o historii dostępności w Wielkiej Brytanii. Napisy dla niesłyszących w Wielkiej Brytanii zaczęły się już w 1979 roku, kiedy to wyemitowano pierwszy taki program. W 1982 roku ta usługa rozpoczęła regularne funkcjonowanie. I od tego czasu wielkość programów z napisów rosła przez 1980 lata. W 1985 roku mieliśmy pierwszy program z napisami na żywo. A w 1990 roku rozpoczęliśmy dawanie napisów do wiadomości. Używaliśmy kombinacji napisowców, stenografów. W 2003 roku Parlament Brytyjski uchwalił ustawę o komunikacji i ta ustawa w zasadzie wprowadziła regulacje, które zobowiązywały nadawców w całej Wielkiej Brytanii, by dostarczać usługi dostępnościowe. Skupiała się ona głównie na napisach, ale również nastąpił wzrost takich usług jak tłumaczenie na język migowy, czy też audiodeskrypcja. Regulacje te mówią, iż jeśli kanał ma więcej niż 0,05 audiencji krajowej, to musi on dostarczać usługi dostępnościowe. Też były pewnego rodzaju cele w ciągu następnych 10 lat od 0% do 80% po 10 latach po tym, jak ta ustawa weszła w życie. Także teraz mamy pierwszy rok, kiedy większość kanałów dotarło do tego pełnego poziomu dostępności. I dlatego też mamy 75 kanałów w całej Wielkiej Brytanii, które obecnie dostarczają regularne usługi audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących. Większość z nich zapewnia 80% audycji. Ofcon to regulator telewizji we Wielkiej Brytanii. Oni wydali tylko niewiele wyjątków od tej zasady. Też trzeba składać raporty co 6 miesięcy. Wszyscy nadawcy oraz regulator muszą mówić, ile mają napisów dla niesłyszących i audiodeskrypcji. I jeżeli nie spełniają celów, to regulator może nałożyć karę finansową na nadawcę. I rzeczywiście kilka miesięcy temu Ofcon nałożył taką karę na ESP, 120 tysięcy funtów, dlatego że nie dopełnili celów w zakresie audiodeskrypcji. To jest jedna z tych rzeczy, która jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o środowisko regulacyjne w Wielkiej Brytanii. Widzimy tutaj bardzo dobrą kombinację działalności lobbystycznej, w szczególności ze strony osób głuchych. Wsparli to politycy już w latach 70. zresztą, kiedy to Jack Ashley, sam głuchy, który sam był głuchym politykiem, i to on był pionierem tej usługi napisów. Mamy też silnego regulatora w postaci Ofcomu, ale też mamy przychylnych idei dostępności nadawców. Także w momencie, kiedy Ofcon narzuca pewne cele nadawcom, to już widzimy, że nadawcy mają więcej niż te ustawowe cele narzucone przez Ofcon. Na przykład Sky Television to jest bardzo dobry przykład na to. Sky nie miała żadnych tutaj powinności, natomiast oni sami zaczęli to wprowadzać i jeżeli jak już był taki cel, to oni ten cel przekraczali. Regulator skupia się nie tylko na ilości, ale i na jakości, dlatego że bitwa o ilość została wygrana w dużej mierze. Dlatego też regulator teraz przechodzi przez taki dwuletni okres pomiaru jakości usług napisowych w telewizji, każdy główny nadawca, który dostarcza napisy na żywo, musi informować o jakości swoich usług oraz o opóźnieniu między ścieżką dźwiękową a napisami. To bardzo dobry znak, że regulator może być wymagający i twardy w negocjacjach z usługodawcami. Także w telewizji jest bardzo dużo napisów dla niesłyszących. Jest też sporo audiodeskrypcji. Są też cele w tym zakresie. 10% programów. Także wszyscy główni nadawcy, około 70 kanałów, musi mieć co najmniej 10%. Sky i BBC i kanał czwarty.

0: takiej samej technologii w Polsce. Jeżeli chodzi o napisy na żywo, to używaliśmy zwykle stenografii, klawiatury fonetycznej, zatrudniliśmy bardzo szybkie maszynistki. Natomiast problem był taki, że ilość tych napisów wymagana przez OFCON i nadawców była za duża, żeby stenografowie mogli taką ilość obsłużyć. Dlatego też w 2001 roku zaczęliśmy używać rozpoznawania mowy po to, żeby dostarczyć usługę napisów na żywo. I to właśnie rozpoznawanie mowy teraz dominuje, jeśli chodzi o napisy na żywo w Wielkiej Brytanii. Technologia rozpoznawania mowy jest charakterystyczna dla każdego języka. Jest bardzo dobra dla takich języków jak francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, angielski. Natomiast usługa dla takich języków jak polski na przykład nie jest taka dobra. I rzeczywiście wymagamy tutaj bardzo dużo, jeżeli chodzi o rozpoznawanie mowy, o tę technologię, o te algorytmy. Ale w momencie, kiedy mamy już ten model językowy, który działa dla naszego języka, to jest bardzo on dobry i efektywny. Mamy tutaj bardzo duży poziom dokładności, co najmniej 98%, a często 99% dokładności z niskim opóźnieniem, to jest na poziomie 3 do 5 sekund. Rozwinęliśmy nasz własny system jako Ericsson. To jest system, który się nazywa Subito. Możemy się dzięki niemu włączyć w systemy produkcji wiadomości telewizyjnych i dzięki temu możemy produkować napisy, które są w 100% dokładne. Dlaczego napisy? Oczywiście. W Wielkiej Brytanii naprawdę dba się o to, żeby telewizja była włączająca. Dostępność jest jako taka bardzo ważna. To jest ważna usługa dla osób niepełnosprawnych i oczywiście bardzo ważna dla rozwijania języka. I rzeczywiście jeszcze też jest nowy nacisk ze strony środowiska akademickiego na rozwój tych dziedzin badawczych. Oczywiście, jeżeli na przykład jesteśmy w bardzo głośnym środowisku, na przykład w pubie londyńskim, to napisy mogą nam pomóc i dlatego też ludzie widzą, że napisy są potrzebne. I wreszcie jest rosnące zrozumienie wartości danych generowanych przez napisy. Dlatego, że generowanie takich napisów oznacza, że wraz z kodami czasowymi produkujemy całkowity transkrypt tego programu. Nadawcy chcą mieć takie informacje, na przykład można dzięki temu optymalizować wyszukiwanie w internecie, jak również operowanie tym wideo przez nadawcy, wideo na żądanie, czy też archiwizowanie, na przykład tu mógłbym wymienić. Też moglibyśmy wykorzystać napisy dla niesłyszących, by w inny sposób, na przykład rozwijając aplikacje mobilne. Nie jest teraz obecnie drogie produkowanie napisów i audiodeskrypcji, oczywiście jeżeli podejść do tego z głową. Natomiast jeżeli współpracujemy z nadawcami, koszty się zmniejszają i są one relatywnie małe w porównaniu z wartością całego serwisu. Także dane te istotne są nie tylko dla osób niepełnosprawnych, ale także dla nadawcy. Wszystkie usługi dostępnościowe są finansowane przez samych nadawców. Nie ma żadnego finansowania ze strony państwa. To jest koszt, który musi ponieść nadawca. I oni chyba już wiedzą, że warto taki koszt ponieść. Oczywiście bardzo szczęśliwy byłbym odpowiedzieć na każde pytanie od Moniki. Ale jeżeli macie jakieś pytania, to nie ma sprawy, ja na nie odpowiem.
1: David, really thank you. We don't have question at the moment.
0: W tym momencie nie mamy żadnych pytań. Bardzo ci dziękujemy, David.
1: Za chwileczkę połączymy się z częścią

0: po drugiej stronie, czyli z Czechami. Droga Czechów była zupełnie inna jak Anglików. Anglicy zaczęli w latach 70. i bardzo szybko osiągnęli poziom, do którego my jeszcze musimy dążyć. I były to działania skokowe. W Czechach tak naprawdę najwięcej usług dostępowych zostało zrobionych w końcu lat 90. Z Czechami mamy podobną historię, stąd ten przykład może być dla nas bliższy. Zawsze możemy mówić, że brytyjskie przykłady są dla nas niedoścignione. Ale przy dzisiejszym rozwoju technologii nic nie jest niemożliwe. Tak, pani Krystyna pokazuje, że pieniądze się liczą. W tej chwili Brytyjczycy używają dość tanich technologii, ponieważ mocno w nie zainwestowali dawno temu. Dzisiaj jest to dla nich naprawdę tanie. Za chwilę spróbujemy połączyć się z telewizją czeską.
1: Enter the extension and press hash.
0: Spróbujemy jeszcze raz.
1: Enter the extension and press hash.
0: Spróbujemy jeszcze raz.
2: Hello everybody.
0: Hello.
3: Dzień dobry. Od tu Praga. Słyszymy cię bardzo dobrze. Wladimir Zalcman. Mogę już mówić? Tak. Czekamy na twoją prezentację. Dzień dobry wszystkim. Jestem Wladimir Zalcman. Jestem szefem Departamentu Usług Dostępnościowych. Teraz wyłączę mój głośnik. Jeśli chodzi o Czechy, to zaczęliśmy pracę nad usługami dostępnościowymi w październiku 1993 roku. Głównie przy napisach pracowaliśmy dla niesłyszących. Oczywiście podążaliśmy za modelem BBC, dlatego że w Wielkiej Brytanii widzieliśmy najlepszą sytuację w Europie w tym zakresie. I rzeczywiście do dzisiaj ta sytuacja jest najlepsza właśnie w Wielkiej Brytanii. Największą barierą dla osób niepełnosprawnych był dostęp do wiadomości, do informacji w telewizji. Dlatego też zaczęliśmy od tego najtrudniejszego obszaru tej dziedziny, czyli napisów na lewo. Obecnie mamy możliwości technologiczne produkcji takich napisów. Robimy napisy offline, czyli nagrywane, napisy online, czyli napisy na żywo. Zautomatyzowane napisy online na żywo. Zautomatyzowane napisy z użyciem technologii respeakingu, także dla programów na żywo. Mamy tłumacze języka migowego i audiodeskrypcję dla osób z dysfunkcją narządu wzroku. Teraz kilka słów więcej o każdej z tych technologii. Napisy dla niesłyszących nagrywane to najłatwiejsza technika dostępnościowa. Twórca napisów ma wystarczająco dużo ilość czasu, żeby stworzyć takie napisy. Tworzymy takie napisy dla każdego programu w czasie jego produkcji. Oczywiście, jeżeli warunki na to pozwalają. Także mamy plik tekstowy z napisami dla niesłyszących, który dostarczany jest po ukończeniu pracy nad programem. I mamy oddzielny plik tekstowy z napisami, który jest przydzielany do poszczególnych programów. Oczywiście musimy współpracować z nadawcami, aby ci automatycznie przedstawiali prezentowane przez nas treści. Drugą technologią jest to napisy online dla niesłyszących. To są takie napisy specjalnie stworzone dla programów informacyjnych, na przykład telewizji czeskiej, takiej 24-godzinnej informacyjnej telewizji. Wykorzystujemy takie napisy do wydarzeń politycznych czy kulturowych na żywo przedstawiane. Nasze napisy są prezentowane na żywo. Do tego wymagamy załogi dwóch osób. I to oni przez cały dzień transmisji pracują w ramach newsroomu. Transmisja następuje online. Można też powtarzać te napisy lub w systemie iBroadcasting już offline. W ten sposób produkujemy 20 programów dziennie. Dla tego kanału 24-godzinnego z wiadomościami. Następna technologia. Zautomatyzowane napisy dla niesłyszących. Je wykorzystuje się dla transmisji na żywo. Tutaj mamy do czynienia z automatyczną transkrypcją głosu na napisy. Wykorzystuje się to tylko do głosu jednej osoby. Do użycia tej technologii wymagana jest nieobecność jakiegokolwiek ruchu czy muzyki, która przeszkadza w odbiorze tekstu. Do tego wymagane są specjalnie rozwinięte bazy słownikowe, na przykład dla polityki, dla sportu, dla futbolu, dla tenisu. Tenisa dla lekkoatletyki i tak dalej. Telewizja czeska wykorzystuje ten system głównie dla prezentowania na żywo dyskusji. Ludzie w Czechach są bardzo zainteresowani tego rodzaju programami. Następny sposób tworzenia napisów to zautomatyzowane napisy z użyciem respeakingu. To samo, ale różnica polega na tym, że mamy zaimplementowane elementy technologii respeakingu. Ten system stosuje się dla środowiska z większą ilością respondentów, ludzi, którzy mówią. Ten system jest już niezależny od wszelkich czynników, które mogą przeszkadzać w odbiorze, na przykład hałasów, szumów. Tutaj też mamy specjalne bazy słownikowe, których potrzebujemy do używania w tym systemie. Telewizja czeska używa tego systemu głównie przy dyskusjach politycznych oraz wydarzeniach sportowych transmitowanych na żywo. Następna możliwość to napisy w obrazku. To są napisy czeskie dla programów obcojęzycznych, na przykład po angielsku. Tak, czyli to będą na przykład filmy. Tutaj do takiego filmu bezpośrednio się implementuje napisy, a transmisja następuje offline. Muszę przyznać, że ta technologia akurat nie rozwinęła się na zasadzie odpowiedzi na potrzeby osób niesłyszących. Chodzi tu raczej o potrzeby tych osób, które chcą się nauczyć języka obcego. Następna technologia wykorzystywana przez nas do potrzeb osób niesłyszących to tłumacz języka migowego na ekranie. Tę technologię wykorzystuje się głównie dla tych programów, które zostały, które treściowo odpowiadają najbardziej potrzebom, są dedykowane dla potrzeb osób niesłyszących. Lub jeżeli nie jest możliwe stworzenie napisów dla niesłyszących, ponieważ na przykład nie ma czasu. Nadawanie może mieć miejsce online lub offline. Także mamy te dwie możliwości. Następna technologia,
2: Paired People,
3: którą stworzono specjalnie z myślą o osobach z dysfunkcją narządu wzroku. Audiodeskrypcja, czyli opis dźwiękowy. Audiodeskrypcja to technologia używana w środowisku offline, głównie stosowana przy filmach, czy serialach, czy też programach dla dzieci, bajkach i tak dalej, i tak dalej. Audiodeskrypcja online też jest możliwa, czasem to robimy. Stosujemy ją w przypadku programów informacyjnych i transmisji sportowych. W 2011 roku przeprowadziliśmy pierwsze testy takiej technologii, a od 2013 roku jest to technologia przez nas wykorzystywana regularnie. Mamy pewne zobowiązanie wynikające z systemu ustawodawczego w Czechach. Zupełnie tak samo jak w Wielkiej Brytanii, czy w Niemczech, czy w innych krajach.
2: Our public broadcaster in Czech is duty to...
3: Nadawcy państwowi muszą w Czechach mieć 70% programów dostępnych z napisami. Telewizja czeska ma 6 kanałów, CD1, CD2, CD24, kanał informacyjny, CD Sport, CTD, specjalny kanał dla dzieci i CT Art. Także 70% napisów dla niesłyszących w każdym z tych kanałów. Nadawcy państwowi są zobowiązani też, nadawcy publiczni są zobowiązani do transmisji 2% programów z tłumaczem języka migowego. Natomiast jeżeli chodzi o audiodeskrypcję, to musimy nadawać 10% programów w każdym kanale, w każdym z tych 6 kanałów telewizji publicznej. Teraz chciałbym pokazać, co zrobiliśmy. Mam tutaj statystyki za pierwszą połowę 2014 roku. Mieliśmy 72% napisów programów z napisami. 3,5% programów z tłumaczem języka migowego i 15% programów z wykorzystaniem audiodeskrypcji. Dlatego też jesteśmy po bezpiecznej stronie i działamy zgodnie z prawem. Pewne problemy, które mieliśmy z napisami, dotyczyły programu sportowego. Dla nas obecnie jest to najtrudniejszy rodzaj usługi, dlatego że kanał sportowy to głównie w 80% transmisje na żywo. Wszystkie te technologie, o których już tutaj powiedziałem, kosztują pieniądze. To jest oczywiste. Tutaj mam taką statystykę. My potrzebujemy dla przeprowadzenia tych wszystkich usług potrzebujemy około 28 milionów czeskich koron. To wszystko, co chciałem powiedzieć wam. Wydaje mi się, że powiedziałem już wszystko o naszym procesie produkcyjnym. Jeżeli oczywiście są jakieś pytania, ja na nie z chęcią odpowiem.
0: Vladimir, thank you for your presentation.
3: Vladimir, bardzo dziękujemy Tobie za prezentację. Czy mamy jakieś pytania? Nie mamy w tym momencie pytań. Albo może ja jeszcze chciałem jedną rzecz dodać. Tak? Ten system e-speakingowy do napisów na żywo rozwinęliśmy wspólnie z naszym uniwersytetem w Pilznie. Mieliśmy tutaj bardzo duży projekt uniwersytecki i w ubiegłym tygodniu zresztą rozmawiałem z nimi i powiedzieli mi, że jeżeli jesteście zainteresowani rozwojem tego rodzaju systemów dla języka polskiego, to jest to możliwe. Także jeśli jest ktoś tutaj na sali, kto jest zainteresowany zdobyciem kontaktu z Uniwersytetem w Pilznie, proszę o to, żebyście napisali do mnie. I to wszystko. Bardzo dziękujemy Ci. Mamy taki komentarz. Wiemy, co to jest respeaking. Telewizja Polska korzysta z tego przy programach informacyjnych. Gratulacje, bo my mamy z tym duże problemy. Bardzo dziękujemy Tobie. Ja też bardzo dziękuję Państwu za uwagę i żegnam się jako kabina tłumaczeń.
0: Jeżeli chodzi o napisy, bardzo dobrze sobie radzą, przekraczają swoje wszystkie założenia i oni mieli duży skok, ale bardzo skokowy. Do niedawna było to 25%. W latach 2000, już po wejściu nowej ustawy medialnej u nich, było to 70%. Radzą z tym sobie nieźle, używają głównie technologii respeakingu, tak jak mówił, przygotowanej wspólnie z uniwersytetem. Brytyjczycy również używają tej samej technologii, ale oni wykonali ją nie z ośrodkiem naukowym, a z firmą komercyjną. Niemniej jednak dostosowali program do swoich potrzeb i jest to inny program niż ten, które są dostępne na rynku. Za chwilę będziemy mogli zapoznać się z tym, jak wyglądają usługi dostępowe w Telewizji Polskiej oraz na platformie NC Plus i w telewizji Mini Mini. Jako pierwszy doświadczeniami z realizacji usług dostępowych podzieli się z nami pan Zbigniew Kunecki, Telewizja Polska.
4: Na wstępie chciałbym bardzo serdecznie podziękować za zorganizowanie tej konferencji i zaproszenie przedstawicieli Telewizji Polskiej do udziału. Jeśli chodzi o usługi dostępowe, mamy dwa typy usług. Usługi w systemie otwartym, czyli takie, które są zawsze włączone. Są to tłumaczenia na język migowy, które w Telewizji Polskiej są od roku 1979. Napisy dialogowe do filmów. Natomiast usługi dostępowe w systemie zamkniętym są, funkcjonują jako opcja włącz-wyłącz. I właśnie za te usługi, ten typ usług ja koordynuję, jeśli chodzi o ich przygotowanie. Audiodeskrypcja w Telewizji Polskiej, jeśli chodzi o dostęp w telewizji, jest od roku 2011, natomiast napisy dla niesłyszących od roku 1994. Zaletą usług zamkniętych jest to, że jest możliwość wyboru przez zainteresowane osoby, a ponadto nie ma nieprzyjaznych reakcji ze strony widzów, którzy nie potrzebują z nich korzystać. Jeśli chodzi o tłumaczenie na język migowy, codziennie mamy Infodzień i Dziennik Regionów. Są to głównie programy telewizji TVP Info i TVP Regionalna. Poza tym Telekurier Ekstra i te, które są tu wymienione. Ja bardzo szybko mówię, ponieważ mam bardzo dużo materiału, a czasu niewiele. Chciałbym tylko zwrócić uwagę na trzy pozycje ostatnie. Od dzisiaj mamy program Co niesie dzień migany w telewizji regionalnej. Wkrótce od 17 września będą śmiecińscy także w regionach. Natomiast szczególną uwagę zwracam na Supełkowo ABC. To jest specjalny program stworzony dla dzieci niesłyszących i rodziców, który pojawi się na antenie tej telewizji 13 września. Zdajemy sobie sprawę, że oczekiwania, jeśli chodzi o język migowy, są zdecydowanie większe. Natomiast problemem jest właśnie otwartość tego udogodnienia, to, że nie można go wyłączyć. Natomiast na tle Europy Polska wcale nie wypada tak źle, jeśli chodzi o porównanie z jeśli chodzi o telewizje publiczne. Jesteśmy na 7. miejscu z liczbą 390 minut tygodniowo. Zdecydowanie mniej mają takie kraje jak Niemcy, Francja czy Hiszpania. W przypadku napisów dla niesłyszących mamy zarówno napisy cyfrowe w kanałach w ofercie naziemnej telewizji cyfrowej, jak i napisy w telegazecie. Od 20 lat zrealizowaliśmy ponad kilkadziesiąt tysięcy pozycji różnorodnych gatunków tematycznych. Codziennie z napisami mamy od roku 2007 wiadomości sport i pogodę. Telewizja Polska wydaje także płyty DVD z napisami dla niesłyszących. Jeśli chodzi o napisy dla niesłyszących, napisy nadajemy do programów, które rozpoczynają się po godzinie 7 i przed godziną 1. Czyli na przykład jeśli program zaczyna się o godzinie 2 w nocy, pomimo tego, że napisy do niego mamy, tych napisów nie emitujemy i nie jest to uwzględniane w udogodnieniach, chociaż czas oczywiście antenowy jest liczony. Pani Krystyna już tutaj mówiła wcześniej, jak to wygląda w naszym przypadku. Ja tylko powiem tak ogólnie, że najwięcej napisów jest w jedynce, ponad 30%, w pozostałych kanałach między 17 a 20%. Jeśli chodzi o audiodeskrypcję, od 1 lipca, czyli od momentu, kiedy zaczęło obowiązywać porozumienie nadawców, nagraliśmy ponad 300 pozycji z audiodeskrypcją, ponad 100 odcinków Ojca Mateusza, ponad 100 odcinków Rodzinki, serial 1920 Wojna i Miłość, Siła Wyższa, Miś Fantazy dla dzieci, 12 filmów fabularnych, miniserial Popiełuszko, Wolność jest w nas, serial Jak rozpętałem II wojnę światową i ponad 40 programów podróży kulinarnych Roberta Makłowicza. Jeśli chodzi o godziny, to też już pani Krystyna mówiła, więc przejdę może od razu dalej. Wiadomo, że samo udogodnienie, jego obecność to nie wszystko, jeśli nie ma informacji o tym udogodnieniu. Takie informacje zamieszczamy w telegazecie na stronie 777, wtedy kiedy program napisów nie ma, jest informacja o programie, który będzie w najbliższym czasie. Dodatkowo w telegazecie na stronie 335 jest informacja o napisach. Podobnie jest z audiodeskrypcją. Na stronie 337 jest informacja o programach z audiodeskrypcją. Jeśli chodzi o internet, na głównej stronie internetowej w programie Telewizji Polskiej dostępnym na stronie tvp.pl symbolami specjalnymi są oznaczone pozycje programowe posiadające udogodnienia. Jest także specjalna strona dostępność, prawdzie bardzo ograniczona w tej chwili, bo ogranicza się tylko tak naprawdę do informacji o napisach i audiodeskrypcji, którą jak widać dziennie odwiedza odsłania od 126 do 200 osób. Tyle mamy odsłon. W przypadku udogodnienia, informacji o udogodnieniach w postaci napisów, takich odsłon mamy od 9 do 39. I w przypadku audiodeskrypcji od 1 do 22 dziennie. To są dane z ostatniego miesiąca. Specjalnie oznaczamy także ścieżkę dźwiękową z audiodeskrypcją. Jest to taki specjalny sygnał, specjalne oznaczenie, które wysyłamy w strumieniu wizyjnym. I dzięki niemu te odbiorniki telewizyjne, które posiadają taką funkcję, mają możliwość automatycznego wyboru ścieżki dźwiękowej z audiodeskrypcją po włączeniu programu. Jeśli chodzi o sposób odbioru telewizji w Polsce mamy ponad 13 milionów gospodarstw domowych. Ten odbiór jak gdyby dzieli się w sumie na trzy w miarę równe grupy. Najwięcej osób korzysta z telewizji satelitarnej. Jest to ponad 4 miliony 660 tysięcy gospodarstw domowych. Na drugim miejscu jest telewizja naziemna cyfrowa w okolicach 4 milionów 320 tysięcy. I ostatnie miejsce zajmuje telewizja kablowa z liczbą 4 milionów 240 tysięcy. Ta tendencja się zmienia, wzrasta ilość osób korzystających z telewizji naziemnej, maleje udział w mniejszym stopniu telewizji satelitarnej, w większym telewizji kablowej. Jeśli chodzi o techniczną obecność usług dostępu dla kanałów Telewizji Polskiej, to mamy pełną kontrolę nad tym, co nadajemy w telewizji naziemnej. Natomiast, jak już też mówiła pani Krystyna, mamy problem z telewizją satelitarną i kablową. Jeśli chodzi o telewizję kablową analogową, jedyną usługą dostępową tam dostępną technicznie są napisy z teletekstu. Tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o platformy cyfrowe. Jeśli chodzi o audiodeskrypcję, jest ona tam dostępna tylko dla kanału TVP Historia i dla kanałów TVP1 i TVP2 w wersji HD. napisów teletekstowych, znaczy najgorzej wygląda sytuacja z napisami cyfrowymi, których na satelicie nie ma w ogóle. Sytuację ratują tutaj napisy teletekstowe. Jeżeli nałożymy teraz telewizję cyfrową na satelitarną, na telewizję naziemną, widać wyraźnie, że audiodeskrypcja dostępna jest na wszystkich kanałach dostępnych w naziemnej telewizji cyfrowej. Jeśli chodzi o napisy cyfrowe, jest podobnie. Podobnie jest z teletekstem. Nie ma jej tylko w dwóch kanałach. 1/3 odbiorców, tak jak wspomniałem, korzysta z telewizji kablowej. 31 lipca zeszłego roku mieliśmy wyłączenie telewizji analogowej, ale naziemnej, a nie kablowej. Proszę zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o porównanie 5 największych telewizji kablowej, to tak naprawdę jest to pół na pół. Jeszcze ponad 2 miliony odbiorców korzysta tylko i wyłącznie z analogów kablu. Jeśli chodzi o finansowanie, to Polska jest jedynym krajem w Europie, gdzie reklama jest głównym źródłem finansowania telewizji publicznej. We wszystkich innych krajach jest to albo abonament, albo finansowanie z budżetu państwa. I porównując teraz finanse publiczne, jakie może przeznaczyć Polska i nasi goście, którzy się przed chwilą wypowiadali, czyli Wielka Brytania i Czechy, widzimy wyraźnie, że finanse publiczne przeznaczone na media publiczne w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2011 roku w Wielkiej Brytanii były na poziomie 311 zł, w Czechach 124, a w Polsce 9 zł. W przypadku finansowania z abonamentu w roku 2012 Wielka Brytania miała 8 200 000 000 zł z tytułu opłat abonamentowych, Czesi 860 milionów, a Telewizja Polska otrzymała 270 milionów. Podsumowując, jesteśmy w stanie oczywiście robić więcej, natomiast no niestety potrzebujemy do tego celu więcej środków. Bardzo dziękuję za uwagę.
0: Bardzo dziękuję za prezentację. Jako kolejnego poproszę przedstawiciela tym razem stacji komercyjnej, pana Juranda Piotrowskiego, Telewizja NC+.
5: Witam Państwa. Ja jestem inżynierem, który zajmuje się projektowaniem, wdrażaniem i przygotowywaniem usług dostępowych i chciałbym Państwu tu przybliżyć te usługi dostępowe z punktu widzenia wyzwań, jakie przed nadawcami są właśnie podczas wdrażania tych nowych technologii. Chciałbym rozpocząć od tego, że Canal Plus ma duże tradycje i historycznie filmy z napisami nadawane są od samego początku. Początkowo, kiedy było to nadawanie analogowe, były to wybrane emisje do wyboru. Później w roku 2000 telewizja cyfrowa umożliwiła zwiększenie liczby filmów z napisami i umożliwiła wybór wersji oryginalnej z napisami, która była bardzo ważna dla dużej części abonentów, a w roku 2010 wprowadziliśmy specjalne napisy dla niesłyszących, które dodatkowo wykorzystują kolory do opisu tego, co się dzieje na ekranie, kto mówi i jeszcze dźwięki tła są dodawane. Mając duże doświadczenie właśnie w wersjach językowych oryginalnych, dołączenie audiodeskrypcji to było naturalne rozszerzenie oferty dla nas. No i we współpracy z ekspertami wybraliśmy różne usługi dostępowe dla różnych typów audycji i tak autodeskrypcja została wybrana dla filmów fabularnych, serialów, programów dla dzieci, filmów dokumentalnych i programów sportowych, czyli praktycznie dla tutaj większości naszej produkcji. Język migowy, głównie seriale i programy dla dzieci oraz filmy dokumentalne. No i napisy dla niesłyszących, dla filmów fabularnych i dokumentalnych. Chciałbym Państwu tutaj tak podzielić zagadnienia wdrażania tych usług na trzy części. Część produkcyjną, która jest dla Państwa na pewno najbardziej taką naturalną i oczywistą, część transmisyjną, która to są zagadnienia przesyłu jak danych, i części odbiorczej, która też jest tutaj często pomijana, ona jest bardzo ważna, czyli jak ostatecznie w odbiorniku ma być odebrana ta dodatkowa usługa dostępowa i jak ma dotrzeć informacja do abonentów, że taka usługa jest. Tutaj chciałbym tak na przykładzie typowej produkcji ścieżki audiodeskrypcji właśnie pokazać tutaj na podstawie listy dialogowej w studiu dźwiękowym powstaje dodatkowa ścieżka, która musi być zintegrowana z plikiem emisyjnym, umieszczona w serwerach i przygotowana w automatyce emisji, bo wymaga innego obrobienia przez urządzenia w torze nadawczym. Musi być przystosowany do tego i system planowania ramówki, który te informacje wszystkie równoległe przesyła i później umożliwia po pierwsze wysterowanie odpowiednie tych serwerów i urządzeń emisyjnych oraz z niego powstaje informacja do mediów, kiedy są poszczególne faktycznie audycje z tymi usługami dostępowymi. Bardzo podobnie powstają napisy wcześniej do filmów. Ja bym tutaj chciał tylko właśnie powiedzieć, że produkujemy w tej chwili dźwięk 5.1 w wersji polskiej dla programów HD, dla wielu filmów. Dźwięk do wersji Standard Definition, kompatybilny stereo. Dźwięk oryginalny 5.1, dźwięk kompatybilny do wersji właśnie Standard Definition Stereo i audiodeskrypcja. No, wszystkie te ścieżki dźwiękowe dają razem 18 ścieżek, czyli to jest więcej niż umożliwiają standardowe systemy przesyłu i zapisywania sygnału HD, w związku z tym no, wymagane są tutaj wybranie specjalnych systemów. Więc to jest jednak dołączenie tej audiodeskrypcji jest rzeczą tutaj niebagatelną. Prawdziwym tutaj jak gdyby naszym wyzwaniem była produkcja audiodeskrypcji na żywo na stadionach podczas meczów. I tutaj chciałbym właśnie pokazać, że to jest ścieżka, która powstaje równolegle z główną transmisją. Komentator audiodeskrypcji ją komentuje tak, aby mogli obejrzeć to widzowie na stadionie używający właśnie odbiorników radiowych czy odbiornikach w komórkach, ale ten dźwięk przesyłany jest do stacji nadawczej, gdzie w studiu dźwiękowym obok głównego programu, który produkujemy, musi być zmiksowany z dźwiękami z mikrofonów, dźwiękami tła, dźwiękami wydarzeń i dopiero wtedy dołączony do głównego programu i meczu, żeby można go było wybrać na dekoderze. Jak nadajemy te usługi dostępowe? Audiodeskrypcja nadawana jest jako dodatkowa ścieżka dźwiękowa do wyboru, czyli tak zwane zamknięte usługi. Napisy także są do wyboru. Nadawane w standardzie DVB Subtitling i w teletekście dla wersji Standard Definition. Emisje audycji z językiem migowym no, nie umożliwiają wyboru, są na stałe. mimo że, tak jak tutaj Państwu pokazuję, są to niewielkie, wydawałoby się, ilości danych dla nadawcy, 112 kilobitów na sekundę dla dodatkowej ścieżki językowej i 64 kilobity na sekundę dla napisów, to tutaj z punktu widzenia platformy dla wszystkich naszych stacji autorskich przemnożone przez ilość kanałów, no, daje to pokaźną liczbę wyniesienia na satelitę kolejnego programu w wersji standard definition, około 2 megabitów na sekundę. Tutaj przedstawiam Państwu listę naszych programów. Tak jak widać, audiodeskrypcja jest przygotowywana dla wszystkich programów i wszystkie programy Tory są dostosowane do używania z audiodeskrypcji. Gwiazdka przy Domo Plus i Kuchnia to mówi tylko, że one są w produkcji, jeszcze nie były emitowane. Napisy dla niesłyszących też są dla większości z 13 kanałów, za wyjątkiem kanałów sportowych i dla dzieci. Język migowy produkowany jest dla filmów dla dzieci oraz filmów dokumentalnych i też jest na większości naszych nadawanych przez nas kanałach. Teraz, żeby to widz mógł obejrzeć, musi dotrzeć do tej informacji, że takie udogodnienia są, żeby wiedział, kiedy je wybrać. No i pierwsza rzecz to jest informacja na stronach internetowych naszych kanałów, gdzie wprowadzone są ikony oraz możliwość wyszukiwania pozycji z udogodnieniami. Tutaj strzałkami właśnie zaznaczyłem dodatkowe ikony. Może są słabo widoczne z tej odległości, ale są ikony audiodeskrypcji i oprócz tego można wyszukiwać także po napisach. I ostatnia część, sprzęt odbiorczy, proszę Państwa. Tutaj wprowadziliśmy w odbiornikach na razie serii Pace możliwość, po pierwsze, automatycznego oznaczania ścieżek, dodatkowych ścieżek audiodeskrypcji oraz napisów, kiedy są nadawane, oraz specjalne menu, które automatycznie wybiera te usługi dla tych, którzy chcą zawsze oglądać z tymi usługami, jeżeli są dostępne. Wbrew pozorom nie jest to takie tutaj do pominięcia, dlatego że żaden z producentów dzisiaj nie oferuje w wersji oprogramowania, które jest komercyjne, takich udogodnień. Te udogodnienia dopiero my zamawiamy, wdrażamy, testujemy. To wymaga i czasu, i nakładów. Wersja najnowsza Wi-Fi Box Plus, który jest, no, dopiero będzie miał te udogodnienia w październiku, ale są też już w opracowaniu. Dziękuję Państwu.
0: Dziękuję bardzo za prezentację. Zapraszam Panią Agatę Papis, Telewizja Mini Mini. Powiem jeszcze tytułem wprowadzenia, że z Telewizją Mini Mini pracuje Fundacja Widzialni w zakresie tłumaczeń migowych, a z NC Plus pracuje Fundacja Katarynka w zakresie audiodeskrypcji na żywo. Obydwie te organizacje są członkami Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni.
6: Witam Państwa bardzo serdecznie. Na początku chciałam bardzo podziękować za zaproszenie. Jest nam niezwykle miło, że możemy tutaj z Państwem dzisiaj być i opowiedzieć o usługach dostępowych, które prowadzimy na dwóch kanałach dziecięcych. Pierwszym kanałem jest Mini Mini Plus. To jest kanał dla przedszkolaków i maluszków oraz jego starszy brat, kanał Teletoon Plus dla dzieci w wieku szkolnym. Zacznę może od tego, dlaczego w ogóle zdecydowaliśmy się na realizację tych usług i co oprócz ustawy za tym idzie. Po pierwsze, jak zaczęliśmy się przyglądać temu problemowi w 2011 roku, zerknęliśmy do statystyk GUS-owskich, z których wynikało, że Około 10-11 tysięcy dzieci ma problem ze słuchem w Polsce i dla tych dzieci do tej pory nie były przygotowane żadne treści, takie regularne treści telewizyjne z udogodnieniami. My jako telewizja dziecięca zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważny jest dostęp tych treści dla dzieci z dysfunkcjami, ponieważ wiemy, że to bardzo pomaga budować relacje ze środowiskiem rówieśniczym, również z dziećmi zdrowymi. Wiemy, jak bardzo wpływa to na rozwój emocjonalny i intelektualny i fizyczny dzieci. I tu nie tylko chodzi o to, żeby dzieci z dysfunkcjami mogły być równorzędnymi partnerami w rozmowach i w kontaktach z dziećmi słyszącymi, widzącymi, ale również o edukację, ponieważ dzieci oglądając telewizję uczą się nowych rzeczy, uczą się poznawania nowych kształtów, kolorów, a także wzbogacają swoje słownictwo, wzbogacają język. Także jest to niezwykle, to również pomaga budować relacje z rówieśnikami. Oczywiście, tak jak wspomniałam i tak jak kilku prelegentów przede mną wspomniało, jest to, musimy to robić również ze względu na ustawę o radiofonii i telewizji, która wymaga, żebyśmy emitowali 10% treści w ramówce z udogodnieniami. My emitujemy tych treści sporo więcej. No i oczywiście przykładanie dużej wagi do społecznej odpowiedzialności biznesu. Zależy nam na podkreślaniu, jak ważny jest to problem, jak bardzo zależy nam na tych dzieciach i na ich dostępie do treści. Powiem teraz chwilę opowiadam o tym, jak to się zaczęło. Otóż pierwsze treści, zacznę od tłumaczenia migowego. Pierwsze treści z tłumaczeniami migowymi zaczęliśmy emitować 7 czerwca 2012 roku i na Mini Mini Plus był to serial Rara, Mały Hałaśliwy Lew, a na Teletoon Plus był to serial Gormiti 3, Nowa Ewolucja i były to pierwsze treści z tłumaczeniem migowym wyemitowane przez kanały dziecięce w Polsce. Jako ciekawostkę dodam, że taki pokaz przedpremierowy odbył się w Dniu Dziecka 1 czerwca 2012 roku w Instytucie Głuchoniemych w Warszawie, gdzie około 50 dzieci miało okazję obejrzeć te dwa seriale i dać swoją opinię na ich temat. I ciekawe jest to, że Rara i tłumaczenie Rara Małego Hałaśliwego Lwa zostało odebrane super, w ogóle tutaj nie było żadnych zastrzeżeń. W przypadku Teletuna tutaj niektóre dzieci miały problem z nadążeniem za tłumaczeniem, ponieważ akcja tego serialu jest troszeczkę bardziej dynamiczna. Oczywiście był to dla nas bardzo ważny feedback i bardzo ważna uwaga do przygotowywania tych tłumaczeń w przyszłości. Ja dodam, że my jako telewizja nie mieliśmy do tej pory żadnego doświadczenia w ogóle w przygotowywaniu tego typu treści, więc rozpoczęliśmy współpracę z Fundacją Widzialni, której bardzo serdecznie dziękuję też z tego miejsca za to, że pomaga nam w selekcji treści, pomaga nam w tych tłumaczeniach. I też jako ciekawostkę jeszcze dodam, że ambasadorem projektu była aktorka Olga Bończyk, której rodzice są głusi, więc jest to osoba, która bardzo dobrze zna i rozumie ten problem. Oraz chwilę powiem o audiodeskrypcji. Pierwsze programy z wersją, z audiodeskrypcją były emitowane u nas 20 października 2012 roku. I na Mini Mini Plus była to nasza produkcja własna, Dzieciaki Mini Mini. Na Teletoon Plus było to podobnie jak w przypadku tłumaczeń migowych, Gormiti 3, Nowa Ewolucja. Tutaj przy audiodeskrypcji współpracujemy bardzo intensywnie z Fundacją Katarynka oraz z panią Izabelą Künstler, która, że tak powiem, bardzo dzielnie selekcjonuje, pomaga nam tworzyć treści, jest przy wszystkich nagraniach w wersji audiodeskrypcji. Chwilę o programach, jakie aktualnie emitujemy na antenie, to znaczy tu akurat jest drugi kwartał, natomiast większość z tych pozycji jest emitowana na Mini Mini Plus cały czas. Literka A oznacza, że program jest w wersji z audiodeskrypcją, literki TM, że to jest tłumaczenie migowe. Nie będę tutaj się skupiała, absolutnie nie będę mówiła o tym, co to są za programy. Bardziej chciałam zwrócić uwagę na różnorodność treści programowych, jakie przekazujemy, ponieważ w wersji z audiodeskrypcją i z tłumaczeniem migowym mamy zarówno produkcje własne, czyli to, z czego jesteśmy bardzo dumni, co sami produkujemy, czyli Detektyw Łodyga i Dzieciaki Mini Mini, ale mamy również najpopularniejsze bajki z naszego portfolio, które się cieszą największą oglądalnością, czyli na przykład My Little Pony, Roztańczona Angelina, Przygody Słoniczki Eli oraz również najnowsze produkcje typu Piotruś Królik, najnowsza animacja. Taka sama zasada przy wyborze programów jest, jeśli chodzi o kanał dla dzieci starszych, czyli Teletoon Plus. Tutaj również mamy tłumaczenia produkcji własnych, w tym przypadku Deserownia i Triki Tiki. Oraz najpopularniejsze programy, na przykład Little Less Pet Shop czy Pound Puppies Psiapaczka, a także wiele, wiele innych programów. Oraz króciutko oczywiście przedstawię statystyki. Do tej pory udało nam się przygotować 26 programów w wersji migowej i 15 programów w wersji z audiodeskrypcją. Część z Państwa może się zastanawiać, czemu mamy więcej programów w wersji migowej niż z audiodeskrypcją. Przede wszystkim wynika to z tego, że programy w wersji migowej zaczęły powstawać wcześniej i w momencie, kiedy już w październiku uruchomiliśmy programy z audiodeskrypcją, programów w wersji migowej było przygotowanych 13. Natomiast w ramówce emitujemy je w tej chwili w miarę porówno i jeżeli chodzi o przygotowywanie nowych programów, to również przygotowujemy porówno wersję z tłumaczeniem migowym i porówno wersję z audiodeskrypcją. Jeżeli chodzi o czas nadawania w ramówce w Mini Mini Plus, w pierwszym kwartale tego roku było to 20%. A na Teletoon Plus było to 14%, więc widać, że te statystyki są większe niż oczekiwania związane z ustawą. Dodam, że w przeciwieństwie do innych kanałów, które często emitują programy z udogodnieniami w godzinach typu 5-6 rano, my emitujemy je w dobrych czasach oglądalności, więc mam nadzieję, że jest to nasza bardzo duża zaleta. Bardzo przykładamy dużą wagę do tego, żeby te programy były planowane w dobrych godzinach w ramówce. Krótko powiem o nowościach, jakie planujemy na jesień. Tak jak wspominałam, staramy się dostarczać porówno kontekst z audiodeskrypcją i z tłumaczeniem migowym. Na Mini Mini Plus na jesień z audiodeskrypcją będzie program Kosmoloty, który jest zupełną nowością na naszej antenie i będzie to cała seria 26 odcinków. To samo jeśli chodzi o program Mela i Smoki w wersji z tłumaczeniem migowym. Na Teletoon Plus będzie 13 ostatnich odcinków Pound Puppies Psiepaczka oraz nowość Koszykarze 2, cały sezon 26 odcinków z tłumaczeniem migowym. Tak jak wspomniałam, pochwaliłam się tym, że staramy się w dobrych godzinach oglądalności planować programy z udogodnieniami i tu jest troszeczkę taki wykaz, kiedy to dokładnie robimy. Na Mini Mini Plus emitujemy te programy w bloku porannym. To są godziny między koło 7 i 8, wtedy kiedy jeszcze dzieci nie wychodzą do przedszkola i bardzo dużo dzieci wtedy siedzi przed telewizorem i ogląda programy. Oraz blok popołudniowy, zbliżony czasowo do programów, do tej słynnej 19, czyli do wieczorynki, wtedy kiedy również dzieci często oglądają telewizję. Na Teletoonie z kolei tutaj dostosowaliśmy czas do dzieci w wieku szkolnym, czyli najczęściej są to emisje przed szkołą w okolicach 7-8. Jest też blok południowy, w którym emitujemy głównie powtórki z bloku popołudniowego poprzedniego dnia oraz blok popołudniowy po godzinie 14:30, wtedy kiedy dzieci wracają ze szkoły i telewizja jest tak naprawdę tylko dla nich, bo rodzice jeszcze nie zdążyli wrócić z pracy. W weekendy mamy dość nieregularne czasy emisji, ponieważ najczęściej mamy bloki poranne. Poranne się praktycznie nie zmieniają, natomiast popołudniowe się zmieniają, ponieważ emitujemy filmy, emitujemy maratony filmowe i nie zawsze jesteśmy w stanie dostosować ten content, który mamy do tych maratonów czy do tych filmów. Dodam to, o czym wspominał mój kolega Jurand wcześniej, że na naszych stronach rodzic dziecka może łatwo sprawdzić ramówkę i wyselekcjonować sobie programy z tłumaczeniem migowym. Wystarczy wejść w zakładkę Program TV, odkliknąć tłumaczenie migowe i pokazują się propozycje tylko z tłumaczeniem migowym. Ta wersja z audiodeskrypcją będzie dostępna również w tym i w przyszłym tygodniu. W tym lub w przyszłym tygodniu, przepraszam, więc, że tak powiem, rodzice dzieci z dysfunkcjami będą mogli bez problemu wyselekcjonować sobie te pozycje, którymi są już dokładnie zainteresowani. Krótko jeszcze powiem o współpracy, że tak powiem, projektach dodatkowych, które robimy przy okazji współpracy z fundacjami. Akurat chciałam krótko wspomnieć o bardzo ciekawym projekcie tegorocznym, który zorganizowaliśmy z Fundacją Katarynka. Są to warsztaty wyobraźni Bajka bez barier. Projekt polegał na zorganizowaniu 32 spotkań, to były warsztaty, z dziećmi posiadającymi dysfunkcję wzroku i słuchu. To było około 60 to było 64 dzieci podzielone na dwie grupy. Dwie grupy dzieci z dysfunkcjami słuchu i dwie grupy dzieci z dysfunkcjami wzroku. To, co było celem tak naprawdę tych warsztatów, to jest pokazanie, że dzieci z dysfunkcjami również mogą tworzyć i mogą być artystami, mogą tworzyć różne ciekawe treści, tak samo jak dzieci bez dysfunkcji. Więc, że tak powiem, celem tych warsztatów, które rozpoczęły się w marcu, było przygotowanie animacji na podstawie bajek autorstwa Jana Brzechwy, w których dzieci niedowidzące odpowiadały za scenariusz i animację, a dzieci niesłyszące przygotowały dźwięk wraz z zespołem muzycznym Hurt, który pomagał im i stworzył oprawę muzyczną. Natomiast telewizja Mini Mini Plus w 15-17 sierpnia wyemitowała premierowo bajkę, a aktualnie bajka znajduje się w stałej emisji na kanale. I Bajka bez barier jako projekt bardzo cieszył się popularnością i zyskał bardzo dużo publikacji prasowych w bardzo ważnych pismach, między innymi jeżeli chodzi o Teletydzień, czyli lider w tygodników telewizyjnych, w dziennikach Gazeta Wyborcza, Dziennik Gazeta Prawna, także był to projekt szeroko promowany medialnie. I na zakończenie chciałam Państwu pokazać jeden z tych filmików, które przygotowały dzieci, tak jako ciekawostkę. Wydaje mi się, że warto, żeby Państwo zobaczyli, jak te programy, jak te bajki stworzone przez dzieci, jak to wygląda.
7: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacja Katarynka, Fundacja Haskolek i Fundacja Alarm Cykliczny oraz Zespół Hurt i telewizja Mini Mini Plus zapraszają na
8: Bajkę bez barier!
9: Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo szybko zmyka. Dziki, dziki.

0: I z mojej strony to tyle. Dziękuję Państwu bardzo. Czy macie może Państwo jakieś pytania jeszcze?
1: Bardzo dziękuję za wystąpienie. Przepraszam za problem techniczny. Zmienimy teraz trochę temat. Jednym z problemów twórców audiodeskrypcji, tłumaczeń migowych, napisów jest prawo autorskie. Zagadnienie prawo autorskie i dostępność przedstawi ekspert do spraw dostępności i prawa autorskiego, pan Piotr Waglowski. Zapraszam serdecznie.
2: Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za zaproszenie. Mam przed sobą trudne zadanie, ponieważ będę musiał w krótkim czasie opowiedzieć Państwu o kwestiach, które prawdopodobnie zasługiwałyby na 2-letni kurs akademicki związany z ochroną praw własności intelektualnej, ale spróbujemy to zrobić w 15 minut. Otóż dzisiaj rozmawiamy o telewizji bez barier, co w pewnym stopniu wyznacza mi pewne ramy zagadnienia. Ponieważ będę chciał w związku z tym chwilę Państwu zająć, opowiadając o kwestiach prawno-autorskich związanych z utworami audiowizualnymi. To po pierwsze. Po drugie, nie można zapominać, że mówimy o dostępności, a więc nie tylko o telewizji. Tak czy inaczej będziemy rozmawiali, czy będziemy mówili o prawie autorskim. I trzeba zacząć od tego, że prawo autorskie generalnie definiuje utwór i to utwór jest przedmiotem ochrony prawa autorskiego. Utwór, czyli każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w dowolny sposób, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. To jest artykuł 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. I wokół tego będziemy się dzisiaj obracać, rozmawiając o dostępności w kontekście też praw osób niepełnosprawnych. Dziś jesteśmy na takim etapie rozwoju systemu prawnego, bo trzeba mówić o systemie prawnym, w którym niezwykle dużo przepisów tej materii już jest poświęconych. Zaczynając od Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, która wprowadza wolność pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, reguluje kwestie, czy proklamuje kwestie dostępu do dóbr kultury, wprowadza zakaz dyskryminacji, czy bezpośredniej, czy pośredniej, wszystko jedno z jakiego powodu. To wszystko są

umieszczony w audycji lub rozpowszechniany równocześnie z audycją. Czyli mamy tutaj jakąś dodatkową treść. Jeżeli ma walor twórczy, być może będzie to utwór, który będzie podlegał ochronie prawnej autorskiej. Obok ustawy o radiofonii i telewizji mamy również już w polskim systemie prawnym ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Tam znajdziecie Państwo przepisy, które stwierdzają, że właściwie każdy ma prawo do komunikowania się w takiej formie, w jakiej wybierze, jaką może wybrać, jaką będzie chciał zastosować. I oczywiście to, co udało się zrobić w Polsce, wielkim trudem wielu osób, doprowadziliśmy do tego, że pan prezydent ratyfikował konwencję ONZ w sprawie praw osób niepełnosprawnych, a tym samym jako konwencja międzynarodowa, ratyfikowana konwencja międzynarodowa, międzynarodowa umowa, no, traktat ONZ wszedł do polskiego porządku prawnego. Natomiast jeżeli mamy mówić o prawie autorskim, to przede wszystkim w polskim systemie prawnym znaczenie będzie miał artykuł 33 prim ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. To właśnie w tym przepisie ustawodawca uznał za słuszne uregulowanie kwestii dozwolonego użytku ze względu na niepełnosprawność. Ja Państwu chciałbym przywołać ten przepis, 33 prim ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wedle tego przepisu wolno korzystać z już rozpowszechnionych utworów dla dobra osób niepełnosprawnych, jeżeli to korzystanie odnosi się bezpośrednio do ich upośledzenia, nie ma zarobkowego charakteru i jest podejmowane w rozmiarze wynikającym z natury upośledzenia. Jest to przepis, który znajduje się w tej części ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który zawiera wyjątki. I to, że się w polskim systemie prawnym pojawił, wynika z tego, że implementowaliśmy dyrektywę unijną z 2001 roku, 2001/29/WE, gdzie rzeczywiście znajduje się też taka możliwość wprowadzenia wyjątku. A ponieważ mamy te normy konstytucyjne, traktaty międzynarodowe, to po prostu postanowiono tego typu wyjątek wprowadzić. Na czym polega największy problem? Otóż, proszę Państwa, może powiem teraz coś obrazoburczego, ale uważam, że ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest to ustawa gospodarcza. Ona de facto reguluje bardzo wiele relacji związanych z obrotem, z pieniędzmi, z rynkiem. I w związku z tym może czasami twórcy się obruszają, jeżeli na przykład ktoś powie, wszyscy jesteśmy twórcami. Przed chwilą, na samym początku powiedziałem Państwu, przywołałem definicję z artykułu pierwszego, definicję utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jeżeli popatrzycie Państwo na to, co się teraz dzieje na tej sali. Ja w tej chwili stoję przed Państwem i wygłaszam wystąpienie. To, co robię, to de facto ustalam utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Wypowiadam go i w ten sposób wychodzi z mojej głowy i on jest ustalony. On ma ten przejaw działalności twórczej, bo ja teraz mogę zrobić dłuższą przerwę, teraz mogę zrobić krótszą. Jest to utwór w rozumieniu prawa autorskiego. W związku z tym podlega ochronie. A tam obok, naprzeciwko Państwa stoi pan tłumacz, który przekłada moje wystąpienie na język migowy. A tam, proszę Państwa, na ekranie widzicie Państwo automat, który to, co mówię, usiłuje przełożyć na tekst. A więc to wszystko są formy korzystania z utworu w rozumieniu prawa autorskiego. Dodatkowo, proszę Państwa, tutaj jest jedna kamera, tam jest druga kamera, ja jestem też tutaj, widzicie Państwo, na ekranie. To wszystko jest transmitowane w internecie. A w związku z tym korzysta się z utworu w rozumieniu prawa autorskiego. Dodatkowo ktoś ktoś rejestruje wideogram. W związku z tym być może pojawiają się w tym momencie prawa twórców, producentów wideogramów.
Tutaj jest moja kamera, z którą będę chciał wykorzystać potem.

0: to swoje wystąpienie i gdyby pan tłumacz stał obok mnie, to ja bym miał kłopot. Bo ja co prawda byłbym artystycznym wykonawcą nawet, bo ja jestem też artystycznym wykonawcą, ale przecież pan tłumacz, który tłumaczy na język migowy to, co ja mówię, przecież też jest artystycznym wykonawcą. Artystyczny wykonawca w związku z tym powinien mieć prawo do wynagrodzenia, bo takie są zasady systemu prawna autorskiego i tego systemu, który mówi o prawach pokrewnych. Ja nie jestem pewien, czy ja nie powinienem wyrazić zgody na przykład na to, by ten tekst się pojawiał tam, że być może to nie jest tak do końca to, co ja mówię, być może dochodzi do opracowania. Najprawdopodobniej może dochodzić do opracowania w sytuacji, kiedy się dokonuje audiodeskrypcji, bo przecież się w innej warstwie opowiada o tym, co widać na ekranie. A kiedy się przygotowuje przygotowuje napisy do filmu, kiedy tam, gdzie słychać oklaski, pisze się po prostu, że słychać oklaski, no to jest to opracowanie. Utwór zależny być może, jeżeli twórczo się podchodzi do tego, co się słyszy, co się widzi i co się potem opisuje w inny sposób, taki, który będzie dawał dostępną formę. A jeżeli jest to opracowanie, to znaczy, że korzystanie z takiego opracowania wymaga zgody twórcy utworu pierwotnego. Powiedziałem wcześniej, że prawo autorskie to jest regulacja gospodarcza, ponieważ dla końcowego użytkownika najprawdopodobniej te historie nie będą miały wielkiego znaczenia, ponieważ rynek się dogada. Słyszeliście państwo zresztą z ust moich poprzedników, że moglibyśmy zrobić więcej, ale potrzebujemy więcej środków. Pytanie, skąd te środki wziąć, jeżeli się te środki znajdą, będą pieniądze na to, żeby stworzyć udogodnienia, kolejne warstwy, bo przecież media elektroniczne dzisiaj są kompozytowe, można te warstwy miksować, mieszać w trybie rzeczywistym, czego mamy tutaj jakby przykłady na sali, ale pojawia się ciekawa historia w związku z tym, mianowicie, a co z takimi sytuacjami, w których nieinstytucjonalne media elektroniczne, również te audiowizualne, chciałyby na przykład zaproponować jakieś rozwiązania, jakieś dodatkowe materiały w tej warstwie dostępności. Mamy przykład dużego zamieszania, 2007 rok, napisy .org. Nie wiem, czy państwo słyszeliście o takiej historii. Został taki serwis internetowy zatrzymany, znaczy zamknięty, zablokowany, wszczęto postępowanie. Grupa, niesformalizowana grupa tłumaczy, którzy ze słuchu, oglądając filmy, przygotowywali napisy do tych filmów. One oczywiście nie tylko w warstwie samych napisów były być może twórcze, a być może nietwórcze, ale na przykład też sposób przygotowania takich plików wsadowych jest istotny, ponieważ można tam zakodować timing, czyli kiedy dany napis ma się pojawić w kontekście jakiegoś utworu, który równolegle z nim jest prezentowany. W każdym razie zamknięto serwis z napisami, prokuratura wszczęła postępowanie, zaczęto przeglądać serwery, bo te napisy, kilka tysięcy napisów znaleziono na serwerze niemieckim. Postępowanie trwało bardzo długo, na koniec, żeby państwo nie trzymać w niepewności, ono zostało umorzone. Ale dlaczego? Po pierwsze dlatego, że ze względu na tak długi czas trwania postępowania nie zdążono zabezpieczyć śladów na serwerach niemieckich i śladów związanych z tym, kto tak naprawdę był autorem. Nie było wiadomo, kto był autorem tych wszystkich napisów. A skoro nie można było wskazać autora, w związku z tym trudno powiedzieć, żeby można go było ścigać. Po drugie, ktoś w pewnym momencie stwierdził, że samo tworzenie napisów ze słuchu no nie stanowi naruszenia autorskich praw. I trzeba się z nim zgodzić. Samo tworzenie takiego tłumaczenia nie stanowi naruszenia, bo jest to działanie w ramach dozwolonego użytku. Zresztą dozwolony użytek to była ta podstawa prawna, która przed wprowadzeniem artykułu 33 prim była główną podstawą prawną dla rozmowy, dla dyskusji na temat dostępności prawa autorskiego dla osób niepełnosprawnych. I teraz Nie wiadomo, komu postawić zarzuty. Prokuratura pytała później tych jeszcze dysponentów, dystrybutorów tak naprawdę filmów, czy oni, bo to tym dystrybutorom przysługiwały, jak się okazało, prawa autorskie do wielu tych napisów. Czy oni jednak będą chcieli ścigać? Dystrybutorzy powiedzieli, a dobra, jak nie wiemy, kogo mamy gonić, to my już nie będziemy chcieli ich ścigać. W związku z tym po kilku latach prokuratura umorzyła postępowanie. Ale to oznacza, proszę Państwa, nie to, że nie doszło do popełnienia przestępstwa, na przykład rozpowszechniania utworu albo opracowania, i nie oznacza też wcale, że nie doszło do naruszenia autorskich praw majątkowych lub osobistych. Prawdopodobnie doszło. A więc wszyscy ci, którzy przygotowują dla potrzeb telewizji tego typu materiały, oni zawierają umowy zarówno z tymi usługobiorcami, którzy przygotowują audiodeskrypcje, którzy przygotowują napisy, którzy tłumaczą na język migowy. Tam są te postanowienia, które dotyczą również praw autorskich i trzeba o tym pamiętać, że to kosztuje, bo to jest usługa. Jeżeli patrzymy na artykuł 33 prim, to tam najważniejszą kwestią jest niezarobkowy charakter. Ja jeszcze raz Państwu to chciałbym przywołać w fragmencie. Wolno korzystać z już rozpowszechnionych utworów dla dobra osób niepełnosprawnych, jeżeli to korzystanie odnosi się bezpośrednio do ich upośledzenia i nie ma zarobkowego charakteru. Co to znaczy? To jest dzisiaj najczęściej dyskutowany fragment. Otóż oznacza to tyle, że można by było na przykład dystrybuować napisy, czy te wszystkie udogodnienia takie w tej drugiej warstwie, innej warstwie, na przykład niż ta audiowizualna warstwa tradycyjnie w telewizji prezentowana, ale na przykład dystrybutorem tego typu dodatkowych materiałów musiałby być podmiot, który nie koncentruje się na zysku, który nie zarabiałby, który by robił to po kosztach, który by co prawda mógł handlować nawet tym na rynku, ale w ten sposób, że w ogóle by na tym nie zarabiał. To znaczy musiałby brać skądś pieniądze z innego źródła, być może pieniądze publiczne, a być może z darowizn, a być może po prostu tak by operował, że nie miałby żadnego dodatkowego przychodu, czyli nie biznesowo. Jesteśmy dzisiaj też w innym miejscu, ponieważ mamy za sobą podpisanie konwencji, to właściwie traktatu WIPO, tej Światowej Organizacji Praw Własności Intelektualnej, traktatu z Marrakeszu. On dotyczy, proszę Państwa, tej sfery dostępności dla osób niepełnosprawnych, które związane są z korzystaniem z utworów będących w sumie drukiem, bo tak trzeba to powiedzieć. Tu chodzi o tekst, o utwory literackie, które są drukiem. Te prace nad tym traktatem, one trwały, w 2009 była bardzo wielka dyskusja na ten temat, wtedy media informowały, przynajmniej niektóre, że nie wszyscy są zachwyceni takim traktatem, bo pamiętajcie Państwo, prawo autorskie to regulacja gospodarcza, w związku z tym tam, gdzie się tworzy dodatkowy wyjątek, tam być może ktoś nie zarobi. A więc były przedstawiciele państw, którzy oprotestowali koncepcję innych wyjątków, dodatkowych wyjątków, między innymi Stany Zjednoczone. Czy to dlatego, że one nie są za dostępnością informacji dla osób niepełnosprawnych? Nie, one są po prostu za tym, żeby ich przemysł, biznes zarabiał pieniądze. O to chodzi. Stąd dzisiaj jesteśmy na tym etapie, w którym ten traktat został podpisany również przez Polskę, nie jest ratyfikowany, jeszcze nie jest w obszarze naszego systemu prawnego, ale niebawem prawdopodobnie będzie. I czego się w takim razie możemy w tej sferze spodziewać? Otóż zdaniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego możemy się spodziewać między innymi nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a konkretnie nowelizacji przywołanego przeze mnie przed chwilą artykułu 33 prim. W ten sposób, że się doda nowe elementy. Ja bym chciał Państwu pokazać, jakie to mogą być te elementy. Otóż po pierwsze, być może prawodawca zdecyduje, by zdefiniować status podmiotów upoważnionych, które będą mogły być pośrednikami w obrocie materiałami stanowiącymi te udogodnienia w kwestii druku. A jeżeli w druku, to być może, bo o tym Państwu mówię dlatego, że rozmawiamy o telewizji bez granic, a pokazując regulacje dotyczące druku, jakby też próbuję zasugerować, że być może takie będzie też myślenie w kategoriach tych cyfrowych, tego cyfrowego obrotu informacjami. Więc zdefiniowanie statutu upoważnionych podmiotów, czyli pośredników, stworzenie procedury przyznawania statusu upoważnionego podmiotu, który będzie mógł korzystać z takich dodatkowych materiałów, zakres działań upoważnionych podmiotów, upoważnionych do tego, żeby korzystać z takich materiałów, rodzaje utworów i formaty danych, które będą mogły być wykorzystane, sposób korzystania przez osoby, które będą beneficjentami, czyli przez osoby niepełnosprawne. I być może tego typu przepisy się znajdą w polskim systemie, jak również mówi się o tym, że może się znaleźć przesłanka dostępności handlowej. To znaczy państwo, osoby, które są niepełnosprawne, wcale nie jest powiedziane, że one mają dostać coś za darmo. Być może będą mogły kupić po prostu wersje, które będą dostosowane. Jeżeli będą mogły kupić, no to w tym momencie rynek będzie zadowolony. I to jest, proszę Państwa, główny, że tak powiem, nurt dyskusji. Tu, co trzeba by było jeszcze powiedzieć, bardzo, to jest jedno zdanie, bo już dostaję sygnały, a może dwa zdania. Mamy ustawę o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne. Tam jest odesłanie w tej ustawie do rozporządzenia, które funkcjonuje i wskazuje WCAG 2.0 jako podstawę tworzenia dostępności dla mediów elektronicznych, tych takich internetowych, webowych. A tam przewiduje się, WCAG przewiduje między innymi na przykład konieczność stworzenia materiału, który jest ekwiwalentem tekstowym dla materiałów audiowizualnych na przykład. A w związku z tym, co mamy? Mamy opracowywania. Cały czas mamy opracowania. Tylko że ustawa o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne nie jest stosowana powszechnie. Ona ma konkretny kierunek oddziaływania. Ona głównie dotyczy podmiotów, które realizują zadania publiczne i które komunikują się między sobą. Na przykład telewizja publiczna w tym obszarze, kiedy prezentuje program telewizyjny, nie jest związana ustawą o informatyzacji. Ale mamy ustawę o informatyzacji i mamy jeszcze jedną kwestię, która jest bardzo istotna, a jesteśmy w Sejmie. Otóż, proszę Państwa, bo telewizja to być może nie tylko telewizja w znaczeniu takim tradycyjnym, ale również ten właśnie przekaz audiowizualny, również w internecie. Na stronach internetowych Sejmu teraz jest ta transmisja. Proszę mi powiedzieć, czy przez przypadek nie jest to materiał urzędowy w rozumieniu artykułu 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych? Zgodnie z ustawą materiały urzędowe nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego w ogóle. Pojawia się teraz pytanie, jak należy traktować materiały, które są opublikowane na urzędowych stronach, transmisje również wideo. Bo ja stawiam tezę, że ustawodawca powinien zapewnić, żeby tam nie było w ogóle żadnych praw autorskich, ponieważ je się prezentuje w urzędowych publikatorach dla dobra nas wszystkich. Dziękuję uprzejmie.
1: Dziękuję bardzo. Do kwestii praw autorskich wrócimy jeszcze w panelu, w drugiej części naszej konferencji. A teraz ostatnie wystąpienie przed przerwą. Usługi dostępowe i ich odbiorcy. Tym razem o dostępności mówić będą przedstawiciele środowiska. Piotr Kowalski, Justyna Mańkowska, Polski Związek Głuchych, Fundacja Katarynka, obydwie organizacje Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni.
2: Witam serdecznie, Justyna Mańkowska. O wielu kwestiach, które my poruszamy w naszej prezentacji, już tutaj mówiono, ale może właśnie dlatego, że powiemy je po raz kolejny, warto będzie o nich porozmawiać tuż po przerwie. Ja chciałam Państwu powiedzieć kilka słów na temat audiodeskrypcji. Tutaj już Piotr Waglowski przedstawił nam to, co jest napisane w ustawie na temat audiodeskrypcji. Innymi słowy, jest to opisanie tego, co widzimy na ekranie pomiędzy dialogami, tak? Audiodeskrypcja, na szczęście można powiedzieć, jest jedyną usługą dostępową, która w tej chwili jest przeznaczona dla osób z dysfunkcją wzroku. Nie ma niczego innego. Do tej pory na całym świecie nikt nie wymyślił ani niczego tańszego, ani lepszego. Więc tutaj nie mamy jakby żadnych kontrowersji, ani żadnych dylematów. Natomiast trafiamy z tą audiodeskrypcją do dosyć zróżnicowanej grupy odbiorców. Tak naprawdę jest to bardzo duża grupa. Mamy tutaj oczywiście osoby niewidome od urodzenia, osoby słabowidzące, osoby, które straciły wzrok w wieku już dorosłym, ale pojawiają się też osoby starsze, których jest oczywiście coraz więcej i które także chętnie korzystają z audiodeskrypcji, a także osoby z innymi dysfunkcjami, także na przykład niepełnosprawnością intelektualną, które także mogą korzystać i wynosić różne benefity właśnie z tej usługi dostępowej. W Polsce niestety nie mamy danych na temat tego, ile takich osób dokładnie jest, natomiast według organizacji europejskich w każdym społeczeństwie jest około 20 mniej więcej procent osób z dysfunkcjami, które sprawiają, że mogą one korzystać z audiodeskrypcji. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że oczywiście oznacza to, że to jest bardzo duża grupa odbiorców, która powinna zainteresować nadawców, którzy te usługi dostępowe przygotowują, tak? To jest realna siła, która może także państwu przynieść na przykład nowych reklamodawców do jakichś nowych usług. Tutaj pani coś tak? Nie? Dobrze, okej. Okay. To jest kwestia, o której się często mówi w audiodeskrypcji, czyli mimo, że mamy jedną usługę dla wszystkich, każda z tych grup, o której tutaj przed chwilą, którą wskazałam, ma inne tak naprawdę potrzeby i oczekiwania wobec audiodeskrypcji. Jeśli komuś mówimy, że bańka mydlana gdzieś sunie powietrze, to osoba, która tą bańkę widziała kiedyś, chciałaby ten opis mieć bardziej szczegółowy, a ta osoba, której nigdy nie widziała, będzie miała jakieś tam swoje wyobrażenie na podstawie tego, czego się kiedyś o tym mogła dowiedzieć. Dlatego audiodeskryptor tak naprawdę ma trudne zadanie właśnie kompromisu tych wszystkich potrzeb, aby zapewnić jak najlepszy opis osobom, które są tym zainteresowane. Moglibyśmy przygotowywać 5 różnych audiodeskrypcji do grup odbiorców, ale oczywiście jest tworzona jedna audiodeskrypcja dla wszystkich. Nigdy nie będzie to obiektywny opis, tak jak i dzieło audiowizualne nie jest też obiektywne, dlatego no, myślę, że nadawcy im jakby więcej wagi też dołożą do tego, kto robi tą audiodeskrypcję, kogo zatrudniają do robienia audiodeskrypcji, tak samo jak i do tłumaczeń audiowizualnych, to wiadomo, że efekt i zadowolenie odbiorców będzie większe. Mimo że usługa jest jedna, tak jak już mówiłam, są bardzo wyraźne pewne przykłady języka, który trochę się różni, tak? Czyli jeśli mówimy tutaj do małego odbiorcy, wiadomo, że ten język musi być zupełnie inny i ten opis rzeczywiście jest inny. Chodzi po prostu o kompetencje językowe, czyli nie o stopień niepełnosprawności, ale inaczej przygotowuje się audiodeskrypcję dla młodszych odbiorców albo na przykład dla odbiorców, którzy interesują się sportem. Oni także korzystają z innego języka, z innego słownictwa i w związku z tym ich oczekiwania jakby co do opisu, co do jakiejś nomenklatury sportowej także są inne. Na szczęście, mimo że audiodeskrypcja jakby technicznie czy też twórczo ciągle stawia pytania, tak, jeśli chodzi o jakość jej tworzenia, to są standardy i są zasady tworzenia. Odsyłam państwa na stronę Fundacji Kultury Bez Barier, tam jest bardzo dobrze stworzona publikacja na temat właśnie zasad tworzenia audiodeskrypcji, między innymi przez dwie obecne tutaj panie, panią Izę Kinsler i panią Urszulę Budkiewicz i rzeczywiście no, bardzo wielu audiodeskryptorów korzysta z tych zasad. tutaj stawiam pytanie retoryczne. O tym już mówiła pani Krystyna na początku swojego wystąpienia, jakby wskazując na monitoring tej usługi. Czy potrzebna jest rzeczywiście audiodeskrypcja w serwisach informacyjnych, w różnych niszowych bardzo programach, które nie docierają do dużego grona odbiorców, w wywiadach, czyli bardzo statycznych programach, a także w programach typu talk show? Myślę, że tutaj ten znak zapytania przesuniemy potem na debatę, żeby porozmawiać o tym, co ewentualnie można w tej kwestii zrobić, skoro ustawa nie reguluje tego, tak? I dokładnie nie jest to opisane. Kolejne tematy, które wydają nam się ważne, które już padły tutaj wielokrotnie, to właśnie obecność audiodeskrypcji w różnych pasmach programowych, tak? Co możemy zrobić, żeby w telewizjach rzeczywiście audiodeskrypcja była puszczana w prime time, żeby osoby, no te 20%, które z nich, z tych usług korzystają, mogły rzeczywiście cieszyć się no, programami, które są dostępne i lubiane przez wszystkich. Drugą kwestią są powtórki i programy premierowe, które puszczane są z audiodeskrypcją. Jak można tą sprawę rozwiązać i jak jakby wdrożyć dobrą praktykę. No i całą ogólnie ofertę programową, tak by rzeczywiście była jakby ciekawa i wartościowa dla wszystkich odbiorców, którzy korzystają z audiodeskrypcji. Są oczywiście w Polsce telewizje, które się bardzo przykładają do tej usługi dostępowej. Są takie, które mniej. No i teraz pytanie, jak osiągnąć ten kompromis. Kolejnym tematem, o którym chcielibyśmy powiedzieć, jest audiodeskrypcja na żywo. I pytanie właśnie, czy jest szansa jakby i w jaki sposób wdrożyć ją, tak jak u Czechów, na większą skalę. Tutaj pan Jurand Piotrowski mówił o tym, że Kanal Plus korzysta z audiodeskrypcji na żywo. Czyli jest to możliwe i technologicznie, i finansowo, a przypomnijmy, że audiodeskrypcja na żywo to nie tylko duże wydarzenia sportowe, które docierają czy przyciągają przed telewizory miliony widzów, ale to także widowiska muzyczne, które, nie wiem, otwarcia olimpiad, tak? Czyli to wszystko, co kierowane jest do bardzo dużej grupy odbiorców. No i to, co już wspominałam, że osoby z dysfunkcją wzroku to także potencjalny nowy reklamodawca dla telewizji. I pytanie, czy spoty i reklamy powinny być audiodeskrybowane? Odwieczne pytanie o koszty jakby zostawiam na koniec. Jak wiemy i jak już tu wspominaliśmy, koszty tworzenia audiodeskrypcji w tych trzech usługach są najwyższe. Jest jakby polski patent na to, w jaki sposób można ofertę audiodeskrypcyjną uzupełnić. To audiodeskrypcja z syntezą mowy, którą badały pani doktor Anna Jankowska i doktor Agnieszka Szarkowska. I rzeczywiście jedna z polskich stacji wprowadziła już tą audiodeskrypcję z syntezą mowy, czyli jest to możliwe, jest to realne, praktyczne, no i na pewno tańsze.
3: No dobrze, to teraz przechodzimy do części dotyczącej osób głuchych, słabosłyszących. A tłumaczowi może przyda się informacja, mój znak migowy to harcerz. Nazywam się Piotr Kowalski, jestem z Polskiego Związku Głuchych. Mamy kilka grup, które należy rozpatrywać osobno. One nazwane są od tego, czy słyszą, czy nie słyszą. Mamy osoby głuche wielką literą, czyli takie, które są głuche kulturowo, dla których polski język migowy jest pierwszym językiem. Mamy osoby głuche w znaczeniu niesłyszące, późnogłuche, czyli takie, które po prostu tracą słuch z wiekiem. Chociaż tu jest taki paradoks, zwróćcie Państwo uwagę, że wszystkie dzieci zaczynają od tego, że nie słyszą. Na przykład ktoś mówi wynieś śmieci, to rodzice w ogóle jakby mówią, dzieci nie słyszą. Potem to się zmienia, potem znowu to samo wraca mężom i żonom i ostatecznie wszyscy jakoś w tym kierunku pójdziemy. Są jeszcze osoby słabosłyszące, czyli takie, które posługują się na przykład aparatami słuchowymi, i odbierają świat jednak przez dźwięki, a nie tylko przez język migowy. Ale rodzaj dostosowań w ogóle od tego nie zależy. Nie zależy od tego, czy ktoś słyszy, czy ktoś nie słyszy. Rodzaj dostosowań dla osób głuchych i słabosłyszących zależy od tego, w jakim stopniu te osoby posługują się językiem polskim. To jest kluczowe. O tym trzeba pamiętać i to powoduje, że nie można rozpatrywać języka migowego, tłumaczenia na język migowy i napisów na przykład uzupełniająco, bo to generalnie nie jest uzupełniające. To jest skierowane do dwóch różnych grup odbiorców. Zaczynamy od napisów. Napisy przeznaczone są dla tych osób, które dobrze posługują się językiem polskim. To będzie bardzo szerokie spektrum, bo to są właśnie dużej części osoby słabosłyszące, to są osoby późnogłuche, to są ci, którzy mieli możliwość, także będąc osobami głuchymi, dobrze nauczyć się języka polskiego. Czyli język czasem pierwszy, czasem drugi, którym władają, pozwala im w wystarczająco pełny sposób korzystać z napisów w języku polskim. Już przywoływana przed chwilą przez moją koleżankę Fundacja Kultury Bez Barier bardzo dobrze opisała, w jaki sposób te napisy przygotowywać. Warto, żeby ten dokument był podstawą do standardu stosowanego we wszystkich naszych, u wszystkich naszych nadawców. Jest też bardzo ciekawy raport z badań, jakie powinny być napisy. To jest dokument stosunkowo nowy, bo to są badania z 2014 roku. Jednym z moim zdaniem z najciekawszych elementów jego jest kwestia nie odnosząca się do końca do napisów. Tam jest takie pytanie, jaką usługę dostępową wolisz? Czy wolisz napisy, czy wolisz tłumacza? Bardzo mało ludzi wskazało, że chciałoby tłumacza, chociaż ta ankieta była specjalnie robiona jakby także głębiej w środowisku osób niesłyszących i osób głuchych. Pewnie wynika to z tego, że niestety jakość tłumaczenia, która dzisiaj jest dostępna w niektórych stacjach telewizyjnych, nie jest wystarczająca. To są takie wątpliwości, które też są, pojawiają się przy okazji tworzenia napisów dla osób, które będą z nich korzystać. Czy upraszczać, czy nie upraszczać? Znowu wracamy do pytania, jak znasz język polski. Jeżeli posługujesz się dobrze językiem polskim, to powinieneś dostawać napisy niemal stuprocentowe, zawierające całą treść i cały sposób wypowiedzi, który słyszy osoba słysząca. Każda chęć uproszczenia to jest chęć dostrzeżenia z jednej... Oczywiście jest ten drobny problem związany z tym, że się wolniej czyta niż słyszy, nie? Ale to nie o tym uproszczeniu mówię. Mówię o uproszczeniu, które oparte jest na przekonaniu, że osoby głuche nie znają polskiego. Tak, takie są fakty. Bardzo dużo osób głuchych bardzo słabo posługuje się językiem polskim. Tych, dla których język migowy jest pierwszym językiem. Ale osób, które chciałyby korzystać z napisów, jest znacznie więcej. I im nie wolno upraszczać. Te napisy powinny być, moim zdaniem, robione jak najbardziej jeden do jednego. Czy umieszczać dwie czy trzy linijki tekstu naraz, standard wie, z niewielkimi odstępstwami od tego, jaki rodzaj czcionki, jaki kolor czcionki, czy stosować rozróżnienie dla konkretnych osób. To jest wszystko bardzo dobrze opisane właśnie w tym raporcie Kultura bez barier. Czy można wyłączyć, czy włączyć napisy, tak? To też znany kłopot z tym, że osoby, które nie chcą z napisów korzystać, irytują się, że te napisy są wyświetlane. Napisy na żywo, to co mamy do czynienia tutaj w tej chwili na naszej sali, tak? Ta technologia się rozwija, ona będzie się rozwijała, więc fajnie, żeby i o tym pamiętać. I też jest bardzo dużo takich wydarzeń, które no, wymagają tego, żeby dotrzeć z informacją do jak największego grona odbiorców. No i też wskazane jako tam zła praktyka, napisy, a żółty, przepraszam, jakieś inne stacje telewizyjne, w jakimś innym kolorze pasek z ważną informacją, premier Tusk został prezydentem. Jeżeli emitujemy napisy i emitujemy pasek, to fajnie, żebyśmy o tym pamiętali. Żeby to nie były dwie odrębne osoby, które się tym zajmują. Jedna spokojnie emituje pasek, druga spokojnie emituje napisy i tylko odbiorca nie może się dowiedzieć, co tam takiego jest napisane, bo mu się to jedno na drugie nakłada. Tłumacz języka migowego. Na zdjęciu, bardzo przepraszam cię Tomku, najlepsza tłumaczka w Polsce. Tłumacz przeznaczony jest dla tych osób, które nie posługują się językiem polskim albo posługują się nim w niewystarczającym stopniu. Polski język migowy jest odrębnym językiem. Pewnie na tej sali to już nie jest dla nikogo zaskoczenie, ale uważam, że za każdym razem warto to powiedzieć. I ktoś, kto zna język migowy, nie musi znać języka polskiego, a też bardzo często jest odwrotnie. Co jest najważniejszą informacją? System językowo-migowy, czyli taka nakładka na język polski, gdzie posługujemy się znakami języka migowego, ale polską gramatyką, to nie jest to samo, co polski język migowy, na który teraz nasz tłumacz przekłada naszą konferencję. Żeby korzystać z tłumacza SJM, trzeba znać język polski. Wracamy do tego, że dla takiej osoby lepszym dostosowaniem są napisy. Ponieważ jeżeli ktoś zna język polski, napisy są tańsze w wykonaniu, łatwiej dostępne, łatwiejsze do przygotowania, łatwiejsze do wyemitowania i myślę, że docelowo powinno się objąć 100% produkcji telewizyjnej. Tłumacz musi być widoczny. Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do tłumacza, który jest mały w prawym dolnym rogu ekranu. Gdy pierwszy raz zobaczyłem na żywo tego pana, który kiedyś był sekretarzem PZG i też przez całe lata tłumaczem w telewizji, no to była jedna z tych zagadek dla mnie, kim jest ten człowiek. Ja go przecież znam, ale zupełnie nie wiem, gdzie go spotykałem. I dopiero po jakimś czasie mi się wyświetliło w głowie, że to właśnie jest tłumacz języka migowego i dlatego go rozpoznaję. Tłumacz musi być widoczny, dlatego najlepszym rozwiązaniem, moim zdaniem, jest rozwiązanie takie, gdy przygotowuje się kanał w języku migowym. Kanał, w którym tłumacz zajmuje znacznie większą część ekranu niż ten, którego można wyemitować w telewizji, żeby nie zirytować z kolei tych słyszących, którzy tłumacza nie potrzebują. Myślę, że to jest temat na szerszą dyskusję. Ile to kosztuje i czy to jest technicznie możliwe? To są zawsze takie dwa pytania, które się pojawiają. Tłumaczenie na język migowy dzisiaj nie jest rozwiązaniem tanim, ale także dlatego, że tłumaczy, dobrych tłumaczy jest mało. To jest problem, który będzie wracał przy każdej dyskusji. Nie ma znaczenia, o jakim sposobie dostępu do informacji dla osób głuchych mówimy. Musimy coś jako kraj też zrobić, żeby tłumaczy wykształconych było więcej. Pewnie nie jest tego rozwiązaniem obecny zapis w ustawie o języku migowym związany z kursami. Patrzę tu na panią prezes Hernik, ale wierzę, że można te pieniądze, które w PFRON-ie są, lepiej wykorzystać. Czy to jest technicznie możliwe? Oczywiście, że jest technicznie możliwe. Dzisiaj jest to niestety w największej mierze kwestia dobrej woli i przekonania, a nie kwestia tego. Nie, oczywiście niekoniecznie. Oczywiście zawsze może się gadać, brakuje nam jeszcze drugiej kamery albo blue screenu, albo sposobu emisji. Brakuje nam pojemności. Tak, tak. Kto chce, szuka sposobów, kto nie chce, szuka powodów. Zachęcam do odwiedzenia strony, która zbiera informacje o tłumaczeniach na język migowy w różnych telewizjach świata. My tam wypadamy nie najgorzej, ale niestety wypadamy też, niestety to głupio brzmi, ale niestety wypadamy tam nie najgorzej także dlatego, że nie ma tam rozróżnienia właśnie na polski język migowy i na system. Co dalej powoduje, że dla osób, dla których język polski jest językiem obcym, nawet pojawienie się tłumacza systemowego to nie jest rozwiązanie w dostępie do informacji. No i tyle. Ja bym na koniec chciał jeszcze tylko pod rozwagę Państwu dać taką rzecz. Jest prosty sposób na zwiększenie ilości napisów, przede wszystkim napisów, w mniejszym stopniu pewnie tłumacza, w telewizji. Otóż z jednej strony jest tak, że wyłączone z tego liczenia ilości napisów są reklamy. Ale z drugiej strony, skoro drogie telewizje, skoro przyjmujecie do emisji reklamy i dajecie rider, jak taka emisja ma wyglądać, jak ma być przygotowany materiał, to dajcie tam obowiązek przygotowania napisów. I po prostu rynek wtedy zacznie to robić. A państwo, mam nadzieję, potem was też trochę do tego przymusi, żebyście i wy w swoich programach musieli tych napisów robić więcej. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję. Teraz zapraszam wszystkich państwa na kawę, a po kawie na panel dyskusyjny, gdzie będziemy wspólnie szukać rozwiązań.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Dzień dobry, godzina 20.01. Dzisiaj dość punktualnie weszliśmy, tylko minutę spóźnieni, a to już jest nieźle. Dzisiaj w ogóle jakaś taka pogoda kusząca do wyjść. U nas było 24 stopnie. W miejscu uważane za najzimniejsze w Polsce, czyli w Suwałkach chyba, bo 20 maksymalnie, więc i tak dość sporo. A teraz generalnie Tyflo Przegląd. Dzisiaj jesteśmy w dużym składzie. Jest Kasia Ślipek, jest Paweł Masarczyk, jest Mikołaj Kołysz. I kto jeszcze? Piotr Malicki, Michał Dziwisz, Robert Łabęcki, który zaraz przedstawi nowości. No i ja, czyli Tomek Bilecki. No to jeśli ma przedstawić nowości Robert, no to zapraszamy do nowości. Co to się
6: w tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Promocja na pakiety Voice Dream Reader i Dream Scanner. Pokój gier online w Fundacji Kultura Bez Barier. Microsoft otwiera stronę dotyczącą edukacji zdalnej uczniów niepełnosprawnych. Co się dzieje w Fundacji w Labiryncie? Będzie też o akcji Meet the World. Dodatek do NVDA VIP Keyboard. Yandex chce zwiększyć dostępność swoich serwisów. Freedom Scientific i nowa wersja firmware'u do monitorów Focus. Olitech 4G Easy Flip. Rozkładany telefon z talkbackiem dla niewidomych. I klawiaturą T9. Ukazała się poglądowa wersja RStudio 1.3, w której twórcy zaczęli wdrażać dostępność. Ulepszenia dostępności w webowym Twitterze. Reed Speaker, kolejny producent syntezy z polskim głosem. Unicorn DVC, co to takiego? WebX, dostępny dla nas. Webowy Apple Music wychodzi z bety. Mozilla tworzy otwartą źródłową bazę do rozpoznawania mowy. Allegro wprowadza zmiany w anulowaniu zamówienia. W paczkomatach impostu jednocześnie będzie można przetrzymywać w jednej skrytce wiele przesyłek. Impost wspomoże Auchan w dostawach żywności. Android 10 potrafi się zawieszać i troszkę więcej będzie też o tym systemie. Musical Piloci z Teatru Roma trafił do VOD. Kleszcze, takie pasożyty, nie szczypce, lubią nasze smartfony. Chocolaty, czyli menadżer pakietów na Windowsa. Zado.pl, czyli znajdź zakupy od lokalnych przedsiębiorców z dostawą do domu. Co to są e-skrzynki? Wojna z Zoomem trwa w najlepsze. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło tymczasowy profil zaufany. O tym i jeszcze troszkę.
5: Tak, jeszcze już za chwilę tych newsów to dzisiaj
7: jest dużo, jest ich naprawdę mnóstwo.
5: Także no, trzeba się będzie rzeczywiście sprężać, bo skończymy jutro.
7: Dokładnie, natomiast ja jeszcze tylko dodam, że my nie walczymy z Zoomem, wręcz przeciwnie, wspieramy Zooma, zalecamy, zachęcamy do korzystania z niego i do tego, żebyście do nas na Zoomie właśnie dzwonili, bo możecie tu się z nami połączyć, tyflopodcast.net/zoom, tam znajdziecie wszelkie linki, za pomocą których możecie się do nas wdzwonić, ale nie tylko, bo możecie też do nas pisać. Jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na YouTubie, transmitujemy na żywo i tam, jeżeli ktoś na przykład nie chce do nas dzwonić, to może do nas napisać. Ja będę starał się monitorować te nasze dwa kanały komunikacyjne i czytać, co będziecie do nas właśnie w tych miejscach pisać. Mam nadzieję, że wszystko jest ok, bo to nadal, tak powiem szczerze, ja jeszcze nadal te nasze transmisje w tych mediach dla nas, jako dla Tyflo Podcastu, bądź co bądź, jednak nowych pod tym względem traktuję jako takie transmisje eksperymentalne, ale eksperymenty jak na razie idą dobrze.
8: Ja może jeszcze tylko przypomnę, że jeżeli łączycie się z nami przez Zoom, to nawet jeżeli zostaniecie tu wpuszczeni z poczekalni, to należy pamiętać o tym, aby sobie włączyć dźwięk, bo jeżeli nie macie tego ustawionego, jeżeli rzadko korzystacie z Zooma, domyślnie ani wy nas nie słyszycie, ani my was, przynajmniej przez Zooma, bo przez radio jak najbardziej pewnie się słyszymy. I należy wtedy tabulatorem przejść do przycisku Join Audio i wybrać przycisk Audio from PC. I dopiero wtedy będzie nas słychać. Wiem, że wielu ze słuchaczy ma z tym problem. Często gdzieś ty próbujecie się z nami połączyć, potem rezygnujecie. Nie poddawajcie się, to jest prosta sprawa, którą trzeba tam po prostu zaklikać i już będziecie z nami. Powodzenia. No i w razie czego to możecie też napisać, że jest jakiś problem.
7: Ja powiem tylko tyle, ja wczoraj napisałem taki request do Zooma, czy dałoby się coś z tym zrobić, żeby można było tego typu opcje wymusić. Jak na razie nie otrzymałem żadnej informacji zwrotnej, ale jak tylko otrzymam, to no to się nie omieszkam podzielić, bo myślę, że nie tylko my jako załoga Tyflo Podcastu bylibyśmy taką opcją zainteresowani.
6: Natomiast ja chciałem jeszcze z poprzedniej audycji do sprostowania albo niesprostowanie, ponieważ powiedziałem na temat iPhone'a SE 2020, że jest tam nagrywanie stereofoniczne również w dyktafonie. Zasugerowałem się artykułem pana Łukasza Kotkowskiego. Mamy już ten telefon, że tak powiem, w naszych rękach w pewnym sensie, tak? Bo ma ten telefon już kolega mieszkający w Anglii. No i na iPhone'ie SE 2020 nagrywanie stereofoniczne, owszem, jest, ale tylko z wideo. To już jest wiadomość potwierdzona.
9: Jednak jest ładowanie bezprzewodowe indukcyjne.
6: Jest, tak jak w 8. I jest też szybkie ładowanie, którego w 8 akurat nie ma, ono jest niedopracowane, w 8 tutaj jest dopracowane, no i troszeczkę większa bateria, bo w 8 jest bodajże chyba 1800 ileś, a tu 2000. Ale tak generalnie to jest bardzo, bardzo podobne do 8.
5: Tak, to co, przechodzimy do tematów bieżących? No to przechodzimy do tematów bieżących. To trzymajmy się troszeczkę tych tematów około smartfonowych. Czytanie książek będzie nieco ułatwiony przynajmniej przez chwilę, bo promocja na produkty Voice Dream, Voice Dream Reader, Voice Dream Scanner.
10: Tak. Firma, producent właśnie Voice Dream Readera i Voice Dream Scannera. Voice Dream Reader, dla tych, którzy nie wiedzą, to aplikacja do czytania książek wszelkiego rodzaju, przeznaczona m.in. dla osób niewidomych z bardzo dobrym wsparciem voiceovera, czytająca sama książki na zasadzie zablokowanym ekranie własnymi głosami, mająca głosy systemowe kapeli Iwony. Voice Dream Scanner to aplikacja potrafiąca skanować nam w całkiem fajnej jakości dokumenty za pomocą iPhone'a i też te dokumenty czytać, względnie przenosić do Voice Dream Readera. I te aplikacje są dostępne w pakiecie razem w promocji. Bundle, bo tak się nazywają pakiety właśnie na platformie iOS, bo to akurat na platformie iOS ta promocja obowiązuje.
9: Tylko?
10: Mimo, że te aplikacje są na Androida, to chyba tam jeszcze tego promocyjnego rozwiązania nie wprowadzono. W każdym razie w App Store jest. Bundle, czyli właśnie ten pakiet aplikacji, nazywa się Voice Dream Stay at Home, czyli Voice Dream Zostań w domu, bo to wiadomo, wszystko związane z koronawirusem i tak dalej, i tak dalej. No i za pakiet zapłacimy złotych 47 zł w Polsce, w polskim App Store, gdzie za te aplikacje łącznie zapłacilibyśmy złotych 75 zł. Więc jeżeli ktoś nie ma ani jednej, ani drugiej, aby chciał, bo stwierdził, że w sumie fajne, to warto teraz właśnie kupić taki pakiet, bo jest po prostu taniej.
7: To się wszystko zgadza. Ja proponuję, żeby teraz odebrać telefon, bo tak. Ktoś do nas się właśnie w tym momencie dodzwonił. Halo, kogo witamy? No, na razie jeszcze nie mamy połączenia, a może będziemy mieli? Jesteśmy? Halo, kogo witamy?
11: Halo.
7: No, słyszymy się. Kto jest z nami?
11: Dobry wieczór. Andrzej się kłania, bardzo nisko.
7: Witaj, Andrzeju.
11: I słychać mnie, tak?
7: Tak, słychać cię.
11: Słychać, dobrze. Tak, starałem się zadzwonić przed tematami, które zaczniecie, panowie, bo po prostu, żeby nie mieszać w temacie. Ale mam taką uwagę. Chodzi mi o aplikację nową banku PKO 24. Nie wiem, czy ktoś tam z panów używa tej aplikacji, czy nie. Ja no, akurat jestem użytkownikiem i pokazała się nowa wersja w tamtym chyba tygodniu, dokładnie już tam, nieważne, już nie pamiętam dokładnie terminu, kiedyś to ona ukazała, ale w tej jest aplikacja gorsza niż stary serwis, niestety troszeczkę. I ja mam takie pytanie, uwagę, może ktoś z użytkowników się odezwie albo też mi pomoże, bo jest tam taki element klikalny, żeby pobrać potwierdzenie przelewu, które wykonaliśmy. Na przykład wykonujemy ten przelew, chcemy sobie pobrać w PDF-ie ten przelew i to po prostu nie da się w to, no, może ja nie umiem w to po prostu kliknąć, nie wiem czym to. Jak to można? Czy ktoś z panów wie coś na ten temat?
7: No nie wiem, czy ktoś z nas tu używa tej konkretnej aplikacji. Czy ktoś się zgłosi?
12: Chyba cisza.
7: Chyba niestety nie będziemy cisza, w stanie pomóc. Cisza. No ale być może nasi słuchacze będą w stanie pomóc. Jeżeli ktoś wie, to zapraszamy do telefonów, zapraszamy do kontaktu. Może akurat ktoś pomoże. W każdym razie, czy coś jeszcze poszło na gorsze w tej aplikacji, jeżeli chodzi o nową wersję?
11: To znaczy
7: czy tylko ten problem się pojawia z tym?
11: Ja tak szybko po prostu nie potrafię na wszystkiego jakoś tak... Nie zauważyłem,
7: no
11: sobie testowałem tą aplikację, szukałem gdzieś tam, sprawdzałem. Akurat to potwierdzenie przelewu było mi potrzebne, żeby wysłać mailem gdzieś i tego się po prostu nie dało kliknąć. Dobrze, miałem osobę widzącą, która mi to po prostu kliknęła i poszło to jako tako. Natomiast no dobrze, że jest jeszcze możliwość zwrócenia do starego serwisu i tam działa to po prostu nieźle. Z tym, że mówię, może ja czegoś nie umiem, może się ktoś odezwie, może jakiś komentarz gdzieś pojawi i da się to po prostu, da się to jakoś rozwiązać, nie?
7: No jasne, jeżeli ktoś coś będzie wiedział, to zachęcamy do tego, żeby do nas dzwonić i żeby się z nami kontaktować, albo teraz w trakcie audycji, albo po prostu w komentarzach pod audycją, kiedy ona się ukaże. W każdym razie, dziękujemy Andrzeju bardzo za telefon, pozdrawiamy
11: jeszcze, cię serdecznie. Jeszcze króciutko, panie Michale, jeszcze krótko. Mam pytanko takie, czy można do was gdzieś napisać, tak, no to, bo chciałbym... pomoc takiej swojej prywatnej już sprawie, nie chciałbym tutaj na antenie jakoś tam zanudzać słuchaczy i po prostu chciałbym taką poradę prywatną, rozwiązanie swojego problemu. Czy można jakoś tak do Tyfloprzeglądu? Jest taki
7: jest mail.
11: Adres typowo tyfloprzeglądowy?
7: Jest tak? Mail tyfloprzeglad@gmail.com, gmail.com. tyfloprzeglad@gmail.com.
11: Tak.
7: Okej.
11: Okay. No bez polskich znaków,
7: jasne,
11: mam rozumieć. Nie?
7: Jasne, że tak.
11: Dziękuję bardzo, przepraszam za...
7: Nie ma za co.
11: Za zajęcie troszkę czasu, i dziękuję bardzo. Dziękuję.
7: Pozdrawiamy serdecznie, do usłyszenia i czekamy oczywiście na wasze kolejne telefony. Jesteśmy na Zoomie, jesteśmy na Facebooku, na YouTubie, tam możecie do nas pisać.
12: To w takim razie przechodzimy do kolejnego projektu, czyli wirtualny pokój gier stworzony przez Fundację Bez Barier, tak to się nazywa?
13: Dokładnie. Fundacja Kultury Bez Barier stworzyła taki pokój gier online. W każdy piątek od zeszłego piątku o godzinie 15 będzie można się spotkać właśnie, że pogra sobie w wybraną grę planszową online, czyli zdalnie. Wszystkie gry mają być dostępne dla osób niepełnosprawnych, ma być tłumaczenie na polski język migowy, mają być udźwiękowione i tłumaczone wszystkie zasady i funkcje, też dla osób niewidomych. Ostatnio w piątek chętne osoby grały w grę Pytaki. Na grę może zapisać się przez formularz, dostępny będzie też pod linkiem, ten formularz pod tą audycją. W ten piątek mogło brać udział 8 osób, więc tutaj też liczba miejsc jest ograniczona. Udział jest całkowicie bezpłatny, trwa to maksymalnie 45 minut. Gra się albo przez komunikator, albo przez telefon, to zależy jak komu wygodnie, wszystko jest dostosowane po prostu do grupy, która się zbierze. No i można sobie pograć bezpłatnie w gry po prostu planszowe z innymi osobami. Informacje o nowych grach, o nowych spotkaniach można na pewno znaleźć na Facebooku, na profilu Fundacji Kultury Bez Barier.
7: I ja jeszcze dopowiem do tej informacji, bo też na nią trafiłem, że tam dostępność zapewniona jest na kilka sposobów, no bo na przykład między innymi jest opcja tłumaczenia tego spotkania na język migowy
13: tak,
7: w obie strony, więc osoby z różnymi niepełnosprawnościami, nie tylko z niepełnosprawnością wzroku, mogą sobie tam pograć.
13: Dokładnie.
8: Ja jestem ciekaw, jakim to wypadło w zeszłym tygodniu, bo grałem kiedyś w Pytaki i to jest taka gra, no muszę przyznać, która już wymaga trochę znajomości siebie nawzajem. To jest gra integracyjna, ale ona jest chyba w ogóle tworzona z przeznaczeniem dla rodzin i tam część pytań opiera się o to, że jeden z graczy musi odgadnąć, jak odpowiedziałaby jego zdaniem druga strona. I jestem bardzo ciekaw, jak to wypaliło w towarzystwie osób, które prawdopodobnie się nie znają aż tak dobrze, zwłaszcza, że to jest otwarte dla wszystkich. No ale trzymam kciuki i pewnie do jednej z przyszłych gier dołączę. Ktoś może pamięta, co jest na ten tydzień zaplanowane?
13: Właśnie nie znalazłem chyba informacji.
7: Ja też szczerze mówiąc nie znalazłem żadnej
8: informacji. Może się jeszcze
7: informacji.
8: Pojawi jakoś jutro albo w czwartek.
13: Pewnie tak.
8: W porządku. Może się
12: w każdym razie ważne, że coś takiego powstało, no i można jakby można sobie
8: to w ogóle
12: tutaj...
8: chyba na Zoomie jest robione, z tego co czytałem.
13: Tak, na Zoomie, ale to no też to... jak ktoś na przykład nie umie Zooma, czy woli przez telefon, to też może przez telefon. Wszystko jest dostosowane.
8: To rozumie pewnie przez telefon.
7: No całkiem możliwe, że po Zoomie przez telefon, ale to by wyjaśniało, jak robią tam na przykład tłumaczenie na język migowy, bo tam jest taka fajna opcja, że sobie można przypiąć jednego migającego do transmisji w Zoomie.
13: No tak. Dokładnie.
12: No to w takim razie przechodzimy do kolejnego tematu. Tym razem nauka przez uczniów w ogóle z niepełnosprawnościami. Microsoft uruchomił stronę taką w temacie.
10: Tak, Microsoft uruchomił stronę, bardziej nawet dla nauczycieli, osób, które mają różne niepełnosprawności od wzroku przez jakiś słuch umysłowy, no ogólnie osoby ze specjalnymi potrzebami, no i muszą być one uczone zdalnie i celem tej strony jest tak naprawdę to, żeby zbierać jakieś wszystkie materiały z różnych stron pomocy Microsoftu, o tym, jak robić treści dostępne, jak dostępnie wszystko przeprowadzać i tak dalej. I żeby po prostu w jednym miejscu zrobić taki jeden duży zbiór, jeżeli ktoś takie osoby ma, dostaje i potrzebuje gdzieś tam coś z nimi przeprowadzić, to żeby po prostu miał takie jedno miejsce, gdzie może wszystkie materiały na dany temat znaleźć i przeczytać, i się zapoznać z nimi. Link będzie w komentarzu pod edycją podany, jeżeli komuś będzie to potrzebne.
12: O. Cisza. To jak cisza, w takim razie przechodzimy sobie na Śląsk, a na Śląsku się dzieje szkolenia z obsługi smartfonów i pomysł na opisanie różnych fajnych dóbr kultury, można powiedzieć.
8: Owszem. Ten pomysł na opisanie dóbr kultury to akurat niekoniecznie Śląsk, a Kraków i Fundacja Siódmy Smysł, tutaj pozdrawiam załogę, bardzo sympatyczni ludzie. Oni na swoim fanpage'u facebookowym zaczęli taką akcję Meet the World. Jako, że nie możemy teraz świata zwiedzać fizycznie, albo jest nam to wysoce ograniczone, to postanowili oni opisywać różne rzeczy. Każdego dnia będzie to jeden obiekt. Staje się, że to jest w formie głosowania, czy powiedzmy zgłoszeń z publiczności wyłaniane, co to będzie opisane. Natomiast może to być dzieło sztuki jakieś popularne, może to być jakieś panorama jakiegoś miasta albo jakiś zabytek, a może to być na przykład znana osoba. Tam przykłady podawane w ogłoszeniu to na przykład Władimir Putin albo Brad Pitt. Więc śledźcie fanpage'a Siódmego Zmysłu, Fundacji Siódmego Zmysłu na Facebooku i tam z hashtagiem Meet the World codziennie pojawi się nowy post, w którym przeczytacie opis jakiegoś ciekawego miejsca. Jest to projekt realizowany wspólnie z taką organizacją jak Zurich Foundation, więc nie jest to jakby solo działanie fundacji. Natomiast Stowarzyszenie w Labiryncie już się szykuje na czas po pandemii. Teraz trwają zapisy. Wspólnie z Fundacją PZU chcieliby oni zorganizować szkolenia z obsługi smartfonów. Szkolenia mają być zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników. Tych szkoleń w sumie ma być około 100 godzin. Dwa razy w tygodniu, 2 godziny lekcyjne, jeżeli dobrze przeczytałem.

0: technicznie, ale wtyczkę, dość ciekawą wtyczkę do programu NVDA znalazł, czy NVDA znalazł Mikołaj. Bipkeyboard.
1: Tak, wtyczka nazywa się Bipkeyboard. I jak sam nazwa wskazuje, wydaje nam dźwięki na różne zdarzenia na naszej klawiaturze, których możemy nie do końca być świadomi, nie do końca chcieć. Co możemy na przykład zrobić? Może bipać nam na wciskanie jakichkolwiek liter, nawet bez shifta, jeżeli mamy włączony klawisz caps lock. Czyli innymi słowy, jeżeli bardzo często gdzieś tam przez przypadek nam się ten klawisz włącza, mi się to akurat czasem zdarza, i nie wiem, wpisuję 20-znakowe hasło, wciskam enter i nagle się orientuję, że no coś jest wpisane na przykład źle i tak dalej, i tak dalej.
2: A czasem jest limit na wpisanie ilości tych haseł?
1: Tak. To po prostu można sobie włączyć te opcje i w tym momencie na wciskanie klawiszy jakichkolwiek liter, jeżeli mamy włączony klawisz caps lock, usłyszymy ton. Bipuj na znaki wpisywane, jeżeli mamy wciśnięty shift. To też sobie możemy ustawić, że jeżeli na przykład często nam się zdarza, a czasami się to zdarza niektórym osobom, że na przykład przez przypadek za późno puszczą shifta i dwa znaki wpiszą jako duże zamiast jednego, na przykład zamiast to jest test, tam piszą duże T, duże O jest test i tak dalej, to po prostu z tą opcją usłyszą dwa tony zamiast jednego, to też ułatwia bardzo znalezienie czegoś takiego i wykrycie takich błędów. Może nam też dodatkowo oznajmiać, jeżeli dźwiękiem, jeżeli włączymy lub wyłączymy caps locka lub jakikolwiek w ogóle te tak zwane klawisze modyfikujące, czyli caps lock, num lock, scroll lock i tak dalej, co też jest przydatne, bo czasem nam to gdzieś zginie w morzu komunikatów i się nie zorientujemy. Możemy też ustawić, że jeżeli te tony są włączone, to NVDA w ogóle nie będzie nam mówił o wciskaniu tych klawiszy, tylko będzie po prostu sam ton. I domyślnie mamy opcję, która wyłącza nam bipanie w polach haseł. Możemy sobie zmienić to tak, jak sami chcemy, według naszego uznania, no bo to wiadomo, jest kwestia związana z bezpieczeństwem. Jeżeli na przykład mamy bipanie na wciśniętego shifta, to można w ten sposób ustalić, jakie znaki mamy w hasle duże, jakie znaki mamy małe. Nie każdy chce, nie każdy sobie tego życzy, więc może też to wyłączyć. Mamy opcje zaawansowane, w których możemy sobie dla każdej z tych opcji, dla shifta, dla caps locka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ustawić w ogóle parametry tych tonów, czy jaki ma być, czy ma być wysoki, czy ma być niski, krótki, długi i tak dalej. To wszystko sobie sami wpisujemy i możemy kliknąć sobie przycisk, żeby nam dany ton odtworzył, czyli jesteśmy sobie w praktycznie nieograniczony sposób w stanie dostosować. I możemy też zrobić tak, żeby dodatek zawsze bipał na wpisanie jakiegoś konkretnego znaku, co jest przydatne, jeżeli na przykład, nie wiem, często wpisujemy jakiś znak zamiast jakiegoś innego, no to możemy sobie tak zrobić, że jeżeli wpiszemy ten znak, to od razu NVDA, niezależnie od wszystkiego, będzie wydawał nam w związku z tym dźwięk. Więc jeżeli ktoś robi często jakieś tego typu błędy i uważa, że ten dodatek mógłby mu pomóc, to warto sobie dodatek z repozytorium dodatków pobrać.
2: A propos dodatków, to ja jeszcze zaglądam do naszych komentarzy pod poprzednim Tyflo Przeglądem i tu mam ciekawy komentarz, autorem którego jest użytkownik, który podpisał się jako Przem. To jest komentarz dotyczący tworzenia przez niewidomych stron internetowych i szczerze mówiąc o tym dodatku jakoś zapomniałem, a może być rzeczywiście przydatnym. Dla osób zainteresowanych stylowaniem CSS istnieje wtyczka do NVDA o nazwie Developer's Toolkit, która może okazać się przydatna. Dostarcza rozszerzonych informacji dotyczących na przykład kolorów, rozmiaru elementu, położenia. Nie jest to narzędzie bezbłędne, ale przydatne. I tu jest link, to jest na oficjalnej stronie dodatków do NVDA, dostępny ten dodatek, więc ja go też gdzieś tam jeszcze pod najnowszą audycją w komentarzu postaram się pamiętać, żeby umieścić. I tu przy okazji Przem, bardzo dziękujemy za te informacje.
1: A to warto wiedzieć. Ja szczerze mówiąc skorzystałem, bo

0: się to na przykład na pewno przyda. Ja korzystałem szczerze mówiąc z takiego triku, że włączałem sobie oznajmianie pozycji myszki za pomocą tonu, za pomocą dźwięku na ekranie i próbowałem sobie przywoływać do poszczególnych elementów myszkę za pomocą klawisza insert plus numeryczny slash, laptop też ma na to odpowiedni skrót i po prostu słuchać mniej więcej gdzie te dźwięki są i na tej podstawie jakkolwiek orientować się gdzie na ekranie znajdują się dane obiekty. Co oczywiście nie zawsze działa, nie zawsze jest doskonałe, ale coś to dawało. Plus ewentualnie jakieś wsparcie ekranem dotykowym, eksploracją dotyku na przykład nawet na iPhone'ie, sprawdzanie jak to mniej więcej wygląda i coś też gdzieś można w ten sposób osiągnąć. Wiadomo, że do ideału to temu daleko, ale lepsze jest mieć coś niż nie mieć nic.
1: To może ja jeszcze a propos dodatków szybko dorzucę, że jest jeden nowy, którego nie uwzględniliśmy w notatkach, ale jak wejdziecie na stronę z dodatkami NVDA, to on będzie na samej górze. O nazwie Kill NVDA. Bardzo ciekawe narzędzie. Po instalacji dodatku kopiujemy całą konfigurację na ekran logowania. Robimy to za pomocą odpowiedniej opcji w ustawieniach ogólnych. I w momencie, kiedy NVDA nam się naprawdę zawiesi i już nie jesteśmy w stanie go nijak odzyskać i mamy wrażenie, że trzeba będzie komputer zresetować cały, naciskamy Alt Ctrl Delete, wykopujemy się na ekran logowania. I w tym NVDA, który na tym ekranie logowania nam działa, w tej kopii takiej z ekranu logowania, wchodzimy do menu NVDA, narzędzia, staje się i tam wybieramy opcję Ubi NVDA. Kill NVDA po angielsku. Po jej wybraniu zostanie zamknięty proces NVDA, ale ten z realnie odpalonego systemu, nie z ekranu logowania. Możemy wtedy logowaniem powtórnie wrócić do systemu i uruchomić na nowo NVDA.
0: Co też czasem działa, bez nawet żadnego dodatku, można nacisnąć Windows i kombinację klawiszy Windows i R jak uruchom, poczekać, R jak RAD oczywiście, czyli jak uruchom, poczekać z 2 sekundy, zanim to okienko się odpali, bo ono nie zawsze się od razu otworzy, i tam wpisać NVDA, spacja, dwa myślniki i słowo replace, replace, czyli zastąp. I ta komenda powinna przynajmniej z założenia też właśnie zabić naszą obecną kopię NVDA, wyłączyć ją po prostu na siłę, nawet jeżeli ona nie chce współpracować, to wymusić wyłączenie obecnego NVDA i uruchomić się jakby na nowo, po prostu od zera. Co nie zawsze działa, bo jeżeli jakaś awaria, jakieś zawieszenie nastąpi w mechanizmie w NVDA odpowiedzialnym za obsługę skrótów klawiszowych, obsługę klawiszy i tak dalej, to po prostu większość klawiszy na klawiaturze, chyba poza Ctrl-Delete, ale nie jestem pewien, nie będzie w ogóle jakby przypuszczana dalej do systemu, nie będzie ta kombinacja Windows-R w ogóle nawet na przykład wykonana, bo zatrzyma się właśnie na NVDA-u, będzie czekała aż NVDA ją przyjmie lub przepuści dalej, no a z racji, że NVDA będzie zawieszony, to on ani nie przyjmie, ani nie przepuści dalej. Więc nie jest to rozwiązanie działające w 100% przypadków, ale bardzo często może ono nam zadziałać, może ono nam pomóc. Mi na przykład bardzo często ono pomaga.
2: Oczywiście to wszystko przy założeniu, że NVDA tak nam się nie zawiesi, a niestety ja już parę razy miałem taką sytuację, gdzie czy NVDA we współpracy z jakimś programem zawiesiło się na tyle skutecznie, że blokowało dostęp w ogóle do klawiatury jako takiej. Niestety, no wtedy to już nam nic nie pomoże i po prostu trzeba ten komputer wymusić ponowne jego uruchomienie, ale rzeczywiście to jest kolejny sposób, że można próbować.
3: Że można próbować. Teraz taki news, który może okazać się newsem widmo, ale zobaczymy. No był w zapowiedziach, więc parę słów warto powiedzieć o tym Yandexie, który najpierw stworzył ankietę, a potem
2: ją zakończył. To znaczy on ją już stworzył jakiś czas temu. Ja w niedzielę jeszcze wypełniłem tę ankietę. Z niedzieli na poniedziałek tak konkretnie i właśnie wtedy dodawałem te informacje. A dziś Paweł poinformował mnie, że tej ankiety już nie ma, że ona już po prostu wygasła, że już nie jest aktywna. Natomiast o co chodzi? Tak pokrótce. Serwis Yandex to jest serwis rosyjski. Oni chcą być takim Googlem troszeczkę, mam wrażenie. wrażenie, dla Rosjan. I to im się, powiem szczerze, udaje. I ja mam wrażenie, że pewne rzeczy, pewne usługi są bliźniaczo podobne. Bo wyobraźcie sobie, że ja rozwiązywałem tę ankietę właśnie z użyciem Formsów Yandexa. Nie próbowałem nigdy tworzyć formularza w Yandexie, ale wygląd formularzy tych Yandexowych dla mnie jako dla użytkownika z perspektywy czytnika ekranu, to był naprawdę bardzo podobny do formularzy Google. Tak więc no, bardzo widać, że się inspirują. Natomiast oni też mają swój dysk online, mają jeszcze kilka innych ciekawych rzeczy i ja przypominam posiadaczom własnych domen, że w tym momencie, jeżeli chcecie darmową opcję podpięcia skrzynek pocztowych pod własną domenę, to Yandex na chwilę obecną to jest jedyna, a przynajmniej jedyna znana mi alternatywa z tych większych serwisów oczywiście, bo Zoho już nie, Google Suite nawet dla kilku czy kilkunastu użytkowników też już nie, więc no Yandex to jest taka jedyna większa opcja. Więc o co chodziło?
0: Yandex, tak? Skąd ten serwis jest, tak? Mieć to jednak mimo wszystko na uwadze, że to jest strona rosyjska. I
2: a Google tak jest ze Mikołaju, a Google no tak, jest ze Stanów Zjednoczonych. No i w sumie ja specjalnej różnicy nie widzę, a AliExpress jest z Chin, tak? No to.
0: No tak.
2: Więc tu.
4: A ja widzę i zaraz powiem dlaczego.
2: No to dobrze.
4: Nie
2: to
4: wiem, czy mogę. Ja się powołam na taki program jak Radio Panorama Władimira Aleksiejewa z World Radio Network. No. To jest program rosyjskojęzyczny. I w czym jest problem? Problem jest w tym, że uchwalono ustawę o tak zwanym Runecie. I dlaczego Yandex tak chce się upodobnić do Google'a? Ponieważ Rosjanie chcą, że tak powiem, te usługi Google'a i Google'a jako takiego z Rosji, że tak powiem brzydko albo kolokwialnie, wywalić. No i chcą to zastąpić Yandexem. Nie wiem, jak sobie poradzą użytkownicy smartfonów, Androidów i tak dalej. Natomiast docelowo ma być tak zwany Runet. Runet albo Ronet, jak oni to mówią. I nie ma być tych wszystkich tak zwanych obcych SMI, obcych agentów na rosyjskim internecie.
2: Ja nadal nie widzę, co. Dlaczego? Jaka jest tak różnica w drugą stronę, Robercie, bo mi chodzi o różnicę jakby dla nas jako dla użytkowników. Tak naprawdę każde duże państwo i każda duża firma technologiczna no myślę, że ma jakieś tam gdzieś jednak mimo wszystko kontakty i musi tak czy inaczej na takim czy na innym szczeblu współpracować z rządem państwa, w którym jest i dostęp do tych danych no, jest gromadzone, ale tu może niech się wypowiadają mądrzejsi od nas i specjaliści od bezpieczeństwa. Natomiast.
4: Ale mi chodzi o takim dostępie obywatelskim, tak?
2: Ale ja.
4: My no mamy przecież dostęp do Google'a i do Runetu też będziemy chyba mieli.
2: No właśnie, no, więc
4: to będzie chyba w tą stronę, natomiast chyba nie w drugą. No, ale dzieje się w każdym razie tak na zasadzie, że Rosjanie chcą mieć taki jakby kwankmiąg, który został im nakazany przez władzę, nie przez nich.
3: Słuchajcie, no nie ma co tu wchodzić w jakieś
2: dokładnie
3: te, bo jakby o tym można rzeczywiście mówić długo,
2: można długo
3: i
2: dużo
3: kraj jest
2: dokładnie
3: lepszy i dlaczego.
2: Dokładnie, a tak naprawdę
4: i to nie chodzi o lepszość czy gorszość, tylko chodzi o pewne fakty, o ty wszystko.
2: No tylko ja nadal.
3: Nie, ale no,
2: dobra.
3: Wiesz, jakby tu można naprawdę popłynąć.
2: Bo
3: tak?
2: Ja nadal po prostu nie widzę związku, co ma dla użytkowników z zagranicy to jakby. Ale okej. Okay. Wróćmy
3: to by
2: do.
3: Nie było, no wróćmy, po prostu Yandex się
2: wróćmy,
3: robi
2: wróćmy do tematu,
3: w to iść i,
2: wróćmy
3: i
2: do
3: fajnie
2: tematu dostępności. Chcą w to iść i rzeczywiście i w tej ankiecie, która została tam zamieszczona, no muszę powiedzieć, że ktoś odrobił lekcję, jeżeli chodzi o dostępność, bo słuchajcie. Na przykład były pytania dotyczące Androida i wyobraźcie sobie, że jedną z opcji, która była uwzględniona, jakiego czytnika ekranu na Androidzie używasz, był Commentary Screen Reader.
1: Tak, o tym już też słyszałem. No, widocznie tam ktoś ostro poszalał z promocją tego czytnika, że aż duże firmy zaczęły to zauważać.
2: I bardzo dobrze.
3: Tak.
2: Także była taka ankieta, można było coś tam nawet, chyba co dziesiąta osoba mogła coś tam wygrać, natomiast to chyba były bardziej jakieś suweniry cyfrowe na portalu Yandex. No ja wypełniłem, mam nadzieję, że się dostępności tego serwisu przysłużę.
3: Też mamy taką nadzieję. To w takim razie cóż, ja chyba będę musiał przekazać na chwilę przynajmniej tutaj pałeczkę prowadzącego, prawdopodobnie Michałowi, tak mi się przynajmniej wydaje. No i sam będę musiał opuścić na chwilkę audycję i tylko jeszcze zapowiem jeszcze następnego newsa na temat nowych sterowników do linijek Freedom Scientific.
2: Mikołaju,
0: nawet nie to, tyle sterowników, tak. A tak zwanego firmware'u, czyli oprogramowania wewnętrznego. Tak naprawdę news się tyczy głównie, news się tyczy tak naprawdę wyłącznie użytkowników bodajże piątej generacji, czyli tej najnowszej generacji Focusów. Freedom opisuje, że jeżeli między punktem pierwszym a czwartym na naszym urządzeniu znajduje się klawisz menu, to znaczy, że my jesteśmy posiadaczami takiego właśnie modelu. I w linku, który umieścimy w komentarzach też pod audycją, znajduje się cała procedura aktualizacji, całe pliki aktualizacji. Ja sam osobiście, szczerze mówiąc, nie posiadam generacji 5, tylko generację 4, więc nie mogłem procesu przeprowadzić, ale idea jest generalnie taka, że musimy mieć zainstalowanego JOS-a, co ciekawe, na komputerze, z którego to robimy. Nie musimy go mieć uruchomionego, ale on musi tam być. Musimy uruchomić sobie właśnie jakiś tam plik z firmwarem, który pobierzemy sobie ze strony Freedomu, jakieś chyba akcje wykonać na urządzeniu brajlowskim, podłączyć je oczywiście przez USB do komputera i pozwolić mu po prostu się zaktualizować. Cała procedura jest opisana, myślę, że jeżeli wrzuci się to do Google Translate, to Google Translate powinien sobie z czymś takim poradzić. Co tak naprawdę w tym update'cie jest? W większości są to jakieś poprawki błędów, że coś nie działało, że coś się zawieszało, że coś było nie do końca stabilne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Że jakieś tam formaty w notatniku brajlowskim nie do końca, w tym takim wewnętrznym jakby notatniku.
2: Czyli w tym scratchpadzie tak zwanym, tak?
0: Nie do końca chciały działać, jakieś hiszpańskie tablice brajlowskie, takie małe zmiany, ale może jeżeli kogoś coś irytuje, to go mogą ucieszyć, więc myślę, że warto aktualizację zrobić i może się coś zmieni.
2: Oby się zmieniło i oby się zmieniło na lepsze, to na moment opuszczamy ten temat związany z elektroniką. Teraz przejdziemy sobie do robótek ręcznych. Konkretnie będziemy szyć maseczkę, a konkretnie opowie nam o tym, jak taką maseczkę uszyć, będąc niewidomym, Paweł. Słuchamy, Paweł.
1: Owszem, i nawet nie tyle ja do końca, co artykuł, który został stworzony przez kogoś w Kanadzie, kto stwierdził, że no w sytuacji, w jakiej jesteśmy, koniecznym jest poinformowanie społeczności osób niewidomych o tym, jak się na taką ewentualność przygotować. I napisała ta osoba artykuł o tym, jak taką prostą maseczkę medyczną sobie zszyć. No to jest maseczka prosta. Być może osoby, które tutaj się w krawiectwo troszkę bawią, są w stanie to samodzielnie już wykonać i ta instrukcja nie będzie dla nich niczym nowym. Natomiast opiera się to o igłę, nitkę, nożyczki, jeden yard, to trzeba by tu przeliczyć sobie, sznurka albo wstążki, albo nawet chyba sznurówek do butów. Dwa kawałki materiału jakiegoś, może być bawełna, może być to flanelowe, 6x12. I to w zasadzie tyle. I potem jest cała instrukcja w języku angielskim. Może ktoś się pokusi o przygotowanie polskiego tłumaczenia o tym, jak to wszystko ze sobą poszywać, żeby było fajnie. Link oczywiście będzie umieszczony w komentarzu. No, a jakbyście znaleźli jeszcze jakieś podobne instrukcje a propos maseczek czy innych środków bezpieczeństwa w dobie koronawirusa, które w sposób szczególny gdzieś traktują o naszej sytuacji, no to jak najbardziej podsyłajcie.
2: Tak jest, więc...
0: tyfloprzeglad@gmail.com to nasz adres mailowy.
2: Zgadza się. Ten adres cały czas jest do waszej dyspozycji i przy okazji, skoro już tak przypominamy ten adres mailowy, to ja jeszcze przypomnę...
4: Tyflo przez F, nie przez PH.
2: Tak, tyflo, dokładnie. To skoro już przypominamy tak o tym adresie mailowym, to ja przypomnę, że możecie go wykorzystać jeszcze w jednej kwestii. Mianowicie przygotowujemy razem z Tomkiem Bileckim, a konkretnie to tak naprawdę najbardziej to Tomek będzie w tej audycji brał udział i się wypowiadał i pokazywał różne rzeczy, ale przygotowujemy i to najprawdopodobniej audycja pojawi się w przyszłym tygodniu, takie odpowiedzi na pytania od słuchaczek i słuchaczy na temat programu Reaper. Jest już cały cykl audycji związanych z Reaperem, no a w ramach tego, że użytkowników tego programu coraz więcej się pojawia i mają coraz więcej pytań, to no Tomek też takie pytania otrzymuje, więc można pisać na tyfloprzegladmałpa@gmail.com, można pisać pod naszym postem na ten temat, który jest również na Facebooku, i jeżeli zadacie takie pytanie, no to Tomek prawdopodobnie, ja już mówię, bo już się tak wstępnie umawialiśmy, prawdopodobnie w poniedziałek po godzinie 19 będzie odpowiadał na te wasze pytania. Szczegóły oczywiście jak zawsze w nocną porą z niedzieli na poniedziałek przekażemy co do audycji Tyfloradia na bieżący tydzień. A teraz przechodzimy do kolejnej informacji już jak najbardziej technicznej, bo o maseczkach, Pawle, to jak rozumiem już tyle, tak? To już pozostałe rzeczy należy sobie doczytać.
1: Tak, to już najlepiej doczytać, tak.
2: Dobra, okej. Nie będziemy tu robić żadnych prezentacji z szycia. Nie będziemy też robić, a pewnie szkoda, przynajmniej na razie, prezentacji nowego telefonu, ale za to kilka słów o nim opowie Mikołaj.
0: Urządzenie nazywa się zaraz...
4: Olitech czy Olitech?
0: 4G Easy Flip. Tak. Urządzenie na razie z tego co wiem dostępne w Australii, ale co jest w tym urządzeniu ciekawe? To jest telefon rozkładany. Taki jak były stare Nokia niektóre, że mieliśmy klawiaturę taką zwykłą 1:9 i gwiazdka 0 krzyżyk. Mieliśmy ekran i sobie ją tak otwieraliśmy, że jakby nad 1, 2, 3 mieliśmy zawias i sobie go tak mogliśmy otworzyć, że rozkładał się. Mieliśmy wtedy otwarty telefon, widzieliśmy wtedy i klawiaturę, i ekran.
4: No to był taki slider.
5: Chodzi ci o slider, czy chodzi ci o klapkę?
0: Chodzi mi o klapkę, nie. Chodzi mi z tego, co wiem, o klapkę, bo to się nazywa flip phone. Czyli z tego, co wynika, jest to najprawdopodobniej telefon rozkładany, a nie rozsuwany. Mhm. Czyli otwierany...
4: To coś jak
0: OneSmart. ...książka. Nie widziałem OneSmarta, ale podejrzewam. Tylko, że tutaj mamy klawiaturę 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tak dalej, a nie kuwerty.
4: Tam też.
0: Okej. No to pewnie coś jak OneSmart. Nie wiem w sumie, czy ma ekran dotykowy, bo urządzenie nie ma być absolutnie smartfonem. Ma być tak zwanym feature phone'em, czyli urządzenie reklamowane mimo wszystko jako telefon dla seniorów, jako coś, co ma dzwonić, wysyłać SMS-y, ewentualnie coś nam odtworzyć, i to właściwie tyle. Nie ma być to raczej urządzenie do Facebooków, WhatsAppów i całej tej reszty. Ale co ciekawe, ma to urządzenie TalkBacka, czyli bo jest to urządzenie działające na Androidzie, ma TalkBacka, czyli screen reader dla osób niewidomych, pozwalający osobom niewidomym z tego urządzenia korzystać. Na razie niewiele więcej na ten temat wiem, ale wiem, jakby kto się tym urządzeniem będzie bawił i obserwuje bacznie odpowiednie profile na Twitterze, na których się mają na dniach pojawić jakieś recenzje w języku angielskim, więc jeżeli cokolwiek znajdę, to myślę, że w przyszłej audycji bądź za kilka tygodni, w zależności od tego, kiedy to się ukaże, będę mógł coś więcej powiedzieć może na temat tego urządzenia, jak po prostu czegoś się więcej dowiem. To jest... jakby co wiemy na tą chwilę. Urządzenie kosztuje $199 australijskich, co na polskie wychodziłoby mniej więcej 500, tam powiedzmy 50 zł, czyli nie tak znowu drogo. Podejrzewam, że z jakimiś podatkami to nie wiem, 800 pod 1000 może by doszło. Co za urządzenie dla osób niewidomych, dostępne w miarę dobrze, no myślę, że nie będzie tragedią. co wiemy na tą chwilę? Wiemy na pewno, że na urządzeniu TalkBack nie jest włączany przez osobę niewidomą, czyli jako pierwsze użycie musi nam pomóc osoba widząca. Ona musi nam to ten screen reader włączyć i wtedy możemy sobie sami normalnie z urządzenia korzystać. Ma radio FM. Nie wiem, jak jest obecnie ze wsparciem innych języków, jak jest obecnie ze wsparciem innych głosów w TalkBacku, jak jest do końca ze wsparciem internetu, chociaż no niby urządzenie ma w nazwie 4G, czyli coś powinno wspierać. A no, to jest oczywiście też ważne, bo po tym też warto powiedzieć, że coraz więcej krajów, i podejrzewam, że Unię Europejską i Polskę też to za parę lat czeka, coraz więcej krajów wyłącza, to jest tak takie stare, przed 3G sieci komórkowe, czyli jeżeli ktoś do tej pory polega na jakimś takim starszym telefonie z Symbianem, no to myślę, że za kilka lat będzie musiał z konieczności zmienić swoje nawyki i przesiąść się na smartfona, bądź na tego typu urządzenie, bo po prostu takie urządzenie przestanie mu działać. Na razie jeszcze w Polsce co prawda nie ogłoszono jakiejś daty, kiedy ma się to stać i podejrzewam, że to nie wiem, jeszcze 2-3 lata co najmniej miną, zanim nas to czeka, ale wiem, że na przykład to właśnie Australia, wiem, że na przykład bodajże Republika Południowej Afryki i podejrzewam, że jeszcze sporo innych krajów, o tych dwóch gdzieś tam kiedyś czytałem, że tak na przestrzeni 2019-2021 Stany Zjednoczone nawet, któryś z operatorów konkretnie w Stanach Zjednoczonych też ogłosili właśnie, że będą wyłączać i w końcu wygaszać te sieci telefoniczne właśnie przed 3G, czyli jeżeli ktoś nie przesiadł się jeszcze na urządzenie dotykowe, używa powiedzmy Toxa czy Mobile Speaka z jakimś starym Symbianem, bo mu tak wygodnie, no to niech już powoli zaczyna myśleć o przesiadce, póki jeszcze ma na to czas.
2: W przypadku Stanów Zjednoczonych oni mogli czekać też tak z wyłączeniem tych różnych starszych sieci i będą mogli czekać nieco dłużej, bo tam jest z tego przynajmniej co wiem i dlatego oni tak też długo trzymali tę w ogóle analogową sieć. Ja nawet nie wiem, czy ona nie jest jeszcze do teraz, chociaż chyba już się jej pozbyli, ale tam jest inny problem. W Stanach Zjednoczonych bardzo dużo telefonów instaluje się w samochodach. I tak łatwo z takiego samochodu tego modułu telefonicznego się nie wymontuje i nie zamontuje się nowego. Więc Stany Zjednoczone mają tego typu problemy. No i tam jest też kwestia odległości odpowiednich, bo no, tam jednak te odległości są też większe między miejscowościami.
0: To właśnie AT&T chyba w Stanach pisało, że oni już na przykład wyłączali jako jeden z takich przykładów operatorów przy okazji tego, że już w tym momencie właśnie przez to z pierwszego oryginalnego iPhone'a sobie nie pokorzystamy, więc prędzej, bo właśnie on tylko tam działał, więc prędzej czy później nas też to czeka, myślę, i osoby korzystające gdzieś jeszcze z właśnie takich starszawych urządzeń, no będą musiały prędzej czy później się przesiąść, bo to po prostu przestanie działać, przestanie dzwonić, przestanie odbierać połączenie, po prostu utraci zasięg, bo standard, z którego to urządzenie korzysta, nie będzie już działał.
2: A to jest i tak uważam, że dość długo działały te i działają te starsze standardy telefoniczne, jak na obecne czasy, jak na to, jak często wymieniamy różnego rodzaju takie nasze elektroniczne urządzenia. No chociażby wziąwszy pod uwagę to, jak teraz będzie nam się zmieniać standard telewizyjny. Za ile tam, za rok czy za 2 lata mamy DVB-T2? Wprowadzony i starsze telewizory.
4: 2022?
2: No właśnie, czyli za 2 lata niecałe będziemy musieli wymienić telewizory, które nie wspierają tego nowego standardu cyfrowego, a które już do odbioru telewizji cyfrowej jak najbardziej są przygotowane. To Mikołaju, co, jeszcze coś na ten temat tego telefonu, czy przechodzimy dalej?
0: Na razie nic.
2: Na razie nic.
0: Ja będę śledził, bo jakby news pochodzi tak naprawdę sprzed kilku dni. Gdzieś tam człowiek pracujący w firmie Vision Australia, czyli takim sklepie z wszelkiego rodzaju produktami dla osób niewidomych właśnie na Australię, w ogóle takiej organizacji, chyba coś, ale nasz PZN, pisał, że jest takie urządzenie i że jest ono tam sprzedawane i że można się za parę dni spodziewać recenzji. Więc jeżeli ja coś będę więcej wiedział, to ja też coś więcej powiem, bo na razie po prostu ciężko jakiekolwiek informacje na temat dostępności tego większe uzyskać.
4: Okay. Jak rozumiem, Amazony wszystkie przeszukiwałeś, inne tego typu...
0: Nie bawiłem się jeszcze pod tym kątem, jak wygląda dostępność tego w Europie. Też się pod tym kątem, popatrzę.
2: Też pytanie gdzieś, też, jak jest ze standardami, czy Australia ma dokładnie te same standardy telefoniczne,
0: myślę,
2: co my?
0: Myślę, że ma. Myślę, że powinna mieć... O tyle, że jeżeli my tam pojedziemy, to z tego co wiem, nie mamy problemu z telefonami. Gorzej będzie, czy i za ile jest to urządzenie dostępne w wersji unlocked, tak zwanej. Bo
2: no
0: niektóre
2: tak.
0: kraje mają tak, nie wiem jak jest w tym przypadku tego urządzenia, bo niektóre kraje mają tak, że tak naprawdę my nie kupujemy telefonu w sklepie, tylko my kupujemy telefon z dołączoną do niego umową. I to, co my płacimy za telefon, to jest jedna sprawa, a to, co my płacimy w ratach w abonamencie za telefon, to jest druga sprawa. Więc też by trzeba było jakby zainteresować się tą kwestią. Myślę, że ja się będę nawet kontaktował gdzieś tam, bo myślę, że może być zainteresowanie w Polsce.
2: Też mi się tak wydaje. Oczywiście potem jest jeszcze tam kwestia lokalizacji, przystosowania, tak. Tego wiadomo, ale no ja jest kolejne urządzenie.
0: Tak, ja już powoli nawet zapytałem dzisiaj człowieka, który o tym pisał na Twitterze, czy wie w ogóle, jak wygląda z dostępem do czegoś takiego w Europie, czy oni są w stanie coś takiego wysłać, jeżeli są, to za ile. Może mi coś odpisze, nie wiem, na razie jeszcze odpowiedzi nie dostałem.
2: Dobrze.
1: No ja właśnie niestety kojarzę jakieś historie z australijskimi iPhone'ami, które w Europie działać nie chciały na roamingu, ale może to była jakaś inna sprawa. No, ale warto się na pewno tematowi przyjrzeć.
2: Pożyjemy, zobaczymy. W każdym razie na pewno tak Mikołaj jest. Będzie temat obserwował i monitorował. Tomek wrócił, ale...
3: Wróciłem, ale nie wiem, co mam zapowiedzieć.
2: Wiesz co, to akurat niespecjalnie masz cokolwiek zapowiadać, bo ja teraz jestem jeszcze przy głosie, bo jest moja informacja, to ja już sobie pozwolę ją przedstawić. Informacja, która myślę, że ucieszy tych wszystkich, którzy studiują albo wybierają się na jakieś kierunki ścisłe i chcą mieć coś wspólnego ze statystyką, bądź też tak zwaną bioinformatyką, bo właśnie w tych dwóch dziedzinach nauki wykorzystywany jest, z tego przynajmniej co wiem, bo ani z jedną, ani z drugą za bardzo do czynienia nigdy nie miałem. Ja prosty człowiek od sieci jestem, jeżeli o informatykę chodzi. To wykorzystywany w tych dwóch dziedzinach nauki jest język R. No i okazuje się, że jest sobie taki program, który nazywa się RStudio i ten program, przynajmniej zdaniem twórców, w najnowszej swojej takiej poglądowej wersji, która została opublikowana, więc jeszcze ja wnioskuję z tego, że to nie jest jeszcze żadna wersja stabilna, żadna wersja taka pełna, tylko na razie jest ona testowana. No, zaczyna ten program wdrażać dostępność. Przynajmniej na razie w komponentach serwerowych. Komponenty w wersji desktopowej mają zostać obsłużone później. Co tam zostało zrobione? Przede wszystkim dostępność z klawiatury. Przede wszystkim też to, żeby były wszystkie te elementy dostępne z klawiatury, żeby nie było różnego rodzaju pułapek na klawiaturę, żeby okna różnego rodzaju modalne były dostępne z klawiatury, żeby menu było dostępne z klawiatury. Coś tam też zostało, nacisk został położony, z tego co wiem, otworzę sobie te informacje, związaną z kontrastem. Też są tu jakieś rzeczy związane z kontrastem. No i także eksperymentalnie, i to właśnie na razie, z tego co wiem, w tej opcji takiej bardziej RStudio Server, wdrożona została eksperymentalna, przynajmniej jak na razie, jakaś technika wsparcia czytników ekranu. Więc to na razie nie jest w ogóle zalecane do produkcji, ale coś się dzieje, coś można robić, coś można próbować.
0: Automatyczne, bo ja też czytałem swego czasu posta na ten temat, nawet go dodałem do newsów tak ze 3 tygodnie temu, ale niestety nasza platforma z newsami ma to,
2: że czasem pewne rzeczy uciekają.
0: Dwie osoby dodadzą dwie rzeczy i zapisze się tylko ta późniejsza i po prostu news zginie, a ja tego oczywiście nie zauważyłem. W każdym razie jedną też rzecz z tego co pamiętam, którymi oni się tam zajmowali, to jest automatyczne odczytywanie tak zwanego wyjścia konsoli, czyli jeżeli my wydamy jakąś komendę i otrzymamy jakieś wyniki, bo nam program coś tam wyświetli, to do tej pory musieliśmy przejść i po prostu sprawdzić sobie sami, strzałką przeczytać, teraz po prostu automatycznie nam to przeczyta. Najprościej to porównać do czatu. Jeżeli mielibyśmy albo czytać sobie wiadomości od kogoś, po prostu co chwila sprawdzać strzałką, a może przyszła, może jest, a może coś tam, versus po prostu przychodzi, screen reader czyta od razu. Więc na tej zasadzie oni też zmiany wprowadzają.
2: Więc rzeczywiście no jest szansa, a statystyka to jest bądź co bądź przedmiot na niektórych kierunkach taki no, użyteczny, tak? Więc jeżeli ktoś będzie miał potrzebę, żeby z tego skorzystać, żeby coś tam sobie zaprogramować w R i zrobić jakieś nawet i proste badania, proste testy, no to jest szansa, że za pomocą RStudia będzie mógł tego dokonać. Pytanie... Jak to jest w ogóle proste, no bo to już jest bądź co bądź pisanie programu. Pytanie, czy osoby widzące zawsze muszą to koniecznie robić, czy nie mogą sobie tego wyklikać. No ale to już tak jest, że no, nie zawsze dla nas dostępne są najprostsze rozwiązania, ale najważniejsze, że my w ogóle jesteśmy w stanie coś zrobić i uzyskać jakiś efekt. Że czasem musimy w to włożyć więcej wysiłku, no to taki los.
3: Taki los. To co, w takim razie przechodzimy już rzeczywiście do kolejnego newsa. Tym razem związanego z Twitterem, a w zasadzie webową stroną tego klienta, tej sieci społecznościowej.
1: Tak, parę pojawiło się. Tak, parę pojawiło się udoskonaleń. W dużej mierze są to poprawki, ale jest parę interesujących zmian. Naprawiono skróty klawiszowe, coś w nich tam poprawiono, żeby one działały lepiej. Ale to, co jest bardziej nawet interesujące, to poprawione z voice-overem odczytywanie opcji, które wybieramy w ankietach i, tu jestem najbardziej ciekaw, będę musiał to rzeczywiście przetestować, kiedy będziemy szukać gifów na stronie Twittera, żeby dołączyć do naszych tweetów, to ponoć te gify, które znajdziemy w wynikach wyszukiwania, mają mieć jakieś etykiety dostępności. No i pytanie, jak to będzie działać? Czy to będą opisy tych gifów? Czy to będą nazwy jakieś, powiedzmy, wygenerowane z plików, czy jeszcze w jakiś inny sposób będą te gify podpisane, ale w jakiś sposób ma się dać te wyniki wyszukiwania odróżnić i wybrać z nich gifa.
0: Tam też ostatnio doszła nowość właśnie a propos Twittera, bo jestem też dość aktywnym użytkownikiem i śledzę te kwestie. A propos dodawania tak zwanych opisów alternatywnych do grafik, że kiedyś te opisy alternatywne można było właśnie dodawać tylko do grafik, do obrazków, teraz można je dodawać także do gifów. To trzeba, żeby w ogóle móc to robić, trzeba gdzieś tam wejść w ustawienia i sobie zaznaczyć odpowiednią opcję. Ja nie wiem do końca, gdzie to się robi, bo nie dodaję obrazków, ale...
1: Pewnie w ustawieniach dostępności, bo Twitter lubił tą funkcję opisów alternatywnych zawsze ukrywać. I ona była zawsze jakoś wyłączona domyślnie, więc nawet jakby ktoś chciał dodać opis, to nie wiedział, że może, bo to było wyłączone.
0: I ją trzeba włączyć i dopiero wtedy w okienku głównym takim tworzenia tweeta czy dodawania obrazka będziemy mieć opcję dodania opisu alternatywnego, który też jest jakoś tam ograniczony znakowo, bodajże do 540 znaków czy jakoś tak. Są apele różnych aktywistów dostępności, żeby ta opcja była włączona domyślnie, żeby nawet niektórzy się posuwają do tego typu apeli, żeby Twitter ostrzegał, czy ty aby na pewno jesteś pewien, że chcesz dodać ten obrazek bez opisu i czy ty aby na pewno jesteś pewien, że ty chcesz zrobić ten obrazek niedostępny dla niewidomych i ty jesteś taki niedobry, że ty chcesz to zrobić, a czy to aby na pewno jesteś pewien i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No myślę, że to są może marzenia aktywistów, ale myślę, że z czegoś takiego absolutnie nic nie wyjdzie. No ale może na to, żeby ta opcja była kiedyś włączona, to się może kiedyś jakoś doczekamy. Żeby była włączona domyślnie, rzecz jasna.
3: No miejmy nadzieję. To w takim razie znowu kolejna rzecz dla nas taka teoretycznie fajna. Nowy syntezator mowy. No tylko niekoniecznie dla nas w pewnym sensie. Halo?
2: No my jesteśmy tylko...
1: Halo, halo?
2: O, właśnie, Pawle.
1: Coś musiałem źle przełączyć. Tak, to prawda. Tutaj podziękowania dla słuchaczki Pauliny, która mi jakiś czas temu o tym przypomniała. Jest taka szwedzka firma jak Reed Speaker. Oni jakiś czas temu próbowali podbić świat głosami na Androida i też jakimiś demówkami na stronie. Tam już od dłuższego czasu się zapowiadało, że jakiś polski głos będzie. Chyba to w tej firmie, bo tam wiem, że były na pewnym etapie dwie. Jedna miała polski głos, który nie działał, druga nie miała. Natomiast tu mamy polski głos. No i jak ten polski głos wyszedł, tak się niestety okazało, że prawdopodobnie te rozwiązania tej firmy są dostępne jedynie dla zastosowań przemysłowych, dla firm, dla dworców kolejowych, które by chciały się wyposażyć w głosowe komunikaty o pociągach, dla różnego rodzaju instytucji, które chcą produkować materiały wspomagane mową syntetyczną i tak dalej. Wszystkie usługi tej firmy należy zakupić na zasadzie kontaktu z firmą, nie ma żadnego jasno określonego cennika ani programów demo do pobrania. To, co możemy zrobić, no to możemy puścić sobie i przetestować ten głos poprzez ich stronę internetową readspeaker.com. Ja mogę za chwilkę udostępnić ekran i puścić taką próbkę. Natomiast muszę powiedzieć szczerze, że nie ma czego żałować, bo jak jeśli o mnie chodzi, no to nie brzmi to jakoś wybitnie.
3: Poza tym ja sobie sprawdziłem, oni mają polską syntezę. A wiesz co to za synteza?
1: No.
3: Tam jest Jacek z Iwony i któraś akapela, zdaje się. Tylko nie Ania, tylko ta druga, która kiedyś Magdą się zwała.
1: Ale czekaj, ale tam jest tylko jeden głos polski, który nazywa się Ania.
3: A to nie, to jak Ania. Wszedłem w listę głosów, no był męski i żeński głos polski.
1: No to poczekaj. Słychać mój syntezator, jak
2: rozumiem. Słychać. Tak.
0: Z nami nie jest Tory Speaker na razie.
2: Na razie nie, to jest syntok.
1: Nie. Ma być, nie ma być.
2: Stary dobry syntok.
1: Select your language and voice. I tu mam Polish Ania female. I mam wyżej Norwegian, niżej Portuguese, więc zakładam, że to jest jedyny głos polski, jaki tu jest. Chyba, że gdzieś się Tomecki...
3: To ja wszedłem w jakąś listę języków, coś i tam były dwa.
1: A to widzisz, to spróbujmy puścić ten głos, który jest tutaj. Ja już napisałem mały tekstik, naciskam listen.
6: To jest wersja demonstracyjna. Bitej, jestem jednym z głosów, który umożliwia czytanie twojej strony. Kiedy czytam twój tekst, to brzmi tak.
1: No i właśnie.
3: Tak, i ten głos właśnie był i był właśnie Jacek. Aha, dobrze, to nie jest chyba rzecz. Ale nie wiem, czy zauważyłeś tekst Tury. On ma problem z katety, jak akapela. Właśnie tamten drugi głos. Nie pamiętam, jak on się w tej chwili nazywa.
2: To nie była Monika przypadkiem?
3: Monika. Ja nie wiem.
2: Mi to się wydaje, że to może być Monika.
1: Serio? Musiałbym potestować więcej, czy ona więcej rzeczy przeczyta po francusku na przykład.
3: Coś mi się wydaje.
1: Bo Monika przypadło, że ona lubiła w jakiś francuski.
2: Tak, miała. Uderzać.
3: To znaczy, wiesz, oni mogli pozmieniać słowniki, natomiast wydaje mi się, że to może być coś w tym. Także myślę, że nie ma czego żałować rzeczywiście i to nie jest chyba nic nowego, odnoszę takie wrażenie. Niestety potwierdza się to, że syntezatory robią się coraz mniej takie ogólne dla Windowsa i dla nas między innymi, coraz bardziej to są produkty typowo komercyjne i niestety może tak być, że za jakiś czas będą osobne syntezatory tworzone dla niewidomych i osobne syntezatory tworzone gdzieś na rynek właśnie profesjonalny.
0: Ja się obawiam, czy będą trochę, bo nie wiem, czy my nie jesteśmy trochę za małym rynkiem, mimo wszystko.
3: Dla dużych firm tak, to znaczy ewentualnie może być tak, że któraś z firm zajmujących się niewidomymi wykupi, czy tam dogada się właśnie z dużą firmą i firma może zrobić, powiedzmy ten pośrednik może zrobić wersję dla NVDA i to będzie zupełnie osobna jakaś umowa i to każda firma w tym momencie robi albo pod JOS'a, albo pod NVDA, albo jeszcze jakoś tam po swojemu.
0: Iwona jako tako już nie sprzedaje syntezatorów
3: pod
0: SAPI.
3: To się zgadza.
0: Iwona już tak naprawdę mało co, nic chyba nie sprzedaje. Teraz to się nazywa Amazon Poly. To jest rozwiązanie chmurowe w chmurze tak zwanej AWS, czyli chmurze Amazona, gdzie sobie programista...
1: Czyli Amazon Web Services.
0: Tak. Pozdrawiamy wszystkich, którzy rozumieją ten żart. W której to chmurze mogą...
1: Rejterzy, dobry kanał na YouTubie.
2: Owszem.
0: W której sobie mogą programiści wykupić od ilości tekstu syntezę, to znaczy, że tam powiedzmy za tyle i tyle znaków płacą tyle i tyle i sobie mogą tam przerabiać ile chcą. Takich wersji na SAPI, że instalujemy sobie iwona.exe enter na komputerze, to już Iwona jako tako nie sprzedaje.
3: Gdzieś chyba jeszcze Harpo... da się to kupić w którymś
0: tak,
3: z tych...
0: Tak, tak, tak, właśnie. Harpo ale... się dogadało z Iwoną, podpisało sobie ładnie umowę i Harpo jak najbardziej na cały świat dystrybuuje w tym momencie pliki z Iwoną dla SAPI. To samo jest na przykład z Vocalizerem i z Eloquence'em nawet, który przez długi czas nie był nawet legalnie dostępny dla NVIDIA, a teraz już jest. Bo się
1: dla Androida jeszcze dłużej.
0: Tak, bo się Code Factory, firma hiszpańska bodajże, dogadała z Nuance'em, czyli producentem obu z tych syntez i sobie po prostu też wykupiła jakąś licencję na to, żeby mogli dla NVDA i dla SAPI te syntezy w jak najbardziej legalny sposób sprzedawać. Jeżeli ktoś, któryś z tych syntez chce, na przykład Vocalizera, czy dla NVDA, czy dla SAPI, chce to zrobić w jak najbardziej legalny sposób na stronie Code Factory, z oczywiście za odpowiednią opłatą, może sobie taki produkt też zakupić.
3: Idziemy dzisiaj jak burza przez te wszystkie tematy i mimo tego, że jakieś dygresje są, to mimo wszystko jakoś naprawdę szybko to idzie.
2: Idziemy ale jak burza i mamy telefony.
3: I mamy telefon,
2: i kto jest z nami tym razem? Kogo witamy?
7: Witam was serdecznie, Krzysiek Baltasz przy telefonie.
2: Cześć Krzysztofie.
7: Witam was. Ja odnośnie tych głosów właśnie tego syntezatora też właśnie zauważyłem, że na krakowskim dworcu, też są te głosy syntetyczne właśnie, zapowiadają te pociągi i właśnie ciekawy jestem, co to za syntezator mowy jest. Nie wiem, czy wyście podróżowali kiedyś, zauważyliście, co to jest za głos, który on...
3: W tej chwili nie pamiętam, co tam jest. Natomiast PKP rzeczywiście miało kilka tych umów. Nie wiem, czy to nie jest Iwona Ewa, ale nie jestem w stanie niczego...
1: Iwona Ewa jest prawdopodobnie w Kolejach Śląskich, to mogę powiedzieć, bo dość często jeździ.
7: W Śląskich tak, ale w Krakowie to jakiś... No to mi pod Ewę nie podchodzi właśnie.
3: Może, trudno
0: wiem,
3: teraz na mędzie...
0: Nie wiem, Agaty nie było, ale mówię, ja tam byłem raz, więc nie brasz tego, co mówię, zapewnik, bo to było, mówię, raz i dawno.
2: Teraz jakakolwiek synteza by to nie było, i tak najśmieszniej wygląda, jak na przykład straci połączenie z bazą.
0: Tak, krążyło swego czasu po sieci nagranie, jak Agata właśnie, jeszcze chyba stara Agata, taka w starszej wersji, sobie ładnie czytała Oracle Database Connection Error i tak dalej, zamiast
3: na cały dworzec, także.
0: Bo się coś wysypało, tak. Względnie. Informacja na całe lotnisko, że używa się wersji Neo Speech, której wygasła licencja, względnie informacja na całe Niemcy z obłędzie, na cały jakiś niemiecki dworzec o obłędzie z Pythona. Wszystkie te trzy autentycznie miały miejsce, dwa z tych widziałem nagrania.
7: No. Swoją drogą też się zastanawiam, czy na przykład na iOS-ie w kolejnych aktualizacjach będą jakieś nowe polskie głosy, czy tylko będziemy mieli
3: to znaczy,
7: tutaj Michale do ciebie.
3: To znaczy, na razie są pogłoski różne.
0: Tak,
3: obawiam się, że na tym etapie to będzie troszeczkę...
2: Ciężko stwierdzić, dokładnie. Są pogłoski,
3: także...
2: o tym, że ma być w nowszym iOS-ie, w 14, ma być możliwość syntez zewnętrznych, ale czy to rzeczywiście będzie prawda, to po pierwsze, a po drugie, jak będzie wyglądał proces certyfikacji takiego głosu i kto z naszych polskich albo liczących się zagranicznych, oferujących polską syntezę dystrybutorów, zechce się tego podjąć, to już jest zupełnie inna historia.
3: Inna historia.
2: Okej, Krzysztofie, dzięki za telefon w takim razie.
7: Czekamy.
2: No, czekamy, czekamy.
7: Nie jestem na nasłuchu.
2: Super, pozdrawiamy cię serdecznie i do usłyszenia.
3: To tak, korzystając, Mikołaju, że jesteś przy głosie, to teraz to takie zdalne sterowanie ciekawe, które jest podobno oparte na NVDA, na NVDA.
0: Tak. Nazywa się to Unicorn DVC. No i od razu mówię, to jest produkt po pierwsze płatny, 299 euro chyba. Po drugie, ciężki i zdecydowanie do użytku korporacyjnego, nie do użytku domowego. Do użytku domowego mamy NVIDIA Remote i się możemy bawić w ten sposób, względny TeamViewer, który też jest jakkolwiek dostępny, ale no, korporacje bardzo często mają jakieś takie swoje rozwiązania do pracy zdalnej, wielkie, ogromne, czy to jakiś system Citrix, czy to Microsoftowe rozwiązanie, tak zwany protokół RDP, czy to VMware, tam też ma jakieś swoje coś. Jeżeli pracujemy w jakiejś takiej właśnie dużej firmie, to bardzo często jesteśmy gdzieś tam zmuszeni korzystać z czegoś takiego. Po prostu to są procedury, polityki, bezpieczeństwo i tak dalej.
2: Ja powiem więcej, czasem są takie sytuacje, że jesteśmy zmuszeni korzystać z tak zwanych serwerów przesiadkowych. I to jest dopiero, słuchajcie, jazda, bo serwery przesiadkowe wyglądają w ten sposób, że łączymy się do jakiegoś komputera, który jest pulpitem zdalnym, na którym my sobie tam teoretycznie pracujemy, a z tego komputera będącego pulpitem zdalnym łączymy się jeszcze do innego komputera, który ma dostęp tylko z poziomu tego komputera jako taką bramkę. Jeżeli to są serwery o podwyższonym rygorze bezpieczeństwa, to takie rzeczy się stosuje.
0: Tak, tam się różne dziwne, im większa firma, tym więcej jakichś własnych rozwiązań i tak dalej, i wpuszczenie tam NVIDIA Remote bardzo często ograniczy niemożliwością.
2: Zwłaszcza na publicznych serwerach.
0: Tak. I tak naprawdę do niedawna jedyną naszą opcją pozostawał JAWS w wersji Pro z wykupionym dodatkiem sporo kosztującym do pracy zdalnej właśnie przez RDP i przez Citrixa, który działał i który jakkolwiek tam był wspierany. Teraz jest rozwiązanie, mówię, ja od razu uprzedzam, ja się tym rozwiązaniem kompletnie nie bawiłem, ja nic nie mogę na jego temat powiedzieć poza tym, że jest i poza tym, co można przeczytać na stronie producenta, no tylko dlatego, że po prostu nie mam dostępu ani do licencji na coś takiego, ani po prostu do systemu tego kalibru, żeby móc na tym systemie coś takiego potestować. Ale rozwiązanie jak najbardziej jest. Nazywa się to właśnie Unicorn DVC. Link do sklepu, do produktu też będzie w komentarzach. Kosztuje sobie to właśnie 299 euro, co nie jest może małą ceną, ale dla firmy jest to na pewno cena niższa niż
2: JAWS. Dla firmy jest zdecydowanie małą ceną.
0: Tak, dobra, no tak, to swoją drogą. No i można dzięki temu właśnie za pomocą protokołu RDP, czy tam za pomocą Citrixa, czy tam za pomocą właśnie tego trzeciego rozwiązania, instalując coś tam na serwerze i drugą część oprogramowania u nas na naszym komputerze, można po prostu za pomocą screen readera NVDA się jakoś z tym serwerem łączyć. Z tego co wiem, mogę się mylić też, ale z tego co wiem, tak to przynajmniej na pewno robi JAWS, tam jest transmitowany jakby tekst do wypowiedzenia, a nie dźwięk mowy, co zdecydowanie zwiększa stabilność, zdecydowanie zmniejsza opóźnienia i sprawia, że z tego się da jakkolwiek sensowniej korzystać. Bo oczywiście da się to zrobić bez tego typu rozwiązań, gdzieś tam włączając dźwięk w tych wszystkich rozwiązaniach, bo to jakoś...
2: Mikołaju, nawet nie trzeba takich rzeczy. To znaczy, ja pamiętam, że... I to ja mogę powiedzieć, bo to rozwiązanie Unicorn to jest już od jakiegoś czasu. To Leonard de Ruyter, mam nadzieję, że nie przekręcam nazwiska, jest autorem tego rozwiązania. Jego firma się tym zajmuje. Ja się z Leonardem nawet kiedyś kontaktowałem, żeby się tak go podpytać w ogóle, co to robi, jak to działa. I opisałem mu swoją procedurę, czyli jakiś tam mój własny wyizolowany serwer NVDA Remote'a, z którego korzystam i z którego gdzieś tam łączyłem się swego czasu na różne serwery RDP. No wspomniał mi o tym, że w sumie to w zasadzie, jak ja mam taką konfigurację, jaką opisałem, to w zasadzie to jego rozwiązanie wiele więcej mi nie da, ale to jest informacja sprzed powiedzmy 2 lat, w porywach do 3, więc być może Leonard coś tam zrobił więcej i po prostu być może jest to łatwiejsze, bo Jaki jest problem z NVDA Remote'em? Pomijając kwestie jakieś tam bezpieczeństwa, gdzie no, o RDP mówi się, że jest bezpieczniejsze, chociaż ja w to bezpieczeństwo RDP, zważywszy na to, że i tak zawsze powinniśmy się z tym łączyć przez VPN, to tak średnio wierzę, ale to tylko moim zdaniem. Natomiast o co chodzi, jaki jest największy problem moim zdaniem z NVDA jako po prostu klientem takiej usługi zdalnej. Problem jest taki, że jeżeli mamy pod swoją kontrolą tam powiedzmy 1, 2, 3 serwery, to jeszcze pół bidy. Ale jak mamy 100 serwerów pod kontrolą i chcemy się między nimi jakoś sprawnie przełączać, to już zaczyna się robić problem. Więc być może Unicorn pozwala jakoś ułatwić tę pracę w tym zakresie.
0: No, w każdym razie rozwiązanie jest. Jeżeli ktoś ma gdzieś tam potrzebę, używa takich rzeczy.
2: To może się bo Unicorn oczywiście to powiedzmy bazuje na NVDA Remote. To żeby nie było. Unicorn bazuje na NVDA Remote. To jest po prostu nadbudówka na NVDA Remote, w którym
0: pozwalająca przesyłać po tym.
2: Właśnie nawet nie jestem pewien, czy potrafię pozwalająca przesyłać po tym, czy po prostu jakoś tam to usprawniająca. Wiem, że Leonard sporo też dał do NVDA Remote, a między innymi obsługę Braille'a, to zdaje się, że on zrobił, że jest możliwa.
3: Dobra, słuchajcie, bo tu za chwilę się zrobi dyskusja, w zasadzie wy se możecie gadać, a reszta może powiedzieć ja myślę, że o tym można sobie poczytać na stronie, bo tam chyba piszą różne ciekawe rzeczy
0: tak,
3: na tej stronie.
0: Tak, wszystko ładnie opisane.
3: Więc podamy na pewno link w komentarzu i jeżeli ktoś będzie zainteresowany, no to może sobie jakby wszystkie szczegóły na spokojnie przeczytać. Natomiast jeszcze twój ostatni news w tej kategorii typowo Tyflo, no to WebEx.
0: Tak, aha, WebEx to się podaje, że czyta. To jest też rozwiązanie duże, też rozwiązanie korporacyjne. Konkurencja dla Zooma, stworzona przez Cisco.
2: I tu taka ciekawostka, właśnie to rozwiązanie WebEx, tworzył wcześniej człowiek, który obecnie jest autorem Zooma, który rozwija Zooma. Ten właściciel.
0: Tak.
2: On najpierw był w Cisco, on tworzył WebExa, a potem stwierdził, że się ten WebEx to tak za bardzo nie rozwija, on chce zrobić coś lepszego i założył własną firmę.
0: No, wyszło jak widać. W każdym razie, no czasem też właśnie w tego typu organizacjach możemy się natknąć na WebExa i jakby wiele nie mam do powiedzenia, bo news doszedł do mnie gdzieś tam z trzeciej ręki, ale ludzie, którzy się bawili, ludzie, którzy korzystali, którzy musieli korzystać, mówią, że przynajmniej z poziomu iOS-a, bo gdzieś tam z tego poziomu się bawili, da się to zrobić, jest to jak najbardziej dla nas dostępne i nie ma się co WebExem przerażać. Więc tyle na jego temat mogę ja powiedzieć, bo tyle jakby na jego temat wiem. Więc jeżeli gdzieś tam dostaniemy, będziemy się musieli z czymś takim zmierzyć, no to powinniśmy sobie dać radę. Ale jakby też jest to informacja gdzieś tam nie do zweryfikowania tak naprawdę do końca dla nas, bo trzeba mieć gdzieś dostęp do tego systemu, więc też jeżeli ktoś może coś z was więcej wie, jak to wygląda na innych platformach, to też zachęcamy do kontaktu.
1: No ja mogę tylko powiedzieć, że do programu Cisco Jabber chyba, czyli tego takiego komunikatora jakby wewnątrzfirmowego Cisco, istnieją zarówno skrypty do JOS-a, jak i dodatek do NVDA. I ten program, przynajmniej w tej wersji, jaką ja miałem okazję kiedyś się bawić, był dostępny w wielu obszarach. Tam problemy były jakieś nieliczne, już nie pamiętam teraz z czym dokładnie, ale zarówno statusy osób, które były gdzieś tam online, offline, w czasie rozmowy i tak dalej, można było podejrzeć, było czytane. Co ciekawe, to było czytane wraz z kolorami ikonek, że tam ktoś był green, ktoś był tam jakiś red czy inny black. I to było takie zabawne, ale można było się połapać, kto ma jaki status. Można było przejrzeć listę kontaktów, można było prowadzić rozmowy. Co prawda trzeba było używać skrótów klawiszowych, żeby skakać między polem edycji a polem, gdzie się czytało, taki widok HTML, gdzie się czytało wiadomości, które do nas przychodziły. No i można było prowadzić rozmowy, przy czym te serwisy Cisco Jabber, jeżeli cała nasza telefonia stoi na Cisco, no to się integrują z telefonami biurkowymi. I mamy potem wybór, że na przykład możemy odbierać oczywiście przez telefon, podnosząc słuchawkę, możemy odbierać na komputerze, mając słuchawki i mikrofon podłączone, a możemy sobie to połączyć i na przykład odbierać słuchawką, normalnie telefoniczną, ale połączenia nawiązywać, odbierać, przeglądać historię połączeń, kontakty i tak dalej z komputera. I przy starszych telefonach Cisco to było tak, że po prostu dopóki komputer był włączony, to te rzeczy były wychwytywane i to była super sprawa, no bo jeżeli telefon nam nie gadał, nas nie było przy biurku, wracamy i okazuje się, że nie mamy jakieś nieodebrane połączenie, no to mogliśmy podejrzeć, kto to do nas dzwonił i się tam ewentualnie do tego jakoś odnieść, oddzwonić. Natomiast kiedy komputer wyłączyliśmy, nie było nas tydzień i tak dalej, wracamy, włączamy, no to jest problem i niestety nie podejrzymy tego, no bo komputer tego nie wychwycił. Szczęście w nieszczęściu, nowe telefony Cisco, nowe modele z nową wersją oprogramowania mają podstawowe wsparcie dla syntezy mowy i mówią takie rzeczy jak jakieś, tam się otwiera wtedy takie specjalne menu, ono nie jest ekwiwalentem tego menu, które normalnie osoba widząca ma, ale te najważniejsze funkcje, czyli kontakty, czyli historia połączeń, czyli zmiana dzwonków, czyli parę jeszcze innych rzeczy jest wypowiadanych i tak samo jak ktoś do nas dzwoni, to jest dzwonek i w ten dzwonek się wcina synteza, która czyta nazwisko tej osoby dzwoniącej.
0: Czym to mówi z ciekawości?
1: To jest jakaś angielska synteza, której nie zidentyfikowałem.

0: coś od nas tej dostępności wymaga, to najczęściej dostają ją potem wszyscy, więc.
1: Znaczy Cisco też chyba jakieś swoje zaangażowanie o tyle wykazuje, że na przykład z tymi telefonami mówiącymi to się pojawili na CISANie parę lat temu, więc chyba chcieli też to nie tylko spełnić wymóg i odwalić, ale też to jakoś rozpromować i chociaż trochę pokazać,
0: Oni.
1: że wtopili tą ideologię w swoje wartości wyznawane przez firmę, więc.
0: Oni te akademie mają przecież, chyba oni przynajmniej. To się nazywa właśnie Cisco Academy for the Blind and Visually Impaired, chyba CAVI. To się tak pisało, gdzie oni oferowali jakieś kursy z różnych właśnie rzeczy, z jakichś Linuxów,
2: Ale to nie jest
0: z
2: przypadkiem
0: czegoś.
2: jakaś po prostu organizacja, która z nimi współpracuje. Oni chyba bezpośrednio tego nie robią, ale
0: Może
2: pod patronatem
0: być.
2: Cisco jest to
0: Tak, może
2: robione.
0: być. Może być. Ja nigdy jakoś nikogo nie wgłębiałem się bliżej w to, co oni oferują, ale właśnie jest to na pewno markowane tą firmą, więc jakieś ich zaangażowanie na pewno musi być.
3: No dobrze. To co, przechodzimy do newsów bardziej ogólnych. No i pierwszym takim newsem tutaj Piotrek przygotował. Apple Music, który do tej pory w wersji przeglądarkowej był cały czas jako beta, no to teraz już Apple stwierdził, że to już jest na tyle fajne, że i stabilne, że betą już to nie jest i jest fajne.
4: Tak, dokładnie. Od września był Apple Music testowany w wersji właśnie webowej, na stronie internetowej, w przeglądarce. Od zeszłego tygodnia jest już dostępna wersja dla wszystkich, czyli wszyscy subskrybenci Apple Music mogą wejść na stronę music.apple.com/pl i cieszyć się wszystkimi funkcjami dostępnymi w Apple Music. Strona, wersja przeglądarkowa zawiera wszystkie te same funkcje, które aplikacje Apple Music posiadały. No i z tego co patrzyłem, jest tam w miarę dostępna, nie przeglądam jej dokładnie, ale patrzyłem tam po trochu, więc można było tam wszystko otworzyć, poszukać, więc jeśli ktoś ma Apple Music, to może sobie na tą stronę wejść i zobaczyć, jak to wygląda w internecie.
3: Tak. To zachęcamy do odwiedzin na Apple Music. A teraz coś, co miało być tylko taką wzmianką, bo my się tym zaczęliśmy bawić. No, na tyle mamy dużo o tym informacji, że chyba zrobimy o
2: Że
3: tym
2: będzie
3: osobny
2: podcast,
3: podcast.
2: tak.
3: Znaczy, no tak, Mozilla robi taki, powiedzmy, alternatywę dla tych wszystkich rozpoznawaczy mowy od Google, od Amazona, od Apple i tam jeszcze parę innych. Różnica polega na tym, że to ma być zupełnie za darmo, ma być open source, wszystko ma być dostępne włącznie z plikami źródłowymi, korpusem zdań, na którym to się wszystko trenuje i tak dalej, będzie można w oparciu o to tworzyć jakieś swoje
2: Swoje
3: systemy.
2: rzeczy. Czy jakieś
3: No,
2: badania
3: będzie fajnie.
2: przeprowadzać, na przykład nad ludzką mową, bo to też może
3: Na
2: się do
3: przykład,
2: czegoś
3: no
2: przydać.
3: różne różności. To mam
2: Tak.
3: wrażenie, że to jest taki troszeczkę się tworzy odpowiednik, jak były sobie mapy Google'a czy inne takie, a potem zrobił się OpenStreetMap. To tutaj Mozilla próbuje zrobić coś podobnego, ale z głosem. I
2: Owszem.
3: teraz, co bardzo dla nas może być istotne, że tak jak OpenStreetMap tworzą użytkownicy, natomiast dla nas, dla niewidomych, to nie było dostępne, tak ten voice Common to się tak nazywa. Możemy również się tutaj zaangażować w tworzenie tego projektu. To znaczy, możemy nagrywać próbki, które potem będą użyte do tego modelu. Możemy znajdować, wpisywać zdania, które potem będą też do tego tworzone. Możemy weryfikować, czy nagrania, które zostały dokonane przez innych użytkowników, są zgodne z oryginałem, który jest napisany. I tu też taka trochę odezwa dla osób, które nas słuchają za granicą i jakby Polakami nie są, ale gdzieś nam ten polski język znają jakoś, nawet nie muszą go znać jakoś super perfekt. Ale jakby Mozilla zachęca również osoby z wadami wymowy, osoby właśnie z takim nieoryginalnym akcentem, nawet ze słabszym sprzętem, w jakichś warunkach niekoniecznie studyjnych, nawet gdzieś tam w samochodzie, żeby nagrywali żebyśmy nagrywali próbki w różnych miejscach z różnymi akcentami, ponieważ im więcej tych próbek będzie w różnych sytuacjach, tym te wszystkie modele

0: no, będą mogły uczyć się na takich zwyczajnych sytuacjach, w których one potem będą pracować po prostu. Oczywiście no, to musi być zrozumiałe, tak, dla człowieka, powiedzmy.
1: Dokładnie.
0: I żeby, natomiast jeżeli żeby... to będzie zrozumiałe dla człowieka, to wystarczy. To nie musi być osoba z super dykcją po szkole aktorskiej, wokalnej
1: Absolutnie.
0: Czy dziennikarskiej.
1: To ktokolwiek to po prostu.
0: Każdy szary, przeciętny Kowalski, byle dało się zrozumieć, co mówi.
1: Natomiast Tomku, no, zwracamy się z apelem nie tylko do niewidomych słuchających nas za granicą, ale również i
0: ale
1: przede
0: również
1: wszystkim
0: w Polsce, bo
1: do niewidomych teraz... w Polsce, bo to jest, słuchajcie, tak. coś, w czym możecie wziąć udział, coś, co jest dostępne, coś, co my pokażemy, co możecie też zgłębić na własną rękę,
0: tak.
1: jeżeli macie ochotę.
0: A dość ważną. A dość ważne jest też to, że trzeba tego nagrać bardzo, bardzo dużo. To znaczy podobno taki model, który rzeczywiście ma szansę działać, powinien się składać z 10 tysięcy godzin tekstu. W tej chwili w języku polskim jest 90 godzin. Język polski wystartował prawdopodobnie jakoś na przełomie lat 2019-2020. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mozilla tak w ogóle uruchomiło ten swój produkt od no, w połowie 2017 roku i od połowy 2017 do końca 2019, czyli przez 2,5 roku w języku angielskim, czyli tam, gdzie tych osób jest najwięcej, które to nagrywają, do tej pory udało się nagrać niecałe 1500 godzin materiału w języku angielskim. Więc nadal, nawet w tym języku angielskim, w których tych osób jest najwięcej, trzeba ze 6 razy więcej tych próbek, żeby ten model, można było powiedzieć, tak, to działa.
1: Ale
0: to jak to z modelem.
1: Ale jak to zacznie działać i jak będzie można coś na bazie tego stworzyć, to słuchajcie, wszystko to będzie z korzyścią dla nas, bo wziąwszy pod uwagę to, oczywiście są rozwiązania, które już są obecne na rynku. Mamy rozwiązania od Google'a, mamy rozwiązania od Dragona, ale problem jest taki, że te rozwiązania są płatne i to wcale nie są mało płatne.
0: Dokładnie.
1: Apple może sobie pozwolić na coś takiego, Google mogło sobie pozwolić na coś takiego, ale oni mają pieniądze na tego typu badania, a tu po prostu no, pieniędzy nie ma. Mozilla chce to zrobić jak najtańszym kosztem, ale potrzebuje zaangażowania. I z tego miejsca apel, angażujmy się, bo to nam się przyda w przyszłości.
0: To nam się przyda.
2: Jak to
0: bo
2: można
0: jak...
2: zrobić?
0: To powiemy w podcastie. Generalnie strona voice.mozilla.org.
1: Voice.mozilla.org. Tak. Tam można się angażować na dwa sposoby. Można weryfikować nagrania, które są już zrobione, czy one są dobre, czy nie. I można nagrywać próbki. Po prostu mamy takie zestawy. W każdym zestawie jest po 5 zdań. Czytamy sobie te zdania. No i już. I tyle.
0: Tak, natomiast no, ta strona ma pewne problemy, jakieś tam dostępnościowe i nie tylko. No, myślę, że będziemy próbować oczywiście pisać do Mozilli. Też zachęcamy oczywiście wszystkich do pisania, zgłaszania jakichś tam problemów wszelakich do Mozilli, bo myślę, że gra jest naprawdę warta świeczki. Jeżeli dzięki temu, tak sobie wyobrażam to, w przyszłości będziemy w stanie na przykład za darmo mieć algorytm, który na przykład jest w stanie konwertować wiadomości, które, no bo nie oszukujmy się, na tych naszych grupach społecznościowych, chociażby na WhatsAppie, większość postów jest nagrywana, nie pisana. Z drugiej strony wolimy jednak przeglądać tekst pisany, więc gdyby zrobić narzędzie, które konwertuje mowę na tekst i to zrobić za darmo, w tym momencie się nie bardzo da. Bo takie komercyjne wykorzystywanie właśnie tych tłumaczeń od Google'a chociażby, to kosztuje. I to kosztuje niemało, tak jak tutaj Michał powiedział. Także myślę, że to jest coś takiego, w co warto się naprawdę zaangażować. Mimo tego, że to jest akcja zupełnie darmowa.
1: Dokładnie.
0: No to no, nam się tutaj dzisiaj...
1: Nam się udało zrobić dzienny i myślę, że to byliśmy głównie my, głównie kilka osób niewidomych,
0: tak
1: zrobiliśmy... ponad 100% dziennej normy, czyli tam około 1000...
0: Dla języka polskiego,
1: czyli około... nagraliśmy 1200 próbek, a przesłuchaliśmy 2400 próbek. I to tak. Nam zajęło nie jakoś
2: i
1: bardzo
2: jak
1: dużo
2: próbki,
1: czasu.
2: Jakie
3: tak,
2: te próbki
3: jeszcze na siebie ciekawości.
2: Są
1: tak.
0: To oczywiście, że tak. To w pewnym momencie zaczęliśmy głównie na siebie trafiać.
1: Dokładnie. Więc po prostu widać, że ten projekt jest niestety mało rozpromowany, a myślę, że to wymaga no, sporej promocji, namawiania ludzi, bo po prostu no, to jest w naszym dobrze pojętym interesie.
0: Tak.
1: Tymczasem mamy Patryka, którego ja już pozwolę sobie wpuścić. Witaj, Patryku. Patryku, ściszamy radio. No. Tak, fajnie
0: chyba
1: się...
0: Patryk...
1: Fajnie się słyszeć gdzieś tam. Patryku?
4: Witam bardzo serdecznie. O właśnie, o. Już. O.
1: Słuchamy cię.
4: Musiał. To znaczy tak, ja dzwonię z takim pytaniem, ponieważ przesłuchałem sobie jedną z audycji, która tutaj była emitowana, to jest audycja o przeglądarkach przez Rafała Kiwaka prowadzona i Michała Kasperczaka. I tam natrafiłem, tylko mi to tak przeleciało przez uszy, o jakimś dodatku do NVDA, bo ktoś coś mówił, że tam o tłumaczenia było zahaczone, że tam ja testowałem dodatek do NVDA i tam była nazwa tego dodatku ważący 5 mega, który coś tam, że on tam coś oferuje, między innymi funkcję tłumacza, że to jest taki dodatek w zasadzie do wszystkiego. Jaki, wiecie, o jaki dodatek mogło chodzić, który zajmuje...
1: To jest ten dodatek, Pawle, może ty będziesz pamiętał, to jest ten dodatek z francuskiego repozytorium NVDA.
3: Tak, to znaczy ja myślę, że tutaj pomieszały się dwa dodatki, bo jednym dodatkiem jest NVDA Translate, który używa Google i w momencie, gdy jest aktywne tłumaczenie, tłumaczy wszystko, co mu się
4: poda. Wiem, no to mam go. Mhm.
3: No to prawdopodobnie ten służy do tłumaczenia. Natomiast drugim jest dodatek NVDA Global Extension Plugin.
4: O właśnie. O,
3: który jest dostępny na GitHubie, który jest dostępny przez rosyjską, włoską, hiszpańską i inne strony NVDA podane już kiedyś w innej audycji. To jest taki dodatek, który skupia w sobie funkcje kilkunastu tak naprawdę różnych dodatków. Ciężko to opisać wszystko w jednej audycji, natomiast mamy tam między innymi zasobnik systemowy pod Insert F11, listę okien, taką jak Insert F10 w JOSie, mamy zawijanie na stronach internetowych, czyli jak dojdziemy do ostatniego elementu i chcemy iść dalej, na przykład po nagłówkach, to przeskoczy nam na początek. Jest dużo bardziej rozbudowana lista elementów pod Insert F7 do około 20 pozycji. Jest zgłaśnianie i zciszanie głośności konkretnych aplikacji za pomocą skrótów klawiszowych, wyłączanie, restartowanie komputera za pomocą skrótów klawiszowych, jakieś personalizacje odnośnie wymawiania skrótów klawiszowych, kiedy je naciskamy i klawiszy, które mają być wymawiane, jak mają być wymawiane. Dużo, dużo funkcji. Trzeba naprawdę się z wszystkim zapoznać. Trochę nie pomaga fakt, że oficjalna dokumentacja jest po francusku. Ale plugin już sam interfejs ma po angielsku i wiele można w sumie z ustawień, jak ktoś angielski z nami, może ten angielski jest tam trochę krzywy, to można wywnioskować, co które funkcje tam
4: to nie
3: robią.
4: Zrobił ten Nick Plasiard, ten sam, co zrobił ten Valda teraz?
3: Nie, to zrobił Paul Bear, ktoś podpisuje jako Paul Bear. Ten sam człowiek, który robi na przykład dodatki do Audacity, do VLC, do Radio Shura.
4: Można było jakoś go namówić, żeby nie wiem, żeby ten dodatek, żeby właśnie tą dokumentację jakoś przetłumaczyć i żeby to trafiło do oficjalnego repozytorium, bo naprawdę no, z tego co tutaj mówicie, to ten dodatek...
3: No możesz do niego napisać, jakby GitHub jest otwarty, myślę, i myślę, że on też bardzo chętnie przyjmie jakieś sugestie.
4: Byście mogli dać linka, bo znając życie, to ja sobie zapomnę, jak się to nazywa.
3: Popatrzyłem pod jeden z naszych ostatnich tyflo przeglądów, chyba dwa odcinki temu w komentarzach, w linkach podawałem, znaczy ja, Michał wkleił, ale ja podałem w naszych notatkach link, co należy na GitHubie wpisać, żeby wyszukać dodatki do NVDA oraz strony do tych rosyjskich, włoskich, francuskich społeczności. Ja myślę, że tam spokojnie znajdziesz sam dodatek, a w dodatku informacje kontaktowe do autora.
4: Poza tym, że tłumaczenie jest po francusku, że dokumentacja jest po francusku, tak, a dla mnie nie jest żadnym problemem. Także...
3: No to widzisz, no to słuchaj, użyj sobie.
4: Tłumacz googlowski zresztą dla tych, którzy z francuskim się nie radzą, też jest, można to tłumaczyć, bo to na pewno jest plik, manifest i...
3: Nie, to jest HTML cały, czy tam jakiś
4: no to jeszcze lepiej.
3: No,
4: No. Bo mi szczerze powiedziawszy, właśnie w NVDA najnowszym brakowało tego, co ja mam w JAWSie na co dzień, no bo ja teraz bardziej z JAWSa korzystam, co już mówiłem, ale właśnie w NVDA mi brakowało tych rzeczy typu lista zasobników, ikon w zasobniku systemowym, a to akurat bardzo mi się przydaje, bo niestety czasami, nie wiem z czego to wynika, jest taka sytuacja, że na przykład klikam sobie w jakąś ikonkę przez Windows B po prostu z zasobnika systemowego i on w zasadzie zamiast mi kliknąć w to, to on w zasadzie mi nie klika w nic, albo jak klikam menu kontekstowe, to się często nie uaktywnia, to trzeba wyłączyć NVDA i je włączyć, a tutaj jednak w JAWSie ta lista ikon zasobnika systemowego jest jednak fajna i mi w NVDA najnowszym tego brakuje.
3: No jedyny problem, jaki ja widzę z tą listą zasobników NVDA w tej wtyczce, jest taki, że pewnie kojarzycie motyw, jak w Windowsach teraz tych nowszych, część ikon jest widoczna tak o, a część trzeba odkryć naciskając ten przycisk pokaż ukryte ikony.
4: Ale to w panelu sterowania
1: ale to w panelu można sobie zmienić.
4: Nie, tak, ale to się ustawia. To się ustawia w ustawieniach. Personalizacja pasek zadań i tam jest coś takiego wybierz ikony widoczne na zasobniku systemowym. Ja tak w zasobniku systemowym, ja to już na pamięć znam i wtedy nam przejdzie do panelu sterowania tego takiego starego, gdzie będziemy mogli wybrać jakie ikony chcemy i tam jest coś takiego pokazuj wszystkie ikony zasobnika systemowego. Jak to zaznaczymy, to w tym momencie tego przycisku nie będziemy mieć i będziemy mieć widoczne wszystko. Na wierzchu.
3: No, widzisz, no to dobrze, że mówisz. To spróbuję, czy to z tą wtyczką też działa. Powinno działać, myślę.
4: Myślę, że tak. Dobrze, to w takim razie dzięki za info.
1: Dzięki również, Patryku, za telefon. Pozdrawiamy cię serdecznie i czekamy na kolejne telefony. tyflopodcast.net/ZOO. My tam jesteśmy, tam macie wszelkie namiary na nas. A jeżeli oglądacie nas na Facebooku albo na YouTubie, to możecie tam pisać w komentarzach. Na razie nic nie ma, ale widać, że no przynajmniej na Facebooku nas ludzie oglądają. Pozdrawiamy was serdecznie.
0: I bardzo nas to oczywiście cieszy. Tymczasem no e-commerce, czyli handel internetowy rośnie. Rośnie w bardzo szybkim tempie, a handel internetowy to oczywiście przesyłki, a przesyłki to oczywiście w dużej części paczkomaty. No i paczkomaty zaczynają mieć problem, bo tych przesyłek jest za dużo dla tych paczkomatów. Input wpadł na pomysł, który wydaje się tak prosty, że aż nikt by na niego chyba nie wpadł. A jednak się udało. Tu Kasia.
2: Ja naprawdę nie dostaję żadnych pieniążków od Impostu za reklamę, ale oni ostatnio tak dużo robią, i ja na to dość często wpadam i dlatego właśnie znowu o Impoście. Tak jak tutaj już Tomek mówił, Impost wpadł na pomysł, żeby wiele paczek wkładać do jednej skrytki. Czyli jak my sobie zamówimy coś z jednego sklepu, nie wiem.
0: Oczywiście wiele paczek do jednego adresata, to nie to, że
2: tak,
0: tam
2: tak, do jednego
0: jest
2: adresata, to nie tak, że mieszane jest i teraz wybieramy.
3: Nie będzie mystery boxów? Szkoda.
2: Nie. Nie, nie będzie niestety. A jakbyś trafił na coś, czego byś bardzo nie chciał, to co wtedy? No?
3: Potem można by zrobić, w Niemczech jest taka tradycja, to się Wichtel nazywa, gdzie się po prostu wymienia rzeczy, których nie chcesz, za inne rzeczy, których ktoś inny nie chce. Taka tradycja adwentowa, ale to jest inna w ogóle dyskusja. Kontynuuj proszę, już ci się nie wcinam.
2: Ale proszę bardzo, ja bardzo lubię dygresję. Właśnie jak to będzie realizowane? To będzie za pomocą, znaczy paczki Impost będzie kojarzył z numeru telefonu. I dostaniemy jeden kod i jest wyjątek. Jeżeli na przykład paczki oczywiście się nie zmieszczą, no to będą w dwóch skrytkach. Jeżeli kurier podjedzie i zobaczy, że... Nie, inaczej. Jeżeli na przykład zamówimy sobie z jednego sklepu coś, ale nie przyjedzie to jednym kursem, czyli na przykład nie będzie tego w magazynie, to kurier nam nie dowiezie i nie jakby nie dołoży do tej skrytki, którą już mamy zajętą, tylko jakby włoży do drugiej niestety. Ale jeżeli na przykład mamy kuriera, który wiezie ma nam kilka rzeczy, no to nie będzie porozsyłane, porozstawiane w różnych szafeczkach, tylko w jednej. To jest program pilotażowy, który ma wejść od maja, ale od połowy maja, ale w niektórych paczkomatach już działa.
0: Znaczy w niektórych już działa, a odpowy mają ma chyba działać we wszystkich paczkomatach.
2: Tak,
0: tak
2: no
0: mi
2: tak,
0: się wydaje.
2: Tak.
0: No i to jest rzeczywiście ciekawe. Znaczy inaczej, szczerze mówiąc, nie widziałem, że tak się nie robi w pewnym sensie, no bo no są trzy paczki, no to po co trzy skrytki? Ale no nie wiem, może to miało jakiś sens. W każdym razie, no w tym momencie ma być taki, to chyba, no tak mi się wydaje, że dobrze.
2: Ja na przykład żałuję, że nie mogą dać dostępu tego kodu do różnych kurierów. I na przykład jak ja zamawiam z jednego sklepu, z drugiego i z piątego, to że to nie może być wszystko w jednym paczkomacie.
1: Wiesz co, to jest chyba dlatego, żeby ewentualnie dany kurier, który ci coś tam wkłada, nie wyjął ci czegoś, bo niestety, ale i takie przypadki się zdarzają.
0: Mhm. Niestety. W każdym razie, zostając trochę przy InPoście, to może już tak zagregujemy dwa newsy. Piotrka i Pawła. Na temat InPostu też, ale Auchan.
5: Auchan, tak. To ja może zacznę, że InPost, jak już w zeszłym tygodniu mówiłem, stawia lodówkomaty w miastach, do których będzie można zamawiać właśnie między innymi z Auchan, ale to nie koniec, bo InPost też podpisał umowę z Auchan i kurierzy InPostu będą dowozili zakupy do drzwi ze sklepu Auchan, więc dzięki temu może będzie mniejszy czas na oczekiwanie na zakupy, jak to teraz jest w wszystkich sklepach internetowych. Z tego, co patrzyłem, tej opcji jeszcze nie ma, bo pewnie ona dopiero będzie powoli wchodziła, ale za jakiś czas myślę, że kurierzy InPost będą mogli nam do sklepu Auchan direct przywieźć właśnie zakupy do domu. No ale jak się okazuje, nie tylko InPost z Auchanem pracuje, bo także i Taxi, o czym już powie więcej Paweł.
3: No z iTaxi sytuacja jest taka, że również współpracują z Auchan, nie z wszystkimi, ale można złożyć w niektórych miastach, w tych większych. Na razie widać, że jest Kraków, Warszawa, Rzeszów, Lublin, Trójmiasto zdaje się, Wrocław.
5: Tak, sporo tam było tych miast.
3: Tak, i możemy albo przez telefon, przez warszawską centralę iTaxi, albo przez aplikację, składając zamówienie terminowe i pisząc w komentarzach, czego nam potrzeba i jakie dane, udostępniając dane nasze, potrzebne do odebrania tych zakupów lub przez formularz na stronie internetowej. Możemy sobie zakupy do nas do domu zamówić. Jest ustalony cennik. Muszę przyznać, że cena jest dość wysoka, bo tam 15 zł za dostawę przy sklepach zlokalizowanych mniej niż 3 km, i potem to tak rośnie do chyba 45 zł za gdzieś tam w okolicach 10 km do 20. No i można w ten sposób zamówić. Co ciekawe, trochę mnie to zmartwiło, niestety zasmuciło, że firma iTaxi, która gdzieś tam się promowała jako firma, która o dostępność by chciała dbać, i zresztą miałem też bardzo sympatyczną współpracę, jak i zresztą parę osób chyba z nas przy udostępnianiu aplikacji na iOS Androida, umieściła listę aktualnie wspieranych miast i miast, w których planowane jest wprowadzenie tej funkcji, jako dwie nieopisane, znaczy opisane jako tabela 1 i tabela 2, grafiki na stronie. Nie było tych tabel w formie tabeli, tylko były po prostu grafiki i wymagane było użycie OCR-a, żeby w formie dość bezładnej przeczytać, z jakich to sklepów Auchan można zamówić sobie zakupy. No ale usługa jest i gdyby ktoś chciał skorzystać, to można.
2: Ciekawe, jakby ktoś to przeliczył na przykład z Glovo, z usługą Glovo i jak to wychodzi.
0: To trudno tak przeliczyć, bo jednak iTaxi to są samochody, Glovo to są często skutery i tam Glovo często pisze na stronie, że generalnie no nie może być tak, że tych zakupów będzie nagle 20 kilo. To mają być takie zakupy, żeby to się zmieściło gdzieś tam właśnie na jakimś bagażniku czy na czymś od roweru. Czyli powiedzmy, żeby sobie kupić, nie wiem, dwie Pepsi i tam coś jeszcze, tak? Jakiś tam obiad. I już, tak? A nie żeby zrobić zakupy na 2 tygodnie dla 4-osobowej rodziny.
1: Albo na przykład ileś zgrzewek wody mineralnej, to już tak może być problem.
0: Także to jest jakiś problem z Glovo, no bo Glovo ma być do właśnie takich malutkich przesyłek.
5: To ja jeszcze może, Tomek, dodam, bo pominąłeś mój post, znaczy mój news jeden, wcześniejszy. o anulowaniu zakupów w Allegro.
0: A faktycznie, tak.
5: No, bo wchodzą zmiany od pierwszego, od początku maja wchodzą zmiany. Do tej pory, jeśli chcieliśmy anulować zakup w Allegro, musieliśmy wysłać maila albo formularz takiego zwrotu do sprzedającego, no i wtedy dopiero czekać tam na decyzję i mieliśmy wtedy dopiero zwracane pieniądze, a teraz będzie to się bardziej odbywało automatyczne. Będzie możliwość anulowania zakupów prosto w zakładce kupione. Będzie można to zrobić do 3 dni po zakupie. Będą musiały być niestety spełnione dwa warunki, żeby to, znaczy niestety i stety, może pierwszy niestety, drugi stety, żeby to móc zrobić. Pierwszy warunek to jest taki, że zakup będzie musiał być wykonany w firmie, a nie u osoby prywatnej. A druga rzecz to jest taka, no, taka może powiedzieć naturalna, że sprzedający no, nie może jakby prowadzić realizacji tego produktu, czyli nie może nam przyjść mail, że zamówienie jest w realizacji, jest pakowane, dostajemy numer przesyłki i tak dalej, więc jeśli tego maila nie dostaniemy, to anulowanie będzie nadal możliwe. No i też to anulowanie nie będzie możliwe dla wszystkich produktów, między innymi dla leków, audiobooków czy kart podarunkowych, ale dla większości produktów będzie to możliwe i jeżeli ktoś się pomyli, coś niechcący kliknie.
0: No bo chodzi o to, że takie produkty są z reguły w ogóle wysyłane jakoś cyfrowo czy coś.
5: No tak. No, to,
0: natomiast podejrzewam, że chodzi o to, że zamawiamy smartfona na urodziny, ma być to już. Dobra, to wyślemy tak w sumie to za tydzień, bo teraz nie możemy.
5: No tak. No, dokładnie. Wtedy można szybko anulować i zrezygnować. Więc taka funkcja ma być od maja w Allegro.
0: Dobrze. To Kasia, jak już tutaj przy głosie gdzieś tam też troszkę jesteś, to może sobie porozmawiamy o Androidzie 10. Tu też może zagregujemy dwa newsy, twój i Pawła. One będą troszeczkę różnie o tym Androidzie mówić. Ja się też tu podepnę pod temat. Natomiast, no tak, z jednej strony Android 10 potrafi się zawieszać na niektórych smartfonach. Tutaj tak. Takiego newsa dałaś. Natomiast my z Pawłem no właśnie dostaliśmy Androida 10 niedawno na swoje Motorola i dla nas, szczerze mówiąc, ten Android ma raczej zalety niż wady.
3: Jak najbardziej.
2: A macie nowa launcher?
0: Mamy.
3: Ja nie mam.
2: Się spodziewajcie. Bo właśnie najczęściej na tym launcherze się wiesza. Bardzo często to dotyczy Xiaomi albo OnePlusów. I tak naprawdę nie wiadomo, z czego to wynika, bo też niestety trafia to w piksele, a piksele mają jeszcze swój inny launcher.
3: Znaczy w ogóle
0: to znaczy,
3: launcherów na bazie piksela jest kilka.
0: Tak, to znaczy...
3: I chyba one nawet są lepsze, mam wrażenie, z perspektywy dostępności niż nowa na ten moment. Bo chociażby dlatego, że wspierają działania użytkownika i jest dużo łatwiejsze przenoszenie ikon po ekranach.
2: Nie no, ja jakby ja tego w ogóle nie kwestionuję, ja tylko się odnoszę do
3: nie, tego spoko, spoko. Tak, ja wiem, tylko to tak jakby...
0: To znaczy ja podejrzewam, no bo...
3: No to nie ma tragedii aż takiej.
0: Ja podejrzewam, że to może być też coś takiego, że jednak Xiaomi dość mocno ingeruje w te swoje smartfony, te MIUI czy EMUI, już nie pamiętam, pixele, który on nie? ma, bo to są podobne nazwy. OnePlus chyba też, oni jednak mają swoje nakładki systemowe i ja obstawiam, że to mogą być te nakładki, które coś tam robią dziwnego, bo ja mam Androida 10, mam nową i bez żadnego problemu wszystko śmiga pięknie. Także podejrzewam, tak, że to może być kwestia tych nakładek.
2: Ja pomyślałam sobie, że sporo osób ma te budżetowe telefony i warto by było ich ostrzec, że coś takiego może im się stać, a to naprawdę potrafi się zawiesić na pasku powiadomień albo... na, nie wiem, na jakimś tam kafelku i koniec. I tak naprawdę nie wiadomo, co z tym...
0: To znaczy, to jest też trochę to, co tutaj już mówiłem niejednokrotnie, że te wszystkie nakładki są fajne nieraz, bo mają różne ciekawe
2: tak,
0: opcje.
2: Tak, ale na jakiej podstawie sądzisz, że to jest nakładki, skoro też są piksele?
0: Ale że piksele też mają problemy? Myślę, że znaczy, że launchery pikselowe na tych telefonach mają problemy.
2: No, launchery pikselowe na pikselach.
0: A na mikselach? A to nie wiem w takim razie. To
2: no
0: rzeczywiście
2: właśnie,
0: jest.
2: To mnie zastanowiło, tak? Że no, gdyby tak było, jak mówisz, no to jakby ich główne, jakby główne Google'a, jakby produkty smartfonowe nie miałyby tych problemów, tak? No także ostrzegam, tylko oczywiście link będzie, myślę, podany tam w komentarzach.
1: A myślę, że też nasi słuchacze, jeżeli doświadczają takich problemów, to mogą do nas albo zadzwonić, albo napisać, albo w komentarzu też po prostu się podzielić tym, jak to wygląda. Bo jak rozumiem, ty, Kasiu, ty nie masz jeszcze Androida 10.
2: Nie, mam 10, oczywiście.
1: Ale nie doświadczyłaś problemów?
2: Nie, na szczęście. Nie chciałabym, bo podobno to niezbyt fajnie się z tych problemów wychodzi.
1: A jest jakiś w ogóle sposób na wyjście z nich, bo...
2: Znaczy, nie ma chyba takiego podanego.
1: Poza restartem, no bo chyba każdy telefon...
2: Może nie.
1: Chyba każdy telefon...
0: To znaczy, ja mam wrażenie, że to jest coś na zasadzie, że gdzieś ktoś donosi na jakimś forum, że mu się to zawiesiło i tam parę osób gdzieś tam dołączyło, ale to odnoszę wrażenie, że to właśnie jest gdzieś... coś.
1: Może jakoś, w jakichś konkretnych przypadkach.
0: Gdzieś tam zacząłem czytać, to jest chyba trochę tak jak z tymi wybuchającymi iPhone'ami, że to się zdarzało.
1: I Samsungami,
0: no ale nikt z moich znajomych, bliższych lub dalszych, nie miał z tym problemów i to jest gdzieś jakoś jakiś drobny ułamek, który oczywiście, no powiedzmy, jak
2: nie,
0: jest tych...
2: jednak uważam, że nasi słuchacze mogliby o tym wiedzieć i nic się nie
0: stanie. Nie, to oczywiście,
1: ostrzec,
0: że tak.
1: Warto, jeżeli macie taki przypadek, jeżeli potwierdzacie, to po prostu dajcie znać i fajnie by było, jakbyście też dali znać, jak z tego wyszliście.
2: Tak.
1: Bo to też jest ważne.
0: Natomiast a propos Androida 10, no bo my go dostaliśmy niedawno na Motorola i u nas naprawdę ten launcher, te Motorola, można powiedzieć, naprawdę nieźle ożywił. To znaczy głównie w kwestii tej, o którą mi zawsze chodziło, czyli dźwięku.
3: Owszem,
0: nie wiem, czy ty, Paweł, zauważyłeś, że się troszeczkę poprawiła jakość tego głośnika. On troszeczkę tam dostał jakąś inną korekcję i ten dźwięk wydaje się taki nieco mniej cienki, by tak rzec.
3: Nie wsłuchałem się aż tak, bo ja dużo na słuchawkach pracuję. Natomiast trzeba by też się pobawić, bo tam Moto ma jakiś swój system do tego dźwięku i można go włączać, wyłączać.
0: Ale to nie, to nic nie daje, to jest jeszcze nie? Chyba... Znaczy, o. Można go włączać i wtedy są jeszcze dodatkowe chyba jakieś tam ulepszenia.
3: Nie, ja bardziej na mikrofon zwróciłem uwagę, że teraz...
0: A na mikrofon to do tego chciałem dojść, bo wcześniej ten mikrofon to była jakiś problem, ogromny problem. Próbowałem nagrywać kilka rzeczy na Motorola, na Androidzie 9 i nie dałem rady potem tego słuchać, bo to jest niezła metoda na tortury mózgu przez uszy, bo ten odszumiacz, który tam był zastosowany, to jest tak strasznie agresywne i jakiś wyrównywacz głośności. W tym momencie to się naprawdę da tego używać, to się da tego naprawdę w miarę przyjemnie słuchać. Biorąc pod uwagę, że to jest jeszcze telefon ze naprawdę średniej lub niskiej w tym momencie półki cenowej, to naprawdę miłe. No i druga rzecz, która mnie osobiście ucieszyła, że w końcu rzeczywiście Android 10 poprawił problem mikrofonów na USB-C, czyli można podłączyć karty dźwiękowe na USB-C, które mają wejście mikrofonowe i na przykład na telefonie nagrywać albo binauralnie, albo w ogóle jakoś, nie wiem, na przykład chcę nagrać reportaż, podpinam sobie jeden mikrofon, komuś drugi mikrofon i po prostu nagrywamy reportaż na smartfonie. Z naprawdę całkiem niezłą jakością dźwięku.
3: No widzisz, mnie to też cieszy, bo rozważałem od jakiegoś czasu zakup mikrofonów binauralnych, ale nie chciałem nagrywać na czymkolwiek innym niż mój telefon, więc pewnie skorzystam z oferty, jak tylko będą okazje, żeby coś binauralnie nagrywać. Natomiast to, co mnie też, oprócz mikrofonów oczywiście, bardzo cieszy, no to, że rozszerzyła się oferta gestów Moto, które moim zdaniem były przedtem bezużyteczne, bo oferowały rzeczy, których i tak nie używałem. A teraz dodali na przykład aktywację asystenta Google dwukrotnym naciśnięciem włącznika, co jest super opcją, bo ja teraz mogę mówić OK Google w ogóle. Jestem totalnie na legalu u siebie, chyba że u was coś odpaliłem. Okazało się, że warto to wyłączyć, bo przez to, że ten nasłuch jest włączony, to dźwięk nie chce się odpalić w stereo, jest w mono, jest w gorszej jakości, więc coś tam ewidentnie z tego Google'a zajmowało mi jakiś proces na mikrofonie.
0: I to chyba nie jest tylko kwestia Motorola. Ja pamiętam jakiś czas temu, już nie pamiętam jaki smartfon testowałem I właśnie patrzę sobie te różne tryby nagrywania, bo to tak w Androidzie wygląda. To taki trik dla ludzi, którzy mają nowe telefony z Androidem 10. No i patrzę, jeden tryb nagrywa słabo, drugi nagrywa jeszcze słabo, znaczy podobnie słabo, trzeci również. Co jest? Dlaczego nowy telefon ze średniej półki ma tak tragiczny mikrofon? No i u siebie na Motorola na początku miałem dokładnie to samo. Nagrywało to naprawdę jak no, bardzo słaby mikrofon. Przez chwilę się podłamałem, naprawdę się podłamałem i w pewnym momencie coś mnie natknęło, żeby... Właśnie pamiętam co, a wiem, próbowałem tutaj kombinować z tymi kartami na USB-C. W pewnym momencie odpiąłem kartę od USB-C i nagle te mikrofony zaczęły grać pięknie. No i tak coś mnie natknęło, żeby wyłączyć OK Google. Ten voice match, to się tak nazywa. Wyłączyłem i nagle zmiana jakości, można powiedzieć z ziemi na niebo. Także no to taka ciekawostka i może się komuś przyda.
1: Tymczasem zdaje się, że mamy telefon. I kto jest z nami? Halo?
6: Cześć, Monika mówi.
1: Cześć, Moniko.
0: Dobry.
6: Ja mam do was takie pytanie, bo mówiliście o tym Androidzie 10. Ja obecnie mam telefon od roku Huawei Mate 20 Lite. Jestem z niego bardzo zadowolona i w zeszłym roku we wrześniu miałam aktualizację do Androida 9 i czy jest szansa, że będę miała też tą dziesiątkę, czy raczej nie?
0: Tego ja przynajmniej nie wiem. To znaczy są rzeczywiście serwisy, w których to się da sprawdzić, ale nie wiem, czy Huawei coś...
3: Napisz sobie najlepiej w Google hasło twój model telefonu plus Android 10 i na pewno ci wyjdzie jakiś artykuł, tak. Bo polskie nawet serwisy te dziennikarskie, technologiczne podają informacje, gdy tylko producent ujawni listę modelów, na które planuje aktualizację. Więc jak wrzucisz to w Google, to myślę, że ci na pewno wyjdzie jakiś artykuł o tym. Albo po polsku, albo po angielsku.
6: Aha, natomiast... rozumiem. Szczerze, no, wolałabym po polsku, szczerze mówiąc, bo...
3: Duża szansa, że znajdziesz. Duża szansa, że znajdziesz. Bo pewnie jakiś albo Spidersweb, albo android.com.pl. No, po prostu napisz w Google ten twój model i Android 10. Bardzo możliwe, że w którymś z popularnych portali technologicznych znajdziesz jakiś artykuł o tym.
6: Aha, dobrze, to będę szukała, bo jeszcze chciałam poruszyć temat impostu. To co Kasia mówiła o tych skrytkach, że była paczka... Kilka paczek w jednej skrytce. No wiadomo, że nie wiadomo, ile się tam ich nie zmieści, bo te skrytki są raz węższe, raz szersze. Ale na przykład to by było dobre, że na przykład ja zamawiam coś na przykład na Allegro albo z innego portalu i by było fajnie, żeby na przykład jak mi przyjdzie jedna paczka na przykład o 11, a druga o 13, to żeby fajnie by było, żeby to było jednak jednej skrytce, jak miał być po numerze telefonu rozpoznawany, to uważam,
0: tak,
6: że
0: tylko
6: to
0: jest,
6: działać.
0: To są też kwestie bezpieczeństwa, bo jeżeli przyjeżdża jeden kurier, ma paczkę, otwiera skrytkę, wkłada paczkę, zamyka skrytkę. Przyjeżdża drugi kurier, otwiera paczkę, paczkomat i ma paczkę. No kurierzy nie są święci, jakkolwiek pewnie oni mają jakieś swoje procedury bezpieczeństwa i w ogóle. Nie mamy żadnej gwarancji, że ten drugi kurier na przykład nie stwierdzi, że a, fajna paczka, fajnie wygląda.
6: Że sobie jej nie zabierze na przykład.
0: I sobie jej z jakiegoś powodu nie zabierze. Taka sytuacja prawdopodobnie będzie się zdarzać niezmiernie
1: bardzo
0: rzadko.
1: Bardzo rzadko. No mi się raz zdarzyła taka sytuacja, że po prostu kurier, ponoć przynajmniej tak twierdził później sprzedawca, że to właśnie kurier paczkę sobie wziął.
0: Niemniej,
1: ale zdarzają
0: jeżeli
1: się.
0: Niech to będzie jeden przypadek na 1000, a w związku z tym, że teraz ten handel mocno przyspieszył, no to będzie tych przypadków kilkadziesiąt lub kilkaset i to zostanie nagłośnione i Impost dostanie bardzo mocno po...
2: Tak, dlatego że Impost jest teraz na takiej wzwyżce, takiej fali i jakby nie daj Bóg teraz właśnie jakaś taka fama poszła i coś takiego na niekorzyść Impostu, to...
0: To się Impostowi ostro dostanie. Zwłaszcza, że niektórzy i tak mają ten Impost nacenzurowany, więc no to taka jest...
6: Znaczy, no, ja akurat nie, bo ja często korzystam i jestem zadowolona z Impostu akurat. No nie powiem, raz miałam problem, że coś tam miałam zamówione do paczkomatu i i akurat ten paczkomat, stary paczkomat zabierać, wymieniali go na nowy. Akurat w tym paczkomacie miałam paczkę, no i zadzwoniłam do impostu na infolinię, żeby to wyjaśnić, no i oni mi to rozwiązali, ten problem. Także nie było żadnego problemu, ja jestem zadowolona. Tylko, że ja tak zwróciłam uwagę, że raczej nigdy tak nie ma, żeby paczki, które ja zamówiłam z różnych tam portali, żeby przyszły w jednym czasie. To chyba bardzo rzadko tak się zdarza.
2: Ale nie, to chodzi o to, że jeden kurier ma dwie twoje paczki.
0: Bo zwłaszcza teraz ludzie naprawdę są w stanie kupować różne rzeczy przez internet w tym samym czasie. Robią jakieś zakupy na Allegro.
2: Dlatego, że to jest dopiero program pilotażowy, a w całej Polsce wejdzie on dopiero od połowy maja. Także teraz jest to w niektórych miastach i w niektórych paczkomatach. A jakby...
6: Tak podejrzewam, że w tych większych miastach to działa dopiero.
2: Tak, no myślę, że tak.
0: Znaczy zobaczymy, no. Myślę, że połowa
1: z
0: maja
1: tym
0: już jest na tyle...
1: to jest różnie, więc, no, bo... więc to dokładnie. Też nie do końca tak.
0: Myślę, że no ja połowa maja...
6: Ja akurat mieszkam w Jaworznie, więc nie wiem, czy to jeszcze działa w Jaworznie, nie zwróciłam uwagi, ale chyba w Jaworznie jeszcze nie.
0: No w każdym razie tak czy tak, połowa maja, no to 2 tygodnie, no to już stosunkowo no, niedługo. Tak. No i miejmy nadzieję, że to będzie rzeczywiście działać w całej Polsce.
3: A ja może tylko szybko dodam, że właśnie wygooglowałem temat i Huawei Mate 20 Lite ponoć już w lutym dostał aktualizację do EMUI 10. Jak rozumiem, to jest EMUI 10 jest oparte na Androidzie 10, więc już od 2 miesięcy... masz dostępną aktualizację. Ona na początku była jakoś tak nierówno dystrybuowana, bo nie tylko u niektórych użytkowników się pojawiała. Możliwe, że jak ty masz telefon kupiony od operatora, to dostaniesz tą aplikację ze sporym... aktualizację. Ze sporym opóźnieniem, no bo operatorzy zawsze jeszcze coś sobie muszą dostosować
6: to znaczy,
3: w tej swojej wersji.
6: Ja akurat nie kupiłam tego telefonu u operatora, tylko w sklepie prywatnie sobie go kupiłam. To może inaczej będzie.
3: To patrz sobie cały czas, czy tej aktualizacji nie ma. Może wejdź sobie nawet do ustawień aktualizacji i zobacz, czy tam ci nie wyskoczy komunikat, że jest nowa wersja, bo czasami to się samo nie pokaże. Jak nie, no to radziłbym czekać. Ewentualnie wpisz w Google, jak to wgrać ręcznie, bo można też pobrać plik pewnie ze strony gdzieś, 4 giga całego obrazu systemu. I z tego co pamiętam, to się tam gdzieś wypakowywało na kartę pamięci do głównego folderu i w opcjach aktualizacji była możliwość załadowania systemu z karty pamięci. Ale to jak tylko
0: czujesz się
3: z tym... A nie
0: trafiło się w danych przypadkiem?
3: Nie, chyba nie, bo to jest update over the air, bo to jest opcja wbudowana Huawei'a.
6: Ale mi się wydaje, że to się powinno pokazać samo.
3: No powinno, ale...
6: Jedynka się powinna pokazać.
3: Tak, ale to różnie czasem bywa. Zobacz w każdym razie ręcznie, bo ja na przykład musiałem na Motorola sprawdzić ręcznie. Samo mi w życiu nie wyskoczyło. Mhm. Ja musiałem sobie to odświeżać co jakiś czas i w końcu wyskoczyło.
6: To ja sobie to sprawdzę w takim razie. Czy to jest?
3: Okej, okay. No powodzenia.
6: Bo akurat ręcznie to tak dla mnie trochę jest wyższa szkoła jazdy. Bo
1: no ale sprawdzić akurat w ustawieniach to myślę, że spokojnie tyle będziesz w stanie zrobić i tak, jeżeli się nie pojawi, tak. To po prostu poczekaj i co jakiś czas sprawdzaj, a nóż widelec się uda. Dobrze, dziękujemy bardzo za telefon, pozdrawiamy serdecznie, trzymaj się. Jeżeli wy również chcecie do nas zadzwonić, to zapraszamy. Natomiast ja spoglądam jeszcze na naszego Facebooka, bo mamy tutaj komentarz od Krzysztofa. Bardzo mi się podobało to, co Kasiu powiedziałaś odnośnie tego impostu, tych przesyłek w jednej skrytce. Zastanawiam się tylko, czy to działa przy tym zdalnym otwieraniu z aplikacji impost tak samo. Pozdrawiam. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, jakie jest wasze zdanie, ale ja nie bardzo widzę powodu, dla których miałoby to nie działać.
0: Też mi się wydaje, otwieranie.
2: Z tym, że na aplikacji mobilnej wejdzie to z czasem. Czyli sprawdzanie tego na aplikacji mobilnej, czy już mamy te dwie paczki, czy one się skojarzyły, wejdzie trochę później niż przez sam numer telefonu na stronie. Natomiast to będzie. Warto sobie w ogóle przejrzeć ten artykuł. On naprawdę jest bardzo taki skondensowany i bardzo fajnych, dużo danych jest w nim zawartych.
3: No okej. Ja jeszcze wrócę na chwilę do tego Androida 10. Z takich jeszcze zmian, które mnie urzekły w Motorola, no to dodano funkcję, którą ja zawsze lubię w telefonach, jak ona jest, czy przez aplikację zewnętrzną, a jak jest wbudowana w system, to jeszcze lepiej. czyli przełączanie utworów poprzez przytrzymanie klawiszy głośności na zablokowanym ekranie. Ja słucham dużo muzyki i szczerze mówiąc męczące dla mnie jest włączanie ekranu gdzieś tam, nawet jak to jest GoldMat Music Player i on ma gesty na ekranie blokady, którymi mogę szybko te utwory przełączać, to jak gdzieś sobie biegam czy jakiś uprawiam sport i nie chciałbym telefonu z kieszeni wyciągać i z nim wchodzić w interakcję, to jest wymarzona funkcja, żeby sobie muzykę przełączać i robić. Nie wiem, czym są ciche powiadomienia, jeszcze do tego nie dotarłem. Wydawało mi się, że to są te powiadomienia... Właśnie u mnie też i mi się wydawało, że to są powiadomienia, które są stałe od aplikacji, to takie widgety, które informują nas tylko o tym, że aplikacja działa, albo tam nam oferują jakieś funkcje typu włącz nagrywanie, zrób coś tam, zatrzymaj i tak dalej.
2: Ja na przykład dostaję takie różne powiadomienia z Chroma. Mhm. I one są wtedy jakby chyba traktowane jako ciche.
3: To może jest kwestia ustawień w powiadomieniach. Musiałbym się temu przyjrzeć. Natomiast Android 10 ma jedną funkcję, którą ja uważam za bardzo ważną i bardzo fajną i równie kiepsko zaimplementowaną przez różne aplikacje. Ponieważ w Androidzie 10 różne programy, które pozwalają na nagrywanie ekranu, screen recordery, pozwalają nam też na nagrywanie dźwięku bezpośrednio z aplikacji. Czyli trochę tak, jakbyśmy na Androidzie mieli stereo miksa. Wcześniej było tak, że mogliśmy nagrywać dźwięk z mikrofonu i wtedy tam czasem coś się nagrało z aplikacji przy okazji, ale to już musieliśmy się zdać na to, na ile mikrofon to ściągnie, że ściągnie to w lewym albo w prawym kanale, że jakaś odbitka będzie, coś tam, no i nie zawsze to było optymalne. A tutaj możemy sobie włączyć nagrywanie ekranu, możemy zahaczyć odpowiednie opcje w ustawieniach i nagrywa nam się dźwięk bezpośrednio z aplikacji, jak to leci. To jest stworzone głównie z myślą o grach, więc pewnie z niektórych gier da się tak nagrywać. Ja przetestowałem, że to działa na YouTubie. Rzeczywiście, jak włączyłem filmik na YouTubie, to dźwięk z filmiku na YouTubie został mi w nagraniu. Fajna sprawa i aż by się prosiło, żeby tak samo dało się nagrywać screen reader, no bo przecież gdybyśmy nagrywali na przykład jakąś prezentację dla osoby widzącej, dla programisty, który robi nam jakąś dostępność w aplikacji, coś chce poprawić, coś chce ulepszyć, i chciałby, żebyśmy my zrobili jako osoby niewidome test i pokazały, gdzie są jeszcze jakieś błędy, no to najlepiej zrobić to tak, żeby na ekranie było widać aplikację, jak my się po niej przemieszczamy, jak ona wygląda wizualnie, jakie elementy i tak dalej, a jak w tym czasie, jak jest skorelowany z tym fokus screen readera i co czyta screen reader, kiedy my się przemieszczamy po tych różnych elementach.
2: I... A nie da się tego zrobić?
3: No właśnie, niestety, ani z talkbackiem, ani z komentary nie chciało mi to działać na różnych syntezatorach. Próbowałem. Jest jeszcze takie ograniczenie dodatkowe, o które się obawiam, że musi być ten dźwięk, który będzie wychwycony, zadeklarowany jako typ multimedia. A screen readery, jeżeli to jest to samo źródło, o którym ja myślę, deklarują się jako strumień dostępności, przynajmniej talkback tak się deklaruje. W komentarzu to można przełączyć.
0: No właśnie, próbowałeś to przełączać?
3: I próbowałem i to dalej nie działało. Chyba, że czegoś nie zrestartowałem, nie zrobiłem, ale zdaje się, że zrobiłem wszystko, co mogłem i to nie działało. Tam jest jeszcze parę innych rzeczy, które trzeba zadeklarować. Jakieś flagi w manifestie, jakieś politykę jakąś trzeba ustawić na starcie aplikacji, żeby zezwolone było nagrywanie z tej aplikacji dźwięku. Ja już się kontaktowałem w tej sprawie z autorem komentarzy, i on mi odpisał, że przyjrzy się temu przypadkowi, przestudiuje temat. Ja mu wysłałem sobie po angielsku link na XDA Developers, gdzie to jest rozpisane. Mam nadzieję, że sobie tam poradzi. Ale jeżeli coś by w kwestii komentarzy wynikło, no to będę informował oczywiście, bo byłaby to naprawdę przydatna i fajna funkcja. A tymczasem na przykład taki program jak Screen Recorder No Ads autorstwa Quincy 931 w sklepie Play. Bardzo fajna aplikacja, rzeczywiście bez reklam. Material design, więc bardzo prosta w obsłudze. Pozwala na nagrywanie tego dźwięku z aplikacji, więc możecie sobie pobrać i testować, w których z waszych aplikacji to rzeczywiście działa.
0: Zwłaszcza, że chyba, nie jestem tego pewien, zdaje się, że Shazam dostał taką opcję jakiś czas temu. Znaczy polega to na tym, że jeżeli słucham sobie, czy oglądam sobie coś na YouTubie albo na Spotify to widać, ale no w jakiejś tam aplikacji i chciałbym Shazamem dowiedzieć się, co gra. No to normalnie to się robiło właśnie tak, że trzeba było to przełączyć na głośnik. Teraz mogę teoretycznie ze słuchawek to też zbierać. Nawet Shazam to określał jako jakoś nagrywanie ze słuchawek czy coś takiego. Ja nie wiem, czy właśnie to nie jest zbieranie tej opcji. I w tym momencie rzeczywiście screen reader nagrywany byłby przeszkodą, bo teraz mogę sobie tym screen readerem coś robić, a Shazam nagrywa to, co mi leci w słuchawkach i jest w stanie rozpoznać rzecz, która leci.
1: Tymczasem...
3: No powiedzmy, że Shazam jest przyzwyczajony do wychwytywania muzyki w dość hałaśliwych otoczeniach, w jakichś barach, pubach, ze ścieżek dźwiękowych filmów. Więc jakby to nie byłby, myślę, problem.
1: Tymczasem, słuchajcie, mam komentarz od naszego słuchacza Sławka, który odnosi się co do tego zawieszania się Androida 10. Witam, mam OnePlus 6T, Androida 10 używam od 24 grudnia i nigdy mi się nic nie zawiesiło, więc nie potwierdzam zawieszania się systemu na tych właśnie telefonach, na OneShare. No cóż,
2: bardzo dobrze.
1: A właściwie OnePlus 6T, OnePlus 6T, tak dokładnie tu napisał Sławek, więc no bardzo dobrze, gdyby ktoś potwierdzał, gdyby ktoś miał jakieś informacje na ten temat, no to dawajcie znać, bo to jest ważna sprawa.
0: Tak, to co, przechodzimy do następnego newsa, który jest dość zaskakujący, bo okazuje się, że kleszcze lubią smartfony.
2: Tak, a dokładnie mówiąc, pole magnetyczne, które nasze smartfony wytwarzają, było kiedyś zrobione takie badanie przez notabene też dwa nasze polskie uniwersytety przyrodnicze i bodajże niemieckie. Właśnie jak się zachowują kleszcze w pobliżu naszego smartfona i tego promieniowania, które wytwarzają. I okazało się, że lgną do tego jak misie do miodu. I to jest właśnie też dla nas ważna sprawa, żebyśmy może tak skrzętniej chowali te smartfony przed tymi robakami, ale zrobiono badanie, które bardzo mnie zafascynowało, bo jedna część takiego tunelu, takiego korytarzyka była napromieniowana, a druga nie. I wsadzono wszystkie kleszcze najpierw do tej nienapromieniowanej. Błyskiem znalazły się tam, gdzie były promienie, a jak im odcięto tą część, gdzie były napromieniowane, gdzie było to napromieniowanie, no to one czuły się takie bardzo zamulone. Natomiast właśnie i zrobiono jeszcze drugie badanie, wyłapano, że tak powiem kolokwialnie, kleszcze, które mają w sobie choroby, które przenoszą, na przykład boleriozę albo zapalenie opon mózgowych. I okazało się, że te kleszcze do tych promieni smartfonowych zajwaniają jeszcze szybciej. Także no, taka ciekawostka raczej bardziej. No, wiadomo, że no, nie mówię, że mamy się teraz obawiać czy coś. No, natomiast to jest też ciekawe, jak taka przyroda właśnie jakby traktuje i jak ma się do tych naszych...
0: Także uwaga, nie biegajmy ze smartfonem w barku albo w lesie.
1: No właśnie, a to jest o tyle gdzieś dla nas taka sprawa dość istotna, że my sobie nie możemy za bardzo tego telefonu zostawić w domu, kiedy wybieramy się na spacer do lasu, no bo nawigacja, tak, z której chcemy jakkolwiek korzystać. Więc o ile osoba widząca, to jeszcze powiedzmy, że będzie w stanie sobie odpuścić, no to już niewidomy, to wcale nie tak łatwo.
0: A przynajmniej trochę trudniej niż...
3: Jeżeli faktycznie to o światło chodzi i one na przykład do światła idą, to można, jeżeli ktoś ma na to pieniądze, zaopatrzyć się w urządzenie z ekranem OLED, na którym po włączeniu kurtyny, bo to na przykład te iPhony nowe, chyba nie SE, ale właśnie te 10 plus.
2: Ale to chyba chodzi o promieniowanie elektromagnetyczne, a nie o światło.
3: Chyba, że tak. Właśnie to jest kwestia. Czy tu chodzi o światło,
2: tak,
3: czy tu chodzi o...
0: Bo wiesz, bo z drugiej strony, gdyby chodziło tylko o światło, no to w tych pokrowcach takich typu książeczka, to przecież nam nie przychodzi za bardzo.
3: Dobra, to jest inna sprawa.
2: Elektromagnetyczne. Cięższa sprawa. No także warto uważać i gdzieś tam się zawsze otrzepać i patrzeć na te smartfony, czy nic nam po nich nie łazi.
0: Tak. To co? To teraz może... Aha.
5: Moją wiadomość znowu minąłeś, żeby nie zapomnieć.
0: Naprawdę?
5: Tak.
0: Ojej. Jakże to się stało?
5: To ja powiem.
0: Tak.
5: No. Chodzi o musical Pilocik, który był grany w Teatrze Roma. No i wiadomo, w czasach epidemii wszystkie instytucje kultury, różne teatry przechodzą na takie pokazywanie swoich dzieł online zdalnie. No i do tego grona dołącza Teatr Roma, znany myślę w Warszawie wielu osobom i nie tylko pewnie w Warszawie, bo jest to no, jeden z lepszych teatrów muzycznych, myślę, że nawet w Europie. I Teatr Roma postanowił udostępnić swój musical Piloci na platformie VOD, dokładnie w aplikacji Player. Musical był grany w Teatrze Roma w latach 2017-2019, więc to jest dosyć świeży musical. Był zagrany 427 razy. Sam na nim byłem w teatrze, więc naprawdę polecam obejrzenie jego. W aplikacji Player możemy wykupić dostęp na 72 godziny za 30 zł, no co po pierwsze jest o wiele tańsze niż pójście do samego teatru, ponieważ bilet w teatrze kosztuje ponad 100 zł na taki musical, jeśli jest on grany. No a po drugie mogą go obejrzeć osoby, które nie mieszkają w Warszawie, czy które nie mogą do Warszawy przyjechać, żeby podziwiać to dzieło właśnie Teatru Roma. No, Teatr Roma tworzy te musicale z takim dużym rozmachem, bo jest tam ruchoma scena, teatr posiada ruchomą scenę, ruchome elementy, wszystko może wjeżdżać. Jest też ekran, który został w tym musical Piloci bardzo wykorzystany. No bo jak wiadomo, Piloci to i samoloty, więc to nie będzie żaden spoiler albo coś, ale latają samoloty, są różne sceny odgrywane. No i jeśli chodzi o tą widowiskowość, to na przykład w musicalu Piloci jest taka scena, gdzie samolot spada i w momencie, kiedy on uderza o ziemię, jest wybuch. I nie jest to wybuch na ekranie, tylko jest to prawdziwy wybuch pirotechniczny na scenie, więc cała scena pokrywa się ogniem, czuć takie uderzenie ciepła, więc no, naprawdę robią to na wysokim poziomie. No i wszystkich, którzy lubią musicalowe spektakle, to zachęcam do obejrzenia sobie pilotów w tej aplikacji Player. No i fajnie w ogóle jakby na przyszłość teatr ma w ogóle takie musicale, których już na przykład nie grają u siebie w teatrze, wypuszcza właśnie do takich aplikacji VOD, żeby można było je obejrzeć albo po raz pierwszy, albo ponownie.
1: Żeby jeszcze to z deskrypcją było.
5: No niestety, w Teatrze Roma na żywo jest ta deskrypcja, jest jeden spektakl w miesiącu tych największych musicali, ale tutaj na tej aplikacji VOD to raczej niestety nie, ale może w przyszłości.
1: Natomiast zmieniając jeszcze temat i wracając do udostępniania i nagrywania ekranu, to mam taką informację od Piotra. Przy okazji nagrywania ekranu od iOS w wersji 13, VoiceOver też się nagrywa z dźwiękiem aplikacji. Także jak ktoś chce coś nagrywać dla deweloperów w celu pokazania dostępności, to śmiało można używać.
0: Tak. To teraz sobie porozmawiamy o czekoladzie, ale nie takiej czekoladzie za takiej zwykłej, tylko czekoladzie na Windowsa.
3: Owszem, i tu też podziękowania dla Pauliny za kolejny news. Jak macie też jakieś swoje newsy, które byście chcieli, żebyśmy przedstawili, to piszcie. Chętnie robimy. A czym jest Chocolaty? Chocolaty jest to menedżer pakietów dla Windowsa. Tu już się pewnie uśmiechają użytkownicy Linuxa, bo się domyślają, o co chodzi, albo pewnie wiedzą. A ci, którzy nie wiedzą, to powiem wam tak. Wyobraźcie sobie taki serwis typu Dobre Programy albo FireHippo kiedyś był taki. W każdym razie serwis, gdzie jest dużo instalek do programów, do którego zawsze się szło kiedyś, albo niektórzy jeszcze idą, jak mają takie zaufane strony, żeby ściągnąć tam program, bo wszystko jest w jednym miejscu. Obsługiwany przez wiersz poleceń. Fajna sprawa, bo wystarczy wpisać jedną komendę i program się instaluje, ten, który chcemy. Wpisujemy jakąś inną komendę, wyszukujemy sobie wśród programów i przeglądamy cały katalog. Jeszcze jedną komendę wpisujemy, możemy podejrzeć informację o jakimś programie, który znaleźliśmy, ale nie jesteśmy pewni, co robi. I w ten sposób możemy cały ten biznes obsługiwać z poziomu wiersza poleceń. To jest wersja dla nas, konsumentów, bo to ma oczywiście dużo szersze implikacje i gdzieś na poziomach firmowych to są całe profesjonalne instalacje tego Chocolaty, które służą do regularnego wypuszczania aktualizacji na komputerach w firmie różnych programów, które firma sobie sama tworzy na swój własny użytek, żeby informatycy nie musieli biegać, instalować, jakieś wykonywać mnóstwa skomplikowanych operacji, żeby puścić jakąś tam jedną zmianę. Ale dla nas jako użytkowników indywidualnych jest społeczność, do tej społeczności ludzie za pomocą najczęściej GitHuba hostują, podają paczki specjalnie spreparowane z różnymi programami pod Windowsa, które są umieszczane w repozytorium Chocolate, i dzięki temu my możemy te programy przeglądać i możemy te programy sobie instalować. Są tam zarówno programy darmowe, jak i programy komercyjne w wersjach demo, zarówno instalacyjne, jak i portable. I można sobie to wszystko przeglądać, pisząc choco, na przykład spacja install, spacja vlc, albo choco, spacja search, spacja radio, jak chcemy sobie poszukać programów do radia. I kiedy to może być przydatne? No właśnie, jak potrzebujemy zainstalować sobie jakiś program, nie bardzo chcemy się przedzierać przez jakieś niewiadomego pochodzenia strony, nie bardzo też chcemy iść na stronę producenta, albo nie pamiętamy jej, nie chce nam się jej szukać, a może jest jeszcze w jakimś obcym języku, który wymagałby tłumaczenia, to już tym bardziej, no to tylko otwieramy wiersz poleceń, piszemy choco,

0: Tak, ale tu nie wiedzieliśmy jeszcze o Chocleti. I tylko, że nie przeniesiesz w ten sposób konfiguracji, to jest kwestia samych instalek. No bo można w tym momencie zrobić sobie listę, czego, co potrzebujemy, napisać sobie nawet jakiś skrypt w bacie i ten skrypt uruchomić. I ten skrypt po prostu zatroszczy się o to, żeby zainstalować wszystkie programy, które nam są potrzebne z Chocleti. No i wtedy w dużo szybszym czasie, niż gdybyśmy szukali wszystkiego na różnych stronach, zainstalujemy sobie wszystkie programy, z których chcielibyśmy korzystać. No i myślę, że to jest bardzo praktyczne zastosowanie. W ogóle a propos tego, to też się ostatnio przekonałem, że za pomocą biblioteki CURL, curl się chyba czyta, do ściągania plików, wbudowanej w Windowsa 10, jak się okazuje, można z poziomu wiersza poleceń przeprowadzić pobranie i zainstalowanie NVDA. No, pisze się CURL, spacja, myślnik, chyba duże L, żeby aktywować przekierowania. Małe O, czyli ustalamy, do jakiego pliku ma być wyrzucona pobrana instalka. Spacja, no na przykład nvda.exe. Spacja i link, na przykład tutaj z nvda.pl jest kilka adresów, gdzie jest od razu bezpośredni link do instalatora. No i plik się pobiera, potem jak już odczekamy troszkę, aż on się ściągnie, piszemy NVDA, Enter i uruchamia się przy dobrych wiatrach, jeżeli mamy w dobrej ścieżce zapisane, gdzie mamy prawa dostępu. Instalacja NVDA, która to już potem przebiega w sposób, wiadomo, udźwiękowiony, więc nie trzeba nawet otwierać przeglądarki, wchodzić na stronę, szukać. Wszystko można zrobić z wiersza poleceń. Ciekawe rzeczy. Muszę powiedzieć, że nie znałem takiego sposobu, jak sobie szybko komputer postawić.
1: W ogóle, jeżeli wpiszemy w przeglądarce exe.nvda.pl, to zostaniemy przekierowani od razu do pliku instalacyjnego NVDA bez żadnego pobierania, bez żadnej strony pobierania, bez
0: To
1: żadnej
0: fajnie, to super.
1: strony z dotacją, a może weź nam daj pieniądze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bo to jest wbrew pozorom problem dla ludzi. Ja już słyszałem kiedyś tego typu opinie.
2: Że
1: Od
2: NVDA jest
1: ludzi.
2: płatny.
1: Nie, to, że NVIDIA jest płatny, dokładnie, i to od ludzi z Polski i z zagranicy, że często się u nich gdzieś tam wśród mniej technicznych użytkowników słyszę takie opinie, że oni chcieli sobie pobrać, ale oni tam kliknęli, im się tam pokazało jakiś dolar 5, dolar 10, dolar coś tam, i oni wyszli, bo im mówili, że to za darmo, a tak naprawdę to płatne. Wcale to nie płatne, tylko główna strona NVIDIA tak naprawdę wymaga od nas, znaczy nie, właśnie nie wymaga od nas, prosi nas o to, żebyśmy dali na rzecz NVIDIA jakąś dotację w dolarach australijskich,
2: I
1: stąd.
2: od razu warto powiedzieć, że zachęcamy, żeby wspierać, jeżeli ktoś może.
1: Oczywiście, ale ja uważam, że absolutnie to, w jaki sposób jest robione absolutnie źle. Powinno być to okienko w instalatorze po instalacji, ewentualnie przed instalacją. Dlatego, że instalator jest przetłumaczony na języki. Instalator odpala się w takim języku, w jakim odpala się system Windows, i to pozwoliłoby na wyświetlanie takiego komunikatu użytkownikowi, no, w jego języku, a nie w języku angielskim. Bo jeżeli użytkownik widzi komunikat w języku angielskim, gdzie musi kliknąć przycisk Skip donation this time, Skip donation his teamę, no to nie jest to absolutnie intuicyjne dla użytkownika, który powiedzmy jest jakkolwiek ogarnięty w kwestiach technicznych, technologicznych, a angielski niekoniecznie, a jest trochę takich użytkowników,
3: Wiesz co
1: gdzie
3: to
1: do
3: jest?
1: lat to jeszcze kliknie, ale skip donation this time to absolutnie
3: Wiesz co to
1: nie.
3: jest jedno, ale teraz jest druga opcja. Załóżmy, że nie znasz tej strony na pamięć, a to się jednak często zdarza, i teraz chcesz komuś widzącemu pomóc. No i teraz pobierz tu NVD, ale tu mam jakieś po angielsku, jakieś dolary, coś, jakieś tam przyciski. Ile, co ja mam
0: Każdy
3: ci
0: może
3: teraz
0: wprowadzać w
3: czytać?
0: błąd.
3: Wszystko, ale tego jest dużo.
1: Tak, kiedyś to
3: Okej.
1: tam w ogóle było jeszcze gorzej, bo teraz to można chyba kliknąć Skip Donation i tyle. A kiedyś to tam coś trzeba było zaznaczyć, podać maila i dopiero można było kliknąć. I to jest, tak moim zdaniem, masakra. Ja muszę się wreszcie odezwać do NV Access, bo ja to kiedyś na konferencji NVDA poruszałem, że to absolutnie nie powinno tak wyglądać, bo to rani bardzo dużą ilość użytkowników i jest to problem. No ale właśnie w obecnej chwili

0: exe.nvda.pl, nie w ogóle chyba nvda.pl też nas przekieruje na stronę Nvidia jakąś polską i
1: Tak,
0: podejrzewam, że stamtąd też
1: i tam
0: można to
1: można sobie to
0: pobrać.
1: pobrać bezproblemowo. Tam jest jakieś informacje, że to jest chyba wspierane,
2: Zaglądam,
1: ale...
2: słuchajcie, na Facebooka i tu jeszcze taka dyskusja a propos kleszczy i smartfonów. I
3: coś
2: na przykład.
3: Widzę, że dzisiaj te moje tematy są chodliwe.
2: I na przykład. A no widzisz, na przykład Krzysztof wspomina o tym, że spryskuje ekran płynem antybakteryjnym, bo teraz no, w dobie koronawirusa to tego typu rzeczy robi. No i tak się zastanawia, czy to by na kleszcze pomogło.
3: Chyba nie, no bo to jest antybakteryjny, a...
2: Znaczy ja w ogóle mam takie, powiem tak szczerze, ja mam pewne takie trochę obawy przed takim bezrefleksyjnym pryskaniem telefonów i w ogóle jakiejkolwiek elektroniki, czymkolwiek bądź.
1: Alkoholem, zwłaszcza, że alkohol... Przewodzi prąd.
2: Dokładnie. I można spowodować po prostu najzwyczajniej w świecie zwarcie. Jeżeli chcemy wyczyścić telefon, jeżeli chcemy wyczyścić ekran naszego smartfona, zwłaszcza, no to lepiej już nawet trochę tego płynu czy czegoś gdzieś tam na szmatkę i ekran przetrzeć po prostu, bo najbardziej ekran jest narażony na kontakt z nami, a nie gdzieś tam całościowo psikać po prostu tym płynem
3: polecam wodę z nanosrebrem.
2: Po ekranie, bo po prostu no, te nowsze i podejrzewam te droższe smartfony są jakoś tam wodoodporne i tak dalej, ale pytanie,
1: ale
2: czy są...
1: Ale nie wszystkie.
2: Czy, dokładnie, nie wszystkie. I pytanie, czy są odporne także i na tego typu związki. Warto zawsze przed użyciem tego może gdzieś tam jednak się skonsultować, czy z jakąś ulotką, czy z czymś, czy w ogóle można używać tego w kontakcie z elektroniką. Także ja bym tak bezrefleksyjnie nie psikał wszystkim po smartfonach i
1: zwłaszcza,
2: po innych
1: że te
2: sprzętach.
1: Płyny bakteryjne potrafią mieć jakieś witaminy, coś, które są dobre dla skóry, ale niekoniecznie dla ekranu.
2: Dokładnie, także ostrożnie, ostrożnie.
1: Dobrze, to w takim razie zado.pl.
0: Jeszcze, wracając trochę do newsa o chocolatey, jest jeszcze jedna fajna rzecz. Ninite.com, Ninite, bodajże / accessibility, accessibility. Względnie gdzieś tam na samej stronie głównej jest link, że tam we have a special dedicated page for screen reader users, czy coś takiego, czyli że mamy tam specjalną stronę dla użytkowników screen readerów. Co to jest? To jest piękna, prosta strona. Mamy listę różnych programów, które
1: chyba
0: możemy
1: mówiłeś, któryś tylko przeglądzie.
0: Zainstalować.
3: Wiecie, naprawdę by się przydało zrobić taką mega listę linków, które są przydatne.
1: O tym to w ogóle mówiliśmy i mamy na to pomysł, nawet pomysłów kilka i...
3: Podcast, coś tam, tylko właśnie takich różnych, wiesz, z programikami jakimiś, z jakimiś takimi dingsami,
1: ja bym to jest takie jedno z tych moich marzeń, które chciałbym kiedyś zrealizować. Mam
2: no
1: pomysł, jak
2: to
1: zrobić.
2: To jest miejsce w Tyflowiki też.
1: I to jest miejsce w Tyflowiki na takie rzeczy, o którym tu się mało mówi, ale tam się rozwija i coraz więcej...
2: Tyflonet.com. Prosimy zapamiętać, wchodzić, korzystać i dodawać.
1: Na razie tam są głównie opisy różnych dworców i dróg w Krakowie, ale to się zmieni. Nawet teraz się miało zmieniać, ale się nie zmienia z paru przyczyn. W każdym razie no mam nadzieję, że to za jakiś czas rzeczywiście wystartuje taka baza linków różnych do różnych rzeczy. Dobrze, to w takim razie a propos bazy linków... Zado.pl, czyli nie każdy sklep ma stronę i nie każdy sklep ma łatwo osiągalną stronę, więc można zrobić stronę ze stronami do sklepów.
4: Tak, zado.pl, czyli serwis, który nawet jest dostępny, mimo że tam jest mapa i tak dalej, ale da się zrobić tak, żeby to obsłużyć ze screenreaderem. Pokaże nam w naszej okolicy takich małych przedsiębiorców, takich prywatnych ludzi, którzy sprzedają swoje różne towary, ale są za mali, żeby się jakoś wybić, bo prowadzą to jakoś prywatnie w swoim domu i jedynym ich środkiem jakiejkolwiek reklamy jest słowo mówione względnie od ust do ust, względnie Facebook, ewentualnie jakaś mała stronka internetowa. I na zado.pl można znaleźć sobie takie osoby, nawet całe grupy na Facebooku służące do reklam takich lokalnych. Strona jest dostępna. Strona przy wejściu pyta nas o naszą geolokację, możemy przyznać uprawnienie. I u dołu strony jest mapa, wobec OpenStreetMap z polem edycji do wpisania adresu. Gdyby coś, na przykład moja lokalizacja z powodu prawdopodobnie mojego IP została ustawiona na Łódź, czy jakieś okolice Łodzi, no więc ja musiałem to przestawić ręcznie na moją obecną. Niestety się okazało, że większość takich biznesów jest gdzieś w ogóle daleko ode mnie. Ale pokaże się nam wtedy taka strona, gdzie po prostu pod gąszczem linków nawigacyjnych znajdziemy powypisywane nazwy tych sklepów, kategorie, w ramach jakiej kategorii, czy to jest żywność, czy jakieś środki czystości i tak dalej, ten sklep się plasuje, oraz kontakt jakiś z właścicielem, czy to strona na Facebooku, czy też telefon, czy też strona internetowa, czy e-mail.
3: No ja i możemy też... Ja się obawiam w stosunku do takich stron, kiedy to przestanie być aktualizowane.
4: Tam można cały czas, jest opcja załóż swój sklep i dodaj miejsce, więc to jest w jakiś sposób napędzane przez społeczność.
3: Ale jak ktoś wyzygnuje ze sklepu, to ciekawe, czy przyjdzie mu do głowy, żeby to, że tak powiem, usunąć stamtąd.
4: No, też prawda. No, tak jak ze wszystkimi społecznościowymi inicjatywami.
3: No tak.
4: No, zresztą to jest też potrzeba chwili, bo to zostało założone pewnie na potrzeby koronawirusa, więc na ten moment to
3: ale
4: raczej...
3: Ale bardzo dobrze, że coś takiego jest.
4: Tak, bo z jednej strony my mamy dostęp do różnych nietypowych produktów, jakby roboty ręcznej, zamiast sieciówek.
3: Ja o tym od razu pomyślałam.
4: A z drugiej strony te osoby mają szansę zarobić i to jest też super, super sprawa. Możemy wspierać jakby lokalnych. Ja kojarzę takie ogłoszenia głównie z grup polonijnych za granicą, gdzie po prostu czasem łatwiej jest trafić na kogoś, kto nas zawiezie do Polski, zrobi nam paznokcie, wykafelkuje nam dom i sprzeda nam jakieś, powiedzmy, szyneczkę tanią, niż na przykład porady techniczne typu jakieś urzędowe, jakieś prośby o pomoc i tak dalej. Bardzo dużo jest takich ogłoszeń w tych różnych grupach i właśnie z czymś takim mi się kojarzy ten klimat teraz na zaza.pl.
3: Zwłaszcza, że naprawdę ludzie potrafią być bardzo zdolni i robią cuda. Naprawdę robią bardzo ładne rzeczy, bardzo praktyczne, przydatne. Nie wiem, jakieś torby, jakieś meble, jakieś tego typu rzeczy, takie wiecie, nie sieciówkowe, tylko takie absolutnie indywidualne.
1: Taki handmade i fajny handmade.
3: Tak.
4: Znaczy tu bardziej chyba chodzi nawet na razie o te artykuły, które są tak najbardziej potrzebne, czyli jakieś jedzenie i właśnie środki czystości i tak dalej. Ale masz rację,
3: ale
4: być może rękodzieło też tam jest.
3: Wspierajmy polskie produkty i polskie firmy,
4: tak.
3: Nie?
1: Znaczy
2: ja w ogóle...
1: jedno to jest wspierajmy, natomiast po prostu i zwyczajnie bywa tak, że różne sklepy mają dowóz tylko na terenie jakichś większych miast.
2: I ja wtedy... w ogóle też, właśnie a propos tego, tak, ja chyba już o tym mówiłem, być może przy okazji któregoś tam newsa, a jeżeli nie, to no to właśnie teraz mówię. Sprawdźcie sobie w okolicy waszego miasta lokalny rynek grup facebookowych. Bo to jest też miejsce, na których można się dowiedzieć paru różnych rzeczy. Grupy typu Spotted to jest rzecz jedna. Grupy typu kupię, sprzedam, zamienię to jest rzecz druga. Ale na przykład w moim mieście, czyli w Iławie, się pojawiła taka grupa, która się nazywa Iława na wynos. W dobie koronawirusa, no to przedsiębiorcy robią co mogą, i tam właśnie na tej grupie ogłaszają się lokalne restauracje, jakieś firmy z branży gastro, które do tej pory na przykład nie miały opcji na wynos z dowozem i tak dalej, i tak dalej. Więc są tego typu rzeczy. Warto naprawdę przejrzeć też i zainteresować się lokalnym tym rynkiem grup facebookowych. To jest jedno, a ja bym jeszcze podrzucił jeszcze jedną kwestię, która też może nam dać taki ogląd lokalnego rynku. To są oczywiście mapy Google'a i wizytówki firm, które przecież też można sobie tam za darmo zakładać.
4: To pomijając fakt. Już to, że mapy Google mają swój własny system jakiegoś takiego utrzymywania kontaktu z klientem, że tam firmy mogą jakieś wrzucać posty, my tam możemy im jakieś wiadomości posyłać i tak dalej, więc...
3: No, no i samo to, jak dajemy opinię, no to dostajemy te odznaki przewodnika, nieprzewodnika i tak dalej. Tyś. I oni tak zachęcają
1: natomiast...
3: i właśnie budują cały ten... Taki kordon wokół tych firm.
1: Natomiast też niedawno widziałem gdzieś tam, to ktoś mi to mówił, że jest jakiś sklep, znaczy no właśnie to gdzieś tam lokalny, tak, w jakimś tam miejscu, który no, oczywiście no, ma głównie taki asortyment takich rzeczy naprawdę codziennych. Pieczywo, nabiał, jakieś tam makarony, cukier, coś tego typu. I są w stanie, jak tam opowiadali, że zamówili produkt jakoś koło 15 i o 20 ten sklep przywiózł im samochodem ten produkt. Kupują to w jakichś hurtowniach po prostu spożywczych i potem wożą gdzieś tam po mieście małym po prostu, no bo to tam ile to, całe miasto podejrzewam, jakieś miasteczko czy coś mogą w stanie obwieść w moment, zwłaszcza jak ludzie im się gdzieś tam zadeklarują, że ja jestem tu, więc są w stanie zrobić sobie jakąś fajną trasę, więc podejrzewam, że no tego typu rzeczy też mogą zacząć powstawać i takie sklepiki, które mają gdzieś tam jakąś furgonetkę i ta furgonetka po prostu będzie jeździć po ludziach i sobie tam weźmą podychu, czy ile tam powiedzmy, tak, w zależności od sklepu za dowóz i będzie można
3: ciekawe,
1: takie standardowe zakupy.
3: Ile nam zostanie z tego?
1: Zobaczymy.
3: Zostań w domu.
1: No tak, zostań w domu i załóż e-skrzynkę.
0: Ciekawości, udało się komuś z was? Bo ja przez ostatnie godziny siedziałem nad dostępnością tej strony i no da się to zrobić narzędziem deweloperskim w Chromie, ale tak poza tym to ja miałem naprawdę bardzo duży problem.
4: No właśnie jeszcze nie jakoś, na razie tylko przeczytałem o tym. No wszystko rozbija się o to, że możemy założyć sobie konto w Poczcie Polskiej używając naszego profilu zaufanego. Po to, aby polecone listy wysyłane do nas przez różne organy administracji, znaczy na razie głównie to są właśnie wspólnoty mieszkaniowe, gmina i tak dalej, nie jest to na przykład sąd, tak przynajmniej wynika z artykułów,
3: które czytałem.
4: Bo nie może
3: być.
4: Okej. Wysyłają nam różne polecone listy, ale my możemy je otrzymać w formie cyfrowej, elektronicznej. I to chyba wygląda tak, że na etapie Poczty Polskiej te listy są, dobrze rozumiem, otwierane i wskanowywane?
3: Tak. Ale możesz powiedzieć, że nie życzysz sobie, żeby ci otwierano takie listy. No bo normalnie podchodzi ktoś z poczty, bierze ci twoją kopertę, rozdziera i skanuje. Teraz ja jestem bardzo ciekawa, w jakim formacie to do nas przychodzi. Czy w JPG?
1: Podejrzewam, że raczej obrazu. Znaczy na to bym się nastawiał.
2: Całkiem możliwe, że jakiś po prostu PDF, ale raczej zeskanowany. No ale wtedy...
0: Dla mnie
2: to już możemy sobie OCR-em.
0: PDF,
2: dokładnie.
0: Niż papier, który musimy i tak sami zeskanować.
2: Dokładnie. A w tym momencie tak, a w tym momencie to nawet nie każdy, no na przykład ja nie mam skanera w domu u siebie, bo ja już nie mam go gdzie postawić po prostu.
3: Jak robisz jakieś skany, które...
1: Smartfonem.
2: Smartfonem
1: pewnie.
2: Oczywiście, że tak.
1: Bo to jakoś działa, choć oczywiście lepiej zawsze skanerem.
2: Dokładnie.
1: Znaczy dużo lepiej.
2: Dokładnie.
0: Najlepiej mieć w ogóle w drukarce, jeżeli już nie ma innej opcji, bo to...
2: Zgadza się.
0: To też
1: nie, nawet nie to, że nie ma innej opcji. Ja też tak myślałem, że te w drukarkach to takie skanery, ale to trzeba mieć osobny skaner. Właśnie nie. Mam skaner w drukarce, jest tak szybki, że te wszystkie... Jest prawie tak szybki, jak te skanery takie dedykowane do książek, co to skanują stronę w 5 sekund. To ten no też skanuje w 5 sekund, tylko on jemu dłużej zajmuje przesył strony do komputera niż skanowanie jako takie. On naprawdę idzie błyskiem. Ma podajnik ADF, czyli mogę sobie położyć ileś kartek na tym skanerze. Kładę ileś kartek, powiedzmy 10, on jeszcze potrafi zeskanować dwustronnie i po 10 minutach przychodzę i mam 20 stron zeskanowanych. Nawet mniej niż 10 minutach.
3: Ale ty nie mówisz o tym takim, że masz klapę, szkiełko...
1: To znaczy, to jest tak, że jest klapa szkiełko i teraz sama klapa jako taka, ona jest taka bardzo gruba, bo w klapie jest jeszcze podajnik i tam mogę wsunąć kartki i on jest w stanie zeskanować i to dwustronnie, teoretycznie, bo ostatnio mi ta opcja jakoś nie bardzo chce działać. Ale w ogóle to jest w stanie. I już to sprawdziłem, wypróbowałem nie raz, nie dwa. I rzeczywiście przyszła mi, powiedzmy, umowa z sieci komórkowej, która miała, nie wiem, 12 kartek. Te 12 kartek położyłem na skanerze, do podajnika. Nie wiem, czy one są dwustronnie, czy jednostronnie. Na wszelki wypadek ustawiam dwustronne. 24 strony się skanują i ja nic z tym nie muszę robić. To się robi samo.
0: A Czym ustawiasz skanowanie z ciekawości? Narzędziem producenckim, menu, czy czymś na Windowsie?
1: Nie, no, FineReader chociażby.
0: Znaczy, FineReader umie.
1: Tak, no tam są, generalnie to się da w skanerze ustawić, żeby właśnie skaner skanował dwustronnie, czy jednostronnie, czy z ADF-em, czy nie i tak dalej. Tylko właśnie ostatnio jedna z tych opcji, nie chce mi się zadeklarować, że ona jest dostępna, więc albo niechcący coś sobie w skanerze przełączyłem, albo nie wiem co, i to nie bardzo chce działać. Pewnie musiałbym gdzieś wejść do ustawień skanera całego. I...
0: W każdym razie, a propos skrzynek, poszukiwanie mojej ostatniej godziny doszły do tego, że a, strona jest niedostępna, b, niedostępność strony polega na tym, że przycisk odpowiedzialny za wysuwanie menu nawigacyjnego ani na Chromie, ani na Firefoxie nie jest czytany. Nie udało mi się dojść do tego, co jest powodem tego, że przycisk nie jest czytany. Udało mi się zaingerować narzędziem deweloperskim w kod strony tak, żeby mi się ta nawigacja pokazała i przejść do ekranu logowania przez profil zaufany. Nie udało mi się jeszcze zalogować, bo akurat nie mam telefonu przy sobie. A to wiadomo, że przy logowaniu przez bankiem trzeba mobilną
2: Mikołaju, a zapytam o taką jedną rzecz, a czy maksymalizacja okna przeglądarki nie pomogła w tym przypadku?
0: Nie pomogła. Okay. Pełen ekran, bo tam był już prawy górny róg strony, to próbowałem nawet pełen ekran.
2: Jasne.
0: Myszką w prawy górny róg strony, nic. Jedyne, co mi się jeszcze udało zrobić, to jakoś wymusić kliknięcie w ten przycisk włączenie nawigacji i jakoś OCR-em z wyłączoną kurtyną po prostu zOCR-ować tę stronę i gdzieś znaleźć ten przycisk zaloguj przez profil zaufany i tam kliknąć. Ale to też
2: jeszcze jedna opcja, której ja osobiście bym spróbował, jeżeli ktoś się nie chce bawić narzędziami deweloperskimi i ingerować w kod, wyłączenie styli CSS. Sprawdzałeś to może?
0: Teraz tego niestety nie sprawdzę, bo tak z 20-30 minut strona jest w trakcie serwisowania. Aha. I szanowni państwo, zapraszamy później, ale mogłoby to działać z jednej strony. Podejrzewam, że to nawet będzie działało, tylko kwestia, która przeglądarka to umie, bo mi się nie wydaje, że Chrome to umie.
2: Firefox albo Chrome z wtyczką Disable HTML. I tam sobie można też to powyłączać. Można wyłączyć style, obrazki, JavaScript, więc trzeba z tą wtyczką dość ostrożnie.
0: JavaScript to musi działać, bo to jest taka...
2: Tak, ale to możesz sobie, wiesz, wyłączać no co chcesz, tylko mówię, że z tą wtyczką trzeba ostrożnie, bo tam potem nie masz do końca informacji zwrotnej, co ty wyłączyłeś. Więc potem lepiej dla świętego spokoju wszystko sobie poustawiać na Enable. Więc lepiej to z Firefoxem zrobić i ustawić po prostu style na wyłączone i sprawdzić, czy zadziała.
0: Obawiam się, że może nie zadziałać do końca.
1: Dobrze. Słuchajcie, bo to jest, no może nie zadziałać, może zadziałać, może to po prostu sprawdzimy i damy znać.
0: Wydaje mi się w każdym razie. No ale
1: możliwe,
0: zobaczymy.
1: Ale no zobaczymy, bo to różne czasami rzeczy wyłącza. Oczywiście jest szansa, że to nie zadziała. Może komuś się uda skontaktować z Pocztą Polską, to jest niezły cud i jakoś wyperspadowa, żeby to zrobili, jest to większy, jeszcze większy cud, ale może komuś się uda, cuda się zdarzają.
2: A propos Poczty Polskiej, Tomku, to ja tak jeszcze tylko króciutko, bo to jest, temat bardzo ostatnio gorący. Ja próbowałem się ostatnio dowiedzieć, w jaki sposób my mamy się ubiegać o nakładki do głosowania. Powiem szczerze, obdzwoniłem dwa ministerstwa, kilka wydziałów. Jak głupi byłem, tak głupi jestem nadal, bo nic nie wiem na ten temat. Odsyłali mnie, a w końcu kazali w Ministerstwie Aktywów Państwowych wysłać maila. Maila wysłałem, czekam na odpowiedź po dziś dzień.
1: Okej, okay. No to fajnie. Tak. Dobra, bo tu zaraz się zacznie dyskusja jeszcze dziwniejsza. To może jak już jesteśmy przy tych różnych okołopocztowych i rządowych sprawach, to ten taki szybki profil zaufany może jeszcze sobie obgadajmy, bo to też weszło niedawno.
0: To się też może przydać. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło właśnie, między innymi podejrzewam, że z tego powodu można sobie założyć profil zaufany tymczasowy na 3 miesiące. Z domu, nie wychodząc, nie mając konta w banku, który to wspiera, bez chodzenia po urzędach. Robimy to na stronie Ministerstwa Cyfryzacji. cała sprawa polega na tym, że będzie po prostu pracownik ministerstwa do nas dzwonił będzie przeprowadzał tak zwaną wideoweryfikację. Czyli podejrzewam, że będzie przeprowadzał z nami wideorozmowę, albo oni mają nasze zdjęcie gdzieś tam w bazach, albo my będziemy musieli pokazać dowód. No i on to porówna z naszą twarzą i po prostu będzie widział, że to albo my, albo nie my. Jeżeli my, no to po prostu pozwoli nam taki profil założyć. Myślę, że dla nas...
3: To bardzo śmieszne, jak ja miałam króciutkie włosy, a teraz mam długie.
0: Nie wiem, jak to dokładnie działa, ale myślę, że dla nas to jest dobry news, o tyle, że faktycznie ma być to wideo rozmowa, gdzie nam ten pracownik jest w stanie powiedzieć, jeżeli nie wiem, mielibyśmy faktycznie pokazać dowód, że panie, tu tak trochę w prawo proszę. Bo powiedzmy, jeżeli mamy takiego rewoluta, który nie chce właśnie tych wideorozmów robić i oni robią coś takiego, że że mamy zdjęcie dowodu zrobić z jednej strony, zdjęcie dowodu zrobić z drugiej strony, zdjęcie twarzy, 30 sekund później pracownik zerknie na trzy zdjęcia, sprawdzi, czy są zgodne, dostaniemy powiadomienie, jesteś zweryfikowany, masz konto. No to wszystko fajnie, tylko że jeżeli jesteśmy osobami niewidomymi, to nikt, jeżeli nie mamy osoby widzącej przy sobie, nie pomoże nam tego zdjęcia zrobić.
1: Tak, a to nie jest takie łatwe. Ja to próbowałem zrobić. Myślałem, robiłem różne zdjęcia OCR-em, to mi się uda. Nie udało się.
0: Nie uda się.
2: Mi co się jedynie udało, to samodzielnie odblokować konto na Facebooku przy użyciu zdjęcia dowodu, które robiłem sam. Ale to tyle.
0: Facebook. Z Revolutem to tam jest taki w ogóle problem, że tam jest z tego co wiem ramka, i tam trzeba to zdjęcie w ramkę wpasować, w sensie, żeby dowód jakby był w tej ramce i to jest problem duży.
1: Tak, bo widzący to zrobi w moment. Ja byłem, no mi tam pomagał ktoś, kto widzi i to trwało też 10 sekund, tak? Stań tu, zdjęcie, dowód, zdjęcie jedno, zdjęcie drugie, proszę. Tak. To trwało moment. Także jeżeli ktoś ma gdzieś w pobliżu osoby widzącą jakąkolwiek, no to po prostu można to próbować zrobić. Także dobrze, to tak, został nam w zasadzie jeden news, już taki typowo techniczny. No właśnie ta wojna z Zoomem, o której na początku gdzieś tam wspomnieliśmy. Bo Messenger tworzy
4: tak,
1: różne
4: Messenger
1: swoje.
4: Tworzy swoje rooms. Czyli coś, co mam wrażenie, że już mówiliśmy o tym i to testowałem poniekąd, czyli rozmowy zainicjowane linkiem do 50 osób. Przy czym w przypadku Rooms będzie można taką rozmowę najpierw zaplanować, więc wszyscy będą mogli dostać z wyprzedzeniem linka, no i wejść dopiero sobie na takie spotkanie później.
3: Ale na Zoomie też tak można.
4: No tak, ja nie mówię, że to są jakieś funkcje, których Zoom nie mógł wcześniej robić, tylko Messenger wcześniej nie mógł zaplanować, tam się po prostu odpalało linka.
1: Wszyscy stwierdzili nagle, że rozmowy grupowe wideo są fajne, to wszyscy je robią na już.
4: Dokładnie. No i oczywiście tam mają jakieś filtry, maski, to te rzeczy, które już poniekąd są. I Messenger chce w ten sposób wkroczyć w ten świat taki bardziej tych planowanych rozmów biznesowych i tak dalej. No a z drugiej strony Telegram też zapowiedział, że szyfrowane rozmowy wideo grupowe jeszcze w tym roku zawitają w Telegramie, więc no jak widać coraz więcej osób boi WhatsApp też.
3: No tak, to mówiłam właśnie
0: w poprzednim. Mhm. No. Jakoś w tego Telegrama wierzę trochę, że tych osób w tych rozmowach to może być nawet sporo i że to może być bardzo ciekawa alternatywa. Bo ten Telegram nawet w przypadku grup, gdzie WhatsApp to tam nie po 100, po 50, po 250, po ileś tam, a Telegram 250 tysięcy. Dziękujemy.
2: Tak, ciekawe, ile da takie... się zrobić w ramach rozmów grupowych na Telegramie.
4: Tylko, że się nie da, ale będzie się
2: tylko, dało. Że Telegram, właśnie, Telegram planuje to z opóźnieniem. Oni chyba nawet dopiero jakoś na jesieni, tak, planują to wdrożyć. To nie będzie
4: bardzo
2: takie
4: możliwe.
2: To nie będzie możliwe. Takie szybkie. Jeszcze... czekać na Signala tak naprawdę.
4: Gdyby...
0: Signal chyba się nawet deklarował, że oni nie chcą tego zrobić. Z tego co pamiętam, że oni w ogóle wideo nie chcą wprowadzać, bo oni uważają, że żeby zapewnić dostateczny poziom bezpieczeństwa, to tak naprawdę większość smartfonów nie podołałaby jednocześnie szyfrowaniu, zajmowaniu się wideo i tak dalej. Po prostu to nie działałoby dobrze, że nie jesteśmy w stanie tak naprawdę tego do końca zrobić na smartfonie tak jak to powinno być zrobione i żeby to było faktycznie bezpieczne z faktu, a nie tylko z etykietki. A jeżeli o Signala chodzi, to im akurat na tym bardzo zależy, żeby to było faktycznie, a nie żeby to było tego, bo my sobie powiemy, że szyfrujemy, ha, ha, ha, a tak naprawdę to bywa z tym różnie, bo niestety
2: tak, bo Signal...
0: nawet w przypadku Telegrama to są jakieś już powoli zarzuty, że to bezpieczne to jest takie trochę tylko
2: dokładnie
0: w teorii.
2: I to wcale nie od wczoraj są te zarzuty gdzieś tam pod względem i w kierunku Telegrama. O Signalu się wszyscy eksperci od bezpieczeństwa tak naprawdę bardzo pozytywnie wypowiadają, że to jest rzeczywiście rozwiązanie, któremu pod względem szyfrowania naprawdę można ufać, jeżeli zależy nam bardzo na poufności komunikacji, bo są różne sytuacje, to właśnie nie Telegram, tylko Signal.
4: No to zobaczymy, jak to się potoczy. No szkoda, że Telegram tak trochę zaniedbał dostępność, bo oni raz rzucili jakąś paczkę zmian, po czym się kompletnie wycofali z inicjatywy. A teraz dodają tego coraz więcej z jakimś wsparciem dla quizów, z jakichś bardziej zaawansowanych.
2: Tak, dokładnie.
0: W ogóle.
2: I to w ogóle
0: po polsku w ogóle ostatnio, tak, jeżeli ktoś nie wie jeszcze.
4: Tak, Telegram też po polsku oficjalnie.
0: A, ale Unigram też. Znajoma właśnie mówiła ostatnio, że jakiś update wyszedł, bo ona na polskim Windowsie siedzi i dostała Unigrama po polsku. Też te quizy mają jakieś wsparcie w Unigramie. Właśnie dzisiaj wyszedł update. I w newsach, w tych nowościach było napisane właśnie, że jakieś quizy 2.0, że te wszystkie nowe funkcje, które tam
4: 440 tysięcy euro w ogóle można wygrać za jakiś quiz edukacyjny, który się tam ułoży. Jakieś duże pieniądze. Nie wiem, czy to jest łączna wartość tych nagród, czy jedna osoba tyle dostaje, ale oni tak się cieszą, bo 440 milionów użytkowników dziennie mają, czy coś takiego. A aha. Unigram to w ogóle zrobił fajną rzecz ostatnio, bo zrobił podziałkę i można sobie przefiltrować, czy chcemy widzieć wszystkie kontakty, znaczy wszystkie rozmowy na liście ostatnich rozmów, czy tylko prywatne, czy tylko grupy, czy tylko boty, czy tylko kanały, i to można sobie, czy tylko nieczytane, i to można sobie tak przefiltrować takim dostępnymi przyciskami, więc to jest bardzo poręczne.
0: A to dobrze wiedzieć.
1: No, tak. No dobrze, i co, dojechaliśmy do końca. Newsów bardzo dużo, tempo zrobiliśmy sobie też niezłe, no ale
2: wyrabiamy
1: się
2: powoli po tych 34 audycjach.
1: No kiedyś trzeba. To co, kończymy, czy ktoś coś jeszcze wynalazł?
0: Ja, to taka zapowiedź zapowiedzi, co podejrzewam, że też będę też wiedział więcej w przyszłej audycji. Jest jakiś podobno program, podobno Pefronu, o który się w MOPS-ach wnioski składa. To się bodajże nazywa Nowe 500+, dla osób, które miały jakąś rehabilitację i z powodu koronawirusa jej nie mają.
1: A czy to nie jest pokłosie tego, co wprowadzili w tarczy chyba którejś?
0: Bardzo możliwe, bardzo możliwe.
1: Że właśnie osoby, które miały właśnie jakieś WTZ-y czy coś,
5: tak,
1: miały jakąś rehabilitację,
5: to... miał WTZ.
0: Tak, ja się zainteresuję trochę tematem, bo możliwe, że mnie to będzie w jakimś sensie dotyczyć. I jeżeli coś się więcej dowiem, jutro będę miał dzień dzwonienia właśnie po Pefronach i wszelkich tego typu instytucjach, to myślę, że mogę coś powiedzieć.
5: Choć ja, prawdę mówiąc, nie rozumiem tej decyzji. Wygląda mi na to na kolejne rozdawnictwo.
1: Wiadomo. Znaczy, słuchajcie, to nie ma co o tym tu też jakoś, bo tu znowu popłynie dyskusja polityczna.
5: No dobra, ale kojarzycie może coś takiego jak DotPay, eCard? Kojarzycie, prawda, czy nie?
2: No tak.
5: Przelewy 24. Nie wiem, może już o tym było, ale mi to mignęło. To już jest w tej chwili jedna spółka, P24 DotCard. Oni się skrzyknęli. Efektem ich współpracy już jest formatka płatnicza z regulacją kontrastu. To bardziej będzie dla osób słabowidzących. Już można, ale jednak. Planują więcej. Mi ta decyzja średnio się podoba, bo robi się nam troszeczkę monopol na rynku płatnościowym, no ale cóż.
1: Oj, chyba nie taki monopol, bo i Blik, i coś, Google Pay, oni to będą pilnować, żeby to tak monopol nie było. Tych nowych różnych operatorów wychodzi teraz, więc to chyba musiało tak być, że ci duzi.
2: A tak naprawdę pamiętajcie o tym, że powiedzmy, czy przelewy 24 to jest jeszcze w niektórych sytuacjach to jest tak naprawdę pośrednik pośrednika, bo przecież oni jak będą pozwalali na płatność Blikiem, to...
5: Pozwalają.
2: No właśnie, no więc co? Więc mamy instytucję obsługującą Blik jakoś tam pośrednio i jeszcze pośrednika tego płatniczego. I to się robi taki nam łańcuszek.
1: Tak, ale
2: o,
1: to jest przecież i tak pośrednik między, no bo przecież
2: oczywiście.
1: Nie da się płacić Blikiem jako Blikiem, no bo
2: tak,
1: Blik jest albo przez bank.
2: Musi obsługiwać twój bank.
1: Przez coś, więc to i tak jest trochę takie...
2: Oczywiście, że tak.
1: Blik to jest taka...
2: Słuchajcie, tych instrumentów płatniczych jest ileś, więc po prostu myślę, że tu spokojnie. Natomiast ważne jest, nawet jeżeli by była jedna jakaś taka bramka do tych płatności, jako bramka, to ważne, żeby ona była dostępna. I dobrze, że się coś dzieje, bo nie ma nic gorszego... I już parę razy była taka sytuacja przecież w niektórych serwisach, gdzie na przykład była tylko jedna bramka, za pomocą której można było zapłacić, a akurat ta bramka na przykład miała niepoetykietowane przyciski wyboru banku.
1: I to były problemy.
2: I kupujemy coś, chcemy zapłacić, nie możemy, bo nie możemy tego wybrać. Także ja tu wolę, żeby ktoś rzeczywiście popracował nad dostępnością chociaż jednej, ale żeby to było jakoś ustandaryzowane.
0: Tak, był któryś taki serwis, gdzie było powiedzmy 20 banków i nazywał się bodajże bank.
2: No, coś w tym stylu.
0: Trzeba było po prostu szukać, że powiedzmy 18 od góry to jest akurat nasz.
2: Tak. Dokładnie. Ja pamiętam, że ja z XML-a kiedyś wyławiałem nazwy banków po logach, które tam były stowarzyszone.
1: Tak, no to są różne właśnie.
2: Powodzenia.
1: Czyli to jest niestety problem. Ten Blik jest o tyle tutaj fajny, że rzeczywiście z reguły jak się Blik wybiera w takim niedostępnym serwisie, to od razu pojawia się pole edycji na wpisanie numeru. Czy tego kodu Blik.
0: Powiedział, wiele rzeczy... bardziej emocjonujących w życiu niż wyścig z czasem przy prowadzeniu pinów w Bliku.
1: Też.
3: Właśnie, to o tym mówię, tak.
1: Także, no ale to jest...
5: No to taki newsik na zakończenie.
1: To zawsze gdzieś tam takie problemy przynajmniej na razie są. Dobrze, słuchajcie, godzina 22:59. Prawie 3 godzinki, bez 2 minut zdaje się. Cóż, no dzisiaj pełen komplet, można powiedzieć, o ile się mogę tak wyrazić.
2: Pełen skład.
1: Kasia Ślipek, Piotrek Malicki,
3: dobrej
1: Paweł
3: nocy,
1: Masarczyk.
4: Do usłyszenia.
1: Mikołaj Hołysz, Michał Dziwisz, Robert Łabęcki chyba mówił.
5: Dobranoc.
1: No i ja, czyli Tomek Bilecki. No i do usłyszenia za tydzień.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
8: Witam Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu przy mikrofonie Rafał Kiwak. Dzisiejszy podcast będzie dotyczył monitora brajlowskiego Focus 40 Blue. Ale nie chciałbym tylko skupić się na walorach technicznych tego urządzenia, ale pokazać jego jak najbardziej praktyczne zastosowanie przy współpracy ze screenreaderem JAWS. Focus 40 Blue, co znajdziemy w pudełku? W pudełku znajdziemy oczywiście monitor brajlowski zapakowany w futerał. Futerał na pierwszy rzut oka nie robi większego wrażenia. Zwykły, skajowy futerał koloru czarnego. Jeśli zaś otworzymy ten futerał, naszym oczom pojawia się kolejny futerał. Futerał z tworzywa bardzo miłego w dotyku, sprężysty i dość wyginający się, sprawiający wrażenie, że monitor w nim się znajdujący jest bardzo bezpieczny. I tak faktycznie jest. Futerał jest niedużych rozmiarów. Długości można by porównać jego długość z laptopem 14 cala, myślę. Sam Focus jest nieco innym monitorem brajlowskim, jest o 40% mniejszy od swojego poprzednika. Jego wymiary to szerokość 318 mm, głębokość 97 mm, a grubość to 25 mm. Jego waga to zaledwie 850 gramów. W pudełku znajdziemy również instrukcję obsługi, zarówno w czarnym druku, jak i w brajlu, niestety tylko i wyłącznie w języku angielskim. Może w przyszłości się to zmieni, póki co jest ona w takiej właśnie formie. Znajdziemy również płytkę ze sterownikami do monitora Focus i na tejże płytce są również umieszczone sterowniki dla skinnidera do telefonów komórkowych TOX. Sam monitor Focus zdecydowanie różni się od swojego poprzednika. Bardziej przypomina on notatnik brajlowski niż monitory brajlowskie, które wcześniej dane było mi oglądać. Mówiłem już o wymiarach, czyli można sobie wyobrazić, że jest to monitor bardzo mobilny. Monitor Focus 40 Blue, pewnie swoją nazwę Blue wziął od koloru futerału, czyli koloru niebieskiego, ale pewnie i nie tylko. Mianowicie została w nim zaimplementowana technologia Bluetooth 2.0, dzięki czemu może on się bezprzewodowo łączyć z komputerem bądź z telefonem komórkowym, a także może być połączony za pomocą kabla USB. Wbudowany akumulator w tenże monitor pozwala na 20 godzin ciągłej pracy poprzez Bluetooth. Patrząc na jego lewą ściankę, idąc od góry, mamy wejście zasilacza do ładowania akumulatora zewnętrznego. Tuż pod nim mamy wejście mini USB do podłączenia Focusa z komputerem i klawisz włącznika. Gdy włączymy monitor, pod palcami możemy przeczytać nazwę monitora Focus 40 Blue oraz stan baterii. Zresztą ten stan baterii możemy sprawdzić w każdej chwili, krótko przyciskając włącznik. W tej chwili stan baterii wynosi 33%. Jeśli naciśniemy któryś z kursor routingów, wrócimy do wyświetlania stanu faktycznego tego, co znajduje się na monitorze. Zanim przejdę do dalszej części opisu tego urządzenia, wypada tutaj wspomnieć o ładowarce. Ładowarka, niczym specjalnym się nie wyróżniająca, wtyczkę ma ona bardzo podobną do ładowarek różnych innych urządzeń, ale do tejże ładowarki dodane są wtyczki do kontaktów, chyba z całego świata. Przyznam się szczerze, że jeszcze tylu wtyczek nie widziałem. Jest ich chyba z 5. Te wtyczki w bardzo prosty, szybki sposób można zmienić, w zależności od tego, z jakim kontaktem mamy do czynienia i gdzie musimy skorzystać z prądu. Focus zrobiony jest z tworzywa bardzo wzbudzającego zaufanie. Szczerze mówiąc, trudno mi stwierdzić, czy jest to plastik, czy jest to metal. Tworzywo jest bardzo mocne, bardzo pewnie trzyma się ten monitor w dłoni. Jak już mówiłem wcześniej, wygląda on bardziej jak notatnik brajlowski niż monitor brajlowski, niż Focus, jego poprzednik. Na dole ma on cztery nóżki, które powodują, że gdy położymy Focusa na przykład na biurku, jest on bardzo stabilny. I patrząc od góry na Focusa, mamy klawisze brajlowskie po lewej stronie 4 i po prawej stronie 4. Tuż pod klawiszami brajlowskimi jest taka wypustka ciągnąca się niemalże przez całą długość monitora. Na tej wypustce mamy kropeczki. Tych kropeczek jest dokładnie 7. Z czego dwie lewe i dwie prawe są mniejsze, natomiast trzy środkowe są troszeczkę większe. Te trzy kropeczki środkowe są minimalnie większe, z czego prawa i lewa wypadają tuż pod punktem brajlowskim pierwszym i punktem brajlowskim czwartym, a jak sama nazwa wskazuje, środkowa jest na środku i jest ona minimalnie większa od tych dwóch pozostałych. Czyli podsumowując, po lewej i po prawej stronie mamy kropeczki małe, tuż pod klawiszem brajlowskim 1 i pod klawiszem brajlowskim 4 mamy kropeczki większe, natomiast na środku mamy kropeczkę największą. Różnica wielkości między tymi kropeczkami trzema środkowymi jest naprawdę niewielka i trzeba bardzo dokładnie podotykać monitor Focus, żeby to stwierdzić. Tuż pod tą linią, o której mówiłem, mamy kursor routingi. Jest ich 40, gdyż monitor Focus 40 Blue jest monitorem 40-znakowym. I pod kursor routingami mamy rzecz najważniejszą, czyli braille. Po lewej i po prawej stronie linijki brajlowskiej mamy rolki przewijające tekst bądź służące za klawisz tabulacji. Tuż pod linijką brajlowską mamy klawisz spacji i patrząc na przednią ścianę monitora brajlowskiego mamy klawisze, dokładnie jest tych klawiszy 8 i po lewej i po prawej stronie z zewnątrz mamy klawisze, które służą do przewijania tekstu brajlowskiego na monitorze. Chodzi tutaj o to, klawisze te nazywają się klawiszami selektorami. Chodzi tutaj o to, że linia tekstu nie mieści się na 40-znakowej linijce brajlowskiej i żeby przeczytać ją całą, musimy ten tekst przewinąć. I do tego właśnie służą klawisze selektorów lewego i prawego. Zbliżamy się do wewnątrz i po lewej, jak i po prawej stronie mamy klawisze strzałek, góra, dół. Następnie lewy i prawy, również klawisze GDB1 i GDB2. Klawisze służące do rozpoczęcia nieprzerwanego czytania. Jeśli naciśniemy GDB1 i GDB2 wspólnie, wówczas tekst na monitorze brajlowskim, który będzie wyświetlany, będzie przewijany automatycznie. Jeśli naciśniemy jeden z klawiszy GDB, wówczas tekst będzie przewijany wolniej lub szybciej. Jeśli naciśniemy lewy, będzie przewijany wolniej, prawy przewijany szybciej. Gdy monitor Focus stoi na biurku, to jego przednia ścianka jest ułożona troszeczkę po skosie, oprócz jej środka. Jej środek jest zupełnie prostopadły. To jest to miejsce, gdzie mamy klawisz spacji. Na tymże środku, na tej prostopadłej ściance, ścianki przedniej, żeby wyróżnić tą część akurat monitora, są umiejscowione klawisze Shift. Klawisze Shift lewy i klawisze Shift prawy. Klawisz Shift lewy i prawy służą do zaznaczania tekstu na monitorze brajlowskim, a także klawisz Shift prawy służy do skrótów klawiaturowych programu JAWS, natomiast klawisz Shift lewy służy do skrótów klawiaturowych systemu operacyjnego Windows. Teraz o kursor routingach troszkę. Kursor routingi znajdują się tuż nad linijką brajlowską. Jest ich 40, tak jak znaków na linijce brajlowskiej. I są ułożone w dwóch liniach, z czego pierwsza linia przywołuje kursor w miejscu, w którym naciśniemy kursor routing, natomiast druga linia przewija bądź to w lewo, bądź w prawo wyświetlany tekst na monitorze brajlowskim, a część z górnej linii kursor routingów, one są nazywane w programie JAWS jako klawisz NavRow, jest przyporządkowana do jakichś opcji. I dlatego właśnie na tej wypustce między klawiaturą brajlowską a kursor routingami są te kropeczki. Mamy 40 klawiszy NavRow i załóżmy, że 10 klawisz zdefiniowaliśmy sobie tak, aby po jego naciśnięciu kursor przechodził o znak w prawo. No dobrze, ale jak do niego się dostać? No oczywiście możemy policzyć 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tak dalej. Niepotrzebnie. Dlatego tych kropek jest 7, dlatego są dwie lewe i dwie prawe mniejsze, dwie środkowe większe i jedna środkowa największa, żeby właśnie od nich zaczynać korzystanie z klawiszy NavRow. Jeżeli położymy palec na środkowej kropce, czyli tej największej, pomiędzy punktami 1 i 4, zejdziemy palcem w dół, będziemy pomiędzy jednym a drugim klawiszem NavRow, konkretnie między jedną piątką a drugą piątką, gdyż właśnie te kropki wkomponowane są w ten sposób, że są one między piątkami. Piątka, kropka mała. Piątka, kropka mała. Kolejna piątka, kropka większa. Kolejna piątka, kropka największa. Kolejna kropka, kropka większa. Kolejna piątka, kropka mała. Kolejna piątka, kropka mała. I skończył nam się rząd klawiszy NavRow. Na przykład, idąc w dół od kropki największej, środkowej, klawisz NavRow, możemy to usłyszeć korzystając z trybu pomocy programu JAWS. Braille NavRow 20, a natomiast Braille NavRow 21. Braille NavRow 21, same as pressing the tab on the keyboard. Dokładnie, czyli mamy Shift Tab i Tab. Czyli od największej kropki, schodząc palcem prostopadle w dół, dostajemy się pomiędzy jeden klawisz a drugi, pomiędzy NavRow 20 i NavRow 21, z czego lewy to jest Shift Tab, prawy to jest Tab. Prawda, że proste? Natomiast trzecia kropka od lewej, czyli ta większa, ale nie największa, znajdująca się tuż pod klawiszem z punktem 1 i od tej trzeciej kropeczki, jeśli pójdziemy w dół i naciśniemy klawisz znajdując się po prawej stronie, usłyszymy Braille NavRow 15, scoff the last flask message sent to the Braille display. Pokaż ostatnią wiadomość flash wysłaną do monitora brajlowskiego. Czyli nie musimy już liczyć 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tylko pamiętamy, że jeśli od trzeciej kropki pójdziemy prostopadle w dół, po lewej stronie będzie klawisz ten, o który nam właśnie chodzi. Tak działają klawisze NavRow. Oczywiście one są definiowalne, można sobie przypisywać do nich własne skróty. Te klawisze pod trzema kropkami, tymi większymi, są już zdefiniowane, co nie znaczy, że nie można tej definicji zmienić, ale one są już zdefiniowane. Następnie klawisze pozostałe NavRow służą do przewijania tekstu brajlowskiego, bądź to w lewo, bądź to w prawo. Korzystając z pomocy klawiatury programu JAWS, czyli ze skrótu Insert 1, możemy dowiedzieć się, co poszczególny klawisz na monitorze brajlowskim wykonuje. Otrzymamy tutaj informację zarówno wyświetlaną w brajlu, jak i usłyszymy informację przekazywaną przez syntezator mowy. Keyboard Help On, ja teraz czytam na monitorze brajlowskim i naciskam na przykład punkt pierwszy. Punkt pierwszy, czyli odpowiednik strzałki do góry. Analogicznie punkt czwarty, odpowiednik strzałki w dół. Punkt drugi, odpowiednik home. Punkt piąty, odpowiednik klawisza end. Punkty 3 i 6 natomiast przewijają tekst brajlowski bądź to w lewą stronę, bądź to w prawo. Są to tak zwane zamienniki selektorów, które są na przedniej ściance monitora brajlowskiego Focus po stronie lewej i po stronie prawej. Przewija monitor brajlowski w lewo, natomiast Braille.6 przewija monitor brajlowski w prawo. Punkt 7 jest odpowiednikiem Backspace'a, natomiast punkt 8 jest odpowiednikiem Entera. I teraz różne kombinacje możemy z tymi punktami wykonywać. Na przykład punkty 4-5. Tak jakbyśmy naciskali na zwykłej klawiaturze klawisz Tab. Analogia, jeśli chcemy wykonać polecenie Shift Tab, naciskamy punkty 1-2. Brajlowskie L, czyli punkty 1-2-3. Odpowiednik polecenia Ctrl Home, czyli przejdź na początek pliku. I analogicznie punkty 4-5-6. Przejdź na koniec. Tutaj słyszą Państwo program JAWS, który jest niestety niespolszczony. Jest on w najnowszej wersji 11.0 i jeszcze do tejże wersji spolszczenia nie ma. Dlatego stąd te komunikaty angielskie. Ale w miarę umiejętności postaram się je oczywiście tłumaczyć. Jeżeli naciśniemy brajlowskie K, jest to odpowiednik klawisza Page Up, czyli strona ekranowa w górę. Brajlowskie K, czyli punkty 1-3. Analogicznie punkty 4-6. Klawisz Page Down. Jeżeli chcemy uaktywnić bądź zdeaktywować tryb pomocy klawiatury programu JAWS, musimy do tego użyć skrót klawiszowy. Oczywiście jest skrót klawiszowy Insert 1 i on działać będzie zawsze, ale możemy to polecenie również wykonać z poziomu samego monitora brajlowskiego. Czyli musimy nacisnąć literkę brajlowską N, czyli punkty 1, 4, 5 i 6. Jeżeli zaś chcemy przejść na pulpit, wciskamy kombinację punktów brajlowskich 1, 4, 5, czyli literka D. Jeżeli zaś chcemy otworzyć przycisk Start, wciskamy kombinację punktów 3, 4. I tak dalej. Jeśli zaś chcemy nacisnąć klawisz Escape, wykorzystujemy do tego celu kombinację skrótów brajlowskich literki Z, czyli punktów 1, 3, 5 i 6. I już wcześniej wspominałem o klawiszu Tab, czyli punkty 4, 5. I Shift Tab. I teraz dwie ważne rzeczy. Żeby monitor zachowywał się w ten sposób, w jaki zachowuje się w moim przypadku, mianowicie żeby czytał wszystkie polecenia, które ja nim wykonuję, musimy ustawić dwie rzeczy. Mianowicie opcję aktywny kursor podąża za brajlowskim i kursor brajlowski podąża za aktywnym. Najprościej zrobić to w ten sposób, że naciskamy literkę T i naciskamy literkę F, aż usłyszymy, że aktywny będzie podążał za brajlowskim i brajlowski będzie podążał za aktywnym. Oczywiście w każdej chwili możemy to zdeaktywować. Jeśli natomiast chcemy tą opcję ustawić na stałe, musimy udać się do menedżera konfiguracji załadować plik domyślny i w opcjach Braille'a taką zmianę poczynić. Żeby nie być gołosłownym, naciskam literkę T i usłyszymy: aktywny nie będzie podążał za brajlowskim. Wówczas co innego może przedstawiać synteza mowy, a co innego może przedstawiać monitor brajlowski. Na przykład monitorem brajlowskim możemy śledzić przychodzące wiadomości na komunikatorze, natomiast synteza mowy może być ustawiona, kursor może być ustawiony w miejscu do wpisywania tychże odpowiedzi na te wiadomości, które przyszły. Odpowiednio musimy również wyłączyć literką F, czyli kombinacją punktów 1, 2, 4, opcję, która nazywa się brajlowski nie będzie podążał za aktywnym. Te obie opcje działają na zasadzie włącznika światła, czyli włącz-wyłącz, zawsze literka T i zawsze literka F, zawsze punkty 2, 3, 4, 5 i punkty 1, 2, 5, czyli ja teraz jeszcze raz naciskam T i F. I teraz każda komenda, jaką wydam komputerowi z poziomu monitora brajlowskiego, będzie również odczytywana przy pomocy syntezatora mowy. Oprócz plików tekstowych i stron internetowych plików HTML. Tutaj monitor brajlowski owszem odczytuje zawartość, przemieszcza kursor, ale nie współgra to niestety z syntezatorem mowy. I teraz troszeczkę praktyki. Naciskam literkę brajlowską D. I po pulpicie możemy poruszać się na kilka sposobów. Możemy oczywiście nacisnąć kombinację klawiszy brajlowskich L, czyli 1, 2, 3, żeby przejść na początek pulpitu. Możemy przemieszczać się po pulpicie strzałkami, czyli strzałkami, które mamy na monitorze Focus po lewej i po prawej stronie. I tak dalej. Możemy również do tego celu wykorzystać selektory. Naciskam teraz brajlowskie 2, czyli klawisz Home, i naciskam prawy selektor. I właśnie, słyszą Państwo, że nacisnąłem jeszcze raz selektor i nic mi nie zostało przeczytane. Dlaczego? Dlatego, że opis kontrolki oraz nazwa ikonki, w tym przypadku Mozilla Firefox, nie zmieściły się na monitorze brajlowskim. I po kolejnym naciśnięciu selektora prawego, ja teraz pod palcami widzę pulpit, desktop, LV, czyli list view, Mozilla Firefox 8 i muszę przesunąć monitor brajlowski OFF22, czyli 8, element 8 z 22 elementów dostępnych. Tu już nam się pulpit skończył. Oczywiście selektorem lewym możemy wrócić z powrotem. Należy pamiętać, że jeżeli są ustawione opcje aktywny podąża za brajlowskim i brajlowski podąża za aktywnym, wówczas kursor przejdzie tam, gdzie przejść będzie mógł, gdzie przejdzie kursor PC. Jeżeli teraz chodzimy po ikonkach, to przeczytamy wszystko to, co widzi strzałka góra-dół. Jeśli zaś te opcje byłyby wyłączone, monitor brajlowski zachowywałby się podobnie do kursora JOS, czyli czytałby liniowo pierwszą linię pulpitu, drugą i tak dalej. Monitor brajlowski ma kilka sposobów pokazywania informacji. Są to tak zwane tryby, tryb strukturalny, tryb syntezy mowy i tryb liniowy. W trybie strukturalnym działa on właśnie tak, jak pokazywałem teraz. Tryb liniowy jest podobny do trybu strukturalnego, tylko zawsze czyta pierwszą linię tekstu, w którym się znajduje kursor. Natomiast tryb syntezy mowy przekazuje nam dokładnie to, co mówi syntezator mowy. Czyli to, co słyszymy od syntezatora mowy, mamy pod palcami w Braille'u. Wspominałem wcześniej o dwóch shiftach, które mamy dostępne. Shifty, czyli na przedniej ściance monitora, która jest lekko pod skosem, środkowy fragment tej ścianki jest prostopadły. Na niej właśnie, na tym prostopadłym fragmencie, są shifty, shift lewy i shift prawy. Shift prawy wykorzystywany jest do kombinacji skrótów klawiszowych programu JAWS. I na przykład, żeby przejść do zasobnika systemowego, używamy kombinacji prawy shift, punkty 1-3. I teraz strzałką w dół schodzę w dół. W Braille'u widzę to, co mówi mi syntezator, bezpieczne usuwanie sprzętu. Mogę przesunąć się lewym selektorem w prawo. Select Assistant to Tray Icon, list box nawet. I jeśli chcemy zasobnik systemowy zamknąć, wówczas używamy kombinacji brajlowskiej Z, czyli klawiszy 1, 3, 5, 6. Jeśli chcemy przejść do listy otwartych okien, naciskamy prawy shift i obniżone J, czyli punkty 3, 5, 6. Windows list, dialog, room, link, applications, list, box, focus, office, txt, notatli, gold, wawę, milimize, rawki, gmail, strona, total. I tak dalej, i tak dalej. Również zamykamy escape'em. Jeśli zaś chcemy zmienić syntezator, naciskamy prawy shift i literkę S. Select, voice, profile, dialog, default, tone, box, syntax.

0: Jeżeli chcemy tutaj rozwinąć to podmenu, naciskamy Enter, czyli ósmy punkt. I zamykamy Escape. Możemy również dostać się do menedżera programu JAWS. Wciskamy w tym momencie klawisze prawy Shift i punkty 2-3. Oczywiście ja wszystkich skrótów tutaj Państwu nie podam. Gorąco zachęcam do czytania dokumentacji programu JAWS. Jest to bardzo przystępnie wyjaśnione. A jeszcze parę skrótów nam zostało. Na przykład co wtedy, gdy chcemy kliknąć lewym przyciskiem myszki? Na przykład lewym przyciskiem myszki chcemy wejść do komputera. Nic prostszego, naciskamy kursor routing nad słowem komputer, które jest podkreślone dwa razy, dość szybko. Na przykład chcemy wejść na dysk lokalny D, robimy dokładnie to samo. Klikamy kursor routingiem znajdującym się nad podkreślonym elementem dysk lokalny D. A jeśli zaś chcemy się wycofać do mojego komputera, naciskamy punkt 7, czyli backspace. Jeżeli zaś chcemy zasymulować plik prawym przyciskiem myszki, używamy do tego celu obojętnie którego selektora z kursor routingiem nad elementem, na który chcemy kliknąć. W tym przypadku jest to dysk lokalny D. I pojawia nam się menu kontekstowe, dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na tym elemencie. Jeżeli chcemy zaś dostać się do paska menu, używamy kombinacji brajlowskiej punktów 3 i 5. Pojawia nam się pasek menu na monitorze brajlowskim, plik, edycja, widok, narzędzia, pomoc, akurat mieści się cały. Kursor routingiem klikamy w okolicach plik i przechodzimy strzałeczką na zamknij. Również albo kursor routingiem, albo klawiszem z punktem 8 klikamy potwierdzająco. Komputer się zamknął. Monitor brajlowski Focus ma również skróty wspomagające współpracę jego z przeglądarkami internetowymi. Skrótów jest niewiele, jest to lista linków i lista nagłówków, ale wielu rzeczy my jako użytkownicy musimy się nauczyć. Mianowicie musimy nauczyć się skrótów. Że na przykład LNK to jest link, że na przykład OMO to jest on mouse over, że na przykład LV to jest list view i tak dalej, i tak dalej. Jeśli znamy troszeczkę program JAWS, znamy go w wersji angielskiej, to nie ma z tym problemu. Przychodzi to dość łatwo. Jeśli zaś jesteśmy osobami początkującymi, niestety musimy poświęcić trochę czasu temu zagadnieniu. Zagadnienie owo jest dokładnie opisane w podręczniku programu JAWS. A ostatnią rzeczą, jaką dzisiaj pokażę, jest tryb pisania. Na monitorze Focus możemy pisać tak jak na maszynie brajlowskiej, tak jak na klawiaturze brajlowskiej. W tym celu używamy skrótu klawiaturowego lewy shift, prawy shift, spacja. Słyszymy enabled, czyli włączone, a na monitorze możemy przeczytać typing enabled mode on. Enabled mode on w sumie powinienem przeczytać. Teraz jeśli nacisnę jakąkolwiek literę, możemy usłyszeć D i tak dalej, i tak dalej. Możemy wejść sobie na przykład do notatnika. W tym celu piszemy notepad. I teraz napiszemy parę słów, na przykład
1: spacja,

0: Niestety należy sobie zdawać sprawę z tego, że monitor brajlowski nie służy do szybkiego pisania. Właśnie mieli Państwo przykład przed chwilką, że chciałem napisać jedną literkę po drugiej dość szybko i jedna z nich nie została przez monitor zapamiętana. Także owszem, pisać można, ale żeby zanadto się nie rozpędzać. Teraz parę słów o zaletach monitora brajlowskiego. Monitor brajlowski w przypadku Focusa urządzenie nieduże, urządzenie, które praktycznie wszędzie możemy zabrać ze sobą. Jeśli dysponujemy komputerem przenośnym, spokojnie zmieści się on obok tegoż komputera do jego torby i jeśli chcemy czytać Braillem, jeśli mamy taką potrzebę, mamy taką konieczność korzystania z Braille'a, możemy robić to praktycznie wszędzie. Druga rzecz to drukarki brajlowskie, które owszem są bardzo potrzebne, ale w przypadku drukarki musimy ten tekst najpierw wydrukować. Wcześniej musimy go odpowiednio przygotować. Potem po wydrukowaniu już musimy gdzieś ten tekst przetrzymywać. Tutaj zarówno koszty za zakup papieru, jak i miejsce przetrzymywania tych druków nas nie dotyczą. Monitor jest bardzo mały, to co chcemy przeczytać Braillem jesteśmy w stanie zrobić błyskawicznie. Gorąco zachęcam do korzystania z monitorów brajlowskich, do ich ewentualnych zakupów. Mnie osobiście to urządzenie bardzo się przydaje i bardzo ułatwia życie, choć przed zakupem nawet nie wiedziałem, że będzie mi to życie ułatwiać aż tak bardzo. I to tyle w dzisiejszym odcinku Tyflo Podcastu. Jak zwykle zachęcam do kontaktu ze mną, numer gadu-gadu 9080555 lub adres e-mail rawki@gmail.com. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie. Opowiem Państwu w tym odcinku Tyflo Podcastu, jak i w następnych jego częściach o programie Zara Radio. Programie darmowym, programie dosyć już leciwym, bo programem jest z 2010 roku, w sumie ostatnia jego wersja V1.62. Program, jak to powiedziałem, darmowy. Jest to bardzo rozbudowany audio player, tak przynajmniej twierdzi instrukcja obsługi. Natomiast ja mogę powiedzieć, że jest to program, który pomaga w automatyzacji emisji radiowej. Wiadomo, że programem bardziej dostępnym dla osób niewidomych jest program Station Playlist Studio, natomiast z Zarą też jakoś pracować się da. Podkreślam, jakoś, nie jest to praca super w pełni komfortowa, ale jak pracować postaram się pokazać w tym podcaście i postaram się pokazać mniej więcej, co może Zara, a może dosyć dużo, jak na taki program. W wersji 1.62 zrobiono kompatybilność z systemem Windows Vista i Windows 7, jak można przeczytać w fragmentach manualu albo instrukcji obsługi. Oczywiście instrukcja jest w języku angielskim i program jest w języku angielskim. On kiedyś był spolszczony, ale ta polska wersja nie była dobra, w związku z tym z niej zrezygnowano. Mało tego, trzeba się nieźle nagimnastykować, żeby polską wersję gdzieś znaleźć. Co prawda wyszukiwarka popularna Google wskazuje, że gdzieś tutaj jest polska wersja Zara Radio, można pobrać, ale jak dochodzi do pobrania, to i w końcu nie można pobrać. Ale można pobrać wersję angielską, póki co. Oczywiście nie ma większości już stron, do których się odnosi instrukcja Zara Radia. Natomiast to, co jest, postaram się pokazać. Może gdzieś kiedyś było dużo dodatków do Zara Radia, teraz te dodatki gdzieś poznikały, Aczkolwiek, no dla chcącego może nic trudnego, może gdzieś te dodatki typu Zara RDS, Zara FTP i inne tego typu można gdzieś ściągnąć. Natomiast o nich mówić nie będę. Powiem o programie Zara Radio. Program swego czasu był na stronie zararadio.com. Niestety już tej strony nie ma. I program jest na stronie zarastudio.es. Zara Studio to rozbudowany, płatny program firmy Zara Soft i Keros System SL. Natomiast Zara Radio to jest taki bezpłatny player. I żeby ściągnąć ten player, trzeba wejść na stronę www.zarastudio.es, bo program jest hiszpański, i tam kliknąć w link download, przedtem wybrać jeszcze język English i wypełnić formularz. Po wypełnieniu formularza i wysłaniu na adres poczty elektronicznej naszej przychodzi link do ściągnięcia programu. I ja ten link do ściągnięcia programu za chwilę podam, ponieważ nasza redakcja postarała się, żebyście już Państwo nie musieli podawać swoich adresów e-mailowych, jeśli będziecie chcieli skorzystać z Zara Radia dla firm Kelos Systems lub ZaraSoft, bo te dwie firmy współtworzą stronę, jak i cały projekt Zara. Więc my podamy od razu link do programu i dzięki temu będziecie Państwo mogli sobie ściągnąć już ten program. Ja tutaj mam otwartą wiadomość poczty elektroniczny i tutaj
4: temat Zara Radio, Zara Radio, Zara, dobro lat mał, dodaj do krzot, to LED, inne przycisk, rozwijamy, to LED, 2000, inne, Zara Radio, Freddy, London, lat, dokument, pusta, pusta, link, Garro lat, pusta, Hankover, Don, Loading, Zara Radio, Freddy, London, Sambet, Hesoft, Harehere, pusta, link, Hate.
3: No, dziękujemy za ściągnięcie Zara Radio, you can get the software here, czyli możesz pobrać program, oprogramowanie z tego linku. Teraz link podam, http://www.zarastudio.es/free/ Zara Radio fryedition.exe. Ja w tej chwili jeszcze raz to przeliteruję. Korzystam tutaj z programu NVDA, jest to zalecenie już bardziej tyflopodcastowe, darmowego, no i syntezator Speak nieodłączny. Lubię po prostu. Co zrobić? Mam nadzieję, że Państwo sobie poradzą. Tam też na stronie Zara Studia można pobrać instrukcję obsługi w języku angielskim, jak i pewne translacje, natomiast brak jest polskiego. Można pobrać po portugalsku, chyba po francusku i po jeszcze jakiemuś innemu, brazylijsku chyba, ale niestety nie można pobrać po polsku, przynajmniej na dzień dzisiejszy. Ale mamy wersję angielską i za chwilę do niej, do opisu tej wersji przejdę. Ja jeszcze się nie przedstawiłem, Robert Łabęcki z tej strony. Chyba zapomniałem, więc przedstawiam się w tej chwili. Zamknę już tą wiadomość pocztową odnośnie Zara Radia. Po ściągnięciu programu dostajemy plik, który się nazywa Zara Radio Free Edition.exe. Instalacja jest bardzo standardowa. Normalnie klikamy Next, po czym nam tutaj folder wyznacza setup C Program Files x86 w przypadku Windows 7/64-bit Zara Radio. Po czym klikamy Next, akceptujemy warunki licencji, wybieramy, czy chcemy instalować normalnie, czy zaawansowanie. Instalacja zaawansowana polega na tym, że możemy sobie wybrać, czy chcemy ikonkę na pulpicie, czy nie. Według mnie podobnie instalacja normalna. Program nie instaluje nam żadnych toolbarów ani innych niespodzianek, więc o to się nie musimy martwić. Klikamy Next, Next i program jest już zainstalowany. Jeszcze na koniec mamy takie pole wyboru, czy chcemy od razu uruchomić Zara Radio, czy chcemy to zrobić później po wciśnięciu klawisza Finish, przejść sobie normalnie do okienka Windows. Ja powiem tak, program już zainstalowałem, ponieważ uważam, że instalacja jest bardzo standardowa, naprawdę, i nie ma się co nad nią bardziej rozwodzić. Instalacja jest naprawdę banalna. Po włączeniu programu, program pyta się, jakiego języka chcemy używać, czy angielskiego, czy hiszpańskiego. Wybieramy angielski, wciskamy OK tabulatorem. To też jest banalne. Po czym jeszcze mamy okienko Tip of the Day, czyli porady dnia. Okienko, które możemy spokojnie wyłączyć, bo porady odnoszą się do stron i do przykładów, których już po prostu nie ma w internecie. Do domeny tuemites.com, która jest już w tej chwili na sprzedaż, do innych miejsc dziwnych i tam tego już, tego po prostu nie ma. Ja przejrzałem te Tip of the Day i w tych poradach nic już nie ma, więc spokojnie możemy wyłączyć. Tam jest takie pole wyboru Do not show this tip next time. To wyłączamy, klikamy OK. I mamy okienko Untitled 001 albo Untitled 1. To zależy, z jakiego syntezatora korzystamy, z jakiego programu. I jesteśmy już w Zarze. To takie bardzo wstępne jest. Za chwilę będę opisywał program Zara. Do systemu instaluje się program Zara Radio i jego ikonka dezinstalacyjna. W środku, co mamy w środku folderów?
4: Humidity nie zaznaczony 1/17.
3: Dlaczego to jest ważne? Humidity, czyli wilgotność, to jest folder pierwszy.
4: Lang 2/17.
3: Lang, czyli język. Drugi folder.
4: Temperature,
3: to jest trzeci folder.
4: Time, 4/17.
3: Time, czas. To jest czwarty folder.
4: Rzeczy,
3: które nas mniej interesują. Między innymi jest tekstowy plik tip.
4: Tips.txt.
3: Tam są te porady umieszczone. Mówię, już jest mało aktualny albo wcale nieaktualny, więc można sobie go podarować. Dlaczego ja mówię, dlaczego tak w taki sposób zacząłem? Ponieważ Zara Radio to jest taki program, który potrafi podać Państwu czas, jak się postaramy, podać Państwu wilgotność, jaką mamy w tej chwili, podać Państwu temperaturę, na przykład, że temperatura wynosi tyle i tyle stopni, i podać Państwu, no w ogóle, pogodę i podać jeszcze wilgotność. I te odpowiednie pliki się umieszcza w odpowiednich folderach właśnie tutaj. Właśnie tutaj. Czyli mamy wilgotność, humidity, temperature, time i czas, tak naprawdę. Ten lang to były, to w folderze lang są inne języki, bo tego można jeszcze hiszpański tutaj przełączyć. W tej chwili resztę sobie języków należy dociągnąć ze strony zarastudio.es. W wydziale download są jeszcze inne, no ale polskiego brak póki co. Myślę, że się prawdopodobnie nie pojawi. Kiedyś był, chyba był zrobiony źle i z jakiegoś powodu nie został umieszczony przez producenta w spisie języków. Za chwilę opiszę program, włączę program. Program jest z jednej strony prosty, a z drugiej strony skomplikowany. Dlaczego? Dlatego, że można go używać jako zwykłego playera, ale można go używać jako programu takiego troszeczkę automatycznego i ułatwiającego emisję. I, że tak powiem, wszystko to wymaga jakby dodatkowych wyjaśnień, dodatkowych moich narracji i opowieści. Pozwolą Państwo, że włączę program, będzie prościej, będziemy powoli przechodzić przez niełatwy, myślę, program, ale dla zainteresowanych ludzi radiem spróbować można. Ja włączę teraz menu start.
4: Menu pusta, wszystko, zip, kropka, zara radio, zwinięte
3: 85. Z jakiegoś powodu nam się nie włączył program Zara Radio za pierwszym razem, ale zrobił to za razem drugim już bez problemu.
4: Untitled 1.
3: Untitled 1 nam powiedział. Co to jest to Untitled 1? Nazwa playlisty głównej w programie Zara Radio i program domyślnie otwiera się z tą główną playlistą. Untitled. Playlista główna to jest plik z rozszerzeniem LST, to jest czysty tekst. I do tej playlisty można wstawiać różne inne pliki z różnymi innymi rozszerzeniami. Bo Zara Radio to jest taki program, który działa na zasadzie playlisty głównej plus kolejnych pod playlist jakby. I teraz menu pierwsze, ponieważ pod altem w Zarze mamy takie menu.
4: Pasek narzędzi. Edit, alt, file, alt, plus,
3: file.
4: Edit, alt,
3: plus, edit, cały czas strzałka w prawo.
4: View, alt, plus,
3: strzałka w prawo, view.
4: English, alt, plus,
3: jingles.
4: Playlist, alt, plus,
3: playlist.
4: Media. Alt, plus,
3: media.
4: Tools, alt, plus,
3: tools.
4: Programs, alt, plus,
3: programs.
4: Help, alt, plus,
3: help.
4: File, alt, plus,
3: i potem file. File. Jeżeli damy strzałką w dół menu, file jest. Składa się z
4: CTRL plus M.
3: New. To jest nowa playlista.
4: Open. CTRL plus.
3: Open. Czyli otwieramy daną playlistę.
4: Save. CTRL plus S. Nie dostępne.
3: Wiadomo. Save as, czyli zapisz jako.
4: Recent files rozwijane.
3: Recent files, czyli ostatnie pliki.
4: Exit alt plus F4.
3: Exit. Wychodzimy z programu.
4: CTRL plus M.
3: I tak dalej. New.
4: Lista. Untitled. Pasek edit alt plus E.
3: Menu. Edit.
4: Copy CTRL plus C.
3: Copy.
4: Paste CTRL plus
3: A. Czyli kopiuj, wklej.
4: Delete del niedostępne.
3: Skasuj.
4: Delete alt CTRL plus del.
3: Skasuj wszystko.
4: Find CTRL plus F niedostępne.
3: Find.
4: Find in folders. Shift plus CTRL plus F.
3: Find in folders. Ctrl Shift F.
4: Find in folders. Shift plus CTRL plus F. Copy CTRL plus C.
3: I podglądamy dalej. Copy, paste i tak dalej.
4: Pase edit view alt plus
3: A. View. Widok.
4: Full path.
3: Full path. Czyli pełna ścieżka.
4: List font L.
3: Czcionki wyświetlanych list.
4: Header int list oznaczone.
3: Nagłówki na listach.
4: Song numbers.
3: Song numbers, czyli numery piosenek.
4: Weather data.
3: Weather data, czyli pogoda i data.
4: Update preview.
3: Uaktualnij drzewo i update tree. Update tree.
4: Full path.
3: I znowu mamy full path.
4: Weather data.
3: Weather data jest pokazana domyślnie. Ja to odznaczyłem już, dlatego że to troszeczkę przeszkadza. My w datę i w pogodę bawić się w tym podcaście nie będziemy, dlatego że to wymaga bardzo żmudnej pracy, żeby program nam datę i pogodę powiedział. Może o co chodzi? Otóż program komunikuje nam temperaturę, jak i czas za pomocą plików, które sami nagramy. Czyli jeśli chcemy, żeby program nam mówił czas o danej godzinie, musimy nagrać, mało tego, że 24 pliki na każdą godzinę, musimy pliki oznaczyć HRS, po czym 0 i na przykład 1 to jest pierwsza, HRS 18 to jest 18. Te pliki nagrywamy w formacie MP3 i wstawiamy do folderu Time. Nagrywamy jakimkolwiek oprogramowaniem. Jeśli chcemy nagrać minuty, to to samo robimy z plikami minutowymi, czyli minuta po godzinie pierwszej to jest plik min01. Min01. A na przykład za 22 to jest min 40. Ale żeby nie było, nam powie Zara pierwsza i 40 minut. Nie powie nam za 15 czy tam za 10. Taka ona już mądra nie jest. Więc musimy sobie zrobić to. Albo tak, albo tak. Kolejną rzeczą jest to, że Zara może nam podać czas w formacie 12-godzinnym, czyli na przykład jest godzina 6 po południu. I w tym momencie nie robimy pliku HRS i 0, znaczy HRS 18, tylko robimy plik HRS podkreśnik O i 6. Potem wiadomo, że kropka MP3. Te wszystkie pliki muszą być MP3-kami. W pliku pomocy do Zara Radia jest to wszystko dość dobrze oznaczone. Dość dobrze oznaczone i dość dobrze wyjaśnione. To samo się tyczy wilgotności i pogody. Jeśli chodzi o wilgotność, w folderze Humidity nagrywamy pliki, które oznaczamy. Jeden plik na przykład hum 000. Drugi plik hum 001. Hum 030 i tak hum do 100. Tych plików musi być 100. Każdy oczywiście z rozszerzeniem MP3. I na przykład w jednym pliku na przykład hum 0050. Przepraszam, hum 050. Tak, bo to trzy muszą być cyfry po hum, po literce M. Nagrywamy. Wilgotność wynosi 50%. Tak. I potem Zara będzie tymi plikami tasowała. Zaraz powiem dlaczego i jak. Tak samo jest czas, tak samo jest temperatura, z tym, że z temperaturą jest lepszy numer, bo temperaturę nagrywamy dwojako. Od pliku temp00.mp3, to wtedy jest temperatura i wtedy w tym pliku temp00.mp3 mówimy temperatura wynosi 0 stopni swoim głosem albo jakimś innym jak mamy. Tak samo 01, 02, temp 25, 35, no załóżmy, że nagrywamy do 40 stopni, tak, bo tyle może przeżyć człowiek. No, nawet ja bym powiedział, że nawet do 45, w zależności jaką chcę mieć tą temperaturę mówioną. Natomiast jeśli mamy coś poniżej, no wiadomo, że mamy też temperatury poniżej zera, to mamy pliki temp, tak samo temp, tylko potem mamy literkę N, czyli temp N i na przykład 0.25.mp3 i tak w takim pliku nagrywamy komunikat o treści. Temperatura wynosi minus 25 stopni. Albo temp N minus 0.15, albo temp N minus 0.5. Po prostu temp N od razu bez odstępu i 0.15. To N to jest, oznacza, że jest poniżej zera. I wtedy Zara ma mówić nam według odpowiedniego wzoru. A teraz jest pytanie kolejne. No skąd ta Zara wie, jaka ta pogoda jest? O co to w tym wszystkim chodzi? Jeszcze przypomnę, że pliki z czasu umieszczamy w folderze time, z temperatury w folderze temperature, czyli temperaturę, humidity, czyli wilgotność, w folderze wilgotność. Skąd ta Zara wie, że to tyle ta pogoda wynosi, a nie inaczej? Na stronie, którą oni rekomendują, czyli www.creationsingers.com, jest program WeatherLife. Program jest w tej chwili płatny, ponoć kiedyś był za darmo, ale w tej chwili jest płatny. Program, który w pliku HTML umieszcza dane pogodowe, daną wilgotności, o temperaturze dla danej miejscowości lub dla kraju lub dla danego obszaru, który chcemy zdefiniować. Ja nie będę się zajmował programem WeatherLife, ponieważ po pierwsze jest płatny, można go co prawda wypróbować na 30 dni, ale nie w tym rzecz, żebyśmy się bawili pogodą. Natomiast tam w Zarze, gdy będę omawiał menu poszczególne, jest opcja do tego, żeby zaimportować sobie taki plik HTML z tego programu Live Weather i żeby go uaktualniać i żeby go Zara odczytywała w odpowiednim interwale, na przykład co 15 minut albo co 30 minut, i żeby brała stamtąd dane. I na podstawie tamtych danych z tego programu mówiła nam tymi plikami, jaka temperatura, jaka wilgotność. No wygląda to troszkę mechanicznie, ale tak jest. Czy potrafi z innych programów tego typu importować? Nie wiem. Polecają ten konkretny z tej strony. Skąd wie Zara o czasie? No, Zara wie o czasie z naszego zegara komputerowego, prawda? I wtedy mówi. I podkreślę, jest to bardzo dużo pracy, żeby te wszystkie pliki ponagrywać, samych plików do godzin to jest 24, a plus jeszcze do tego jest 60 plików minutowych, czyli do ponad 100 plików trzeba nagrać. Nie mówię o plikach wilgotności, o plikach temperatury. Ale dla chcącego nic trudnego, tak jak powiedziałem, Zara jest dość skomplikowanym programem, ale jednocześnie prostym i wymagającym dużo pracy. Tutaj automatyki jest znacznie, znacznie mniej. Jesteśmy w menu głównym i mamy file. Naciskam lewy alt. Zara zrobiła sobie kolejną playlistę, zamykając poprzednią, no bo nic żeśmy w niej nie zrobili, więc nawet mnie nie zapytała, czy coś chcę zmienić, czy nie chcę zmienić w tej playliście. Untitled One to jest domyślna playlista, rozszerzenie LST, ale o co chodzi? Znowu wejdę w to główne menu. Open, może będzie łatwiej.
4: Open dialog, nazwa pliku, nazwa pliki typu lista rozwijana, all supported files, zwinięte alt plus t.
3: All supported files. To jest normalne okienko eksploratora. Ale w czym rzecz? Dlaczego ja wszedłem w to okienko? Dlatego, żeby pokazać, jakie playlisty może obsługiwać Zara.
4: Rozwinię pliki typu lista, list, gwiazdka, lst.
3: LST, czyli główna playlista Zary.
4: Rotation, gwiazdka, kropka, rot.
3: Rot, czyli rotation, rotacje. O tym później.
4: Sekwence, gwiazdka, kropka, sek.
3: Sequence.
4: M3U, list, gwiazdka, kropka, M3U.
3: M3U, czyli popularne playlisty M3U.
4: PLS, list, gwiazdka, kropka,
3: PLS-y. Jeszcze może... Nie wiem, dlaczego tutaj nie pokazało. Może mi się uda. Save as.
4: Sabeas dialog, nazwa, zapis jako typ, lista, rozwin. Zapis jako typ, lista, rotation, gwiazdka, kropka, rot. List, gwiazdka, kropka, lst.
3: można zapisać jako główną playlistę LST, rotation, rot, sequence, PLS, nie wiem dlaczego mi nie pokazuje jeszcze, że może nam Zara obsługiwać pliki EFT od eventów, od wydarzeń, o tym też później. I jeszcze ze dwa rozszerzenia. Ja sprawdzę jeszcze playlist, extract, może tutaj mi się uda.
4: Pliki typu lista rozwijana, ale supported rozwij. Pliki typu ale support sound files gwiazdka.mp3 gwiazdka.mp2 gwiazdka.nav gwiazdka.org gwiazdka.ma.
3: Ja przeszedłem tutaj do menu playlist po to, żeby pokazać, jakie jeszcze rzeczy może obsługiwać Zara, ponieważ tamto menu nie do końca mi pokazuje. Ale przy okazji, jak już jesteśmy tutaj w menu playlist, add tracks, czyli wstawiamy playlist. Ale tutaj mamy pliki dźwiękowe. MP3, MP2, WAV, OGG i WMA. Z tymi nie ma Zara problemu.
4: List gwiazdka.lst gwiazdka.m3 gwiazdka.ls
3: pliki playlist stm3u i pls. Z tym LST jest troszkę bardziej skomplikowanie niż się wydaje, ponieważ w momencie, gdy wrzucimy playlistę LST jako track, w tym momencie zamyka nam się poprzednia playlista LST i Zara się pyta, czy zapisać zmiany w... ponieważ Zara plik playlistę LST traktuje jako playlistę swoją główną, więc to jest troszkę inaczej.
4: Rotations, gwiazdka, kropka, rot.
3: Rotations, rot.
4: Sequences, gwiazdka, kropka, sec.
3: Sequence, sec.
4: CD tracks, gwiazdka, kropka, cda.
3: CD tracks, też można z CD-ka coś wrzucić.
4: Text files, gwiazdka.txt, gwiazdka.html, gwiazdka.html.
3: Text files, txt, html. To tyczy się właśnie programu właśnie do pogody i do tych właśnie, bo ten program na przykład eksportuje swoje dane. Chodzi ten Live Weather właśnie w formacie albo TXT, albo HTML, albo tym właśnie innym. HTML, TXT, albo...
4: cdtext.txt, gwiazdka.html,
3: HTML, albo HTML.
4: exe.tabletiles.exe, gwiazdka.bat, gwiazdka.cmd.
3: Właśnie, tutaj pliki wykonywalne. exe, cmd, batch. To się może czasami przydać, u nas troszkę mniej, a to wtedy, kiedy chcemy coś zrobić, wtedy, kiedy program ma coś zrobić, coś uruchomić w trakcie i tak dalej. Event files, EFT, czyli pliki do wydarzeń, do zdarzeń, o tym będzie później. I to jest wszystko. Także tego jest trochę. O ile menu file mamy z grubsza umówiony, bo przypomnę, mamy new, czyli nowa playlista, open, czyli otwieramy playlistę, albo tak, głównie playlistę, save, zapisujemy, ale w trakcie save as, na przykład playlistę możemy zapisać jako plik sec, albo plik rot, albo plik eft, albo inny tam. Recent files to jest ostatnie rzeczy, które były. I exit, czyli wyjście z programu. Ja nie rozwijam recent files po prostu dlatego, że tam są rzeczy, które ja robiłem z plikami po prostu po to, żeby Państwu ten program jakoś bardziej udostępnić. Menu edit, copy, paste, copy, delete all, find in folders, shift plus control plus F, przy czym find odszukuje w playliście, control shift F odnajduje w folderach i dalej mamy copy. Full path, następne view, pełna ścieżka, list found, czyli lista albo czcionki, header in the list, nagłówki na listach, może potrzebne, może nie. Numer piosenki. Weather data, czyli to może być pokazane tutaj w programie. Ja to odznaczyłem, bo to troszkę bardziej przeszkadza niż pomaga. Update tree, czyli uaktualnij drzewko eksploratora. I znowu mamy full path. Teraz mamy jingle. Jingles, menu jingles. I mamy empty. Time announcement. Temperature. Humidity. Edit jingles. Empty to są tak zwane palety jingli. Do Zary można wstawić 9 jingli i mamy tych palet 10, czyli w sumie mamy 90 jingli. Te jingle będę wstawiał, przynajmniej jeden, aby pokazać, jak to działa, o co to chodzi. Po prostu, aby można było łatwo, sprawnie odgrywać jingle pod konkretnymi przyciskami. A te empty to są, to oznacza, że to są puste palety jingli.
4: Empty niedostępne.
3: Druga paleta, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta. Time announcement, czyli czas, temperatura, wilgotność. To wszystko można tutaj dodać w tym miejscu. Edit jingles i tutaj wstawiamy jingle. Tu wstawiamy jingle w odpowiednią i paletę, i w odpowiedni, i pod odpowiedni klawisz. Teraz mamy menu playlist. Add tracks, czyli dodaj rzecz do playlisty. Add stop command. Zara jest takim programem, który można wymusić stop, ale można dodać komendę stop. Czyli można tak zrobić playlistę, żeby ona się zatrzymała na jakiś czas, jak dodamy komendę stop. Dodaj czas, ale dodaj czas już z czasów zdefiniowanych, czyli tutaj dodajemy jakby event do playlisty, ale w tamtym menu, tamtym jingles, tam definiujemy te temperaturę i tak dalej.
4: Add
3: temperature announcement.
4: Add humidity
3: announcement. Add humidity announcement.
4: Add random track.
3: Add random track. Dodaj losowo track.
4: Add pause.
3: Add pause. Znaczy dodaj przerwę. Tutaj maksymalna przerwa, która może być dodana, to jest 3600 sekund. Taką przerwę można dodać w playliście i wtedy Zara się zatrzyma na ten moment. Oczywiście ta przerwa może być dużo mniejsza. To już od nas zależy, jaką przerwę będziemy chcieli dodać. I wtedy Zara się zatrzyma i potem znowu się, że tak powiem, wznowi. To może być przydatne, jeśli chcemy coś powiedzieć między piosenkami albo do czegoś innego. Może być przydatne, jeżeli na przykład... No nie wiem, nie przychodzi mi to do głowy, ale jest coś takiego.
4: Add satellite.
3: To jest bardzo szumnie powiedziane, ale satelita to jest nic innego jak włączenie po prostu dźwięku z karty, dźwięku z line-in, który mamy podłączony do komputera, jeśli mamy, tak? Dlaczego tak to nazwano? Ponieważ tuner satelitarny, żeby było go słychać w komputerze, należy go podłączyć do karty muzycznej przez wejście line-in. I to wejście line-in trzeba jeszcze włączyć. Więc tutaj nazwano to add satellite. Równie dobrze to może być add dźwięk z twojej MP3 albo nie wiem, cokolwiek innego, co chcesz, co jest podłączone do karty do wejścia line-in.
4: Add
3: connection to satellite. Tutaj wyznaczamy sobie podłączenie do satelity, nazwę tak, dlatego że generalnie jedno i drugie jest podobne, natomiast jeśli mamy kilka kart muzycznych, to tutaj możemy zdefiniować, z której karty, która karta ma być jakby podłączona, z której karty on ma wziąć ten line in. Mało tego, możemy dodać, o której. to ma się stać? I kiedy to ma się stać? Możemy tutaj następnie disconnection from satellite, czyli o której mamy wyłączyć tą kartę line i ten dźwięk z tej satelity. Na przykład możemy zrobić coś takiego, że jak wrzucimy ten add connection to satellite, to wtedy możemy zdefiniować, że ten connection, to połączenie ma trwać tylko na przykład 25 sekund, albo add connection to satellite mamy.
4: Widok drzewa poziom 0 biblioteki zwinie on train of plane next grupa lista com next to satellite kropka 1 z 1 lista com next to satellite kropka 1 z 1
3: i mamy connect to satellite i koniec. Nie, lista, to nie lista, to przy streamie mamy, ja to wydiluję, bo deletem, czyli klawiszem delete można wyłączyć rzecz z playlisty, wyrzucić. Dalej do tej playlisty powrócę. Cały czas naciskam strzałkę w prawo.
4: Add stop comment, add time on, add temperature,
3: add pause, add satellite, add connection to satellite, disconnection. Kiedy się ma wyłączyć?
4: DTMF enable command.
3: DTMF enable command. Zara może słuchać. Słuchać DTMF-ów. DTMF-y są to takie tony wydawane przez dialery, czy to jakiekolwiek inne urządzenia. I wtedy Zara, jeżeli będziemy mieli odpowiedni ton, to może nam coś zrobić, jeżeli ona to usłyszy skądś. Może to być z pliku, może to być właśnie z tej satelity. Odpowiedni ton specyfikujemy. Powiem szczerze, nie bawiłem się tym do końca. Wiem, że działa, ale nie do końca się znam na tych tonach. Ja zaraz spróbuję przynieść jakiś dialer i pokazać Państwu, o to mniej więcej chodzi, ale to mamy DTMF enable command, czyli tutaj włączamy detektor. DTMF disable command, czyli wyłączamy ten nasłuch tych DTMF-ów, tych tonów. Add internet stream. Tu można wrzucić sobie stream internetowy, proszę Państwa. Jakieś na przykład radio, które chcemy, żeby było transmitowane przez jakiś czas. Pokażę, jak to działa, bo można. Shuffle, czyli tasuj. Można przetasować playlistę. CUE. Albo Q. W sumie QE i CUE się czyta podobnie, się mówi podobnie, a oznacza co innego. CUE tutaj oznacza odsłuchaj to, co nie gra na głównej playliście. Czyli można sobie zobaczyć, odsłuchać na przykład na drugiej karcie to, co nam będzie grało za chwilę. View selection length, czyli zobacz długość zaznaczenia. To jak zrobimy sobie playlistę, to można sobie zobaczyć na przykład jaka jest długość tej playlisty, jak ją się zrobi i tak dalej. Ja jeszcze wrócę do tego CUE. To jest po to, żeby można było sobie odsłuchać, czy na przykład MP3, czy inny plik dźwiękowy, który dodaliśmy do playlisty, a dodaliśmy go w trakcie grania innego utworu, czy on zagra na przykład nam. Czy nie będzie z nim problemu? Po to jest ta komenda, to jest Ctrl P i wtedy na innej karcie sobie odsłuchujemy tą zawartość. Zawartość, która będzie grana następna albo jeszcze następna. Uaktualnij długość, update length. Uaktualnij wszystkie długości. można, zazwyczaj Zara robi to samo, ale można na niej to wymóc. W przypadku pewnych rotacji to jest dość przydatne, bo czasami Zara się troszeczkę gubi i nie pokazuje nam tak jak trzeba. Tutaj można to przez zaktualizuj długość wymóc. I potem mamy Add Tracks z powrotem. To było menu Playlist. Teraz będzie menu Media. Play, czyli odtwórz, litera P. Stop, zatrzymaj, litera S. Next, następny utwór, napiszcie, litera N. Talkover, litera T. Talkover to jest takie coś, takie wydarzenie albo coś, co się nazywa Move Pod. W momencie, gdy naciśniemy Talkover, Zara wyciszy nam lekko, wyciszy odtwarzanie. Zara wyciszy odtwarzanie, ale nie wyciszy go do końca, tylko wyciszy go trochę. Ten Talkover można regulować sobie i to nam ułatwia i wtedy możemy coś na przykład mówić. Zazwyczaj jest tak, że jak ja mówię i gra muzyka, to ja muszę wyciszyć heblem troszkę, żeby mnie było słychać, a to za mnie zrobi Zara. Zara nie posiada mikrofonu, nie umie włączyć mikrofonu, ale umie trochę przyciszyć, no i to może być interesujące. Ja pokażę, jak to działa za czas jakiś.
4: Stop after current, niedostępne.
3: Stop after current, litera B, wycisz po bieżącym, znaczy zatrzymaj się po granym utworze.
4: Premanerdwa, niedostępne.
3: Rename, zmień nazwę.
4: Lampę, niedostępne.
3: I potem mamy już play. Następne menu. Menu narzędzia.
4: Mixer.
3: Tutaj możemy sobie zdefiniować skrót do aplikacji Exe, która jest odpowiedzialna za mixer w systemie Windows. Nie wiem, być może to jest SoundVol 32, może coś co innego, ja w tej chwili nie pamiętam, ale można tak zrobić, że mixer, w tym nam się w Zarze otworzy mixer głośności systemu Windows. Taki bajerek, no zrobili, chcieli.
4: AUX Players.
3: AUX Players to są playery tak zwane zewnętrzne. Tutaj w tej wersji mamy Player 1 i Player 2. Natomiast jest powiedziane, że są cztery playery. Ja nie wiem, mi się nie udało czterech w tej wersji uzyskać. Być może nie umiem, nie wiem. Może Państwu się uda, ale jest powiedziane, że są cztery, mi się udało dwa. AUX Players, playery to są tak zwane deki zewnętrzne, że można coś zagrać, ale przez można zagrać na przykład z innej karty. I po odegraniu ten player się zamyka, żeby nie było. Trzeba go z powrotem otworzyć. Do czego to może być przydatne? To może być przydatne wtedy, kiedy mamy na przykład jakieś piosenki na życzenie i mamy główną playlistę, a tu nagle ktoś tam dzwoni i mówi: poproszę piosenkę taką, taką, nie mamy jej w playliście, chcemy ją zagrać, a nie chcemy rozwalać sobie playlisty, więc wrzucamy ją sobie do AUX Playera, gramy sobie z AUX Playera, kończy nam grać AUX Player, gramy dalej naszą główną playlistę, prawda? Po to są te AUX Playery. Tutaj są dwa, powinny być cztery, nie wiem jak dalej
4: AUX
3: zrobić.
4: Log Browser.
3: Log Browser. Tu przeglądamy loga z Zary, ponieważ można Zary tak skonfigurować, żeby ona mniej więcej nam mówiła, co gra, znaczy zapisywała do loga, co gra, o jakiej porze zostało. No, taki mini raport jakby do ZAX-u, ale no, nie, może nie taki do końca, ale zawsze pomocne potem w tworzeniu. Sweepers Editor. A to edytor sweeperów, czyli tak zwanych szpilek. I o sweeperach będzie później, w każdym razie to jest, bo nie chcę już tak naprawdę mieszać. Options, czyli główne ustawienia.
4: Mixer.
3: Mamy znowu mixer.
4: Potem
3: mamy... Mamy programs. Today's log, czyli tutaj mamy log z dzisiejszych zdarzeń.
4: Log folder.
3: I log folder.
4: Edit.
3: I edit. Tutaj pozwolę sobie wejść.
4: Lista. Lista. Widok drzewa. Bontrail. Next. Grupa. Lista. List. Widok. Bontrail. Lista.
3: Today's log nie mamy nic, bo
4: program salt, to log folder.
3: Nic nie zrobiliśmy, log folder.
4: Dysk lokalny, widok, adres, pasek, narzędzi, pole wyszukiwania, okno, dół, pole, widok, elementów, lista.
3: Mamy log folder, tutaj możemy wyznaczyć, gdzie, znaczy, gdzie mają być logi, w którym folderze mają być logi z Zary, jeśli takie logi chcemy. W którym miejscu ona ma tworzyć? Może
4: pasek,
3: tak?
4: Pasek, program salt, plus, to da, log folder, edit, to da, log, te, log folder, edit, te.
3: Mam jeszcze edit.
4: Program, dialog, lista, to dyslok, niezaznaczony, przycisk, ok, przycisk, sam cel, przy, lista, to dyslok, niezaznaczony, to dyslok, lok, to, lok, u, przycisk, alt, nef, przycisk, edit, przycisk, remove, przycisk, ok, przycisk.
3: Tutaj mamy taki edytorek.
4: Sam cel, przy, lista, lok,
3: on
4: folder,
3: służy do tego,
4: to dyslok,
3: żeby zrobić sobie jakieś skróty.
4: Bom, przycisk, mamy, alt, plus, dead, nef, przycisk, alt, new. Lista, program, dialog, description, pole, edycji, pusta.
3: Tu możemy coś wpisać. Jakąś komendę.
4: Przycisk. Parameters, pole edycji, pusta.
3: Parametry.
4: Start folder, pole edycji, pusta.
3: Program startowy folder.
4: Przycisk. Ok, przycisk. Sans description, pole edycji, pusta. Com. Przy parameters. Sta. Przy ok, przycisk. Sans cels. Program z dialog.
3: To jest do tego.
4: Lista to dyslok, to dyslok.
3: Aby móc sobie, aby na przykład, gdy będziemy mieli dwie na przykład Zary, żeby uruchomić w jakimś tam w odpowiednim czasie na przykład drugą Zarę, albo żeby, nie wiem, zrobić sobie skrót do Winampa na przykład w Zarze. Albo skrót do jakiegokolwiek innego programu, bo tutaj można właśnie egzeki wrzucić. Ja nie wiem tak do końca, po co to zrobiono, ale miano w tym jakiś cel. W tej chwili sobie nie przypominam, do czego to by mogło się przydać. No do notatnika na przykład, żeby sobie jakieś notatki zrobić w trakcie programu. Nie wiem, gdzie oddzwonić, do kogo, czy jaką piosenkę kto zamówił. I żeby nie dostawać się przez menu start, tylko zrobić sobie taki skrót tutaj w menu programs do notatnika i można sobie na przykład zrobić tutaj takie coś. Ja, prawdę mówiąc, nie do końca się tym bawiłem, ale tak mniej więcej mi to wychodziło. Muszę przyznać, bardzo na to uwagi nie zwróciłem na menu programs.
4: Programs.
3: Potem mamy już na końcu help, czyli menu pomóc. Mamy contents, czyli instrukcje obsługi. Tip of the day, czyli porada dnia. No i About Zara Radio, czyli o programie Zara
4: content.
3: Radio. Potem mamy content.
4: Punkt, lista.
3: I to jest omówienie całego menu Zara Radia. W następnej części podcastu będziemy już bawić się z programem, czyli używać konkretnie programu i jak co robić. No i oczywiście przejdziemy przez menu ustawień. Pokażę mniej więcej, jak ten program ustawić, żeby on nam w miarę działał sympatycznie i w miarę sprawnie. A na razie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Mówił do Państwa Robert Łabęcki.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: W kalendarzu piątek to jest 17 dzień marca 2023 roku. Godzina 19 minęła. Startujemy z Tyflo Podcastem na żywo na antenie Tyflo Radia. Michał Dziwisz, dobry wieczór. Witam wszystkich naszych słuchaczy. I dziś również sam tej audycji nie będę prowadził. Po drugiej stronie naszego wirtualnego łącza jest Paweł Masarczyk. Witaj, Pawle.
6: Witaj, Michale. Witajcie, słuchacze.
5: Dziś będziemy mówić o temacie, który naszych słuchaczy już kiedyś interesował. Jak dobrze pamiętam, to kilka razy o Markdowna pytał nas Patryk, co tak. to właściwie jest, jak to działa. No to Patryku, słuchaj uważnie dzisiejszej audycji, bo dziś ona będzie całkowicie poświęcona temu systemowi znaczników, który...

0: gdzieś oprogramowanie. GitHub bardzo sobie ceni Markdowna i go wykorzystuje szeroko. No, mnóstwo tak naprawdę serwisów. Gdzie się nie rozejrzycie, ten Markdown już prawdopodobnie tam jest. Jak nie, to da się go jakoś zmusić, żeby był jakimiś dodatkami. No więc chyba trzeba by się go nauczyć, żeby przekonać się, na ile on jest pomocny nam.
1: Tak, bo my wcale nie musimy być programistami. Wystarczy, że mamy chęć zapisania czegoś w jakiejś ustrukturalizowanej formie, że się tak wyrażę, bo Markdown to nic innego jak, ja bym to nazwał, taki prostszy HTML.
0: Tak, zgadza się. I to jest tak samo jak w HTML-u mamy do czynienia z pewnymi znacznikami, które wstawiamy. One są w Markdownie bardziej intuicyjne, one są prostsze, bo się ograniczają do znaków po prostu interpunkcyjnych.
1: Powiem szczerze, ja z tą intuicyjnością to tak trochę bym się może i tu nawet kłócił. Na pewno są prostsze, ale czy one są bardziej intuicyjne? Mam wrażenie, że jednak pewne znaczniki w HTML-u, dlatego że bazują na słowach angielskich i że pochodzą od ich skrótów, tak jak na przykład mamy P, paragraph, H jak headings i tak dalej, LU, LI, tak, no to są takimi znacznikami, które intuicyjnie jednak mimo wszystko jakoś zapamiętasz, no a w przypadku Markdowna to jednak musisz pamiętać, jaki znaczek odpowiada za co. Natomiast fakt faktem, że jak już się tego wszystkiego nauczymy, tych znaczków, to wtedy rzeczywiście jest fajnie.
0: Mi się wydaje, że to jest też trochę kwestia przyzwyczajenia, bo no ty już z HTML-em pracowałeś, czy w czasie twoich przygód eksploracyjnych z komputerem, czy studiów, więc myślę, że u ciebie jest już wypracowana trochę ta logika pracy z HTML-em. Markdown się opiera o rzeczy niezakorzenione w żadnym języku. To jest po prostu interpunkcja, więc nieważne, czy my język angielski znamy, czy on się nam z czymkolwiek kojarzy, czy go nie znamy, czy mówimy tylko po polsku, czy w jakimś innym języku. Wymaga to nauki, to prawda, natomiast przez to, że nie trzeba kojarzyć sobie to, że jakiś język angielski, że coś tam, to no, gwiazdka to jak w telefonie, krzyżyk to jak w telefonie, jakieś większe to nam się będzie kojarzyło z maili, listy, to będziemy za chwilkę mówić, myślniki albo jedynka, dwójka, trójka, robimy intuicyjnie tak czy siak pewnie jakoś w Wordzie, więc no nie są to rzeczy, które są nam jakieś do końca nieznane, ale myślę, że nie jest to też jakaś sztuka wielka nauczyć się tego.
1: Nie.
0: Warto mieć ściągawkę.
1: Tak, warto mieć ściągawkę i ja absolutnie nie twierdzę, że że tego Markdowna nie da się nauczyć. Wręcz przeciwnie.
0: Ja cię o to nie podejrzewam.
1: Jest on prosty do nauczenia się, no chyba, że tabelki to dla nas.
0: Też przez to przejdziemy, bo no, da się zrobić, ale warto sprawdzić z kimś widzącym, czy to się ładnie wizualnie prezentuje. No.
1: Zgadza się. Natomiast po prostu bardziej chodziło mi o to, że ja tak dla mnie,
0: okay,
1: jest ten język przynajmniej na samym wejściu. Wiadomo, że HTML-a to się uczyłem i gdzie tam na studiach, Paweł? Jeszcze w podstawówce. Zresztą to chyba nadal jest tak, że się dzieciaki na informatyce, nie wiem, czy to się w ogóle teraz informatyka nazywa, czy to jakoś technologie
0: informacyjne,
1: czy informacyjne, to teraz chyba tak jakoś się nazywa ten przedmiot, to chyba dzieciaki teraz nadal się uczą HTML-a, chociaż może już bardziej korzystania z jakichś gotowych platform CMS typu WordPress
0: do budowania swoich stron. Tak szczerze mówiąc, kto w dzisiejszych czasach pisze strony od zera, statyczne? No są jeszcze takie osoby. Jest taki trend tworzenia takich prostych stron, jak to się drzewiej działo.
1: Tak.
0: Ale raczej jak się już patrzy na to, co będzie bardziej przydatne w biznesie, to jakiś design właśnie, umiejętne zarządzanie tymi skomplikowanymi CMS-ami i tak dalej. To jest teraz w cenie pewnie. Więc.
1: Zgadza się. No i przede wszystkim też jest to łatwiejsze, bo ktoś, kto odpali sobie tego CMS-a, to już ma cały ten kreator, który go poprowadzi za rękę, który pokaże mu, że o tu masz wpisać tytuł, tu wpisz opis, tu sobie, tak, zwłaszcza jeżeli ktoś widzi, to już w ogóle
0: tak,
1: ma po prostu rozplanowanie zaplanowany układ strony, jeżeli nie ma jakichś wygórowanych potrzeb, to sobie tu przesunie jakiś widget, tu sobie przesunie jakiś inny element i buduje sobie tę stronę niejako z klocków. Nie musi w ogóle znać żadnego języka opisu tekstu, żeby tym zarządzać. I to się przydaje

0: Oczywiście później, jeżeli chcemy ingerować w kod tej strony, to jest jedno, ale druga rzecz to, no jeżeli chcemy po prostu mieć większą wygodę, jeżeli nie chcemy odrywać rąk od klawiatury i na bieżąco na przykład formatować dany dokument, to już mówię konkretnie o Markdownie. Bo oczywiście, tak, tak. Bo oczywiście to jest przecież też tak, że te wszystkie edytory, a właściwie na przykład jakiś powiedzmy procesor tekstu typu Word, którego używamy na co dzień zazwyczaj, ma te wszystkie narzędzia do formatowania, które są nawet z klawiatury dostępne. Oczywiście osoby widzące zazwyczaj będą tu używały myszki, choć niekoniecznie zawsze, ale to wymaga zapamiętania konkretnych skrótów klawiszowych. I żeby to oczywiście odpowiednio sformatować. I teraz oczywiście my nawet potem możemy mieć odpowiednią kontrolę nad tym, jak ten dokument jest sformatowany. Natomiast, bo nam czytnik ekranu może przekazywać różnego rodzaju informacje, że tu jest coś pogrubione, tu jest pochylone, tu jest jakiś link i tak dalej, ale wydłuża to generalnie pracę z takim dokumentem. A w przypadku, jeżeli byśmy sobie sformatowali to w Markdownie, zapisali to jako zwykły plik tekstowy, a następnie za pomocą narzędzia, o którym na pewno będziemy potem jeszcze też tak wspominać, przekonwertowali sobie to na dokument wordowski, to mam takie wrażenie, większą kontrolę nad tym, co się z tym dokumentem dzieje, że na pewno nam się tu nic nigdzie nie rozjedzie, że nie wciśniemy sobie przypadkowo jakiejś opcji i po prostu mamy dokument dokładnie taki, jaki sobie życzymy, żeby on był.
1: Tak, ja jeszcze widzę dwa zastosowania Markdownu, takie, które przychodzą mi do głowy, no po prostu pierwsze dwa z brzegu. Jedno to są notatniki brajlowskie, bo notatników brajlowskich mamy różnych wiele i o ile notatniki jeszcze, takie rzeczywiście notatniki przez wielkie N typu BrailleSense, które posiadają edytory całe dokumentów, mają te możliwości formatowania wbudowane, i tam takie rzeczy jak nagłówki, czy sformatowane listy, czy może nawet tabele da się pewnie bez problemu wstawiać. O tyle też są monitory brajlowskie z funkcją notatnika. Przykładowo, no ja mam mojego Braille Edge'a, wiele osób ma fokusy, które też pozwalają na redagowanie prostych dokumentów tekstowych. I teraz nieważne, jaki mamy sprzęt, nieważne, jakie on ma możliwości, procesor i tak dalej, oprogramowanie, to my możemy za pomocą dowolnego sprzętu, który no, tak naprawdę posiada pole edycji i opcję zapisania do czegokolwiek, prawdopodobnie do TXT.
0: Do TXT, najlepiej do TXT.
1: Tak. No i my możemy w tym momencie pisać całkiem sformatowane dokumenty. Jedyne, co trzeba potem zrobić, to wyrenderować to sobie na innym urządzeniu, które już posiada konwerter. Jakiś komputer, ale też smartfon, ale też narzędzia webowe. Dzisiaj będę pokazywał głównie Windowsowe narzędzia i webowe. Dwa również pokażę, ale na iPhone'ie również pokażę aplikację, którą sobie sam wybrałem, która dla mnie jest najwygodniejszym edytorem właśnie Markdowna. I mam nadzieję, że no właśnie, że się to przyda. Skoro już o iPhone'ie mówimy, no to też przyszło mi do głowy formatowanie tekstu za pomocą wejścia ekranu Braille'a. Tu pewne problemy już napotkałem, bo niestety nie wiem, jak wszystkie znaczki, które będą mi potrzebne, wprowadzić przynajmniej na polskiej tablicy brajlowskiej, ale na angielskiej wiele więcej szczęścia nie miałem. Więc tutaj troszkę to ograniczę i jakby wiadomo, no można by to robić klawiaturą tradycyjną, ale no dużo szybciej i wygodniej byłoby brajlem. Natomiast w samej teorii można, nie opuszczając wejścia ekranu Braille'a, tworzyć sformatowany tekst.
0: Ja dodam, że jesteśmy na żywo, zatem jeżeli chcecie nas o coś zapytać albo chcielibyście podzielić się jakimiś swoimi wrażeniami dotyczącymi korzystania ze znaczników Markdown, bo używacie ich na przykład na co dzień, jeżeli chcecie nam opowiedzieć o tym, do czego wy wykorzystujecie te znaczniki, to zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy na Zoomie, jak zawsze, tyflopodcast.net/zoom, tam nas znajdziecie, możecie się wdzwonić, czy to ze zwykłego telefonu, czy to z aplikacji albo przeglądarki. Zapraszamy. Możecie do nas też pisać na YouTubie i na kontakt.tyflopodcast.net i oczywiście z aplikacji pod Windowsa i na iOS-a. Zapraszamy bardzo serdecznie do tego, żeby do nas pisać lub dzwonić. Wszystkie drogi kontaktu są dla was otwarte. Teraz myślę, Pawle, że zanim o aplikacjach, o konkretnych rozwiązaniach, chyba że masz na to jakiś inny pomysł i będziesz już na przykładzie jakiegoś konkretnego narzędzia to wszystko demonstrował, co myślę, że też nie byłoby złe, no ale to zaraz nam na pewno powiesz, ale tak mi się wydaje, że to, od czego trzeba by było zacząć, to w ogóle powiedzieć, jak ludzie z tego mają korzystać i pokazać jakąś taką chociaż podstawową listę tych różnych znaczników Markdown.
1: No więc ja może zacznę od małej uwagi technicznej. Ja już tu słyszę, że mój internet coś dziś przerywa, więc gdyby część moich
0: wypowiedzi wycięło... Od czasu do czasu, ale to nie jest jakoś bardzo, bardzo mocny problem.
1: Gdybym zniknął na kilka sekund i wycięło część mojej wypowiedzi albo jakiejś prezentacji, to proszę o informację, ja bardzo chętnie powtórzę i sobie na pewno z tym poradzimy. Ja myślę, że zacznę od takiej szybkiej teorii, jak w szkole, czyli czym Markdown jest i w ogóle jak powstał. No Markdown jest, tak jak już wspomnieliśmy, zestawem znaczników, takim troszkę, może język skryptowy to jest za dużo, to jest definitywnie, czy język znaczników, bo HTML to jest język właśnie taki znacznikowy, markup language. I może to byłoby za dużo powiedziane o Markdownie, ale w którą stronę to mniej więcej idzie. Sposób zapisu tekstów za pomocą właśnie konkretnych znaczków, które to znaczki oznaczają formatowanie. Denotują nam jakiś rodzaj formatowania, który chcemy zastosować. Stworzyło go nawet dwóch panów, bo był to John Gruber i Aaron Swartz. Pierwszy z panów był, albo nawet jeszcze jest, dziennikarzem technologicznym, głównie zainteresowanym tematyką Apple. Drugi z panów był działaczem politycznym, też w kwestiach jakichś informatycznych wiele rzeczy zdziałał. Podobno, tak się doczytałem, niedawno bardzo popełnił samobójstwo po tym, jak oskarżono go o włamanie do biblioteki JSTOR, takiej akademickiej. Taka smutna historia, ale zostawił po sobie niesamowity kawał dziedzictwa. Mamy Markdown, czyli system zapisu, który aktualnie jest jednym z bardziej popularnych. Wspiera go wiele edytorów, wspiera go wiele narzędzi produktywnościowych, wspiera go wiele narzędzi blogowych, nawet niektóre komunikatory, bo i Discord i w jakimś sensie i poniekąd Telegram też wspierają właśnie Markdowna. No i tak naprawdę, gdzie się nie rozejrzycie, jak macie jakieś narzędzie do zapisu tekstu, takie bardziej zaawansowane, to sprawdźcie sobie, czy nie wspiera Markdowna albo natywnie, albo przez jakieś dodatki, bo jest duże prawdopodobieństwo, że właśnie Markdown jest. Tu, Michale, ty będziesz pewnie więcej wiedział ode mnie na ten temat, natomiast WordPress chyba już natywnie wspiera Markdowna, jeśli nie mylę.
0: Powiem szczerze, ja słyszałem o tym, że WordPress wspiera Markdown, ale jakoś kilkukrotnie próbowałem coś pisać i formatować za pomocą Markdowna, to jakoś nie bardzo chciało mi to działać. Nie wiem dlaczego. Będę musiał jeszcze pokombinować.
1: Wiem, że kiedyś trzeba było mieć dodatek. Jest też taki dodatek, Markdown Here chyba on się nazywa, do Firefoxa przynajmniej, który tam, gdzie nie jest to domyślnie wspierane, właśnie wprowadza wsparcie dla Markdownu i można formatować tekst za pomocą tych właśnie znaczników. No i myślę, że można by zacząć od przedstawienia wam ściągawki, bo mówiłem, że bardzo fajnie jest mieć ściągawkę. Gdybym mógł tylko Michale prosić o prawa do współprowadzenia tutaj, to mógłbym wtedy udostępnić ekran.
0: Wydaje mi się, że ci te prawa już nadałem.
1: Nie, prowadzący wyłączył. No to, u mnie napisane.
0: To zaraz zobaczymy.
1: Natomiast ja się posłużę na potrzeby tej audycji anglojęzyczną ściągawką z prostej przyczyny. Polskie oczywiście też istnieją i ja je podlinkuję w komentarzu. Natomiast dziękuję, teraz będzie super. Natomiast te anglojęzyczne, ta anglojęzyczna konkretna, którą ja sobie wybrałem, ma najlepszą strukturę i jest najfajniej tak naprawdę pogrupowana tak, jak ja to lubię. I nie bójcie się, ja dzisiaj będę waszym przewodnikiem, więc ten angielski nie będzie dla nas językiem obcym. Natomiast
2: rozpoczęto.
1: Udostępniamy dźwięk. No więc dobrze, skoro już jesteśmy tak daleko, to wejdźmy sobie do internetu.
2: Firefox. Lokalizacja. Superekund.
1: Tak, nie. Mozilla Firehunt może. Nie, może nie.
0: Dziś nie będziemy grać, chociaż święta się zbliżają to.
1: No tak, więc gra jak najbardziej w temacie. Do dziś wspominam mistrzostwa w grach audio w pierwszym roku pandemii. Ale dziś Markdown i konkretnie strona markdownguide.com. I na tej stronie
2: markdownguide.com. Markdownguide zajęty.
1: Wiele rzeczy, bo tu jest takie teoretyczne też wprowadzenie do Markdowna, oczywiście w języku angielskim. Są też rekomendacje pewnych narzędzi, które możemy sobie zainstalować, żeby z Markdowna korzystać. Ale my jesteśmy zainteresowani jedną rzeczą na potrzeby dzisiejszej
2: odwiedzony link graf
1: audycji.
2: Odwiedzony link helaps helaps.
1: Cheat sheet, czyli no, ściągawka.
2: Markdown helaps.
1: I ja się celowo rozejrzę szybko po strukturze nagłówków, bo na jedno zagadnienie chciałbym zwrócić uwagę.
2: Markdown helaps helaps. Overview fanhor nagłów. Basic syntax anhor nagłów.
1: Basic syntax.
2: Extended syntax anhor.
1: I extended syntax. Basic syntax, czyli składnia podstawowa. Jest to zestaw minimalny znaczników, które powinien wspierać każdy edytor, który chce mówić o sobie, że jest edytorem Markdown. Jest tam kilka najważniejszych znaczników, głównie formatowanie tekstu, ale też nagłówki, ale też łącza, ale też listy. chyba też cytaty. Natomiast extended syntax, czyli składnia rozszerzona, to już jest wszystko to, czego nie stworzyli oficjalnie pierwsi autorzy Markdowna, tylko to już są przeróżne dodatki dodane później gdzieś tam przez społeczność. GitHub się do tego też troszeczkę przyczynił, troszkę też różne środowiska około Wiki, bo też Wiki ma swój system zapisu tekstowego do redagowania artykułów. No i
0: czyli tak trochę, Pawle, Markdown Markdownowi nierówny. I to, tak, że nauczymy się jakichś tam, powiedzmy, podstaw, to korzystając z jakiejś aplikacji czy serwisu, to wcale nie oznacza, że się czegoś nie będzie trzeba od czasu do czasu douczyć, ale te podstawy, których najczęściej będziemy i tak używać, no to po prostu wszędzie będą takie same.
1: Tak, ja proponuję też sprawdzić, zanim sobie wybierzemy jakieś już dla nas dogodne narzędzie, czy to narzędzie wspiera wszystkie znaczniki, które będą nam potrzebne, bo to nie jest oczywiste i to będę też demonstrował, że Markdown może robić fantastyczne rzeczy. Praktycznie możemy budować całe strony internetowe takie proste za pomocą Markdowna, natomiast nie każdy renderer, powiedzmy, czy nie każde oprogramowanie, które konwertuje nam to potem na przykład na HTML, będzie to wspierać i z tym trzeba się niestety liczyć. Myślę, że też ciekawym zagadnieniem jest to, że Markdown ma wiele pochodnych w ogóle od siebie systemów zapisu, które bazują właśnie na Markdownie, do różnych tak naprawdę zastosowań. Nie miałem pojęcia, że tego jest aż tyle, bo gdzieś jest możliwość zapisu treści matematycznych. Istnieje cały syntaks o nazwie Mermaid do tworzenia wykresów. Istnieje składnia do tworzenia prezentacji takich około PowerPoint, takich ze slajdami i tak dalej. Już uciekła mi teraz nazwa, ale jest taki system. Jest system Fountain, który służy do zapisu na przykład scenariuszy sztuk teatralnych albo słuchowisk. No, ja znam osobę niewidomą, która korzysta z tego do tworzenia gdzieś słuchowisk radiowych i do zapisu scenariusza na odcinek słuchowiska. Jakieś jeszcze inne pokrewne. Więc tak naprawdę okazuje się, że każdy Markdown ma jakieś swoje tam zastosowanie, są jakieś odnogi i tak dalej. Ale takim złotym standardem jest na pewno ten basic syntax i wiele edytorów też może pochwalić się wsparciem tego extended. No więc dobrze, skoro już sobie to wyjaśniliśmy, to no zacznijmy. Ja może tylko jeszcze przełączę szybko, żeby czytana była interpunkcja.
2: Poziom symboli niektórych, poziom symboli większo, poziom symboli wszystko.
1: To będzie nam potrzebne, bo tak jak wspomniałem, no znaki przestankowe, znaki interpunkcyjne, to są te znaki właśnie, których używamy w Markdownie.
2: Basic syntax anchor, nagłówek poziom heseret. Tabela z 11 wierszy i 2 kolumny.
1: Tak, przy każdym z tych syntaksów i przy podstawowej składni i przy rozszerzonej mamy tabelkę. I w tej tabelce mamy wyszczególnione wszystkie znaczniki i co one robią. No więc może zapoznajmy się z każdym z nich tutaj.
2: Kolumna 1 element, kolumna 2 markdown syntax.
1: No dokładnie. W pierwszej kolumnie będziemy mieli, jaki to element nam tworzy, co to nam robi, a w drugiej, no składnie w markdown.
2: Linia 2 element, kolumna 1 link heading.
1: Heading, czyli nagłówek. Jak wstawiamy w markdownie nagłówki.
2: Markdown syntax, kolumna 2 number H1. Number, space, H1.
1: Number, znaczek czyli hash. Po angielsku krzyżyk. Tak, znaczek hash. I to jest nagłówek poziomu pierwszego, tego H1. Więc piszemy krzyżyk, spacja i to, co chcemy, żeby było nagłówkiem, czyli tam przykładowo Tyflo Podcast albo no, audycja, Tyflo Przegląd, odcinek, numer, ileś tam. I to jest nasz nagłówek poziomu pierwszego.
2: Number, number H2. Number, number, number H3. Linia 3.
1: Jak słyszymy, im więcej krzyżyków, tym wyższy poziom nagłówka. Możemy tak do szóstego poziomu się bawić, z tego co pamiętam. No więc jeżeli chcemy mieć całą taką strukturę nagłówków, to o co nieustannie prosimy twórców różnych stron i aplikacji i tak dalej, jasna struktura nagłówków, to możemy również tworzyć w naszych własnych no, dokumentach markdown. I możemy o tym pamiętać. Jak widać, nie jest to trudne, żeby takie nagłówki wpisywać. No wystarczy pamiętać o tym, ile razy trzeba wstrzelić krzyżyk, żeby tekst po tych krzyżykach następujący stał się nagłówkiem konkretnego poziomu. My sobie to wszystko oczywiście za chwileczkę przećwiczymy na żywym organizmie, stworzymy sobie notatkę w Markdownie i będziemy te wszystkie fantastyczne znaczniki wykorzystywać. No może nie wszystkie po kolei, ale z kilkoma się na pewno tak praktycznie zapoznamy.
2: Markdown syntax element kolumna 1 link bold.
1: Bold, czyli pogrubienie.
2: Markdown syntax kolumna 2 star star bold tekst star star.
1: Tak. Dwie gwiazdki, tekst w środeczku i dwie gwiazdki.
2: Star, star, B.
1: Czyli piszemy dwie gwiazdki, nie robiąc spacji, piszemy od razu, zaczynamy pisać tekst. Oczywiście w samym tekście spacje mogą być. Chodzi o to, by po gwiazdkach i przed gwiazdkami końcowymi tych spacji nie robić. Czyli gwiazdka, gwiazdka, coś tam piszemy tego i na koniec dwie gwiazdki też bez spacji przy ostatnim słowie. I to jest nasz tekst pogrubiony. No to co tam dalej?
2: Linia 4 element, kolumna 1 link italic.
1: Italic, czyli tekst pochylony.
2: Markdown syntax kolumna 2 star italicized tekst star.
1: No tu jak widać zasada podobna jak w pogrubieniu, ale zamiast dwóch gwiazdek wystarczy na początku i na końcu po jednej.
2: Star i
1: tak.
2: Star te, star. Tak,
1: wystarczy po jednej na początku i na końcu i mamy tekst pochylony.
2: Linia 5 element kolumna 1 link block quote.
1: Cytaty.
2: Markdown syntax kolumna 2 greater block quote. Greater.
1: Czyli znak większości.
0: Tak spacer. Jak w mailach.
1: Dokładnie. I sprawdzałem to, rzeczywiście działa. Możemy wstawiać w ten sposób cytaty i rzeczywiście screen reader, potem gdy jest to wyrenderowane do HTML-a, pokaże nam to jako blok cytatu, więc literką Q możemy po takich blokach śmiało przechodzić.
2: Linia 6 element kolumna 1 link ordered list.
1: Lista uporządkowana.
2: Markdown syntax kolumna 2 1 dot first item. 2 dot second item, 3 dot third item, linia się...
1: Jak widać, lista uporządkowana, bardzo intuicyjnie, też nikt nie powinien mieć z tym problemu. 1, kropka, spacja, tam jakiś pierwszy element, enter. 2, kropka, spacja, drugi element, enter. 3, kropka, spacja, trzeci element, enter. No i tak się robi listy. Wydaje się, że Word również preferuje taką metodę. I nawet jak zaczniemy już w ten sposób numerować, to on już będzie dalej sam.
0: Tak, jeżeli mamy kolejne. Włączone to autoformatowanie, to on tak. Powinien to uwzględnić. Mhm.
2: Markdown syntax kolumna 2 das first item. Element kolumna 1 link unordered list.
1: Lista nieuporządkowana.
2: Markdown syntax kolumna 2 das first item. Das second item. Das third item.
1: I tu mamy sytuację troszkę inną, bo od myślników. Chyba Word też to wspiera, że jeżeli zaczniemy od myślników wymieniać różne elementy, no to one też się staną listą. Skoro przy listach jesteśmy, to warto wspomnieć o tym, że listy da się, i to też dzisiaj odkryłem, zagnieżdżać wzajemnie w sobie. Mi się to udało troszkę inaczej niż tobie, Michale, i możliwe, że dlatego, że użyliśmy innych narzędzi.
0: Zgadza się.
1: Tak, natomiast to, co ja wyczytałem dzisiaj w internecie, no to Właśnie pokazałem wam, jak zrobić listę na przykład nieuporządkowaną, że one są od myślników. Natomiast jeżeli chcemy w ramach jednego z tych elementów zagnieździć kolejne, no to Enter po tym elemencie rodzicu, że tak powiem, po tym elemencie głównym, w którym ma się coś jeszcze potem znaleźć jako pod element. Daliśmy Enter, no i teraz 4 spacje i możemy sobie wpisywać ten drugi element. Chyba nawet nie jest obowiązkowa tam ani gwiazdka, o właśnie, bo nieuporządkowane listy można od myślnika albo od gwiazdki, czyli tu już gwiazdka i spacja, bo gwiazdka bez spacji to jest pogrubienie i na początku, na końcu, a tu tylko na początku gwiazdka, spacja i piszemy sobie jakiś tam element i to jest element listy. Natomiast już zagnieżdżone, czyli chcemy listę w liście mieć, no to 4 spacje i element, ten, który chcemy. Jak tobie się to, Michale, udało?
0: U mnie to działa zupełnie inaczej. Ja korzystałem z RWTXT, czyli z serwisu, który to już kiedyś demonstrowaliśmy w Tyflopodcaście, zdaje się. Dziś też o niego zahaczymy, jak, Pawle, wspomniałeś. Natomiast u mnie to zadziałało w ten sposób, że naciskam, najpierw wpisuję minus spacja element pierwszy, później robię pustą linijkę, czyli właśnie nie Enter, tylko dwa Entery, tak na dobrą sprawę.
1: Czyli nowy akapit.
0: Tak. Potem minus spacja, minus spacja, czyli jakbym wstawiał dwa elementy tej listy i to, powiem szczerze, dla mnie to było bardziej logiczne nawet. Tylko ja na początku myślałem, że trzeba wstawić dwa myślniki, a nie, w sensie dwa minusy, a nie minus spacja, minus spacja. Ale wpisałem potem minus spacja i treść tego kolejnego elementu. No i później, kiedy sobie odświeżyłem, to u mnie zadziałało to właśnie tak, że była jedna lista, potem zagnieżdżona w niej druga lista.
1: To jest ciekawe, bo mi się wydawało, że tworzenie nowego akapitu, o czym chciałem wspomnieć troszkę później, ale skoro już przy tym jesteśmy, no to dobrze. Tworzenie nowego akapitu poniekąd tworzy nową kontrolkę, jakby nowy akapit to już jest coś nowego, więc wydawałoby mi się na logikę, że nowy akapit to już wyrzuca nas z tej naszej listy, którą sobie robiliśmy gdzieś powyżej.
0: No właśnie, dziwnie to się zachowuje, ale z tymi akapitami to jest coś, na co trzeba uważać w Markdownie, bo on bywa na to dość czuły.
1: Okay.
0: I na te akapity.
1: Jasne. No więc zobaczmy, co jeszcze możemy w Markdownie wstawić.
2: Linia 8, element, kolumna 1, link, code.
1: Możemy wstawić blok kodu.
2: Markdown syntax, kolumna 2, graf, code, graf. Graf. Akcent zaznaczone.
1: No, czyli...
2: C, A, O, C.
1: Jeżeli wstawimy jakiś tekst, otoczymy go dwoma znakami akcentu. Akcent to jest, o ile się nie mylę, to przed jedynką na klawiaturze. To jest chyba ten znaczek. On z shiftem jest tyldą.
0: A to jest akcent.
1: Tak, akcent. To jest akcent. Więc to jest do wstawiania właśnie bloku kodu. Jeżeli chcemy zacytować jakiś kod programistyczny, jakiś fragment skryptu, fragment programu, no to do tego służy właśnie ten znacznik.
0: Zdaje się, że w ogóle ten kod też przydaje się wtedy, bo ktoś by mógł się zastanawiać, po co coś takiego stosować, bo przecież no, kod jest zazwyczaj tekstem, ale to chyba też chodzi często o to, że na przykład różne systemy CMS potrafią pewne znaki w różny sposób interpretować.
1: No tak.
0: I jeżeli na przykład w danym kodzie będą występowały te konkretne znaki, na przykład chociażby jakieś myślniki, które mógłby właśnie sformatować jako listę, albo inne tego typu elementy, jakieś właśnie krzyżyki jako nagłówki, to że on tego nie będzie ruszał i po prostu ten blok kodu wyrenderuje dokładnie tak, jak my go wkleimy.
1: O. No, to jest też słuszna uwaga. Dzięki, ja akurat kodu nie piszę, więc nie mogłem o tym wiedzieć, ale myślę, że to się może wielu osobom też przydać, które rzeczywiście z kodu korzystają.
0: I czasem bywa też tak, że tam mamy numerowanie linii, co jest akurat dla naszych czytników ekranu mało fajne. Niektóre systemy CMS coś takiego robią, tylko niestety robią to w bardzo niefajny sposób i mamy jakiś fragment kodu i on wygląda tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, powiedzmy, 10 odliczanie, tak? A dopiero później mamy ten cały kod, więc najpierw się trzeba przez te numery linii przedrzeć.
1: Oj, no to nie jest dobra praktyka. No, ale cóż, poradzić. Zobaczmy, co tam jeszcze możemy.
2: Linia 9, element, kolumna 1, link, horizontal, rule. Markdown, syntax, kolumna 2, dasch, dasch, dasch.
1: Trzy myślniki albo trzy gwiazdki.
2: Dasch, dasch, dasch.
1: To jest separator. Jeżeli bardzo chcemy wstawić separator, to możemy i będzie on rzeczywiście czytany jako separator przez NVDA, czy tam przez inne czytniki.
0: Tak, czyli to jest taka linia chyba biegnąca w poprzek tak. Ekranu.
1: Tak, czy jak chcemy coś od czegoś oddzielić, tak wizualnie, to możemy tak to też zrobić.
2: Linia 10, element, kolumna 1, link, link.
1: No, link, łącze. No, to może być ważne i tu trzeba się naprawdę skupić.
2: Markdown, syntax, kolumna 2, left bracket, title, rigged bracket, left paren, https, colon, slash, slash, www.example.com, rigged paren.
1: No, jak widać, jest miejsce na podpis tego linku, na tytuł jego i na adres. Podobnie jak w HTML-u, tylko tu wygląda to inaczej, bo mamy...
2: left bracket.
1: Otwarcie nawiasu kwadratowego.
2: T-I-T-L-E. Rigged bracket.
1: Zamykamy, wpisaliśmy tytuł, zamykamy nawias kwadratowy.
2: Left paren.
1: Otwieramy nawias okrągły, tradycyjny i w środku okrągłego link.
2: https://www.eikample.com Rigged paren.
1: I zamykamy nawias.
0: I powiem szczerze, to jest jedna moim zdaniem z trudniejszych konstrukcji w Markdownie. Wiesz, że ja się do dziś muszę zastanawiać, jak wpisać ten znacznik i zdecydowanie wygodniej mi się pisze link po prostu w czystym HTML-u?
1: Wiesz co? No nie dziwię się. Aczkolwiek w HTML-u jest więcej rzeczy do...
0: Jest, tak, jest więcej, oczywiście, bo tam jest mniejsze A, spacja, href i tak dalej. Tak. I to trzeba wszystko wpisać, ale też nie ułatwia sprawy fakt, że tu w odróżnieniu od HTML-a ta kolejność jest w ogóle odwrotna, bo tu mamy najpierw A, href i tak dalej, mamy adres w HTML-u, tu mamy tytuł, a tytuł zazwyczaj wstawiamy na końcu tego i oczywiście jakieś tam ewentualnie inne parametry, tak, bo w HTML-u tych parametrów przy linkach może być więcej, może być tam jeszcze jakiś title, obrazek, możemy chcieć tam wstawić i tak dalej, możemy zdecydować, czy ma się otwierać w nowym oknie, czy nie, ale powiem szczerze, naprawdę, ja z tym mam do dziś problem i do dziś nie mogę tego zapamiętać.
1: To jest prawda. Ja też, jak już jakiś czas nie używałem Markdowna, to zapominam, jak to leci. I dlatego właśnie fajnie jest mieć ściągawkę, bo no, bez niej można się często pogubić, zwłaszcza na początku, albo jak się nie używa zbyt często Markdowna. No ale tak, linki możemy wstawić w ten sposób. Co tam dalej?
2: Linia 11, element, kolumna 1, link, imagę.
1: Możemy też wstawić obrazek. I tu uwaga, bo...
2: Markdown, syntax, kolumna 2, bang, left bracket, alt text, rigged bracket, left paren, imagę.jpg, rigged paren, bang. Wykrzyknik zaznaczone, left bracket,
1: właśnie,
2: wykrzyknik od bang.
1: Zaczynamy od wykrzyknika.
2: Left bracket.
1: Otwieramy nawias kwadratowy.
2: A, L, T, SPA, T, E, I, K, T, rigged bracket.
1: Wpisujemy tekst, opis alternatywny obrazka. Fajne, ważne, że o tym pomyślano tutaj, żeby to tak zrobić. Zamykamy kwadratowy.
2: Left paren.
1: Otwieramy okrągły.
2: I-M-A.
1: I dajemy ścieżkę do obrazka, czy to na naszym dysku jako plik, czy to jako adres internetowy, czy na naszym serwerze, gdzie nam ten obrazek leży.
2: G-J-P-G, rigged paren.
1: No, wstawiamy obrazek.
2: Koniec, tabela, nagłówek.
1: I to jest wszystko, co jest w podstawowym syntaksie, czyli to są rzeczy, które na pewno, jeżeli mamy do czynienia z edytorem, który wspiera pełny Markdown, to na pewno to jest wspierane. No teraz wchodzimy już w tak zwany rozszerzony, w rozszerzoną składnię i te rzeczy wiele edytorów wspiera, ale nie wszystkie i też będziemy dzisiaj o tym mówić, że są z tym problemy i ta dostępność tych znaczników. Trzeba sprawdzić, czy nasz docelowy edytor to w ogóle wspiera.
2: Nagłówek poziom 2, extended syntax.
1: Tu też nacisnę od razu T, żeby przejść do tabeli.
2: Tabela z 12 wierszy i 2 kolumny. Kolumna 1 element, kolumna 2 markdown syntax.
1: No wiadomo, tu element tutaj, no składnia, więc zobaczmy.
2: Linia 2 element, kolumna 1 link table.
1: No to są te tabelki, o których Michał mówił. Pochylmy się, przejdźmy przez to, zobaczmy, jak to się da.
2: Markdown syntax, kolumna 2 bar syntax bar description bar. Bar, space, s, i, n, t, a, x, space, ba, space, d, e, s, c, r, i, p, t, i, o, n, space, bar.
1: To jest nawet na przykładzie tej tabeli, którą teraz przeglądamy, zrobione. Bar, czyli...
2: Kreska pionowa zaznaczone.
1: Kreska pionowa.
0: Czyli shift i backslash.
1: Backslash, tak. Backslash jest często nad shiftem na niektórych klawiaturach koło entera. Albo między lewym shiftem i lewą literką Z. No i w tym momencie zaczynamy...
2: Bar 11, dasch, bar 1.
1: Tak, zaczynamy od zdefiniowania nagłówków tabeli, bo no, nagłówki tabeli, tak? My, jako użytkownicy screenreaderów, bardzo lubimy, jak tabele są zrobione właśnie tak ładnie, że mają nagłówki. Ja już zademonstruję, o co chodzi.
2: Tabela z 11, kolumna 1 element, kolumna 2 markdown syntax.
1: I teraz zejdziemy do drugiej linii.
2: Linia 2 element, kolumna 1.
1: I będzie nam czytało, jakiej kolumny się tyczy dany element, dana komórka, do której dotarliśmy. Czyli jak chcemy mieć taką fajną tabelę, żeby ona w ten sposób działała, to musimy ustalić jej nagłówki, czyli czym będzie ta pierwsza kolumna, czym będzie ta druga kolumna. No jak będziemy mieli tych kolumn więcej, no to wiadomo, czym będzie trzecia, czwarta i tak dalej. O co będzie chodzić, jakiego typu dane będą w niej podane.
2: Linie, mark, bar, jed, bar, synta.
1: I robimy to, oddzielając właśnie od siebie te kolumny znaczkami kreski pionowej, czyli piszemy
2: bar.
1: Kreskę pionową.
2: Space.
1: Możemy zrobić spację. Pierwsza kolumna, co w niej będzie, czyli tu na przykład mamy...
2: S, I, N, T, A, X, space, bar, space.
1: Syntaks, czyli składnię markdownową. No, w sensie tak ktoś podpisał kolumnę. Tak jest to też zrobione.
2: Bar, space, D, E. R-I-P-T-I-O-N, space, bar.
1: Znowu kreska pionowa, spacja, druga kolumna, spacja i kreska pionowa. Myślę, że to sobie można wyobrazić w ogóle tak wizualnie, jako taką tabelkę, jako taką szachownicę albo taką kratkę. O, no jak jest kratka, bo tabela to jest tak, to są takie okienka poniekąd, tak? Okienko lewe, okienko prawe. Tam jeszcze te okienka mogą być po lewej, środkowe i prawe. Jak taka plansza do gier. No i te okienka mają jakieś granice, tak? Jest sobie... Okienko ma jakieś taki to obramowanie z lewej, obramowanie z prawej. No, tak normalnie to też z góry, z dołu. Ale my robimy tylko z lewej i z prawej. Więc lewo, spacja. Lewo oczywiście kreska pionowa. Pierwsza kolumna, co tam ma w niej być, jej treść, spacja. Zamykamy kreską pionową tą kolumnę i jednocześnie robimy granicę do nowej kolumny. Spacja. Co tam dalej w drugiej kolumnie, co tam dalej? Spacja. I kreską pionową zamykamy. To nie jest wszystko, bo pod spodem mamy jeszcze...
2: Bar 11, dasch, bar 11, dasch, bar. Bar.
1: Kreska pionowa.
2: Space. Dasch, dasch, dasch, dasch, dasch, dasch, dasch, dasch, dasch, dasch, dasch.
1: No właśnie, zarapowałem na myślnikach.
2: Space. Bar.
1: Kreska pionowa, spacja.
2: Space.
1: I jeszcze raz 11 myślników. I znowu spacja, i znowu kreska pionowa. No po co taki cyrk? Ano po to, i to już o tym wspomnieliśmy wyżej, żeby ustawić, jak szeroka ma być ta tabela. No bo oczywiście wiadomo, im więcej danych, im one dłuższe, tym szersze powinny być obramowania tej tabeli. Jeżeli zrobimy tu 3 myślniki, a nie 11, to się może okazać, że jak wpiszemy jakiś dłuższy tekst, to on wizualnie nam się gdzieś zgniecie w ogóle, nie wiem, czy się zawinie do drugiej linii, czy będzie po prostu pościskany bardzo mocno przez te obramowania. No, wizualnie nie będzie to wyglądało ładnie. Więc warto sobie to wyobrazić albo w jakiś sposób zwizualizować przed podjęciem się tworzenia tabeli.
0: Zastanowić się też, jak szerokie, tak. Jak szerokie mają być te kolumny.
1: Tak. No więc to jest największe wyzwanie, to o czym mówił Michał, ustalić tą szerokość kolumn i mieć o niej jakieś pojęcie. No i warto, tak jak mówię, zawsze osobie widzącej pokazać, czy taka tabelka ładnie wygląda, czy coś jej jeszcze potrzeba, czy ją potrzeba jeszcze rozszerzyć, czy też nie. No dobrze, no to skoro już ustaliliśmy tytuły nagłówki kolumn i teraz chcielibyśmy i obramowania, no to teraz chcielibyśmy tą tabelkę wypełnić jakimiś pewnie danymi. No i tutaj wracamy do tego, co już robiliśmy, czyli znowu kreska pionowa, spacja, dane do pierwszej kolumny, spacja, kreska pionowa, spacja, dane do prawej kolumny, spacja, kreska pionowa.
0: To no już nie wygląda źle.
1: Tak, to już nie wygląda źle. No i tutaj poniżej też to mogę zademonstrować.
2: Bar header, bar title, bar. Bar paragraph, bar tekst, bar. Linia.
1: Dokładnie. No i tak można robić sobie tabelki w Markdownie i rzeczywiście to się potem renderuje jako takie fajne, dostępne tabele z przypisanymi nagłówkami kolumn, więc bardzo ładnie się, po takich prostych oczywiście, tu nie zrobimy jakichś tabeli zagnieżdżonych jedna w drugiej, jakichś skomplikowanych układach.
0: Wiesz co,
1: tak
0: pytanie,
1: dalej.
0: Czy nie zrobimy, gdyby na przykład w jednej komórce ktoś próbował potem zagnieżdżać coś w drugiej, to ciekawe, ale to już jest jeszcze więcej dla nas wyobraźni tak naprawdę.
1: Tak, to jedno, a drugie nie. Czy Marko na to zezwoli, bo te znaczniki się zaczną dublować, tak się obawiam.
0: No to też może tak być, to trzeba by było, być może jakaś specyfikacja Markdowna by ewentualnie na to pozwalała, ale to tak. Jakaś, no już konkretna. W każdym razie tu jest też o tyle fajnie, że na przykład jeżeli wam ktoś powie, słuchaj, ale ta jedna kolumna to jest za wąska, to tu ci się ten tekst ucina, to nie ma żadnego problemu, edytujecie sobie w tym momencie plik, ten wejściowy, tekstowy,
1: tak.
0: I pyk, pyk, pyk, pyk, parę minusów sobie dopisujecie w tej pierwszej kolumnie. Proszę bardzo, zapisujesz. Zapisujemy na dysku, przetwarzamy na Markdowna. O, i już jest dobrze. Dajemy komuś do sprawdzenia. Nie trzeba wchodzić w żadne tam właściwości tabeli, ustawiać jakieś szerokości, kombinować. Po prostu zwyczajnie dopisujemy parę znaczków i gotowe.
1: Mhm. No i co jeszcze? Bo to nie wszystko, co w Markdownie można. Co jeszcze można?
2: Markdown syn element kolumna 1 link fencet co de block.
1: Ograniczone, czy powiedzmy tak, ogrodzone, tak, bloki kodu.
2: Markdown syntax kolumna 2 graf, graf, graf, graf, graf, graf, linefet, graf.
1: Czyli można cały blok, jeżeli kodu nie piszemy tylko jedną linijkę, tylko piszemy go więcej, więcej, więcej, to możemy oznaczyć, że to, co się znajdzie po tych trzech akcentach,
2: element markdown syn graf. Akcent zaznaczony. Akcent.
1: Tak. Czyli to, co się znajduje poniżej tych trzech akcentów, albo między jedną grupą trzech akcentów, a drugą, bo pewnie na początku i na końcu też się to pisze, to wszystko jest kod, więc nie interpretuj tego jako markdown. Co tam dalej mamy jeszcze?
2: Left brace. Kuote first name kuote colon. Kuote last name kuote colon. Kuote smith kuote comma.
1: Tak, to jest ten kod przykładowy. Kuote
2: lig gra linia 4, linia 3 mark do lig gra w gra w gra.
1: Czyli ten blok
0: i końcówka
1: odgradamy.
0: Też trzy
1: tak,
0: akcenty.
1: Akcenty. Dobrze.
2: Linia 4 element kolumna 1 link footnote.
1: Footnote, czyli przypisy. I to jest bardzo ważne, bo ja tego osobiście nie próbowałem, ale prawdopodobnie dałoby się na przykład pisać prace licencjackie i magisterskie w Markdownie. No bo kto nam zabroni? Możemy wstawiać przypisy, możemy wstawiać różne tabele, możemy linkować też nawet, o to będę zaraz pokazywał, do miejsc w naszym tekście, więc dużo rzeczy da się zrobić. Myślę, że do takiej właśnie pracy tutaj z tekstem bardzo nam Markdown może się okazać pomocny. Więc zobaczmy, jak się robi przypis.
2: Markdown syntax kolumna 2 heretickie sa sentence with half od note dot left bracket caret 1 right bracket.
1: Czyli najpierw piszemy sobie jakieś zdanie. Można nawet napisać cytat, to już też próbowałem, tak też zrobię w naszym przykładzie. Piszę sobie moje zdanie.
2: For left linefe left bracket ca for od note dot left spa, dot spa.
1: Skończyłem zdanie, napisałem kropkę, no i teraz chcę postawić przypis. Za takim zdaniem robię spację.
2: Left bracket.
1: Lewy nawias kwadratowy.
2: Caret.
1: Daszek, czyli shift 6.
2: 1.
1: Numer przypisu, no czyli jak to jest przypis numer 1, no to 1, a jak 150 to 150.
2: Right bracket.
1: Zamykam nawias kwadratowy.
2: Linefet.
1: To w zasadzie tyle, bo tu już jest przejście do nowej linii. I teraz, no to zrobiłem przypis jakby do czegoś w tekście, ale wypadałoby, żeby ten przypis się do czegoś odwoływał. No i żeby to odwołanie utworzyć, to w dowolnym miejscu tekstu tak naprawdę, bo to nie musi być w żadnym konkretnym, wstawiamy coś takiego.
2: Pusta. Left bracket.
1: Otwieramy nawias kwadratowy, tak zaczynamy linię.
2: Caret.
1: Daszek.
2: 1.
1: Numer naszego przypisu.
2: Right bracket.
1: Zamykamy nawias kwadratowy.
2: Solon.
1: Dwukropek.
2: Spacja.
1: I tu piszemy już treść tego przypisu, tam nie wiem, Mickiewicz, Adam, Pan Tadeusz, księga pierwsza, strona, ileś tam, ileś, zależy co cytujemy. Jaki to ma efekt? No efekt to ma taki, że po pierwsze w tym zdaniu, które napisałem tu u góry, do którego na końcu linijki doczepiłem przypis, powstanie link. Link, w który będzie można kliknąć i zostaniemy przeniesieni do przypisów. Druga rzecz, która się dzieje, to na końcu naszego dokumentu, na samym dole, utworzy się lista wszystkich przypisów, jakie zostały w dokumencie użyte. Lista ta jest oddzielona po pierwsze separatorem, przynajmniej tak to renderuje Viscont, którego będę zaraz pokazywał, czyli też pewnie Pandoc. I ta lista jest oprócz separatora też oddzielona punktem orientacyjnym. Czyli możemy sobie nacisnąć DRD i od razu przeskoczyć, przynajmniej tak w NVDA to działa, i od razu przeskoczyć do przypisów. I właśnie nieważne, gdzie te przypisy będą w syntaksie, w waszej składni. Mogą być na początku dokumentu, w środku, na końcu, gdzieś w ogóle przemieszane. One zawsze wylądują na końcu. Jako taki spis od pierwszego do ostatniego. I oczywiście z przypisu też można kliknąć link i wrócić do tego miejsca w tekście, do którego ten przypis się odwoływał, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to robić. Więc jest to super do właśnie bibliografii.
2: Linia 5, element, kolumna 1, link, heading id.
1: Heading ID, czyli nagłówek o własnym identyfikatorze. To jest bardzo fajna sprawa, którą też dzisiaj odkryłem, bo pozwala nam to na nazwanie w sposób konkretny nagłówków takim unikalnym identyfikatorem, do którego to identyfikatora możemy się później odwołać w tekście, wstawiając link i w ten sposób stworzyć sobie link, który po kliknięciu przeniesie nas bezpośrednio do tego właśnie nagłówka, do tego miejsca w tekście, więc możemy w ten sposób sobie tworzyć no takie linki wewnątrz notatkowe. No i jest to bardzo wygodne, zwłaszcza jak to jest jakiś duży dokument, jakaś instrukcja, jakiś spis treści chcemy na przykład zrobić, to jest bardzo, bardzo użyteczne. Jak się coś takiego robi? Ano już pokazuję.
2: Markdown syntax kolumna 2 number migrelat heading left brace number custom das hit right brace.
1: No, brzmi jak bardzo skomplikowana rzecz, ale nie jest aż tak źle. Zaczynamy jak z każdym normalnym nagłówkiem, czyli krzyżyki.
2: Number.
1: W tym przykładzie akurat mamy nagłówek poziomu trzeciego, bo trzy krzyżyki, spacja.
2: Space. M, X, G, R, E, A, T, S, H, E, A, D, I, N, G, space.
1: Tutaj piszemy sobie tekst nagłówka. Spacja i otwieramy.
2: Left brace.
1: Nawias klamrowy, czyli shift i otwarcie kwadratowego.
2: Number.
1: Krzyżyk.
2: C, U, S, T, O, M, das, I, D.
1: Identyfikator, który może być naprawdę umowny, możemy go sobie nazwać nagłóweczek, możemy go sobie nazwać rozdział 3, możemy go sobie nazwać jakkolwiek. Ważne, żeby nie stosować spacji. No i ja mimo wszystko jednak bym się powstrzymał od polskich znaków, bo chyba to nie byłoby najlepsze. Może być z tym problem ze znakami jakimiś Unicode i tak dalej. Ja bym tutaj nie stosował, więc możemy napisać sobie naglóweczek czy coś.
2: I D. Richt brace.
1: I zamykamy nawias klamrowy.
2: Linia 6, element.
1: Jak później linkować do takich nagłówków w tekście? Ano w bardzo podobny sposób jak w przypadku tradycyjnych linków, czyli otwieramy nawias kwadratowy, wprowadzamy tytuł linku, czyli to, co ma być w tym linku, jak go najedziemy, jak on ma się nazywać, ten link. Zamykamy kwadratowy, otwieramy zaraz bez spacji okrągły i wpisujemy również krzyżyk i to ID, ten naglóweczek, czy tam inne ID, które sobie wymyśliliśmy wcześniej i je zapisaliśmy tam przy tym nagłówku. I zamykamy oczywiście nawiasem okrągłym. I tak skonstruowany link potrafi nas przenieść do innego miejsca w tym samym pliku. Więc bardzo użyteczna sprawa.
2: Markdown syncolon definit, linia 7, linter, element, kolumna 1, link, definition list.
1: Lista definicji, czyli na przykład lista, na której mamy jakiś termin i jego wyjaśnienie. Są takie listy, one przez screenreadera są czytane jako tradycyjne takie listy. Niczym się to specjalnie przynajmniej z NVDA nie różni. Ale wizualnie wygląda to pewnie jakoś tak, że mamy, nie wiem, słówko niezrozumiałe i obok jest opis, co to słówko oznacza, przykładowo. Jak my możemy coś takiego zrobić?
2: Markdown syntax kolumna 2 term T, E, R, M, line fed. Solon, space, D, E, F, I, N, I, T, I, O, N.
1: Czyli piszemy sobie normalnie w pierwszej linii bez żadnych znaczków to słowo, które chcemy wyjaśnić, ten termin. Następnie enter do nowej linijki, dwukropek, spacja i objaśnienie terminu. I w ten sposób powstaje lista definicyjna.
2: Linia 7, element, kolumna 1, link, stricket, hrog. Markdown syntax, kolumna 2, tilda, tilda, the word is flat, dot, tilda, tilda.
1: Bardzo ładny przykład, czyli przekreślenie.
0: Przekreślenie.
1: Może nie wszyscy się zgodzą, wiem, że opinie są podzielone na ten temat. Natomiast skupmy się na faktach i przekreślmy to. Więc może się zdarzyć, że chcemy w tekście coś oznaczyć jako przekreślone, bo jest to informacja już nieaktualna albo nieprawdziwa. To się często robi z jakimiś tam cenami produktów, kiedy wprowadzana jest jakaś obniżka albo coś się zmienia na stronie w kwestii tych cen i wtedy screen reader również nam czyta na tym fragmencie tekstu przekreślone. Tam, gdzie była ta stara cena, którą należałoby usunąć albo która obowiązywała do jakiegoś tam okresu. Jak my to robimy?
2: Tilda, tilda, t, k, e, s, w, o, r, l, d, s, p, i, s, p, f, l, a, t, dot, tilda, tilda.
1: Wstawiamy na początku i na końcu fragmentu, który chcemy przekreślić, dwa znaczki tyldy, czyli shift plus akcent. Shift plus to, co jest przed jedynką. I w tym momencie rzeczywiście powstanie nam przekreślenie.
2: Linia 8, element, kolumna 1, link, task list.
1: Task list, czyli lista rzeczy do zrobienia. Też bardzo fajny GitHubowy dodatek, tak ja mam wrażenie. GitHub bardzo lubi tego to stosować, albo społeczność wokół projektów na GitHubie, bo możemy w ten sposób tworzyć listy, rzeczy do wykonania, ale na tych listach te rzeczy będą zaznaczane jako pola wyboru. Albo zaznaczone, albo nie, w zależności czy zadanie zostało wykonane, czy też nie. I jak my takie pole wyboru możemy stworzyć?
2: Markdown syntax kolumna 2 dash left bracket x rigged bracket vrited he press release dash space.
1: No czyli tradycyjny element listy, prawdopodobnie od myślnika, myślnik spacja.
2: Left bracket x rigged bracket space.
1: Otwarcie nawiasu kwadratowego i tutaj w zależności od tego, czy mamy to być zaznaczone, czy niezaznaczone, albo spacja, wtedy jest niezaznaczone, albo x, tak jak tutaj, i wtedy jest zaznaczone. Potem zamykamy nawias kwadratowy, spacja i piszemy tytuł tego elementu, tak? Co on ma przedstawiać.
2: Dasch left bracket rigged dasch space left bracket space rigged bracket space.
1: Tu mamy element ewidentnie niezaznaczony, bo mamy spację między dwoma nawiasami kwadratowymi, a nie x.
0: I to jest w ogóle ciekawa sytuacja, bo w niektórych programach i w niektórych narzędziach my możemy później to przestawiać zaznaczenie tych elementów tak stworzonych. To zdaje się w Simple Note na przykład tak było.
1: Tak, w Simple Note to działało.
0: Na przykład na GitHubie, kiedy coś takiego sobie oglądamy, jakaś tam lista rzeczy do wykonania, no to oczywiście my komuś tego nie możemy zmieniać, więc mamy takie pola wyboru wyrenderowane dla naszego czytnika ekranu, z którymi nic nie możemy zrobić.
1: Dokładnie, więc wszystko zależy od tego, jakie narzędzie. Simple Note właśnie ma taką możliwość zaznaczania i to zaznaczenie lub odznaczenie pola potem ma odzwierciedlenie oczywiście też w składni, że ten X zniknie lub się pojawi. No i to jest na przykład sympatyczne do list zakupów. Można sobie te elementy po kolei odhaczać lub zahaczać.
0: To prawda.
1: W zależności od tego, czy już została rzecz kupiona, czy nie.
2: Linia 9, element, kolumna 1, link emoji.
1: I tu mamy jeszcze całą dokumentację o tym, jak wstawiać emoji w Markdownie. Tym się nie będziemy raczej interesować za
2: linked,
1: bardzo.
2: Linia Markdown, element, kolumna 1, link, hik, linked.
1: Możemy też tekst podświetlić, podkreślić go. I jak to się robi?
2: Markdown syntax, kolumna 2, net, to hik, linked, tches, equals, equals, very important, words, equals, equals, dot. Netto, hig, lit, hese, equals, equals, very, space, equal, equals, v, e, r, x, i, m, p, o, r, t, a, n, t, sp, w, o, r, d, s, equals, equals.
1: Czyli ten fragment, który chcemy wyróżnić, jest otoczony dwoma znakami równości. Równa się, coś tam sobie pisze, równa się i to będzie wyróżnione. Zdaje się, że NVDA oznajmia to w jakiś sposób. Dobrze kojarzę, że to jest podkreślenie czy coś takiego?
0: Szczerze powiedziawszy, nie pamiętam. Ale okay, może nam to w trakcie wyjdzie.
1: Tak, dokładnie, przetestujemy.
2: Linia 11, element, kolumna 1, link, subscript.
1: Subscript, czyli pisanie rzeczy w obniżeniu.
2: Markdown syntax, kolumna 2, h tilda 2 tilda o. H tilda 2 tilda o.
1: Czyli jedną tyldą i z jednej i z drugiej strony po jednej tyldzie otaczamy ten konkretny fragment, który ma być napisany po Wyżej, czy?
2: Element kolumna 1, link subscript.
0: Nie, poniżej. To, tak, co ma poniżej. Być obniżone.
1: Obniżone, tak. No i tu dobry przykład, bo na przykład obniżamy cyfry we wzorach chemicznych H2O. I w Braille'u, pewnie pamiętacie z lekcji chemii, że tą dwójkę pisaliśmy w obniżeniu. Drugi, trzeci, a nie normalnie pierwszy, drugi. No i w tym momencie można spokojnie pisać na przykład jakieś wzory chemiczne.
2: Markdown syntax też... kolumna 2 H tilda 2 linia 12 element kolumna 1 link superscript.
1: Mamy też superscript, czyli w podwyższeniu możemy coś zapisać. I tutaj...
2: Markdown syntax kolumna 2 X caret 2 caret X caret 2 caret.
1: Otaczamy daszkiem to, co ma być podwyższone. No w tym przypadku na przykład potęga, tak? X do potęgi drugiej. I to piszemy właśnie X daszek 2 daszek. No więc tak też można.
2: Koniec tabela na głowie.
1: I to wszystko, jeśli chodzi o składnie. Ja tą ściągawkę sobie zostawię tu na boku. Nie będę jej zamykał, bo ona się nam może jeszcze przydać. To może dla porządku zapytam, Michale, na razie żadnych ani wiadomości, ani nikt nie dzwoni.
0: Nie, na razie jest cisza, no na razie jest cisza. Oczywiście będę zerkał do naszych kanałów komunikacyjnych.
1: Tak, fantastycznie. Gdybyście mieli jakieś pytania o to wszystko, to śmiało dzwońcie. No to może pora zademonstrować coś w praktyce. Ja się odwołam na początek do narzędzia Viscon. My z tym narzędziem już mieliśmy okazję się zapoznać dzięki podcastowi z udziałem Arka Świętnickiego. I Arek rzeczywiście demonstrował kilka znaczników Markdowna również. Troszkę o tym Markdownie opowiedział. Troszeczkę rzeczy wstawił z menu programu. No a my spróbujemy sobie zupełnie ręcznie napisać jakiś taki prosty dokument, ale z możliwie dużą ilością oj najróżniejszych znaczników. I zobaczymy, na ile one są tak naprawdę wspierane przez, no chyba trzeba by powiedzieć Pandoka, bo Pandok, czyli takie bardzo potężne narzędzie do konwersji dokumentów między różnymi formatami, które bardzo, bardzo ekstensywnie wykorzystuje Markdown, leży u podstaw właśnie programu Viscon. I dzięki temu wspieranych jest naprawdę dużo, dużo znaczników. Dlatego też się zdecydowałem na ten program, tak dokładnie. Chociaż pokażę też potem inne. No, będziemy się troszkę bawić tym tekstem.
2: Pulpit lista. VW, WIS-URS, WIS-CON 20, lokalizacja.
1: No, otwiera się nam program.
2: Mark, ZOOM, SPOT, ZOOM, NEF 1, kreska pionowa, WIS-CON 1, 0, 15, linia 1, kol... File, nef tab, koniec tab.
1: No, pole mamy pole edycji i możemy zacząć pisać. No ja bym zaczął od jakiegoś może tytułu. Zawsze, czy zawsze, zależy od tego, jak jest skonstruowany konkretny, nie wiem, serwis albo miejsce, w którym piszemy tego Markdowna, ale bardzo często, jak nie ma opcji dedykowanej, żeby wpisać tytuł, to pierwsza linijka tekstu zawsze tym tytułem jest. Więc ja sobie napiszę... Prezentacja znaczników Markdown. Enter. No i może by wypadało... O, drugi Enter, tak, jeszcze zrobić nowy akapit. No i może wypadałoby zacząć jakimś nagłówkiem. Nagłówek mogę zrobić dokładnie taki sam, czyli...
2: RP.
1: Spadkasz. Czyli może włączę echo klawiatury.
2: Czytaj pisane znaki tak. Hash, spacja.
1: Krzyżyk, spacja.
2: P, R, E, Z, E, N, T, A, C, J, A, sp, Z, N, A, Z, N, I, K, U, kret, W, sp, M, A, R, K, D, O, W, N.
1: Dwa entery. No i zrobiłem nagłówek. I teraz, co my możemy zrobić? Możemy zrobić, napisać sobie kawałek tekstu. No przykładowo napiszemy sobie znaczniki, które będę prezentował to.
2: Z, N, A, C, Z, N, I, K, I. Przekspkate, ukr, r, e, spa, b, e, d, e, spa, p, r, e, z, e, n, t, o, w, a, e, u, sp, t, o, dwukropek.
1: No i możemy jechać z listą. Listę, jak pamiętacie, robimy od taką nieuporządkowaną, od myślników, więc...
2: Minus, spacja.
1: Nagłówki.
2: N, a, g, e, u, ukres, w, k, i, nagłówki, koniec i, koniec wiersza. Minus, spacja.
1: Co ja jeszcze będę pokazywał tam? Cytaty.
2: C, y, t, a, t, y. Minus, spacja,
1: tabele.
2: T, A, B, E, L, E. Minus, spacja,
1: linki.
2: L, I, E, K, I.
1: No i teraz będę chciał zrobić zagnieżdżoną listę, więc napiszę tutaj, ja spróbuję po mojemu.
2: Spacja, spacja, spacja, spacja.
1: Też my z myślnikiem zrobimy.
2: Minus, spacja.
1: I linki do, nie wiem, zasobów zewnętrznych, albo linki tradycyjne.
2: L, I, N, K, I, spacja, R, A, D, I, C, I, J, N, E. Spacja, spacja, spacja, spacja, minus, spacja.
1: Linki wewnątrz notatki.
2: L, I, E, K, I, spacja.
1: Wewnątrz dokumentu może.
2: W, E, W, N, O, T, R, Z, D, O, K, U, M, E, N, T, U.
1: Dwa entery, bo pamiętajcie, jak chcecie wstawić jakąś nową kontrolkę, nie wiem, nową listę, nową tabelę, nowy nagłówek, to zawsze nowy akapit, zawsze dwa entery, bo inaczej ta składnia się nie wykona i będą z tego tylko

0: Pewnić.
1: Markdown heads help. Markdown. Tabela z brak następ. Tabela z. Tabela z. Kolumna. Kolumna. Linia 2. Link table. Linia 3. Link fence. Linia 4. Link foot. Linia 5. Link heading it.
0: Tak.
1: Markdown syntax. Kolumna 2. Number. Num. Rigt. D. I. Das. M. O. T. O. M. Da. I. D. Rigt. Brace. D. I. Da. M. O. T. S. U. C. N. Left. Brace.
0: Tak. Czyli klamrowy.
1: Nef. Nef. Spacja. Koniec wiersza.
0: Jestem tutaj.
1: Hasz. Hasz. Spac. T. E. S. T. S. C. I. T. A. T. U. Spa. Koniec wiersza.
0: Tak. I tutaj zrobimy klamrowy.
1: Lewy klamrowy.
0: Krzyżyk.
1: Hasz.
0: Cytat.
1: C, Y, T, A, T.
0: I prawy klamrowy.
1: Prawy klamrowy.
0: Skoro już przy tym jesteśmy, to sobie też ID, identyfikator wstawię też dla... albo nie. Nie, nie.
1: Niech praw, będzie, koniec,
0: niech będzie
1: koniec.
0: Chociaż jeden taki nagłówek tradycyjny. Dwa entery. No i co tu możemy zrobić? Większe.
1: Większe. Spacja.
0: I pojedźmy tak może patriotycznie.
1: Cudzysłów. L, I, T, W, O, przecis, O, J, Z, Y, Z, N, O, S, M, O, J, A, SPA, T, X, J, S, E, S, S, J, A, K, S, R, O, W, I, E. Wykrzyknik. Cudzysłów.
0: Tak. I tu mamy cytat. Ja ten cytat opatrzę przypisem.
1: Spacja.
0: Przypis numer jeden. Przypisy robiło się chyba w nawiasie kwadratowym. Spojrzyjmy do ściągawki.
1: Markdown head, markdown head. Linia 4 heretickie element kolumna 1 link for odnotę. Mark linefet rigt bracket 1 caret left bracket.
0: A tak, rzeczywiście w kwadratowych.
1: Caret.
0: I z daszkiem.
1: Pusta. Left, left bracket 1 rig colon space.
0: No dobrze.
1: Nef je, nef je.
0: Na końcu tego pięknego cytatu.
1: Spac, cudzysł, spac, koniec wiersza.
0: Wpiszmy. Też cudzysłowie spac. Chyba nie potrzeba, bo.
1: Cudzysłów.
0: Mamy już blok cytatu.
1: Większe. Spac, cud, L, cudzysłów. Więk, spa, koniec wiersza, minus, spacja. Lewy kwadratowy. Daszek. Jeden. Prawy kwadratowy.
0: Dobrze. I tu wstawię przypis.
1: Lewy kwadratowy. Daszek. Jeden. Prawy kwad... dwukropek, spacja.
0: Adam Mickiewicz.
1: A, D, A, M, S, M, I, C, K, I, E, W, I, C, Z. Spacja, minus, spacja, cud,
0: Pan
1: T,
0: Tadeusz.
1: A, N, S, T, A, D, E, U, S, Z, cud, dwukropek, S, I, E, A, S, I.
0: Pierwsza. Przykładowo. Tak możemy zrobić. Teraz zrobimy sobie może tą tabelkę. Spróbujemy tutaj jakoś sobie poradzić. No i zrobimy sobie znowu nagłówek poziomu drugiego.
1: Hasz, hasz, spacja.
0: Test tabeli.
1: T, E, S, T, spate, A, B, E, E, I, spacja.
0: Otworzymy sobie pięknie tutaj nawias. On był chyba klamrowy.
1: Lewy klamrowy.
0: Krzyżyk.
1: Hasz.
0: Tabela.
1: T, A, B, E, L, A. Prawy klamrowy.
0: I zamykamy klamrowy. No i możemy zacząć robić tabelkę. No to w takim razie wstawmy tu może kreskę pionową.
1: Kreska pionowa.
0: Czyli shift i backslash.
1: Spacja.
0: I napiszemy, no spróbujmy zrobić chociażby taki markdownowy, markdownową taką mini ściągawkę, oczywiście bez jakichś tam ceregieli. I wpiszemy element.
1: E, L, E, M, E, N, T. Spacja. Kreska pionowa. Spacja.
0: Składnia markdown.
1: S, K, E, U, A, D, N, I, A, S, M, A, R, K, D, O, W, N. Spacja. Kreska pionowa.
0: Enter. I teraz trzeba będzie określić te nieszczęsne granice tej tabelki. No powiedzmy, nie sądzę, żeby tu trzeba było jakieś bardzo szerokie te granice wstawiać, więc spróbuję może na 5 myślników, zobaczymy, czy nie zobaczymy, bo to musiałby ktoś na to spojrzeć. Ale no,
2: bo tabela strukturalnie i tak będzie tabelą, a to mam wrażenie, tak, że po prostu kwestia tego, jak ona będzie szeroka i tyle.
0: Tak, tak, dokładnie tak będzie, więc no, zróbmy to jak trzeba.
1: Kreska pionowa.
0: Teraz, czy tutaj się stawiało spację, czy nie? No to spojrzymy do ściągawki.
1: Markdown head, markdown. Linia 3, gra, element kolumna 1, link fend, linia 2, link table. Mark, bar 11, das, bar 11, bar, space.
0: No można, dobrze.
1: Nef, je, nef, jeden, kres, koniec, kres, koń, spacja. Minus, spacja, kreska, pion, spacja, minus, spacja, kreska pionowa.
0: No i dobrze, i zaczynamy zabawę.
1: Kreska pionowa. Spacja.
0: i na przykład wpiszemy tutaj nagłówek.
1: N, A, G, E, ukres, W, E, K, spacja.

0: A kreska pio, spacja, hasz, spacja, kreska pionowa.
1: Tak. Teraz drugi wiersz, co tam możemy?
0: Kreska pionowa, spacja.
1: Lista.
0: L, I, S, T, A, spacja.
1: Nieuporządkowana.
0: N, I, E, U, P, O, R, Z, O, D, K, O, W, A, N, A, spacja, kreska pion, spacja, minus.
1: Myślnik.
0: Spac, kreska pionowa. Kreska
1: jeszcze
0: pionowa.
1: Jedna rzecz może.
0: Spacja.
1: Pogrubienie.
0: P, O, G, R, U, B, I, E, N, I, E. Spacja, kreska, spacja.
1: I tam były, zdaje się, dwie gwiazdki.
0: Gwiazdka,
2: tak gwiazdka.
0: Spacja, kreska pionowa.
1: No i to jest nasza tabela. No to teraz jeszcze możemy zrobić sobie test tych list z zadaniami do wykonania.
0: Hasz, hasz, spacja. L, I, E, T, A, spa, Z, A, D, A, M, spacja.
1: Ja od razu zrobię ID, żeby potem był fajny spis treści.
0: Lewy klamrowy, hasz, E, I, E, T, A, podkreślacz, Z, D, A, D, Z, Z, A, D, A, N. Prawy klamrowy.
1: I tu zrobimy myślnik.
0: Minus,
1: spacja.
0: Spacja. Lewy kwadratowy.
1: To wymyślimy sobie zadanie. Napisać dokument w Markdown.
0: X. Prawy kwadratowy.
1: Ono już jest wykonane, więc
0: spacja.
1: Możemy je odhaczyć.
0: N, A, P, I, S, A, C, D, O, K, U, M, E, N, T, S, W, M, A, R, K, D, O, W, N. Minus. Spacja.
1: Ale zadanie, którego jeszcze nie wykonaliśmy, dlatego...
0: Lewy kwadratowy. Spacja. Prawy kwadratowy. Spacja.
1: Spacja między nawiasami kwadratowymi. Zweryfikować poprawność składni.
0: Z, W, E, R, Y, F, I, K, O, W, A, C, S, P, O, P, R, W. W, A, A, W, N, O, S, C, spacja, S, K, E, U, A, D, N, I.
2: Swoją drogą taka teraz refleksja mnie naszła, że jest taka kontrolka, jak pole wyboru częściowo oznaczone, a tego jeszcze nie mamy w Markdownie. No,
1: to
2: może
1: prawda.
2: Kiedyś się doczekamy.
1: Może? No byłoby to ciekawe na pewno. Dlatego można robić listy wewnątrz list w ogóle i chyba taka jest praktyka na GitHubie, że przykładowo rozbija się jedno takie zadanie, które jest tam zaznaczone bądź nie, na kilka pomniejszych i tam są pogniżdżone listy wtedy. No, tak też się spotkałem z tym. Trochę na okrętkę, no ale...
2: Ale można.
1: Programiści lubią bardzo szczegółowe raporty zostawiać, aczkolwiek to też zależy od upodobania. No dobrze, to... skoro mamy tak, to jeszcze zróbmy sobie jakiś przekreślony tekst.
0: Hasz, hasz, spacja.
1: Przekreślony tekst.
0: P, R, Z, E, K, T, T, R, R, E, S, L, O, N, I, spacja, T, E, K, S, T. Spacja. Lewy kwadratowy, lewy kwadratowy. Lewy klamrowy.
1: Albo lewy tu zostawimy bez.
0: Spacja.
1: Żeby nie było,
0: T,
1: że każdy nagłówek musi mieć ID. Nie do każdego musimy linkować. Dobrze. No i tu napiszę też pod dwie tyldy, czyli shift i akcent.
0: Tylda. Tylda, tylda, koniec, tylda, koniec wiersza.
1: Mogę użyć tego przykładu ze strony Ziemia.
0: Z, I, E, M, I, A, spacja, J, E, T, spacja, P, E, U, A, S, K, A, kropka. Tylda.
1: O.
0: Tyl, koniec wiersza.
1: No i dobrze, mamy taki dokument. Ja jeszcze na niego sobie spojrzę. On wygląda teraz tak.
0: Prezentacja znaczników Markdown. Pusta. Hasz prezentacja znaczników Markdown.
1: To jest nasz nagłówek.
0: Pusta. Znaczniki przecinek, które będę prezentował to. Minus nagłówki. Minus cytaty. Minus tabele. Minus linki. Minus linki tradycyjne.
1: To jest tutaj ta nasza zagnieżdżona teoretycznie lista.
0: Spad. Minus. Spad L. Minus linki wewnątrz dokumentu.
1: Dalej zagnieżdżenie.
0: Pusta.
1: No i koniec listy.
0: Hasz test cytatu lewy klamrowy. Hasz cytat prawy klamrowy.
1: Tu jest nasz nagłówek, test cytatu i tu mamy nasze ID.
0: Pusta. Większe Litwo przecinek. Ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie wykrzyknik. Minus lewy kwadratowy daszek jeden prawy kwadratowy.
1: Tak. Tu mamy przypis na końcu.
0: Pusta. Lewy kwadratowy daszek jeden prawy kwadratowy. Adam Mickiewicz minus cudzysłów. Pan Tadeusz cudzysłów. Księga I. Lewy kwadratowy daszek jeden prawy kwadratowy. Dwukropek. Spacja.
1: No, czyli tu mamy wstawione odniesienie, do czego się odnosi ten przypis.
0: Pusta. Hasz test tabeli lewy klamrowy, hasz tabela prawy klamrowy. Pusta. Kreska pionowa element, kreska pionowa składnia, markdown, kreska pionowa. Kreska pionowa 5 minus, kreska pionowa 5 minus, kreska pionowa. kreska pionowa nagłówek, kreska pionowa hash, kreska pionowa, kreska pionowa lista nieuporządkowana, kreska pionowa minus, kreska pionowa, kreska pionowa pogrubienie, kreska pionowa gwiazdka, gwiazdka, kreska pionowa, pusta, hash, hash, lista zadań lewy klamrowy, hash, lista podkreślacz zadań prawy klamrowy, pusta, minus lewy kwadratowy, x prawy kwadratowy, napisać dokument w Markdown.
1: Tak, tu mieliśmy nagłówek kolejny, tu mamy nasz element wykonany, nasze pole wyboru zaznaczone, czyli zadanie wykonane.
0: Minus lewy kwadratowy, prawy kwadratowy, zweryfikować poprawność składni.
1: I tu mamy nasze zadanie niewykonane, czyli spacja pomiędzy dwoma nawiasami kwadratowymi.
0: Pusta, hash, hash, przekreślony tekst.
1: To jest nagłówek.
0: Pusta, tylda, tylda, ziemia jest płaska, kropka, tylda, tylda.
1: Dokładnie, i tu mamy...
0: Pusta, pusta.
1: I to jest wszystko. Ja może jeszcze dodam taki mały spis treści u góry.
0: Prezentacje pust, hash, prepusta. Znaczniki, przecinek, z.
1: Dobra.
0: Hash, hash, spacja, s, p, i, s, p, t, e, s, c, i.
1: I tu będziemy wstawiać linki. Ja tylko zobaczę jeszcze szybko, jak tam ponazywałem te moje nagłówki.
0: Min, znacz pusta, hash, pust, pust, hash, hash, test cytatu lewy klamrowy, hash, cytat prawy klamrowy. Prawy, t, a, t, y, c.
1: Aha, czyli cytat.
0: Pust, wie, pust, lewy, pusta. Hash, hash, test tabeli lewy klamrowy, hash, tabela prawy klamrowy.
1: Jest tabela.
0: Pust, kre, pust, ha, pusta. Hash, hash, lista zadań lewy klamrowy, hash, lista podkreślacz zadań prawy klamrowy.
1: I lista podkreślnik zadań. No dobrze, to spróbujmy zrobić linki do tego.
0: Prezentacja, pust, hash, hash, pusta. Znaczniki, przepust, hash, hash, spis treści. Pusta. Znaczniki. Z.
1: O, może jeszcze nawet sobie skomplikuję życie, spróbuję to zrobić w formie listy elementów. To byłoby fajne.
0: Minus. Spacja. Lewy kwadratowy.
1: I zrobimy sobie... A tam było test cytatu.
0: T, E, S, T, S, C, Y, T, A, T, U. Prawy kwadratowy.
1: I teraz otwieram okrągły.
0: Lewy nawias.
1: I piszę krzyżyk.
0: Hasz.
1: Cytat.
0: C, Y, T, A, T. Prawy nawias.
1: Enter.
0: Minus. Spacja. Spacja. Lewy kwadratowy.
1: Test tabeli.
0: T, E, S, T, S, T, A, B, E, L, I. Prawy kwadratowy. Lewy nawias. Hasz.
1: Tabela.
0: T, A, B, E, L, A. Prawy nawias.
1: I znowu otwieram kwadratowy.
0: Lewy kwadratowy. L, I, S, T, A, S, Z, A, D, A, N. Prawy kwadratowy. Lewy nawias. Hasz. L, I, S, T, A. Podkreśl Z, A, D, A, N. Prawy nawias.
1: O. No i?
0: Minus, lewy, minus, le, minus nagłówki. Minus cyt, minus nagłów, lewy kwadratowy, lista zadań, prawy kwadratowy, lewy nawias, hash, lista podkreślacz, zadań, prawy nawias, znacz, przecin, które, przeć, znaczniki, prawy nawias, z, pusta, znacz, pust, le, minus, minus, lewy kwad, mi, lewy kwadratowy, lista zadań, lewy kwadratowy, minus lewy kwadratowy, test tabeli, prawy kwadratowy, lewy nawias, hash, tabela, prawy nawias, koniec, prawy, koniec, lewy kwadratowy.
1: A.
0: Min, spacja.
1: Tu jeszcze minus, żeby lista zadań.
0: Pusta, minus, minus, minus, pusta, hash, hash, pusta.
1: Dobrze.
0: Hash, pust, mi, pust, znaczniki, przepusta.
1: No i zobaczymy, co...
0: Zna- minus...
1: No, nie, no chyba wszystko już zrobiłem. No i teraz, jak to w Wisconie bywa, naciskamy Ctrl P i powinien nam się otworzyć podgląd w Firefoxie.
0: Mozilla Firefox. Preview of NEF 1 myślnik Mozilla Firefox.
1: Tak. No i zobaczmy, jak nam to wyszło.
0: Prezentacja znaczników Markdown.
1: Tu mamy, to jest kawałek tekstu zwykły.
0: Nagłówek poziom 1, prezentacja znaczników Markdown.
2: Pierwszy sukces.
1: Tak, pierwszy sukces, nagłówek zadziałał poziomu pierwszego. Czyli krzyżyk jako znacznik się sprawdził.
0: Nagłówek poziom 2, spis treści.
1: No, nagłówek poziomu drugiego również się sprawdził.
0: Lista elementów, 3 punktor, link test cytatu, punktor, link test tabeli, punktor, link lista zadań, koniec lista zna...
1: Jak widać, lista również zadziałała i są też linki. No.
0: Lista punkt.
1: Czy te linki działają? Zobaczmy.
0: Link test tabeli.
1: Próbujmy przejść do tabeli.
0: Odwiedzony, koniec lista, nagłówek poziom 2, test tabeli.
1: No i jak najbardziej.
2: Sukces,
1: przeszło.
2: Działa.
1: Tak, przeszło.
0: Prezent, nag, list, link, punkt, odwie, punkt, link, lista, koniec, lista, znaczniki, przecinek, które będę prezentował to. Minus nagłówki.
1: Aha.
2: I tu coś nie wyszło.
1: Coś nie wyszło.
2: Chyba brakowało Entera.
1: Tak, tak mi się też wydaje. No i co my możemy zrobić? No nic nie musimy robić. Przechodzimy z powrotem do Wiscona, Alt-Tab, do Wiscona.
0: Nef 1, nef, minus, minus, znaczniki, przecinek, które, minus, na, minus. Pusta.
1: O. No i teraz mogę... Przełożę. ładować F5, po prostu odświeżyć.
0: Preview of zajęty. Preview of cytat link 1. Koniec prezentacji. Lista elementów. 4 punkt. Koniec lista znaczniki przecinek, które będę prezentował to. Lista elementów. 4 punktor nagłówki. Punktor cytaty. Punktor tabele. Punktor linki. Lista elementów. 2 biały punktor linki tradycyjne. Biały punktor linki wewnątrz dokumentu. Koniec lista, koniec list.
1: No, czyli lista
2: czyli
1: nam się
2: ten,
1: również
2: tak, czyli ten sposób, o którym wspomniałeś, zadziałał. Potem ewentualnie możemy sprawdzić, czy ten, o którym ja wspominałem, zadziałał. Chyba, że już to sprawdzałeś na Wisconie i on nie działa.
1: Jeszcze nie sprawdzałem.
2: Okej, no to potem możemy zobaczyć. Ciekawe.
1: No dobrze. Dobrze.
0: Cytat, koniec cytat, nagłówek, poziom 2, test cytatu.
1: No i cytat.
0: Cytat, Litwo, przecinek, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie, wykrzyknik, minus. Link 1.
1: O, i tu mamy link do przypisu. Czy ten link zadziała? No zobaczmy.
0: Odwiedzony. Koniec cytat. Punkt orientacyjny. Lista elementów. 1.1. Adam Mickiewicz minus lewy cudzysłów. Pan Tadeusz prawy cudzysłów. Księga i link strzałka. Link strzałka zakręcona w lewo.
1: I mamy link. Odczytany nam został przypis u samego dołu. I mamy link. Strzałka zawinięta w lewo, czyli powrót do miejsca, z którego wróciliśmy. Naciskam Enter.
0: Odwiedzony. Cytat 1. Odwiedzony link. Litwo, przecinek, ojczyzno.
1: No i wróciłem do miejsca cytatu. Więc jak widzicie, do różnych prac magisterskich, licencjackich, to działa chyba nawet lepiej niż przypisy w Wordzie. Czy jest bardziej intuicyjne, tak mi się wydaje.
2: Kwestia jedynie taka, nad którą ja się zastanawiam, jak z tą całą typografią prac. Ile tu by się trzeba było z tym bawić? Wiem, że no, są czy byli ludzie niewidomi, pozdrawiamy Jacka Zadrożnego, którzy pisali prace magisterskie w latechu. To się na pewno dało i tam nie było problemów później z kontrolą tego wszystkiego, z zachowaniem kontroli nad tym. Natomiast sam PDF wypluty na tamten czas przez latecha to był problematyczny i on do czytania się za bardzo nie nadawał, więc pozostawało czytanie tych tekstów źródłowych, które gdzieś tam były pisane. Natomiast pytanie, na ile taki markdown? Inna rzecz, że Pandoc też wspiera latecha i można, z tego co wiem, miksować ze sobą latecha i markdowna, więc część rzeczy można sobie gdzieś tam, powiedzmy, napisać w latechu, jakichś bardziej skomplikowanych, część rzeczy można napisać w markdownie. Tego nie przerabiałem, ale z tego, co gdzieś czytałem dokumentację, to są możliwe takie konfiguracje, żeby to po prostu ze sobą łączyć.
1: No widzisz, no to pewnie kwestia dopracowania szablonu pisania takiej pracy, ale jest to możliwe, bo istotnie markdown na przykład nie pozwala nam na kontrolę parametrów czcionki.
2: To prawda.
1: I to już trzeba jakoś opanować na poziomie, no właśnie, ciekawe czego, czy latech na to pozwala, albo jakiś inny markup, no, nie wiem.
2: To znaczy to raczej to się robi na zasadzie jakichś określonych styli, że tam się nie ustawia, jakby wiesz, rozmiaru czcionki osobno, tylko na przykład masz, powiedzmy, coś, co jest stylem, no nie wiem, tekstu rozdziału, tak? I definiujesz go, że to ma się zachowywać tak, to ma być tak, łamanie tekstu ma być tak, wielkość czcionki taka i tak dalej, ale jakby nie ustalamy tego przy samej definicji konkretnego fragmentu tekstu. Tylko potem się stosuje te, jakby to się chyba w latechu klasy nazywa. I w ten sposób. No, jeżeli o latecha chodzi, to są już dla polskich wytycznych pisania prac dyplomowych, są gdzieś w internecie takie rzeczy i to sobie można znaleźć.
1: No to...
2: I to już od lat. Pytanie, czy ktoś to aktualizuje. Mam nadzieję, że tak, bo użytkowników latecha jednak trochę jest. Więc myślę, że ktoś tam o to dba i tego pilnuje. Natomiast no, to jest znacznie bardziej złożone niż markdown. To trzeba mieć tego świadomość.
1: Tak. No dobrze. No to zobaczmy, czy jeszcze coś więcej nam się tutaj udało.
0: Odwiedzony link 1.
1: To jest nasz cytat.
0: Koniec cytat, nagłówek, poziom 2, test tabeli.
1: No i była tabela.
0: Tabela z 4 wierszy i 2 kolumn, linia 1, kolumna 1, element. Kolumna 2, składnia markdown. linia 2, element, kolumna 1, nagłówek.
1: No i pięknie.
0: Składnia markdown, kolumna 2, hasz. Linia 3, element, kolumna 1, lista nieuporządkowana. Składnia markdown, kolumna 2, minus. Linia 4, element, kolumna 1, pogrubienie. Składnia markdown, kolumna 2, gwiazdka, gwiazdka. Koniec tabela.
1: No, czyli tabela nam się również wyrenderowała jak należy. Nie wiem oczywiście, jak wygląda nadal, ale z perspektywy czytnika ekranu jest wszystko jak trzeba.
0: List, koniec, lista nagłówek, poziom 2, lista zadań.
1: No i teraz nasza lista zadań z polami wyboru.
0: Lista elementów. Dwa pole wyboru niedostępne oznaczone, napisać dokument w Markdown. Pole wyboru niedostępne nieoznaczone, zweryfikować poprawność składni.
1: No, skoro już nam się to udało zweryfikować, to może zmieńmy to zadanie.
0: Nef 1 kres, nef 1, min, pust, ha, pusta, większe litwo, pust, lew, pust, hasz, test, pusta, kres, kre, pust, ha, pusta, hasz, pu, minus lewy kwadratowy, x, prawy kwadratowy, napisać,
1: tak,
0: dokument w Markdown.
1: Oznaczone.
0: Minus lewy kwadratowy, prawy kwadratowy, zweryfikować poprawność składni.
1: No, przestawmy to.
0: Minus, spacja, lewy kwadratowy, spacja, prawy kwadratowy.
1: No, możemy tu usunąć. Wstawiamy
0: spacja. X.
1: I możemy odświeżyć stronę.
0: Prewiew of nef 1, myślnik mod, prewiew of nef 1, prezentacja, nagłówek, lista, linked, punkt, odwiedzony, link, test tabeli, punkt, link, lista zadań,
1: od razu,
0: odwiedzony, o, koniec, lista, nagłówek,
1: nasz spis treści, przejdziemy do listy zadań,
0: lista elementów, dwa pole wyboru niedostępne oznaczone, napisać dokument w Markdown,
1: było i teraz,
0: pole wyboru niedostępne oznaczone, zweryfikować poprawność składni,
1: i się zaznaczyło, no więc jak najbardziej wszystko działa jak należy. No i możemy postępować, zobaczyć dalej, czy jeszcze się udało nam, chyba przekreślić tekst, bo to jest ostatnie, co nam zostało.
0: Koniec, lista nagłówek, poziom 2, przekreślony tekst. Usunięte, ziemia jest płaska, kropka.
1: No, usunięte, przeczytał nam tutaj NVDA.
2: Tak, punkt, to często na przykład mamy takie sytuacje z cenami, tak? Jeżeli mamy na przykład jakąś cenę, że poprzednia cena była taka, nowa cena jest taka. To na przykład do tego się często używa tej składni.
1: Dokładnie. Mieliśmy jeszcze sprawdzić, to za chwilkę sprawdzimy, czy w jakiś sposób reaguje na wyróżnienie NVDA. No ale to momencik. Jeszcze wam pokażę, bo to teoretycznie dotarliśmy do końca dokumentu, ale jak widzicie, coś tu jeszcze poniżej mamy.
0: Punkt orientacyjny, separator. Lista elementów. 1.1. Adam Mickiewicz minus lewy cudzysłów, pan Tadeusz praw, odwiedzony, link, strzałka zakręcona w lewo, odwiedzony, link, strzałka...
1: Jak widzicie, mimo że ja to odniesienie do tego cytatu, ten przypis, umieściłem zaraz pod tym cytatem w tekście, ono było to po prostu jedno pod drugim, to mimo wszystko w wyniku końcowym przypisy zawsze na końcu. Nieważne, gdzie w tekście je umieścimy, one są zawsze na końcu. No dobrze, to skoro już tutaj sobie poradziliśmy, to spróbujmy jeszcze jakieś modyfikacje wprowadzić. Ja tu przejdę.
0: Nef, pusta, tylda, ziemia jest płaska, kropka.
1: Ziemia.
0: Koniec wiersza, pusta, tylda, ziemia jest spacja, j, płaska, spate.
1: Mówimy słowo płaska.
0: Równe.
1: Umieścić w równa się.
0: Eu, a, s, k, a, kropka, równe.
1: I odświeżymy teraz tutaj.
0: Prewiew of nef 1. Zajęty, prewiew of nef 1. Prezentacja, punkt, odwie, Adam, 1, koniec, lista, separator. Usunięte, ziemia jest równe, płaska, równe, kropka.
1: Oj.
0: Krop, a, k, s, a, e, u, p, spacja.
1: A ja jeszcze spojrzę do
0: Markdown,
1: ściągawki z Markdownem, bo możliwe, że coś źle odpisałem.
0: Linia 3, Markdown, syntax, kolumna 2, gra, element, kolumna 1, link, fence, linia 10, link, hik, licht.
1: Highlight.
0: Markdown, syntax, kolumna 2, inet i neto, hit, has, equals, we, spa, equals, równe, zaznacz, spa, v, e, r, i, g, sp, i, m, p, o, r, t, a, n, t, sp, w, o, r, d, s, equals, dot.
1: No, czyli jak widać, chyba Viscon tego niestety nie wspiera, bo się nic nie zrobiło. No dobrze.
0: Nef 1 kres, nef.
1: Ja to oczywiście,
2: a może nie można.
0: Równe.
2: A może nie można tych dwóch rzeczy, bo tam zobacz, tam masz obok tej tyldy znak równości. Może nie można tego łączyć ze sobą? Albo jakaś spacja musiałaby być.
1: Znaczy w przykładzie była kropka. Po znaku równości można było spokojnie wstawić. Tyldy są za kropkami, za kropką.
2: Za kropką jest, aha, no to ciekawe.
1: Wiersz. Usunę.
0: Koniec wiersza, tylda. tylda, tylda, ziem, tylda, tyl, z, tyl, tylda.
1: Tutaj też, żeby nie było...
0: Ziemia jest równe, równe, płaska, równe, równe, kropka.
2: Aha, no. I teraz
0: mark,
2: zobaczmy.
0: Mark, mark, mark, lat, schred, kres, prewiew, of, zajęty, prewiew, of, nef, pun, odwiedz, Adam, jeden, koniec, li, ziemia jest równe, równe, płaska, równe, równe, kropka.
2: Niestety.
1: Nie, nie będzie
2: po prostu nie jest to wspierane, ewidentnie.
1: Tak. Dobrze, to przywrócę to do stanu poprzedniego.
0: Konie, kropka, równe, a, k, s, a, e, p, równe, z, p, z, tylda, konie, kropka, tylda.
1: Dobrze. No i dobra, mamy to. Może by jeszcze dodać jakiś, nie wiem, link na koniec, jakiś taki tradycyjny link.
0: Tylda, krop, koniec, wie, pusta.
1: I zobaczyć, czy nam się wyrenderuje.
0: Lewy kwadratowy, t, i, f, l, o, p, o, d, c, a, e, t. Prawy kwadrat, prawy nawias, prawy, lewy nawias, http, dwóch, s, t, i, f, l, o, p, o, d, c, a, s, t, k, n, e, t. Prawy nawias, prawy, koniec, wie, tylda, ty, lewy, lewy, kwa, pusta, tylda, pust, lewy kwadratowy, tyflopodcast, prawy kwadratowy, lewy nawias, http, slash, slash, tyflopodcast.net, prawy nawias.
1: No, no i pięknie, i teraz odświeżamy.
0: Prewiew of, ne, prewiew of, ne, zajęty, prewiew of, punktor, Adam, jeden, koniec, li, odwiedzony link, tyflopodcast.
1: Dobrze. No i mamy to. Mamy zrobiony taki dość rozbudowany dokument, mamy tutaj spis treści, mamy tabele, pola wyboru, listy, cytaty, przypisy, no dużo fajnych rzeczy. No i teraz pytanie, co możemy z tym zrobić? No, jak mamy Viscona, który aktualnie jest trudny do pobrania, bo patrzyłem dzisiaj na stronę i wyszło jakoś tak, że niestety, no... Jest 404, kiedy się klika na link.
2: Na GitHubie są jakieś repozytoria, ale tam jest kod źródłowy, więc jak ktoś sobie potrafi to skompilować, tak. To...
1: Nawet gorzej, tam jest tylko dokumentacja.
2: Wiesz co, nie, ja tam widziałem tak? Source code, zip i tar i
1: aha, GZ. Aha, ale ja patrzyłem do środka, do repozytorium, były tylko documentation folder jakby, nie, i readme.md.
2: Aha, to może już tak. Tego nie ma, nie próbowałem tego pobierać, ale w releases był też kod źródłowy zipowany i starowany, ale...
1: No to może być zawartość repozytorium po prostu.
2: Tak, jakby. Całkiem, no. Całkiem możliwe.
1: Okej, więc na pewno trzeba będzie pytać osoby, które używały tego, czy używają. Ja na przykład gdzieś powinienem mieć instalkę Viscona, ale musiałbym jej poszukać. Ale to nie jest jedyne, bo można by użyć Viscona i rzeczywiście Visconem możemy na przykład wyeksportować to do Worda. Ale jest też kilka innych narzędzi, które możemy zastosować. Nawet sam Word. Do Worda jest wtyczka, która służy właśnie, taki dodatek, który służy do eksportowania i importowania Markdownu. I nazywa się on Writage. Vritage, ze strony vritage.com można go pobrać. On ma tam też jakąś wersję Pro, która trochę więcej umie. Ja mam wersję darmową. No i zobaczmy, na ile to nam pomoże w czymkolwiek.
0: Nef 1, nef...
1: Ja sobie zaznaczę to wszystko, co tu napisałem.
0: 706.
1: Skopiuję to. Otworzę Worda.
0: Uruchom WinWord. Te pulpit lista. Otwieranie myślnik Word. Word. Strona główna, grupa. Nowy grupa. Dokument, strona 1, pusta.
1: No i teraz co my możemy zrobić? No możemy,
0: ostrzeżenie.
1: Możemy wejść sobie na nasz pasek wstążek.
0: Narzędzia główne, zakładka.
1: I przejść na sam koniec do zakładki Writage.
0: Wstaw projekt, układ, odwoła, kores, rec, wi, mat, pomoc, ab, Vritage, zakładka, alt, przecinek, y, 3, 13.
1: Tak, mamy Writage i teraz spacją aktywujemy tą wstążkę.
0: Spacja, dolna wstążka, grupa, okno, Vritage, grupa, Slipboard, grupa, copy, Markdown, przycisk, alt, przecinek, y, 3, przecinek, y, 1.
1: Możemy skopiować Markdown, czyli przypuśćmy, napisaliśmy sobie jakiś dokument w Wordzie, porobiliśmy w tym Wordzie nagłówki, tabele, no wszystko, co chcieliśmy. I chcemy sobie wykopiować to wszystko jako Markdown. No można, da się. A i jak? A teraz... My chcemy w drugą stronę, czyli my chcemy wkleić ze schowka coś, co jest w Markdownie i przekonwertować to na wordowskie formatowanie. Czy się to uda? Zobaczmy.
0: Paste Markdown, przycisk alt, przecinek i...
1: Tak, naciskam Enter.
0: Dokument, strona 1, pusta. Dokument 1 minus Word. Dokument, strona 1, prezentacja znaczników, błąd, Markdown.
1: No i zobaczmy, co nam Word z tego zrobił.
0: Nagłówek poziom 1, prezentacja znaczników, błąd, Markdown.
1: Nagłówek poziomu pierwszego przeszedł. Ja może w ogóle wyłączę ten tryb edycji. O, w ten sposób.
0: Strona 1, nagłówek poziom 1, nagłówek poziom 2, błąd, spis, błąd treści.
1: Mamy spis treści.
0: Link, punktor, test cytatu. Link, punktor, test tabeli.
1: Lista, jak widzę, też jest, aczkolwiek Word te listy czyta tak, jak czyta. Zobaczmy, czy link nas zaprowadzi tam, gdzie powinien.
0: Nagłówek poziom 1, prezentacja znaczników, prezentacja z prezentacji.
1: Chyba nie.
0: Nagłówek po link st space yta. Link punktor test cytatu.
1: Chyba nie. Te linki nie działają, niestety. Na to wygląda. No, czyli już mamy problem ze wsparciem tego rozszerzonego markdownu. No ale dobra, zobaczmy dalej. Co jest jeszcze?
0: Link punkt, znaczniki, przecinek, które będę prezentował to. Punktor nagłówki, punktor cytaty, punktor tabele, punktor linki tradycyjne, punktor linki wewnątrz dokumentu.
1: Też nie mamy jakiegoś specjalnego oznaczenia, że ta lista jest zagnieżdżona.
0: Nagłówek poziom 2, test błąd cytatu.
1: Mamy test cytatu.
0: Litwo przecinek, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie, wykrzyknik, minus link, odwołanie przypisu dolnego 1.
1: No, ale mamy odwołanie przypisu dolnego, więc przekonwertował nam ładnie przypisy. To się chwali. Zwłaszcza w pracach.
0: Nagłówek poziom 2, test błąd tabeli. Tabela z 4 wierszy i 2 kolumn, linia 1, kolumna 1, element. Kolumna 2, składnia błąd markdown. Linia 2, element, kolumna 1, nagłówek. Składnia markdown, kolumna 2, hash. Linia 3, element, kolumna 1, lista nieuporządkowana. Składnia markdown, kolumna 2, minus. Linia 4, element, kolumna 1, pogrubienie. Składnia markdown, kolumna 2, gwiazdka, gwiazdka. Koniec tabela, nagłówek poziom 2, lista błąd zadań.
1: No, czyli udało się nam zrobić fajną tabelę. Te tabelki się importują jak trzeba. Można ominąć cały kreator tabel w Wordzie i po prostu wypełnić tabelę tak. Tu mamy listę zadań. Cóż on z nią zrobił?
0: Punktor lewy kwadratowy x prawy kwadratowy, napisać dokument w błąd markdown. Punktor lewy kwadratowy x prawy kwadratowy, zweryfikować poprawność składni.
1: No jak widać,
2: nic.
1: Nie poradził sobie.
2: Nie dał rady. Tak, zrobił to jako listę, ale z x-ami po prostu.
1: No tak, bo lista, no to były tam myślniki, więc akurat z listami to on sobie radzi, ale tych nawiasów kwadratowych on ewidentnie nie lubi.
2: Swoją drogą taka mnie refleksja naszła, bo czasem dostajemy jakieś formularze na przykład w Wordzie do wypełnienia i trzeba coś tam powypisywać. Zastanawia mnie, na ile byłoby sensowne na przykład zdekodowanie sobie takiego formularza do Markdowna, zwłaszcza jeżeli to jest formularz tabelaryczny, a z czytaniem tabelek w Wordzie, a potem z ich wypełnianiem i z pewnością, że my wypełniamy te tabele w tym miejscu, gdzie na pewno chcemy, to bywa różnie, to tak się zastanawiam, czy na ile byłoby skuteczne, żeby sobie taki formularz właśnie rozbroić do takiego totalnego Markdowna, wypełnić go, wiedząc, no, co tam mamy, a potem znowu go przerobić na Worda.
1: Pytanie, czy inne formatowanie, którego Markdown nie wspiera, się nie rozsypie.
2: No to tak, to może to być problem. Ja też się tego obawiam, ale spróbować można, a nóż widelec będzie okej.
1: Tak. No dobrze, no to w takim razie zobaczmy, co tam dalej jeszcze.
0: Nagłówek poziom 2, błąd przekreślony, błąd tekst. Błąd ziemia jest, błąd płaska dot.
1: Aha.
0: Błąd Z.
1: Czyli to jest, przekreślenie jest, ale Word już tego nie oznajmia, tak jak to oznajmiały przeglądarki. Pewnie NVDA ma coś niezaimplementowane.
0: I.
1: Bardzo możliwe, że jak nacisnę Insert F.
2: O właśnie.
0: Jest paragraf Calibri 12 PT, czarny w tle, biały, linia bazowa, wyrównanie do lewej, interlinia pojedyncza, błąd.
1: Aha, no to nie, to chyba się nie dowiedzieliśmy. Specjalnie, no ale dobrze.
0: Link Tyflo Podcast.
1: No i jest link do Tyflo Podcastu, który pewnie jak nacisnę Enter, to się...
0: Mozilla Firefox.
1: No tak, to się Tyflo Podcast. No, to się otworzy.
0: Prewie for... tak, tak. Dokument 1...
1: No i na koniec powinniśmy mieć przypis.
0: Link Tyflo Podcast. Link Tyflo Podcast.
1: O nie, nie ma przypisu.
0: Znaczy, link Tyflo... To? Tabela z 4 wiersz, tabela z... Linia 2, element, kolumna 1...
2: Bo może
0: na
2: masz gdzieś ukryte przypisy, bo może trzeba...
0: Element.
2: Coś w widoku
0: linia
2: otworzyć.
0: Dwa, element, kolumna.
1: Może.
0: Linia, punkt, błąd, ziemia, link, błąd.
1: Dobrze, spróbujmy. Prezent,
0: nagłówek, poziom 2, błąd, spis, błąd, nagłówek, poziom 2, test, błąd, tabel, litwo, koniec, link, odwołanie przypisu dolnego 1. Koniec link, koniec wiersza. Link, koniec link, spacja, link, odwołanie. Wytnij, kopiuj, opcję. Akapit, wyszuk, synonim, przetłum, link, nowy, wytnij,
1: no
0: dokument.
1: Nie chcę przejść, więc albo coś ukryłem, albo...
0: St- Strona, link odwołanie przypisu dolnego 1. Nagłówek poziom 2, test błąd tabeli.
1: No nie.
0: Link odwołanie.
2: Jest jakiś problem.
0: Link odwołanie.
1: Tak, jest problem, to się zgadza.
0: Prezent, link punktor.
1: No nie, nie ruszą, te linki również nie ruszą. No dobrze, no ale zrobiliśmy co mogliśmy. Tak wygląda Writage, gdybyście chcieli kiedyś się nim bawić. I jest jeszcze jedno ciekawe narzędzie, takie desktopowe, powiedzmy. Gdybyśmy chcieli wkleić sobie Markdown albo się nim troszkę pobawić.
0: Uruchamia Documents, tekst.
1: Tu w moich dokumentach dokument. Mam.
0: AME-V010-WIN.ZIP9A. AME-V010-WIN503.
1: Tak. AME, czyli Accessible Markdown Editor. Oczywiście link będzie podany w komentarzu. Dość prosty, bo jedynie pozwala na pisanie w Markdownie i podgląd tego w widoku HTML oraz wykopiowanie składni HTML, czyli już przekonwertowanego tego formatowania z Markdownu na HTML, no i zapis jako plik HTML. Więc bardzo na HTML-u jest to skupione, ale jest fajne i zaraz wam pokażę czemu, bo bardzo szybko można dokonać podglądu.
0: Widok elementów A zaznaczony. Ame.exe. Data utwór untitled kreska pionowa Markdown Editor. Dialog z zakładkami. Markdown zakładka zaznaczony 1 z 5.
1: Tu mamy zakładki Markdown i...
0: WX WebView. Okno.
1: I WX WebView.
0: HTML zakład.
1: HTML.
0: Pole edycji wielowier...
1: Tak. I między tymi zakładkami można przełączać się. Ctrl 1 to Markdown. I Ctrl 2.
0: Okno.
1: HTML. Ctrl 1 Markdown.
0: Pole edycji wielowierszowe.
1: Ctrl 2.
0: Okno.
1: HTML. Więc pole jeżeli edycji. Ćwiczycie sobie Markdowna i chcecie się trochę podszkolić i pobawić i popatrzeć, czy wam to działa, te różne znaczki, to możecie w tej aplikacji jak najbardziej się pobawić. No dobrze, to w takim razie ja wklejam to, co tutaj popisałem. No i zobaczmy.
0: Prezentacja znacz pusta. Hash prez pusta. Hash spist pusta.
1: No, powklejało się. No to uwaga, Ctrl 2.
0: Prezentacja znaczników Markdown. Nagłówek poziom 1, prezentacja znaczników Markdown. Nagłówek poziom 2, spis treści. Lista elementów, 3 punktor. Link test cytatu, punktor. Link test tabeli, punktor. Link lista zadań.
1: To spróbujmy, czy linkiem przeniosę się do konkretnego nagłówka.
0: Pusta. Untitled kre- dokument ma fokus tylko do odczytu.
2: Popsuło.
0: Pusta.
1: Chyba zepsułem nawet cały widok, klikając ten link, no ale dobra.
0: Pole edycji wielowier. Prezenta, nagłówek,
1: tak. Lista. Lepiej tego nie robić. No dobra.
0: Link.
1: Jak widać, tak jak wspomniałem, warto skonsultować, czy wasze docelowe narzędzie wspiera to, co chcecie, bo jak widać, bywa różnie.
0: Koniec lista znaczniki przecinek, które będę prezentował to. Lista elementów, 4 punktor nagłówki, punktor cytaty, punktor tabele, punktor linki. Lista elementów, 2 punktor linki tradycyjne, punktor linki wewnątrz dokumentu, koniec lista nagłówek poziom 2 test cytatu lewy klamrowy hash cytat prawy klamrowy.
1: Aha, no i nasze ID nagłówków się rozwaliły kompletnie, bo zostały tu pokazane, czyli ewidentnie ten edytor tego nie wspiera.
0: Ładowanie tablicy 3, koniec...
1: A szkoda.
0: Koniec
1: lista. No ale już wiem przynajmniej, czemu linki nie działały.
0: Cytat Litwo przecinek Ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie wykrzyknik, minus lewy kwadratowy daszek jeden prawy kwadratowy.
1: No, przypisy jak widać też nie mamy co liczyć.
0: Koniec cytat lewy kwadratowy daszek jeden prawy kwadratowy. Adam Mickiewicz tak. Minus... Nagłówek poziom 2 test tabeli lewy klamrowy hash tabela prawy klamrowy. Kreska pionowa element kreska pionowa składnia Markdown kreska pionowa 5 minus kreska pionowa 5 minus.
1: I to wszystko w jednej
0: ogrubienie
1: linii,
0: kreska.
1: Wszystko tak rozwalone. Ewidentnie z tabelami również sobie to nie radzi. Czyli tu jest raczej ten podstawowy syntaks. Tego rozszerzonego raczej nie ma. Raczej nie ma, więc pewnie nie będzie też pól wyboru.
0: Nagłówek poziom 2 lista zadań tak. Lewy klamrowych. Lista elementów. 2 punktor lewy kwadratowy
1: nie
0: x.
1: Ma. Tak, nie ma.
0: Punktor lewy kwadratowy x prawy. Koniec lista nagłówek poziom 2 przekreślony, tylda
1: też
0: ziemia.
1: Nie ma. No czyli to jest taki bardzo prosty edytorek, jak widać. Można sobie, tak jak wspomniałem, wykopiować to, co on obsługuje jako HTML. Można też to zapisać jako HTML bezpośrednio do pliku. No ale w dużym skrócie to jest tyle, jeśli chodzi o AME, o Accessible Markdown Editor. Jedyną jego zaletą chyba jest to, że przełącza się w miarę szybko i sprawnie między HTML-em a Markdownem, więc można od razu sprawdzać, czy nam ta składnia działa, ale to jest chyba wszystko, co można o tym powiedzieć.
0: Plaset on firm dial, nie przyc untitled kreska pio... Plaset spa okno, ame minus v... Previe fo...
1: No ale to nie wszystko, bo jeszcze mamy narzędzia na przykład webowe. Wspominaliśmy o RWTXT, no to zapoznajmy się z tym, czym to RWTXT tak dokładnie jest.
0: Nawiga... rozwi... rwtxt.com zwinięte, nowa kar... public... link write.
1: Jest to taki notatnik w Markdownie właśnie, który działa w dwóch trybach. Albo publicznym i wtedy nie musimy zakładać żadnego konta. Powstaje nam nasza publiczna notatka, mamy do niej link, możemy się tym linkiem dzielić, ale wtedy też każdy może do nas od tej notatki wchodzić i ją edytować, więc no każdy też może robić tam jakieś rzeczy, których my byśmy nie chcieli. Albo zakładamy sobie konto i wtedy dostęp do tych notatek mają tylko osoby do tej naszej przestrzeni. Tylko te osoby, które mają dane do tego konta. Ja się pobawię tą publiczną częścią. My używaliśmy RWTXT do notatek z tyfloprzeglądu na początku, po czym Mikołaj napisał nam nasze własne narzędzie, ale RWTXT przez dość długi czas nam się bardzo sprawdzało.
2: Tak jest, natomiast skoro już, Pawle, wspomniałeś o tym, że każdy może tam wchodzić i w tych notatkach mieszać, to też warto wspomnieć o tym, w jakich sytuacjach to nam się nie będzie sprawdzało, a nie będzie się sprawdzało w sytuacjach takich, których my również od czasu do czasu doświadczaliśmy, kiedy ileś osób naraz będzie edytować daną notatkę. Dokumenty Google sprawdzają się tu zdecydowanie lepiej, mają to lepiej rozwiązane, jakieś te kolejkowanie tych zmian, a niestety w przypadku RWTXT, jak się ktoś za bardzo rozpędził, to parę razy nawet mieliśmy taką sytuację, że nam wyczyściło całą notatkę do audycji. Tak. Na kilkanaście minut przed audycją.
1: To prawda, niestety,
2: I potem było pytanie, słuchajcie, ktoś aktualnie ma jeszcze podgląd tej notatki w przeglądarce i nie odświeżył strony? Jak tak, to niech zaznaczy, skopiuje i sformatuje, co? No i potem tak właśnie było i tak sobie trzeba było radzić. Więc do takiej pracy pojedynczej albo w kilka osób to jest spoko, do pracy w większym gronie ja bym odradzał. I dodatkowo jeszcze jedna istotna rzecz, o której należy pamiętać. I ja tego też kiedyś doświadczyłem. RWTXT jest bardzo wrażliwy na problemy z internetem. Jeżeli mamy stabilne łącze, jeżeli tam z tym internetem nam się nic złego nie dzieje, to wszystko ok. Te teksty są zapisywane dość fajnie, na bieżąco i tak dalej. Ale jeżeli mamy problem z internetem, jeżeli na przykład nam się to połączenie w trakcie pracy na RWTXT zerwie, to się nagle może okazać, że stracimy jakiś fragment tekstu, większy, mniejszy, albo nawet może się w jakichś skrajnych przypadkach okazać, że stracimy całość. Dlatego RWTXT można teoretycznie postawić też na swoim komputerze. To nie jest też prosty zabieg, tam się trzeba trochę z tym bawić, bo to trzeba instalować to całe środowisko języka bodajże Go, to chyba w Go jest pisane, albo w jakimś obrazie Dockera też to jest dostępne, więc jako taki podręczny webowy notatnik dla nas na przykład, to w sumie nie byłoby złe postawić sobie taką instancję, ale jeżeli ja miałbym pisać jakiś większy tekst w internecie na tej platformie, to ja nie wiem, czy ja bym temu tak do końca zaufał. Pisze się na... To jest jedna, natomiast jest jedna wielka zaleta RWTXT. Bardzo fajnie się w tym pisze. To jest bardzo minimalistyczny interfejs.
1: To prawda. Ja na przykład prowadziłem już kiedyś szkolenie z Markdowna dla grupy uczniów niewidomych i to było świetne narzędzie do sprawdzania, jak sobie radzą. Po prostu poprosiłem każdą z osób, aby udostępniła nam na czacie zoomowym albo mi prywatnie link do swojej notatki. I potem ja mówiłem, dobrze, zaraz będę zresztą demonstrował, jak to fajnie działa. Napisz tam jakiś fragment składni, odśwież, nie działa. No to ja biorę link z czata, przeklejam go, wchodzę, patrzę, wchodzę w edycję, patrzę, co tam jest źle. Aha, nie wstawiłeś Entera. No to wstaw sobie, ja wychodzę, wstaw sobie Enter, odśwież. O, działa. I naprawdę do takiej prezentacji, do szkolenia kogoś z Markdowna, zwłaszcza na odległość, jest to fantastyczne narzędzie. Bo można naprawdę bardzo szybko w czasie rzeczywistym sobie podejrzeć, co się dzieje, jaka jest sytuacja i tak dalej.
2: Ale w sumie do pisania dokumentów to też jest fajne narzędzie, dlatego że skoro dzieje się w przeglądarce, to dzięki temu mamy korektę z przeglądarki. Mhm. To jest jedno. A drugie, na przykład możemy sobie dopiąć do tego jako przeglądarkowe narzędzie chociażby Language Tool. I w przeglądarce to działa całkiem niegłupio. To znaczy mogłoby działać lepiej, jeżeli chodzi o dostępność i można by to rozwiązać fajniej, ale ja już parę tekstów napisałem na RWTXT i we współpracy z Language Toolem. Także da się.
1: Language Tool to jest do gramatyki, do sprawdzania?
2: Tak, dokładnie. Gramatyki, też zdaje się, że też ortografii, składni ogólnie, interpunkcji, no takie dość rozbudowane narzędzie. Ono tam w wersji darmowej ma jakiś limit objętości chyba do kilku tysięcy znaków, natomiast jest też wersja pro, można sobie to tam wykupić, to jest jakiś miesięczny abonament, kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych i wtedy no... znacznie większe ma te możliwości.
1: Mhm. Ale to jest też do języka polskiego, tak? Czy...
2: Tak. To jest też do języka polskiego.
1: Super. No dobrze. No to spróbujmy, zobaczymy, jak na nasz, na naszą składnię zareaguje...
0: Link wryte.
1: RWTXT.
0: Odwiedzony. DHRJ8XJBLF0-pionowa-publics-myślnik-mozilla-firefox. DHR...
1: Otwarła się nam notatka. I teraz uwaga, jak wygląda nasza strona?
0: Pusta. Pusta.
1: Jedno wielkie pole edycji.
0: Pusta.
1: Nic tu nie ma oprócz pola edycji. Cała strona jest jednym wielkim notatnikiem. Wklejam cały ten nasz majdan, znaczy te nasze tutaj rzeczy.
0: Prezentacja znaczników, lewy kwadratowy tyflo.
1: Wszystko się wkleiło. No i teraz nic prostszego, tylko odświeżamy F5.
0: Prezentacja minus znacznik w minus markdown kreska pio... Główne pól odwiedzony link back. Link edit. Prezentacja znaczników markdown. Nagłówek poziom 1 prezentacja...
1: Jak widać, mamy...
0: Odwiedzony link back.
1: Link back do powrotu na stronę główną, czyli tam, gdzie mogliśmy wybrać, czy chcemy pisać publicznie, czy chcemy się zalogować.
0: Link edit.
1: Mamy link do edycji, który nas przywróci z powrotem do widoku właśnie z tym jednym wielkim polem edycji. I cała reszta strony... To już jest tylko i wyłącznie to, co my sobie napisaliśmy. No więc zobaczmy.
0: Prezentacja znaczników Markdown. Nagłówek poziom 1 prezentacja znaczników Markdown. Nagłówek poziom 2 spis treści. Lista elementów. 3 punktor. Link test cytatu. Punktor. Link test tabeli. Punktor. Link lista zadań.
1: No zobaczmy, czy jesteśmy w stanie chodzić po tych linkach, czy nas to prowadzi do tego nagłówka, który chcemy.
0: Odwiedzony. Koniec lista znacz... Lista elementów.
1: Chyba nie.
0: Punkt. Odwiedzony.
1: No jak widać, wiele narzędzi tego nie wspiera. Cóż.
0: Koniec lista znaczniki przecinek, które będę prezentował to. Lista elementów. 4 punktor nagłówki. Punktor cytaty. Punktor tabele. Punktor linki. Lista elementów. 2 biały punktor linki tradycyjne. Biały punktor linki wewnątrz dokumentu.
1: A widzisz, Michale, czyli tak mój sposób też działa.
2: Tak, zgadza się. Nie wiem, dlaczego u mnie jakoś to nie chciało zadziałać, ale faktycznie tutaj działa.
1: Tak.
0: Koniec lista, nagłówek, poziom 2, test cytatu, lewy klamrowy, hash cytat, prawy klamrowy.
1: Czyli tutaj ID nagłówków też nie są wspierane, dobrze.
0: Cytat Litwo, przecinek, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie, wykrzyknik, minus. Link 1.
1: A no właśnie, i przypisy, przypis mamy. Czy do niego trafimy enterem?
0: Odwiedzony, koniec cytat, lista elementów, 1.1. Adam Mickiewicz, minus lewy cudzysłów, pan Tadeusz, prawy cudzysłów.
1: Najbardziej.
0: Koniec lista, separator, odwiedzony link, tyflopo, separator. Lista elementów, koniec, pusta, list, koniec, lista elementów, 1.1. Adam Mickiewicz, minus lewy cudzysłów, pan Tadeusz, prawy cudzysłów, księga i.
1: Ale...
0: Koniec lista, pusta, przycisk zwinięte 7.50,
1: ale
0: pusta.
1: Już nie oferuje nam tu linka, żeby wrócić z powrotem na górę. To już jest trochę mniej praktyczne, no ale dobrze.
0: Test tabeli, lewy klam, cytat odwiedzony, koniec cytat, nagłówek, poziom 2, test tabeli, lewy klamrowy, hasz tabeli.
1: No i zobaczmy, czy tabela jest wspierana.
0: Tabela z 4 wierszy.
1: No jest.
0: Kolumna 2, składnia mar, linia 2, element kolumna 1, nagłówek. Składnia markdown, kolumna 2, hash. Linia 3, element kolumna 1, list, skład, linia, koniec, list, koniec, lista, nagłówek, poziom 2, lista zadań, lewy, klamrowy, hash, lista pod...
1: Tak, zobaczmy, czy lista zadań się renderuje.
0: Lista elementów. 2, punktor, napisać dokument w markdown. Punktor, zweryfikować poprawność składni. Spac, znak 128505, spac, z.
1: Spac, aha, znak 102. Czyli on... Punktor. Nie renderuje tego jako pól wyboru. On to renderuje jakoś, ale pokazuje znaczek.
0: Spacja. Znak 128505. Punktor. Spac. Znak 128505.
1: To jest jakiś znak, nie wiem, Unicode, który ma przypisany jakąś wartość. Czyli on nam nie powie, że to jest pole wyboru, ale wykrywa, że to jest w jakiś sposób znaczek. Że to jest pole, tak, zaznaczone bądź nie. No okej. Okay. Dobra.
2: Można i tak, choć dla nas to mniej praktyczne.
1: Dokładnie, dokładnie, niestety.
0: Koniec, lista, nagłówek, poziom 2, przekreślony tekst. Usunięta ziemia jest płaska, kropka.
1: No i tu przekreślenie już działa jak należy.
0: Odwiedzony link Tyflo Podcast.
1: No i link oczywiście jest.
0: Separator.
1: I mamy też właśnie separator do przypisów, ale on już nie jest punktem orientacyjnym, tak jak to nam robił pięknie pan Doc i Viscon. Więc no tak to wygląda. Mogłoby być lepiej, ale mogło być też zdecydowanie gorzej. No i jest jeszcze to narzędzie, które my też w Tyflo Przeglądzie omawialiśmy, czyli Let's Markdown, czyli ten taki edytor rzeczywiście w czasie rzeczywistym do Markdownu. Czyli możemy rzeczywiście w kilka osób wejść w dokument, jak w dokumentach Google, i sobie w tym Markdownie coś tam tworzyć.
2: Jeszcze tak a propos RWTXT, to zdaje się, że ta usługa, to narzędzie w ogóle od kilku ładnych lat nie jest rozwijane. I
1: tak.
2: Całkiem możliwe, że dlatego pewne rzeczy nie są wspierane.
1: Mhm, tak, to jest bardzo możliwe. No to zobaczmy Let's Markdown, co on nam zaoferuje.
0: LIVETSMRKDOW.COM Let's Markdown.com zwinie. Let's Markdown.com zajęty. Klikalne przycisk Enter. Link scroll to learn more. Nagłówek poziom 2 compose. Nagłówek poziom 2 preview. Nagłówek poziom 2 collaborate. Mark przycisk start creating. Loading 3 kropki. Start creating niedostępne.
1: No, wszedłem.
0: Przycisk coby. Pole edycji tylko do odczytu https://letsmarkdown.com/grand-rake-4402.
1: No to nie wiem, Michale, czy dać ci ten link? Będziesz chciał też wejść do tej sesji?
2: Wiesz co, mogę spróbować zaraz.
1: To dobrze, ja tu jeszcze zobaczę dla pewności, czy mam otwarty na pewno Viscon, żeby ten moją składnię jeszcze potem...
0: Zoom linia, zoom, nef 1, kreska pionowa, Viscon 1, let's...
1: No dobrze, czy...
0: Przycisk, co...
1: Bez ryzyka
0: copy mogę... przycisk, copie wykrzyk...
1: To na Zooma ci mogę wkleić, na Zooma?
2: Myślę, nef, że
0: zoom,
2: tak.
0: Zoom linia, zoom spotka, zoom spot... Rozwinięto alert. Za trzy...
1: Czyżbym wysłał?
2: Nie wiem, bo nie widzę nic.
0: Zatrz...
2: Nie. Alt H musisz...
1: Wiem.
2: Żeby...
0: Zwinięto alert.
1: O, jak udostępniam ekran, to coś to nie chce...
0: Let's ma...
1: Zdziałać.
0: Panel czatu
1: Nie chce to działać.
0: Rozwinięto alert.
2: A to jakiś taki może faktycznie błąd.
1: Tak. No to może... Ja ci to mogę posłać jakiś WhatsApp może?
2: Może Telegram.
0: WhatsApp beta przed udostęp wyszukiwar Unigram open Michał Dziw.
1: Dobrze.
0: Message pole https://letsmark.
1: Proszę.
0: Pusta.
2: Dobrze, już zaraz zatrzymaj będę miał.
0: Nagłówek klikalne piciok. Left paren or right paren.
2: Otwieram.
0: Nagłówek poziom 2 volt. Let's markdown dot hard build link przycisk load an example. Documents. Grand das klikalne. Navi. Usta. https://letsmark. Zwinie. Let's markdown.com zajęty.
1: Dobrze, ja tu załadowałem.
0: Klikalne. Klikalne. Let pickes markdown bank. Oware con nested bank. Nagłówek poziom 2 dark mode. Klikalne pole wyboru nie oznacza. Nagłówek poziom 2 schare link. Pole edyt przycisk co? Nagłówek poziom 2 active users. Klikalne piciok. Left paren or right paren. Klikalne anonymous dove.
1: O, teraz.
0: Nagłówek poziom 2.
1: Ja. To jesteś ty.
0: Let's markdown schare build with. Klika pusta. Klikalne let's markdown dot com. Klikalne. Sekcja. Pole wyboru nie od pole edyt copy przyci. GitHub repoś loadan example editor content średnik press salt plus F1 o. For accessibility. Pusta.
1: Tu
0: pusta.
1: Jestem już
0: pusta.
1: W moim edytorze markdown. Trzeba było tabem w trybie formularzy tu wejść. No i zobaczmy, co tu może się wydarzyć.
0: Nef, zoms, nefi, nefi, prezentacji 7.
1: Ja to tu.
0: Let's markdown, krop, let's, pust, pusta.
1: No i wkleiłem i.
0: Prezentacja znaczników
2: i u mnie
0: markdown.
2: Już jest.
1: Okej.
0: Okay. Pusta. Number, prezentacja znacz. Pusta.
1: Aha. Teraz pytanie, jak można podejrzeć to, co z tego wyszło? Czy mamy tu jakieś wejście do trybu podglądu szybkie?
2: A naciśnij po prostu NVDA spację i naciśnij H.
0: Klikalne prezentacja znaczników.
1: Tak.
0: Prez klik klik grant das hrake das chte documents. Przycisk loadan example. Do grant klikalne. Klikalne. Prezentacja znaczników markdown.
1: No i zobaczmy, jak sobie poradziło tutaj.
0: Nagłówek poziom 1 prezentacja znaczników markdown. Nagłówek poziom 2 spis treści. Lista elementów. 3 bullet. Link test cytatu.
1: No i zobaczmy, czy ten link działa.
0: Odwiedzony, odwiedzony. Bullet.
1: No chyba nie.
0: Link test tabeli. Bullet. Link lista zadań. Koniec lista znaczniki co ma, które będę prezentował to colon. Lista elementów. 4 bullet nagłówki. Bullet cytaty. Bullet tabele. Bullet linki. Lista elementów. 2 wchite bullet linki tradycyjne. Wchite bullet linki wewnątrz. Koniec lista. No, koniec lista nagłówek.
1: Podnieżdżone działają.
0: Koniec cytat nagłówek. Poziom 2 test cytatu. Left brace number cytat.
1: Tak, te ID nagłówków nie działają.
0: Cytat Litwo co ma ojczyzno moja ty jesteś jak zdrowie bank. Dasch. Link left bracket 1 right bracket.
1: Jest przypis. Czy mnie przeniesie do przypisu?
0: Odwiedzony. Koniec cytat lista elementów. 1.1. Dot. Adam Mickiewicz das left kuote pantadeusz right kuote colon. Księga i link right arrow curving left.
1: Aha, czyli link do powrotu
0: Adam
1: jest.
0: Adam link koniec lista let's markdown dot com. Klikalne. Pusta. Klik list Adam mit link Adam 1. Koniec lista separator. Odwiedzony link tyf separator. Lista Adam mit link.
1: Czyli cytaty są też na końcu, czyli przypisy są też na końcu pod separatorem, ale nie są opatrzone. No właśnie, nie są opatrzone jakimś tym regionem ani niczym takim.
0: Odwiedzony. Cytat left bracket 1. Koniec cytat nagłówek. Poziom 2 test tabeli left brace number tabela right brace. Tabela z 4 wiersz kolumna 2 skład linia 2 element kolumna 1 nagłówek. Składnia markdown kolumna 2 number.
1: No i tak, i mamy tabelę. Jak najbardziej została wyrenderowana.
0: Linia sku, linia sku, koniec, lista, koniec, lista, nagłówek, poziom 2, lista zadań, left, brace, number, lista, line, za...
1: Lista zadań, zobaczmy, czy się wyrenderowały.
0: Lista elementów, 2 bullet, left, bracket, x, right, bracket...
1: No, jak widać, nie?
2: Nie.
1: Niestety nie.
0: Bullet, left, bra... Koniec, lista, nagłówek, poziom 2, przekreślony tekst. Ziemia jest płaska, dot. Z, I, E.
1: Aha, no czyli niby jakby zinterpretował,
2: też.
1: Ale też nie jest to oznajmiane.
0: Zony link tyflo podcast.
2: Jak sprawdzisz tę czcionkę? Ja jest
0: łaska dot Z, Sego EU 11 PT bardzo ciemno minus blady akwamarynowo minus niebieski w tle biały przekreślenie linia bazowa.
1: A, jest przekreślenie. Dobra. Dobra, czyli w ten sposób. No okej, okay, nie ma aria, ale jest. Dobra, jest to. No i nie wiem, ty byś, Michale, chciał, to mógłbyś coś tu ewentualnie zmienić w tym dokumencie.
2: Ja może spróbuję
1: dobrze.
2: Te linki tradycyjne i linki wewnątrz dokumentu zmienić na te... Tak, po mojemu, co sprawdzałem, że mi to jakoś zadziałało, więc ja to zmienię. O, już zmieniłem i teraz możesz sprawdzić, czy popsułem, czy...
0: Lista test, test, spis treści nagłów, list odwie, link, koniec lista znacznik, lista elementów, 4 bullet nagłów, bullet, bullet tabe, bullet linki, lista elementów, 2 wchite bullet, lista elementów, 1 black square linki tradycyjne, koniec lista wchite bullet, lista elementów, 1 black square linki wewnątrz dokumentu.
2: To
0: koniec
2: się
0: lista,
2: w ogóle
0: koniec,
2: lista, stało koniec, coś lista. Dziwnego.
1: Tak, zagnieździłeś w listę w zagnieżdżonej liście. Trochę.
2: Tak. Nie wiem, czy to przypadkiem też nie było spowodowane tym, że... Bo ja tu na przykład nie widziałem tego taba, ani tych spacji, które powinny być. I zastanawiam się, czy on po prostu przypadkiem, czy to nie jest tak, że on czegoś tu nie czyta, albo że pomija jakieś pewne rzeczy. No ale w każdym razie coś on coś robi z tymi listami, ale jak sami widzicie, no to bardzo zależy od silnika, który to interpretuje.
1: Tak, więc to jak widać. Ale jest też, jak widać, mechanizm, żeby nad dokumentami w Markdownie pracować razem. No to jest super sprawa też. I to widać w czasie rzeczywistym, jak ten Markdown

0: ten edytor ma jakiś mechanizm pozwalający na eksport dokumentu, czy po prostu eksportem jest Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V?
1: Obawiam się, że niestety tak jest, ale bo gdzie by tu można inaczej?
2: Let click aware co nagłówek klikalne pole wyboru nie nagłówek poziom 2 z Share link. Pole edyt przycisk co by. Nagłówek poziom 2 active user klikalne picio left klikalne
0: ten edytor ma też chyba jakieś menu ten Share link, który tu jest.
1: Wiem.
2: Lista. Test cytatu. Link odwiedzony. Test. List. Cytat. Tyflo podcast. Lista. Strzałka. Karty przeglądarki. Let's markdown.com. Tyflo podcast. List. Test. Test. Sek. Edit.
1: O.
2: Linefed. Linefed. Number.
1: On tu ma jakiś alt chyba F1?
2: Editor content średnik press salt plus F1 for accessibility options. Editor ma focus z auto uzupełnianiem wielowierszowe poza ekranem number numbers pist.
1: Tak, to Alt F1 to są dostępności funkcji, a jakieś inne funkcje? Zobaczmy, Alt F1.
2: Dialog. Linę 5 co? Linę 5 co ma? Solumn 1 i na co de editor? Linę 5 co ma? Solumn 1 i na co de editor? Pusta. Aha. Das hto configure the editor to be optimized for usage with has CRN reader press control plus and off dot. Linę F plus control plus E. E, space, pusta, das press sync tab in the current editor will insert the tab character dot toglet his behavior by. Press sync control plus m dot. Pusta. Das press control plus han off to open a browser window with more information related to editor. Accessibility dot. Pusta. Outs and dismissed histol. Outs. Editor content. Nawigacja pasek narzędzi. Lista roz... Wyś... Za... Let's markdown.
1: No nie widzę, żeby to
2: sekcja. Pole wyboru nie pole edyc. Ale... Sopy przyć. GitHub prep. Load an example. Editor content. Średnik press. Line. Number.
0: Może i nie ma.
1: Może nie ma, albo jest jakiś inny skrót.
0: Inny skrót. Ale no, zawsze można to sobie skopiować gdzieś lokalnie na dysk, tak. Jak już się skończycie bawić, tworzyć jakiś dokument, to wtedy na pewno będzie to spokojnie możliwe, żeby ktoś to po prostu zapisał.
1: Mhm. No dobrze, to ja to jeszcze zamknę i ostatnią, to też mogę, w sumie ten preview też mogę.
2: Markdown head head.
1: I cheat sheet na ten moment już też.
2: Nef 1 kreska pionowa wiscon.
1: Coś, co ja zrobić mogę, to jest, ja mogę też to zapisać oczywiście na Dropboxie i spróbować to zaczytać na iPhone'ie, gdzie mam już aplikację Notebooks, która no, pozwala mi na to, żeby takie pliki otwierać i też tworzyć i podglądać też wynik końcowy. No więc zobaczmy.
2: Save file dialog, file name, list, nef 1, nef pusta, 1, spac, save as type, lista rozwijana al supported file type z lewy nawia, rozwin, save html, open do sum, Microsoft Word, fi, open, rich, markdown file lewy nawia, sa, fil, item, script nie zazna, item z wiew lista, viscon nie zazna, item z wiew lista, 3 utols, item z wiew li, users, itha, item z dr, dropbox, item z wiew, name psz, fi, sa, pasek na save psz, spac, c, backslash us.
1: Dobrze, no więc zapisałem plik i teraz zobaczmy, czy aplikacją Notebooks będę w stanie to otworzyć. Trochę tu zwolnię tego mojego isplika. Dobrze. Podoba, lewoszowice, rozpoznawanie ekranu, czynności, znaki, wejście ekranu, L, o, i, C, E, i, Notebooks, przesuń, orientacja pionowa, otwieram Notebooks, Notebooks,
0: to jest test, nabór Notebooks, Notebooks, przycisk, wróć. Ja jeszcze tylko powiem, bo znalazłem w tym edytorze taki skrót do wyświetlenia tak zwanej palety comment. To jest klawisz F1 i tu mamy ponad setkę różnych poleceń, z którymi można się zapoznać. To są na razie, jak ja to oglądam, polecenia dotyczące operacji na tekście, jakimś formatowaniu, wyświetlaniu i tak dalej, ale być może coś tu ktoś dociekliwy znajdzie dla siebie.
1: Tak, to jest też możliwe. No dobrze, to jestem w Notebooks i teraz pytanie, czy Notebooks pozwala mi zaimportować tekst skąd inąd?
0: Mógłbyś, Pawle, troszeczkę głośniej.
1: Dobrze, to jest aplikacja Notebooks, taki notatnik swego rodzaju, w którym mogę tworzyć różne foldery na notatki, takby osobne notatniki. Niektóre z nich mogą być powiązane z jakimiś folderami w iCloudzie na przykład, albo z folderem na urządzeniu, więc no, jest to dość rozbudowane narzędzie. Smartbox. Dropbox status. Trash. Weźmy do Dropboxa.

0: Dokument. Recently modified. Presented. Smart Dropbox status. Trash. Smart presented.
1: Nie, to chyba mi coś nie działa z tym.
0: Trash. Smart Dokument. Inlog. To jest test. Folder. Settings. Process. Actions. Add new. Add new document. Przycisk.
1: No i chyba niestety, bo add new document to mi pozwoli stworzyć nowy.
0: Log info. Search logbook. Zaznaczone. Software ascending. System software. Smart present item. Present modifier. Trash.
1: No chyba się tu nie uda.
0: Uwaga. Lubo. Przycisk. Format ten dokument. Lubo. Form client text. Smartphone. Sket. Przycisk. Foto. Video. Voice memo. Cancel. Cancel.
1: Tak, czyli tu mogę tylko stworzyć nowe. No dobrze. No to w takim razie... Pokażę wam, no bo dobrze, możemy stworzyć też w ogóle nowy całkiem dokument. No i zobaczmy. Moment, jeszcze inaczej. Add new. Markdown. I teraz. I mogę pisać. No i będę sobie tutaj pisał.
0: Wejście ekranu Braille'a. Orientacja zablokowana. Orientacja pozioma. Podpłatujący pod krzyżyk. Spacja. Kropka. R. E. Z. E. N. T. A. C. J. A. Spac. Z. N. A. C. Z. N. I. K. U. K. W. Spacja. Krop. M. A. R. K. T. O. W. N. Nowy wiersz. Ma. Nowy wiersz.
1: I zrobiłem pierwszy nagłówek. Teraz napiszemy tutaj... Co ja mogę? No, znaczniki.
0: Z. N. A. C. Z. N. I. K. I. Krop. Przecinek. Przez kropka. Prezentował. Nowy wiersz. Nowy wiersz. Łącznik. Spacja.
1: Tabeli raczej nie będę robił tutaj, bo nawet nie mam tych symboli pod ręką w Braille'u.
0: Spacja. Łącznik. Spacja. Nowy wiersz. Łącznik. Spacja.
1: Tabele. Cytat.
0: Spacja. Łącznik. Spacja. Nowy wiersz. Łącznik, spacja, L, I, N, K, I. Spacja, łącznik, spacja. Nowy wiersz. Spacja, spacja, spacja, spacja. Łącznik, spacja, L, I, N, K, I, spac, S, R, A, A, R, S, T, R, A, T, I, C, I, J, N, E. Spacja, łącznik, spacja. Spacja, łącznik, spacja. Spacja, łącznik, spacja. Spacja, łącznik, spacja.
1: No, nie chce mi się zrobić.
0: Spacja, łącznik, spacja. Orientacja pionowa buzu. Retur. Łącznik. Wejście ekranu Braille'a, powie łącznik. Łącznik, spacja, spacja, spacja, spacja, łącz, spacja.
1: Linki.
0: L, I, N, K, I, spacja, linki.
1: Wewnątrz.
0: W, J, J, N, O, T, R, Z, A, N, O, T, A, T, E, K. Spacja, notatek, spacja, orientacja pionowa. Zatrzymuje wejście ekranu Braille'a, wejście ekranu Braille'a.
1: Jak widać.
0: Spacja, łącznik, spacja. Nowy wiersz.
1: O.
0: Nowy wiersz.
1: Tak. Czasami ten ekran Braille'a się nie zachowuje tak, jakbym tego chciał. No i co ja jeszcze mogę pokazać tutaj gdzieś? Tu my...
0: Krzyżyk, spacja, C, E, S, C, A, C, I, C, A, C, U. Nowy wiersz, nowy wiersz.
1: I tu musiałbym cytat zrobić niestety z klawiatury, chyba że ty, Michale, wiesz, jak w ekranie Braille'a znak większości? Pamiętasz może?
2: Nie mam pojęcia.
0: Orientacja to
1: no dobrze.
0: Cyfry. Kropka. Symbole. Matruca z procent. Większe niż. Większe niż. Spacja. Spacja. Nie wejście ekranu Braille'a.
1: I tu mogę. No i dobrze.
0: Spacja, więcej spacja. Nowy wiersz, więcej, nowy wiersz.
1: No i to jest na ten moment tyle.
0: Orientacja pionowa.
1: I ja to zapiszę.
0: Notebook, prezentacja pionowa, przycisk.
1: Gotowe, done. I to mi się pokazało na liście dokumentów. I fajna rzecz, bo...
0: Linki tradycyjne, test, cytat. Linki, link, cytat, tablet, znak, pred, info, pred, note, prezentacja, znaczników, markowy, nagłówek.
1: Tu mamy nagłówek.
0: Info, przycisk, prezentacja.
1: To już się stało też tytułem tej notatki, więc fajnie.
0: Znak, prezentacja, znaczników, markowy, nagłówek, poziom 1. Znaczniki, które będę prezentował. Tabele, nagłówek, poziom 2. Cytaty, nagłówek, poziom 2. Linki, nagłówek, poziom 2.
1: Oj, chyba coś... Zepsułem i mi się wkradło do nagłówka cała moja lista.
0: Linki tradycyjne, łącznik, łącznik, łącznik, łącznik, łącznik, łącznik, linki wewnątrz notatek.
1: Coś mi tu nie wyszło.
0: Test cytat, nagłówek poziomu 2. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Folder, plate.
1: No oczywiście nie wiemy, czy cytat jest cytatem, bo voiceover tego nie oznajmia. Ale coś tu ewidentnie zepsułem.
0: Link, test cytat, linki tra-
1: I fajna rzecz, którą mogę zrobić w tej aplikacji.
0: Łącznik, stacja, L, I, N, K, I, stacja, C, R, A, T, Y, C, Y, J, N, E, stacja, nowy nie, łącznik. Łącznik, nowy nie, łącznik, stacja. Nowy nie, łącznik, stacja.
1: Aha.
0: Łącznik, stacja, nowy nie, łącznik, stacja. Nowy nie, łącznik, stacja. Nowy nie, łącznik, stacja. Łącznik.
1: Aha.
0: Stacja.
1: Dobrze. Powstawiało się za dużo chyba samodzielnie, jakby samowolnie jakichś tu powstawiało się dużo punktorów, elementów listy, bo tu jest jakieś już inteligentne uzupełnianie. Ja nakierowałem kursorem tak, żeby być tutaj. To był tryb podglądu. Teraz stukam dwukrotnie palcem. I jestem w polu edycji. I gdybym ustawił ten kursor jeszcze dobrze, to bym wylądował dokładnie w tym miejscu, które nastawiłem kursorem. To może jeszcze raz zrobimy. Ustawimy się tak, tu się ustawię, teraz dwa razy stukam
2: i z jakiegoś powodu to chyba nie chce działać.
1: Ale spokojnie, bo... O, i teraz. Teraz mogę usuwać. O, mi się przesunęło niestety na... O, tu mogę usuwać. O, tutaj mogę usunąć. I tu jeszcze pousuwam. Tak, i teraz mogę zapisać. Done. I zobaczymy. O, coś dalej tu nie działa. No nie jest to najszczęśliwsze prawdopodobnie środowisko do edytowania plików, ale niemniej jednak jest to możliwe. No więc jak widzicie, zastosowania różne są Markdowna, różne urządzenia, na których to działa, różne platformy.
2: Ta aplikacja tak naprawdę, Notebooks, ona tak. jest dostępna na co? Ona jest dostępna na Maca, na iOS-a, tak?
1: I ponoć nawet na Windowsa, ale ta wersja Windowsowa jest niedostępna.
2: A, to szkoda.
1: No, niestety, to akurat szkoda. Niestety, ale no można edytować te pliki, jeżeli macie włączone iCloud Drive i synchronizację iClouda, to możecie edytować normalnie to jako, i to jest właśnie zaleta Markdowna, w tradycyjnym notatniku albo w dowolnym edytorze Markdown na Windowsie i gdy zapiszecie tą notatkę w iCloud Drive, to to się samo dosynchronizuje do Notebooks i tam już będzie wyrenderowane też jako Markdown.
2: No i to jest rzeczywiście przydatne. Ja powiem szczerze, cały czas szukam takiego narzędzia i chyba kiedy już tu z komputerem moim wszystko będzie w porządku, ja będę musiał zainteresować się tak bardziej Simple Note'em, tak. który to jest taką rzeczywiście wieloplatformową usługą, za pomocą której można sobie notatki tworzyć i na komputerze, i na aplikacjach mobilnych, i w przeglądarce. Też przecież zdaje tak, się, tam oczywiście. Jest taka opcja. Więc jest tych miejsc, za pomocą których można sobie te notatki tworzyć, formatować też właśnie w Markdownie. Jest to takie bardzo uniwersalne narzędzie. Więc no myślę, że to zagości u mnie w systemie. No gdyby moim głównym komputerem był Mac, z macOS-em, to wtedy jak najbardziej notatki od Apple, tam chyba się nie da w Markdownie, czy da się?
1: Nie, niestety nie z tego, się. Co wiem, to nie.
2: Nie da się, natomiast no, one całkiem fajnie się sprawdzają, jeżeli chodzi o taką synchronizację. A propos takich narzędzi do notowania, no to jest też Google Keep dla przeglądarek, dla tak. Androida, dla iOS-a. Yes. Już się da z niego korzystać, a przynajmniej jakoś się da, bo ja tam kiedyś próbowałem stworzyć listę, co prawda to nie dotyczy bezpośrednio Markdowna, ale po prostu tworzenia takich notatek i ja tam próbowałem stworzyć kiedyś listę, to się poddałem, bo to nie chciało działać do końca tak, jak ja chcę, a przynajmniej nie chciało to działać w jakimś rozsądnym czasie.
1: No i chyba też Markdowna to nie wspiera, z tego co pamiętam.
2: Nie, ale dokumenty Google'a zdaje się, że miały mieć jakieś wsparcie
1: tak,
2: dla
1: Markdowna. Tak, miały mieć wsparcie, nie wiem, czy to już zostało udostępnione wszystkim, czy to trzeba jeszcze gdzieś osobno włączać, czy nie. Natomiast tak, miały dokumenty googlowskie wspierać Markdown, to prawda. No i na Maca. Mac szczyci się tym i stoi w zasadzie tym, że jest mnóstwo narzędzi produktywnościowych i to zwłaszcza jak ktoś lubi pisać tekst i pisze tego tekstu dużo i do różnych zastosowań, to na Macu jest naprawdę no fiesta, jeśli chodzi o tak naprawdę wybór tych różnych narzędzi i tu nasz kolega redakcyjny Michał Kasperczak by się mógł wypowiedzieć, bo już przetestował tych narzędzi mnóstwo, a pewnie nie tylko i on. I jest tego trochę. Jest Ulysses, który jest niesamowicie rozbudowanym edytorem subskrypcyjnym, co prawda. I to za niemałe pieniądze, ale on już potrafi i do EPUB-a wyeksportować taki Markdown, i do jakichś innych Wordów i dokumentów. I to już jest naprawdę profesjonalne narzędzie. Kiedyś był Byword, kiedyś był IA Writer. No jest Notebooks, jest Drafts, jest Bear. Więc te Apple'owe systemy mają naprawdę dużo różnych edytorów, które właśnie Markdownem stoją i no, wiele z tych edytorów jest dostępnych. Niektóre oferują właśnie zapisywanie do plików, inne oferują publikowanie na WordPressa na przykład, na blogi, inne jeszcze potrafią coś jeszcze z tym tekstem zrobić go gdzieś tam, bo przecież draft pozwala tak naprawdę na tworzenie całych jakichś łańcuchów akcji, które chcemy wykonywać. I ostatnio na Mastodonie krążyły jakieś takie już przygotowane akcje dla draftsa, żeby z draft bezpośrednio na Mastodona publikować na przykład, kiedyś tam na Twittera. Czy
2: albo z inne. Czatem GPT też coś, jakieś akcje, tak?
1: Zgadza się, tak. Więc to są naprawdę bardzo rozbudowane narzędzia, które, no jeżeli używacie ekosystemu Apple, warto się z nimi zapoznać. No i kto wie, może polubicie pisanie, może polubicie je na nowo, może znajdziecie jakby coś dla siebie.
2: Tak, bo to jest też taka często rzecz, o której się słyszy wśród osób, które chciałyby coś zacząć pisać. No ja w sumie to bym mogła, bym mógł, ale ten Word to mnie trochę przeraża, bo ja próbuję coś robić, próbuję coś pisać, ale jak w nim zaczynam pisać i potem zależy mi na jakimś tam sformatowaniu tekstu, to mi się coś rozjeżdża, to mi się coś kliknie, potem nie wiem, co właściwie się zadziało, a tutaj za pomocą tych znaczników Markdown mamy naprawdę taką bardzo fajną kontrolę nad tekstem. Oczywiście ta kontrola nie jest nie wiadomo jak duża, ale nie oszukujmy się, do napisania prostego tekstu do internetu to ona w zupełności wystarczy.
1: Jak najbardziej. Jak chcemy prowadzić bloga, zdaje się, że nawet Elten wspiera Markdown.
2: Markdown, tak. I warto rzeczywiście tych kilka znaczków poznać, bo to nie jest nie wiadomo jak skomplikowane, a naprawdę może nam ułatwić życie i pozwolić na tworzenie fajnych dokumentów. Mi się zdarzyło już w Markdownie trochę tekstów napisać i podejrzewam, że gdzieś tam jeszcze będę do tego wracał, bo tak od czasu do czasu sobie coś piszę w Markdownie, Potem piszę sobie w Wordzie, potem piszę sobie jeszcze na przykład w dokumentach Google ostatnio, żeby sobie przetestować, jak to działa i czy to się nadaje już do jakiejś takiej sensownej pracy. Więc tak skaczę sobie po tych edytorach, ale rzeczywiście Markdown jest fajny. Minusem pisania, i to już jest nie wina samego Markdowna, ale dla nas gdzieś tam, to minusem Markdowna, jeżeli chcielibyśmy pisać w takim czystym edytorze tekstu, typu jakiś Notepad, czyli notatnik, to jest kwestia poprawiania, sprawdzania naszej pisowni. I dlatego tu fajnie mieć coś, co jednak działa w oparciu o przeglądarkę, dzięki czemu no, jest ta korekta na bieżąco. Wiemy, co tam napisaliśmy, co się zadziało, gdzie jest błąd. I tak jak mówię, no, RWTXT to jest takie fajne, to jest taka fajna platforma do pisania po prostu, tylko niestety trzeba pamiętać o tym, żeby sobie w miarę często kopię robić. A z racji tego, że ten interfejs naprawdę nie jest zaśmiecony, tego RWTXT, to fajnie nam się tu sprawdza to Language Tool, którym naprawdę też można się fajnie pobawić. Więc też mogę polecić. Czy coś jeszcze? No i jeżeli ktoś rzeczywiście lubi na przykład wiersz poleceń, to warto może zaprzyjaźnić się z samym Pandokiem.
1: Tak, to też, bo to jest potężne narzędzie. Ja się troszkę boję, szczerze mówiąc, jak każdego takiego narzędzia. Ja nie potrafię obsłużyć FFmpega w pełni, nie potrafię obsłużyć Whispera, wielu takich właśnie
2: nie
1: narzędzi.
2: Nie no, FFmpega ani też Pandoka w pełni to ja też nie jestem w stanie obsłużyć, absolutnie. Nie znam tych wszystkich poleceń, ale zresztą po to też jest często help i gdzieś tam internet, który pokazuje często, jakie to cuda można na FFmpegu na przykład wyczarować. Ale Pandok akurat ja teraz z pamięci nie podałbym oczywiście tych parametrów, ale kilkukrotnie zdarzało mi się coś tam konwertować na przykład za pomocą Pandoka. Jest to o tyle fajne, że możemy sobie na przykład właśnie z Pandoka taki zwykły plik tekstowy z formatowaniem Markdown skonwertować na Worda bez problemu. No, kiedyś były problemy tam z językiem, bo on nie chciał, on bardzo dużo błędów tam pokazywał, kiedy otworzyliśmy to w Wordzie, to dlatego, że on nie miał zadeklarowanego domyślnie języka polskiego. Teraz zdaje się, że to już jest poprawione i tych kłopotów nie ma już nawet od paru lat, bo jak coś tam ostatnio konwertowałem, to tego kłopotu nie było. Natomiast też bardzo fajnie, bo bardzo prosto, potem wystarczy sobie to, jeżeli na przykład ktoś chce, żebyśmy publikowali nasze teksty w Wordzie, no to możemy mu taki eksport zrobić i jest to fajnie sformatowane. Są zachowane te podstawowe style, które Word rozumie, czyli przede wszystkim jakieś nagłówki, listy, jak pokazałeś, też tabele. No i ta wtyczka też, Writage, tak? O której
1: tak, oczywiście.
2: Mówiliśmy.
1: Ze swoimi wszystkimi oczywiście ograniczeniami, tym, że właśnie, że tam w wersji darmowej nie wszystko i że to wsparcie jest bardzo podstawowe takie. No, są tabele z tego rozszerzonego, ale poza tym to niewiele. No, wy przetestujcie, dajcie znać, jak wam się Markdown podoba, do czego go używacie, bo to jest na tyle uniwersalny gdzieś system, że czasami nawet ja bym nie wpadł na to, do czego go można użyć tak naprawdę i w jakich sytuacjach. Nie wiem, czy to w Mastodonie nie próbuje się teraz jakoś zamanifestować, żeby wszedł Markdown.
2: Coś gdzieś czytałem, że to nawet chyba w postach ma być jakieś formatowanie. Tak. Mhm,
1: tak, no bo to się zbliża, bo w Fediversum jest wszystko ze sobą połączone, więc no, z Mastodona można teoretycznie czytać na przykład Write Freely, czyli platformę typowo blogową i tam już Markdown działa. No, ale pewnie mastodonowe klienty tego nie potrafią interpretować. Natomiast, no właśnie, spokojnie możecie próbować różnych programów też, różnych serwisów internetowych, jakichś zastosowań, no i podzielcie się z nami w komentarzach, z czego i do czego używacie Markdowna.
2: Tak jest. Jeżeli macie na przykład jakieś ulubione serwisy, które wykorzystują Markdowna w jakiś kreatywny sposób też w dodatku, no to dajcie znać. Też jeszcze na przykład w Markdownie przecież można tworzyć, tak jak wspomniałeś, strony internetowe, co prawda z pośrednikiem pewnym, bo to są te tak zwane generatory, statyczne tak. Generatory treści, które no już są nieco bardziej zaawansowanymi zabawkami, ale też jest ostatnio na to moda. Przecież na GitHubie można, jest te GitHub Pages, tak? I to tak. Rozwiązanie Jekyll, które pozwala na tworzenie stron internetowych. Mhm. Piszemy sobie po prostu w Markdownie zwykłe pliki tekstowe, odpowiednią strukturę katalogów, wszystko wypychamy do GitHuba i mamy stronę. Tak. Bez jakiejś tam zabawy. Więc no, możliwości jest naprawdę sporo i ten Markdown dość mocno wszedł do naszego codziennego życia, jeżeli chodzi o technologię, jeżeli chodzi o pracę nad tekstem.
1: Zgadza się. No więc zachęcamy do używania i oby wam służyło.
2: Tak jest. I mamy nadzieję, że ta nasza dzisiejsza audycja wam trochę rozjaśniła sprawę. Mamy nadzieję, że jest to dla was proste. A jeżeli nie jest, to posłuchajcie sobie szczególnie tego wstępu, w którym Paweł pokazywał podstawowe i te rozszerzone znaczniki Markdown jeszcze raz, albo jeszcze raz. I pamiętajcie, że jeżeli coś wam nie działa, to no, zawsze może być tak, że popełniacie jakiś błąd składni. Ale tak. Może być też tak, że po prostu serwis, którego używacie, no w danej sytuacji tego jednak nie wspiera. I trzeba czegoś innego poszukać. No to jest niestety tak. Te podstawowe nagłówki, linki, listy, tabele, no to będzie działać raczej wszędzie. Ale bardziej rozszerzone rzeczy, no może być z tym problem.
1: Mhm. No tak.
2: No to co, Pawle, to kończymy na dziś
1: chyba.
2: Możemy
1: kończyć,
2: tak?
1: Tak
2: jest. Markdown, tak. Markdown, system znaczników do opisu tekstu dziś prezentował na antenie Tyfloradia. Paweł Masarczyk, dzięki raz jeszcze.
1: Ja również dziękuję.
2: No to ja też dziękuję. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do następnego spotkania na antenie Tyfloradia. Trzymajcie się.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
5: Dzień dobry wieczór, to jest Tyflo Podcast, a to jest Tomek Bilecki. Dzisiejszy odcinek chciałbym przeznaczyć nagrywaniu, czy w zasadzie temu, co można zrobić przed nagrywaniem. Bo czasami można i trzeba zrobić dużo, zwłaszcza jeżeli chciałoby się nagrywać nie tylko swój głos z mikrofonu, ale jeszcze tam jakieś dźwięki systemowe, tudzież inne rzeczy, jeszcze naraz, to już jest w ogóle fajnie. Takim pierwszym narzędziem, które się przydaje, a czasami jest nawet niezbędne, jest regulacja głośności. Regulacja głośności do Windowsa XP wyglądała od Windowsa powiedzmy 95 czy 98 w miarę podobnie. W Windowsie Vista podejście się zupełnie zmieniło, firmy z Redmond. Na razie chciałbym powiedzieć o Windowsie XP, no bo tendencja użytkowników jest raczej w tą stronę, chociaż tendencja producentów, zwłaszcza laptopów, jest w stronę Windowsa Vista, a pewnie niedługo Windowsa 7. I o tym też trzeba będzie coś powiedzieć, natomiast no z tego co czytam na listach, kto może raczej na XP-ka się przerzuca, no jest osobna sprawa, ale dobra. Teraz tak. Do regulacji głośności najprościej się jest dostać przez menu start. Tam trzeba wejść w programy, dalej w akcesoria, rozrywka i regulacja głośności. Jeżeli ktoś chciałby wiedzieć, gdzie to jest dokładniej, no bo wszystko, co z menu start, to są tak naprawdę skróty, to regulacja głośności to jest program sndvol32.exe i znajduje się w katalogu C, czy tam w folderze generalnie systemowym, na dysku systemowym, folder Windows i dam system32 i tam jest sndvol32. No to taka ciekawostka. Kiedy wejdziemy do regulacji głośności, mamy zestaw suwaków i pól wyboru. Z reguły jest tak, że jest suwak, który jest ustawiony na 50%, jeden, albo w Windows'u, jeżeli patrzymy Windows'u, to jest 32 z 64 i drugi suwak, który jest ustawiony różnie, w Windows'u jest ustawiona jakąś wartość z 500. Ustawienie to 32 z 64 to jest balans, no to chyba wiadomo, co to jest balans. Natomiast ustawienie to 0 z 500, tudzież jakaś inna wartość z 500, to jest ustawienie głośności odtwarzania. Te wszystkie suwaki i pola wyboru tyczą się tego, co jest odtwarzane. To znaczy, jeżeli ja będę ściszał coś typu wave, typu MIDI, typu mikrofon, typu linia, to ja nie mam w większości przynajmniej przypadków wpływu na to, co się nagrywa, tylko na to, co się odtwarza, co słychać w głośnikach. Jeżeli ja zaznaczę pole wyboru wycisz mikrofon, no to wyciszę sobie mikrofonu, ale z odsłuchu. Nie będę słyszał mikrofonu, ale to nie znaczy, że mikrofon mi się nagrywa. Mikrofon mi się może nagrywać w ogóle zupełnie niezależnie w większości przypadków. To znaczy, teraz jest często taka tendencja do tego, żeby zmniejszać ilość wejść na karcie. Bardzo często robi się tak, że wejście mikrofonowe i liniowe jest zrealizowane na jednym gnieździe. To znaczy jest sobie gniazdo jackowe, które wybiera się zresztą też często w tej regulacji głośności, czy ono ma być wejściem liniowym, czyli o bardzo małym wzmocnieniu, o bardzo małej czułości, więc jak tam się podłączy mikrofon, to w zasadzie nie będzie nic słychać. Albo wejściem mikrofonowym, czyli jak się podłączy powiedzmy magnetofon, czy kompakt, czy jakąś MP3, to się po prostu przesteruje potwornie ten dźwięk. To się wybiera czasami przy regulacji odtwarzania. Jeżeli zaznaczymy wycisz mikrofon albo wejście liniowe, to się wtedy przełączy. Czasami przy nagrywaniu, czasami w ogóle w interfejsie karty, to jest bardzo różnie. Nie ma tutaj jakiejś z góry określonej logiki, bo różne karty to różnie mają. Więc to jest regulacja odtwarzania. Żeby ustawić to, co się nagrywa, trzeba nacisnąć Alt wejść do menu. Tam będzie opcje, trzeba to rozwinąć, będzie właściwości. Tu się zaczyna fajnie, dlatego że no pół biedy, jeżeli ktoś ma po prostu kartę zintegrowaną. Zaczyna się fajnie, jeżeli ktoś ma na przykład dwie karty, no bo ma na przykład kartę zintegrowaną plus jeszcze jakąś lepszą, Creative powiedzmy. Albo nawet słuchawki na USB, bo słuchawki na USB to jest tak naprawdę widziany przez system Windows jako osobna karta muzyczna. Najczęściej. No i teraz najpierw mamy wybór karty muzycznej, z której nagrywamy. Więc ustawiamy jakby tą kartę, może nie z której nagrywamy, tylko którą, do której będzie się tyczyć ustawianie później regulacji głośności, dlatego że większość programów jeszcze do nagrywania ma ustawianie karty, z której nagrywa. Jeżeli ja na przykład teraz nagrywam na jakimś tam programie, teraz akurat nagrywam na Goldwave'ie i nagrywam z jakiejś tam karty swojej, natomiast mogę włączyć, jeżeli bym miał drugą kartę, a mam drugą kartę, mogę sobie włączyć na przykład drugi program, nagrywanie w tym drugim programie i wcześniej ustawić na tą drugą kartę. I w tym momencie będzie mi się nagrywało jedno z jednej karty, drugie z drugiej karty. Taka sytuacja czasami się przydaje, jak na przykład mamy podłączone do jednej karty, na przykład przez wejście liniowe, jakieś radio, czy tam telewizję, czy cokolwiek, chcemy nagrać jakiś program, ale jednocześnie chciałbym na przykład porozmawiać przez Skype'a, albo nagrać no, na przykład podcasta, albo cokolwiek innego. No to tak naprawdę w jednym programie ustawiam nagrywanie z jednej karty, w drugim z drugiej karty. Nie mówię, jak to się ustawia, bo każdy program to ma różnie. Jakoś Windows nie sprzeciwia się temu, żeby nagrywać z wielu kart jednocześnie, żeby używać wielu kart jednocześnie, bo też większość programów ma również ustawianie, z jakiej karty ma odtwarzać. Czyli na przykład mogę Winampa sobie ustawić, żeby grał mi przez te przykładowe słuchawki USB, a ale na przykład syntezator mowy mogę sobie ustawić tak, żeby mi gadał przez kartę zintegrowaną w laptopie i jakieś tam głośniczki, bo no bo na przykład w słuchawkach chcę mieć tylko muzykę, a wszystko inne chcę mieć w jakichś tam głośniczkach. Więc to jest możliwe. Ale powróćmy do regulacji głośności. Po wyborze karty, jeżeli przemieścimy się tabem, to mamy dwa przyciski opcji. Pierwszy to jest odtwarzanie, drugi to jest nagrywanie. Chociaż też nie zawsze, dlatego że są karty, na przykład większość zintegrowanych kart Realtek'a, które są w zasadzie teraz już w niemal każdym komputerze i prawie w każdym laptopie, przynajmniej w dużej większości, ma także jest jakby osobna karta odtwarzająca i osobna karta nagrywająca. Jest Realtek HD Audio Input i Output. I tam tak naprawdę już nie ma tego wyboru, to znaczy on teoretycznie jest, tylko że tam nie da się nic innego wybrać jak odtwarzanie albo nagrywanie, no bo to są widziane jako jedna karta, która tylko odtwarza i jedna karta, która tylko nagrywa. Dalej mam coś takiego jak pokaż następujące sterowniki głośności. Chodzi o to, że nie muszę mieć koniecznie pokazanych wszystkich tych suwaków. No bo mnie na przykład nie interesuje głośność MIDI, głośność PC Speaker, głośność tam czegoś jeszcze. Ja chcę mieć na przykład tylko głośność wszystkiego, żeby sobie wszystko ściszyć w tej regulacji głośności. I na przykład głośność mikrofonu. Albo odwrotnie, bo często jest tak, że na przykład w regulacji głośności standardowo i domyślnie nie jest zaznaczony mikrofon. To znaczy nie możemy sobie ustawić odsłuchu z mikrofonu. I trzeba tam wejść do tego pokaż następujące sterowniki głośności i z tej listy wybrać sobie i zaznaczyć to, co tam nam będzie akurat potrzebne. No i nacisnąć wiadomo OK. Regulacja nagrywania, jeżeli zaznaczymy nagrywanie, wygląda odrobinę inaczej, dlatego że zamiast pola wyboru wycisz jest pole wyboru zaznacz. Oznacza to tyle, że w Windowsie do XP włącznie można nagrywać w większości urządzeń tylko z jednego źródła, tylko z wejścia liniowego, tylko z mikrofonu, tylko tam z, powiedzmy, syntezatora MIDI, za wyjątkiem jednego czegoś, ale o tym za chwilę. Jest kilka kart nowszych Realtek'a, w których regulacja wygląda troszkę inaczej, znaczy jest kilka suwaków i potem jest cały szereg pól wyboru, które nie zawsze są opisane. I tam jest często tak, że można kilka rzeczywiście tych źródeł włączyć, można sobie zaznaczyć, żeby nagrywał mikrofon, plus to z wejścia, plus tam coś jeszcze i wtedy nagrywa z kilku źródeł naraz, fajnie. Natomiast jeżeli bym chciał nagrywać na przykład coś z tego tak zwanego stereomiksa, czyli z tego, co mi wychodzi na kartę, mam na przykład radio internetowe, albo dźwięki systemowe, albo gadaczkę i bym chciał ją nagrać trochę bardziej profesjonalnie niż przykładając mikrofon do głośnika, to w wielu kartach jest coś takiego jak stereomix. Ewentualnie w kartach Creative'a jest to opisane jako What You Hear. W HUHR to się pisze. Polega to na tym, że to, co jest słyszalne na głośnikach, to się nagrywa. No i teraz tutaj jest taki problem. Tutaj się przydaje zaznaczanie w regulacji odtwarzania mikrofonu. Dlatego, że jeżeli on nagrywa to, co wychodzi mi z głośników, to jeżeli ja chcę nagrywać też mikrofon, to ja muszę w regulacji głośności odtwarzania zaznaczyć ten mikrofon, znaczy odznaczyć to pole wyboru wycisz. W tym momencie, że ja go będę słyszał w słuchawkach, to mi się będzie nagrywało. To, co słyszę w słuchawkach, to mi się nagrywa. Oczywiście z tej karty, no bo w drugiej karcie mogą być zupełnie różne ustawienia i zupełnie mi się one, różne rzeczy mogą nagrywać. Tak wygląda Windows XP. W bardzo nielicznych kartach jest jeszcze takie coś jak inne. I tam są różne dziwne rzeczy, jakiś modem, jakieś tam coś takiego, ale to się... W tym momencie to się w zasadzie tego nie używa i no prawie żadna karta tego nie ma, o ile mi wiadomo przynajmniej. W Windowsie Vista sprawa wygląda zupełnie inaczej. Tam nie ma w ogóle czegoś takiego jak regulacja głośności w standardowym przynajmniej miejscu. Tam jest dźwięk w panelu sterowania. Tam jest o tyle ciekawie w Windowsie Vista, że jedna karta może być w pewnym sensie widziana jako kilka kart. To znaczy chodzi o to, jeżeli mam jakiś program nagrywający, to ja mu mogę często wybrać już w samym programie, z którego źródła mi ma nagrywać. Czy z wejścia liniowego, czy z tego właśnie stereomiksa, czy tam z czegoś jeszcze. Nie muszę mieć do tego kilku kart. No bo w Windowsie XP jest tak, jak już mówiłem, że da się tylko z jednego naraz nagrywać. Więc żeby nagrywać z jednego nagrywać tylko z mikrofonu, z drugiego z mikrofonu plus czegoś jeszcze. Na jednej karcie się po prostu tego nie da zrobić. W Windowsie Vista, przynajmniej na niektórych kartach to się da zrobić, przynajmniej w niektórych tych litekach wbudowanych. Nie wiem, jak jest na innych kartach, bo z Windowsem Vista nie miałem zbyt wiele do czynienia. Jest tylko tam jedna taki haczyk, dlatego, że tam są też trzy zakładki w dźwięku. Odtwarzanie, nagrywanie, dźwięk. W odtwarzaniu są dostępne karty odtwarzające, to znaczy może nie tyle dostępne, ile aktywne. To znaczy te, które są jakby uaktywnione. I problem jest taki, że jeżeli na przykład tam jest jakaś tam karta, to zwłaszcza przy nagrywaniu w zasadzie ma bardziej znaczenie niż przy odtwarzaniu. Jeżeli mam w nagrywaniu, powiedzmy, mikrofon zaznaczony i w zasadzie nic więcej. Tak jest często, bo no nie wiem, czy producent karty, czy Windows wychodzi z założenia, że co innego nie jest potrzebne, co nie jest czasami prawdą. Trzeba kliknąć w menu kontekstowe i tam będzie coś w rodzaju pokaż nieaktywne urządzenia. I wtedy, jeżeli się to zaznaczy, to się nagle zrobi tych urządzeń ileś. I wtedy sobie można zaznaczyć, powiedzmy, Stereo Mix z tej jakby listy, w menu kontekstowe wejść i nacisnąć bodajże uaktywnij. W tym momencie każdy program nagrywający, który ma możliwość wyboru karty, zacznie widzieć jako dwie osobne urządzenia i można nagrywać albo z mikrofonu, albo powiedzmy z tego przykładowego Stereo Mixa. Czyli mogę mieć dwa programy, jeden mi będzie nagrywał z mikrofonu tylko, drugi mi będzie nagrywał na przykład tylko dźwięki systemowe. Bardzo fajna sytuacja i akurat w tym Windows Vista bardzo fajnie się sprawdza. Przy czym Windows Vista ma jeszcze jedną ciekawą zaletę, to znaczy też nie do końca wiem, czy to jest Windows Vista, czy to jest po prostu sterowniki od karty, no bo tak jak już mówiłem, miałem tylko do czynienia z kartą zintegrowaną, no bo u siebie nie mam na żadnym komputerze Visty. Tam miałem jeszcze takie coś jak jakby wybór częstotliwości próbkowania. To się czasami przydaje, dlatego że niektóre, zwłaszcza takie bardziej profesjonalne karty, mają właśnie problem z tym, jeżeli są różne rzeczy w różnych częstotliwościach próbkowania. Częstotliwość próbkowania to jest generalnie taki parametr decydujący o jakości i tych standardów jest kilka. Przykładowo, jest taki standard CD, wykorzystywany w CD, to jest 44-100 kHz. To znaczy chodzi o to, że dźwięk jest zapisywany 44 razy 100 na 44100 razy jakby na sekundę zapisywana wartość natężenia dźwięku. Natomiast jest też taki standard wykorzystywany w datach i to jest standard 48 kHz, czyli tam jest dźwięk troszkę więcej razy zapisywany na sekundę. To tego w zasadzie nie słychać. Natomiast niektóre karty mają z tym duże problemy, jeżeli na przykład jakaś aplikacja wykorzystuje tą częstotliwość próbkowania lub też jeżeli się nagrywa i odtwarza w różnych częstotliwościach próbkowania. Ja mam właśnie taki problem. Jeżeli ktoś zna niektóre filmiki flashowe na stronach i one mają taką przypadłość, że one niby nie mają tej góry, ale mają taki dziwny pisk na górze, taki wysoki pisk, świdrujący, taki bardzo, bardzo niefajny, to jest w dużym oczywiście powiększeniu takie coś. Na niektórych filmach z YouTube'a tak wygląda, że one niby nie mają tej góry, czy niby mają tą górę, ale ona widać, że ona jest taka sztuczna. To jest właśnie resampling, to się nazywa resampling, czyli to, że karta muzyczna, czy też dekoder nie do końca radzi sobie z tymi różnymi częstotliwościami próbkowania. No i czasami zmiana z 44-100 na 48 to pomaga. No też nie zawsze, ale czasami można z jakiegoś tam czegoś się jakoś tam wygrzebać. Tyle o regulacji głośności.
4: Tyflo Podcast.
5: Kolejnym programem, który jest bardzo fajny, to się nazywa Virtual Audio Cable. To jest aplikacja, która jest płatna, natomiast ona kosztuje $30, więc czy nawet 25, więc powiedzmy, że niedużo. To jest jakby wirtualna karta muzyczna, która jest w wielu sytuacjach przydatna, w wielu sytuacjach bardzo nieprzydatna. Nieprzydatna dlatego, że właśnie Virtual Audio Cable to jest klasyczny program, który ma czasami bardzo wielkie problemy z tymi częstotliwościami próbkowania. kiedyś sobie nadawałem w takim radiu internetowym. Musiałem wykorzystać właśnie tą wirtualną kartę, bo chwilowo nie miałem miksera. Efekt był taki, że jeżeli puściłem coś z niską częstotliwością próbkowania, odtwarzało mi to się dwa razy szybciej. Albo mój głos dla odmiany był dwa razy niższy. No więc ta aplikacja czasami lubi robić bardzo dziwne rzeczy. Mimo wszystko, zwłaszcza jeżeli coś się nagrywa nie tak na żywo, tylko powiedzmy, no tak, żeby sobie nagrać i później to odtworzyć, no to jest bardzo przydatna aplikacja, dlatego że niektóre karty nie mają stereomiksa. Czyli nie można w ogóle nagrać z nich tego, co na nie wychodzi. No więc Virtual Audio Cable teoretycznie rozwiązuje ten problem. Wygląda to w ten sposób, że do ilości naszych kart dźwiękowych dołącza się jedna, dwie, czy ile tam się ustawi, dlatego że on ma... tam można mu ustawić, ile ma być jakby tych kart wirtualnych jeszcze dodatkowych. Od jednej do 255. No więc wybór jest po prostu potężny. Tam jest oczywiście milion ustawień, bardzo zaawansowanych, od częstotliwości próbkowania do jakichś buforów, do jakichś protokołów, do jakichś ustawień częstotliwości próbkowania minimalnych, maksymalnych. Jeżeli ktoś się zna na informatyce i na zarządzaniu dźwiękiem, myślę, że może tam sporo ustawić. Natomiast w większości przypadków to raczej nie będzie za bardzo potrzebne. I teraz Virtual Audio Cable, czyli ta karta, ma standardowo ustawiony stereo mix już jakby na starcie w nagrywaniu. Więc tak naprawdę wystarczy skierować sygnał wyjściowy na tą kartę. Można to zrobić, jeżeli chce się, żeby był cały sygnał, włącznie z dźwiękami systemowymi, można to zrobić w panelu sterowania. Tam jest taki aplet dźwięki. Tam są, jest kilka zakładek, m.in. zakładka audio. Tam jest wybór urządzenia standardowego, jakby domyślnego urządzenia odtwarzającego i nagrywającego. Oznacza to mniej więcej tyle, że jeżeli ustawię domyślne urządzenie nagrywające, to każdy program, który nagrywa, będzie miał domyślnie, jeżeli mu nie przestawię karty, o ile oczywiście dysponuje taką możliwością, to on będzie domyślnie nagrywał z tej karty, która jest w tej chwili ustawiona, jakby tam właśnie w panelu sterowania, w tej zakładce audio. Tam jest kilka list rozwijanych, plus jakichś tam różnych przycisków do właściwości, tu jest zaawansowanych ustawień, ale to jest akurat mniej ważne. Na tych listach mam domyślnie urządzenie odtwarzania, nagrywania i MIDI. O MIDI będzie osobny podcast, bo to jest bardzo fajna sprawa, zwłaszcza przy tworzeniu muzyki i jest bardzo wiele różnych nieprawidłowych stereotypów o MIDI i warto coś o tym powiedzieć, bo bardzo fajnie się z tym współpracuje, jeżeli się tworzy muzykę, ale to na razie nie dzisiaj. Po ustawieniu Virtual Audio Cable jako domyślnej karty będziesz miał problem, dlatego że dźwięk będzie szedł tylko na tą kartę. No a ta karta, no to jest jako osobna karta, ona nie ma żadnego wyjścia, no więc po prostu ten dźwięk będzie szedł sobie w kosmos i jakby, no nie będzie go nigdzie słychać. Dlatego też producent tej aplikacji przygotował taką aplikację dostarczoną razem z Audio Repeaterem. To jest w ogóle darmowa aplikacja, więc podejrzewam, że jeżeli ktoś by miał tą aplikację, znaczy Virtual Audio Cable, to się pisze Virtual Audio Cable, przez V, virtual. No więc myślę, że będzie można kogoś poprosić o tą aplikację. To jest malutka aplikacja, ona ma chyba 14 czy 16 GB, więc jakieś malutkie wartości. To jest aplikacja, która pozwala na wybór urządzenia wejściowego i wyjściowego i skierowanie tego, co jest jakby na wyjście, odtworzenie tego na wyjściu. Oczywiście to nie jest tak jak w regulacji głośności, że to jest realizowane sprzętowo, tylko przez jakieś tam inne osoby sterowniki. Efekt jest taki, że tam jest jakieś opóźnienie rzędu 1/10, 2/10 sekundy. To można też ustawiać. I tak naprawdę zanim ustawimy całe dźwięki systemowe na wyjście na Virtual Audio Cable, warto wejść do tej aplikacji, ustawić na liście rozwijanej w input Virtual Audio Cable, w output swoją kartę, którą się chce odtwarzać. Tam jest też takie combo pole edycji buffer size. Warto je ustawić na jakąś w miarę niską wartość, na przykład 100-200 milisekund. Chociaż to też zależy, bo czasami niektóre karty, tudzież jak ma się bardzo słaby komputer, potrafi to zatrzeszczeć przy niskich opóźnieniach, więc tak to wygląda. Natomiast no, jeżeli No warto to ustawić tak, żeby to nie piszczało, żeby to nie trzeszczało i nawet z jakimś zapasem, no bo żeby, no żeby nic tam się nie działo. Jeżeli by się chciało zrobić taką sytuację, że na przykład chciałoby się nagrać mikrofon plus to, co wychodzi na Virtual Audio Cable, no to tak naprawdę w tym momencie trzeba użyć na przykład dwóch takich audio repeaterów. Do tego, że jednym trzeba skierować mikrofon, czyli to, co wchodzi na moją kartę muzyczną, na Virtual Audio Cable, na wirtualną kartę, i drugim repeaterem skierować to, co wychodzi z tego audio repeatera, na tą naszą kartę, dlatego że cały sygnał wychodzi w tym momencie, jeżeli tak ustawiliśmy, wychodzi z audio repeatera. Czyli w tym momencie mamy sytuację taką. Sygnał z mikrofonu z naszej karty wychodzi na Virtual Audio Cable. Z tej samej karty też możemy sobie właśnie ustawić w panelu sterowania na zakładce dźwięki, żeby nam wychodziły wszystkie inne dźwięki systemu. Tudzież w jakimś programie, który ma taką możliwość ustawienia. Teraz, żebyśmy my to w ogóle wszystko słyszeli, musimy znowu drugim audio repeaterem skierować to na tą naszą kartę. Problem będzie taki, że będę słyszał mikrofon z opóźnieniem. Mniej więcej takim. Tata. Co będzie skutkować tym, że zwłaszcza na początku będzie można bardzo pięknie po prostu mylić. I można po prostu bardzo łatwo zrobić, udawać tak zwanego pijaka, bo to bardzo fajnie brzmi, jak się myli i to tak fajnie czasami to wygląda, jak się tak mówi. Żeby tego uniknąć, można wykorzystać dwie karty wirtualne, żeby sytuacja wyglądała w ten sposób. Na pierwszą kartę wychodzą dźwięki systemowe, czyli ustawiamy sobie w panelu sterowania w zakładce dźwięki, w zakładce audio. To jest trzecia zakładka z pięciu, ustawiam na jako urządzenie odtwarzane Virtual Cable 1, powiedzmy. I teraz włączamy audio repeatera, który kieruje z tej karty pierwszej na tą naszą kartę. Ok, mamy jeden audio repeater ustawiony. Teraz w drugim audio repeaterze musimy znowu tę aplikację uruchomić. Kierujemy sobie ten sygnał znowu z tego wirtualnego kabla 1 na Virtual Audio Cable 2. Wcześniej musimy ustawić w aplikacji, jakby w setupie tej aplikacji, to jest też w panelu w menu start programy będzie Virtual Audio Cable, tam jest ta aplikacja i tam trzeba ustawić instancję na dwie instancje. Instances 2 będzie tam musiało pisać. To się normalnie strzałkami ustawia. Znowu z pierwszego tego audio repeatera trzeba będzie też ustawić, żeby szło na drugiego. I mikrofon też w kolejnym audio repeaterze, mikrofon z naszej karty też trzeba będzie ustawić na drugiego, czyli jeszcze raz powtórzę. Mikrofon z naszej karty na Virtual Audio Cable 2, z Virtual Audio Cable też na Virtual Audio Cable 2 w drugim audio repeaterze i w trzecim audio repeaterze in Virtual Audio Cable 1 out nasza karta. W tym momencie będziemy słyszeć z jakimś normalnym opóźnieniem to, co nam wychodzi z systemu. Natomiast na drugiej karcie będzie to, co wychodzi z systemu plus mikrofon, czyli każdy program nagrywający będziemy musieli ustawiać na, żeby nagrywał z tej drugiej wirtualnej karty. No jest to trochę roboty. Nam się robi już kilka dodatkowych okien. No natomiast no po prostu jeżeli się nie ma innej możliwości, no to tak niestety trzeba to robić. To jest bardzo przydatna aplikacja, no tylko trzeba to się trochę pogimnastykować, natomiast no po jakichś iluś próbach to się potem będzie jakoś tam w miarę robiło to automatycznie. No więc tyle powiedzmy o tych przydatnych aplikacjach. Jeszcze o takiej jednej przydatnej rzeczy, która się tyczy no na przykład właśnie tych kart Realtek'a zintegrowanych, no bo myślę, że sporo osób je ma i mimo wszystko pewnie kilka będzie coś na nich chciało nagrać. Z reguły w tych wszystkich kartach jest zaznaczone w menedżerze tych kart, akurat w przypadku Realteka to jest w panelu sterowania, tam jest menedżer Realtek HD Audio. Tam są trzy takie pola wyboru do zaznaczenia. Albo dwa, bo to zależy od wersji sterowników. Ja będę mówił tak, jak się pisze. NS Hetzkbox, EC Hetzkbox, BF Hetzkbox. Ten BF to jest nie we wszystkich kartach, to jest tylko przy najnowszych sterownikach. jeżeli ktoś troszkę widzi albo ma jakby do dyspozycji oko, to będą takie też pola wyboru tłumienie zakłóceń, formowanie wiązki i redukcja szumu. To jest na zakładce mikrofon, wszystko. Na tą zakładkę nie jest tak zawsze łatwo się dostać. Próbowałem z NVDO, poszło to raczej ciężko, dlatego że to jest tak trochę średnio czytane przez myszkę, zwłaszcza NVDO. Dlatego że no, tam dobrze jest ruszać się jakby myszką, nie zawsze, ale no, myszka tam się raczej przydaje generalnie, bo to różnie czasami wygląda. Teraz to wszystko powoduje, no czasami trzeba tego użyć, jeżeli się nie ma innej możliwości, albo jeżeli się rozmawia tylko powiedzmy przez Skype. Natomiast wszystkie te pola powodują dosyć znaczne odcięcie góry. Oczywiście to jakoś tam odszumia, całkiem nieźle odszumia, bo jak to kiedyś testowaliśmy, to potrafiło to wyciąć z bardzo przesterowanego sygnału radia, który był potwornie zaszumiony, głos na tyle, że tam w zasadzie tego szumu nie było i powiedzmy, że dało się jakoś tam zrozumieć, o czym oni mówią. Więc od szumia to tam się rzeczywiście bardzo porządnie. Natomiast niestety tam jest z założenia tłumione wszystko powyżej 8 kHz. Czyli tak naprawdę jakby się ustawiło częstotliwość próbkowania na około 16 kHz mniej więcej. No, efekt jest taki, że z założenia mamy zdegradowany dźwięk. Nawet jeżeli to prawie nie szumi, to i tak on nam po prostu tą górę odcina. No po prostu taki ten algorytm jest. Więc zawsze warto sobie to na chwilę chociażby wyłączyć, wszystkie te pola wyboru, odszumianie, tłumienie zakłóceń, tudzież formowanie wiązki, jak ktoś to ma, i zobaczyć, jak to się nagrywa. Dlatego, że to nieraz jest naprawdę dużo lepiej, niż jak się nagrywa no, z zaznaczonym tym polem wyboru, nawet na zintegrowanym mikrofonie wbudowanym w kartę. Dlatego, że czasami mikrofony są nawet stereofoniczne, nawet w netbookach niektórych, więc warto to zrobić, no i warto oczywiście zanim się nagra, to przetestować, bo no, czasami trzeba to zaznaczyć. Natomiast czasami rzeczywiście warto mieć to odznaczone. Tyle ode mnie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, zapewne również z przeznaczonego w jakimś tam stopniu nagrywaniu, tudzież edycji, tudzież w ogóle grzebaniu w dźwięku. Kłaniam się, Tomek Bilecki.
4: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Minęła godzina 19, dziś jest 5 lutego, a nawet 6. Nawet 6. Rok 2024. I my jesteśmy tu z wami, Tyflo Podcast na żywo. Dzisiaj w takiej edycji troszkę specjalnej, bo znowu sobie powspominamy w takim quasi tyfloprzeglądowym składzie temat. Już mieliśmy temat komputerów, już mieliśmy temat telefonów komórkowych, już mieliśmy telewizję lat 90. 2000. No a jeszcze jest, no nie jeden, ale jeden z tematów, który jest mi bardzo osobiście bliski i nie tylko mi, czyli komunikatory internetowe. Przy mikrofonie pierwszym Paweł Masarczyk i ze mną zalogowani dzisiaj na żółtym słoneczku Rafał Kiwak.
6: Na czerwonym. Dzień dobry.
1: Na czerwonym? A to niewidoczny? Ty się ukrywasz? Wolisz?
6: A, że słoneczko. Dobra, słoneczko, nie zajarzyłem. Przepraszam, no widzisz. Skup się.
1: Michał Dziwisz również za kolejnym...
2: Zgadza się, zgadza się.
1: Pamiętamy?
2: Ale wiesz co, nawet ja tam zawsze, nie wiem,
6: ale my o kolorach to tak niekoniecznie chyba, nie?
1: No raczej nie, aczkolwiek ja mam takie wspomnienia jeszcze kolorowe, bo mi dużo opisywano tych rzeczy, więc ja właśnie te kolorowe rzeczy jeszcze troszkę ogarniam. I był przed chwileczką z słoneczkiem za chmurką, ale już chyba jest na żółtym.
7: Jestem też. Witajcie. Było chwilę tam, któryś komunikatem miał ten status, rozmawiam przez telefon. No to
1: a tak, to zagraniczne bardziej, ale to...
6: Zaraz
1: tak,
6: wracam.
7: W Irlandzie coś było, tak.
1: MSN-y i tak dalej.
6: W trakcie rozmowy.
7: Tak.
1: Za chwileczkę wszystko sobie tutaj odpakujemy. I ja może zacznę tą audycję jeszcze od pewnej anegdoty, bo akurat do tego, że ta audycja dzisiaj się odbyła i tak spontanicznie, szybko i że was tutaj zebrałem, zainspirowało mnie to, że opowiedziałem pewną historię na jednej z naszych takich wewnętrznych, mniej uczęszczanych grupek. Też zresztą na jednym z komunikatorów i tak mi poszło tą nitką wspomnień, że kurczę, jest dużo do odpakowania i trzeba by o tym pogadać. Troszkę o komunikatorach,

0: No i jak to bywa, poznawali się ludzie, poznawali się chłopcy, poznawały się dziewczyny. No i jakaś taka głębsza znajomość się wywiązała. No i kolega, któremu ta znajomość się wywiązała, tak sobie jakoś ten kontakt zorganizował, że dziewczyna zostawiła po sobie numer maila i numer telefonu. No i próbowaliśmy maila napisać jakąś wiadomość i nagle bounce back, mail przyszedł z powrotem. Błąd, nie dostarczono do odbiorcy. Czemu? Nikt nie wie, czy specjalnie podała jakiś tam e-mail niepasujący, czy się pomyliła, czy jakaś literówka, czy my literówka, no, ciężko powiedzieć. No i mamy numer telefonu. I teraz kolega oczywiście, wiadomo, wszystkie możliwe klimaty romantyczne wrzucone, opuszczony, zostawiony chłopak, ty jesteś tak daleko, ja cię kocham, James Blunt, My Chemical Romance, wszystko co tylko możliwe. No i że jak on tą swoją ukochaną odnajdzie. No i troszeczkę tła informacyjnego. Ja naówczas bardzo, bardzo, bardzo mocno testowałem różne komunikatory. Chyba z 20 tego było na moim komputerze w domu poinstalowane. Cały autostart w Windowsie XP zawalony jakimiś komunikatorami, które się odpalały nie wiedzieć po co, bo nie miałem tam żadnych znajomych na niektórych z nich. No i się naczytałem różnych fajnych rzeczy. Między innymi, że no oczywiście my w Polsce mamy gadu-gadu, tak na świecie to jest kilka tych dominujących komunikatorów. No ale na przykład w Chinach jest jakieś kuku, tam w Rosji jest jakiś MRA, Mail.ru agent, jakiś Yandex, coś tamtego. No i między tym wszystkim się gdzieś zapodziała informacja, że istnieje, że któryś chyba z komunikatorów, Game, czyli dzisiaj Pidgin, wspiera coś takiego jak Bonjour. Oczywiście Pawełek nie sprawdził, czym jest Bonjour. Założył w swojej młodzieńczej naiwności, że jest to najpopularniejszy komunikator we Francji. No więc ci, którzy wiedzą, co to jest Bonjour, wiedzą już, do czego ta historia zmierza. Ja oczywiście, chcąc się wykazać wiedzą i pomocną dłonią temu zakochanemu koledze, powiedziałem, słuchaj, jest taki francuski komunikator, Bonjour, jak trzeba będzie, to założymy. Zapytamy się koleżanki, jaki ma numer w Bonjour i w ogóle. Więc dzwonimy. Jakimś cudem miałem jeszcze 5 minut jakichś darmowych na Skype Out, więc wbiliśmy ten numer komórkowy, który dostaliśmy. No i tu na szczęście się udało. Połączenie zostało nawiązane, oni jeszcze byli w drodze. No i zaczynamy sobie rozmawiać. Oczywiście tam 5 minut, no to czasu niewiele, no ale na wymianę różnych tam uprzejmości między kolegą a koleżanką czas jest. No i zostaje nam jakieś 30 sekund. No jakiś komunikator trzeba wymienić. Koledzy oczywiście tam od razu. Do you have gadu gadu? Ja tak już, ściana, mur. Nie, panowie, to nie zadziała. Skype. No, Skype. Ja w tym momencie. Do you have bonjour? Can you give your bonjour number? Koleżanka zaczęła rzeczywiście jakieś cyfry tam wyrzucać. Czy one miały sens, czy one się czegoś trzymały, to nie wiem. O nic nie zdążyliśmy dopytać. Czy my je dobrze spisaliśmy? Nawet ich chyba nie spisaliśmy. Połączenie się zerwało i koniec.
1: I nie było francuskiego pocałunku. Życie.
0: Ach, w ogóle cała znajomość się chyba w ten sposób zakończyła. Oj. Próbowaliśmy potem nawiązać
2: to
0: jeszcze
2: tragedia wręcz, można powiedzieć.
1: Ale to teraz może parę słów wyjaśnienia, czym jest ten bonjour dla ewentualnych.
2: Dokładnie,
1: ludzi,
2: bo myślę, że nie wszyscy wiedzą.
0: Czy wy jesteście w stanie to lepiej wyjaśnić? Bo mi się wydaje, że jest to usługa Apple do wyszukiwania czegoś w sieci lokalnej.
3: Tak.
1: Dokładnie tak.
3: Jakiś, tego chyba używały, no na przykład jak były tutaj routery, drukarki chyba jakoś się mogły z tym identyfikować.
0: Czyli to było po prostu, no...
2: Ale to też zdaje się jakoś, przynajmniej jak teraz nawet zajrzałem do opisu Pidgina, to tam jest jakaś informacja, że to jest w stanie się komunikować ze sobą w ramach tego protokołu, który chyba nawet bazuje jakoś na XMPP. Natomiast bazuje to tylko na sieci lokalnej.
3: A to jest możliwe, no. Dlatego, że
1: to Francji
3: kiedyś...
1: nie da rady.
3: Kiedyś aplikacja wiadomości, która tam niedawno została przepisana i teraz tylko generalnie jest iPhone'ową wersją wiadomości, kiedyś się nazywało jeszcze iChat i wspierało różne usługi, pewnie o tym też jeszcze więcej coś później powiemy, może wtedy to faktycznie tak działało. A czy teraz jeszcze by działało? Nie wiem, aż tam teraz jestem ciekawy, chociaż jakoś wątpię. Niestety.
0: No właśnie, ja to pamiętam już bardziej z aplikacji na iPhone'a, że tam były aplikacje, które pozwalały wykrywać się po bonjour, no i dalej komunikacja była uskuteczniana po sieci Wi-Fi, po lokalce. Tych lokalnych komunikatorów na LAN było też troszeczkę, jakiś WIPRES czy WIPRES chat, jakieś LAN chaty, jakieś przeróżne, niekompatybilne ze sobą komunikatory, to też możemy do tego nawiązać.
2: Usługa posłaniec, która w założeniu.

0: założeniach miała być lokalna, ale to były założenia.
1: No tak. Więc o tym mniej więcej dzisiaj w studio. I wy oczywiście możecie też się dzielić swoimi wspomnieniami, a jakże za pomocą komunikatorów, przede wszystkim no, telefonu 663-883-600. No ale oprócz tradycyjnego telefonu jesteśmy tam też dostępni na WhatsAppie, więc to jest komunikator, którego wy dziś możecie użyć. A także możecie pisać kontakt.tyflopodcast.net i sekcja komentarzy pod naszymi transmisjami i na Facebooku i na YouTubie. No to jak wspominacie wy komunikatory, mieliście jakieś ulubione? Czy z interfejsu, czy nie wiem, z jakichś takich anegdotek na zasadzie, że gdzieś wam się najłatwiej fajnie rozmawiało, bo jakąś zbudowaliście sobie społeczność. Wszak były czaty w niektórych komunikatorach. Ktoś by chciał zacząć? Rafał może?
2: Cisza się narobiła. No ja właśnie nigdy nie byłem wielbicielem czatów jako takich z prostego powodu. Jak nie nadążałem czytać, bo to wtedy jeszcze troszkę inaczej wyglądało niż teraz. Może teraz byłoby lepiej. Ale z tymi czatami miałem zawsze taki problem. O ile gdzieś tam próbowałem poczatować, mówiąc kolokwialnie, to gubiły mi się wątki i a że nie bardzo chciałem się do tego przyznać, że ja tutaj jakieś technologie wspierające jakieś tam rzeczy, no to tak po cichu, że tak powiem, wychodziłem. Także z czatami miałem zawsze pod górkę.
1: Mhm. A z takich komunikatorów jeden na jeden?
2: Z takich komunikatorów jeden na jeden, no... chyba to, co mieli wszyscy, ale ja zawsze byłem... testowałem tego kupę z naciskiem na kupę. Mhm. Było tego dużo.
1: Tak.
2: Jakieś WP kontakty, jakieś AKUKU. Chyba nawet AKUKU gdzieś tam przetrwał, wydaje mi się, do dnia dzisiejszego gdzieś tam jeszcze coś tam próbuje robić. No oczywiście najbardziej chyba użytkowanym komunikatorem przeze mnie był Tlen. To było taki twór, teraz została poczta na O2 i to kiedyś się komunikowało ze sobą. Komunikator jabberowy. Tam też również były czaty, ale też używałem to ze względu na VoIP-a, który tam był.
1: Tlenofon, prawda?
2: Tlenofon, tak, dokładnie tak. Tak. Że za 9 groszy, słuchajcie, teraz to jest w ogóle bajka. Mhm. Jakby komuś teraz powiedzieć, że za 9 groszy dzwoni gdzieś tam do kogoś, no to by się popukał w głowę i w ogóle o co ci chodzi, człowieku. A wtedy
1: no
2: to było coś.
1: Za granicę jeszcze?
2: Tak,
1: się
2: jak
1: trzyma.
2: Zainstalowałem Tlena i byłem za granicą i ktoś mógł na mój numer szczeciński się dodzwonić, jak ja byłem w Niemczech.
1: No. To jest prawda. To VoIP w ogóle był cały wysyp wtedy. Każdy komunikator chciał mieć swojego VoIP-a, bo był gadu-fon. Nie, jak to się nazywało w gadu-gadu?
2: Gadu-gadu było później.
1: Później, nie?
0: Tak, no. Tlen zaczął. I to
2: Tlen w ogóle
0: z przytupem zaczął.
2: I to nawet działało całkiem przyzwoicie. Później były te wysypy tych wszystkich X-Lite'ów, jakichś tych takich, gdzie to się ileś tam dolarów wpłacało. Już teraz dokładnie nie pamiętam, jak to było, ale że tam wpłacało się kilka dolarów i można było dzwonić po całym świecie za free.
0: Albo na przykład można było za darmo dzwonić na stacjonarne i połączenie trwało tam, nie wiem, 30 sekund czy minutę. Było kilka takich usług. Też w ten sposób działały, żeby zachęcić.
1: Ja pamiętam z takich najwcześniejszych wspomnień VoIP-owych, że no jeszcze końcówka lat 90., początek 2000, połączenie dial-upowe w naszym rodzinnym Knurowie i mój tata, który też miał kilku znajomych, którzy wywędrowali za granicę, uskuteczniający połączenia z nimi za pomocą protokołu Net2Phone. I to był tylko usługi. To był taki już wczesny VoIP, zasilany jeszcze jakimś PayPalem na tamte czasy, za dolary. No i też dało się dzwonić za granicę, przy czym no, to działało różnie. To my się modliliśmy, żeby w ogóle połączenie uciągnęło, bo jak myśmy się słyszeli w dwie strony, to było dobrze. Opóźnienia były przekoszmarne, ale samo uczucie, że wkładasz słuchawki na głowę, a nie słuchawkę telefoniczną i z komputera wychodzi dźwięk, głos drugiej osoby, to było kosmiczne.
0: Ale to ja tego typu usługi też pamiętam i nawet swego czasu były jakieś takie darmowe połączenia, tylko tam się wdzwonić i w ogóle skorzystać z tego jeszcze na dial-upie, to był, jak myśmy to testowali w domu, to był chyba jakiś 2000 rok, 99 może nawet, jakieś jakieś takie bardzo wczesne czasy i można było dzwonić za darmo do Stanów Zjednoczonych, do Kanady i do Chin na telefony stacjonarne. My akurat mieliśmy rodzinę w Kanadzie, więc była okazja, żeby to wytestować, ale połączenie tego, jakość tego, to była po prostu koszmarna. Coś tam trzeszczało, przerywało, opóźnienia były bardzo duże. Tak naprawdę z chwili na chwilę to coraz większe. Ale co ciekawe, wykorzystywało się do tego nie jakąś aplikację zewnętrzną, tylko wykorzystywało się do tego już w tamtych czasach przeglądarkę internetową i oczywiście z odpowiednim dodatkiem, bo tam się tak zwane kontrolki ActiveX instalowało.
1: Tak. No tak.
3: No to a propos takich anegdot pierwszych połączeń telefonicznych, no to jakie ja komunikatory wspominam najbardziej, no to Skype'a, a później MSN-a, więc trochę się wybiłem gdzieś do MSN, to już czasy nastoletnie, kiedy gdzieś zacząłem kontaktować się z społecznością międzynarodową, ale jeśli chodzi o Skype'a, no to o nim się dowiedziałem też od cioci, która też była za granicą i ona nam powiedziała o czymś takim. To był czasy, nie wiem, który to był rok być, nie wiem, 2005 może, 6 może 4, no gdzieś koło 5 powiedzmy. I założyliśmy tam konto, zacząłem się tym bawić, co ciekawe, po części przez Skype'a znienawidziłem przez jakiś czas Windowsa, bo to był mój czytnik ekranu w tamtych czasach, który nie wiedzieć czemu to dziś, mimo że nawet narrator sobie z tym radził. Pamiętam, wszystko co inne instalowałem sobie z tym radziło, nie czytał mi listy kontaktów i tam musiałem się myszką posilać, które nie wiedziałem jak obsługiwać. Odkryłem, że na linijce brajlowskiej przyciski przewijania jakoś ruszały tą myszką, a potem klikałem fizycznie na trackpadzie laptopa. Ale nie mieliśmy wtedy mikrofonu. No i próbowaliśmy dzwonić, to był wtedy laptop, myślałem, że może jakiś mikrofon ma. Akurat ten, no nie miał po prostu. Więc my ciocię jakoś tam słyszeliśmy. I to nawet dobrze, bo to już była na Australa, więc no ta jakość była przyzwoita. Ona nas nie. Ale ktoś nam podpowiedział, nie pamiętam już kto, że niektóre słuchawki mogą zadziałać jak mikrofon. I miałem takie małe jakieś pchełki. Podłączyłem je do tego jacka mikrofonu. No, ale kilka par mieliśmy. Pamiętam, próbowałem, dzwoniliśmy drugi, trzeci raz. I w końcu w Eureka słyszymy się. To trzeba było prawie tak, no, prawie zjeść te słuchawki. One musiały być bardzo blisko ust. Ale dziś pamiętam tą euforię, jak ta ciocia mnie usłyszała i tak zwołałem całą resztę rodziny i siedzieliśmy przy tym jednym komputerze, podawaliśmy sobie te słuchawki.
4: I dobrze, że obydwie działały jako mikrofony?
3: To dobrze, wiesz co, chyba tak, tylko nie wiem jak sobie z tym Skype radził, jakoś je razem trzymaliśmy, tak złożone trochę.
2: No jakoś musiała być piękna.
3: Dla niej pewnie tak, chociaż no ja się wtedy jakoś tym nie przejmowałem, no ale działało. No i to była moja taka pierwsza rozmowa.
0: Słuchajcie, ważne, że działa, za darmo można dzwonić, to jest w
2: ogóle. Ale to było coś, bo teraz słuchajcie, to jest tak, że przez te wszystkie połączenia komórkowe nielimitowane, to ludzie z czasów obecnych w ogóle nie wiedzą o co chodzi, a kiedyś to w ogóle no, było coś, że możesz siedzieć przez godzinę, przez dwie albo przez ile tam chcesz i rozmawiać z kimś, kto jest po drugiej stronie oceanu na przykład, nie?
3: Tak, no to ale prawda. Nawet to nie musi być druga strona oceanu, bo tutaj gdzieś druga część mojej anegdoty może być taka, że jak później wróciłem do szkoły, to była na pewno szkoła podstawowa, nie wiem, druga, trzecia klasa, no to opowiedziałem kolegom z klasy, nie tylko o tej aplikacji, miałem takiego najbliższego kolegę, z którym właśnie tak się wdwanialiśmy, to taniej nie było, no ale jak o tym Skype'ie usłyszał, no to też mu rodzice nam pomogli zainstalować to, kupili mikrofon, no i nagle, mimo to, że się nie widzieliśmy, no bo ja mieszkałem no godzinę od niego, no to bez problemu mogliśmy godzinami gadać, pokazywać sobie różne rzeczy, jakąś muzykę, on jakieś gry pokazywał, bo on tam troszkę widział, no to fajne czasy, no więc nie musimy za oceanem.
4: To prawda, o, też słyszę, że mamy słuchacza na linii, to może dajmy słuchaczowi dojść do słowa. Patryk jest z nami? Zdaje się.
0: Tylko jeszcze Patryk musi sobie mikrofon włączyć.
4: No na Skype'ie to szybciej działa.
0: No tak, na Skype'ie to działa.
2: Tak. Na Skype'ie chyba nie było wyciszenia, czy było, słuchajcie. On nawet nie pamiętam.
0: Nie, no było. Można było wyciszyć sobie mikrofon, tak.
4: Znaczy nie na starcie, że wyciszyć.
0: Dokładnie.
5: Dzień dobry.
4: Tak, cześć Patryku.
5: Tak. Jestem. No to ja chciałem tutaj zacząć w ogóle od swoich takich wspomnień, jak to się w ogóle wszystko u mnie zaczęło, bo u mnie to w ogóle zaczęło się od ciekawej rzeczy, a w zasadzie od światełka czy promyczka, ja już teraz nie pamiętam, był tam taki słynny artykuł, to ja chodziłem do ośrodka w Dąbrowie Górniczej w tym czasie i tam w ogóle mieliśmy jakiś komputer i w ogóle tam na informatyce i tam było coś takiego z informatyką za pan brat.
4: Owszem, to dla mnie też był taki... Taki dział bardzo, który zapalił we mnie w ogóle zainteresowania czymś więcej niż telefonami, czyli też trochę komputerem.
5: No i w zasadzie już tam miałem trochę jakiegoś liźniętego gadu-gadu wcześniej, tylko niestety to było, ja zacząłem od gadu-gadu w wersji 7, które to z Windows Ice'em w wersji A5.5 nie było zbyt dostępne, trzeba było myszką chodzić po liście kontaktów. Tak samo jak się chciało przeczytać wiadomość, to też trzeba było zjechać numeryczną myszką na dół. Podobno były jakieś skrypty, które sprawiały, że to wyglądało jak Miranda, ale ja nie mogłem tych skryptów nigdzie znaleźć i tak się męczyłem. Natomiast moja fascynacja była w momencie, jak ja przeczytałem o MSN Messengerze. Tam był taki, nie wiem, cykl artykułów i po prostu... Odpaliłem ten komunikator, zalogowałem się, nie pamiętam jak, bo tam się chyba jakoś Microsoftem logowało wtedy.
3: To był chyba identyfikatorem,
4: Hotmailem, albo nie wiem na jakim okresie to robiłeś, ale ogólnie twoje Live ID to się chyba nazywało.
5: O, to tym, tak.
4: I to było na bazie adresu e-mail i to było takie quasi decentralizowane, bo można było swoim mailem jako identyfikatorem, ale z drugiej strony było wszystko centralnie przez serwer Microsoftu, więc to nie był jobber.
5: No i generalnie było coś takiego, że no kurczę, fajnie wszystko dostępne, byłem zachwycony, ale jak mi smutno, bo ja po prostu nie mam z kim na tym komunikatorze gadać i nie mam jak tego testować, więc po prostu poprosiłem koleżankę z klasy, która siedziała obok mnie, załóż sobie tego Messenger, ja chcę to przetestować, bo po prostu nie mam z kim. No i ona założyła to konto i w ogóle żeśmy pisali wiadomości błyskawiczne, żeśmy wysyłali. Potem jeszcze na Brysensie się okazało, że ten MSN Messenger jest i nawet się dokładnie nazywa tak ten komunikator. I wow, ja mogę z Brysensa pisać, a jeszcze wtedy Mirandy nie znałem, więc no było to po prostu takie dla mnie wow. W ogóle szkoda, że tego komunikatora już nie ma, bo naprawdę...
4: Nie wiem, czy to poniekąd jest.
3: Tak. Może też, jeśli już tak rozmawiam o MSN-ie, nie wiem, czy mogę coś jakieś swoje wspomnienia, bo akurat z tym komunikatorem, tak jak mówiłem, też mam dużo wspomnień. Poniekąd też chyba spowodowane podcastem Pawła, to chyba był rok 2008.
4: My ten podcast ostatnio znaleźliśmy, bo jeden z naszych słuchaczy jest naprawdę, lubi grzebać w skamielinach i odkopał ten stary odcinek Tyflo Podcastu. Posłuchałem sobie tego. Tomek Kowalik jeszcze przed mutacją. Kurczę, pozdrawiamy cię, Tomku.
5: To ja muszę też.
4: I naprawdę, kurczę, ja miałem wtedy w ogóle, to też możemy potem opowiedzieć, dużo dygresji, słuchawkę Doro do Skype'a. I to był mój mikrofon do podcastów.
3: Ale było to bardzo zmyślne urządzenie. Słuchanie.
4: Tak. Ale trzeba kontynuuj.
3: Co mi się tam podobało, że można było to, ja teraz nie pamiętam jak to się nazywało, to były takie animacje wysyłać.
5: Brzęczki.
3: Brzęczki to tam swoją drogą.
4: Też już nie pamiętam, ale
3: mniej więcej
4: wiem,
3: jak to zainstalowałem, co mi się wtedy bardzo w tym podobało. Ja już wtedy miałem JOS'a. A generalnie wiele aplikacji, które JOS skryptuje, działają bardzo fajnie. Skype później zresztą też takie skrypty dostał, chyba już nieoficjalnie, ale to miało takie dwie fajne rzeczy w MSN-ie. Po pierwsze, można było sobie wiadomości czytać skrótami od Alt-1 do Alt-0, ostatnich 10 wiadomości. A po drugie, jeśli ktoś nam napisał, to niezależnie w jakim byliśmy oknie, to on nam to czytał. To był Windows XP, więc wtedy jeszcze nie mieliśmy takich powiadomień systemowych fajnych, więc na przykład w Skype'ie tego nie uświadczyliśmy bez dodatków. Może o tym też kiedyś później powiemy, bo kilka takich było. Ale też, jeśli byliśmy w tym oknie MSN-a i ktoś do nas zaczął pisać, no to było tak fajnie rozwiązane. Mi tak tego brakuje w współczesnych komunikatorach, no bo JOS nam po prostu mówił, że wierna, że tam wiele osób pisze, jeśli to był czat grupowy. I był dźwięk. I ten dźwięk sobie leciał, takie ciche cykanie. Ten dźwięk sobie leciał do momentu, kiedy ta osoba albo nie wysłała nam tej wiadomości, no to ona wtedy była po prostu czytana, albo po prostu pisać skończył. No i ja już tam wtedy kilku znajomych miałem, po części przez to, że znajomy mi wysłał link do takiego czatu grupowego. To w ogóle też była taka ciekawa usługa GroupsIM. I to bo tak. MSN sam w sobie takich czatów grupowych, które dziś się zapisywały, nie miał. No to jakaś firma sobie zrobiła takie coś, to się dodawało, każda grupa miała identyfikator po prostu, który się tam dodawał, grup 1, 2, 3, 4, 5, małpa, tam groupsim.com. Taką grupę się dodawało do kontaktów. To nie musiał być MSN, to jeszcze działało na Yahoo na pewno i nie wiem, czy na ICQ też, czy, a na pewno na Yahoo, bo tam parę osób z Yahoo
4: możliwe,
3: korzystało.
4: Możliwe, że AIM też.
3: Możliwe. No i to był po prostu taki, że jak dzisiaj mamy jakieś grupy na Skype'ie czy na WhatsAppie, to działało bardzo podobnie, bo mogło to mieć kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt osób dodane do tą grupę, no i tak się można było komunikować. I tak jak to mi bardziej się otworzyło drogę do tej społeczności zagranicznej, tam się wymienialiśmy, no głównie zaczęło się od tematów związanych z grami. Później to tam wiele znajomości się przez to nawiązało. MSN działał też na Pacmacie. Wtedy Pacmata miałem, no to też był JOS, więc też same skróty tak naprawdę na Pacmacie też działały. No i później był jeszcze Messenger Plus. I Messenger Plus to był taki dodatek, który no, pozwalał na skryptowanie, więc no, można było sobie różne jakieś dodatki dodawać. Jakaś synteza była na pewno. Było dużo botów, gry różne, jakiś wisielec można było sobie postawić. Kółko i krzyżyk było. Jakieś
4: to było
3: cytaty.
4: Dostępne wszystko?
3: Generalnie tak, bo to było tekstowe wszystko. To były zazwyczaj jakieś polecenia na slashu. Tam niektóre rzeczy właśnie z menu dało wywoływać, ale to było tak zrobione, żeby nawet jeśli druga osoba nie miała tego skryptu, no to dało się przez wiadomości grać, więc to były tekstowe rzeczy generalnie. I to jeszcze też było fajne, dało się wysyłać dźwięki. Do tego już wszyscy musieli mieć tego Messengera Plus i pamiętam, jak tam parę osób to miało, zaczęli tam wysyłać, jakieś dziwne krzaszki wychodziły, no tak się gdzieś o tym dowiedziałem. Ale jeśli to wszystko wszyscy mieli, to było tak fajne, że no było parę dźwięków budowanych, takich jakiś, nie wiem, klip z Terminatora, I'll Be Back, takie klasyki, ale dało się też puszczać własne dźwięki. Dało się otwarzać losowo, tam był cały katalog też na pokategoryzowany, różne kategorie były. Ale kiedy ktoś nam coś, jakiś dźwięk wysłał, on się nam automatycznie odtwarzał, ściągał, można było sobie to ustawić, żeby nam program automatycznie wszystkie dźwięki, które dostajemy, zapisywał. I tak można było sobie łańcuszkami dużo, dużo dźwięków podawać, więc no MSN to fajny komunikator, jeszcze go nawet później używałem później za czasów Maca, bo on tam jeszcze wtedy się trzymał, choć już wtedy zaczął pomału niestety znikać. Na Macu to już było przez Adium, no to taki odpowiednik Mirandy, ale myślę, że jak przejdziemy do Mirandy, to może Adium wtedy powiem więcej, ale no właśnie, MSN, bardzo fajny komunikator, bardzo dobrze go wspominam.
5: Tak.
4: I gdybyś, Patryku, chciał, to jest projekt, który reaktywuje starego MSN-a. Jakby uruchomione są nieoficjalne serwery, gdzie dalej starym MSN-em się podłączysz i to różnych wersjach. Od 4.0 jakiś tam, 5 przez 7.0 po Windows Live Messengera. Nazywa się to Escargot Chat. escargot.chat. Wchodzisz na stronę i tam możesz wszystko poczytać, pościągać stare instalki, przekierowywacze serwerów. Tylko no musiałbyś znaleźć ludzi, z którymi mógłbyś przez to porozmawiać, no bo jest to protokół nieoficjalny i pewnie nie ma zbyt wielu użytkowników, ale
3: są dalej. Z jednej strony nie ma, ale wiesz co, z drugiej strony ja sobie na to przed audycją weszłem, bo byłem ciekawy, czy to jeszcze działa. No, nie dość, że to jeszcze działa, to tam na dole wyświetla się, ile osób jest zalogowanych. I tam, jak patrzyłem parę godzin temu, no to było ponad 1000.
5: O.
3: Także to się nawet trzyma. I Messenger Plus tam też jest.
4: Tak.
5: Dobrze, to jeszcze to chciałem powiedzieć jeszcze właśnie, co jak przyjdziemy o Microsoftie, no to o Skype'a się chciałem otrzeć. To tylko dlatego, że ten Milley wspominał Skype'a w wersji 7. Jak to się pięknie nazywało, Skype dla pulpitu. I do tego stopnia, że miło go wspominam, że to był program, o którym nagrałem podcast dla Tyflo Podcastu, który się nie ukazał, dlatego że ten program szybko został zmieciony przez Microsoft. Odkąd kiedy pojawił się Windows 8.1, potem Windows 10, to już to zostało zabrane, ale to był komunikator, który mnie zachwycał. Po pierwsze swoim interfejsem, po drugie swoimi ustawieniami, które miał. I ja o samych ustawieniach tegoż Skype'a w zrobiłem 1,5-godzinny podcast. Ja go rozbiłem
0: i ten Skype
5: na dwie
0: dla pulpitu, to jeszcze, Patryku, ja z tego, co pamiętam, to Microsoft wtedy eksperymentował naprawdę z całkiem nie najgorszą jakością dźwięku.
5: Tak.
0: Bo wtedy ta jakość była lepsza niż to, co mamy teraz na Skype'ie czy w Teamsach. Natomiast, no oczywiście coś za coś, tamta jakość bardzo pływała. I ona taka była adaptacyjna, jeżeli chodzi o łącze. Jeżeli łącze jakoś gorzej zaczynało pracować, to ta jakość była obniżana. I potem dość trudno było wrócić na tę lepszą jakość, bo tym wszystkim Skype automatycznie zarządzał. Ale no, też pamiętam, że zresztą nawet w archiwach Tyflo Podcastu jest trochę audycji na tym starszym Skype'ie zrobionych i one naprawdę nie brzmią źle.
5: No tak, ale właśnie pamiętam tą taką słynną opcję, która była na samym końcu, uczyń Skype'a bardziej dostępnym. I nie wiem, czy kojarzycie w ogóle, bo ja mam w ogóle duży sentyment do tych dźwięków, które tam w tym Skype'ie były. Na przykład był dźwięk, że ktoś stał się dostępny, ktoś się stał niedostępny. A podobno na Maca to ten Skype miał jeszcze więcej personalizacji i ustawień, z tego co wiem. Natomiast nie wiem, czy kojarzycie, ale później właśnie myślę, że będziecie o tym mówić, o Skype. Były te skrypty Skype Talking, których ja co prawda nie używałem, bo w zasadzie jakoś nie potrzebowałem, ale był GW Micro i to myślę też jest w ogóle ciekawa rzecz, o której warto by było powiedzieć. Ja nie lubiłem tego programu, dlatego że on tam te reklamy pokazywał, jak się Windowsa nie miało. Ja jakoś tam ze Skype'a korzystałem i jakoś mi jakby było to po drodze. Natomiast jeszcze chciałem powiedzieć, no potem już Miranda, Facebook i te sprawy, no to myślę, że nie będę tutaj mówić, bo będzie się mówić na ten temat. I z fantomą ciekawy jestem, czy używanie Mirandy ma jeszcze sens. Fajnie by było, gdyby na przykład były jakieś wtyczki do Mirandy, które by na przykład Discorda obsługiwały.
0: Patryku, ja na przykład cały czas używam Mirandy, bo jeszcze parę osób korzysta z GG, które znam.
5: I a z Facebookiem też się działa?
0: Wiesz co, ja odkąd Messenger stał się dostępny na Windowsa, to ja już używam.
5: On jest dostępny?
0: Tak. Tak.
5: Ale pewnie trzeba jakiś dodatek ten VDAP.
0: Co tak? Tam jest dodatek, który poprawia dostępność?
2: Ale ja używam
0: Messengera.
2: Bez dodatku i też daje radę.
0: I też działa. Także,
5: a to dzięki.
0: Także Messenger, owszem, ja do czasu, kiedy z tym Messengerem były problemy, ja używałem Mirandy, ale no to było coraz większe proszenie się o kłopoty. Tak naprawdę, bo od czasu do czasu dostawałeś bana od Facebooka, trzeba było potem zmieniać hasło. Ja parę razy musiałem wysyłać swój dokument tożsamości, żeby mi odblokowali to konto, więc dało się, ale to było no, stąpanie po dość cienkiej linie.
5: Ciekawe, czy jest Discord. Fajnie by było, gdyby był Discord, bo akurat ja nie lubię Discorda, a używam tego programu, bo jestem w wielu grupach na Discordzie i fajnie by było, gdyby coś takiego miło było. Muszę to potem zobaczyć, skoro są nieoficjalne programy do Discorda, to i może i wtyczka jest.
0: Chyba coś jest. I chyba jest jakaś wtyczka do Discorda w Mirandzie, aczkolwiek pytanie, na ile ona pozwala.
5: Jeszcze chciałem powiedzieć kilka rzeczy, że też korzystałem z chińskiego Kuku i to nawet do całkiem niedawna, bo jestem użytkownikiem czytnika ekranu z DSR-u już od paru lat. NVIDIA ja nie używam, tylko za DSR-a, no i nawet byłem przez ekipę w grupie z tym programem, dopóki mi całkowicie konto nie Tencent nie bloknął. I zarówno Kuku, jak i WeChat to są bardzo fajne komunikatory, świetne pod względem dostępności. Jeszcze wtedy ja z Kuku korzystałem, kiedy było tak zwane Kuku International, gdzie można było się nad Facebookiem zalogować, ale niestety zostało to zamknięte i z Kuku jest teraz w ogóle nie skorzystamy, a z WeChata też za bardzo nie skorzystamy, chyba że ktoś nam zaproszenie prześle, żebyśmy mogli sobie konto założyć. Poza Chinami niestety jest taki problem, także też sobie miło wspominam. Zdaje się, Pawle, że ty chyba WeChata żeś pokazywał gdzieś, ale to się chyba na Tyflo Podcastie nie ukazało, tak mi się coś kojarzy. Nie wiem, czy to WeChat, czy nie. Coś mi się tak zdaje.
4: Ja?
5: Może mi się pomyliło z czym innym.
4: Nie. Nie przypominam sobie, a z tych chińskich, ja testowałem też oczywiście niektóre, ale nie.
5: No, Jabber to jest coś, czego kompletnie nie znałem, coś, co mnie totalnie minęło, także mam nadzieję, że powiecie o tym coś więcej.
4: Bardzo chętnie.
5: I czy to w ogóle jeszcze hula, czy nie? Natomiast gadu-gadu sobie przypomniałem, jeżeli już mówicie o skryptach. Nasz wychowawca z Dąbrowy Górniczej, pan Dominik, kiedyś mi zapodał. No, ale jaki ty masz problem? Z gadu-gadu możesz sobie korzystać, żeby się samo czytało wiadomości. Ja mówię, jak, panie Dominiku? No jest coś takiego, to się nazywa Strong GG. I to jest...
4: Tak. I to, co ciekawe, mi Power GG wtedy jeszcze, bo Strong GG było później, też polecił wychowawca Stynieckiej.
5: Ja nie znałem tego.
4: Tak, bo to był w ogóle taki dodatek tworzony przez społeczność i to się zaczęło od Power GG. Teraz nie wiem, czy to była ta sama ekipa, która robiła Power GG, że robiła Strong GG, ale Strong GG to już był taki na maksa przeładowany pakiet, gdzie tych dodatków różnych, tweaków było dużo.
5: Ja byłem przerażony, bo ja znalazłem wśród wtyczek, która się nazywa Invigilator i po prostu przeraziłem się, co to jest.
4: Tak, ale to nie działało za dobrze. Znaczy tam w ogóle
0: do pewnego momentu to działało, bo to wykorzystywało jakieś luki w protokole GG. Zresztą tlen miał też taką samą funkcję i to było bardzo przydatne w momencie, kiedy na przykład ktoś miał status niewidoczny. I mogliśmy wtedy sprawdzić za pomocą tego narzędzia, czy ktoś rzeczywiście jest niedostępny, czy tak. Po prostu ma ustawiony status niewidoczny. Coś takiego było właśnie w tlenie. Można było sobie tego użyć. To była chyba jakaś dodatkowa wtyczka.
5: Taka szkoda, że nie znałem tego komunikatora i nigdy chyba już go nie
0: było poznam. Było to bardzo fajne, bo ja na przykład jak chciałem gdzieś tam powiedzmy z kimś pogadać, ja sobie, działało chyba tak, że wysyłało jakąś taką dziwną wiadomość niewyświetlaną u kogoś, natomiast do nas wracała informacja. I działało to tak, że mogłeś takie zapytanie, czy ktoś jest niewidoczny, wysłać kiedykolwiek bądź, natomiast odpowiedź, że ktoś się ukrywa, dostawałeś, kiedy ta osoba wchodziła do sieci. Więc dostawałeś po prostu, jak sobie odpowiednio wysłałeś takie zapytanie do jakiejś osoby, to dostawałeś informację, nawet jeżeli ktoś nie był dostępny, to że ta osoba jest w sieci.
4: O, no to widzisz, to ja trafiłem już na jakąś lipniejszą wersję Strong GG, gdzie jak naciskałem na przycisk, który odpowiednią rzecz sprawdzał, to mówiło, a sam siebie sprawdź. Taki easter egg.
5: Mam nadzieję, że jeszcze a propos Skype'a to powiecie o takiej pięknej inicjatywie, która chyba jeszcze była przed przejęciem Microsoftu przez Microsoft, o Skypecastach, gdzie swoją drogą ja mam taką ciekawą rzecz, bo poznałem koleżankę, z którą mam kontakt zresztą po dziś dzień na tym jednym z pokoi, więc po prostu no też taka bardzo sentymentalna, no w ogóle ze Skype'em to mam najwięcej takich miłych, sentymentalnych wspomnień i no powróciłem zaprawdę tego Skype'a, jeszcze do niedawna go używałem, natomiast już większość ale sporo zagranicznych osób tego Skype'a oczywiście jeszcze używa, jak najbardziej nawet politycy gdzieś tam też
4: powiem
5: gadają.
4: Powiem więcej, ja zostałem jakieś 3 lata temu, już pandemia, już wszystko, nowa normalność i tak dalej. Zostałem trzykrotnie zaproszony na rozmowę akurat o wolontariat, ale przypuśćmy, że to byłaby rozmowa o pracę w tym miejscu, to byłoby tak samo właśnie na Skype'ie. Nie Zoom, nie jakiś meeting, coś tam, Teams, Skype.
5: Skype, który zresztą ma się dobrze i chyba nawet ma tą taką funkcję, że można sobie tłumaczyć rozmowę w czasie rzeczywistym na inny język.
4: Którą my demowaliśmy też w tym przeglądzie którymś i ona
5: działała... A nic się nie poprawiło od tego czasu? Ktoś tam...
4: Chyba nie. Znaczy to nie było aż tak dawno znowuż. Kilka miesięcy temu.
5: No i tam jeszcze miałem jakieś akuku, ale w zasadzie to akuku, z tego co ja pamiętam, było niedostępne. Też jeszcze bawiłem się takim komunikatorem, który się nazywa Taboret. I to był polski program, który obsługiwał...
4: Coś to było.
0: To był chyba klient Onet czatu.
5: Nie tylko. On też miał GG. Tam już można było, ale to było niedostępne w ogóle. Okay. Z Windowsem, jak sprawdzałem. Natomiast ten AQQ Wiem, że coś tam dało się zrobić, ale to wtedy było jeszcze, ja nie umiałem myszką za bardzo Windowsowską się stać, więc to takie trochę było no słabe dość. No i to w zasadzie ode mnie tyle, jeżeli chodzi o komunikatory takich wspomnień, ale Messenger, MSN Messenger to jest jednak coś, co wspominam.
4: To prawda.
5: Najmniej
2: nawet. MSN Messenger nawet miał rozmowy głosowe, nie? Słuchajcie, które się zestawiały no. dość długo.
4: Jakieś
2: długo, no, ale ja się co zestawiały.
3: Coś tam było, ja za Messenger, co nawet bardziej pamiętam, to były klipy głosowe.
4: Klipy głosowe, tak.
3: Pierwszy komunikator chyba, który wiedziałem, który właśnie miał coś takiego i tam się po prostu dało.
2: Rozmowy też były, ale się tak pięknie, tak, pamiętam, tak długo to... zestawiały. Nawet to jakościowo było nie najgorsze, ale zanim to się zestawiło,
3: tak, ja pamiętam, że było tragicznie.
2: Nie, ja pamiętam, że było nawet nieźle, a widzisz, okay, no to...
3: Ja, jak ja to testowałem, to było jakieś 8 kHz, to już źle jakoś
2: wyglądało. Nie, to... No nie pomnę, kiedy ja to testowałem, ale jak no już jak się tym bawiłem, to w miarę to działało. No i właśnie cały problem z tymi komunikatorami był taki, że no wszystko fajnie, bo było tam, był GG, był tlen, był jakiś tam WP kontakt, AKUKU, nawet no mnóstwo tego było, ale wszystko musiało obsługiwać GG, no bo jak nie obsługiwało GG głównego protokołu gadu-gadu, no to się okazywało, że na tym WP kontakcie to tam są raptem dwa kontakty. Na tlenie pamiętam, jak dziś miałem 12 kontaktów. No i się okazywało, że nie ma za bardzo z kim gadać, no. Na tych
4: ale co by nie mówić, trochę tych jakby, to nie byli tylko jacyś tam wkręceni internetowo bardzo ludzie, którzy testowali te rzeczy wtedy. Tam było naprawdę dużo, nawet dzieci i młodzieży, bo ja pamiętam, że ja kiedy zacząłem się właśnie bawić różnymi komunikatorami, do mojej historii jeszcze przejdę, miałem jakieś 11 lat, 11-12, no to jak ja miałem 11, mój brat miał wtedy 7, czy powiedzmy ja miałem może 10 nie mogłem mieć, no to jakieś 11 może on miał wtedy, tak, 11, 7, dobrze liczę. I my zakładaliśmy czaty takie na zasadzie czaty dla dzieci od 7 do tam 12 lat mniej więcej i naprawdę dużo przychodziło rzeczywiście dzieci i to wiedzieliśmy, bo właśnie WP Kontakt miał też wiadomości głosowe. Dla mnie to był właśnie pierwszy komunikator z wiadomościami głosowymi, jeszcze zanim MSN. I tam te dzieci bez żadnego wahania, jak teraz myślę sobie o tym, jak... No to poniekąd też słusznie, no dużo się o tym mówi, tak, o bezpieczeństwie dzieci w internecie. Wtedy też się mówiło, ale jednak rodzice coś tam pozwalali, zależy komu, no nam pozwalali, więc my bez żadnych obaw, bez żadnego jakiegokolwiek tam nadzoru lataliśmy po czatach, które oczywiście zakładaliśmy sobie dla naszej grupy wiekowej i pośród, gdzie wiecie, gdzie naprawdę obok przykład naszego czatu wyświetlał się jakiś czat 18+, z bardzo sugestywną nazwą, więc to też nie było tak, że byliśmy jacyś od tego odseparowani, ale my trzymaliśmy się swojej jakiejś tam swoich pokojów i przychodziły tam normalnie dzieci, rzeczywiście takie najmłodsze osoby, jakie mogą być, 9 lat, chłopak czy dziewczyna i bez żadnego oporu z mikrofonem ładuje wiadomości głosowe jedną za drugą. I naprawdę, my tam w tym momencie poznawaliśmy ludzi, mając tych lat tyle, ile mieliśmy. Więc jak pomyślę dzisiaj, są oczywiście jakieś przestrzenie dla dzieci, te jakieś Robloxy i tak dalej, ale dużo bardziej się zwraca chyba uwagę na to, żeby te dzieci tak sobie samopas nie wiadomo gdzie nie chodziły. I dużo się zwraca uwagę na prywatność dzieci w internecie, czyli te serwisy dedykowane najmłodszym są trochę bardziej poopostrzane względem tego, co tam można robić, czego nie można robić.
5: Okej, to w takim razie ode mnie to już tyle.
4: Jasne. Dzięki, bardzo fajne wspomnienia. Dzięki, że się podzieliłeś i przypomniałeś mi parę fajnych programów. Naprawdę, Taboret. Nie? I było coś. Nie testowałem, ale było. Dzięki, Patryku. Pozdrawiamy.
0: To ja jeszcze tak może wrócę do początków i do czasów zamierzchłych, bo wydaje mi się, że gdzieś tam pamiętam jeszcze ten internet z końcówki lat 90. i z tego, jak wtedy można się było porozumiewać. 99. rok to był ten mój pierwszy rok aktywności sieciowej. No i oczywiście wiadomo, wtedy człowiek chciał wielu różnych rzeczy spróbować. Internet wdzwaniany 020 02122, więc na niewiele sobie z drugiej strony aż tak można było pozwolić. Natomiast pierwszym takim komunikatorem, którego ja używałem na masową skalę, bo też i on wtedy to w zasadzie w polskiej przestrzeni był jedynym dostępnym komunikatorem, to był IRC. Czyli nie tyle taki komunikator jeden na jeden, co bardziej właśnie czat. I ja pamiętam, że pierwszym komunikatorem, który był, w którym to testowałem, tego IRC-a, jak on się nazywał? To był komunikator wbudowany w system Windows. To był Microsoft Chat?
1: Tak, coś tak, takiego. Było, no.
0: To się tak nazywało. To w ogóle była bardzo ciekawa sytuacja, bo Microsoft oczywiście do wszystkiego musiał mieć swoje własne serwery. I Microsoft Chat miał też swoje własne serwery, których tak naprawdę nikt nie używał. Bo w ogóle Microsoft Chat jako taki to nie cieszył się jakąś wielką popularnością. Bardziej program mIRC pod Windowsa, jeżeli już mówimy o IRC-u. Natomiast no, dla mnie ten Microsoft Chat był najbardziej dostępny wtedy. No bo to było rozwiązanie systemowe i ono działało całkiem fajnie. Trzeba było gdzieś tam sobie go skonfigurować i dało się używać. I to były moje jakieś pierwsze takie kontakty z IRC-em. Rzeczywiście to była jeszcze ta sieć IRC.net, ta najbardziej znana. Te wszystkie serwery typu warszawa.irc.pl, kraków.irc.pl i tak dalej, i tak dalej. Słynne restrykcje na połączenia modemowe, czyli sytuacja była taka, że jeżeli ktoś dostał tak zwane plus R, to nie miał pewnych uprawnień w odróżnieniu od całej reszty. Czyli na przykład, jeżeli ja dostałem nawet operatora na danym kanale, czyli takiego admina, to się wyróżniało tym, że przed nickiem była małpka, to mi to i tak nic nie dawało, bo ja nie mogłem nic zrobić. Nie mogłem nikogo usunąć. Taka była decyzja po prostu administratorów polskiej odnogi IRC.netu, że połączenia modemowe z Telekomunikacji Polskiej dostają te plus R. I to trwało naprawdę bardzo, bardzo długo. Nie wiem, czy to w ogóle zostało kiedykolwiek zniesione. Pamiętam, że jakiś chyba był żart taki prima aprilisowy, że znoszą plus R, ale oczywiście właśnie, no tak, to był oczywiście tylko żart. Więc to było to i po jakimś czasie, kiedy zacząłem sobie z tego IRC-a korzystać, gdzieś tam poznawać ludzi, to wtedy oczywiście jak człowiek korzystał z IRC-a, to prędzej czy później ocierał się o coś takiego jak konta shellowe. I wtedy konta shellowe używane były do tego, żeby sobie po prostu postawić swoją własną sesję, czyli żeby być na tym IRC-u tak naprawdę cały czas nie będąc połączonym do tego IRC-a. Bo ktoś na przykład mógł do nas wysłać jakąś wiadomość, a my potem mogliśmy się zalogować i odpowiedzieć na tę wiadomość. Do tego było potrzebne konto shellowe. I wtedy poznałem taki program, który się nazywał IRC. I ten program to był naprawdę całkiem fajny konsolowy klient IRC. Ja korzystałem po prostu z połączenia przez PuTTY. I bardzo pamiętam, że bardzo mi się wygodnie z tego korzystało. Do tego stopnia, że z wspomnianego już tu gadu-gadu, ja również przez dość długi czas korzystałem z użyciem zdalnego serwera. Korzystałem z konsoli. Używałem najpierw EKG, czyli to był eksperymentalny klient gadu-gadu, a potem było EKG-2. EKG-2 różniło się od EKG tym, że oprócz gadu-gadu miało wsparcie też dla innych komunikatorów, dla wspomnianego już tu Tlena, czy na przykład dla IRCA i można było mieć wszystko w jednym programie, łączyć się do różnych sieci. Jabber też był wspierany przez EKG 2. Natomiast on, interfejs miał bardzo podobny do IRSI. Dlatego ten program mi się tak podobał, bo był bardzo, bardzo prosty. Nawet można było sobie skonfigurować jakieś piszczenie PC speakerem, kiedy przyszła do nas wiadomość. Pamiętam, że dało się to zrobić. Więc naprawdę bardzo, bardzo miło wspominam te czasy, kiedy używałem IRCA. To z jednej strony, a właśnie potem jeszcze już z przyzwyczajenia też tych klientów konsolowych do GG.
4: To były klienty konsolowe w takim sensie, że strzałkami się nawigowało, tak? Po interfejsie czy komendy?
0: Wiesz co, tak naprawdę tam się strzałkami to za wiele nie dało zrobić, bo wpisywało się przede wszystkim komendy. Czyli na przykład chciałeś do kogoś wysłać wiadomość, to wpisywałeś /msg spacja i tu parę pierwszych liter tam imienia na przykład, tab było uzupełnienie, to sobie czytałeś to z linii statusu, co tam się uzupełniło, patrzysz, jest okej, dobra, enter. Otwiera ci się okienko i masz do tego okienka dostęp bodajże za pomocą alt cyferki od 1 do 10, a potem jeszcze były chyba litery od Q do P i też z altem. I można było sobie mieć otwartych tyle tych okienek. Były też jeszcze skróty oczywiście na przełączanie się, następna poprzednia rozmowa. Były też skróty, nie pamiętam już jakie, wybaczcie. Alt 0 to pamiętam, że było okno statusu i tam można sobie było sprawdzać, jak połączenie przebiega, czy nie ma jakichś błędów, czy tam wszystko jest ok. I też było bardzo fajne, to, że w takiej linii prawie, że na samym dole okna pojawiały się informacje, bo oczywiście no, w tym momencie, skoro korzystaliśmy z tego komunikatora w taki sposób, to było jedno okno, które było otwarte, więc nasz czytnik ekranu nie był w stanie nas powiadamiać o tym, że ktoś na przykład do nas napisał. Ale w przedostatniej linii na dole okna była tam jakaś informacja chyba o godzinie, coś tam jeszcze i było coś takiego ACT i tu cyferki. I ACT na przykład 2, to znaczy, że ktoś do nas się odezwał albo coś się zadziało w oknie numer 2. I przechodzimy sobie ALT 2 do tego okna, sprawdzamy, a ktoś do nas coś napisał.
4: A jak było tego więcej?
0: To było ACT na przykład 2, 8, 10, 15.
4: Aha, no... Bardzo zmyślne. Chętnie bym sobie sam aż takich rzeczy czasem poużywał. No, natomiast o tym IRC-u jeszcze, jak możemy na chwilkę wrócić, bo to był taki protoplasta wszystkich w ogóle czatów. Chyba komunikatorów i czatów.
0: Czatów przede wszystkim,
4: chyba,
0: tak.
4: Chyba w Finlandii stworzony protokół z tego,
0: jak dobrze pamiętam, to tak.
4: Tak. I tam było dużo takich zasad niepisanych wewnętrznych, prawda?
0: Przede wszystkim nie piszemy polskimi znakami, nie używamy polskich znaków. To było to dokładnie.
4: Ale nie wolno też chyba sprawdzać sobie nawzajem, bo tam była możliwość sprawdzenia, z czego kto korzysta, jakby sprawdzenia klienta. I wiem, że na niektórych serwerach tam, gdzie ja byłem, bo ja też jestem bardzo późno przyszedłem do IRC-a właśnie za sprawą, no Mirandy głównie już, umówmy się. Innych klientów również się dotykałem, ale no jednak ta Miranda to Miranda. I tam wiem, że jak ja z ciekawości nawet tam zrobiłem ten taki client check, czy jak to się nazywało, sprawdzenie, to krzywo na mnie patrzono. To gdzieś tam już jakieś ostrzeżenia, coś tam, żebym sprawdził, po co sprawdzam, z czego kto jest.
0: Wiesz co, akurat tego nie kojarzę, może też dlatego, że klient, którego ja używałem, czyli właśnie ten Microsoft Chat, a później IAMC, też taki klient IRC-a, nie miał nawet takich możliwości, zresztą on miał bardzo ograniczone możliwości, ale powiem wam ciekawostkę, że kiedyś na tyle się zmobilizowałem, żeby ogarnąć IRC-a i na tyle kiedyś go znałem, teraz już absolutnie bym tej sztuki się nie podjął, że ja kiedyś stwierdziłem, że okej, ja spróbuję, jak to jest wejść na IRC-a przez Telnet.
4: Aha.
0: Czyli po prostu musiałem sobie przeczytać najpierw któryś tam dokument RFC opisujący protokół IRC-a i próbowałem i ze skutkiem pozytywnym. Udało mi się jakąś tam rozmowę przeprowadzić, tylko musiałem pamiętać, żeby co ileś tam czasu wysyłać jeszcze komendy do serwera, bo tam serwer wysyłał zawsze taką komendę chyba z wykrzyknikiem ping, trzeba było odpowiedzieć pong, bo jak nie, to rozłączał. I trzeba było o tym pamiętać. O. Ale tak, ten protokół był na tyle prosty, że dało się nawet wejść po prostu z Telneta. Z Telneta łączyć się do serwera, wpisywać tam odpowiednie komendy i z kimś porozmawiać. Nie trzeba było nawet klienta.
4: No, IRC zresztą bardzo modularne środowisko. Do dzisiaj się rozwija. I z tego, co czytałem, jest jakaś...
0: Kontrolerzy botnetów lubią to.
4: Słucham?
0: Kontrolerzy botnetów lubią to, bo mam wrażenie, że IRC i Jabber zresztą też to są takie narzędzia dość chętnie wykorzystywane przez też tę grupę, niestety.
4: Okej. No właśnie potem wszedł jakiś taki zakaz, nie, że operatorzy, zwłaszcza typu Neostrada, jakoś nie ufali hostom, gdzie coś stało na 6667, jak to było, że... Nie było tak prosto postawić sobie serwera IRC-owego.
0: Tak, tam było coś blokowane, to prawda.
4: No. Ale nie, jest już trzecia wersja protokołu z jakimiś nowościami, typu jakieś reakcje z naklejkami, no takie wszystkie te nowe rzeczy, które lubimy, jakieś sprawdzanie powiadomienia push, jakaś możliwość, że można sobie serwer gdzieś tam postawić w stan zdalny i to dobrze współpracuje z aplikacjami. No i też nie wiem, czy ty, Piotrze, śledzisz tą gałąź tego, co się aktualnie dzieje, ale troszkę klientów IRC-a nam się ostatnio objawiło takich dostępnych, przynajmniej była o tym dyskusja na Mastodonie. Zaczął się znowu rozwijać AdiSpeak, czyli przemodyfikowana wersja Adi IRC klienta, który jest dobudowywany przez jednego z użytkowników o moduły samoczynnego czytania wiadomości, tam przeglądania wiadomości i tak dalej. Taki bardzo prosty.
3: No będę musiał się zainteresować, bo IRC-em to się bawiłem to też całkiem niedawno, jakieś, no, kilka lat temu, ale to jeszcze wtedy takich rzeczy nie było, to już właśnie też wtedy była głównie Miranda, to było już Adium znów, mhm. No i tam jeszcze było chyba jedna Mega IRC, jeszcze taka aplikacja, tam Windowsa była.
4: A było coś.
3: Było kilka tych klientów.
4: No i na iPhone'a też ludzie zaczęli szukać dostępnych klientów i się okazało, że jakiś Palaver się objawił, który...
3: A tego nawet nie znam. Ja jak jeszcze się wtedy bawiłem, to było Colloquy, które było fajne, no tylko wtedy tego IRC-a porzuciliśmy, bo właśnie za bardzo się nie dało fajnie powiadomień na iPhone'ie zrobić. Ten Colloquy to nawet to umiał, ale trzeba było też mieć aplikację na Macu uruchomioną. No bo to właśnie co IRC nie ma historii wiadomości, tak? No bo to jest stary protokół, więc jeśli nas nie ma w danym kanale, no to po prostu nie dostajemy wiadomości.
0: No i gdyby... Dlatego ludzie stawiali sobie sesję, żeby IRC działało sobie w tle, zapisywało wszystko do loga, a potem żeby można było sobie to przeczytać, co się działo na naszych kanałach.
3: Taka jeszcze jedna ciekawostka, jeśli chodzi o to środowisko, zwłaszcza o aplikację mIRC, ale tam chyba jeszcze inne rzeczy były wcześniej, no bo oczywiście za granicą z tego ludzie korzystali. mIRC słynął z tego, że miał bardzo rozbudowany silnik do skryptów, wirusy też się na to pisało, w ogóle dużo wirusów się przez IRC-a właśnie w ten sposób rozprzestrzeniało, niestety. No ale też przez to bardzo fajnie dało się zrobić jakieś skrypty, które nam tego mIRC-a udźwiękawiały w różny sposób. Były skróty klawiszowe dodawane, obsługa czytników ekranu, bo tam się dało z bibliotekami porozumiewać. Ale też znów tak jak z Messengerem Plus, co wcześniej mówiłem, na mIRC-u też się dało pisać gry. I tego było bardzo dużo. Kilkanaście lat temu miałem raz okazję taką paczkę gier od kogoś otrzymać. I bawiliśmy się chwilę tam, to dużo tego powstało i dużo z tych gier było faktycznie nawet dostępne. Wiem, że tam za granicą to się dosyć długo tym ludzie bawili, ale IRC też było popularne, ono chyba też jakoś się rozwija. Tak coś mi się chyba wydaje, że cały czas ta aplikacja gdzieś tam jest.
4: No IRC wśród osób niewidomych też dość popularny był, no bo tak jak mówisz, dostępne klienty, no ale też serwery w ogóle całe powstawały, chyba Freedom Chat kiedyś istniał.
3: Który w ogóle miał swój klient i oni właśnie później na mIRC-a przeszli i zrobili tam swój jakiś moduł do mowy. Nie pamiętam, on się teraz nazywa. Chyba tak.
4: Tak, Talking IRC. No i trochę właśnie, nie wiem, czy w Polsce też osoby niewidome jakoś tego IRC-a podłapały? Michał, Rafał, pamiętacie coś może? Była jakaś aktywność?
0: Ja pamiętam jedną osobę, niewidomą, która rzeczywiście korzystała z IRC-a, ale tak bardzo regularnie i faktycznie używała tego IRC-a. Pozdrawiam kolegę Bartka, który faktycznie IRC-a używał, korzystał z niego. No też miał o tyle fajnie, że dość wcześnie miał stałe łącze do internetu i no to była zupełnie inna sytuacja wtedy. Zdecydowanie lepiej można było sobie i wygodniej z tego korzystać. Natomiast nie kojarzę, żeby tak jakoś bardzo intensywnie ludzie z tego IRC-a korzystali. Tu też jest ten problem, o którym wspomniał Rafał swego czasu, że no kwestia czatów, bo IRC to jest jednak taki czat i to, że jeżeli wchodzimy na jakiś kanał o naprawdę dużym natężeniu ruchu, to po prostu no ciężko nam by się to tak czy inaczej czytało. Jak na przykład wchodzimy na taki kanał Polska o czasie jego świetności, to tam po prostu no zatrzęsienie było tych wiadomości. Tam się nie dało z tego korzystać. Ale ja na przykład miałem kilka takich kanałów, na których ruch był mniejszy i fajnie sobie tam można było z ludźmi pogadać. Kanał chociażby takiej grupy Usenetowej, też znowu zamierzchłe czasy, PL Rec Radio. Tam trochę ludzi właśnie związanych z radiem się pojawiało. Kanał mojego miasta i ława, to tam bardzo mały ruch był, ale też kilka osób się przez niego przewijało i też tam można było pogadać, więc trochę tych miejsc było, gdzie można było sobie pokonwersować.
4: No, gdyby ktoś chciał sobie przypomnieć ten dawny czar, no to jeszcze istnieje. Wersja amerykańska się zwinęła niedawno, ale polska wersja, a jakże trzyma się znakomicie, aczkolwiek chyba nowych rzeczy za bardzo nie ma. Bash.org.pl to jest kopalnia złotych cytatów z ery IRC. Przykładowo, co tam u ciebie słychać, stary? A no, zdech mi pies. A co tak normalnie? Nie kurczę z efektami specjalnymi. No, tak. Gdyby kogoś interesowały tego typu treści, to bask.org.pl jest jak najbardziej. Tak, Rafale?
2: Nie, ja tak tylko.
4: Okej. Nie, no, IRC też był jako bramka używany bardzo często już w późniejszych latach do różnych rzeczy. Wiem, że Slack, bardzo popularny teraz komunikator do różnych takich zawodowych czatów, miał swoją bramkę IRC-ową, nawet wbudowaną. Potem oni się z tego wycofali. Musiałbym swoją drogą pod kątem naszej pracy zapytać, czy Mattermost nie ma jakiejś bramki IRC-owej.
0: Nieistniejący już czat wirtualnej Polski też się doczekał swego czasu takiej zewnętrznej bramki. To trzeba było sobie postawić taki specjalny tunel. Wtedy łączyło się klientem IRC na ten tunel. Ten tunel łączył się do czata WP, no bo te czaty wszystkie to za czasów słusznie minionego Internet Explorera, to oczywiście był aplet Java. Dla nas no, rzecz niedostępna, albo bardzo trudno dostępna, jak tam się pojawiał Java Access Bridge w końcu. To wiele nam nie dawało akurat w tych przypadkach, niestety. Więc no, można było sobie radzić w ten sposób, jak ktoś chciał.
3: Do dziś chyba jeszcze jakoś tam wewnętrznie Twitch działa na IRC-u, no bo jeśli łączymy się z jakąś transmisją, jak ktoś nie wie, Twitch to jest taki głównie serwis streamingowy wideo, gdzie najczęściej gracze nadają, ale nie tylko, bo tam na przykład jacyś DJ-e też się znajdą. No i tam można sobie też z innymi osobami, które oglądają, czatować. No i ten czat wewnętrznie jakoś właśnie po IRC-u działa i wiem, że boty się tak przez dłuższy czas łączyły, jakoś się też dało po prostu zalogować z tego. Nie wiem, czy do dziś to działa, ale kiedyś to tak wyglądało na pewno.
4: Jasne. No też taka bramka była Beetle B. Nie wiem, czy ktoś z tego korzystał. Udało się po IRC-u konwencjonalne komunikatory podpinać.
3: Nie osobiście, ale miałem znajomego, który z tego korzystał do wszystkiego praktycznie, bo tam i był właśnie MSN, i był na pewno Twitter, były inne komunikatory. No, dało się z tego obsługiwać no, dużo.
4: Tak, bo to Leap Purple, to samo co w Pidginie i w Adiumie chyba, ta biblioteka do komunikatorów. No, ja szybko streszczając moją historię, no to jakoś tak zawsze miałem to gadu-gadu, ono sobie po prostu było, bo tata używał, bo rodzina używała coś tam też do kontaktu z jakimiś znajomymi za granicą, do jakichś eksperymentów, bo to też moi rodzice to jest tym pokoleniem, są z tego pokolenia, które dla których internet był nowością i w takich czasach jeszcze, gdzie oni lubili eksperymentować z różnymi nowymi rzeczami. No i się to miało, to gadu-gadu, potem gdzieś tam z czasem przyszedł Skype, bo go bardzo mocno w różnych komputer światach reklamowano. No i właśnie też, tak jak Patryk wspominał o wychowawcy z Dąbrowy Górniczej, to inny znowu wychowawca z Krakowa mi również polecił PowerGG, bo tam jest wtyczka gadacz. I no wiadomo, wtedy nikt z nas jeszcze nie miał pieniędzy na jakieś licencje, na screenreadery i tak dalej, więc człowiek chciał chociaż trochę pokorzystać samemu, żeby nie musiał tam rodzic cały czas gdzieś stać i czytać tych wiadomości, no i też to w jakiś sposób nie było zbyt prywatne. Więc człowiek się dowiedział i od razu, no to chodź, idziemy ściągać, to PowerGG instalowało się, udało się to jakoś okiełznać. No i taki ucieszony człowiek, bo wtedy jeszcze syntezator mowy WP, to też jeszcze a propos WP kontaktu, pewnie wrócimy do tematu. Syntezator mowy, który bazuje, jak się dzisiaj można dowiedzieć, na festiwalu. I dalej nie umiemy go uruchomić po ten VDA, więc nie wiem, jak ktoś ma ochotę się podjąć jakiegoś wyzwania, to można, da się web archive'em wyciągnąć instalkę rozmowy 121.exe. Można ją rozebrać na części pierwsze, gdyby ktoś chciał i spróbować uruchomić jako wtyczkę po ten VDA. Czemu nie?
2: A pamiętasz, która to była wersja GG?
4: 6, jeszcze jeden chyba. Bo wiem, że siódemka potem weszła. Ja pamiętam, że śledziłem, no bo na fali czytania newsów o telefonach, o czym mówiłem w audycji o telefonach, też się trafiały newsy o nowych wersjach GG. I ja obserwowałem od 4.9 gdzieś mniej więcej,

0: się na używanie. Czy
1: ja bym w ogóle powiedział, że od 7 były rozmowy głosowe.
0: Aha.
1: Natomiast 6.1 to był stricte rozmowy tekstowe.
0: Mówisz? Bo tak. Ja pamiętam właśnie głosówki z jeszcze wcześniejszych czasów, gdzie właśnie to było bardzo po modemie. Ja nawet wiem, że na 6.1 my na Tynieckiej próbowaliśmy między pokojami się dogadać jakoś.
1: GG6.1 to jeszcze było dostępne, pamiętam, były skrypty.
0: Tak.
1: Czytane wszystkie słoneczka, wszystko dostępne. Tabem się przechodziło między polem edycji a polem wiadomości, napisanych wiadomości. I to wszystko było czytane, natomiast GG7 i od GG7 tak naprawdę to wszystko zaczęło się psuć, jeśli o dostępność chodzi.
0: Tak.
2: A to prawda, to akurat prawda. A tymczasem mamy, słuchajcie, telefon. Jest z nami Grzegorz.
0: No, witamy Grzegorz.
3: To jest ciekawy temat, bo ja też tam miałem różne wspomnienia, jeśli chodzi o komunikatory. No, może nie jest tak bogate jak wy, ale no... Tak, no zacznę od gadu-gadu, to było jakieś lata chyba 2000, to 2000-2001. No to jeszcze kafejki internetowe i tego typu sprawy szkoły. I też się tam gadało, to znaczy pisało się, pisało tam tlen, no to też tam czy z rodziną, czy... z jakimś tam z internetu, no to właśnie gadu-gadu i tlen. No, używałem też MSN Messenger, ale tylko do jednej osoby. I to była moja mama, kiedy w 2001 wyleciała do Francji pracować. To, żeby mieć z nią kontakt, no to pierwsze co, to właśnie przez MSN-a. No, potem myśmy przyszli na Skype'a, który to jeszcze nie był pod Microsoftem, tylko to był Skype jeszcze jako samodzielna firma. No to tam też były różne jakieś tam tyczki i tak dalej. Ciekawe, co tam jeszcze było? Akuku to też był ciekawy komunikator, choć z dostępnością to było różnie, bo było od NVDA, to on trochę nie za bardzo, tam chyba bardziej nic nie za bardzo. Pod Thunderbirdem był taki screen reader kiedyś, to on tam chyba czytał nawet coś tam. Więc tego, ale,
2: ten screen reader Grzegorzu to się chyba Thunder nazywał. Tak.
1: Thunder, bez birda. Bez birda. To chyba pierwszy darmowy screen reader był, nie? Coś
2: zgadza się, kojarzy. Zgadza się.
3: No i Akuku o tyle było fajne, że tam miało się tam chyba jakieś tam konto Jab, no bo to ogólnie na Jabberze to wszystko działało. No to zakładało się konto na te pierwsze, jak się tam tego chyba tam coś tam, Tureko, Małpa, Akuku, kropka, chyba tam EU, konszówka tam była. Ale tam można było dodać właśnie gadu-gadu, jeszcze z swego czasu tam Facebook. Też można tam było dodać do Akuku, co teraz no to jest trochę nie do pomyślenia, bo Messenger jest zamknięty, więc tak nie za bardzo. No i z tego Akuku się fajnie korzystało. Tam też była taka, tam nie wiem, czy wtyczka, czy funkcja, tylko tam trzeba było zainstalować Expressivo z jakimś tam Jackiem, żeby tam było. I też tam była opcja, no bo wtedy aż tak screen readera nie używałem, tam bardziej lup i tak dalej. Ale tam była też opcja czytania wiadomości. No, jak ktoś do mnie pisał, no to czy czytało, a nawet jak ja coś pisałem, to też czytało wiadomości. Tylko mówię, nie pamiętam, czy to jest jakaś była wtyczka, czy...
0: Ty, Grzegorz, już chyba mówisz o Akuku 2.0, taka późniejsza edycja. I to już było w pełni wtedy pod Fabsterem.

0: Bo to był komunikat Wapstera, czyli tej znanej takiej stronki, gdzie można było kupować dzwonki na telefony, tapety i tak dalej. Tam się zbierało w ogóle Wapster, to było cały portal, taka dżamba polska, gdzie się zakładało konto, zbierało się punkty Wapstery i można było je wymieniać na właśnie jakieś tam dzwonki, tapetki i coś tam. I tam za zapraszanie ludzi się dostawało, czasem w jakiejś promocji się dostawało. I to było...
1: Z tego było.
0: Tak, a ja jeszcze korzystałem, słuchaj, z Akuku 1 i tam nie było w ogóle Jabera, znaczy, no nie, nie było Jabera, było wsparcie dla WP Kontaktu, czyli Jabber nastawiony na sztywno, na serwer jabber.wp.pl. I, ale samo Akuku wewnętrznie miało jeszcze numerki jak gadu, tylko krótsze, no bo było mniej użytkowników. I tam normalnie działało, było wbudowane też to odczytywanie wiadomości, ale przez SAPI 4, więc tam można było dowolną syntezę SAPI sobie podpiąć, więc ja na pewnym etapie nawet syntoka tam byłem w stanie załadować.
2: Ja to pamiętam o tyle, że gdzie zacząłem przeszukiwać fora, jak już gdzieś byłem bardziej ogarnięty w internecie i zaszukałem, chciałem chyba sobie jakąś syntezę Magdę chyba ściągnąć Elana i tam gdzieś na jakichś starych forach gdzieś tam ludzie gadali skąd Agatę ściągnąć, bo nawet ściągali Duala, z tego co pamiętam, bo on miał demo tej Agaty, żeby to z Dakuku im działało, więc i to widzące osoby, żeby nie było. Tylko właśnie dlatego, żeby im to Agata czytała wiadomości.
0: Tak.
1: Ale ja używałem Mai. No, pierwszy syntezator, który używałem pod screen readery, to była Maja. I jak do was dołączyłem do środowiska tak w 2013 roku, to jeszcze wtedy Mai używałem, no to tak się zdziwili, co tak wolna synteza w ogóle, bo to wszyscy jest pewnie na jakichś SP-kach czy coś, a ja Mai używałem. Ale no, głos ładny w ogóle taki, no tam teraz to jest inaczej. Ale tak wracając do Akuku, pamiętacie? No.
0: Kogo?
1: Nasza klasa.
0: Tak, tak, oczywiście.
1: Nasza klasa wypuściła też swój komunikator, tam chyba NK, tak? Chyba czegoś tak się nazywa.
0: Tak, tak. Też był jabberowy zresztą. Tylko co z tym jabberem było nie tak? On się pozwalał logować z innych komunikatorów, ale nie łączył się z innymi serwerami? Coś tam było. No, kontynuuj, Grzegorzu.
1: No i to było wtedy, no, to znaczy Facebook pewnie też i Skype pewnie też, nie, ale właśnie Akuko było to właśnie w tym fajne, że dawało się właśnie tam chyba z 5-6 komunikatorów z jednym miałem i to się pisało z ludźmi. No, a jeszcze był taki komunikator, to był, nawet nie wiem, czy się by się dało podłączyć, no w sumie Tlenius nie istnieje i tak dalej, to już dużo takich, no WTW też było i te inne. Był komunikator o nazwie Stefan.
0: Tak, Interi. To był komunikator Interi.
1: No. No, też go tam trochę testowałem, tylko pisać nie było z kim, więc... Ale co było fajne...
3: Na większości nie było z kim pisać, mam takie wrażenie, że testowało się te komunikatory i...
0: Na wielu, to prawda, ale to właśnie...
3: Pisało się samemu ze sobą trochę, nie, że tak...
0: Tak, ale co by nie mówić, to właśnie tleny WP Kontakty miały dużo ludzi na czatach, tylko trzeba było wyjść na czaty.
3: A jeszcze Akuku, a propos Akuku, jeśli mogę coś powiedzieć
0: szybko.
3: Na Akuku
0: też było trochę ludzi.
3: To była taka pierwsza aplikacja, tylko oczywiście teraz uciekła mi nazwa tych aplikacji takich przeglądarkowych, że tak powiem, że wykorzystywały ten bufor do nawigacji po stronie internetowej. I pamiętam, że pod JOS-em można to było, tego było tak używać. Oczywiście w większości przypadków się to nie podobało, bo to tak, no wiadomo, jak strony internetowe są przedstawiane, a ja to właśnie lubiłem, bo szybko tam można było edycja, tutaj szybko były kontakty, także dość łatwo można było po tym chodzić, ale niestety nie pomnę, która to była wersja.
0: To ja teraz też właśnie nie wiem, ja u mnie skupiłem.
3: Ale to były lata gdzieś 2006, 2007, 2008, to było...
0: No.
3: to gdzieś tam czasy Windowsa, Visty już. Mhm. Także no to gdzieś te czasy były.
0: Mogło już powoli być AKUKU 2.0.
3: Mogło być AKUKU 2.0, tak. No jak najbardziej mogło być 2.0, ale no niestety aż tego nie tak dokładnie nie pamiętam.
1: No, ale tak
3: to
1: wam
3: był taki
1: powiem, czy...
3: pierwszy komunikator, który się dawał tak w taki sposób obsługiwać.
1: No, ale tak wam powiem, czego mi brakuje w dzisiejszych tych wszystkich messengerach. No, no może jest jakieś wyjaśnienie tego. No bo kiedyś komunikatory miały taką opcję, że jak ktoś się stawał dostępny, to było tam tu albo jakiś inny dźwięk i zawsze jak ktoś był dostępny czy tam niedostępny, to się no, był jakiś sygnał na komputerze. No,
2: w ogóle a teraz... generalnie motyw jest taki, i to wszędzie zauważyłem gdzieś, że osoby widzące bardzo, ale to bardzo nie lubią dźwięków. A opowiadamy jak, no to komunikatory mobilne, no to wiadomo, są mobilne, więc nie chcielibyśmy, żeby za każdym razem nam telefon dzwonił, jak ktoś sobie WhatsAppa sprawdza. No a komunikaty w kroju Discorda, gdzie często ludzie sobie nazbierają, powiedzmy, no dużo dziś znajomych na liście znajomych, a o serwerach już nie mówię, bo tam zazwyczaj w serwerach to jest kilkaset osób. To są też komunikatory, które często są używane podczas gry na przykład. No to nie chcą, żeby im jakieś powiadomienia wyskakiwały w czasie gry, że po prostu jakaś osoba, z którą nie gadały od roku, dwóch lat jest dostępna niestety.
0: Ja myślę, że też w ogóle zmieniła się rola troszkę komunikatorów, bo kiedyś komunikator się kojarzył z tym, że musisz być na miejscu, musisz być przy komputerze, musisz być podłączony do stacjonarnego internetu i wtedy jesteś dostępny, jakby wchodzisz na komunikator typowo po to, żeby sobie z ludźmi popisać.
3: I pokazujesz to.
0: Tak. A teraz komunikatory traktujemy trochę jak SMS-y. Czyli
3: jesteś cały czas dostępny.
0: Dostępny, tak. Ja pamiętam, jak to zmieniało się, jak trochę był przełom. Na tej zasadzie, że no wchodziły jakieś mobilne komunikatory. Najpierw była to jakaś mobilna wersja Gadu, jakiś IM+, który był dostępny. No wcześniej były różne jakieś Paple, Jadu, Gadu i tak dalej. I jak dla wielu ludzi to było taki symbol jakby, że ty już jesteś chyba uzależniony od internetu, ty musisz być cały czas dostępny. I to wiele osób, pamiętam, nie rozumiało tego w momencie, kiedy zaczęły wchodzić już smartfony nawet. I były te powiadomienia push. No Miranda to w miarę rozsądnie rozwiązała, bo chyba Messenger też podawał takie informacje, albo nawet było to jakimś obejściem, teraz nie pamiętam już, że jak ktoś był z telefonu na push, że w sensie, no nie macie fizycznie przy... dostępny nie jesteś, nie siedzisz przy komputerze, ale dostaniesz na powiadomieniu informację na przykład z Messengera, że ktoś napisał, to Miranda pokazywała cię jako przy telefonie. I to było takie rozwiązanie kompromis, natomiast dla wielu osób było to takie mylące na zasadzie, że to po co jesteś dostępny, jak cię nie ma? Względnie ja dostawałem wiele takich pytań.
2: Wiesz co?
0: Czy ty naprawdę jesteś aż tak uzależniony od internetu, że musisz cały czas być dostępny? Ja byłem z telefonu po prostu złączonym gdzieś tam w tle komunikatorem, tak na w razie czego właśnie...
3: A co ty w nocy spać nie możesz? Przy komputerze siedzisz?
2: Zdarzały się takie wiadomości. Miranda też miała jeden problem. Nie wiem, czy to było w tym samym czasie, czy później. Kiedy Messenger miał już te raporty dostarczenia, które okazuje się ludzie patrzą, zwłaszcza osoby widzące. I miałem trochę dziś, zwłaszcza właśnie w szkole, kolegów, koleżanek, które coś tam widzą. I patrzyły się na te raporty, których ja w Mirandzie nie widziałem. Ale Miranda domyślnie była tak skonfigurowana, że jak tylko wiadomość przychodziła, to oznaczała ją jako przeczytaną na serwerze. Efekt tego był taki, że nawet jeśli nas faktycznie gdzieś nie było, bo czegoś słuchaliśmy, no nie byliśmy przy komputerze, ale Miranda sobie działała. Wiadomość przychodzi, ta osoba widzi, że jesteśmy dostępni. Od razu wiadomość jest przeczytana, no to myślę, że my ją przeczytaliśmy, więc mi się zdarzały sytuacje pokroju, wracam
3: brak
2: do...
3: kultury dosłownie, no przeczytali,
2: tak,
3: nie
2: tak,
3: odpowiada. No.
2: Tak, dokładnie, wracam do...
0: Czy
2: nie
0: ty
2: mnie
0: ghostujesz?
2: Tak, czy mnie ignorujesz, widzę przeczytanych wiadomości.
3: Właśnie.
2: Właśnie, tak.
0: Tak, i też jedna rzecz, jaka zniknęła, bo nawet już potem też trafił mi się taki znajomy, który dopiero przyszedł na Facebooka jakoś w czasach naszych studenckich, wcześniej nie miał w ogóle tam konta i on z takim naiwnym podejściem przyszedł, że no ludzie z tego korzystają jak z komunikatora i on był bardzo zdziwiony, że ludzie są na przykład dostępni, A nie odpisują na tego Messengera, a po prostu ktoś sobie przeglądał Facebooka, nie zaglądał w tą sekcję czat jeszcze wtedy. Może zajrzy później, może coś tam. No Messenger, to już zaczęło się to wszystko tak rozłączać, że nawet jak ktoś zdaje się być osiągalny, to nie znaczy, że nam za chwileczkę odpisze. No i teraz już żyjemy w czasach, w których nie patrzysz, czy ktoś jest dostępny, czy nie, tylko kiedy ostatnio był online.
4: I wiecie, to w ogóle, jeżeli chodzi o Facebooka i Mirandę, to był też jeden problem. Mianowicie domyślne statusy Mirandy i domyślne ustawienie w jakiejś tam wersji, że synchronizuj status Mirandy z Facebookiem, czyli publikuj status na Facebooku, na osi czasu. Ileż ja widziałem osób, które co chwilę, czy tam co parę godzin, miały na Facebooku, na swojej osi czasu, do powiedzenia tyle. Tak, jestem tutaj.
3: Dokładnie.
0: A jeszcze ukrywam się przed mafią? Było
3: tak, tak,
4: tak, tak, tak, tak, tak, tak.
3: Zastojem nad klawiaturą, coś takiego było też.
0: Tak, te domyślne w ogóle
3: tak, jestem tu.
0: Opisy z Mirandy, to prawda. Właśnie, w ogóle przez to, że teraz mamy tak, jak mamy, czyli... że mamy statusy, już nas nie obchodzą, mamy tylko kto był ostatnio online, w ogóle zniknęła praktycznie kultura opisów. No WhatsApp coś tam ma, że można sobie ustawić status i to rzeczywiście tak wiele osób wykorzystuje jeszcze jak te dawne opisy. Natomiast tak ogólnie w komunikatorach, w tych messengerach, tych jakiś tam Discord, no Discord coś tam też chyba ma.
2: Coś tam jakieś, jest no, chyba, tak.
0: Ale w ogóle do czego kiedyś wykorzystywane były opisy, że ludzie... To w domyśle miało być jakieś takie bardziej uzupełnienie statusu, typu nie wiem, jak jestem, zaraz wracam, to dopisuję, że wyszedłem na zakupy, wrócę za 15 minut, a ludzie tak. Tam wrzucali całe jakieś swoje historie życia, jakieś cytaty miłosne, jakieś kace Asieńko, jakieś cytaty z piosenek, jakieś w ogóle były całe strony z opisami i to człowiek sobie potem ustawiał, szkoła jest jak kibel, chodzę, bo muszę. I... Kurczę, miało to swój urok.
3: Ale teraz się, trochę jakby przejęły Facebooki, może Instagramy mniej, ale Facebooki, no wstawiasz posta na Facebooku, czyli jakby tak. O czym myślisz, tak? Jak cię pyta Facebook.
0: Tak, napisz, ale o czym myślisz.
3: To jest
0: osoby,
3: trochę
0: które...
3: to jest trochę to jakby, nie? To, co kiedyś
0: tak, widać
3: dawały statusy.
0: Zmianę kulturową, że to, co te osoby jakby, to mówią, mówię o naszym gdzieś tam pokoleniu, ci ludzie, którzy kiedyś by radośnie wstawiali opisy i opisywali tam, że to mi się stało, tamto mi się stało, to dzisiaj zasypują nas zdjęciami.
2: Coś z tym jest.
3: No. Kiedyś ale chyba nic o to nie poradzimy.
2: Tak, dzisiaj ten odpowiedni w sumie tak,
3: nic z tym nie
2: co, tak powiedziałeś, to tak teraz sobie przypomniałem, tak pomyślałem, no teraz mamy, daj, ta osoba zmieniła zdjęcie profilowe, tak?
3: Tak, a dokładnie.
0: No, może coś by w tym było. No więc
3: albo właśnie... zdjęcie w tle.
0: Tak, więc zniknęły nam powiadomienia o pisaniu takie na stałe. Oczywiście jak mamy otwarte okienko gdzieś tam w komunikatorze, to widać. Ale już na przykład nam tego nie czyta ani VoiceOver, ani TalkBack, że ktoś
2: nie coś nieliczne aplikacje. Co ciekawe, właśnie Messenger to w ogóle jeszcze dźwięk ma na to. I to taki fajny. W ogóle Messenger to ma dużo dźwięków i to jest też fajne.
0: No, to ale to jakoś działa w tle, nie? To pisanie na Messengerze, że to jakoś przynajmniej na Androidzie chyba, że to słychać w tle.
2: Bo wiesz co, bo na Androidzie są te takie...
0: Gdymki.
2: Gdymki, o właśnie nie wiedziałem, jak to jest przetłumaczone, więc to chyba jakoś się
3: pierwsza rzecz, którą wyłączam.
2: Tak, pamiętam, że wiele razy gdzieś klikałem w to, jak jeszcze z Androida korzystałem, ale tak. No wiadomości na iPhone też mają to powiadomienie, znaczy dźwięku nie ma, ale VoiceOver nam to przeczyta. No a w innych komunikatorach, no to niestety, jeśli tam nie dotkniemy palcem, no nie wiem, WhatsApp czy Telegram to się na górze wyświetla, ale nie jest to czytane automatycznie. Mhm. Także.
0: Grzegorzu?
4: Znaczy, my cały czas to właśnie tak... mamy Grzegorza na linii, tak. Więc pytanie, czy jeszcze coś... Miałbyś?
0: Tak.
1: Tak, ogólnie jeszcze używałem tam... Symbiana, nie wiem, tego komunikator Nimbus i no, on chyba nie był dostępny z tego, co pamiętam.
3: Jaki komunikator?
0: Nimbus był taki. I on nie dostępny kojarzę. Nie był. Dostępny był Fring, prawda?
3: Fring, Implus.
0: Tak, ale Flinku
4: to coś na Grzegorza chyba wyrzuciło, mam takie wrażenie w ogóle.
0: Okej.
3: Okay. Fring Implus to były dostępne komunikatory na Symbian. No to była też jakaś wersja GG na Symbianie.
0: Tak, która była dostępna z Tox. Nie, jak to było? Z Mobile Speakiem, ale nie z Toxem? Czy z Toxem, ale nie z Mobile
3: Speakiem? Odwrotnie. Z Toxem, a nie z Mobile Speakiem.
0: Albo potem
3: ale to już
0: zmieniło.
3: Tak, też dawne czasy to były.
0: Tak. I PGG oczywiście.
3: Tak, no i PGG, dokładnie.
0: Natomiast no właśnie, tak jeszcze patrzę, jakie to komunikatory ja testowałem, bo u mnie też tak jakby cała moja pasja komunikatorowa i też trochę powód, dla którego dziś mamy tą audycję, taki się zrodził, że gadacz w PowerGG w pewnym momencie przestał mi działać. Tam były trzy opcje, albo się używało właśnie syntezymowy WP, albo Unispeakera, który oczywiście był wersją demo i tam po 30 dniach przestawał działać z Agatą, albo tam jeszcze jakiś trzeci syntezator był chyba, który... Chyba Syntok właśnie, ale w tej wersji w Szczebrzeszynie Chrząszcz brzmi w Szczecinie, czyli nie SAPI, tylko ten taki odpalany exec z Syntokiem, ten Syntok. I ja no, nie miałem dostępu ani do jednego, ani do drugiego, WP przestało działać. No więc trzeba było sobie jakoś radzić. No i zacząłem, na początku wiem, że czułem się tak dziwnie, jakbym zdradzał gadu, że tak jakiś no inny komunikator, ale czemu, ale po co? No i gdzieś tam w komputer świecie czy innym PC Worldzie wyczytaliśmy, że Akuku ma funkcję czytania wiadomości na głos. No więc zainstalowaliśmy i to była miłość od pierwszego wejrzenia. Działało to bez problemu, działało to z Agatą, moja ulubiona Agata bez żadnych ograniczeń wróciła. No więc zaczęło się używanie. No i się okazało, że tego Akuku również używa trochę młodych ludzi. I wiele takich znajomości z Akuku miałem i tam pisałem też z ludźmi. To był wtedy komunikator pisany przez jednego dewelopera. Był to O'Connell, taki pod takim nickiem się ukrywał. Daniel miał na imię, nazwisko mi umknęło.
3: Zaborowski,
0: tak. I potem już za czasów, kiedy tego używałem, właśnie pieczę nad Akuku przejął Wapster, co się liczyło, co się łączyło z różnymi benefitami, typu te punkty Wapstery, się zalogowanie do Akuku się też nabijały, więc po jakimś czasie można było sobie jakiś dzwoneczek kupić na przykład. No i tak to długo szło. No i właśnie dzięki Akuku też odkryłem różne inne komunikatory, że istnieje jakieś ICQ, ja o tym słyszałem kiedyś, ale co to jest? Jakiś tlen, jakiś WP kontakt. No i z czasem zacząłem zakładać coraz więcej tych różnych kont. No i nim się obejrzałem, to miałem poinstalowane Tlena, WP kontakt, ICQ, MSN, Yahoo, AIM, AIM zasadniczo, Skype wiadomo, jakiś Bitwise, który nie wiadomo co w ogóle robił i coś tam, jakiś Gaim, dużo klientów jabberowych, jakiś PSI, PSI. Oczywiście warto tutaj zaznaczyć, ja wtedy nie korzystałem z czytnika ekranu. Mi to wszystko czytał brat, czytali rodzice. Więc ja te komunikatory przeżywam tak, jakby one były dostępne, ale one tak naprawdę nawet nie były, bo wtedy już właśnie to nowe GG,
3: no właśnie,
0: PSI.
3: Ja się zastanawiam trochę tak cię słuchając, bo mnie opcja PowerGG w ogóle tak jakby ominęła.
0: Aha.
3: Ja to trochę tak słucham, jakby to było coś nowego, bo ja nawet tego za bardzo nie pamiętam. A skoro tego nie pamiętam,
0: tak,
3: to przyjmuję, że musiałem mieć coś, co mi to PRGG zastępowało, ale...
4: Ja pamiętam, że ja się na przykład dość szybko z gadu-gadu wymiksowałem na rzecz tlena, bo po prostu no to GG7, o którym już tu wspominaliśmy, zaczęło działać źle, a wtedy pamiętam, że właśnie tlen jakoś zaczął działać lepiej, a tlen miał wtedy wsparcie dla GG, a potem jeszcze doczekał się wsparcia dla Jabera, jak dobrze pamiętam. Zresztą
3: doczekał się wsparcia dla Jabera, dokładnie tak, i doczekał się wsparcia dla rozmów głosowych, które były
4: całkiem fajne, jak
3: całkiem
4: się miało
3: fajne,
4: dobre łącze.
3: Porównywalne, tak, ze Skype'em. Pozdrawiam
4: lepsze
3: Mirka Kalinowskiego, jeśli słucha, bo to był pierwszy człowiek, z którym rozmawiałem przez... A, RODO jest, dobra. Rozmawiałem przez Tlena. Z nim to testowałem, te rozmowy głosowe. I tlen, słuchajcie, też miał taką fajną opcję, że czat mógł być bardzo, bardzo długi, bo on się wczytywał w ten bufor przeglądarkowy, że tak powiem. I bez problemu można było kontrol strzałki wykorzystywać w JOSie, żeby ten czat sobie przeczytać. Także nie było opcji. Nie było opcji, żeby nam coś tam ewentualnie umknęło, co w innych komunikatorach niestety się
4: zdarzało,
3: że jakaś linijka się zawinęła, prawda, i w ogóle no, te niewidomi jacyś, prawda, nie, nie kumaci, prawda, nie czytają wiadomości, a w tlenie zawsze miałem takie poczucie, że nie ma opcji, żeby mi coś uciekło. Dlatego ja też długo tlena używałem.
2: Mnie to wszystko, w ogóle gadu-gadu i tlen, to ja trochę przeżywałem tak jak Paweł poniekąd, bo ja po prostu wtedy dopiero gdzieś dorastałem, więc jeszcze nawet chyba nie miałem takiej potrzeby, żeby z kimś komunikować się poza telefonem, ale moi kuzyni, na których komputerach często mi się zdarzało gdzieś grać czy koło nich siedzieć, no to już jak najbardziej, więc gdzieś dopytywałem się, pamiętam, do czego to służy. No i oczywiście pamiętam te wszystkie dźwięki, no ten taki gwizdek ciuchci charakterystyczny, kiedy
3: tak, się ładował. Dokładnie.
2: No i tutaj w sumie można też rzucić ciekawostkę, kto wie skąd gadu-gadu wzięło swoje dźwięki na wiadomość, bo to nie są ich dźwięki.
0: Dokładnie.
2: A co by zapożyczyli schemat Windowsa 95? To był ten pakiet Microsoft Plus, który tam parę schematów dodatkowych, tam motywów dodawał. No i teraz nie przypomnę sobie, z którym konkretnie, ale to stamtąd sobie wzięli.
0: No, ale to mi się już na przykład w głowie nieodłącznie ten dźwięk...
2: Tak, to kojarzy,
0: kojarzy ze słoneczkiem. W sensie słyszę ten dźwięk i wyobrażam sobie, że tak wygląda słońce.
3: Tak, ktoś się podłączył. A nie, a to mi, że ktoś się podłączył.
0: A, no to widzisz. To tak, no i to jest w ogóle właśnie też ciekawe, jak to na nas wpłynęło. Nie wiem, czy ty Piotr, mówiłeś bardziej o społeczności międzynarodowej, o tym, że nawiązywałeś kontakty z ludźmi za granicą. Ja właśnie przeżyłem takie apogeum w moich nastoletnich latach właśnie czatowania z ludźmi widzącymi jakby spoza środowiska, spoza w ogóle szkoły, no bo gdzieś chodząc do szkoły dla niewidomych, no nie było łatwo poznawać ludzi gdzieś spoza tego kręgu, a te komunikatory mi dały możliwość, mimo że nie miałem wtedy jeszcze czytnika ekranu, tam rodzice mi czasem coś czytali, jak głównie synteza mowy na opcji jakiś właśnie gadacz czy inny akuku, to ja w tym momencie się uczyłem tak naprawdę rozmawiać z rówieśnikami. I dzięki temu ja w jakiś sposób to wykształciło we mnie takie poczucie, że ja nie jestem wcale od nich gorszy, że ja też mogę mieć znajomych z różnych miast, że mogę sobie że mam o czym pogadać z ludźmi, którzy, nie wiem, gdzieś tam chodzą do szkoły i uprawiają jakieś sporty, których ja nie uprawiam, bo nie wiem, bo słuchamy tej samej muzyki, bo też przeżywamy jakieś tam pierwsze miłości. Pamiętam do dzisiaj, że jeden z moich znajomych internetowych prosił mnie, czy ja nie mam dostępu do jakiejś fajnej bramki SMS, wtedy no ktoś nie miał kasy na telefonie, żeby pisać SMS-y, no to się pisało przez bramki jakoś anonimowo, żebym napisał do jakiejś jego dziewczyny, z którą on się pokłócił i bardzo by się chciał pogodzić, ale skończyła mu się kasa na telefonie i nie ma się jak z nią pogodzić. Nie wiem, czy ja go wtedy jakoś nie spławiłem, że słuchaj, no ty też możesz z bramki skorzystać. Ja nie chciałem być tam jakimś pośrednikiem w tego typu rzeczach, ale to właśnie o tym się rozmawiało gdzieś i no nie ukrywam, jakieś pierwsze takie relacje, które mogłyby wskazywać na jakąś głębszą znajomość, to też były właśnie nawiązywane przez różnego rodzaju czaty, potem się godzinami siedziało na Skype'ie, potem jakieś grupy znajomych takich Skype'owych powstawały i ja do dziś tak naprawdę wiele wspomnień takich muzycznych i różnych kojarzę z tym, że miałem takich po prostu znajomych z ogólnych szkół w internecie. I ja z nimi gdzieś tam rozmawiałem. To się potem rozwinęło. Ja zacząłem się udzielać na forach, oczywiście jakichś tam symbianowych, w takiej tematyce, która mnie interesowała i w której się jakoś odnajdywałem jak ryba w wodzie. Natomiast dzięki temu ja chyba do dziś nie mam problemu. Znaczy teraz się trochę zmieniły czasy i trochę trudniej się już poznaje ludzi w internecie, ale nie mam problemu z jakimś takim small talkiem internetowym. Jakieś czepo klikasz, hej, co słychać?
3: A to ja zawsze miałem z tym problem. To jest ciekawe zjawisko.
0: Rozumiem, bo to nie jest łatwe. To jest coś, co może nawet irytować poniekąd, ale ja się już tyle tego napisałem w życiu i też potem Omegle był takim czatem właśnie, który pozwalał poznawać losowo gdzieś tam przypisaną osobę, to w Mirandzie była wtyczka do tego, gdzieś tam z drugiego krańca świata i sobie pisać o czymkolwiek. I myślę, że to, no tak tu z uśmiechem muszę przyznać, może się przełożyć na to, że ja na przykład mam bardzo takie nieaferowe, powiedzmy, jakieś bardzo luźne podejście do aplikacji randkowych, że to tak naprawdę nie różni się niczym. Oczywiście cel jest inny i wiadomo, że tam panuje troszkę inna też kultura, ale od zagadania do kogoś na Omegle, czy na właśnie Gadu, czy Akuku, tylko że zaczynamy rozmowę o jakimś temacie typu zdjęcia, które ktoś tam wrzucił, ja pytam na przykład o jakiś opis zdjęć, które ktoś ma zamieszczone w profilu, no bo ich nie widzę i tak dalej, ale sam mechanizm tego, że poznajesz kogoś w internecie, bynajmniej nie jest mi obcy, bo ja w ten sposób spędziłem dosłownie większość mojego nastoletniego wieku i nauczyłem się rozmawiać z ludźmi, wyrobiłem w sobie taką pewność siebie i to poczucie, że też jestem częścią tego społeczeństwa i nie zasługuję na nic mniej, jak chodzi o ludzi i o relacje. No, to widzisz, chyba naprawdę dużo mi dało.
2: To tak, to faktycznie mi jakoś minęło. Ja no tak najbardziej, no to właśnie Skype, to gdzieś przez weekend, no to znajomych i to rodzina i znajomych też właśnie ze szkoły, no to potworzyli konta na Skype'ie i taką właśnie paczkę mieliśmy tam. Ale odnosząc się do tego, co ty powiedziałeś, ja mam wrażenie też, że taką rolę dzisiaj to trochę znów przejęły jakieś grupy na Discordach i tak dalej. Ja też mi się czasami teraz zdarza wejść do jakiegoś serwera, gdzie no, na przykład ostatnio taka była wtyczka, która miała dodawaną dostępność, tam na początku pisałem z ludźmi na GitHubie, tak stricte powiedzmy profesjonalnie, że tak powiem, no ale potem zlogowałem się na ich Discorda i też tam zaczęliśmy coś garać, no ale że tam też jest dużo kanałów pobocznych często na jakieś luźniejsze dyskusje, no to teraz jakoś tak można gdzieś poznawać ludzi, którzy mają podobne zainteresowania. I to...
4: Tak, ja też mam takie wrażenie, że Discord obecnie dostał się takim miejscem zrzeszającym ludzi o różnych zainteresowaniach. Kombajny, tak, tak, tak. Bo no, gdzieś tam powiedzmy Facebook czy inne tego typu komunikatory bazują na znajomych, czyli bazują na tym, że mamy jakąś grupę osób, z którymi jesteśmy w taki czy inny sposób powiązani. Wyjątkiem na Facebooku mogą być chociażby grupy. Ja na przykład uważam, że grupy na Facebooku to jest przez niektórych dość mocno niedoceniane miejsce i jak słyszę ludzi, którzy narzekają na to, co się dzieje na Facebooku, że tam jest, że tam właściwie nic nie ma, tylko widzą cały czas, że sobie ludzie wrzucają jakieś zdjęcia, ja zawsze powtarzam, że każdy ma takiego Facebooka i zresztą każde medium społecznościowe ma takie, jakie sobie stworzy. I jeżeli po prostu masz w kręgu swoich znajomych takie osoby, które tylko wrzucają fotki, jeszcze bez opisów, no to sorry bardzo, ale to przynajmniej spróbuj na przykład pokorzystać sobie z grup, bo ja sobie grupy facebookowe bardzo cenię i tam naprawdę na różne interesujące tematy można te grupy odnaleźć, jeżeli chcemy porozmawiać, znaleźć ludzi zakręconych na jakimś tam punkcie, na jakimś temacie konkretnym, to naprawdę grupy na fejsie to też jest takie fajne miejsce. Słuchajcie, Grzegorz jest z nami, to Grzegorzu, jeszcze jeżeli chciałbyś coś dodać, to proszę bardzo.
3: Ja jeszcze, jeśli mogę, tylko jedną rzecz, bo chyba się już z panami pożegnam, bo tutaj
0: Jasne.
3: Muszę się, wiadomo, trzeba żyć, funkcjonować i tak dalej, i tak dalej.
0: Oczywiście, tak.
3: To jedną rzecz jeszcze powiem a propos tych opisów, które kiedyś były, o których mówił Paweł, i a propos twojego podejścia, że szukałeś znajomych, że tak powiem, spoza środowiska. No to ja też wstawiałem różne dziwne opisy, co tam się u mnie dzieje, prawda, co się wydarzyło, co mnie zdenerwowało, co mnie ucieszyło. I zawsze miałem jakieś takie szczęście w nieszczęściu, że pisały do mnie różne kobiety chcące, prawda, po... nie wiem, miło spędzić ze mną czas, wesprzeć mnie, tudzież nie wiem, co tam jeszcze. No i że nie umiem smoltokować do dziś dnia, jakoś nie jest to coś, co lubię najbardziej. Wymyśliłem sobie w pewnym momencie, że napiszę w wizytówce: jestem niewidomym użytkownikiem komputerów. I te kobiety przestały pisać. I poniekąd to był... zamierzony przeze mnie cel, żeby w końcu dał mi spokój. I tyle, że tak powiem, z mojej strony.
0: Ja ten wątek chętnie pociągnę jeszcze, ale to Grzegorzu, proszę, proszę.
3: Także ja się żegnam, dziękuję za
0: Rafale,
3: uwagę.
0: Dzięki za uczestnictwo i super, super, że się z nami podzieliłeś swoimi wspomnieniami.
3: Trzymajcie się.
0: Cześć. Cześć.
4: No to Grzegorzu, słuchamy.
1: Tak, bo nas rozłączyło... Właśnie, jak się z wami połączyłem, to wyskoczył mi na WhatsAppie komunikat, że ta rozmowa zostanie przerwana, bo coś tam wejść w ustawienia, nie wiem, o co chodzi, ale to ja sprawdzę. O co chodzi, bo może się...
0: Mam nadzieję, że nie płacisz za minutę, że się impulsy nie skończyły, skoro już w takich retroklimatach jesteśmy.
1: Nie, może jestem w domu chyba, może przez to, nie wiem, ale... Tego, no, wracając do tego Nimbusa, to też był fajny komunikator symbionowy, w którym było tak, gadu, tlen, Twitter nawet, Skype i coś tam jeszcze. No, też się wtedy się wtedy używał przed czasami Androidowymi, bo to już tego. No to też się pisał i jeszcze ten Nimbus miał te swoje jakieś tam grupy, czaty, też takie coś tam miało, więc też tam można było tam poznać różnych ludzi, status. A co do statusów, właśnie to też istniały różne, nie wiem, była chyba Cytronka kiedyś, która tam można było podpiąć tam chyba z 10 czy 15 ileś tam też właśnie GG, ten Skype'a, nie wiem co jeszcze, ICQ chyba inne różne. I jak na tą stronkę się napisało ten status, to on się pojawiał na wszystkich komunikatorach, na których miałeś konto. No, no i to też było właśnie. No i jeszcze był taki komunikator, choć też go w praktyce nie, że tak powiem, no, znaczy no komunikator, nie komunikator, na zasadzie linków się te czaty tworzyło. Jak się to nazywało? Babylon.net czy jakoś tak. Ja już nie pamiętam, czy dobrze tą nazwę pamiętam. Ale to było pierwsze coś, czego teraz w ogóle w komunikatorach brakuje. I Microsoft ma taką opcję, ale to było właśnie, to jest jakieś 10 lat czy więcej temu, że po prostu tworzyło się link do czatu, ustawiało się języki i tłumaczyło z polskiego na angielski, na przykład ja piszę po polsku i to tłumaczę na angielski do osoby, która pisze po angielsku i ta osoba, co po angielsku, i sama tłumaczyła po polsku. No to taka stronka też była. No tam czatera też się przechodziło i takie tam rzeczy, więc to tam takie czasy były. A teraz, to teraz mamy Messengera, WhatsAppa, Skype'a, który nie działa na Androidzie, ale to już mniejsza to. I Telegrama w sumie teraz głównie te się używa.
4: Ja Skype'a na przykład mam cały czas w telefonie aktywnego, natomiast chyba z jedna osoba może jeszcze gdzieś tam od czasu do czasu odezwie się do mnie na tym Skype'ie, a tak przecież kiedyś to był tak popularny komunikator, tak rozpowszechniony, no jak rozmowa przez internet, to tak naprawdę synonimem rozmowy przez internet był Skype. Zresztą się mówiło o skajpowaniu, że się skajpuje.
0: No i stąd się wzięła też z rodzinki.pl, tak? Skype'aj. No. Że na Skype'aja. Tak. Coś tam.
4: Tak. No Microsoft zabił ten komunikator, no, mam niestety takie wrażenie. Oni bardzo teraz by chcieli, żeby on się jakoś odrodził i naprawdę dają całkiem interesujące jakieś różne funkcje, ale kurczę, jakoś po prostu, no chyba przespali.
0: To se ne vrati.
4: Tak,
2: tam kiedy ten Skype został przejęty, to właśnie był Skype 7, to była taka ostatnia, w cudzysłowie to nazwijmy, stara wersja. Wtedy to w ogóle były na samym Windowsie trzy wersje, bo był ten Skype stary, pulpitowy. Był Skype uniwersalny, czyli taka wersja w tym Windows 8, w tym systemie Windowsa 8, powiedzmy. Na innych systemach też to były aplikacje natywne, na Macu, właśnie to, co Patryk mówił, on miał więcej opcji konfiguracyjnych. Na przykład mógł wiele rzeczy mówić sam z siebie, nie wiadomości przychodzące, ale duże rzeczy mogły być czytane przez syntezę na przykład. No a potem firma stwierdziła, że by chcieli to ustandaryzować i mieć jedną bazę kodową, co no, przełożyło się na to, że to była właśnie aplikacja wtedy elektronowa, która zaczęła działać coraz bardziej topornie. Jeśli ktoś miał dużo aktywnych czatów grupowych, a ja miałem, no to do dziś pamiętam, czy to było na komputerze, czy na iPhone'ie, bo to i tu działało tak samo. Ładowanie, jedna nieprzeczytana konwersacja, dwie nieprzeczytane konwersacje, trzy nieprzeczytane konwersacje. Nie dało się tego w żaden sposób przerwać, bo gestami to, to cały czas gadało. Ładowało się wieki, jakość rozmów się pogorszyła, interfejs się pogorszył, transfery plików, które kiedyś tam można było wysyłać pliki nieograniczonej ilości, bo to kiedyś było peer-to-peer, było bezpośrednio między użytkownikami wysyłane. Teraz lądowało na serwery Microsoftu i się limity pojawiły, no pogorszył się ten program. A teraz mamy dedykowanego co-pilota, którego się nie da z góry listy czatów usunąć. Tak przy okazji.
0: O, no dobrze.
1: Teraz jest to, jak nie działa Skype, więc no, to znaczy eksploracja, bo gestami to jeszcze coś tam można, ale no, no i tak nie ja mam pamiętam, z kim
0: Ja pamiętam, no, że on kiedyś w ogóle już nie działał. W sensie na początku, jak Android dopiero raczkował z dostępnością, to wiem, że Skype na Androidzie nie chciał działać w ogóle. Natomiast to się dopiero z czasem poprawiało. Nie wiem, czy na iOSie naprawili już błąd, bo był też taki błąd, że właśnie jak chcieliśmy, jak byliśmy w czacie i zaczęliśmy rozmowę też, to on zaczynał nam nawalać jakimiś alertami i zaczął tam coś opowiadać, cały czas jakieś zdarzenia.
2: To jest właśnie to, o czym mówię i tego się nie dało przerwać, bo po prostu on się powtarzał. Nigdy w żadnej innej aplikacji z czymś takim się nie spotkałem.
0: To jest jedno, a drugie, że był jakiś bug, że nie dało się pisać klawiaturą brajlowską na czatach?
2: A to się nie wypowiem.
0: No, no coś tam popsuli. W porządku, Grzegorzu, czy jeszcze coś chciałbyś?
1: No, myślę, że tak. Wszystko tak. No,
0: jasne.
1: Tak,
0: jak ci się jeszcze coś przypomni na winie, to dzwoń, pisz, wy też dzwońcie, piszcie 663-883-600 lub kontakt.tyflopodcast.net oraz sekcja komentarzy na Facebooku i na YouTubie. Dzięki, Grzegorzu. Ja jeszcze tak wrócę na chwilę do tego, o czym mówił tu Rafał, że ustawiał sobie różne opisy a propos swojej niepełnosprawności. To czatowanie takie właśnie w tym nastoletnim wieku, to był naprawdę sprawdzian, na ile umiemy się konfrontować ze swoją niepełnosprawnością, bo jakby to pokazuje też, że w tego typu rozmowach, gdzie przez internet poznajemy różnych ludzi, nie ma tak naprawdę dobrego momentu, żeby się wyautować, żeby ujawnić to, że tą niepełnosprawność mamy i zawsze, kiedy to zrobimy, nieważne kiedy, to będzie po prostu, to jest bomba na drugą osobę zrzucona i to jest zawsze, różnie się objawia.
4: To ja też właśnie właśnie takie pytanie, jaką wy macie na to strategię, to od razu myślę, że jest dobry moment, żeby ten temat poruszyć. Ja na przykład zazwyczaj informuję o fakcie dość wcześnie, z jednego prostego powodu. Szkoda mi czasu. Jeżeli dla kogoś ma być to problem w jakiejś tam komunikacji, to oczywiście wiadomo, nie wygląda to w ten sposób, że cześć, jestem ten i ten i jestem niewidomy, tak? Jak to kiedyś gdzieś tam tak było. Taki nasz skrót gdzieś tam nawet w środowisku funkcjonował, taki na zasadzie żartu. Natomiast fakt faktem, że tak mi się wydaje, że dobrze jest, jeżeli zakładamy, że ma być to jakaś tam, powiedzmy, relacja, czy znajomość, czy w ogóle jakaś dłuższa rozmowa, w której trakcie może coś tam takiego wyjść i jeżeli byłoby to istotne dla sprawy, to chyba warto jednak szybciej niż później, bo jeżeli ktoś ma się zrazić, to no mi osobiście na przykład szkoda by było czasu. To nawet nie chodzi o to, bo ja już się uodporniłem zdecydowanie na sytuację tego typu, że zrobiłoby się przykro. Nie powiem, że nie, no bo zawsze to jest coś takiego, jeżeli nagle się okazuje, że ktoś się gdzieś tam, powiedzmy, przestaje odzywać, przestaje się komunikować. Ale bardziej najzwyczajniej w świecie szkoda mi czasu.
0: Mam podobnie. Tylko u mnie to jest tak, że ja staram się to zrobić tak, żeby jakby ta informacja wyszła z kontekstu. Czyli o czymś sobie rozmawiamy.
4: Tak, dokładnie.
0: Tak, i nagle dojdzie do momentu, w którym, no nie wiem, ktoś się powoła na jakiś szczegół wizualny, ja wtedy powiem, no słuchaj, ja nie mam tego odniesienia, bo właśnie jestem osobą niewidomą. Bardzo często takim katalizatorem, albo po prostu, nie, papierkiem lakmusowym bardziej była kwestia zdjęć, że ktoś tam, wyślij mi swoją fotkę. I to było właśnie już w czasach tych moich nastoletnich też bardzo modne, proszenie się nawzajem o fotki, wysyłanie sobie fotek plikiem. Wyślij fotkę. No to ewentualnie ja mogłem tą fotkę wysłać, ewentualnie mówiłem, że teraz żadnej nie mam. O, to ja też ci wyślę. I ja wtedy musiałem uprzedzić, słuchaj, ale tą fotkę obejrzy, nie wiem, moja mama albo mój brat, bo ja nie widzę. Były takie znajomości, i to naprawdę było ciężkie, które trwały gdzieś i się dość mocno rozkręciły tak przez rok, zanim ja postanowiłem gdzieś tam o tym powiedzieć. Po prostu nie było okazji, a to jest w ogóle też ciekawe. To pokazuje też, że jak wiele tematów można rozmawiać, nie poruszając tego tematu. Czasami by się chciało tak w życiu codziennym. Że przez rok było o czym gadać i to na Skype'ie głosowo, aż w końcu po jakimś tam roku czy coś gdzieś tam wyszło. I naprawdę tej osobie było bardzo ciężko uwierzyć do tego stopnia, że ta osoba się czuła jakoś tam okłamywana, że ja sobie jakieś żarty stroję, jakieś było właśnie zerwanie kontaktu, ale nie z tego tytułu, że ktoś nie chciał ze mną rozmawiać, bo tylko bo po prostu ktoś po tak długim okresie dostał taką informację i uznał, że ja sobie najzwyczajniej się żartuję. I to jest też czynnik, który gdzieś tam warto rozważyć, ale reakcje były różne. Od tego, że ktoś stwierdzał, jak dość szybko się to okazywało, że o, ty pewnie tak piszesz, żebym ja z tobą chciał rozmawiać, a ja i tak będę chciała. Ewentualnie pytania, które były no najróżniejsze. Najczęściej było oczywiście to, jak ty piszesz, to jak ty czytasz to, co ja teraz do ciebie piszę, to jak ty coś tam.
4: Właśnie nie, bardzo mi się zawsze, mnie. Bardzo zawsze podobało mi się pytanie, jak piszesz. No,
0: no tak.
4: Ja... Tak mi się zawsze wydawało, że ja bym zapytał bardziej, ty jak czytasz, no bo jak piszesz, no to w sumie, no okej, no pewnie za pomocą klawiatury, ale to ciekawsze jest, jak człowiek czyta, ale okej.
2: Wiesz co, powiem ci, że ludzie się, to mi się pytanie też dość często zdarza, jeśli chodzi o obsługę komputera, to ludzie sobie często nie wyobrażają, zwłaszcza, no, nie wyobrażają sobie czasami pisania bez patrzenia na klawisze. Jak ktoś tak robi, to wyobrazi sobie, ale jak ktoś tak tylko tak pracuje z komputerem, no to pierwsze pytanie, jeśli ktoś wie, co to jest Braille, no to pewnie masz jakiegoś Braille'a na klawiaturze, tak?
4: No to słuchajcie, to taka też a propos zdjęć, anegdotka mi się przypomniała. Ja akurat gdzieś tam w swoich profilach na portalach społecznościowych no, wrzucam te zdjęcia, natomiast różnie to bywało z pamiętaniem o ich aktualności. I też była taka sytuacja, że jak z moją drugą połówką, z Moniką się poznaliśmy, a poznaliśmy się też przez internet, no to oczywiście wiadomo, jakieś tam pierwsze rozmowy i też wymiana jakichś tam zdjęć, no ona już też wiedziała, że nie widzę, ja zdjęcie wysłałem, wszystko fajnie, wszystko okej, ale też potem przeszliśmy sobie na WhatsAppa. No i na WhatsAppie też jest zdjęcie. Kiedyś, dawno temu, WhatsApp potrafił zaciągać te zdjęcie z Face'a. No cóż, powiem tak, ja miałem to zdjęcie chyba na tym WhatsAppie od tamtego czasu, więc trochę minęło i te zdjęcia dwa, te moje bardziej aktualne i tamte, one się dosyć mocno różniły, aż do tego stopnia, że ponoć nie byłem podobny na jednym do siebie, ale faktem na obu fotkach byłem ja, więc to też różnie z tymi zdjęciami bywa.
0: Okej. Okay. No to jest bardzo ciekawe. A jakie najdziwniejsze pytania otrzymywaliście od ludzi, jak się dowiadywali, że nie widzicie? Moja topka to jest, ja napisałem, że słuchaj, muszę spadać, bo kolacja i będę jadł. Jak ty jesz kolację?
4: Aha.
0: Mieliście jakieś takie?
2: Wiesz co? Mi się chyba nie zdarzyło. Może też dlatego, że ja gdzieś tak spontanicznie z osobami widzącymi w sieci nie wchodziłem w interakcję, przynajmniej nie, że tak długo gdzieś nie informowałem o tym.
0: Nie, to było akurat dość szybko, ale wiem, że bardzo była ta osoba zdziwiona.
2: Ja no chyba najczęściej gdzieś na różnych portalach, to nawet na Redditie, czy Na Redditie to w ogóle ludzie tak często o to dostają, że z FAQ można podsyłać ludziom. No to właśnie jak w ogóle z komputera / smartfona korzystasz, no nie, to tak.
4: Mm-hmm. Tak, klasyk. Wydaje mi się, że to jest...
2: To jest najczęstsze.
4: Tak, to ludzi najbardziej interesuje, interesowało. No bo to jest jednak coś, z czym mam wrażenie, że jeszcze dużo osób do czynienia nie miało, jeżeli nie ma w swoim otoczeniu osoby niewidomej. Aczkolwiek to się powolutku może zmieniać, przynajmniej w pewnych względach. Na przykład jeżeli chodzi o audiodeskrypcję. Bo jeżeli, przynajmniej jakiś czas temu tak było, jeżeli wpiszemy hasło audiodeskrypcja w Google'a, to pierwsze, co nam wyskoczy... To nie będzie jak włączyć, to będzie jak wyłączyć.
0: Wyłączyć.
4: Tak. Mhm. Więc dzięki temu chyba ludzie się powoli zaczynają jakoś tak dowiadywać, że jednak no coś gdzieś dla tych niewidomych się robi, a jak jeszcze się komuś przez przypadek włączy przewodnik głosowy...
0: Albo screen reader w telefonie.
4: Albo screen reader w telefonie, tak, tak. To już jakoś mogą się z tym zaznajomić. Ale to też właśnie dzięki temu, że te technologie mobilne mają tę dostępność. Bo no kiedyś, jeszcze wcześniej, gdzieś tam w komputerach, no to co? No to jak sobie nie zainstalowałeś, to nie było.
2: Tak. No tak. No to jeszcze taka szybko na koniec ciekawostka a propos takiej odwrotnej trochę sytuacji właśnie technologii mobilnej i tak dalej, jak to była beta iOS 16. Przypominam, to jest ta, w której Eloquence wszedł. Mm-hmm. Ktoś na właśnie też na Reddicie zapytał się, po co w tym systemie doszło tyle takich monotonnych, syntetycznych głosów, jak jest takie ładne Siri. I ja wtedy właśnie miałem okazję wytłumaczyć, po co komu i dlaczego, to podsumowałem, jakby ci ekran się otwierał po powiedzmy pół sekundy, bo musi się ładnie obraz przetworzyć, to też byś raczej wolał coś, korzystać z czegoś, co jest szybsze.
0: No tak.
2: No właśnie.
0: Ja myślę, że też warto spojrzeć na to, dzięki czemu było to możliwe, że ludzie się w ogóle, jak to się ludzie poznawali, nie, na takich komunikatorach? No bo z jednej strony były czaty, ale z drugiej strony przecież po prostu wyszukiwało się ludzi po katalogu publicznym i się pisało.
4: Oczywiście. Do siebie nawzajem.
0: I stąd się wzięło słynne czepo klikasz.
4: Ale wiecie, że Gadu to ma do tej pory? Ma coś takiego, w sensie ma tę ruletkę taką tak. swoją.
0: Właśnie ruletka, tylko wtedy nie było ruletki, tylko bardziej tak, robisz widełki.
4: Dokładnie.
0: Szukam, oczywiście, dziewczyna.
4: Od
0: tam
4: do.
0: Wiek jakiś tam podobny do twojego. Tak. Miasto też najlepiej twoje. I ustawione, że ma status dostępny. Potem weszło to pogadajmy na Gadu.
4: Tak.
0: Ale że status dostępny, to ja jeszcze pamiętam te czasy. I po prostu patrzysz na różne osoby, wyskakują ci, a... to będziesz pisał do nich. I co ciekawe, to jest chyba typowo polski fenomen, bo te wszystkie komunikatory popularne za granicą, ICQ, MSN, no Skype, tam zupełnie normalny był proces autoryzacji, którego w Gadu nie było. W Gadu można było pisać do nieznajomych i ich zaczepiać. Tam trzeba było uzyskać zgodę, żeby pisać do kogoś.
2: Tak dodawało się do kontaktu.
0: Tak. I ja też kiedyś czytałem na jakimś forum wypowiedź, no to jak ludzie się poznają na takich komunikatorach zagranicznych? No przez różne czaty, gdzie indziej i potem się dopiero wymieniasz MSN-ami. Na ICQ przez gry. Na ICQ w ogóle był cały system gier, oczywiście niedostępnych. W jakieś tam statki, bitwa na statki, battleship, nie? Że statki po prostu. Mhm. Jakieś spychanie zwierzątek kijami do baseballa czy czymś tam, jakieś takie...
4: Oh, wow.
0: Nabijanie sobie punktów. Oczywiście to były jakieś takie stworki. No nie wiem, czy był kij do baseballa, może przesadziłem, ale jakieś takie czymś się spychało zwierzątka do wody, czy jakieś takie stworki. Chyba. I to też kto komu więcej coś tam. Jakieś tam jeszcze inne. I takie kółko krzyżyk. I w czasie takiej rundki gry można było z kimś się spisać. I dzięki temu ja się na przykład przekonałem, że na ICQ to głównie są Czesi, Słowacy. I Niemcy. No potem się okazało też, że Rosja, Ukraina, no w Ukrainie w ogóle Aśka to jest określenie na ICQ takie slangowe, ponoć. Natomiast właśnie dzięki temu zacząłem się też dowiadywać troszkę, jakie jest rozłożenie komunikatorów po świecie, że właśnie Czesi, Słowacy 100% ICQ, Niemcy pół na pół ICQ, MSN. No Anglia, tam gdzieś Stany, no to MSN, AIM, Yahoo. Grecja i Rumunia typowo Yahoo, tam jakoś Yahoo sobie
2: Brazylia zdobyło. Też.
0: Brazylia?
2: Też Yahoo.
0: Tak. No ICQ to też właśnie wschód cały, Bułgaria ponoć trochę gdzieś tam też, Chorwacja niby na początku ICQ, potem MSN, tam Bałkany. No więc to jest też bardzo ciekawe w
4: czyli
0: ogóle, jak
4: my
0: to
4: tak
0: się rozłożyło.
4: Tak naprawdę to byliśmy trochę tacy indywidualiści z tak. tego, co mówisz, Pawle. To no. No nie każdy kraj miał swój własny komunikator, który był naprawdę komunikatorem bardzo, bardzo popularnym, bo oczywiście tam podejrzewam, że wiele było takich komunikatorów w tych krajach, takich lokalnych, o których nawet nie mamy pojęcia. Natomiast, no co, Polska, gadu gadu, Chiny kuku, gdzieś mm-hmm. jeszcze jest, to chyba Korea, ten Kakao Talk.
0: Tak. Ale to chyba też później dopiero, jako aplikacja mobilna to chyba wyrosło,
4: chyba tak,
0: nie?
4: Chyba tak. Mm-hmm. Jest jeszcze ten Kik, to też gdzieś jest popularne.
0: W Japonii jest Line.
2: Tak, w Japonii jest Line.
0: Mm-hmm. No, ale na przykład, znaczy ja nie wiem, nawet właśnie, bo tak musiałbym popytać, ale nie wiadomo mi nawet nic, żeby jakieś lokalne usługi gdzieś tam startowały do tego stopnia, że Niemcy to bardziej mieli portale społecznościowe, tylko my też mieliśmy, tak? Fotkę.pl, Grono, Puls jakiś tam. Więc były takie rzeczy też. To oni też mieli jakieś WKW, Weekendwim, kto zna kogo, SchuleVZ, jakieś takie różne. I tam też były jakieś takie Jabero-podobne usługi, ale i tak wszystko zgarnął MSN i ICQ. No ale to prawda, tak, my sobie wyrobiliśmy swoją własną markę i to z jednej strony tak, to fajnie, ja też jestem mega zadowolony, że coś takiego nam się udało odpalić, a z drugiej strony bardzo to utrudniało po tym, jak chciałeś mieć kontakt z rodziną na przykład za granicą, bo tam to już mieli właśnie MSN, jakieś ICQ i to trzeba było zakładać potem, nie? Żeby mieć kontakt. No więc gdzieś tam tak się to rozkładało, no ale to też właśnie dyktowało trochę obyczaje, że takim naszym typowo fenomenem, którego nikt inny chyba nie zna, jest właśnie to, że się zaczepiało ludzi po prostu wyszukując ich po katalogu.
2: No to słuchaj, w WeChat w Chinach to do dziś ma taką fajną funkcję, to chwila gdzieś WeChatem się kiedyś bawiłem, teraz już też straciłem niestety dostęp, ale tam było takie coś, chyba trochę tak jak ta ruletka, o której mówił Michał, tylko tam to po prostu wyglądało tak, że z telefonem po prostu trzęsie i wyskakuje jakiś, powiedz, dźwięczek, no i wyskakuje profil, jakiś taki właśnie wiek, płeć, coś tam jeszcze i pasuje, można napisać coś, nie pasuje, to trzęsie się jeszcze raz i szukasz dalej.
0: No, to prawda. I szukanie po geolokalizacji gdzieś tam w pobliżu tak. ludzi też chyba, nie? Też pamiętam. Ja w ogóle dostałem bana na WeChacie, nie wiem za co.
2: Za kobietę. Ja się jakoś nie logowałem, ja potem się próbowałem zalogować i, no, i nie działało.
4: Może to jakiś taki globalny ban poza Chinami.
0: Nie, bo moje konto konkretnie zostało, że tam naruszyłem regulamin w jakiś sposób. Nie mam pojęcia, co mogłem zrobić. Mam bana na WeChat. No dobrze, to dużo już wspominaliśmy o Jabberze w ogóle, że Jabber to, Jabber tamto, Jabber serwery jakieś, Jabber coś tam.
4: To może
0: transporty, tak. Klienty Jabbera, usługi Jabbera. No może warto wyjaśnić, czym ten Jabber był, bo on działa jeszcze oczywiście. Można z niego korzystać, bo jest protokołem. Tego nie można ubić na zasadzie, że było i zniknęło i już nie ma. No ale popularności jakiejś specjalnie to już nie ma, chociaż są próby rozwijania tego dalej. Teraz bardziej ten Matrix, jak chodzi o zdecentralizowane protokoły. No Jabber to była taka idea fix, taki protokół, który pozwalał nam na komunikację dokładnie taką jak na tradycyjnych komunikatorach typu gadu, tylko że każdy mógł być na swoim serwerze. No czyli przykładowo my założymy sobie serwer na tyflopodcast.net, ale ktoś by chciał, nie wiem, Dawid powiedzmy stworzy Eltena i będzie serwer elten.link, no to nie ma problemu, my z Tyflo Podcastu dogadamy się z serwerem elten.link, a w ogóle to nasza klasa miała NKToka, to jeszcze możemy dodać znajomego z NKToka.
4: I przede wszystkim jeszcze Google. Jeszcze Google miało.
0: Tak, gmail.com się dodawało po prostu adresy i z Google Talkiem można było też rozmawiać. Także to był Jabber. No i przez to, że był to otwarty protokół, to można było wszystko. Czyli można było stworzyć do tego swój program, można było do tego napisać jakąś usługę, która była z tym kompatybilna. To było cały czas rozszerzane o nowe standardy, o tak zwane ksepy, czyli o nowe jakieś tam funkcje ustandaryzowane w ramach protokołu. Doszły czaty grupowe, doszło przesyłanie plików, doszedł katalog usług, czyli tak naprawdę każdy serwer coś oferował, można było sprawdzić co, czy oferuje czaty, czy oferuje katalog użytkowników, czy oferuje transporty właśnie, czym były transporty. A no, transporty to były pomosty, takie mostki, które pozwalały na komunikację między Jabberem a konwencjonalnymi komunikatorami, które miały swoje protokoły. Więc można było sobie pod konto jabberowe podpiąć gadu, podpiąć tlena, który tak naprawdę też był jabberem, tylko przez długi, długi czas zamkniętym. Można było podpiąć właśnie ICQ, MSN, no co tylko człowiek chciał. No i transporty pewnie część z was kojarzy z tego, że używano tej metody, czyli konto na jabberze plus jakiś ten transport do gadu, żeby sobie podpiąć na Symbianie w Noki i M plusem gadu gadu. To było pierwsze dostępne gadu gadu, to było przez jabbera, przez transporty po IM plusie. IM plus i gotowe. IM plus potem gadu gadu wspierał, ale to już w czasach iPhone'owych. Natomiast na Symbianie no to jeszcze było przez transporty prawą nogą przez lewe ucho.
4: Ja pamiętam, że ja z jabbera jakoś nigdy nie korzystałem zbyt intensywnie. Miałem to nawet skonfigurowane.

0: pisze, że można było blogować.
1: Jogger.pl, Jogger.pl, tam właśnie był blog, który można było pisać z poziomu Jabbera właśnie. Tam się wysyłało odpowiednie komendy, wpisywało się treść naszego posta do wiadomości po prostu. No i najzwyczajniej w świecie wchodziło to na tego naszego bloga. Jeszcze tam były odpowiednie, jak dobrze pamiętam, poziomy, bo na jogger.pl w ogóle to było trochę tak jak jakiś powiedzmy wykop albo Reddit, bo można było też zadecydować, czy obecne, na przykład obecna sekcja blogów na Eltenie. Bo można było zadecydować, że nasz wpis będzie publiczny i jeżeli tam się ustawiło odpowiedni tak zwany level, bo można było te poziomy ustawiać, właśnie te levele, i tam chyba level 0, to powodował to, że na stronie jogger.pl w jakiejś tam sekcji był ten wpis widoczny dla wszystkich. I mogli sobie ludzie to komentować i w ten sposób zdobywało się czytelników naszego bloga, bo ktoś sobie wchodził, dodawał sobie do obserwowanych, wiedział, że tu ktoś ciekawie pisze, no to będę zaglądał. I naprawdę działało to całkiem fajnie. 2007-2006 rok, wtedy właśnie tam pisałem i całkiem przyjemnie to wspominam i sposób tego tworzenia, bo pamiętam, że wtedy te edytory blogowe na owe czasy z czytnikami ekranu to działały no kulawo po prostu. Źle się to pisało. Nie było z jakiegoś powodu zazwyczaj opcji edycji w czystym HTML-u w tych edytorach, albo trudno to było przełączyć, więc naprawdę tak pisanie po prostu jako wiadomość do bota, takiego wpisu, dla mnie super sprawa.
0: No to był potem taki serwis Blip, prawda? Bardzo lubię informować przyjaciół.
1: Tak
0: to
1: jest.
0: Był taki polski Twitter, odpowiedź polska na Twittera, taki mikroblog, który też można było prowadzić za pomocą właśnie Jabbera, Gadu, nawet chyba SMS-ów w ogóle.
2: No Twitter też tego słynął.
0: Słucham?
2: Twitter też słynął tak. Z SMS-ów.
0: Ale nigdy, znaczy bardzo no, długo tak, miał tak. W Polsce numer.
2: No tak, tak.
0: No to prawda. Ale to ja z Jabbera znowu, widzisz, Michale, dużo bardziej ekstensywnie korzystałem, bo jakoś właśnie w czasach tych, kiedy odkrywałem te różne komunikatory, czyli jeszcze czasy przedscreenreaderowe dla mnie, czasy, kiedy zamęczałem moją rodzinę czytaniem mi rzeczy, to odkryłem serwisy www.komunikatory.pl i www.komunikatory.org. I to był cały taki portal newsowy plus forum, gdzie ludzie dyskutowali o komunikatorach i jakieś wychodziły nowe wersje komunikatorów, to tam było to wrzucane. I ja w ten sposób się dowiedziałem o Jabberze, coś tam czytałem. No i właśnie testowałem najpierw, wiem, że Connect, taki komunikator polski też, który jakoś tam ponoć dostępny był, bo znałem kogoś niewidomego, kto używał, ale tam było dużo pułapek klawiaturowych, to się cięło. Connect taki bardzo, no Jabbera całkiem fajnie wspierał, ale też był pod pewnymi względami uproszczony. Connect, właśnie Miranda wtedy, jakieś pierwsze próby z Mirandą, która mnie nie urzekła akurat w takim wydaniu, bo nie miała żadnych dźwięków. Dla mnie przede wszystkim ważne było to, żeby były jakieś dźwięki w tym komunikatorze. I tak dalej. Natomiast moim jakby takim apogeum korzystania z Jabbera, gdzie po prostu osiągnęło to najwyższy punkt i byłem przezadowolony, że to jest, i chciałem, pisałem bloga, w którym próbowałem ludzi przekonać, żeby przeszli na Jabbera, mając lat 12 oczywiście, nie? Taki ze mnie idealista antysystemowy. To był Bombus i to był komunikator rosyjskiej produkcji napisany w Javie na telefony, który tego Jabbera wspierał, ale to konkretnie. Tam było absolutnie wszystko. Przesyłanie jakichś plików, jakieś całe te katalogi usług, że można było wejść, wpisać dowolny serwer i sobie przejrzeć, jakie on miał różne usługi. A ludzie tam kombinowali ze wszystkim. Transporty, jakieś do gadu-gadu, do wszystkiego. Jakaś pogoda, jakieś właśnie czaty, jakieś jeszcze coś. I wszystko dało się przeglądać. Ja po prostu pamiętam, że przeglądałem serwer za serwerem, a tu jakie są usługi, a tam jakie są usługi, a tam jeszcze coś tam usługi. No, ten Jabber był dla mnie takim ideałem komunikatora na ten czas i do dzisiaj trochę. Potem miałem takie mini odrodzenie Jabberowe właśnie rok 2009-10, gdzie się dość mocno bawiłem z poziomu Mirandy różnymi ciekawymi funkcjami tego protokołu, bo tam można było potem osobno

0: ustawiać swój opis do statusu, ale osobno można było wpisać swój nastrój, to było coś innego niż status, a w ogóle można było sobie jeszcze osobno jeszcze udostępnić informacje o tym, czego aktualnie słucham i to było też bardzo popularne, nie wiem, czy korzystaliście, żeby do opisu wrzucać jakimiś automatyzując to oczywiście, bo niektóre
1: tak,
0: komunikatory to
1: umożliwiały. Zmienne, tak. Można było godziny wpisywać, tam jestem przy komputerze od tej godziny, czy właśnie tak mówisz.
2: To Czlen miał to z automatu, pamiętam, że jak się wchodziło, jak się ustawiał status zaraz wracam, to od której godziny jest ten status, to automatycznie się przestawiało i była godzina pokazana.
1: A z muzyką faktycznie było coś chyba podwinampa z tego, co kojarzę chyba się, przynajmniej ja tak z tego korzystałem.
2: Te skroblery tak zwane.
1: Wtyczka, tak, to Winampa i tam Miranda sobie potrafiła faktycznie pobrać.
0: No to Jabber miał do tego osobny strumień, że jakby mogłeś sobie mieć opis, ale osobno mogłeś mieć now playing i pokazywane, gdzie ten. No i jakoś ten Jabber się rozmył, z czasem on zaczął być spamowany bardzo, zwłaszcza te większe serwery. Zawsze tam dotarły jakieś rosyjskie spamboty, które wysyłały reklamy różnych substancji, różnych walut i różnych innych usług i coraz mniej przyjemne zaczęło być korzystanie z tego typu rzeczy. Szkoda.
1: Tak, a korporacje znów, no to wiadomo, najpierw ten gdzieś protokół polubiły, a potem zaczęły z niego rezygnować. I nie wspomnieliście o tym, że Facebook też tak działał. I to Facebook działał dosyć długo do tego stopnia, że nawet jakieś oficjalne API do czatów zostało wyłączone. To chyba już były gdzieś czasy tego skandalu z Cambridge Analytica, jak oni zaczęli te API wyłączać. No to bramka Jabberowa przez Facebooka działała jeszcze parę miesięcy, jak nie rok, na pewno jeszcze dłużej.
0: Więc... Tak, to właśnie i Facebook, i Google obrali tą słynną metodologię 3E po angielsku, tak? Embrace, właśnie. Extend, Extinguish. Tak. Czyli najpierw sobie to przyjmiemy jako swoje, potem dodamy takie funkcje, żeby ludzie zaczęli korzystać z naszego, ale nie z ich, a potem wygasimy, jak już ludzie się uzależnią, to wygasimy tą opcję kontaktu. Kurczę, szkoda. Powiem wam, szkoda, bo... W Jabbera wiele osób włożyło serce. Ja pamiętam, że pisałem w tamtych czasach nastoletnich z administratorami różnych serwerów. Kręciłem się dość mocno po forach jabberowych. Szukałem jakichś implementacji, różnych transportów, narzędzi, jak przenosić listy kontaktów. Słynny skrypt Chomika do importowania list kontaktów gadu-gadu do transportów jabberowych. Jakieś opracowywałem ludziom i niedowidzącym u nas w szkole i niewidomym jakieś te transporty, żeby każdy chciał z gadu-gadu na telefonie. To jak to gadu-gadu na telefonie? I jak ktoś się dowiedział jeden, że ja umiem to robić, to potem wszyscy, to ze starszych klas w ogóle, jakieś osoby takie, które normalnie by do mnie nie zagadały, przychodziły do mnie, żebym im ustawił gadu w telefonie. Więc ja już tam potem te różne transporty miałem gdzieś tam pobadane. I no co mogę powiedzieć, no dużo osób wiem, że włożyło serce i swoje umiejętności niebywałe programistyczne i administracyjne w to, żeby potworzyć tam jakieś w miarę sensowne, fajne społeczności. No i puf i nie ma, jakby są jakieś próby odtworzenia tego, oczywiście Miranda dalej twardo rozwija wsparcie Jabbera i chwała im za to. Natomiast no sam protokół nawet w tych środowiskach takich zdecentralizowanych no jakoś zaniknął. Teraz jest Matrix.
2: Ale a propos Mirandy, to przecież moim zdaniem to tu dość duże twoje zasługi w popularyzacji Mirandy wśród niewidomych w Polsce też. Przecież Miranda dla niewidomych.
1: No tak.
0: Tak, to prawda. Jakoś tak nie wspomniałem o Mirandzie, bo ona z jednej strony była wielką częścią tego, co robiłem ale... Jak się rozminęła, jak jakoś przeminął jej czas i ona się jakoś rozpłynęła, to tak jakoś mi też z głowy wyleciała. Ostatnio coś patrzyłem, bo ktoś mnie zapytał, bo Miranda się dalej rozwija, gdyby ktoś
2: pytał. I ja cały czas mam Mirandę i w sumie tak trochę zainspirowany tym, o co pytał Patryk, aż zobaczę, czy tam da się tego Discorda. Bo w sumie mam to gadu-gadu.
0: Kiedyś wtyczka była.
2: W Mirandzie. Mam odpalone to cały czas. Jest sobie. Działa. Natomiast no powiem szczerze, do niczego innego już w dzisiejszych czasach tej Mirandy nie używam. Może jest jeszcze coś, co mogłoby jej dać drugie życie.
1: Wytłumaczyć, co to jest.
2: Co to jest w ogóle, bo po prostu nie wszyscy wiedzą.
0: Miranda to multikomunikator, który jest, czyli komunikator wspierający wiele protokołów, który tak naprawdę sam z siebie jest bazą, goła Miranda to jest nic, to jest po prostu exe, które się odpala i tam nie ma nic. A to, co Miranda czyni, nie wiem, używalnym programem, to są wtyczki. Czyli to, czym nasza Miranda jest, określamy, instalując jej różne wtyczki.
1: Strachek Fubar i Winam, że tam ona tak. Ze startu to tak naprawdę nic nie potrafi. Znaczy coś tam potrafi, ale nic nie jest skonfigurowane.
0: Dlatego bardzo popularne było tworzenie prekonfigurowanych Mirand, no bo Miranda ściągnięta bezpośrednio ze strony, ona tam coś miała w instalatorze, jakieś podstawy podstaw, no ale to było malutko, za mało, żeby tego używać. I no, z czasem tych Mirand prekonfigurowanych powstało dużo. Ja pamiętam, że ktoś nawet stworzył cały komunikator jakby ze swoim brandingiem na bazie Mirandy, który się nazywał Faxan. Tak, już wiecie, co macie zrobić ze słoneczkiem od gadu gadu. I to bardzo krótko gdzieś tam się rozwijało, natomiast zniknęło. Ale to mnie też zainspirowało właśnie, żeby zainteresować się klasyczną Mirandą. No i to jest komunikator, który rozwijał się przez lata. On miał różne wcielenia. Był Mirandą IEM, czyli tą zwykłą, potem jest Miranda NG. Jakieś tam były jeszcze odnogi chyba, chociaż nie jestem pewien. Dużo wtyczek, dużo pakietów dźwięków, dużo pakietów emot ikon, ikonek samych statusów, które mogły być słoneczkami jak w gadu, ale mogły być kieliszkami wina na przykład, bo ktoś sobie taką wizję założył. W ogóle skórki, które nie tylko w Mirandzie, ale w gadu gadu, we większości tych komunikatorów można było zainstalować sobie skórkę, która nam kompletnie zmieniała wygląd, jakieś inne zdjęcia dawała w tle. Mógł być komunikator charakteryzowany na, nie wiem, na Harry'ego Pottera, na Shreka albo na coś jeszcze innego, na Gwiezdne Wojny. No i Miranda nie była inna. Tam też były przeróżne tak naprawdę designy tego, co tam miało być. No i dlatego to był komunikator ciężki do skonfigurowania, dlatego ludzie używali różnych prekonfiguracji. Jedną z nich stworzyłem w roku 2000, zdaje się, ósmym ja. No w siódmym zacząłem już działać nad tym, ale w ósmym jakoś to bardziej upubliczniłem szerszemu gronu. Czyli Miranda dla niewidomych, pakiet, który no miał już skonfigurowane wstępnie wtyczki, różne opcje, tak żeby po odpaleniu zaraz ta Miranda była przyjazna i przystępna dla osób, które chcą z niej skorzystać, niewidomych, które są takie mniej techniczne. Do dziś pamiętam początki tego, bo to ja sobie skonfigurowałem pod siebie, potem udostępniłem to jednemu znajomemu, drugiemu. To się rozniosło gdzieś po Tynieckiej, ktoś to przekazywał jednemu do drugiego.
1: Teraz Klango usłyszałem o tym, bo to też później tak. Na Klango trafiło.
0: Na Klango ja już się sam przedstawiłem z tym projektem, natomiast na Tyflosie pamiętam jeszcze dyskusje jakieś, które były w ogóle przy mojej nieobecności, czyli ja przyszedłem na Tyflosa, gdzie już dyskusje jakieś się toczyły o tej Mirandzie i dopiero potem doczytywałem. W ogóle wtedy to był czas, kiedy zupełnie obce mi osoby, jakieś już absolwenci w ogóle Tynieckiej, zaczęli do mnie pisać z jakimiś pytaniami o support, bo ja oczywiście w tej paczce zamieszczałem w readme swoje dane kontaktowe. No i dzięki Mirandzie tak naprawdę jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i dzisiaj do was mówię. Więc projekt, który naprawdę wiele dla mnie zdziałał i mam nadzieję, że przez ten czas, kiedy go tworzyłem, sprawił wam on również radość, dla mnie naprawdę wiąże się to z bardzo dużym sentymentem i to była taka moja pierwsza aktywizacja na rzecz osób niewidomych.
1: No ja przez Mirandę długi, długi czas właśnie głównie z MSN, ale nie tylko, bo właśnie tam później jeszcze przyszedł Facebook, przyszły inne rzeczy, korzystałem. Pamiętam, że no, to, że dało się tam tyle dźwięków, było samatu, które można było sobie ściągnąć, no, też można było tworzyć swoje i tam dźwięki można było sobie ustawić na wszystko, nawet do co ty mówiłeś wcześniej, że ktoś słucha jakiejś innej piosenki. Ja to pamiętam, miałem pokonfigurowane wszystko. Po co? Nie wiem, bo co minutę mi był jakiś dźwięk, że ktoś zmienił wiadomość statusu albo jakąś piosenkę zmienił. Można było sobie tak samo syntezę skonfigurować. To był też genialny pomysł, no bo też co parę minut stawiałem wiadomość. Nie mam je od godziny 15:50 i 20 sekund, ale no dobra, no było fajnie, czytało mi wiadomość.
2: Ale mówi, tak.
1: No ale właśnie gdzieś te czaty grupowe. No i do tego to się przydawało, tak, no bo gdzieś byłem w innym oknie, ale wiedziałem cały czas, co się w tym czacie dzieje. No głównie to właśnie do MSN-a i no chyba później też do Facebooka tak najbardziej. Ale myślę, że też przy okazji możemy powiedzieć o tym Adiumie, bo to jest podobna aplikacja, no właśnie postanowiłem przesiąść się na Maca. No i wiedziałem, że taka aplikacja jest, Adium, czyli no, makowy odpowiednik Miranda poniekąd, można powiedzieć. Też multikomunikator, który też miał gigantyczne możliwości konfiguracyjne, jeśli chodzi o dźwięki, o skórki, o wtyczki. Duże rzeczy miał wbudowane. No, ten on interfejs generalnie od zera to już miał te parę schematów skonfigurowanych, dźwiękowych. Te najbardziej popularne usługi były, więc tam chyba nawet ich kreator był przy starcie, więc to samo z siebie już było fajnie skonfigurowane generalnie i to było wszystko natywne, bardzo fajnie dostępne kontrolki. I co mi się też w Adiumie bardzo podobało, to to, że ustawienia powiadomień można było mieć globalne, ale też na pojedyncze grupy czy kontakty. I to było o tyle fajne, że tam można było sobie no, dodawać na wszystko dźwięki, ale też mowę, komunikaty mową. I na każde powiadomienie osobno mogliśmy ustawić sobie inną głos, inną prędkość i nawet sami tak zwane te stringi wpisywać. Więc jeśli chcielibyśmy, żeby nam powiedział, ta osoba napisała ci to, albo po prostu chcieliśmy słyszeć imię i treść wiadomości, nic więcej, dało się to zrobić, ba, nawet właśnie można było sobie to zrobić dla każdego kontaktu z osobna. A to już mi się przydało do tego, że na przykład już wtedy dosyć intensywnie korzystałem z Facebooka do komunikacji zarówno gdzieś ze znajomymi ze szkoły, czy gdzieś ze środowiska, ale też poza Polską. No to sobie porobiłem tak, że dla tych, którzy piszą do mnie po polsku, no to czytała mi Agata. Dla całej reszty czytał mi Alex. No i to mi Adium fajnie po prostu te wiadomości automatycznie odpowiednim głosem czytał. No niestety z czasem ta aplikacja zaczęła podupadać, no przez to, że platformy zaczęły znikać, tak? Najpierw zniknął MSN, no bo po prostu Microsoft go zarzucił. No to został Facebook, został IRC, bo wtedy też się tam IRC-em bawiłem, Adium też to wspierał jak najbardziej. Później Facebook przestał działać, Adium też tego Facebooka usunął, no to dowiedziałem się o tym Jabberze, więc przez Jabbera długo jeszcze z Facebooka w tej aplikacji korzystałem. Później to zniknęło i generalnie niestety też od paru lat, w przeciwieństwie do Miranda, z tego co mi wiadomo, aplikacja nie jest rozwijana, więc no nie wiem, nie ma wersji na te nowe Maci. Ona też, no, mimo to, że korzysta z tej samej biblioteki, co Pidgin, czyli taki jeszcze linuxowy odpowiednik tego, o czym rozmawiałem, który też zresztą jest bardzo fajnie dostępny, to te wtyczki same z siebie jakoś kompatybilne nie są. Jakieś minimalne zmiany trzeba wprowadzić, no rezultat tego jest taki, że mimo to, że na Pidgina jakiś na przykład Telegram jest, bo wiem, że gdzieś się tym interesowałem, czy chyba nawet Discord, no to na Adiuma tego tak się fajnie nie da zrobić. No mówię, tutaj też sama kwestia, że sam Adium nie jest aktualizowany, a szczerze mówiąc szkoda, bo no, bardzo fajna aplikacja, a do niektórych usług, no zwłaszcza na przykład do Telegrama, no takiego fajnie rozsądnego klienta, no to może trochę brakować. No Twistcake jest, ale on też gdzieś tam jakieś swoje wady ma. No fajnie mieć jakąś natywną aplikację do takich rzeczy, zwłaszcza, że gdzieś te powiadomienia tak można sobie poustawiać. Tego mi w tych oficjalnych aplikacjach też gdzieś brakuje.
0: No tak, no Pidgin w ogóle też był właśnie na Windowsa, to jest to, co kiedyś się nazywało Game, czyli ten komunikator od Bonjour już słynny. No i Miranda właśnie, no Miranda się dalej rozwija, z tego co wiem, tam dalej jakieś wtyczki do Telegrama, wtyczka do Discorda jakaś też była, coś z WhatsAppem próbowali, żeby jakoś tam WhatsApp Weba ukompatybilnić, jakieś były próby Skype'a, ale nie wiem, co z tego wyszło. Nie chcą bardzo pójść w Matrixa. Nie wiem czemu w sumie. Bardzo się skupiają na Jabberze i dalej w tym Jabberze coś tam kombinują, ale nie bardzo chcą w Matrix. I to mnie zastanawia, no bo jest to nowy, zdecentralizowany komunikator. Ma ładnie napisane API i wszystko. No to czemu by w niego nie pójść? Skoro kiedyś nawet Twitter był wspierany, to może jakiś Mastodon, może coś, no ale... Ale nie. No i Miranda też bardzo, bardzo długo się wzbraniała przed jakimikolwiek multimediami. Jakieś rozmowy głosowe, wiadomości głosowe, to do dzisiaj nie weszło. Są plany, oczywiście jest cały czas. Już w 2013 roku był roadmap, który wskazywał na to, że przy wersjach jakichś tam 0.9 ileś te rozmowy głosowe będą wchodzić. Chyba do tej wersji nawet jeszcze nie doszli. Minęło 10 lat. No więc... No ciężko. No ale... Miejmy nadzieję, że im dobrze się będzie wiodło. Ja tam od czasu do czasu w changelogi patrzę z sentymentu i z uśmiechem patrzę, co ekipa, z którą jeszcze kiedyś tam z 10 lat temu współpracowałem i pisałem też jakieś spolszczenia do tych różnych wtyczek, co tam sobie ta ekipa w tym momencie poczyna.
1: No i jeszcze może na koniec, jak mi się też przypomniało, wspomniałem trochę na początku o tym, aplikacja wiadomości na Macu też kiedyś wspierała wiele tych, no głównie wspierała właśnie AIMA, no bo to się od tego zaczęło, to jeszcze jak macOS 10 wchodził, Steve Jobs tak wymyślał swoje aplikacje, żeby to wszystko wyglądało spójnie, no to zrobił aplikację, to się wtedy nazywało iChat jeszcze. Głównie właśnie do AIMA, no bo to w Ameryce było najbardziej popularne. Natomiast właśnie Jabera to wspierało, więc dało się jak najbardziej do aplikacji iChat, to już wtedy się nazywało wiadomości, podpiąć Facebooka na przykład. Wiem, że jakiś czas tak z tego korzystałem. No i tutaj znów wracamy do tego, jak gdzieś Jabber został porzucony, a szkoda. No i kiedy pojawił się macOS 10.15, czyli ta wersja, kiedy pojawił się Catalyst i tam dużo aplikacji z iPhone'a zostało portowane, łącznie z aplikacją wiadomości, no z jednej strony to fajnie, bo ta stara aplikacja to nie wszystko wspierała, nie miała tych efektów wiadomości, tam reakcji chyba nie wspierała, czegoś jeszcze, teraz jest to wszystko wspierane od razu, no ale niestety efekt uboczny jest taki, że kiedy ta aplikacja była taka typowo Macowa i miała dużo też możliwości skryptowania i no, wspierała też gdzieś te inne usługi, no to teraz to jest stricte po prostu aplikacja wiadomości z iPhone'a.
0: Mhm. No właśnie, teraz się to pozamykało wszystko, bo kiedyś jeszcze można było jakkolwiek w tych API dłubać, nawet jak one nie były oficjalne, to się dało coś zawsze wydłubać i jakiś tam nie, na okrętkę nieoficjalny interfejs napisać, nawet jeżeli nie wspierał połowy funkcji, ale pisać się dało. No teraz już trochę gorzej, chyba tylko Telegram się ostał tak oficjalnie, no bo do innych rzeczy jakoś tam ludzie się dohakowują, ale no to jest właśnie dohakowywanie się, tak szkoda. Szkoda, że tak teraz ten krajobraz wygląda. Jeszcze tak patrzę sobie, komunikatory mobilne. Też trochę tego było. Ciekawa bardzo też historia, bo ja pamiętam, że pierwsze gadu-gadu mobilne to była w ogóle usługa w ramach ery Omnix jeszcze. Jak T-Mobile był erą GSM i miał swój portal w takim jeszcze protokole WAP, to jak kogoś interesuje temat, to zachęcam do audycji o telefonach. To tam dało się korzystać z gadu-gadu i pamiętam, że korzystałem i wiem, że w zależności od tego, jaki się miało telefon, czy taki z czarno-białym wyświetlaczem, czy taki już z jakimś, powiedzmy, bardziej kolorowym, względnie tam jakieś inne edycje, to było albo tekstowo napisane, że ktoś jest dostępny, albo jakoś tam reprezentowane były te słoneczka czerwone, żółte, za chmurką i tak dalej. Natomiast potem już zaczęły się pojawiać różne aplikacje do tego, na przykład właśnie oficjalne gadu-gadu też i ono było płatne, pamiętam, że to jakaś subskrypcja była w ogóle, za to trzeba było tam coś zapłacić, już nie pamiętam ile i za jak długo, ale coś tam się płaciło za oficjalne gadu-gadu. Ale było dużo alternatyw, było właśnie jadu-gadu, takie javowe, które no, dostępne nie było, ale dużo osób korzystało. Była Papla. Papla, kolejny portal, gdzie można było kupować dzwonki i różne inne rzeczy robić, łazić po czatach. No ale był też komunikator w Javie i webowy, przeglądarkowy, gdzie można było korzystać z gadu-gadu też. Też Papla była na Jabberze swoją drogą. jabber.papla.pl, serwer. Ktoś pamiętał. No, słaby komunikator, ale no, dało się korzystać od biedy. No były różne te jabberowe wynalazki, ja tam Bombusa bardzo polecałem. Bombus w pewnym etapie się dorobił kreatora, który pozwalał w ogóle na to, żeby tam jakieś wybierać sobie różne pakiety dźwięków, pakiety ikonek i tam się robiło te jakieś Bombusy takie bardzo wypasione. Bardzo taki modowany, Bombus Mod był, więc to był bardzo taki modowalny komunikator w ogóle rozwijany przez wielu i tak dalej. Był... No oczywiście jakieś te różne PGG, nie wiem czy pamiętacie, taki w Pythonie napisany jako skrypt pythonowski, klient gadu, bardzo prosty, który też rozwijał się trochę na naszych oczach, bo tworzył go jeden z użytkowników forum GSM Center, znany pod nickiem Ariek44. Gdziekolwiek jesteś człowieku i cokolwiek robisz, mam nadzieję, że ci się dobrze wiedzie i że masz jakąś fajną robotę za fajne pieniądze, bo talent tego człowieka w tamtym czasie, to jakie aplikacje pisał, to było niesamowite. Python na Symbiana i Heja. Natomiast to był klient gadu, który był bardzo prosty, bardzo tekstowy, no i dzięki temu bardzo łatwo było go zaadaptować pod osoby niewidome. Pamiętam, że potem już była sytuacja, w której autor autentycznie nie miał, bo to był też nastolatek, on był gdzieś też w naszym wieku, nie miał już pieniędzy na to, żeby tworzyć nowe wersje, no bo nie miał telefonu z Wi-Fi, więc nie miał dostępu do internetu stacjonarnego takiego, no po kosztach stacjonarnego, więc każda linijka kodu kosztowała go po prostu dane internetowe mobilne, a wtedy te dane były dość drogie. I wiem, że po prostu ludzie już potem kombinowali, żeby się mu zrzucać na te dane mobilne, cokolwiek, żeby tylko powstawały nowe wersje i wiem, że po prostu dość dużym kosztem była okupiona każda nowa wersja, ale już pod koniec funkcjonowania tego to było naprawdę fajnie rozbudowane z jakimś sensownym importowaniem, z autoodczytywaniem wiadomości, z jakimiś dźwiękami, z tym, z tamtym, z siamtym i to naprawdę bardzo, bardzo fajnie działało. Bardzo było to rozbudowane i autor reagował na każdą sugestię, na każdy jakiś tam zgłoszony błąd. Była z nim bardzo dobra interakcja i kurczę, mam nadzieję, że wszystko u niego w porządku. Było trochę tych komunikatorów mobilnych pod Skype'a, bo był oficjalny Skype, ale to dopiero później, a wcześniej właśnie Fring, Nimbus, o którym Grzegorz wspominał, jeszcze jakiś IceCut, który jakimś sposobem okrętnym pozwalał na to, żeby dzwonić na Skype'a przez numer telefonu, jakoś się wdzwaniać, to jakoś tam
2: działało. Ja Fringa pamiętam i powiem szczerze, to było, dlatego go pamiętam, bo to było moje dość duże rozczarowanie w ogóle Symbianem jako takim i możliwościami, jakie ten telefon na Symbianie miałby dawać. Bo kupiłem sobie telefon Nokia E51, z Wi-Fi, bo sobie pomyślałem, że w sumie fajnie będzie mieć internet w telefonie, no nawet taki bezprzewodowy, gdzieś tam powiedzmy w domu, ale żeby nie siedzieć przy tym komputerze, tylko po prostu, żeby sobie też z niego tak normalnie korzystać. No i właśnie dowiedziałem się o tym Fringu, że jak sobie zainstaluję tego Fringa, to będzie można rozmawiać na Skype'ie. I zainstalowałem go sobie, zalogowałem się, skonfigurowałem. Słuchajcie, no, moje rozczarowanie było duże, dlatego że po pierwsze jakość tej rozmowy była znacznie gorsza niż na komputerze, to jedno. Ale drugie, jak ten telefon się niesamowicie grzał w momencie używania tego internetu bezprzewodowego, to w dzisiejszych czasach, no to iPhony czasem jak korzystamy z LTE czy 5G, no to też się trochę potrafią zgrzać. Z Androidami pewnie podobnie. Natomiast no ten telefon był po prostu gorący. W pewnym momencie po rozmawianiu przez kilkanaście czy kilkadziesiąt minut na tym Skype'ie, to ciężko było go utrzymać w dłoni. No nie, no. Ja po to kupiłem taki telefon z tym internetem, żeby to tak beznadziejnie działało. Naprawdę, to pamiętam, że to było dość duże rozczarowanie tym, co te smartfony, jeżeli chodzi o sieć, na tamten czas potrafiły.
1: Ja pamiętam, a propos dzwoniania się przez telefon, była jakaś usługa, to już był rok 2010. Jak to się nazywało? Coś...
0: Wiem, o czym chyba mówisz, ale...
1: Mobi coś chyba, nie, kurde.
0: Tak, wiem.
1: Mniej więcej to było też ciekawe i to mi się przydało raz, kiedy nie miałem stałego dostępu do internetu, a chciałem gdzieś utrzymać kontakt ze znajomym z zagranicy właśnie, którym wymieniliśmy się na Skype'y. No to ja się do tego, to nawet nie było jakieś bardzo drogie z tego, co pamiętam, czy nawet darmowe było, tylko się za połączenie płaciło, był numer w Polsce, żeby nie było, więc za połączenie to, koszt połączenia nie był jakiś ten, jakiś drogi. I tam się pamiętam dzwoniało, tam jakiś automat nam mówił, kto jest dostępny akurat na tym naszym Skype'ie, no i mogliśmy sobie ten kontakt jakoś wybrać, jakoś głosowo, chyba teraz już nie pamiętam, ale to nawet działało. Potem była, tak jak mówisz, oficjalna aplikacja Skype'a na Symbiana, ale z tego to chyba próbowałem korzystać raz, żeby jakiś plik chyba odebrać i też pamiętam, że jak mi ktoś do tego Skype'a dzwonił, to mi Tox przestał gadać i to był problem. No i jakoś to też no, działać tu nie chciało za bardzo.
0: No ja po Skype'em to pamiętam właśnie moją Nokię 66 nawet już chyba, chociaż nie, 6120 Classic chyba jeszcze. To się potrafiło tak na oficjalnej aplikacji Skype'a zagrzać i się tak to potrafiło zamulić, że nie było innej opcji rozłączenia rozmowy, jak wyjąć baterię w ogóle.
1: Ojoj.
0: No, ale ja po jeszcze VoIP-owych różnych usług, to nie wiem, czy... Właśnie, Michale, z jakich ty korzystałeś operatorów VoIP? Albo nie wiem, czy Piotrze też miałeś jakieś doświadczenia z jakimiś takimi...
2: Ja korzystałem stosunkowo mało z tych VoIP-owych rzeczy. Pamiętam, że IP Call bodajże, taka usługa to do naszego tyflopodcastowego numeru telefonu, który kiedyś wykorzystywałem. I tak naprawdę to w zasadzie było tyle. Trochę gdzieś tam pamiętam, że jeszcze testowałem tego tlena, o którym już tu Rafał wspominał, kiedy dało się z niego korzystać, kiedy był ten tlenofon. I w pewnym momencie ten tlenofon został otwarty, bo chyba nie od samego początku, ale tu się mogę mylić. Wiem, że na pewno była taka chwila i był taki moment, że dało się do tego tlenofonu podłączyć dowolną aplikacją VoIP. To ja wtedy pamiętam, że Fonera sobie po prostu tam podpiąłem i byłem w stanie z tego korzystać. Natomiast VoIP nigdy jakoś nie był rzeczą, z której intensywnie korzystałem. Dlatego może, że kiedy już miałem ten internet stały, to dosyć mocno i dość szybko udało mi się wejść w tę erę tych komunikatorów głosowych. Ja już pamiętam, że rozmowy na tlenie, no to tak na porządku dziennym to było od początku w zasadzie, 2003-2004 rok. Z kim tam chciałem porozmawiać, to już spokojnie dało się ogarnąć to VoIP-owo. Właściwie VoIP-owo, no w sumie voice over IP, ale nie na zasadzie telefonu VoIP, tylko po prostu właśnie przez tlena. Potem też, czy równolegle nawet Skype, bo pamiętam, że Skype miał w ogóle taki problem, że na starszych systemach, zwłaszcza jakieś tam, a wtedy jeszcze byli ludzie, którzy na przykład używali Windowsa 98 w tych czasach. I ten Skype tam działał koszmarnie. Z jakiegoś powodu to po prostu ta jakość dźwięku była tam beznadziejna i wtedy zdecydowanie lepiej na przykład działał tlen i rozmowy głosowe na tlenie, ale wtedy też już z częścią osób równolegle spokojnie można było sobie rozmawiać na Skype'ie, więc ja się nie załapałem na te wszystkie takie właśnie usługi doładowania konta, żeby do kogoś zadzwonić, bo będzie taniej. Nie, ominęło mnie to, powiem szczerze.
0: Widzisz, to my z uwagi na rodzinę w Niemczech założyliśmy dość szybko, nawet kupiliśmy bramkę VoIP-ową. I naszym operatorem pierwszym był operator Actio, czy też Actio się pisało, który no, oferował to, co wszyscy, czyli numer telefonu u siebie, nawet do dzisiaj ten numer telefonu jest gdzieś tam naszym domowym, aczkolwiek już teraz dzwonią na niego tylko telemarketerzy. No i oni mieli przez jakiś czas funkcję wdzwaniania się do Skype'a i to było bardzo ciekawe, bo tam w jakiś sposób łączyliśmy, albo łączyliśmy się ze swoim kontem, albo oni mieli swoje konto, już teraz nie pamiętam. I można było sobie do trzech chyba przycisków szybkiego wybierania podłączyć trzy kontakty na Skype'ie. I wtedy to było używanie, bo ja mogłem ze stacjonarki, tak naprawdę za darmo, wydzwaniać do znajomych po Skype'ie. No i to było już mega osiągnięcie tak naprawdę, bo to już było rozmawianie takie no w pełni, dopóki rodzice nie powiedzieli, że trzeba iść spać, nie? Ale dać się dało. No potem przenieśliśmy się do operatora iPhone i już tam zostaliśmy, aczkolwiek moja przygoda z VoIP-em, SIP-em i tak dalej, z protokołem, no dopiero gdzieś tam nabrała tempa, bo ja to przez trochę tych operatorów, ale takich typowo do dzwonienia między operatorami SIP, czyli bez wyjścia na zewnątrz, się przewinąłem, bo gdzieś tam chciałem też wypromować to jako trochę taki komunikator do używania pomiędzy ludźmi, po prostu tak jak się używa, nie wiem, Mirandy czy coś, no to chciałem, żebyśmy dzwonili między sobą VoIP-ami, bo Nokia Symbianowe miały zintegrowanego VoIP-a i to było bardzo fajnie zrobione. No, na ten czas nie było żadnych powiadomień push, aplikacji i tak dalej, więc no taki zintegrowany, otwarty protokół to było coś. No dzwonisz jak na telefon, ale to nie jest telefon, tylko to jest za darmo. No więc różne testowanie różnych operatorów, jakieś IP-tele, voxaloty, jakieś gizmo, jakieś różne inne. Do dzisiaj pewnie w jakichś archiwach Klango znajdą się jeszcze jakieś moje zapiski na ten temat. No i do tego stopnia, że kiedyś znalazłem indonezyjskiego operatora, chyba VoIP Rakyat się nazywał, może jeszcze istnieje, nie wiem. I tam chyba oprócz tego, że się zakładało numer telefonu u nich wewnętrzny, to jeszcze się dostawało jakiś indonezyjski numer taki na zewnątrz. I doszło do sytuacji, w której kiedyś ktoś zadzwonił na ten numer i pobudził moich wszystkich w domu o 3 w nocy, bo tam jest inna strefa czasowa. Także no... różne takie tak naprawdę historie z tymi VoIP-ami były. Co się człowiek obdzwonił po różnych czatach, co się człowiek obdzwonił pokonfigurował te różne plany wybierania, żeby dzwonić za pomocą normalnie klawiatury telefonu na różnych operatorów VoIP-owskich przez SIP Broker, taką usługę. To moje. Próbowałem zrobić sobie telefon po prostu przez internet, takie prawdziwe zdarzenie, z prawdziwego zdarzenia. No ale to też czasy minione, potem przyszły aplikacje, powstały różne rozmowy głosowe, messengery, WhatsAppy, FaceTime'y i tak dalej. No i jakoś wszystko VoIP-owe zmiotło.
1: No, u mnie to był też głównie Skype, ale zastanawiam się teraz nad dwoma wątkami, bo też Patryk opowiadał też o różnych aplikacjach, które pod tego Skype'a powstały. Czy pójść w tą stronę, czy jak wspomniałeś o aplikacjach głosowych, to też nie powiedzieć coś o tym, co się później na smartfona działo, bo mi się bardzo gdzieś przypomina Roger teraz.
0: W ogóle te aplikacje walkie-talkie, nie? Heytel, tak, Voxer, tak. Jakieś tam jeszcze Talk Now, jakieś takie też coś znalazłem. Talk Now, jakieś takie coś też znalazłem kiedyś. No, było tego troszeczkę. Takie prekursorzy tych grupek na WhatsAppie, które do dzisiaj są tak naprawdę, tak. Już od 10 lat, odkąd WhatsApp ma wiadomości głosowe.
2: Roger miał super jakość.
1: Mi się Roger jednak podobał dla tych, których to ominęło. Jest podcast zresztą, więc możecie sobie posłuchać, jak to było kiedyś. Natomiast to był komunikator, gdzie można było, no, generalnie to były tylko rozmowy głosowe i tak jak gdzieś otwieramy sobie WhatsAppa i no, po prostu widzimy tam parę nieprzeczytanych wiadomości, klikamy w pierwszą wiadomość, no to nam leci, no to w Rogerze było tak, że mieliśmy komunikat, ile minut mamy nieodsłuchanych i sobie te wiadomości leciały, to było jakoś super, tak jak powiedzieliście, więc gdzieś w moich grupkach no to była nowa, że każdy pokazywał, co robi. O, stoję na stacji, słuchajcie, jest minus 5 stopni, jest mi zimno. O, jedzie pociąg, posłuchajcie sobie, jak ten pociąg, czym ja dojeżdżam do studia i tego typu wiadomości. Ale tam też było kilka takich no, fajnych bajerów, bo oto na przykład jak mieliśmy jakąś rozmowę prywatną z jakimś kontaktem, no to nam się wyświetlało godzina i pogoda tej osoby, jeśli na to zezwoliła. No na Skype też się godziny wyświetlały swoją drogą kiedyś, no bo wiadomo się dzwoniło różne strefy czasowe, tak jak Paweł mówił. Mhm. W Rogerze też to było. A jeszcze chodzi o grupy. No to tam oni gdzieś stawiali na to, żeby coś jakoś rozwijało, były jakieś integracje. Dało się na to jakieś boty pisać, integracje z IFT.
2: Do Dropboxa można było sobie zapisywać pliki, pamiętam, z rozmowami.
0: Ktoś nawet ogarnął chyba SND appa, nie? Czy któryś tam tweet...
1: A to nie wiem, to mi ominęło, ale...
0: Któryś ten serwis do postowania tweetów z audio. Ktoś to opatentował jakąś akcją, tam HTTP post, coś tam i dało się nagrywać na Twittera.
1: Głosówki. No to byłoby super. I co my mieliśmy, to chyba było coś oficjalnego, co sam Roger oferował, ale był taki bot, można było sobie go do grupy dodać, się nazywał Weatherbot. No i to się można domyślać, jak to, na czym to działa. To było fajne, bo ten bot sobie nasłuchiwał co 24 godziny i jeśli jakaś osoba się w grupie odezwała, no to ten bot miał dostęp do lokalizacji tej osoby. Teraz dzisiaj by się chyba ludzie przestraszyli, że tak było. Ale to generalnie wyglądało tak, że no nie wiem, ktoś wysyła informację, cześć, co tam u was na przykład, no i wtedy się odzywa ten bot. Cześć Piotr, we Wrocławiu w tym momencie jest 2 stopnie, jest deszcz na przykład. I tak już wszyscy w grupie wiedzieli, jaka u każdego jest pogoda, to zawsze wywoływało jakieś rozmowy. A Jezu, jak u was zimno, czy no, to gdzieś fajne wątki mogło tworzyć. Ja bardzo właśnie dziś pamiętam, tak wszyscy się wstawali, tam taki trochę rytuał, że tam każdy się budził, sprawdzał tego Rangera, coś tam się odzywał, to od razu zaraz się ten bot też rano zaczął ze wszystkimi komunikować. No i gdzieś te rozmowy sobie trwały. No, natomiast niestety firma miała bardzo ambitne plany, jak to jakoś, że to miało podbić świat. Ciekawe, czy to nie zadziałałoby lepiej, jakby to powstało w czasie pandemii. Tak się niedawno zastanawiałem, taka refleksja.
0: I pytanie, czy by też raz podejściem pandemii czy ze zelżeniem obostrzeń nie przeminęło jak Clubhouse.
1: No natomiast nie znaleźli tyle interesowania, ile chcieli. Próbowali później coś zupełnie innego, jakąś aplikację To Do robić, no to im też nie wyszło i nie wiem, co się teraz z nimi stało. Natomiast przez tą chwilę, kiedy ten Roger był, no to było fajnie.
0: Ja myślę, że to jest też trochę taka kwestia fali, że znowu musi powstać coś nowego, co nas zainteresuje na 5 minut, ale przez te 5 minut zdążysz potworzyć jakieś znajomości, nawiązać znowu kontakt z ludźmi, z którymi się nie słyszałeś 10 lat, bo nagle wszyscy znowu odkrywają te aplikacje od nowa. Ja na przykład dzięki Clubhouse'owi zgadałem się znowu z osobami, z którymi się nie słyszałem od 10 lat, od czasów, kiedy przesiadywałem jako właśnie nastolatek, godzinami na Skype'ie, ze społecznością międzynarodową niewidomych poznaną gdzieś tam przez Klango, bo mieliśmy taką grupę ludzi, która tam, no z małymi wyjątkami była raczej stała, ale tam pewne osoby czasem wpadały, czasem wypadały, no i siedzieliśmy bardzo, bardzo długi czas na Skype'ie i konwersowaliśmy, także no, muszę przyznać, że i nagle tych ludzi się gdzieś tam usłyszało znowu, no było to przeciekawe.
2: Słuchajcie, a propos Rogera, ja zauważyłem, że w Dropboxie mam folder Roger.
0: Okej.
2: A w Dropboxie, w folderze Roger, jakieś jeszcze na przykład takie rzeczy.
3: I teraz dodam sobie jeszcze jedną notatkę, żeby po prostu sprawdzić, jak to będzie działało. Szkoda, że nie mogę na zablokowanym ekranie. To jest takie niefajne. No ale zobaczmy. Wyjdę z tego na przykład.
4: Początek. Kompas.
3: O. I teraz zablokuję ekran.
2: I się wyłączyło.
0: O.
2: Takie testy człowiek robił.
0: A to jesteś ty, Michale?
2: Tak. To jest
0: inaczej ten twój głos brzmi.
2: Bo to jest sprzed iluś lat, więc widocznie jeszcze trochę zmutowałem.
0: Okej. Okay. No fajnie.
2: Zresztą
0: fajnie.
2: Jak sobie ktoś włączy pierwsze odcinki Tyflo Podcastu, to tam też brzmi inaczej jednak.
0: No, my też. Znaczy ja chyba nie aż tak.
2: Nie, tobie tak... się głos nie zmienił, wiesz co, bo nie. nawet przed momentem znalazłem podcast o Mirandzie dla niewidomych, bo tak sobie wpisałem w Google po prostu Miranda dla niewidomych. No pierwszy właśnie, wynik, nie? który wyskakuje, to jest twój podcast z czerwca 2008 roku i istotnie u ciebie głos się nie zmienił.
0: No widzisz, jak szybko wyewoluowało, ale właśnie, ale zmienił się za to mikrofon. I tak to diametralnie, jest. Bo ten podcast był nagrywany albo na jednym z headsetów, takich typowo pod Skype'a, takich ze słuchawki z mikrofonem na USB, albo właśnie z telefonu Doro. I to było bardzo ciekawe urządzenie, bo to było coś, co wyglądało jak taki telefon komórkowy, czyli głośniczek, mikrofon, klawiaturka, takie płaskie urządzenie, wpinane na USB, które miało cyfry od 1 do krzyżyka, przycisk R do zawieszania rozmowy, i zielono-czerwona słuchawka. I ja, nie mając jeszcze oczywiście screenreadera w czasach, kiedy to kupiliśmy, byłem królem sam dla siebie, bo mogłem samodzielnie odbierać i zrzucać rozmowy i zakończać, ale też wybierać sobie do 10 zaprogramowanych znajomych, no bo Skype przewidywał też te szybkie wybierania.
1: Tak, bo to był cały rynek takich Skype-fonów, nie wiem jak to się nazywało.
0: Dokładnie. I to było naprawdę, naprawdę fajne urządzenie, bardzo miło je wspominam. I chyba o Jabberze czy o czymś tam podcast powstał właśnie na tego typu urządzeniu, więc taki bardzo płaski mikrofon, ale no tak powstawały pierwsze moje Tyflo podcasty na urządzeniach dedykowanych właśnie Skype'owi.
1: No to skoro rozmawiamy o Skype'ie, to no właśnie kiedyś ten Skype jednak był bardziej otwarty, no bo był ten cały ekosystem telefonów, ale też było, dało się to programować. I najpierw to w ogóle było po prostu takie SDK, gdzie aplikacje mogły się komunikować z tym Skype'em po prostu zainstalowanym na komputerze. I to trochę narzędzi do tego powstało. Takim pierwszym, i to jeszcze pamiętam za czasów, kiedy gdzieś tam uczyłem się tego Windowsa, czyli przyszły mi jakieś czaty, nie zawsze chciałem, mogłem je łatwo odczytać. No, szukałem czegoś, co by mi to przeczytało. Jakoś, nie wiem, czy przez jakiegoś blindfoldeka, czy jak znalazłem takie oto narzędzie, to się nazywało chyba SK-Read. To było chyba w autoicie napisane, więc to tutaj pokazuje, jak łatwo kiedyś dało się ze Skype'em komunikować. No i co to robiło? No to po prostu po SAPI nam mówiło różne zdarzenia. Od tego, że ktoś miał urodziny nawet, ale też po prostu status połączeń, jak dzwoniło, ktoś się podłączył, rozłączył. Oczywiście wiadomości były czytane, kiedy ktoś się zalogował. Wadę to miało jedną, przynajmniej dla mnie, no bo to był Winowice, to była, pamiętam, Agata albo Iwona jakaś, głos na SAPI 5, to też mówiło o SAPI 5. Więc kiedy ten Escari coś mówił, nawet jak ktoś się właśnie zalogował, no to przez tą chwilę Winowice mi przestawał reagować, przez te kilka sekund, bo po prostu ten kanał był zajęty. Nie wiem, jak to tam gdzieś wewnętrznie działało, no ale aplikacja była fajna i trochę pomagała. Później był właśnie Skype Talking, to już, no, to już wiele lat później. I to było tyle fajne narzędzie, że ono miało jakieś globalne skróty klawiszowe. No nie? Dobrze pamiętam?
0: Chyba tak.
2: Coś miało, już... tak. Ja naprawdę Skype Talkinga bardzo intensywnie używałem w czasach tyflopodcastów, pierwszych tyflopodcastów na żywo, jeszcze tyflopodcastów w Radiu N. Zdaje się, to już wtedy też mieliśmy profil na Skype'ie i no faktycznie ułatwiało mi to pracę. Naprawdę,
1: tak, bo to...
2: szybko można było coś tam odczytać, było wiadomo, że ktoś dzwoni. Ja nawet to chyba miałem skonfigurowane tak, że miałem ustawione na automatyczne odbieranie tych połączeń, a po prostu Skype Talking tak czy inaczej mi mówił, że ktoś zadzwonił. Więc ja wiedziałem, a nie musiałem już tego nawet odbierać, a wiedziałem, że kogoś mam wpuścić na antenę.
1: No tak, bo to były te czasy, kiedy już gdzieś był Jotter i był Twitter, czyli tak klienty do Twittera, które miały ten niewidzialny interfejs, to też w ogóle poniekąd pewnie dla wielu niewidomych, przynajmniej gdzieś za granicą, też jakiś komunikator, bo pewnie też wiele osób się tak poznało w ten sposób. Ale no właśnie ten Skype Talking pozwalał na czytanie czatu, statusów transferów plików, właśnie można było sobie chyba nawet odebrać, sprawdzić status połączenia. No pozwalało to na całkiem wiele. W tych czasach też pamiętam Skype eksperymentował z integracją z Facebookiem. Dało się właśnie też z poziomu Skype'a rozmawiać po Facebooku. Wiem, że wiele osób z tego korzystało. Jak ktoś nie korzystał z Mirandy do Facebooka, ani ze strony, czy tej, ze strony tej mobilnej, no to dużo osób chyba też, nie wiem jak w Polsce, ale za granicą to trochę osób tak korzystało z Facebooka. W ten
2: tak,
1: sposób,
2: a potem jak to padło, to mieliśmy listę kontaktów pełną jakichś śmieci,
1: a, tak.
2: Bo te wszystkie kontakty zostały, a połączenie zostało zerwane.
1: FB coś tam, coś
2: tak,
1: tam, jakieś
2: tak,
1: liczby były.
2: I
1: tak.
2: To naprawdę był duży problem, żeby potem się tego pozbyć, żeby to oczyścić. Chyba z którąś wersją Skype'a to po prostu samo z siebie zniknęło. Natomiast tak i tam nawet w tym Skype'ie był taki moment, że mogliśmy jako stronę internetową chyba wyświetlić tak wewnętrznie Facebooka i tam przeglądać sobie posty.
1: A tego nie pamiętam, ale widzisz.
2: Było coś takiego.
1: Było, okej. Okay. No i apogeum w zewnętrznych aplikacji to gdzieś Skype z różnymi rzeczami eksperymentował i zrobili coś takiego, co się nazywało Skype Kit. I Skype Kit po prostu to był pełny tak jakby dostęp do Skype'a dla zewnętrznych deweloperów. No i z tego właśnie skorzystała firma GW Micro, tworząc swój klient do Skype'a dla osób niewidomych. On się nazywał na początku GW Skype, ale chyba tam firma poprosiła, żeby zmienili nazwę, to się później zaczęło nazywać GW Connect. Ten Skype Kit chyba coś, ja nie pamiętam, czy on był darmowy, czy coś kosztował, dlatego no, ta aplikacja generalnie była na początku darmowa dla tych, którzy mieli Windows, ale pozostali chyba musieli coś tam zapłacić. Później się zaczęły reklamy pojawiać.
2: Tak.
1: Były obejścia na to różne, z tego co też pamiętam. Natomiast sam interfejs to był taki... tak powiem, Mirando podobny, z dodatkowymi skrótami klawiszy, żeby sobie wiadomości odczytywać. Bardzo to fajnie wspominam. Długo, no przynajmniej no, tyle, ile to było na rynku, korzystałem, bo niestety parę miesięcy po tym, jak ten Skype Kit się pojawił, Skype został przejęty przez Microsoft, no a cała reszta to historia. Zaraz potem to zostało zarzucone i no i już mówiliśmy, co było później. Ale ten GW Connect też był bardzo fajny.
2: W ogóle też Skype się sprofesjonalizował w pewnym momencie, bo dla stacji radiowych nawet były oferowane takie urządzenia, takie Skype-fony, ale w postaci takiego profesjonalnego sprzętu, który można było sobie zamontować w studiu i po prostu odbierać połączenia, wpuszczać bezpośrednio gdzieś tam w konsoletę i z tej konsolety emitować ten dźwięk na antenę. Zdaje się, że Tok FM z czegoś takiego korzystał i nie wiem, czy swego czasu również na przykład TVN tego nie używał w taki sposób, kiedy oni zaczynali jakoś tam eksperymentować właśnie z tymi połączeniami na odległość. To kiedyś to nie było tak często, bo mam wrażenie, że rok 2020 bardzo zmienił dużo też w kwestiach radiowych i to, co dla nas na przykład było oczywiste od lat, i to, w jaki sposób my robimy audycje i że robimy je zdalnie, to niektórym dopiero oczy się wtedy otworzyły, że no w zasadzie to tak można zrobić większość programu, tylko się trzeba po prostu odpowiednio do tego przygotować, a że z tym bywało więcej problemów, no to niestety efekty mieliśmy okazję słyszeć.
0: Ja też pamiętam, że te Skype'owe dodatkowe rzeczy się lubiły wykrzaczać, bo IGW Connect czasami coś tam tracił i nie dało się, już nie pamiętam co tam, ale tam coś nie łączyło, nie szło, nie chciało odbierać, nie chciało coś tam synchronizować. Ale też wiem, że była wtyczka do Mirandy, która pozwalała na sterowanie Skype'em uruchomionym gdzieś tam w tle i ona też lubiła się wysypać, ten Skype lubił się wysypać, te całe Miranda coś tam, Exe się lubiła wysypać i wiem, że to wszystko działało tak dosyć mocno niestabilnie, bo do tego też były różne inne aplikacje. Były aplikacje na przykład oparte o to LTK, które pozwalały na nagrywanie rozmów. Były aplikacje, które pozwalały na zmianę głosu. Były jakieś automatyczne sekretarki.
2: Jakieś było coś takiego Pamela Skype Call Recorder chyba to się...
1: A w ogóle pamiętam, że poczta głosowa w Skype'ie to była płatna na początku, tak oficjalnie.
0: Tak, była.
1: Bo pamiętam, przeglądałem, no w ogóle tam się dało, jak mieliśmy to konto doładowane, bo oczywiście Skype'a dało się dzwonić, no to mogliśmy sobie kupić dzwonki, co pamiętam, że też dużo przeglądałem na stronie. No właśnie była ta poczta głosowa, którą bardzo chciałem, no ale kosztowała. Było tego też. Tam.
0: To prawda. No, takie są te nasze komunikatory. Teraz mamy zupełnie inny krajobraz, mamy to wszystko bardziej mobilne. Mi się w ogóle komunikator bardziej kojarzy z czymś teraz mobilnym niż stacjonarnym. Zniknęły statusy, zniknęły opisy w dużej części. Już się nie szukamy na tych komunikatorach po jakichś kryteriach, tak jak na jakimś czacie, tylko raczej się już znamy i wymieniamy się już nawet nie jakimiś dziwnymi numerkami, tylko numerami telefonu. Niektóre komunikatory próbują przywrócić, w Telegramie są jakieś niki, w Messengerze jest powiadomienie o pisaniu, w Discordzie są statusy.
1: W Discordzie to w ogóle jest tak zwana prezencja i to jest o tyle też ciekawe, że aplikacje mogą się z tym integrować. I tak na przykład to, o czym ty wspominałeś, że mogliśmy sobie gdzieś w Mirandzie ustawić, czego słuchamy, no to w Discordzie, przynajmniej jeśli ktoś korzysta chyba tylko ze Spotify'a, ale to tam jest do tego stopnia rozwinięte, że nie tylko, że widzimy, czego dana osoba słucha, no to możemy się włączyć do tej osoby i to w tym nawet samym czasie piosenki, której ona słucha.
0: Aha. A to muszą obydwie strony mieć Spotify, tak? Czy...
1: Tak, tak. No to wystarczy, tam chyba nie trzeba się logować, jak masz aplikację zainstalowaną, to chyba wystarczy, z tego co pamiętam. No wiadomo, też najczęściej gry się z tym integrują, no bo Discord to tam w ogóle można nawet konkretnie, żeby tam się wyświetliło, że nie, że tylko powiedzmy grasz w jakąś grę, tylko jesteś w tym i w tym, na tym i na tym poziomie, no to tak się można integrować. Nawet niektóre aplikacje, ponoć niedawno dowiedziałem się, że Visual Studio Code się z tym integruje, więc jak ktoś programuje, to się automatycznie wyświetla, można też swoje aplikacje dodawać, więc jakieś gry audio, czy ludzie sobie Reapera dodają czasami, no i tak widać, że ktoś sobie gra w Reapera, jak to pisze dosłownie.
0: Tak, gram w Visual Studio. Tak. To jest super. No, ale ten czar komunikatorów, który znałem sprzed tych, 20-15 lat już raczej nie wróci. Wiele rzeczy poznikało, wiele rzeczy już nie ma aż takiego znaczenia, mimo że jeszcze gdzieś tam jakoś istnieje.
2: No też się zresztą i czasy zmieniły, tak. Też inaczej podchodzimy do różnych rzeczy, chociaż ja mam wrażenie, że z jednej strony tak w sumie dbając o prywatność naszą i anonimowość w sieci, mam wrażenie, że tak globalnie to mamy jej zdecydowanie mniej niż kiedyś, bo kiedyś, i to jeszcze pamiętając czasy czy jakiegoś gadu, czy forów internetowych, tak, o których tu Pawle wspomniałeś, czy IRC-a, byliśmy znani z nika. Tworzyliśmy sobie jakiś pseudonim, taki czy inny. Jeżeli chcieliśmy być bardzo tajemniczy, to mogliśmy sobie naprawdę tu wodze fantazji popuścić. Mój akurat pseudonim był bardzo prosty. Jest zresztą, bo gdzieś tam też się cały czas nim posługuje, czyli Midzi. I to się wzięło po prostu z imienia i nazwiska, nie trudno zgadnąć. Natomiast byliśmy bardziej znani w ten sposób. Teraz, kiedy mamy tyle komunikatorów, gdzieś tam powiedzmy Facebook, Messenger, tak, WhatsApp, inne tego typu miejsca, jesteśmy raczej znani z imienia i nazwiska, czyli ta nasza tożsamość rzeczywista łączy się bardziej z tą tożsamością internetową. To ma swoje oczywiście dobre, ale też i może mieć złe strony.
0: Jak najbardziej. I to jest też to, że właśnie coraz bardziej bawimy się już danymi realnymi, tak? Numery telefonu, adresy e-mail. Już coraz mniej to wszystko jest anonimowe, no ale poniekąd sami tego chcieliśmy, bo z jednej strony jak były czasy dzikiego internetu, gdzie wszystko było po nickach i tak dalej, no to ten internet był taką domeną tych wszystkich geeków, nerdów, że jak siedzisz dużo w internecie, to chyba jakiś problem, to coś tam, ten. To byli ludzie, którzy lubili internet.
1: Tak,
0: a teraz mamy to, co chcieliśmy. No, wszyscy używają internetu, no i w związku z tym też te ewolucje, o których mówimy. Tak, Piotrze?
1: No, chciałem powiedzieć, jeśli chodzi o ten wymóg numeru telefonu, no to efekt ma taki, że powiedzmy nawet, zresztą przykład życia, tak, no, kiedyś z tą rodziną gdzieś właśnie komunikowaliśmy się po Skype'ie, teraz jest przejście na WhatsAppa, no więc trzeba było gdzieś rodzicowi WhatsAppa skonfigurować. I tu nagle, no i tutaj wchodzi ta odkrywanie kontaktów po naszej książce adresowej. Nagle Nagle okazuje się, że pół pracy i znajomych ma WhatsAppa, tak? I że można do nich pisać.
2: Swoją drogą przemilczeliśmy jeszcze jeden komunikator, który właśnie mam wrażenie, że z jakiegoś dziwnego powodu, w sumie nie wiem z jakiego, stał się popularny wśród Polonii, wyjeżdżającej gdzieś tam za chlebem, nawet bardziej, wśród emigracji naszej, Viber. On jeszcze cały czas jest i
0: tak,
2: można go używać, natomiast mam wrażenie, że jego czasy świetności też już minęły, zresztą też minęła jego w miarę dobra dostępność, bo ta dostępność się pogorszyła. Teraz w ogóle mam wrażenie, ja ostatnio nawet sobie do tego Vibera tak po prostu wróciłem, żeby zobaczyć, co tam się dzieje, no to widzę jakieś zatrzęsienie różnych botów, różnych spamów. Tam dopiero jest jakieś takie siedlisko dziwnych wiadomości, dziwnego dodawania do grup, w których nie chcesz być absolutnie. Potem pojawiają się jakieś dziwne treści w wiadomościach prywatnych. Jakieś takie to naprawdę jest dziwny ten komunikator, a też niestety pogorszyła się jego dostępność. I to pogorszyła się tak dosyć mocno, że ja nawet nie byłem w stanie z jakiegoś powodu, nie wiem jak ja to zrobiłem, nie umiem tego odtworzyć, ale jakimś cudem mi się udało zaakceptować politykę prywatności. Czy nawet jej nie zaakceptowałem, ale on z jakiegoś powodu mnie za którymś odpaleniem aplikacji w końcu przepuścił. Jakieś to takie, ale ten Viber, no kiedyś mam wrażenie, że też i wśród nas był nieco bardziej popularny. Trochę się tego używało, chyba nawet jakiś podcast robiliśmy o Viberze.
0: No bo on był też chyba takim pierwszym komunikatorem wieloplatformowym, czyli przypomnijmy iOS, Android, rok
2: i
0: 2000.
2: Windows
0: to wyszedł potem i on chyba nigdy dostępny nie był.
2: A nie, no, dostępny nie był. Za to potrafił czasem coś w systemie tak namieszać, że...
0: Ale ja pamiętam właśnie, jak on wyszedł jako aplikacja, że i na iPhone'a, i na Androida, ale że dało się... Przede wszystkim chyba... Aha, wiem, on najpierw był tylko na iPhone'a, ale w przeciwieństwie do FaceTime'a pozwalał na rozmowy czysto głosowe, bo FaceTime Audio dopiero doszedł w którymś tam iOS-ie, a na początku FaceTime był komunikatorem czysto wideo.
1: Okay.
0: A Viber pozwalał, on był taką repliką telefonu. Ja pamiętam, że się tym strasznie ekscytowałem, no bo to prawie
2: faktycznie,
0: jak
2: Wojt. Faktycznie, bo przecież, czekajcie, ja dobrze kojarzę, WhatsApp na samym początku to były wiadomości tekstowe i głosowe. Tam tak, nie było tam rozmów.
0: Nawet nie głosowe na początku.
1: Rozmowy to późno doszły, tak?
2: Tak. Tak,
0: rozmowy były testowane w roku 2015.
2: Dokładnie, i dlatego chyba ta popularność Vibera, bo poza Skype'em to rzeczywiście...
1: Bo Facebook chyba też wtedy Messenger nie miał.
2: Zobaczcie, jak tak, to już człowiek nie pamięta, że czegoś nie było.
0: No, to tak. Prawda. I właśnie wiem, że tam była i klawiatura, tam był taki kompletny interfejs telefonu, że ostatnie rozmowy, klawiatura, taki skopiowany jakby interfejs telefonu na iPhone'ie.
1: I chyba dlatego to się tak przyjęło.
0: Bardzo możliwe. I w tym momencie Viber jest podstawowym komunikatorem, ale właśnie Ukraina, Serbia, gdzieś tak wschód, Bałkany, trochę coś tam. To tam jeszcze się bardzo, bardzo mocno Viber trzyma. I całe szczęście, że to nie u nas, bo z drugiej strony, no jaki problem, żeby u nas się wyrobił jakiś taki komunikator, który jest niedostępny.
1: Dużo nie potrzebujemy drugiego Telegrama, gdzie ludzie po prostu piszą petycje, tak, dzisiaj dosłownie. Mm.
2: Dokładnie. I niestety chyba nic z tego nie wynika. No. Co chwilę pojawiają się nowe wersje Telegrama, informacja, że poprawki jakieś tam drobne, usprawnienia i nie tylko, no tylko jakoś w tej dostępności tych usprawnień nie ma. A szkoda, bo Unigram naprawdę jest fajnym komunikatorem.
0: TwinScape zresztą też.
2: No tak.
0: No i to, że w ogóle Telegram

0: być, jak miałyby wyglądać? Czy już raczej wszystko zostało powiedziane?
1: Ja przede wszystkim mam takie życzenie, żeby te komunikatory były dla nas po prostu dostępne. Bo to, co pokazuje historia i zresztą teraźniejszość też, to jest fakt, że może być to naprawdę w różny sposób zrobione. Raz lepiej, raz gorzej. No i też ja bym sobie osobiście życzył jednak mimo wszystko tej otwartości. Mówi się, że komunikatory tych największych też mają się jakoś tam otworzyć i pozwolić na tę interoperacyjność, żeby się można było łączyć powiedzmy z jednego komunikatora w drugi, żeby to API było jakoś tam otwarte. I to myślę, że też byłoby nie najgorszą rzeczą, bo są przecież programy nam dedykowane, które mogłyby mieć być takimi dostępnymi klientami. Oczywiście też wiadomo, że to nie chodzi o to, żeby tworzyć wszelkiego rodzaju oprogramowanie tylko dla niewidomych, bo fajnie, żeby te główne klienty wszelkiego rodzaju komunikatorów dostępne były. Natomiast jeżeli ktoś potrzebuje jakiegoś no naprawdę szybkiego sposobu korzystania z danego komunikatora, to fajnie mieć coś, co nam to umożliwi i co pewne oczekiwania spełni, bo no takie mainstreamowe oprogramowanie rzadko kiedy będzie w stanie aż tak się dostosować do naszych potrzeb.
2: No właśnie, ja myślę, że po prostu się podepnę pod to, co powiedział Michał. No fajnie byłoby, żeby to było dostępne. Jakoś coś gdzieś działało na desktopach. No akurat wiem, że to nie każdy tego potrzebuje, ale bo dzisiaj generalnie mamy gdzieś te aplikacje, nie wiem, do WhatsAppa czy do Telegrama na komputerach, no w miarę sensowne. Parę lat temu tak nie było. Tak WhatsApp na komputerze to tak średnio się fajnie z tego korzystało. To się też niedawno całkiem zmieniło. No właśnie, bardziej otwarte, może gdzieś jakieś lepsze możliwości personalizacyjne, jakieś dźwięki, żeby sobie dostosować. Tego mi w Discordzie bardzo brakuje na przykład, no ale to już tam gdzieś, no może osobista kwestia, ale myślę, że nam takie opcje mogą być jak najbardziej przydatne, potrzebne. No i to z tą otwartością, no zobaczymy, dosłownie dzisiaj albo wczoraj wieczorem przeczytałem, że faktycznie gdzieś w WhatsAppie już trwają prace nad tym, żeby dostęp do innych komunikatorów wprowadzić. Pewnie będę jutro w przeglądzie o tym mówił więcej. Plan jest taki, żeby inne komunikatory wysyłały wiadomości na serwery WhatsAppa. Czy to jest bezpieczne? No tutaj można dyskutować, no ale takie mają być plany no, dziś, dzięki Unii Europejskiej poniekąd. No fajnie byłoby jeszcze, żeby z innych aplikacji dało się tak do WhatsAppa zalogować, no ale zobaczymy, w jaką stronę to wszystko będzie się kierowało. Oby to też było dla nas bezpieczne, mi się wydaje, bo jednak fajnie, jak ktoś jeszcze wiadomości są szyfrowane, nie jesteśmy inwigilowani. Myślę, że to jest też gdzieś ważne.
1: Ja ze swojej strony bym sobie jeszcze życzył jednej rzeczy, tak w kontekście słuchania Tyfloradia i wszelkiego rodzaju innych audycji, gdzie wykorzystywane jest połączenie z kimś za pomocą internetu. Żeby jak najwięcej tych komunikatorów, nawet jako jakąś tam gdzieś może nieco bardziej ukrytą opcję, pozwalało na wyłączanie wszelkiego rodzaju filtrów, odszumiarek dla tych, którzy wiedzą i którzy chcą, bo oczywiście no wiadomo, że to nie można tego zostawić tak na żywioł, bo większość użytkowników sobie po prostu nie poradzi z włączeniem tego odszumienia, a w większości przypadków, no to powiedzmy sobie szczerze, takie odszumienie robi więcej pożytku. Ale w przypadku audycji na żywo, no to jednak, czy jakiegoś takiego bardziej profesjonalnego wykorzystania, no to jednak robi więcej szkody. Na przykład, wiecie, jeszcze taki jeden przykład ze współczesnych komunikatorów. Messenger. Messenger ma bardzo fajną jakość dźwięku i co z tego? Żeby jeszcze jakość, mówię o głosówkach, o wiadomościach głosowych, żeby jeszcze te wiadomości głosowe dało się zapisać tak prosto, jak na przykład w WhatsAppie.
0: No tak.
1: A się nie da. Mhm. A się nie da. Nie da się ani wyeksportować, ani nic z tym zrobić, co jest problematyczne. Jeżeli na przykład chciałoby się, a wiem, że niektórzy tak robią, radiowe wywiady. To w czasach pandemii tak się ludzie wzięli na sposób. I nagrywając wywiady z kimś, to po prostu wysyłali mu w formie głosowej albo

0: pisemnej pytania na Messengera na przykład, i bo potrzebowali jakiejś tam wypowiedzi. I ktoś odsyłał wiadomość głosową. I to naprawdę mogło być ładne, tylko i był to ładny dźwięk, tylko to trzeba było podłączyć niestety telefon do sprzętu i to zgrać. Nie można było zapisać pliku.
1: Mhm. To prawda. No nic, nasza audycja zbliża się już ku końcowi. Bardzo fajnie było dzisiaj z wami usiąść i na ten temat pogadać. Temat mnie bardzo interesuje, jak zawsze, bardzo z wypiekami na twarzy przyglądam się temu, jak ten rynek właśnie komunikatorów wszelakich się rozwija.
0: I jeszcze ostatnie słowo od Justyny, tak? Która na YouTubie też wspomina jako dawny komunikator gadu-gadu.
1: No tak. No właśnie. Słoneczkowych dużo, jak widać. No jakby nie było, pomysł stary z ICQ się sprawdził, czyli komunikator z numerkami. No sam pan twórca Łukasz Foltyn też wiele zdziałał. Chyba nawet do polityki się gdzieś tam dostał, więc no efekt.
0: Owszem.
1: Został osiągnięty. No nic, w takim razie żegnamy się na dziś. Przy mikrofonie prowadzącego Paweł Masarczyk, a ze mną dzisiaj Michał Dziwisz i Piotr Machacz i też Rafał Kiwak, który musiał nas wcześniej opuścić. I wy, nasi słuchacze, tu Patryk i Grzegorz się odważyli zadzwonić, Justyna pisała, a wy będziecie mogli, jeżeli nie mieliście okazji lub nie chcieliście tego robić na żywo,
0: skomentować.
1: Też się wypowiedzieć w komentarzu.
2: Tak,
1: tak. Także dzięki raz jeszcze, no i do usłyszenia ponownie.
2: Do usłyszenia.
1: Tyfloradia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witam Państwa przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji omówię Państwu mikrofon marki Rode o modelu NT1, a właściwie NT1A. Mikrofon ten jest mikrofonem bardzo, można powiedzieć, profesjonalnym. Zdecydowanie do zastosowań już takich naprawdę, powiedziałbym, studyjnych. Mikrofon jest od wielu lat bardzo doceniany i występuje właśnie w studiach nagraniowych, przeznaczony do nagrywania wokalu. Nadaje się do nagrywania przynajmniej niektórych brzmień instrumentów. Niektóre nagrywa lepiej, niektóre nagrywa gorzej. Jeśli chodzi o instrumenty, to pokażę na przykładzie swoich klawiszy. Mikrofon jest bardzo ciekawy. Na początek przeczytam Państwu kilka takich ciekawostek, które na jego temat znalazłem na stronie https://128264.rode-nt1a-studyjny-mikrofon-pojemnościowy.html. Jeszcze raz powtórzę adres, gdyby ktoś chciał sobie zajrzeć. https://128264.rode-nt1a-studyjny-mikrofon-pojemnościowy.html. I co tutaj mamy? Czyli tak, Rode NT1 to zdobywca nagrody Editors Choose pisma Electronic Musician w roku 2004. Tak więc widać, że produkt od wielu lat jest już na rynku i jednocześnie najcichszym pojemnościowym mikrofonem studyjnym na świecie. Ulepszona wersja klasycznego mikrofonu Rode NT1 może pochwalić się szumami własnymi na poziomie 5 dB. NT1A stał się standardowym wyposażeniem studiów nagrań, dając ciepłe brzmienie, szeroki zakres dynamiki, klarowność oraz odporność na duże poziomy ciśnienia akustycznego, którą można spotkać w niektórych najdroższych mikrofonach obecnych na rynku. Obudowę mikrofonu wykończono satynowym niklem, a do mikrofonu dołączono uchwyt elastyczny i miękki futerał. Dane techniczne. Wkładka jednocalowa, pojemnościowa, polaryzowana zewnętrznie. Charakterystyka kierunkowości kardioidalna. Pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz. Impedancja wyjściowa 100 ohmów. Ekwiwalentny poziom szumu 5 dB. Tutaj są jeszcze pewne wartości, których do końca nie rozumiem, dlatego podałem nazwę strony, żeby można było sobie doczytać. Czułość 31,9 dB. Zasilanie Phantom 48 V lub 24 V. Wymiary 190 na 50 mm. Ciężar 326 g. Cena na Ceneo od 1159 zł do 1199 zł. Z mikrofonem tym dostajemy, proszę Państwa, uchwyt antywstrząsowy, pop filtr, futerał oraz długi i taki bardzo fajny kabel standardu XLR. Oczywiście nie wiem, jak wygląda futerał, dlatego że ja mam ten mikrofon zakupiony swojego czasu kilka lat temu z drugiej ręki. Z uwagi na powyższy fakt nie wiem też, czy wraz z tym mikrofonem była dostarczona owiewka. Ten uchwyt, proszę Państwa, jest naprawdę bardzo, bardzo solidny. To jest taka jakby cała wielka metalowa obejma, takie jakby jarzmo. Wygląda to w ten sposób, że wyobraźmy sobie, że mamy metalowe koło o średnicy jakichś 8 cm. Naokoło tego koła równolegle jest jakby zrobiony z tego samego metalu kwadrat, czyli jakby cztery takie metalowe patyki o długości jakichś 10 cm każdy, gdzieś tak w połowie przytwierdzone do tego koła, a na wierzchu wygięte. Na tych czterech patykach są wycięcia i przez te wycięcia napięty jest taki sznurek jakby. Nie wiem dokładnie, co to jest, ale to jest jakby taki sznurek. I ten sznurek tworzy jakby zawieszenie w tym uchwycie. Znaczy właściwie taka gumka jest, a nie sznurek. Jest na tej gumce, a z drugiej strony tej gumki jest takie plastikowe mocowanie od spodu zakończone plastikową nakrętką. Tę nakrętkę należy od spodu mikrofonu nakręcić, czyli to nie jest tak, że wciskamy mikrofon w taką obejmę, tylko przykręcamy ten mikrofon od spodu za gwint, który od mikrofonu odchodzi. Na dole mikrofonu jest gwint, a jeszcze niżej jest gniazdo XLR-u męskiego. Czyli jest tak, że jest ten gwint i przykręca się od spodu tą nakrętką przy tym zawieszeniu do tego jakby pająka, do tego uchwytu antywstrząsowego. I kiedy już mamy to zrobione, to mamy ten mikrofon bezpiecznie umieszczony. I oprócz tego w tym uchwycie antywstrząsowym są jeszcze dwa mocowania. Jakby wziąć ten uchwyt tak, żeby jedno z tych mocowań było z przodu, drugie z tyłu, to są jakby takie dwa miejsca. Teraz nie mam tego z przyczyn technicznych przed sobą, ale jedno z nich jest chyba na stałe, a drugie jest przykręcone, że można odkręcić taką śrubę i można ten mikrofon wychylić pod kątem na statywie. To jest do przykręcenia statywu. Jedno z tych mocowań ma dwa gwinty. Jeden w drugim jakby. Czyli tak, jest jeden gwint na statywy szersze, a w nim w środku jest drugi gwint do statywów węższych, czyli o mniejszej średnicy śruby. I wtedy dzięki temu można razem z tym uchwytem przykręcić mikrofon na statywie, a drugie mocowanie, które jest naprost niego, służy do mocowania popfiltra, gdyż z mikrofonem otrzymujemy popfiltr. Popfiltr ten nie jest mocowany standardowo na zaciski, tak jak się to mocuje najczęściej pod filtry na statywie mikrofonowym się zaciska, tylko on ma jakby swój sposób montażu, a mianowicie wkłada się w to drugie miejsce w tym uchwycie i przy popfiltrze mamy drugą taką jakby nakrętkę, którą można odkręcić i popfiltr również wychylić według swoich potrzeb i przykręcając nakrętkę zablokować jego odpowiednią pozycję. I mamy już mikrofon zamontowany na statywie. Żeby być pewnym, czy mówimy do tego mikrofonu poprawnie, to z tej strony membrany, do której się mówi, jest pod membraną kropka. Wyraźnie tę kropkę można wyczuć po niewidomemu bez problemu, także można dzięki temu wiedzieć, czy mówimy do mikrofonu poprawnie, czy mówimy, że się tak wyrażę, do przodu mikrofonu, bo tak jak mówiłem, mikrofon jest mikrofonem pojemnościowym. Tutaj do tych wymiarów jeszcze można dodać. Mikrofon jest mikrofonem wielkomembranowym, studyjnym. Doczytałem się w internecie, że w Australii, skąd pochodzi firma Rode, gwarancja na ten mikrofon jest 10 lat, ale tutaj to nie wiem, proszę Państwa, dlatego że z kolei na stronie sklepu Thomann przeczytałem, że gwarancja jest 3 lata. Zainteresowanym podam jeszcze taką inną fajną stronę, na której można poczytać sobie o tym mikrofonie wiele takich ciekawych rzeczy. Jest to strona Estrada i Studio i tutaj mamy https://estrada-i-studio.pl/testy/sprzed-studyjny/1110-rode-nt1a-mikrofon-pojemnościowy. Podam jeszcze raz nazwę strony https://estradaistudio.pl/testy/sprzed-studyjny/1110-rode-nt1a-mikrofon-pojemnościowy. Kolejna informacja, którą tam można wstawić. Ponieważ mikrofon przewidziany jest do zastosowań studyjnych, ja, mimo że jakiś czas temu prezentowałem kilka mikrofonów w kabinie, to wprawdzie nie chciałbym dublować materiałów w swoich audycjach, ale powtórzę tutaj prezentację z mikrofonem Rode NT1 i z ekranem akustycznym, ponieważ ten mikrofon jest przeznaczony do tego, a później będziemy słuchać już prezentacji, które zrobiłem w kilku innych miejscach. Ponieważ dysponuję rejestratorem Olympus LS100, który ma możliwość współpracy z mikrofonami wymagającymi zasilania fantomowego, postanowiłem również poeksperymentować z tym mikrofonem do zastosowań mobilnych, czyli jak nagrywa na otwartej przestrzeni. Między innymi udało mi się, wprawdzie niewiele, ale trochę nagrać śpiew ptaków, szum ulicy, także tego sobie, proszę Państwa, też posłuchamy, a także posłuchamy prezentacji poszczególnych instrumentów. Aczkolwiek ten test związany z instrumentami jest dosyć prowizoryczny, dlatego że gram na fortepianie i keyboardzie i jedyne co mogłem zrobić, to po prostu mogłem zasymulować pewne brzmienia na keyboardzie. Zainteresowanym podam model keyboarda Yamaha PSRS710 i umieściłem ten mikrofon na statywie w odpowiedniej odległości od tego instrumentu. Aczkolwiek tutaj mogło być trochę niedociągnięcia, ale chciałem tak pokazać, jak ten mikrofon rejestruje właśnie różne rodzaje instrumentów, między innymi instrumenty klawiszowe, pianina, tudzież gitary, instrumenty smyczkowe, instrumenty perkusyjne, chociaż tak jak mówię, to są symulowane brzmienia przez keyboard, nie klasyczne instrumenty. Także poglądu takiego naprawdę miarodajnego nie będzie, ale cokolwiek myślę, że da się z tego wywnioskować. Zapraszam do prezentacji. Jako pierwsza to będzie prezentacja mikrofonu w kabinie, a właściwie mikrofonu przy współpracy z ekranem akustycznym, bo lepszych warunków studyjnych nie mam, żeby to zaprezentować.
2: Teraz jestem, proszę Państwa, przed mikrofonem. Mikrofon jest wstawiony do ekranu akustycznego. Oczywiście przede mną jest popfiltr i wszystko jest tak zmontowane, jak być powinno. Sam pokój nie jest najlepszym miejscem, żeby to całkowicie wytłumić. Mimo że zamknąłem okno, to zza okna też mogło dochodzić jeszcze jakieś odgłosy, ale nie mogę tego, nie mam możliwości już tego bardziej zniwelować. Zrobiłem, co mogłem. Popfiltr jest przed ustami. Taka kabina może trochę pomóc do nagrywania wokalu w domu, niemniej jednak ja, mimo że zamknąłem okno w pomieszczeniu, to jakieś tam odgłosy mogły się przedostać, ale tego już nie jestem w stanie zniwelować. Mikrofon mam podłączony do karty Behringer UMC 1820.
4: Teraz będzie test mikrofonu w domu. Między innymi wyjdę na balkon i też tam pokażę kilka rzeczy.
2: Rozpoczynamy test mikrofonu Rode NT1. Mikrofon jest bardzo profesjonalny i naprawdę muszę przyznać, że przenosi dźwięk bardzo dobrze. Nadaje się zarówno bardzo dobrze do nagrań lektorskich, jak i do nagrywania instrumentów. W tym momencie mam podłączony niniejszy mikrofon do rejestratora Olympus LS100. Wybrałem ten rejestrator do niego z uwagi na fakt, że niniejszy mikrofon potrzebuje zasilania fantomowego w postaci 48 V, jakie daje nam łącze XLR, a w te złącza właśnie jedyny udźwiękowiony tej klasy rejestrator jest wyposażony, dlatego mogę to zaprezentować. W tej chwili trzymam mikrofon tak, jak się go trzymać powinno, czyli z taką kropką skierowaną w moją stronę, która tutaj jest na nim widoczna, poniżej gruszki, że się tak wyrażę, do której się mówi poniżej membrany, czyli tej siatki, w której umieszczona jest cała elektronika. Mikrofon jest mikrofonem kardioidalnym. W tym momencie mówię dokładnie do przodu mikrofonu i mam go przed ustami. Wszelkie kompresory i limitery są w rejestratorze powyłączane, tak żeby można było określić jakość nagrania. Nie mam całkowicie wytłumionego pomieszczenia, mimo że okno zamknąłem, to mimo wszystko zza okna może coś dochodzić. Przez chwilę nic nie będę mówił. Może uda się wysłyszeć szumy tego mikrofonu, aczkolwiek no nie wiem, dlatego że, tak jak mówię, nie jestem w stanie oddzielić się od otoczenia całkiem. Tak więc, tak jak mówię, trzymam go przed ustami, a teraz ustawię go w stronę przeciwną, czyli będę mówił jakby do tyłu tego mikrofonu. Teraz mówię, proszę Państwa, do tyłu mikrofonu, ale mikrofon trzymam w takiej samej odległości od twarzy, czyli gdzieś jakieś 5 cm. I tak wygląda nagranie, kiedy mówię do tyłu tego mikrofonu. Teraz mówię do jego prawego boku. I tak wygląda nagranie z jego prawego boku. Teraz mówię do boku lewego. I tak wygląda nagranie z boku lewego. Teraz z powrotem mówię do tyłu. A teraz z powrotem mówię do przodu. W tej chwili mikrofon jest bez żadnych ochron. Nie mam do niego owiewki, ale mam cały uchwyt antywstrząsowy wraz z popfiltrem, który jest na jego wyposażeniu, i zaraz założę i zaprezentuję wszystko to samo. Owiewki nie mam, nie wiem, czy owiewka jest w standardzie, gdyż mikrofon kupiłem z drugiej ręki. A teraz będzie taki sam test, ale z założonym popfiltrem i uchwytem antywstrząsowym. Teraz, proszę Państwa, umocowałem mikrofon w całym tym uchwycie antywstrząsowym razem z popfiltrem. To jest wszystko, co zostajemy z mikrofonem. On już właśnie jest w takim jakby jarzmie, tudzież w koszyku. Przede mną jest popfiltr, za popfiltrem jest mikrofon. Jak Państwo słyszą, nagranie jest o wiele wyraźniejsze. I to jest to, co ja do Państwa teraz mówię. Mikrofon jest przewidziany do nagrań studyjnych. Niemniej jednak ja pokażę również Państwu, jak ten mikrofon przenosi na otwartej przestrzeni. Na chwilę przejdę się po domu, a za jakiś czas wyjdę na balkon. Z tym, że też zrobię to tak, że najpierw pokażę bez popfiltra i bez koszyka, a później z popfiltrem i z koszykiem. Tak dla formalności jeszcze, teraz oczywiście mówię tak, jak się powinno mówić, czyli jestem między mikrofonem, a mną jest popfiltr, a teraz jakby teraz do jednego boku tego mikrofonu, teraz do drugiego boku tego mikrofonu i teraz do tyłu tego mikrofonu. A teraz tak, jak to być powinno. A jeszcze taka jedna informacja, być może niektórzy się zastanawiają, dlaczego nie mam owiewki, mianowicie w momencie, gdy mamy popfiltr, owiewka jest niepotrzebna. Nie wiem, czy owiewka była w zestawie, bo tak jak mówię, mikrofon mam z drugiej ręki. Wiem natomiast, że cały ten uchwyt łącznie z popfiltrem jest od tego zestawu i jest temu mikrofonowi dedykowany. Zwłaszcza, że mikrofonu nie wprowadza się w uchwyt w sposób tradycyjny, nie zaciska się, tylko od spodu się do niego przykręca. Tak więc teraz zdejmuję uchwyt i przejdę się z tym mikrofonem po domu.

Tak wygląda na balkonie nagranie mikrofonem Rode NT1 i to było bez dodatkowego wyposażenia. Za chwilę zamocuję mikrofon w koszyku oraz z popfiltrem. Myślałem, że uświadczymy głośniejszego śpiewu ptaków, ale niestety jest tylko taki, jaki jest. Teraz już mikrofon umieściłem w mocowaniu. Jako, że trudniej mi jest teraz nim operować, w związku z tym, jak będę szedł na balkon, to będę trzymał mikrofon w przeciwną stronę od siebie. Także kiedy wyjdę na balkon, to będzie on skierowany w stronę otwartej przestrzeni.

0: Teraz będzie test mikrofonu na korytarzu i w windzie i trochę na dworze.
1: Teraz stoję, proszę Państwa, przy oknie, ale pop filtr skierowany jest w moją stronę, tak więc mikrofon też. Teraz postaram się wystawić mikrofon przez okno i oczywiście pop filtr skierować na zewnątrz.

Teraz wyjdę z tej sali. Przez chwilę nagram na korytarzu. Zjadę windą na dwór.

Teraz, proszę Państwa, wsiadam do windy. Przypominam, że mikrofon jest skierowany na windę i zjedziemy na dół całkiem. Może na chwilę włączę wentylator. Okay, wyłączyłem i teraz drzwi otworzą się z tej strony i wyjdę na dwór.

W tej chwili wyszedłem, proszę Państwa, na dwór i nagranie wygląda tak. Może trochę będzie większy hałas niż na tym poprzednim nagraniu. No jest większy wiatr. To akurat można to zademonstrować, jak sobie ten mikrofon radzi. Spodziewałem się większego hałasu na dworze, ale niekoniecznie. Teraz odwróciłem mikrofon, pop filtr już jest w przeciwną stronę od mojej. I teraz zrobimy tak, że w drodze powrotnej wykręcę mikrofon z uchwytu i zobaczymy, jak będzie nagrywało. Chociaż właściwie z samego uchwytu wykręcać nie muszę, ale wystarczy, że zdejmę pop filtr. Już zaraz to zrobię.

popfiltr już zdjąłem i mówię do samego mikrofonu. Uchwyt antywstrząsowy jest założony, bo nie bardzo mam jak go zdjąć. Ale różnica jest taka. A za chwilę będę wsiadał do windy i wracam. Winda zaraz powinna przyjechać.

Winda już jest, można wracać. Winda już jest, można wracać. I teraz mikrofon jest bez popfiltra. Popfiltr zdjąłem, ale nie wymontowałem go z uchwytu, bo nie bardzo mam jak tutaj. Nie bardzo mam możliwość technicznie to w tym momencie zrobić. A wysiadał będę drugimi drzwiami, czyli tymi, to muszę się teraz odwrócić, tymi, którymi wsiadałem.

Kręcę pop filtr z mikrofonu i pokażę Państwu, jak będzie bez pop filtra, ale żeby już nie przedłużać, to pokażę tylko to demo, a właściwie pierwsze jego dwie części do partii fortepianowej. Słuchamy.

0: Podsumowując, komu mogę taki mikrofon polecić? Mikrofon ten na pewno mogę polecić osobom, którym zależy na bardzo dobrym brzmieniu i jeszcze w nie najdroższej cenie, gdyż mikrofony studyjne potrafią bardzo, bardzo drogo kosztować. Na pewno mogę polecić komuś, kto zamierza zacząć przygodę z jakimś home recordingiem, komuś, kto zamierza sobie stworzyć domowe studio nagrań. Na rynku też jest trochę tańszych mikrofonów, na przykład mikrofon Rode M3, który też jest bardzo, bardzo dobry i który zaprezentuję w kolejnej audycji i jest sporo tańszy, a także bardzo wygodny i przewidziany na pewne inne rozwiązania, gdyż uwaga, jest on również mikrofonem pojemnościowym, ale może działać zarówno za pośrednictwem zasilania fantomowego, czyli 48V, jak również, jeżeli mamy jakiś tańszy sprzęt, który nie ma możliwości współpracy z urządzeniami z zasilaniem fantomowym, możemy do tego mikrofonu włożyć 9V baterię. O tym mikrofonie opowiem w następnej audycji, a na dzisiaj już to wszystko. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
3: Witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Z tej strony Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku postaram się Wam zaprezentować program Daisy2Go, czyli aplikację dla naszych telefonów symbianowych, umożliwiającą odsłuchanie audiobooków nagranych w systemie Daisy. DAISY, czyli Digital Accessible Information System, jest to zaprojektowany przez szwedzkich naukowców najbardziej efektywny sposób tworzenia audiobooków. Najpełniejsze zastosowanie systemu pozwala na jednoczesne odsłuchiwanie czytanej książki i śledzenie jej treści wzrokiem na ekranie. Dzięki niezwykle funkcjonalnej możliwości poruszania się po stronach, rozdziałach, frazach czy akapitach, DAISY został przyjęty jako standard w ponad 30 krajach, w tym także oczywiście i w Polsce. Aplikacja, którą dzisiaj zaprezentuję, jest darmowym programem dostarczanym wraz z programem odczytu ekranu TOX. Działa na telefonach z aktywną licencją dla TOX-a i to co najważniejsze, działa tylko na telefonach opartych na platformie Symbian S60V3. Zatem bierzemy nasz telefon i włączamy aplikację Daisy2Go.
4: Nie masz żadnych książek w biblioteczce. Czy chcesz dodać książki do biblioteczki?
3: Jak słyszymy, przy pierwszym uruchomieniu program informuje nas, że nie posiada żadnych książek w bibliotece i pyta nas, czy chcemy dodać książkę. My chcemy, ale zrobimy to dopiero za chwilę, więc na razie dajemy klawisz F2,
4: okno biblioteczka, anulując. Brak danych.
3: Słyszymy biblioteczka, brak danych. Wejdźmy sobie w opcje, aby je przejrzeć i zobaczyć, co nam oferuje Daisy2Go. Pierwsza pozycja, nowa książka, czyli tą pozycją włączymy ten sam kreator, który pojawił się nam przy pierwszym uruchomieniu i oczywiście zaraz z niego skorzystamy.
4: Przekształć na Daisy 2.5.
3: Przekształć na Daisy jest to opcja, która pozwala nam jakiś folder z plikami MP3 przekształcić na format Daisy. Niestety działa ten format Daisy wtedy tylko i wyłącznie w obrębie naszego telefonu. Niestety nie można folderów z na przykład audiobookiem w MP3 samodzielnie sobie przerobić na format Daisy z użyciem tegoż właśnie programu.
4: Ustawienia 3.5.
3: Później mamy ustawienia,
4: info,
3: i wyjdź. Będziecie widzieli, że w trakcie prezentacji ta ilość dostępnych opcji będzie się

0: ja akurat w tym folderze Music mam moje audiobooki przygotowane, które mi się udało znaleźć w ogóle w formacie Daisy na potrzeby prezentacji. I mamy tutaj kilka katalogów. Właściwie trzy. Przy czym tylko dwa to są audiobooki. I teraz jak powinienem wczytać daną książkę? Otóż ustawiam się na pierwszej pozycji na liście i naciskam klawisz F1, bo on, jak sami możemy się przekonać, oznacza pozycję szukaj. Jeśli ja w tym momencie nacisnę klawisz F1, Daisy2Go w danym katalogu z plikami muzycznymi będzie wyszukiwał książek Daisy. Jak słyszymy, znalazł dwie pozycje dla odróżnienia się jedna od drugiej. Obie noszą nazwę title, no ale o tym też za chwilkę, bo to nie jest oczywiście wina programu, tylko tak, obie te książki zostały otagowane, że w systemie Daisy ktoś im po prostu wstawił jako tytuł słowo title. My chcemy wczytać, powiedzmy, obie książki i teraz, aby je wczytać, spokojnie możemy je zaznaczyć sobie. Każdą książkę, na przykład jakby ich tu było 50, to możemy sobie tylko zaznaczyć te, które nas interesują. Zaznaczam je joystickiem i po liście poruszam się strzałkami góra-dół. Jak już jestem zainteresowany konkretnymi książkami, mam je zaznaczone, naciskam klawisz F1 i z tego menu wybieram pozycję dodaj.
1: Wybierz okno multimedia. Wejdź drugą 11 z 11.
0: No, jak właśnie mieliśmy okazję się przekonać, program Daisy2Go udało nam się zamknąć, ponieważ wczytaliśmy dwa bardzo duże audiobooki, ale oczywiście nic się nie stało, po prostu wciskam w tym miejscu jeszcze raz klawisz wyboru i otwieram program. Jak słyszymy, obie zaznaczone książki znajdują się w folderze biblioteczka. Otwórzmy sobie zatem ponownie menu.
1: Otwórz spis treści. 1 w 11.
0: Teraz widzimy, że już nie ma tu 5 czy 6 pozycji, tylko jest tu już pozycji 11. Możemy otworzyć spis treści.
1: Nowa książka. 2 przekształć na Daisy. 3 w 11. Sortuj według podmenu 4
0: możemy
1: w 11.
0: Posortować nasze książki.
1: Zaznaczone autorów. 1 w 4. Dół. 2 w 4. Historii czytania. 3 z 4. Zap. 4 z 4.
0: Jak widzimy, podział wydaje mi się, że taki spokojnie wystarczy. Cztery pozycje, tytuły, autory, kolejność czytania i daty.
1: 4 w 11. Porządek sortowania, podmenu 5 w 11. Zaznaczone wzrastające, 1 z 2. Malejące, 2 z 2.
0: Porządek sortowania.
1: Podmenu 5 w 11, usuń, 6 w 11.
0: Możemy usunąć daną książkę.
1: Zaznacz, usuń, zaznaczenie. Podmenu 7 w 11.
0: Zaznaczyć, jeśli chcemy usunąć więcej niż jedną pozycję.
1: Informacja
0: o książce. Tu się na chwileczkę zatrzymamy i na tej książce, na której jestem, wcisnę sobie klawisz wyboru.
1: Wybierz okno informacja o książce. Stworzył 1 z 19.
0: Mamy teraz tutaj do dyspozycji 19 różnych pozycji i możemy sobie obejrzeć, co która zawiera. To są informacje zawarte w systemie Daisy na temat danej książki. I zobaczmy,
1: data wydania 2, 0,
0: co możemy
1: 0,
0: tutaj
1: 7,
0: poczytać. Mamy datę 0, wydania, 5,
1: kreska, format, Daisy, druga, 0, 2, 6, 19.
0: Format, w jakim to zostało nagrane.
1: Identyfikator 07, 05,
0: identyfikator,
1: 0, 1, 4, 0, język P, L, 5, 19.
0: Język.
1: Wydawca B, C, P, Z, N, 6, 19.
0: Słyszymy, że wydawcą jest B, C, P, Z, N. Tytuł, jakże oryginalnie dla Biblioteki Centralnej PZN-u nazwać książkę w systemie Daisy po prostu tytuł. To chyba, żeby było łatwiej ją znaleźć wśród, powiedzmy, 20 książek o tytule tytuł, no ale już nie będziemy komentować. Tutaj poszczególne dodatkowe informacje możemy znaleźć, jak i kiedy ten system Daisy, kiedy nam tą książkę kompilował,

0: Całkowity czas 6:48:37 sekund.
1: Całkowity czas trwania książki mamy.
0: Strony tytułowe 0:14:19. Strony 138:15:19.
1: Wiemy, że książka ma 138 stron.
0: Strony specjalne 0:16:19. Maksymalna strona 138:17:19. Głębokość struktury 1:18:19.
1: Głębokość struktury 1, czyli widzimy, że akurat ta książka w systemie DAISY została zrobiona w jeden z najprostszych sposobów. Po prostu nie ma tam żadnych poziomów zagłębienia, wszystko jest mniej więcej na tym samym poziomie. Książka została praktycznie podzielona tylko na strony.
0: Tyk multimedium audio MCC19:19.
1: No i to praktycznie tyle, jeśli chodzi o informacje, więc możemy wrócić do książki. Jak książkę mamy odtwarzać? Jeśli już wybierzemy sobie którąś z książek, to na niej wciskamy klawisz wyboru raz. Jednokrotne wciśnięcie klawisza wyboru spowoduje, że otworzy nam się spis treści.
0: Wybierz. 0%.
1: Wczytywanie, w zależności od tego, jaka to jest duża książka, to wczytywanie może chwilkę potrwać, w zależności od tego, ile plików musi Daisy to Go otworzyć. Jak słyszymy, mamy tutaj, czyta nam to z nagłówek, ten heading i po kolei czyta nam, który to jest nagłówek, z ilu pozycji. Generalnie powinny te nagłówki oznaczać rozdziały, powiedzmy, no ale niestety nie do końca akurat tak jest. W każdym razie od dowolnego z tych nagłówków moglibyśmy rozpocząć odtwarzanie. Więc ustawiamy się na pierwszym i naciskam klawisz wyboru.
2: Jon Drute, Liście smutku.
1: No jak słyszymy, książeczka
2: Andrzej Szymański
1: zaczyna być odtwarzana.
2: Czyta Marta Żak.
1: Jak teraz powinniśmy nawigować?
2: Wydawnictwo, może Instytut Wydawniczy
1: odrobinkę
2: Max.
1: Ściszę.
2: Rok wydania.
1: Jak możemy ściszać? Ściszać i zgłaśniać możemy strzałkami góra-dół, ale nie wystarczy raz nacisnąć krótko strzałeczkę, tylko musimy ją nacisnąć i przytrzymać. Wtedy dopiero nasze odtwarzanie jest ściszane. Podobnie, jeśli chodzi o przewijanie danego utworu, jeśli chcemy go przewinąć, to musimy nacisnąć strzałkę w prawo lub w lewo i ją także przytrzymać.
2: Ludzie cierpią.
1: Już prezentuję.
3: A przecież gdyby się nie zadłużali, stali by dowoli.
1: Ja teraz przewijam dany utwór do przodu. I cały czas trzymam palec na strzałce w prawo. W momencie, gdy puszczę palec, to utwór przestaje być przewijany. Analogicznie do tyłu. Jak widzimy, działa to dość sprawnie. W trakcie odtwarzania, oczywiście odtwarzanie możemy zatrzymać w dowolnym momencie, naciskając klawisz wyboru. Spowoduje to, że włączy się nam pauza. Analogicznie, gdybyśmy chcieli zacząć odtwarzać, możemy nacisnąć klawisz wyboru i w tym momencie odtwarzanie jest wznawiane. Jeśli w trakcie odtwarzania ktoś do nas zadzwoni, to program Daisy to Go automatycznie wycisza się, pauzuje. Możemy odebrać połączenie i po jego zakończeniu program wznawia odtwarzanie od w momentu, w którym zostało ono przerwane. Teraz kilka jeszcze dodatkowych funkcji, które oferuje sam system Daisy, a za jego pośrednictwem program Daisy to Go.
4: Tyflo Podcast.
1: Jeśli włączymy sobie teraz odtwarzanie, to pod klawiszami alfanumerycznymi 4, 5 i 6 możemy regulować tempo odtwarzania. Klawiszem 4 zwalniamy to tempo, klawiszem 6 tempo zwiększamy. Postaram się teraz zaprezentować maksymalnie szybko, jak Daisy to Go jest w stanie odtwarzać.
0: Układała je w dużym starym sicie, lecz czas mijał.
4: Nawinęła ich wszystkie i nadeszło lato. Nastała zima. Rosanna zaczęła tkać.
1: To jest maksymalna prędkość, z jaką Daisy tu jest w stanie odtwarzać.
4: Nie przysyła swatów. Dziewczyna, że w ten sposób może zbadnąć, co też on robi w niedzielę. Nigdzie go nie widać.
1: Jeśli chcemy wrócić do podstawowej prędkości, wystarczy nacisnąć klawisz 5 na naszej klawiaturze.
4: Jak się ma ojciec?
1: I w tym momencie jesteśmy w domyślnej prędkości, a czwóreczką możemy oczywiście zwolnić.
4: Wiedzą wszyscy. Ale dlaczego wyruszać w pole o świcie, powracać nocą i być gościem?
1: Jak widzimy, działa to, ta funkcja. Znowu piąteczką wyrównujemy sobie tempo odtwarzania.
4: Ona też nie ma delikatnych rączek, więc...
1: Kolejną opcją, jaką oferuje nam Daisy, sam system, jest możliwość szczególnego poruszania się. To znaczy, mamy wybór, jeśli chodzi o poruszanie się. Nie ma tak jak w zwykłych książkach nagranych w MP3, że możemy tam przewijać tylko po utworze na tak zwanym podglądzie, czy możemy przerzucać po kolejnym utworze. W przypadku systemu Daisy mamy do wyboru dodatkowe opcje, jak to wygląda. Ponownie włączamy odtwarzanie i teraz, gdy naciskam strzałkę w prawo, w lewo, bez przytrzymywania ich, przeskakuje jak gdyby po z góry zdefiniowanych fragmentach nagrania. Gdzie te fragmenty się definiują? Wystarczy, jak w trakcie odtwarzania nacisnę strzałkę w górę. W tym momencie mam do wyboru w widoku odtwarzania cztery pozycje.
0: Strona 2 z 4. Nagłówek 1 z 4.
1: Co jakie odległości powinien mi program Daisy to Go przeskakiwać? Nagłówek, czyli pierwsza pozycja. Pamiętamy, że w spisie było tam 40 parę pozycji. Gdy wybiorę tę pozycję, tę opcję i teraz nacisnę strzałkę w prawo,
4: rozdział drugi,
1: to będę przeskakiwał po nagłówkach.
4: Rozdział trzeci. Rozdział czwarty.
1: Ale jakbym chciał, na przykład wybierzemy sobie jakąś inną pozycję, powiedzmy stronę. Pamiętamy, że stron było w całej książce ponad 130. Mogę sobie teraz, naciskając strzałkę w prawo, w lewo,
4: jeżeli klamka miała kiedykolwiek
1: przeskakiwać
4: tak, nie wiem,
1: po jednej stronie.
4: Wyjechali rodzice do mini. Potem w strumień światła wyjechali rodzice.
1: Teraz wracam po stronie.
4: Stały tak, nie, jeżeli klamka miała... Rozdział czwarty.
1: Jak widzimy, takie poruszanie się jest niezwykle funkcjonalne i pozwala nam...
4: Zaspany Trofima...
1: zawsze precyzyjnie przeglądać sobie daną książkę nagraną w systemie Daisy, co na przykład bardzo przydatne jest w momencie, gdy w systemie Daisy został nagrany jakiś podręcznik czy tutorial, instrukcja do jakiegoś programu. Łatwo jest nam wtedy pewne rzeczy sobie tutaj odnaleźć. Kolejną funkcjonalnością, jaką udostępnia nam system Daisy, to jest możliwość tworzenia zakładek. Zakładka, czyli jest to stworzenie jak gdyby znacznika w trakcie odtwarzania,
4: gdzie
1: chcemy po jakimś czasie, gdy przerwiemy odtwarzanie, wrócić. Jak postawić taką zakładkę? Można to zrobić na dwa sposoby. Albo powiedzmy, w tym miejscu chcemy postawić zakładkę, naciskamy klawisz numeryczny 8. Nagrywanie zostaje przerwane i nazwa zakładki. Tutaj, proszę zwrócić uwagę, mamy numer 12, jest to numer odtwarzanej w tym przypadku akurat strony. Możemy zostawić ten numer i potem z listy stworzonych zakładek dla danej książki wybrać sobie tą z numerem 12, no ale na przykład możemy sobie wpisać nazwę samej tej zakładki, gdzie będzie nam ona coś mówiła, tak? Bo jeśli tych zakładek będzie więcej, no to możemy potem stracić orientację, która zakładka nas interesuje, albo jeśli więcej osób czyta czyta tą jedną książkę na tym programie Daisy to Go, no to później mogą, prawda, wkraść się pewne tam błędy. No my nie będziemy teraz tu wpisywać żadnych nowych nazw. Zostawimy tą zakładkę numer 12, ona tak się będzie nazywała. Klawiszem F1 potwierdzam mój wybór. I teraz powiedzmy, włączymy sobie z powrotem odtwarzanie.
2: Rozdział 27.
1: I wybierzemy sobie może teraz przeskakiwanie po nagłówkę. Głównie po to, żeby szybciej
2: rozdział 28.
1: Szybciej się poruszać. I powiedzmy, że w tym miejscu też sobie wstawimy kolejną zakładkę. Tu już słyszymy, że jest, nosi ona numer 75. Niech i tak będzie. Wznawiamy odtwarzanie. I kolejną zakładkę wstawimy sobie po kilku kolejnych nagłówkach. Rozdział 32, nie ma sprawy. Klawisz 8. Nazwa zakładki. 84, OK. I teraz, jeśli ja włączę sobie odtwarzanie,
0: 1311132 wróć. Okno treść. Heading 2743 wybierz.
2: Rozdział 32.
1: Jeśli ja włączę sobie teraz odtwarzanie, bez problemu mogę poruszać się klawiszami numerycznymi 7 i 9 po zakładkach. Czyli jeśli naciskam klawisz numer 9, idę jak gdyby po zakładkach w tur.
2: Trofimasz przypomniał sobie wczesnym rankiem, już świta.
1: Skaczę teraz po tych trzech zakładkach do przodu. Jak naciskam klawisz 7, to skaczę do tyłu.
2: Trofimasz przypomniał sobie.
1: Mogę oczywiście, jak wspomniałem wcześniej, skorzystać z listy zakładek. Robię to wchodząc w opcję, a jeszcze przy okazji zademonstruję Wam, że w trakcie odtwarzania, gdy jest odtwarzana książka, jeśli ja wcisnę w tym momencie klawisz F1 wchodząc w opcję, automatycznie nagranie zostaje wstrzymane. I jako druga pozycja to jest dodaj zakładkę, czyli ten klawisz 8, którego używaliśmy.
0: Otwórz zakładki.
1: I mamy trzecią pozycję, otwórz zakładki. I tutaj możemy sobie z listy wybrać konkretną zakładkę. Bardzo przydatne, jeśli właśnie nadajemy zakładkom konkretne nazwy, bo wtedy o wiele łatwiej jest zorientować się, do którego miejsca zmierzamy. Oczywiście, jeśli sami czytamy daną książkę na naszym odtwarzaczu Daisy to Go, no to nawet nie wiem, czy jest sens dodawać nasze własne nazwy, ponieważ zawsze ta zakładka oznaczona najwyższym numerem będzie tą ostatnią, no ale to już wszystko, prawda, wedle uznania. Powiedzmy, że wybiorę sobie tą ostatnią zakładkę, naciskam na niej klawisz wyboru i książka zaczyna być odtwarzana. To, co jeszcze istotnego dla naszego programu Daisy to Go, to możliwość minimalizowania samej aplikacji. Czyli jeśli książka jest odtwarzana, jest otwarty program Daisy to Go, w każdym momencie mogę nacisnąć klawisz czerwonej słuchawki, co spowoduje zamknięcie aplikacji, ale jak gdyby ona jest w tym momencie zminimalizowana, więc działa sobie gdzieś tam w tle na pasku. W tym momencie możemy, nie wiem, wysłać SMS-a, czy zajrzeć do menu, czy zrobić cokolwiek, nie przerywając odtwarzania. Oczywiście na ile to wygodne, to już jest inna sprawa. Pokazuję to tylko jako możliwość. Jak wrócić do naszego programu, skoro już z niego wyskoczyliśmy gdzieś tam na pulpit? Naciskam w tym momencie klawisz menu. W moim przypadku akurat jest to klawisz Toxa, więc muszę go nacisnąć dwukrotnie i za drugim razem przytrzymać. W tym momencie wchodzę na pasek, na którym mam zminimalizowane aplikacje. Strzałkami wybieram Daisy to Go, na niej klawisz wyboru i to powoduje, że nasza aplikacja jest otwarta i w tym momencie możemy sobie nacisnąć ponownie klawisz wyboru, aby spauzować naszą aplikację. Jeszcze jedną ciekawą opcją jest możliwość poruszania się po tak zwanych pozycjach, czyli po tych wszystkich stworzonych stronach w systemie DAISY. Jak tego dokonujemy? Naciskamy klawisz 0.
0: Okno, podaj pozycję.
1: I teraz wpisujemy cyferkami interesującą nas pozycję, powiedzmy pozycję 100. I po wpisaniu numerka wciskamy klawisz F1. I pozycja numer 100 jest nam automatycznie odtwarzana. Jak więc widzimy, program DAISY to go jest stosunkowo prostą aplikacją, łatwą w obsłudze aplikacją. Teraz naciskam klawisz F2, aby przejść z powrotem do spisu treści i ponownie klawisz F2, aby wrócić do moich wyszczególnionych pozycji książkowych. Obsługa tego programu nie jest wcale skomplikowana, tak więc jeśli posiadacie program TOX na swoich telefonach, zachęcam do zainstalowania sobie programu DAISY to go, który dostarczany jest w pakiecie razem z programem TOX. Można go oczywiście pobrać z polskiej strony dystrybutora www.tox.pl. TOX, czyli piszemy TALKS. Pobieramy z tej strony jeden spakowany plik, w którym znajduje się plik instalacyjny programu TOX, jak i właśnie program DAISY to go. Mam nadzieję, że program wydał wam się na tyle ciekawy, żeby go sobie zainstalować i że będzie wam dobrze służył. W dzisiejszym odcinku Tyflo Podcastu to już wszystko. Jeśli mielibyście do mnie jakieś pytania, to zapraszam do kontaktu. Można się ze mną skontaktować przez portal www.tyflopodcast.net w dziale autorzy albo poprzez moją stronę internetową www.piotr-witek.neostrada.pl. Dzisiaj wszystkim serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu.
5: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
7: Witamy w kolejnym Tyflo Podcaście. Magdalena Rutkowska. Dzisiaj wyjątkowo nie na żywo. Nagrywamy sobie troszkę wcześniej, bo okoliczności przyrody nie sprzyjają dzisiejszej audycji na żywo. Ale wy o normalnej godzinie, o 19:00, będziecie mogli już posłuchać. A z nami dzisiaj jest Magdalena Sułek-Domańska. Dzień dobry. Właściwie no pewnie dobry wieczór już będzie niedługo. Eneris. Będziemy rozmawiać o takim bardzo fajnym i ciekawym programie właśnie waszej firmy, waszej grupy. Jak nie widzę przeszkód. Taka akcja. Tak.
8: Segreguję i nie widzę przeszkód. To jest program, który otworzyliśmy dosłownie 2-3 dni temu i który ma bardzo proste założenie. Ma udostępnić, dać większą możliwość osobom niewidzącym i słabowidzącym segregowania odpadów. Taki zupełnie przyziemny temat, ale okazuje się, że w Polsce na 1 800 000 osób, które według GUS-u są niewidome albo niedowidzące, większość z tych osób ma ograniczoną albo w ogóle nie ma możliwości segregowania odpadów zgodnie z obowiązującą ustawą, czyli tak naprawdę dzielenia frakcji na przykład papier, plastik czy odpady bio. Z takim elementem, z takim problemem przyszły do nas same osoby niewidome. I tak naprawdę to ten program powstał w oparciu o ich potrzebę, o ich prośbę.
7: A zacznijmy od początku. Państwo zajmują się czym?
8: Generalnie jesteśmy firmą, która zajmuje się ochroną środowiska w bardzo różnych aspektach. Z jednej strony mamy właśnie odbiór odpadów od mieszkańców. Obsługujemy w sumie w Polsce ponad 1 100 000 mieszkańców. Z drugiej strony te odpady potem segregujemy, recyklujemy i na końcu tego procesu jest składowisko. Zarządzamy takimi dwoma składowiskami na terenie Polski.
7: Mhm. A jak to jest bolesny problem? Bo tak naprawdę, no gdzieś tam się słyszy o tym segregowaniu, wiadomo. Są wymogi takie czy inne, co i rusz nowe umowy, nowe przepisy, ludzie też są troszkę zagubieni. Tak naprawdę ile jest tego wszystkiego? Ile jest tych odpadów i jaka jest potrzeba segregowania? I czy naprawdę w tej sytuacji osoby niewidome są tak mocno zobligowane? Oprócz oczywiście jakichś własnych przekonań, no, które każdy posiada.
8: Znaczy tak, ochrona środowiska i jakby segregacja odpadów to jest obowiązek nakładany na nas wszystkich, bo każdy chciałby mieszkać w pięknym, zielonym, pachnącym terenie, najlepiej w środku lasu, gdzie będą śpiewały mu ptaszki i gdzie nie będzie powywalanych odpadów. I po to, żeby tak było, przynajmniej żebyśmy byli bliżej, w 2012 roku wyszła tak zwana ustawa śmieciowa, która nakłada na gminy obowiązek, żeby odbierały odpady. Czyli już teraz nie każdy z mieszkańców sam podpisuje taką umowę na odbiór odpadów, tylko gmina jest do tego zobowiązana. Ma to pomóc temu, żeby na przykład właśnie odpady, za które nie chcemy płacić za odbiór, to żeby one szły przez gminę i żeby jakby każdy wiedział, że może dowolną ilość niemalże tych odpadów oddać gminie, a nie wyrzucać do lasu. I tak naprawdę to jest bardzo fajna teoria. W praktyce problem jest w tym, że właściwie każda gmina ma trochę inny sposób segregowania odpadów. Suma summarum wychodzi na to, że na 2015 rok ilość odpadów, która jest segregowana, to jest około 16%.
7: O, a na ile? Tak ilościowo? Te 16% z?
8: Na 100%, tak?
7: Nie, ale w tonach na przykład.
8: 10 milionów 800 tysięcy. To jest mniej więcej taka liczba odpadów, które są w Polsce. I z tego tylko 16% jest odzyskiwanych. Ale co ważne, do 2035 roku ta ilość odpadów, które są odzyskane, ma wzrosnąć do 65%. To jest ogromny skok i jakościowy, i ilościowy. I tak naprawdę i my jako firmy, które zajmują się obsługą tego sektora i państwo jako państwo polskie szukają metod, żeby jak najefektywniej odzyskiwać te surowce. No i teraz jakby przechodzimy do tego, dlaczego to jest takie ważne z punktu widzenia osoby niewidomej. Tak jak wspomniałam, w Polsce jest według GUS-u 1 800 000 osób niewidomych i niedowidzących. To jest ogromna rzesza ludzi, która do tej pory była wyłączona z tego procesu i która de facto tak naprawdę no, tylko i wyłącznie wyrzucała do pojemników odpady zmieszane. W tym momencie nie ma wymówki. W tym momencie tak naprawdę, tak jak każda osoba widząca, która ma obowiązek segregowania odpadów i ma obowiązek, no niestety, ustawienia kilku pojemników w swojej kuchni, a nie tylko jednego na odpady zmieszane, tak samo osoby niewidzące, które wcześniej na przykład tego nie robiły, bo i tak w altance śmietnikowej na podwórku nie były w stanie właściwie wrzucić pojemnika, tak teraz dzięki naszym naklejkom i przy odrobinie dobrej woli mogą to bez problemu robić.
7: To znaczy prawdopodobnie to jest też tak, że w różnych miejscach jest to różnie rozwiązywane. Czyli albo są na osiedlach zamykane te śmietniki, jedne tak, inne inaczej. Bo ja pamiętam, kiedy tylko w ogóle weszła segregacja śmieci, jak jeszcze mieszkałam w Polsce i kiedy to się pojawiło, to ja byłam jedną z nielicznych osób tak naprawdę na osiedlu, jestem całkowicie niewidoma, która segregowała i tak się ucieszyłam, kiedy pani kolega właśnie z Eneris napisał do mnie, i sam nie widzę przeszkód, ponieważ ja właśnie wtedy sąsiadom to tłumaczyłam, kiedy chodziłam i ja segregowałam w domu te śmieci. Fundacja Nasza Ziemia między innymi miała bardzo fajny program na swojej stronie, w jaki sposób należy segregować, co robić, jak robić. A ponieważ te kosze były ustawiane w tych samych miejscach, tak naprawdę nikt tego nie zamieniał tymi kolorami, oznaczeniami, no to już wiedziałam, gdzie to jest. Ewentualnie zapytałam, bo zawsze kogoś tam się przy śmietniku spotkało i ja wyrzucałam, my, no co, słuchajcie, no ja nie widzę przeszkód, no więc wy chyba też możecie.
8: Dokładnie. Znaczy, to jest właśnie ten problem, bo z jednej strony w momencie, kiedy w altanie są zawsze pojemniki w tym samym miejscu, to nie ma większego problemu, bo to tak jak w domu można zapamiętać, gdzie co stoi. Problem jest wtedy, kiedy altany są na przykład nieduże i żeby na przykład wyciągnąć jeden pojemnik już w czasie odbierania odpadów, trzeba wystawić inne, potem to jest przestawiane. Wtedy robi się problem, bo tak naprawdę każda taka altana to jest jedna spółdzielnia, gdzie nie da się wszystkim spółdzielniom, nie da się wszystkim zarządom takich altan narzucić jednego systemu choćby ze względu na to, że one mają różną wielkość, więc to też nie jest do zrealizowania.
7: Więc tutaj jest trudność. I co państwo wymyślili w takim razie?
8: No właśnie.
7: Jakież są te oznaczenia?
8: Generalnie wymyśliliśmy razem z osobami niewidomymi, z którymi od początku współpracujemy i to z kilkoma różnymi grupami, taką proste i dostępne narzędzie. Jest to naklejka, która składa się z sześciu mniejszych naklejek, takich mniej więcej rozmiaru 10 na 10 cm. Każda z tych sześciu naklejek to jest oznaczenie jednej frakcji. I teraz tak, charakterystyka takiej naklejki. Po pierwsze, jest tam napis w języku, w alfabecie Braille'a. Jest on wypukły, oczywiście. Po drugie, jest to naklejka w kolorach kontrastowych, to znaczy na czarnym tle jest odblaskowy, żółty kolor pokazujący frakcję. Jest piktogram właśnie żółty, który też opisuje, jaka to powinna być frakcja. I jest napis w takim, że tak powiem, pisanym języku polskim, też mówiący, o czym to jest, jakiej frakcji dotyczy dana naklejka. I teraz, dlaczego to jest takie różnorodne? My przeglądaliśmy internet, szukając różnych inspiracji, wypytywaliśmy właśnie osoby, z którymi współpracowaliśmy, jakie są rozwiązania. I tak naprawdę jedna rzecz, którą znaleźliśmy, to gdzieś w jednym mieście w Kanadzie wprowadzenie takich oznaczeń w alfabecie Braille'a na płytkach. My chcieliśmy iść troszeczkę krok dalej i w ramach ogólnie rozumianego projektowania uniwersalnego przygotowaliśmy tą naklejkę, która tak naprawdę ma być użyteczna dla różnych grup. To znaczy z jednej strony oczywiście alfabet Braille dla osób, które znają ten alfabet, które w nim czytają. Z drugiej strony piktogramy, które służą nie tylko na przykład dzieciom, które nie znają jeszcze języka pisanego, ale też osobom, które mają problem z czytaniem, czy osobom starszym chociażby. I też te kontrastowe kolory, gdzie ja przy niedużej stosunkowo jeszcze wadzie wzroku w pół roku już mam problem z odróżnianiem kolorów.
7: No, zwłaszcza w porze zimowej, gdzie wcześniej dokładnie, już słońce dokładnie zachodzi.
8: Więc ja sama przetestowałam te naklejki u siebie w domu, bo oczywiście to, co jest bardzo ważne, to to, że one są wyprodukowane na materiale, który mamy nadzieję, że w praktyce, nie tylko w teorii, będzie odporny na warunki atmosferyczne. To jest specjalny plastik, to nie jest papier, który będzie nasiąkał. I no, poza uszkodzeniami mechanicznymi mamy nadzieję, że tutaj nic się z tymi naklejkami nie będzie działo.
7: Czy te piktogramy są również wypukłe, czy tylko ta część w Braille'u jest wypukła?
8: Tak, piktogramy są też wypukłe. Braille'owa część jest wypukła i piktogramy są wypukłe. I też może w ramach ciekawostki też zastanawialiśmy się od początku, jak te piktogramy powinny wyglądać, bo to, co nam się kojarzy z danym odpadem, może niekoniecznie osobom, które tego odpadu, które te naklejki będą używały, się kojarzą. Więc poprosiłam kolegę, który ma niewidomość, mą córkę, żeby ona opisała, jak sobie wyobraża po prostu te różne rodzaje odpadów. I na tej podstawie zostały stworzone te piktogramy, które potem potwierdziliśmy jeszcze z fundacją z Kielc, fundacją Wega, potwierdziliśmy z paniami z tyflologii z ośrodka w Laskach i z niewidzialną wystawą z Warszawy. Mhm.
7: Okej. Okay. Ja kiedyś też myślałam o czymś takim jeszcze w Polsce, ale tutaj, kiedy przyjechałam bo mieszkam w Irlandii Północnej. I tutaj również mamy zawsze trzy pojemniki przy każdym domu, no bo większość ludzi mieszka w domkach mniejszych i większych, nie w blokach. Przy każdym domu są trzy pojemniki. Najczęściej no, to jest taki ogólny, na plastik, na puszki, to różnie. Szkło nieraz się zupełnie osobno wyrzuca, nieraz akurat do tego samego pojemnika, co ten plastik, aluminium, papier. I oczywiście trzeci biologiczny. One są w różnych kolorach, ale też w zależności od regionu i firmy też różnie jest to rozwiązywane. I wtedy ja wpadłam na taki pomysł, że być może byłoby fajnie, no bo przy domu okej. Okay. Ja sobie ustawię tak, jak to potrzeba. Ewentualnie, no nie wiem, sąsiad może mi zamienić, jeżeli akurat on przytaszczy ten kosz, bo różnie nieraz taka pomoc sąsiedzka się wydarza. Ja wtedy pomyślałam o tym, że tak naprawdę rozwiązanie brajlowskie może być fajne, może nie być fajne, bo na przykład pada deszcz, jest zimno, ma się zmarznięte ręce, ma się rękawiczki, tak? Różnie bywa. Ale takie kształty, ja wtedy myślałam akurat o kształtach, żeby po prostu przypisać proste kształty, jak trójkąt, koło, rąb, gwiazdkę, cokolwiek właśnie podobnej wielkości nawet byłoby to. Coś, co można w każdej chwili bardzo szybko rozpoznać bez czytania, bez kombinowania. Zwłaszcza, że w tym kraju na przykład 4% może niewidomych zna Braille'a i to takich deklarowanych, więc ja nie wiem, jak to jest rzeczywiście. W Polsce na pewno wiele więcej, więc z pewnością osoby skorzystają. Ale stąd było moje pytanie, czy piktogramy są również wypukłe, czy w razie gdyby była taka sytuacja, że jest właśnie zimno, rękawiczka i tak dalej, że nie można tego Braille'a odczytać, żeby było coś, co również po kształcie po prostu szybko da nam informację o tym, jaki to pojemnik.
8: Tak, jak najbardziej. I też te piktogramy, które są zrobione, one są, myślę, że naprawdę bardzo uproszczone. To znaczy piktogram oznaczający papier to jest po prostu prostokąt. Tak. Piktogram plastik to jest kształt plastikowej, charakterystycznej butelki, tak, że tak powiem, Coca-Coli, nie robiąc nikomu
7: reklamy.
8: Reklamy, tak.
7: A zwłaszcza Coca-Coli.
8: Tak. Szkło to jest po prostu owal. Bateria to jest, no, kształt baterii jest dosyć charakterystyczny, tak, więc to jest taki, taki kształt. Bioodpady to jest bardzo prosty listek, taki mocno uproszczony, a odpady zmieszane to są cztery różne figury, to znaczy to jest trójkąt, kółko, owal i prostokąt zmieszane, także widać, że tam się dużo dzieje pod tym.
7: Czyli tak, oczywiście tą samą drogą właściwie.
8: Tak, dokładnie tak, bo no, mówię, jakby chodziło o pójście dalej niż tylko osoby niewidome, chodziło o projektowanie uniwersalne, czyli dla każdego. Tak jak mówię, ja mimo, że widzę i jakby mam domek też z pojemnikami w różnych frakcji, nakleiłam te naklejki i one są po prostu o tyle dobre, że nawet z odległości kilkunastu metrów przy takiej ciemnicy, którą teraz mamy przy półmroku, one są po prostu widoczne.
7: Super. A w takim razie jak można zdobyć taką naklejkę?
8: Naklejki dla osób indywidualnych, osób niewidomych i niedowidzących są bezpłatne i można je zdobyć pisząc do nas po prostu na adres mailowy ok@grupa-eneris.pl albo dzwoniąc do nas do Centralnego Biura Obsługi Klienta 0801-003838. Naklejki wysyłamy w kopertach, tak jak wspomniałam, bezpłatnie. To, co ważne i o czym też trzeba powiedzieć, to to, że też w ramach współpracy z osobami niewidomymi, ze stowarzyszeniami, ustaliliśmy, że najlepiej będzie od razu zaproponować jedno stałe miejsce, gdzie naklejka powinna być przyklejana. Po to, żeby w momencie, kiedy, nie wiem, osoba niewidoma, która na co dzień mieszka w górach, pojechała na wakacje nad morze, to żeby zawsze wiedziała, gdzie tej naklejki ma szukać. I takim miejscem ma być prawy górny róg pojemnika. Nie klapy, tylko pojemnika. Bo to też jest kwestia tego, że pojemniki są różnej wielkości. Czasem te klapy są otwarte przez cały czas, czasem tych klap w ogóle nie ma i wtedy no, odpada nam możliwość przyklejenia na klapie, a prawy górny róg pojemnika zawsze jest i tutaj nasza rekomendacja jest, żeby zawsze tam była naklejka przyklejana. Zresztą na kopercie, która przyjdzie razem z naklejką, jest też dokładna instrukcja obsługi, w jaki sposób przykleić naklejkę, bo mamy doświadczenie już jako firma stricte z branży odpadowej po rebrandingu, że bardzo ważne jest, by pojemnik, na który przyklejamy naklejkę, był oczyszczony, był odtłuszczony. Tak naprawdę wystarczy dobrze go przetrzeć, ale chodzi o to, żeby naklejka była przyklejana na suchą, płaską powierzchnię, bez piasku żadnego, bo ta naklejka po prostu, żaden klej tego nie utrzyma. W momencie, kiedy jest naklejony na czysty pojemnik, odtłuszczony, naklejka będzie miała długą żywotność.
7: Pani powiedziała o odbiorcach indywidualnych, a jeśli chodzi o spółdzielnie, wtedy kto musi się zwrócić? Przedstawiciel, tak? Wspólnoty, tak, spółdzielni.
8: Prosimy, żeby się przedstawiciele spółdzielni, czy nawet myśleliśmy, że tak naprawdę to jest produkt też dla sieci handlowych i wtedy po prostu będziemy każdorazowo rozmawiać o warunkach i tak naprawdę pewnie po kosztach produkcji będziemy taką naklejkę udostępniać.
7: Czyli jeżeli ktoś jest no, nieindywidualnym użytkownikiem, nie ma domku, tylko mieszka gdzieś na osiedlu, to po prostu musi znaleźć kontakt do kogoś wyżej w swojej spółdzielni, administracji, gdzieś tam,
8: kto tym zarządza. To jest osoba indywidualna, tak? Jako osoby indywidualne traktujemy każdą osobę, która nie chcemy, żeby załatwiała tego przez administrację, po prostu do nas napisze i dostanie tę naklejkę. Jako, że tak powiem, drugi rodzaj podmiotów to są właśnie firmy normalne, komercyjne, które, nie wiem, właśnie sieci handlowe, gdzie chcą to wprowadzić na jakąś większą skalę.
7: A w porządku, bo się nie zrozumiałyśmy się, przepraszam.
8: Tak. Zdecydowanie też, nie wiem, choćby organizacje pozarządowe. Piszą do nas już w tej chwili fundacje, które zajmują się osobami niepełnosprawnymi, nie tylko niepełnosprawność wzroku, ale właśnie osoby, które mają problemy ze zrozumieniem, proszą o te naklejki i oczywiście my będziemy wysyłać bezpłatnie, bo sama pracowałam przez lata w organizacjach pozarządowych i wiem, że koszt nawet kilku czy kilkunastu złotych może być problemem, a my właśnie dla tych fundacji te naklejki przygotowaliśmy, bo wiem, że tam są te osoby, które potrzebują tego wsparcia.
7: Czy wszystkie województwa państwo obsługują? Całą Polskę?
8: Znaczy generalnie obsługujemy około 100 gmin, więc i gminy są na terenie całej Polski, ale nie jesteśmy w każdej gminie. Jednocześnie no, mamy nadzieję, że żadna z firm konkurencyjnych, z którymi zresztą jesteśmy choćby w stowarzyszeniach branżowych, no, nie będzie miała nic przeciwko temu, żeby ta naklejka się pojawiła na pojemnikach, tym bardziej, że właśnie po to, żeby nikt tutaj nie myślał o tym, że robimy sobie reklamę, naklejka nie jest brandowana. Tam nie ma nigdzie naszego logo. I tak naprawdę tylko osoby, które zamawiają, wiedzą, do jakiej firmy się zwracają o naklejkę.
7: A czy jakaś akcja społeczna temu towarzyszy? Gdzieś państwo rozreklamowują, oprócz Tyflo Podcastu oczywiście. Gdzieś można znaleźć tę informację w sieci, jest jakiś fanpage na Facebooku, coś, gdzie można na przykład udostępniać, tak? My moglibyśmy udostępniać, żeby inni też się dowiedzieli.
8: Na pewno jeszcze dzisiaj będzie kolejny zresztą post na Facebooku, który jak najbardziej zachęcamy na naszym profilu Enerys Ochrona Środowiska na Facebooku. Ten post jest. Na pewno zapraszamy na naszą stronę internetową grupa-enerys.pl. Staramy się też jak najszerzej udostępniać informacje w mediach. Już w tej chwili informacja była w największych portalach tak naprawdę typu Onet. Cały czas staramy się docierać też do stacji radiowych, bo domyślamy się, że to jest fajne źródło informacji. Oprócz tego wysyłamy też informacje, plakaty i naklejki na przykład do biur pełnomocników miast do spraw osób niepełnosprawnych, do biur pełnomocników na uczelniach wyższych. Wysyłamy do samych organizacji pozarządowych, które się do nas zgłosiły i też zapraszamy do tego, żeby się do nas zgłaszać z informacją o to, że mogą państwo na przykład wywiesić plakat informujący o możliwości uzyskania od nas naklejek. Wtedy z takimi prośbami bardziej dotyczącymi komunikacji samej prosimy zwracać się do nas bezpośrednio, to znaczy na komunikacja@grupa-enerys.pl.
7: A ośrodki szkolno-wychowawcze? Bo tutaj chyba byłoby fajnie od razu rozpocząć edukację.
8: Tak, jak najbardziej. Tutaj, tak jak wspomniałam na początku, cały projekt tak naprawdę prawie, że od początku konsultowaliśmy z ośrodkiem w Laskach. Dla mnie, jako laika, ośrodek w Laskach ewidentnie kojarzy się z instytucją, która przygotowuje do samodzielnego życia osoby niewidome. Choćby uczy Braille'a, ale też uczy, nie wiem, ubierania się, poruszania się i tak dalej. Więc z działem tyflologii jak najbardziej od początku i rozmawialiśmy o tym na przykład, jaki ma być kontrast, jakie są najlepsze kolory. Sprawdzaliśmy wielkość liter w Braille'u, bo jak się okazało, jest jedna wielkość, my nie możemy sobie jej skalować w żadną stronę, dostosowując do wielkości formatu naklejki, tylko jest to szereg wskazówek, które dotyczą na przykład wielkości kciuka, którym się czyta, więc wszystkie te rzeczy były z nimi konsultowane i jak najbardziej dla tego typu ośrodków naklejki są bezpłatne.
7: Też zachęcam do współpracy z innymi, bo taki ośrodek jest również w Owińskach, w Łodzi, w Krakowie, też wspaniałe ośrodki.
8: Zgadza się. No, my ze względu na to, że akurat jesteśmy z Warszawy, pewnie
7: to byłoby najbliżej.
8: Było nam najbliżej, chociaż faktycznie naszym pierwszym podstawowym partnerem jest Fundacja Vega z Kielc. To właśnie Kielczanie przyszli do nas w czasie pikniku ekologicznego i zapytali, jak oni mają segregować, skoro nie widzą kolorów pojemnika. No i od tego wszystko się zaczęło.
7: Jakie jest zainteresowanie w tej chwili osób niewidomych? No wiadomo, że jeszcze w tej chwili nie wiedzą o tym, tak popularna akcja jeszcze się nie stała, ponieważ od 3 grudnia dopiero Państwo wystartowali z rozdawaniem tych naklejek.
8: Tak, no naklejki mamy już do dyspozycji od 3, tak naprawdę 6 rozpoczęliśmy konferencję prasową, więc de facto mamy 3 dni, ale mamy już pierwsze kilka czy kilkanaście zgłoszeń i muszę przyznać, że dla mnie jest to niesamowicie emocjonalny czas, dlatego że jak czytam te zgłoszenia, gdzie na przykład pisze do nas mama dziewczynki, która jest niewidoma i która mówi, że super pomysł, bo w końcu jej i dziecku to pomoże. Piszą do nas właśnie fundacje, które proszą o takie wsparcie. Dzwoni do mnie też drukarz na przykład i mówi, że dzwonią do niego ludzie z całej Polski i gratulują pomysłu, bo to proste bardzo usprawnienie, a jednocześnie bardzo potrzebne. Więc oddźwięk jest bardzo pozytywny. Bardzo. I nawet widzimy po dziennikarzach, że są zaskoczeni właściwie prostotą tego pomysłu i tym, że nikt jeszcze tego nie robi.
7: No mnie pomysł zachwycił, naprawdę.
8: Bardzo się
7: zwłaszcza,
8: cieszę.
7: Że sama mam fioła na punkcie życia ekologicznego zgodnie z naturą i jak najbardziej segregacja odpadów się w to wspaniale wpisuje, więc wszystko, co może tutaj ułatwić i no, również taki dobry przykład dać innym, bo w tym momencie przestajemy być aż tak silnie zależni od innych osób. A jeśli chodzi o samą segregację, bo jeżeli do tej pory był taki problem, no i rozumiem, że ja sobie znalazłam te informacje, a ktoś po prostu zwyczajnie nie kojarzy, co może, jak segregować, w jaki sposób, no bo są instrukcje obsługi, że na przykład butelki należy odkręcać, gnieść i tak dalej, co z czym, gdzie, po czym. Czy Państwo na swojej stronie też mają taką informację, czy należy jej szukać gdzie indziej?
8: Znaczy generalnie takich informacji należy szukać na stronach swojej gminy, bo tak jak wspomniałam na początku, właściwie w każdej gminie jest inny rodzaj segregowania odpadów. Na przykład, nie wiem, w Gorzowie, gdzie mamy segregację, jest podział na suche i mokre. W Kielcach jest podział na 6 różnych frakcji, a w Jaworznie tylko na 3. Więc w zależności od tego tak naprawdę, jaki tak zwany RIPOK nas obsługuje, czyli jakie są, powiedzmy, narzędzia gminy do tego, żeby potem segregować te odpady, i je potem przetwarzać, no to tak wygląda pewnie segregacja w gminie. Dlatego najpewniejszym źródłem informacji, jak w mojej gminie wygląda segregacja, jest po prostu strona gminy czy właściwy wydział. To, co istotne i tak naprawdę niezmienne, to to, że absolutnie nie powinno się na przykład wyrzucać baterii do kosza na śmieci, bo jedna mała bateria paluszek może zanieczyścić 1 m3 gleby. Na pewno nie można wyrzucać byle jak wszelkich elektrośmieci, bo to jest kolejny element, który można w prosty sposób odzyskać, a który niewłaściwie wyrzucany jest po prostu bardzo niebezpieczny dla środowiska. To samo tyczy się choćby różnego rodzaju żarówek i tego typu elementów związanych z oświetleniem. Także są pewne elementy jakby stałe, ale zdecydowanie każda gmina rządzi się niestety jeszcze póki co swoim prawem.
7: Z tym, że Państwo są przygotowani na wszelkie życzenia gminne, czyli naklejki są dostosowane do poszczególnych również tych frakcji w gminach. Czy zdarzyło się na przykład tak, no pewnie jeszcze za krótko, zdarzyło się, że akurat no nie będziecie mieć takiego wzornika jeszcze?
8: Znaczy,
7: będzie tak doprojektowywany.
8: Tak naprawdę mamy 6 różnych odpadów, jeśli chodzi o te naklejki. I nawet jeśli mamy podział suche i mokre, tak jak we wspomnianym Gorzowie, to nie ma żadnego problemu, żeby na przykład te odpady, które są tak zwane suche, czyli na przykład papier i plastik, przykleić na jeden pojemnik, a mokre, czyli na przykład bio, czy zmieszane, na drugi pojemnik. Więc jakby jeśli chodzi o listę odpadów, które są poddane recyklingowi, to de facto ta naklejka spełnia i wyczerpuje w pewien sposób tą listę. Jeśli chodzi o to, jak one się nazywają w różnych gminach, no to jest inna rzecz, ale one powinny wystarczyć.
7: W razie czego można skorzystać też z opisu. Jeszcze odnośnie do dostępności strony chciałam dopytać. Czy tam jest też informacja, w jaki sposób do niej dotrzeć? Adres też poproszę, żeby pani przypomniała i w jaki sposób można dotrzeć do tej informacji też o programie?
8: Generalnie zapraszam na stronę www.grupa-eneris.pl łamane przez naklejki. To jest zrobiony specjalny krótszy adres, żeby bezpośrednio móc przejść do zakładki dotyczącej stricte programu. Tam też znajdują się wszystkie kontakty i informacje, jak w jaki sposób pozyskać naklejkę. Czyli grupa-eneris.pl łamane na naklejki.
7: Super. No, to chyba tak naprawdę ogarnęłyśmy temat.
8: Zapraszamy serdecznie i naprawdę jesteśmy firmą stosunkowo młodą, jeśli chodzi o markę, ale też bardzo myślę, że otwartą. Mamy fajnych, otwartych ludzi. Jeśli okazałoby się, że są jakieś elementy związane z ochroną środowiska, takie problemy właśnie jak tutaj, które mogliby Państwo, chcieliby Państwo nam przekazać, żebyśmy też rozważyli, jak je rozwiązać, to naprawdę gorąco zachęcamy. Nasz centralne biuro obsługi klienta, czyli ok@grupa-eneris.pl będzie nam przekazywało takie informacje. Mogą Państwo też pisać bezpośrednio do nas na komunikacja@grupa-eneris.pl. Wiadomo, nie zawsze pewnie jesteśmy we wszystkim w stanie pomóc, ale jeśli to są jakieś takie systemowe, tak jak tutaj właściwie rozwiązania, to będziemy na pewno się starać.
7: To da się. Ale to jest niesamowicie budujące, naprawdę jest fantastyczne, że nie jakiś specjalny program, robimy projekt za nie wiadomo ile tysięcy złotych tylko po to, żeby ktoś się wykazał, tylko no, taka fajna inicjatywa. Znaczy, po prostu społeczna.
8: Chciałabym z dumą podkreślić, że ten projekt ma gigantyczne poparcie u mnie w firmie, jeśli chodzi też o zarząd, a też zrealizowaliśmy go bardzo szybko, dlatego że piknik, o którym wspomniałam, od którego wszystko się zaczęło, był 3 września. Dzisiaj mamy 9 grudnia, a my jesteśmy już po lunchu całego projektu. Mamy przygotowane naklejki, które były testowane w międzyczasie, które były opiniowane przez kilka środowisk i udało się to naprawdę w bardzo szybkim tempie wprowadzić. Także jesteśmy bardzo dumni. Mamy też choćby patronat pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych, który tymże patronatem potwierdził, że jest to faktycznie ciekawa inicjatywa i ważna dla środowiska, co bardzo, bardzo nas cieszy.
7: I bardzo potrzebna. Jestem z Was dumna, naprawdę, osobiście. Jak i reszta załogi Tyflo Podcastu. Dzięki w takim razie. Polecamy bardzo serdecznie stronę firmy Eneris, grupy Eneris. Dyskutowaliśmy tutaj przed audycją, czy to grupa, czy to firma. Najlepiej Eneris, bez przymiotników. Strona jest, można wejść, zajrzeć i sobie poczytać. Tam jest wiele innych też ciekawych informacji. Już sobie pobuszowałam, także polecam wszystkim. Dzięki wielkie w takim razie za rozmowę, za przedstawienie tematu. Polecamy serdecznie naklejki. Magdalena Sułek-Domańska, dyrektor do spraw komunikacji Eneris, była bardzo naszym gościem. Dzięki. Michał Dziwisz nas zrealizował, nagrał i zapuści słuchaczom. Magdalena Rutkowska, dzięki.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
9: Rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Tyfloradia na żywo. Godzina 19 minęła w kalendarzu 20 dzień czerwca 2016 roku. Mamy poniedziałek. Witamy bardzo serdecznie znowu w tym składzie. Mamy nadzieję, że jeszcze nie macie nas dość w tym duecie. Michał Dziwisz po jednej stronie.
10: I Patryk Fajszewski po stronie przeciwnej.
9: Zgadza się, ale mówić będziemy jednym głosem.
10: Mówić będziemy do jednej bramki.
9: Tak, mówić będziemy do jednej bramki. W kontekście euro to rzeczywiście też dosyć istotna sprawa, żeby mówić do jednej bramki. Swoją drogą, euro dostępne przez satelitę, prawda?
10: Tak, euro dostępne przez satelitę, audiodeskrypcja również. W Niemczech, jak to ja potocznie mówię, od buta, w Polsce nieco bardziej kodowana, ale jest dostępna.
9: Zgadza się. Więc te rzeczy, o których mówiliśmy wcześniej, no to się mogą komuś tam przydać.
10: Tak, i tutaj mamy sprostowanie delikatne.
9: Tak, i to sprostowanie myślę, że warto wygłosić w tym momencie a propos karty satelitarnej, tak?
10: Tak, a propos karty satelitarnej, numerki, cyferki są rzeczą zgubną i one mogą nas zgubić i finansowo, i nie tylko. Dlatego, że karta, o której mówiłem, to 5981, zdaje się. Pomylił mi się ten model z kartą kablową. Moja karta, którą posiadam, satelitarna, to TBS 5990. I teraz już nie popełniłem błędu.
9: 5990.
10: To samo zamieścimy też zapewne przy audycji, w której padło to stwierdzenie, bo może nie każdy z programu TransEdit będzie korzystał i tak, żeby usłyszał to sprostowanie, więc my postaramy się je jakoś rozpropagować. Karta 5990. 81 istotnie jest, ale nie bawiłem się tym modelem.
9: Tak, więc pamiętajcie o tym, no bo to jest gdzieś istotne, żeby wybierać może sprawdzone karty, no chyba, że ktoś ma naturę eksperymentatora, to jak najbardziej można, tylko później, żeby nie mieć do nas tak, pretensji.
10: To wtedy jest dość szeroka gama urządzeń Technisat, Technotrend, zdaje się, i jest w czym wybierać, jeżeli chodzi o testy i rozpiętość cenową również, bo za 2000 możemy sobie sprawdzić całkiem niezłą satelitarną kartę, która ponoć też działa.
9: Za 900 zł nawet jest fajna jakaś karta, ja się nawet nad nią zastanawiałem, ale była bez modułów CI.
10: Ale ma obsługę internetu, zdaje
9: tak,
10: się.
9: Tak, tak. No te nasze też ponoć mają, tylko jakoś się nie udało nam. No, fakt, że nie mamy żadnego abonamentu na internet satelitarny.
10: Bo DVB Viewer jest programem do telewizji, a nie do internetu.
9: I być może ja to dlatego. Dziś, tak.
10: Ja zresztą dziś postaram się, może mi się to uda, ale to jest na Państwa oczach, to będzie eksperyment, doświadczenie mikrobiologiczne. Postaram się zdekodować, a przynajmniej zobaczyć, jakiego typu zdarzenia występują na kanale nazwanym Outernet. Może mi się to uda.
9: To będzie ciekawe. Zobaczymy, co tam się będzie działo, bo dziś nasza audycja o programie TransEdit to raz, a dwa właśnie takie różne ciekawostki związane z telewizją, chyba w dużej mierze satelitarną, prawda? Cyfrową telewizją satelitarną.
10: Tak, raczej satelitarną, raczej jakieś takie... Przede wszystkim liczymy na Państwa też zwrotną, dlatego że to jest już audycja na początku na pewno wybitnie zaawansowana, ale potem poluźnimy, myślę, i trochę... Chcielibyśmy wiedzieć, co Państwa jeszcze dręczy w kwestii telewizji satelitarnej. Jakieś najczęstsze problemy na przykład.
9: Wiesz co, ja po komentarzach, które się pojawiają w Tyflo Podcaście, to widzę, że naszych słuchaczy dręczy jedno. Przynajmniej jednego z naszych słuchaczy, którego w tym momencie serdecznie pozdrawiamy, bo zadał takie dość istotne pytanie, które myślę, że stawia sobie także część naszych słuchaczy, ale po prostu nie zadała tego wprost w komentarzu pod różnymi audycjami. Po co właściwie oglądać telewizję za pomocą komputera? To nie można już sobie normalnie telewizorka kupić z marketu za kilkaset złotych, podłączyć do tego jakiś dekoder telewizji satelitarnej, czy w ogóle tam po co komu satelita? Można mieć, przecież tyle jest programów naziemnych, no i można sobie to oglądać za pomocą zwykłego telewizora i jest fajnie, a po co komu taka karta, po co się w ogóle w takie rzeczy bawić? To chyba naszych słuchaczy zasadniczo dręczy.
10: To pozwolę sobie odpowiedzieć od razu i podsumować to w 3 do 4 punktów. Zobaczymy, ile mi wyjdzie.
9: Okej.
10: Okay. Pierwszy punkt, dostępność. Jeżeli chcę mieć EPG, naciskam strzałkę w górę lub w dół, mam EPG. Bo czytam sobie w DVB Viewerze. Elastyczność w kwestii nagrywania. Bawiłem się wieloma tunerami, gdzie... No to nagrywanie zgodnie z EPG, to takie zgodnie z harmonogramem, no było tak średnio dostępne. Szczególnie jeżeli chciałem na przykład, nie wiem, program z jedynki o 15, z jedynki o 20 i z TVP Kultura o 23.30. Drugi z takich tych dużych punktów to jest wygoda. To się łączy z podpunktem dostępność, ale to jest, uważam, osobna cecha. To jest wygoda, że w tym momencie nie muszę prosić osoby widzącej, które akurat mam w swoim otoczeniu. Weź mi tu zeskanuj, nie? Bo się zmieniło. Nie? Nowe parametry wprowadzili. Nie muszę nikogo pytać o drogę. Naciskam Ctrl S, wybieram interesujące mnie parametry, naciskam skanuj i jest. Duży z trzecich podpunktów. Dlaczego satelita? Ale tu się budzi od razu we mnie moja dusza eksperymentatora, więc to też podzielę sobie na dwa takie mniejsze podpunkty. Po pierwsze dlatego, że jestem dziwnym profilem użytkownika telewizji satelitarnej i słucham przez nią głównie radio.

0: ten ostatni podpunkt oczywiście tak trochę pół żartem, pół serio. Natomiast no telewizja naziemna to są tylko 24 w porywie do 32 programów, w zależności od regionu, w którym mieszkamy, tak? I może się to okazać za mało, w szczególności w kwestii kanałów tematycznych. Jest takie powszechne stwierdzenie, tyle kanałów nawalili w tej telewizji, to w szczególności do odbiorców platform satelitarnych, którzy mają tych kanałów po 300, po 500 na listach. A to są najczęstsze komentarze, które słyszę, a tyle tych, Boże mój, tyle tych kanałów nawalili, a nie ma czego oglądać.
1: No. Dokładnie, no taka smutna, taka smutna konstatacja poniekąd, bo tych kanałów telewizyjnych to rzeczywiście już jest ponad setka, grubo, jeżeli chodzi o polskie kanały, które mają koncesję polską, ale jak przyjdzie co do czego, to ale naprawdę znaleźć coś dla oglądać? Siebie, to jest problem, bo kiedyś były dwa kanały, kiedyś to nawet jeden był, tak, później dwa, potem jacyś komercyjni nadawcy typu Polsat, TVN zaczęli wchodzić na wizję, natomiast no, te programy były wypełnione treścią. A teraz mamy niestety coś takiego, że jest mnóstwo kanałów, ale te kanały nie mają treści. Te kanały mają powtórki, bo zrobią jeden, dwa, trzy seriale, jeden, dwa, trzy programy, no i tłuką to w kółko w jakichś pętlach, bo no, tu ktoś chce coś obejrzeć, tu ktoś chce coś obejrzeć.
0: A powiedzmy sobie szczerze, nie zapowiada się lepiej, bo to tak sobie teraz dyskutujemy, tu debatujemy, ale proszę zobaczyć, koncesja Polsatu Sport News w DVB-T została zmieniona na Super Polsat pod pretekstem, i tu nie żeby państwo mnie źle nie zrozumieli, nie budzi się we mnie jakieś takie stare ględziały i malcontent, tylko po prostu był kanał o jako takiej tematyce sportowej, nieważne, że on tam składał się z powtórek z Polsatu w Sport, bo istotnie tak w większości było, ale był to kanał, powiedzmy, tematyczny. W tym momencie koncesja została zmieniona na Super Polsat, to się za parę miesięcy zapewne stanie. Kanał kierowany do osób niepełnosprawnych, a może z naciskiem na osoby niepełnosprawne. Co to w praktyce oznacza?
1: Wydawałoby się, że dla nas to fajna sprawa.
0: No świetnie, też przyklasnąłem w pierwszym momencie. Ale tak sobie myślę, że przecież jest już TV6, współfinansowany jakby przez Polsat. Jest ATM Rozrywka, w zasadzie to samo. Jest TV4, trochę lepsze, ale w zasadzie też to samo. I teraz dochodzi nam Super Polsat, który będzie nadawał, jako że ten procent audycji dla różnych niepełnosprawności, nie tylko wzroku, to jest tam chyba do 20% nawet. Więc znowu witamy powtórki. A tym samym zmniejszy się zapewne nacisk na sport, bo no, powtórkami jest dużo łatwiej czas wypełnić niż sport.
1: Tak, tym bardziej, że no, jeżeli trzeba zrobić jakąś dodatkową ścieżkę audiodeskrypcyjną imprez sportowych, no to też nie może tego robić pierwsza lepsza osoba, to tak naprawdę by się przydał komentator, ale jeszcze z takim podłożem audiodeskrypcyjnym, który wie, jak to się robi, a to nie każdy wie.
0: Dokładnie. Następna rzecz. SK TV zmienia koncesję na 8K TV. Tylko po to, żeby móc pośród teledysków, tracimy telewizję muzyczną, taką w pełni muzyczną. Abstrahuję od rodzaju tej muzyki, bo można to lubić, można nie. Ale w tym momencie mamy przykrywkę do tego, żeby mniej lub bardziej komediowe seriale dorzucić do oferty 8K TV. Więc z telewizji muzycznych zostaje nam
1: Polo?
0: Wierzcie państwo lub nie, Polo TV.
1: Polo.
0: Tak.
1: Ale na przykład, żeby już tak nie było czarno, no to są ciekawe rzeczy, które można sobie gdzieś tam zobaczyć, chociażby Focus TV z tych programów takich.
0: To jest naprawdę dość udany kanał.
1: I to naprawdę można by się spodziewać, że to naprawdę dość duże zaskoczenie.
0: Tak, biorąc pod uwagę, że robią to Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe, spodziewałem się właśnie kolejnej puszki. Dobrze, tam też powtórek jest sporo, ale oni robią własny program.
1: Ale ta treść jest dość wartościowa w Fokusie. Tak, więc to... Więc jeżeli kogoś interesuje taka dość lekka tematyka popularno-naukowa z takim naciskiem jednak na młodzież, bo to jest chyba tak, z tego co oglądałem, to raczej dla młodszego odbiorcy, nie dla dzieci, ale jednak w tej konwencji takiej bardziej
0: powiedzmy
1: młodzieżowej.
0: Powiedzmy 14 wzwyż, 16 wzwyż.
1: Tak, to nie będą sensacje XX wieku na przykład, albo jakieś takie poważniejsze dokumenty, typu Planet na przykład.
0: Ostatnio, no właśnie Planet jest dość ciekawą telewizją akurat pod tym kątem, ale ostatnio gdzieś tam mignął

0: mi w locie dokument o pochodzeniu polskich nazwisk na przykład. No taka wiedza bardzo popularno-naukowa, ale jednak zawsze coś lepszego niż kolejny serial z rozbieranymi modelkami, prawda?
1: Dokładnie. Tym bardziej, że niewidomy to z tego wiele i tak mieć nie będzie.
0: Bo deskrypcji nie ma.
1: Bo deskrypcji nie ma. Dobrze, więc tak to wygląda. No po co mieć? Po to, żeby było wygodniej, żebyśmy mieli do wszystkiego dostęp tak naprawdę. Jeżeli bardzo chcemy, no to możemy sobie mieć telewizor i możemy sobie zainwestować dodatkowo w jakiś mały komputerek typu Intel Nuc na przykład. No to już zaczyna impreza robić się cokolwiek kosztowna, jeżeli zależy nam na efekcie, bo te komputerki Intel Nuc, ja mam taki komputer, który możemy sobie przyczepić gdzieś tam z tyłu za telewizorem, i no nie będzie nam to jakoś tak gdzieś tam przeszkadzać. Wizualnie też nie będzie to szpecić, no ale ten komputer to jest 2000 na plusie, tak mniej więcej, jeżeli będziemy sobie chcieli coś takiego sprawić. Stacjonarny komputer, taki na przykład polizingowy sprzed, bo ja wiem, 7 lat, spokojnie nam uciągnie tego DVB Viewera i to będzie zdecydowanie mniejszy wydatek, jeżeli byśmy chcieli sobie do telewizora na przykład dopiąć coś takiego i przeznaczyć osobny komputer na takie centrum multimedialne.
0: Tak myślę, minimum 2 GHz procesora są potrzebne, żeby uciągnąć. 1,8 z trudem powinien pójść, ale 2 GHz to jest tak akurat, żeby uciągnąć powiedzmy HD.
1: Nie radzimy żadnych netbooków, żadnych tych takich sticków tak zwanych, czyli tych małych komputerków.
0: Tak, szczególnie, że jest taki trend ostatnio w naszej społeczności używania NVDA, który naprawdę w połączeniu z takimi programami i na takich komputerach po prostu nie da rady, niestety. A szkoda.
1: No wiesz, akurat NVDA to tu dość fajnie się sprawdzi, no bo kto będzie na przykład wydawał gdzieś tam pieniądze na licencję na JOS-a, tak? Tylko po to, żeby mieć centrum rozrywki. No chyba, że jeszcze mu jakaś wolna autoryzacja została. No to akurat...
0: Chyba, że... Nie no, mówię bardziej o tym, że zakładając procesor 1.66, czy tam 1.8, taki
1: netbookowy,
0: no
1: to już Atom, jest...
0: No to sam NVDA tam zajmuje 15%, to tak trzeba liczyć, a do 30 w porywie, tak? DVB Viewer to nawet jeżeli go upchniemy do 8, do 10, ale i tak te 40 mamy na jeden rdzeń prawie z głowy na samego NVDA, a jeszcze system musi gdzieś działać.
1: No tak.
0: JOS się ograniczy do 0,3, 0,7 i w zasadzie tyle, no ale no tak jak mówisz, nie każdy ma setki tysięcy wolnych dziwnych autoryzacji do JOS-a, no i w sumie to jest jasne.
1: I nie każdy ma JOS-a i nie każdy chce mieć też, bo nie każdemu jest po prostu ten JOS potrzebny.
0: Potrzebny.
1: Kupowanie JOS-a tylko po to, żeby sobie jeszcze oglądać telewizję i generować koszty, no to chyba nie o to chodzi.
0: No to nie, nie. Dlatego tak no 2 GHz i wyżej to polecamy. Wtedy to będzie miało jakiś tam, powiedzmy, sens. Karta graficzna nie musi być przesadna, ale niech też ona coś, powiedzmy, sobą reprezentuje. Jakiś taki lepszy laptopowy Intel już wypadnie dobrze.
1: Tak, natomiast no, też nie popadajmy w skrajności, żeby sobie ludzie nie myśleli, że muszą komputer dozbrajać w kartę graficzną. Spokojnie te zintegrowane dadzą radę.
0: Tak, dadzą radę. No o te zintegrowane w netbookach bym się trochę martwił, jak one tam są.
1: No nie, no generalnie ja bym nie zalecał netbooków jako komputerów takich.
0: Ja powiem tyle, na starej, dośleciwej karcie na NVIDIA GeForce GT430, bo taką posiadam akurat, włączenie strumienia Ultra HD bez uprzedniego wyłączenia odtwarzania wideo, bo na szczęście to możemy zrobić w DVB Viewerze, że w ogóle strumień wideo nie jest enkodowany, nie jest analizowany, on jest pomijany, no skutkuje takim zwolnieniem pracy i na procesorze to zużycie jest niewiele większe, ale cały system po prostu dostaje tak w kość, jakby mu nagle zabrakło co najmniej pamięci operacyjnej.
1: Tak, bo karta sobie musi, zwłaszcza ta graficzna,
0: Karta liczy dziwne rzeczy i nie powie tego wprost do systemu, że ona to liczy, ale ona to liczy i jest nieciekawie.
1: Tak, natomiast taki zwykły komputer spokojnie nam wystarczy. Nasza maszyna, na której pracujemy, też nam wystarczy, jeżeli nie chcemy generować dodatkowych kosztów, a jest nam potrzebna
0: na
1: tylko telewizja.
0: Komputer.
1: Tak, no to spokojnie. Więc
0: nie mam pewności, jak wygląda sprawa w przypadku Windowsa 10, bo tu miałem kilka ciekawych scenariuszy, gdzie Windows 10 przynajmniej w takiej kompilacji niezaopatrzonej w Media Center, no to on jakiegoś komponentu mu brakowało i się ciął jak głupi, chociaż procesor ma spokojnie 2,5 GHz.
1: Wiesz co, ale w moim przypadku na przykład zaczęły się dziać dziwne rzeczy, jeżeli chodzi o dostępność urządzeń audio. Nagle mi zniknęły urządzenia audio po podłączeniu karty telewizyjnej do komputera z dziesiątką.
0: Także to jest jeszcze niezbadane i tu musimy troszeczkę posiedzieć nad tym. Producent deklaruje dostępność dla Windowsa 10 normalnie. Natomiast musimy troszkę
1: zbadać sprawę.
0: Tak, tak zwaną sekcję znane problemy i błędy wytropić nieco dokładniej.
1: Tak, bo jednak no my tu siedzimy cały czas jednak gdzieś tam na siódemkach, jakieś komputery z dziesiątkami nam przez ręce przechodzą, natomiast jakoś no nie wiem, ja nie widzę...
0: Niezbyt ochoczo witamy się z tym systemem.
1: Ja nie widzę specjalnie powodu. Ja na komputerze, z którego teraz realizuję te audycje, mam dziesiątkę, ale jakoś nie zaktualizowałem systemów do dziesiątki na pozostałych komputerach, bo po prostu nie widzę sensu, żeby to robić. Ten system nic mi nie daje nowego, a zmusza mnie do robienia takich różnych dziwnych rzeczy ekwilibrystycznych, żeby on się nadawał do użytku, że to naprawdę...
0: Że po prostu bilans nie wychodzi na zero. No
1: dokładnie, dokładnie. A jak pan Jan Pietrzak śpiewał, któryś z tych artystów, nie, Kaczmarek, nie Pietrzak, że bilans musi wyjść na zero.
0: Tak.
1: Tak, tak. No, dobrze.
0: Dobrze, przejdźmy może do transedita.
1: Bo dywagacje sobie zrobiliśmy, no ale odpowiedzieliśmy wyczerpująco na pytanie naszego słuchacza.
0: Na pytanie.
1: Tak, po co? Bo jest fajnie.
0: Po prostu to działa.
1: Dokładnie. Co to jest w ogóle, Patryku, transedit? Może ja cię zapytam tak na dobry początek, żeby naszym słuchaczom wyjaśnić, po co w ogóle my będziemy to omawiać?
0: Transedit jest małym programem. On ma dosłownie, może 600 kilobajtów. To jest malutki plik exe, który pobieramy jako opcjonalną rzecz w tym DVB download.exe, czyli w tym DVB Viewer Download Manager przy instalacji. BitTorrent Synth na innym komputerze buntuje, że mu się nie działa. Dobrze. Zatem Transedit jest opcjonalnym oprogramowaniem. My sobie bez niego damy radę z DVB Viewerem. Natomiast to jest oprogramowanie opcjonalne, dołączane do DVB Viewera po prostu. Możemy je pobrać przez to DVB Download Center. Jako jedna z opcji tam jest Transedit, Transedit Manual i Transedit Anleitung, czyli niemiecka wersja pomocy do programu Transedit. Tak wyszło, że z jakiegoś powodu manual niemiecki jest w ogóle jako osobne coś do pobrania. No, twórcy są Niemcami, więc akurat nie dziwi.
1: Zacznijmy może od podstaw. Co to w ogóle jest ten Transedit?
0: To jest małe oprogramowanie dołączane do DVB Viewera, może nie z DVB Viewerem, bo jest sobie trzeba pobrać przez to DVB Download Center, tak jak powiedziałem wcześniej przed chwilką. Soft sam ma w sobie jakieś niecałe 700 kilo, może 600. Jeden plik exe i katalog transponders, ale o tym za chwilę. Do czego służy Transedit? To jest takich 5 podstawowych elementów. Po pierwsze, jest to skaner, zarówno ślepy, jak i po zadanych częstotliwościach, po transponderach. Jest to moduł zarządzania obrotnicą. Jest to edytor transponderów, czyli tych list takich, według których potem albo w samym Transedicie, albo w DVB Viewerze skanujemy. Jest to preview player tak zwany, czyli odtwarzarka danego kanału. Skanujemy, pojawiło się coś nowego, chcemy sobie zobaczyć, jak to wygląda. Dajemy preview i na domyślnej systemowej karcie słyszymy dźwięk z tego kanału.
1: A czy mamy też obraz, czy nie? Wiesz może coś o tym?
0: Halo?
1: Halo?
0: O! Już jesteśmy.
1: Tak, no, cały czas byliśmy tak naprawdę. Pytałem, czy jest też obraz, czy wiesz coś o tym, czy jest obraz?
0: Tak,
1: czy...
0: tak, jest obraz. Nie ma EPG, nie ma nic, jest obraz. I głos oczywiście.
1: No tak.
0: No i piąty element, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, to jest analizer transponderów. Analizator w zasadzie. Mała, podręczna funkcja, plująca mnóstwem szesnastek i wyświetlająca różne dziwne, skomplikowane rzeczy o strumieniu.
1: Co nam to tak naprawdę daje w praktyce, taki analizator transponderów? Czy to nam się może do czegoś przydać?
0: To nam się może przydać chociażby do wykrycia strumieni, które teoretycznie są nie są publicznie dostępne, choć są w paczce. To może nam się przydać na przykład do ręcznego przeanalizowania, na jakie częstotliwości inne, te sąsiednie, kieruje na przykład dana częstotliwość. To jest to, o czym mówiłem, że mając w bazie na przykład, nie wiem, na satelicie faktycznie nadawane są programy na 150 częstotliwościach, my w tym pliku transponderów, a w zasadzie tak zwanej, no tak, transpondera to się nazywa, choć tak naprawdę transponder jest czym innym, zaraz spróbuję rozwiać tę wątpliwość, ale plik się nazywa transponder list po prostu po angielsku, jakby, więc to jest plik listy transponderów. Jeżeli w takim pliku będziemy mieli 25 tylko wpisów, ale te wpisy wskazują na inne, to jeżeli naciśniemy w transedicie przycisk update, jeżeli zlecimy mu aktualizację takiej listy, lub po prostu skanujemy DVB viewerem, tylko że update zrobi to na stałe w tym pliku, a skanowanie zrobi to tylko raz, on dotrze do tej całej reszty paczek i plików. On będzie miał z satelity drogowskaz, a tak w zasadzie to zajrzy jeszcze tu, jeszcze tu, jeszcze tu, z takimi a takimi parametrami.
1: Bo tam może być coś ciekawego, z czego będzie można skorzystać.
0: No tam będą po prostu następne stacje.
1: No tak.
0: Informowanie i rozgłaszanie o pakietach jest domeną raczej stacji publicznie dostępnych.
1: No tak, to jest to, o czym mówiłeś, że na tych satelitach przede wszystkim takich konsumenckich typowo, jakiś Hotbird albo podobne.
0: Tak, dla Hotbirda mamy około 120 wpisów. Jeżeli ja sobie zrobię transponder, tę listę transponderów mającą 8 wpisów, czy 9, i zlecę skanowanie, to ja dostanę spokojnie jakieś 50 wpisów z trzeciego czy czwartego podejścia, czyli z trzeciego czy czwartego skanowanego transpondera. Powiedzmy ósmy czy dziewiąty z tych 9, które dostanę, da kolejnych 10, więc już pokazuje, że jest 10 z 60. Powiedzmy 12 czy 13 w sumie z tych 60 da mi następnych 20 i mam w sumie z 80. I gdzieś jeszcze w 76 się pojawi, a tu jest jeszcze 30, jeszcze taka turbo doładowanie i w sumie będę miał tych 100 kilkanaście, bo niektóre się na przykład nie pokazują w paczkach.
1: No tak, i dzięki temu możemy mieć więcej kanałów.
0: O tych kilku brakujących już będę wiedział, że one się nie pokazują w paczkach, więc no o nich muszę sam wiedzieć. One się mi nie zeskanują magicznie w trakcie takiego skanowania.
1: Czyli
0: one
1: na przykład do aktualizacji listy kanałów tak w ogóle, to dobrze jest używać transedita.
0: Transedita, tak, oczywiście. Znaczy, do aktualizacji pliku, który potem wybieramy jako preset w DVB Viewerze. Czyli jeżeli tam, gdzie miałem w poprzedniej audycji miałem listę rozwijaną NAN i wybierane jakieś różne 13.0e, 19.2e i tak dalej, to tak naprawdę jest plik 0.0.1.9 INI, tak? Jak 19 stopni, czy tam 0.192 INI na przykład, on się tak będzie nazywał, no bo to jest 19.2 i do takiego pliku DVB Viewer nie doda tych wpisów, on je przeskanuje jednorazowo, jeżeli napotka, ale nie doda. Transedit i komenda update nie przeskanuje nam nowych kanałów, ale doda te wpisy brakujące z tabelek.
1: I wtedy już w DVB Viewerze sobie skanujemy.
0: Po zapisaniu takiego pliku w transedicie w DVB Viewerze zeskanowany nie będzie robił problemów ten plik i nie pokaże, że znalazł jakieś new frequencies, tylko po prostu pójdzie.
1: Okej. No to co, to może pokażmy, jak to w praktyce działa, do czego może nam się przydać transedit.
0: Tak też zamierzam. Główne okno transedita, może zwolnię troszkę syntezę.
2: Slowem.
0: Tak będzie dobrze?
1: Myślę, że tak.
2: List wiesz, 8, 13, 0, 13, 0, 2, 3, 7, 8, 5, 9, 10.
0: Ja tych transponderów mam dość sporo. No widać. Co tu mamy? Tu mamy listę z transponderami różnymi.
1: I to jest główne okno, pierwsza zakładka, na tym lądujemy po odpaleniu transedita, tak?
0: Tak, na tym lądujemy, tu w tym oknie nawet nie ma zakładek, takie rzeczy robi się w menu. Interesuje Hotbird. 13, Hotbird 13E to jest nazwa, następnie pozycja 13 stopni, następnie E, że wschód, następnie B slash A. Jako preset ma już wybrane DSEQC, ustawienie przełącznika. To jest tylko podsumowanie, dlatego że idąc tabulatorem mamy. Zapisz jako nowy plik INI. Na przykład.
2: Zapisywanie jako dialog. Nazwa pliku edit sombo. Outbuild 13.ini.
0: Po prostu zwykłe Windowsowe okno. O tym przycisku już napomykałem, że taki mamy. Potem pokażę, jak to działa, bo to jest ciekawa rzecz. Dlatego nie pokazuję transpondera z uaktualnioną listą, tylko pokazuję dostarczony ze starym DVB Viewerem 4. Tak, żeby on sobie pobrał i żeby Państwo zobaczyli, jak to wygląda. Typ transpondera. Satelitarny. Te wszystkie opcje są łudząco podobne do tych w DVB Viewerze, tylko tu jest ich jakby więcej i trochę inaczej ulokowane.
2: Mamy edit. Outbuild 13.0.
0: Jak ma się ten preset nazywać na liście kanałów DVB Viewera? Mogę sobie tutaj nazwać moja cudowna satelita, ale ja muszę wiedzieć, że moja cudowna satelita ma we właściwościach 13E, czyli Hotbirda. Dlatego już nie przeskoczę. Pozycja dla zmotoryzowanych obrotnic lub dla w przypadku, jeżeli mamy typ rozszerzony, czyli ten extended, o którym mówiłem w poprzedniej audycji. O nim zresztą powiem, bo tutaj też odpali nam się taki dość spory DSEQC editor, jak wybiorę opcję extended. To jest dokładnie prawie to samo, co w DVB Viewerze. Tu chyba jeszcze więcej opcji ma, z tego co pamiętam. Druga, pole, czy wschód, czy zachód.
2: Tak.
0: Typ DSEQC.
2: Mamy. Simple A, Simple B, Kosa Obcza, Kos B Obcza, Kosa Obcz B, Kos B Obcz B, Kleset Kos, Angular Kos, DSEQC Editor Outbuild 13.0.
0: Mamy opcję Extended.
2: 1.1. Adres Sombobos, Internal, Switch, Somant Sombobos, Somitwetun Anglet, Somitwetun Knatwet, Unt Somitwet, Somitwetun, Input 1.4 Edit, Insert Grid, List 1.1.
0: Nie, Editor Comments DSEQC, tak, możemy wstawiać komendy, możemy je adresować, co na co ma pójść, dlaczego tak.
1: Pokazujemy, że jest dostępne, jeżeli ktoś już jest na tyle zaawansowanym użytkownikiem, to...
0: Nie powinien mieć problemu z okiełznaniem tego, to jest dość logiczne, tylko...
1: Po prostu no, nie trzeba nawet takiej wiedzieć, o co tu chodzi, jakie komendy, jak działają na te przełączniki, no to już trzeba znać specyfikację. Oscylatory, tak? Ustawienia?
0: Pierwsza pośrednia, tak, pierwsza pośrednia. Druga pośrednia. Switch. Gdzie przełączyć, na jakiej częstotliwości, z low na high? Zastosuj. Jeżeli cokolwiek tu zmienię, no to naciskam apply. Apply nie ma swojego skrótu, trzeba do niego się dotaśtać tabulatorem po prostu. No, niestety. Ten program ma mało skrótów w przeciwieństwie do DVB Viewera. Dodaj, to się tyczy transpondera już. Delete również. I zaczynamy zabawę.
2: 10 700 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0: Ja może zrobię. Customize list view, dlatego że to mi na dobre wyjdzie akurat w tym przypadku.
2: Symbol na czest może użyć jest. Może.
0: Może nie aż tak. Ustawiam w tym momencie dla wygody odczyt comment.
2: Okej.
0: Okay. A właśnie, komunikaty były ignorowane, więc nawet nie wiemy, co było co. Teraz powinno być już dobrze. Może nie aż tak szybko. Zaraz to. Proszę bardzo. I już powinno działać.
2: Przeleczyłem 30723 symbol raczej 29704 kolades stricte markiwa harmonic.
0: O! I teraz komunikat wygląda chyba nieco jaśniej.
1: No tak.
0: Co jest co.
1: Tak.
0: Ale no tu już korzystam z dobrodziejstw programu JAWS. NVDA czyta to po prostu tak jak JAWS przed zmianami. On to czyta ciurkiem, trzeba się domyślać.
2: Przeleczyłem 30757 symbol raczej 27500 kolades stricte cyfrowy polsat S. Cyfrowy polsat S. Cyfrowy polsat S.
1: Ale to są, no właśnie, bo nie powiedzieliśmy, co to jest. To są kanały konkretne? Nie, to są te paczki, które...
0: To są paczki, to są te tak zwane transpondery, w sensie... I tu może wyjaśnię, o co chodzi. To, co DVB Viewer lub TransEdit nazywa transponderem, a w zasadzie poprawniej listą transponderów, to jest właśnie lista takich paczek, czyli kombinacja polaryzacji, FETS, symbol rate'u i częstotliwości i opcjonalnie opisu, według których potem skaner ma skanować pasmo pod kątem wyszukiwania nowych programów już telewizyjnych. Natomiast to, co Państwo tutaj widzą, że description, że cyfrowy polsat SA, cyfrowy polsat SA bez kropek, to są nazwy providerów. Tak jak Państwo widzieli, czyli usługodawców inaczej, tak jak Państwo widzieli w liście kanałów parę audycji temu, drzewko dla transponderów satelitarnych, drzewko dla DVB-T możemy wybrać, czy według dostawcy, czy według czy według częstotliwości. Satelitarne drzewka zawsze wybierają się według dostawców. Czyli mamy na przykład Globecast, tak, Globecast i 15 stacji w Globecaście, które tak naprawdę mogą być w trzech różnych paczkach. Ale te, wszystkie te trzy paczki charakteryzuje to, że mają dokładnie tak samo, czyli z dużej litery, tak samo bez spacji, tak samo wszystko to samo, nazwę Globecast na przykład. Tu DVB Viewer nam ułatwia i utrudnia trochę życie, no bo wiadomo, że musimy wtedy wiedzieć, co jest gdzie mniej więcej, ale... I zdarza się na przykład tak, że pomimo tego, że kanał jest w ofercie, nie wiem, tam cyfrowego Polsatu czy NC+, nadaje z powierzchni wydzierżawionej przez na przykład włoską firmę Telespazio. I niczym dziwnym nie jest, że na przykład Comedy Central, bo to jest chyba akurat nawet prawdziwy przykład, jest widziany w elemencie drzewa Telespazio.
1: Po prostu tak się gdzieś tam porozumieli i dlatego to jest, ale tak naprawdę z perspektywy takiego zwykłego użytkownika, który sobie ma listę kanałów, to on nawet chyba o tym nie wie, tak? Czy to jest widoczne
0: zwykły
1: tunerach?
0: Zwykły użytkownik na tych tunerach to bardzo rzadko jest widoczne. To jest widoczne u nas na samym wierzchu, a w tunerach to jest prawie w ogóle niewidoczne, jeżeli gdziekolwiek.
1: No tak, tym bardziej, że operatorzy lubią czasem poingerować w różne listy kanałów. Ostatnio to afera też była.
0: Tak, ostatnio cała głośna afera z ZDF-em i DAS RST w cyfrowym Polsacie. Nie ma, można wyszukać. Zaraz zresztą natkniemy się na te parametry, więc one tam spokojnie będą. Ale powiedzmy, wybiorę sobie jakiś losowy transponder.
2: Przeleczyłem 30809 symbol raczej 27500 kolades stricte cyfra plisja 1.
0: O.
1: Uhuhu.
0: Ja mówiłem, że to jest stary transponder.
1: Ale że aż tak stary?
0: Nie no, część kanałów cyfr plus ponad do 2000 któregoś roku jeszcze miała providera wpisanego Wizja 1.
1: Ale Wizja 1 to był w ogóle kanał telewizyjny, który tam do 2000 któregoś roku nadawał.
0: No i potem tak zostało. Bo Wizja 1 miała w paczce jeszcze inne programy.
1: A, chyba że tak.
0: I teraz powiedzmy, wybrałem sobie tę nieszczęsną Wizję 1 i NC+, i cyfrowy Polsat, i jakąś tam paczkę i lecę tabulatorem.
2: Analizę przycisk.
0: Tym się zajmiemy chyba pod sam koniec.
2: Blink strzał przycisk.
0: Tym nieco później, ale nie pod sam koniec.
2: Scan selected przycisk.
0: Scan selected. zobaczmy, działa to.
2: Summer Hot Build 13, 0 ECB 5996
0: O, działa. Na linijce brajlowskiej widzę, że mam 40 kanałów. Z jednej paczki. Tu też się przyda zmiana widoku listy w JOSie, ale to już nie jest takie proste, bo to okno jest bardzo szczegółowe. Tu mamy podane audio PID, PCR PID, video PID, SID, Network ID i wszystkie tego typu parametry. Może spróbuję zastosować analogiczną. O, pójdzie.
1: To już bardzo szczegółowe informacje.
0: Do szczegółowych przejdziemy.
1: A co z tym można... Okej, okay, i co z tym można zrobić?
0: Na przykład menu kontekstowe. To można i na przykład możemy spróbować zrobić.
1: Zapewne jakieś oprogramowanie do dekoderów.
0: Lista kanałów chyba nawet bardziej. No proszę, mamy Philips Download. Naciskam preview.
1: I czekamy.
3: No i potem czekałem na filmy. I muszę ci powiedzieć, że bardzo cenię, szczególnie Potop.
1: Działa!
4: Ale... Świetny film,
3: tak,
4: naprawdę.
3: Świetny
0: działa.
3: Film, rzeczywiście.
0: Coś się państwu w polskim radiu z akustyką nieco, ale działa!
1: Tak. Można sobie podejrzeć od razu, co to jest, jak to gra.
0: Niestety okno preview nie ma nic ciekawego pod myszą chyba. No i tyle.
1: Tyle.
0: Tu nie ma bitrate'u, nie ma jakości, nie ma nic takiego.
1: Takie puste okno tak naprawdę.
0: Tak. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o sam ten konkretny transponder. Zamknięcie okna skanu, bo to było cały czas okno skanu, takie pod okienko, które wyskoczyło, jak dałem scan selected. Zamknięcie przez Alt F4 okna skanu przenosi mnie na listę transponderów, czyli na Hotbird 13E. Nie na wizję 1 i cyfrę plus, NC plus i te inne.
1: Musimy po prostu tabem przejść. O, do tego.
0: Skanuj wszystkie.
1: Czym się w tym przypadku to różni? Że będzie skanował tylko te paczki?
0: Wszystkie,
1: czy...
0: wszystkie, które ma na liście. Scan selected to jest paczka, a wszystkie, które ma na liście, to jest scan all.
1: Okej. Okay.
0: To jest prawie to samo, co skan w DVB Viewerze, tylko to się donikąd nie zapisuje, to jest dla naszej jakiejś tam wiedzy.
1: Ale zapisać oczywiście możemy, czy nie?
0: Czy stąd chyba możemy tylko wyeksportować spod kontekstowego jakiegoś.
1: A i później
0: rząd.
1: Sobie w DVB Viewerze zaimportować na przykład.
0: To jest dokładnie takie samo menu jak wtedy, więc chyba tam nic nie było nawet o liście kanałów.
1: Rozumiem.
0: No i zaczynamy zabawę.
1: Czyli co, tu możemy sobie edytować daną paczkę, dany transponder.
0: Tak. Jeżeli wiemy, że powiedzmy, nie wiem, stacja nadawała w QPSK, ale my wiemy lepiej, że ona nadaje w 8PSK, możemy to zmienić. Proszę
1: bo na przykład bardzo. Wyczytaliśmy na stronie internetowej nadawcy, że no, zmieniło się.
0: Się zmieniło. Tak.
2: 8PSK, 16PSK, 8QPSK.
0: Tu standardowo, tradycyjnie QPSK. No i ciekawostka, jeżeli zaznaczę, to pojawiają się dwie nowe opcje. Oraz
1: to.
0: I jeszcze trzecia opcja, druga opcja roll off.
1: Aha.
2: 0, 25 roll off.
1: Czy to są jakieś rzeczy, które rzeczywiście do, no, przyjdzie nam jakoś zmieniać, czy raczej...
0: Powiem tak, sensowny odbiornik powinien to już sobie wyszukać sam. Jeżeli taki roll off ustawimy na przykład na auto, dobry odbiornik powinien zdekodować to. W sensie, jeżeli mu nie określimy roll offu.
1: A DVB Viewer to jest dobry odbiornik. Czy to zależy od karty?
0: To zależy od karty.
1: Okej.
0: Okay. To zależy od karty już. My możemy mu powiedzieć, że jest roll-off 0.20, ale on, jeżeli dobra karta będzie wiedziała, że jest 0.35, to pomimo tego, że mamy wprowadzony 20, to nam spokojnie zadziała. To jest nawet czasami na takiej zasadzie.
1: No tak.
0: Te tipsety już są naprawdę domyślne. Dobrze, wyłączę to TVBS2. I zostaje nam tylko fetch i symbol rate wtedy.
2: 9, 10, 4, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 8.
1: No tak, to korekcja błędów,
0: fetch. Tak. Apply, jeżeli już dostatecznie się nabawiliśmy zmianami. I wracamy do add. Znowu transpondera, a nie całej listy. Add, cut, copy. Można na przykład zrobić cut. Przenieść się na... Może nie na Germany
2: kable.
0: Na Galaxy 89 stopni zachód i wkleić transponder z Fodberta.
1: Po co?
0: Kto
1: nie bardzo
0: temu
1: wiadomo,
0: ale można.
1: Ale można, taka tak. Możliwość istnieje. To znaczy... Ewentualnie ja tu widzę takie rozwiązanie, że możemy coś takiego zastosować, gdy chcemy na przykład sobie stworzyć jakieś dwa transpondery z różną zawartością, ale z tej samej satelity. Dobrze myślę, że coś takiego?
0: Nie, no to wtedy okej. Okay. Jeżeli na przykład mamy, nie wiem, jakieś stare skanowanie, a do starego skanowania dodaliśmy ręcznie dodane transpondery, no to wtedy możemy je przekopiować, tak?
1: No tak.
0: I w taki sposób.
1: I wtedy to ma sens.
0: Ja wrócę do Hotberga
2: może.
0: Teraz tak. Ja widzę, że jest tu 99 wpisów. Naciskam update.
1: I to powoduje uruchomienie skanu.
0: Tak, ale na liście programów nie widzę nic nowego. W ogóle w zasadzie nic. Ale pod myszą.
2: Osiem
0: na 102.
1: Co to znaczy?
0: 8 slash że przeskanował, no już teraz 11 ze 102, a było 99.
1: Znaczy jednak coś tam dostał. Tak, coś mu się nowego pojawiło.
0: No, ta lista jest bardzo stara. Ona ma jeszcze właśnie wizję 1 chociażby, więc...
1: A czy on, jeżeli czegoś nie znajdzie, to on to usunie, czy będziemy mieli nadal te wpisy na przykład
0: będziemy
1: z wizją?
0: Mieli nadal.
1: Aha, czyli to jest będziemy takie na zasadzie nadal, dodaję, ale nie usuwam.
0: Death Channels.
1: Aha.
0: Ale no wtedy jakby nie ma tego, wtedy nie... Jeżeli zrobimy mu delete dead channels, no to on postara się, ale nie zawsze mu to wyjdzie.
1: A może być tak, że usunie coś, co działa, czy
0: nie,
1: raczej nie?
0: Nie. No jest 21 ze 102.
1: To teraz tak, podsumujmy. Ten skan spowoduje tylko dodanie listy nowych paczek.
0: Nowych paczek, które potem DVB Viewer będzie musiał przeskanować lub
1: to nie jest lista,
0: zwykły przycisk skan w
1: to nie jest lista kanałów. Listę kanałów aktualizujemy w DVB Viewerze. I to jest myślę, że dość istotne, żeby słuchacze to zapamiętali, bo no później mogą być jakieś niejasności, tak? Tu nie skanujemy kanałów, tu skanujemy paczki z kanałami.
0: Tak.
1: No i dodajmy jeszcze, że no... To narzędzie, przede wszystkim satelita, ale tak naprawdę teoretycznie przynajmniej, a czy praktycznie też, to myślę, że coś mi będziesz w stanie o tym powiedzieć, może być wykorzystywane także w innych gałęziach telewizji cyfrowej, naziemnej, kablowej. Ma to sens?
0: Ma to sens. Mniejszy troszkę, ale ma to sens.
1: A w jakich przypadkach?
0: Ja na przykład używałem Transedita do robienia list telewizji kablowych, które dostałem po prostu przedyktowane słownie. Zapisałem sobie transpondery, dałem update, żeby zobaczyć, czy czegoś nie pominąłem, jeżeli są podane w mapce. I tyle. I poszło.
1: A telewizje kablowe stosują też takie mapki, czy raczej nie?
0: Raczej nie.
1: Znaczy, niestety. Tam po prostu trzeba... I to tam też niestety jest znać, problem.
0: Tam po prostu trzeba znać i to jest jedyny zarzut, który mam wobec... tu chyba możemy powiedzieć konkretną markę, tym bardziej, że pojawiła się w komentarzu. Ktoś polecił, zdaje się, usługi konkretnej firmy wtedy i ja bym się i nawet z tym zgodził, jeżeli chodzi o ofertę programów. Natomiast...
1: A mówimy o UPC.
0: Nie ukrywam, że z firmą UPC ciężko mi było dojść do porozumienia, że nie chcę listy kanałów analogowych, że nie mam telewizora, który mi obsłuży kanałem zwrotnym, bo pamiętajmy, że w telewizji kablowej jest jeszcze coś takiego jak kanał zwrotny, czyli telewizor dotykając pewnego obszaru, pewnej częstotliwości może wymusić lub po prostu wysłać sygnał w stronę wzmacniacza budynkowego, a potem stacji czołowej, że my chcemy taką, a nie inną informację i wtedy odpowiednio filtry się tam odblokują. No to już technika samej kablówki i tworzenia takich sieci rozbudowanych kablowych, ale jeżeli, mówiąc obrazowo, jeżeli szarpniemy pewną strunę, to kanałem zwrotnym, to kanałem pobierania przyjdzie nam coś. DVB Viewer nie umie tej przysłowiowej struny szarpnąć, więc trzeba mu to powiedzieć, że tak jest i tyle. I nie bardzo pracownicy UPC byli mi w stanie pomóc. Nie bardzo generalnie rozumieli ideę karty telewizyjnej jako urządzenia do komputera odbierającego strumienie DVB-C w standardzie MPEG, tak?
1: No i z UPC jest w ogóle jeszcze jeden problem, mianowicie z UPC jest problem z modułami dostępu warunkowego, tego CI. To też tak, myślę, że warto powiedzieć naszym słuchaczom, bo mieliśmy pewne
0: przykład.
1: Doświadczenia, perypetie i które tak naprawdę jeszcze cały czas są nierozwiązane.
0: Dokładnie. UPC używa modułów CI+. Nie znalazłem dobrej karty w dobrej cenie obsługującej CI+. Można próbować z innym modułem, a tą samą kartą, tą taką jakby bankomatową, wyciągniętą z modułu CI. Sukces raczej mniejszy niż większy. Także no, polecamy na własną odpowiedzialność. Tu
1: tak, telewizja kablowa teoretycznie działa, natomiast w praktyce jest z tym problem. Przynajmniej jeżeli chodzi o UPC, bo być może inni operatorzy kablowi... No,
0: wygląda, że z kolejnym operatorem kablowym multimedia jest troszkę łatwiej, bo oni używają standardu CI, zdaje się.
1: No to tak, to jeżeli wasz operator kablowy...
0: dopasować moduł.
1: Jeżeli wasz operator kablowy korzysta ze zwykłych modułów CI, no to nie ma problemu. Natomiast no już wiemy, że z UPC nie jest tak łatwo. I co więcej, niektórzy ponoć dostają moduły CI, a niektórzy dostają moduły CI+. To zależy od widzimisia UPC.
0: A tymczasem 85 na 108 zeskanowanych.
1: No, idzie do przodu.
0: A było 102.
1: I to już trochę trwa, jak sami widzicie. My zdążyliśmy sobie uciąć krótką pogawędkę na temat UPC, na temat
0: 87 i coś tak wolno idzie, więc chyba tu jest kolejna paczka.
1: No, całkiem możliwe.
0: W sensie, tu są kolejne niezbadane paczki, bo może tak.
1: Może jakieś, wiesz, może jakieś te drogowskazy kolejne dostał. I może zaraz się jeszcze coś powiększy. Tak, to w tym momencie jest audycja na żywo, my tu nic nie wycinamy.
0: 90. Zaraz coś może ze Sky się pojawić. 12731, o już, skończył. Skończył część właściwą, 98 na 108.
1: A teraz co się dzieje?
0: A teraz przeszedł na 10727, 100 ze 108. To mu trochę zajęło. Nie wiem, na co on czeka. 12200 równe. Chyba cyfrowy Polsat jest, zdaje się. Z fecem 27500, tu jest 10930 już zdążył, 103 ze 108, chyba nic nowego niestety nie będzie, 10853 ze 108, tego też nie ma, 104 ze 108. Ja wiem, że w prawdziwym hotbirdzie powinno tych paczek być około 120 nawet, ale być tu może, się to nie uda.
1: No być może po prostu to już jest rzeczywiście zbyt archaiczna wersja.
0: Nie, po prostu nie wszystkie paczki siebie nawzajem reklamują.
1: No to tak, tak, ale gdyby była, wszystkie... ale wiesz, gdyby była nowsza wersja z większą ilością tych paczek, to by mógł znaleźć...
0: Tak, to by więcej zmian uwzględniła.
1: No właśnie.
0: Tak, to już uwzględnia tylko to, co się faktycznie reklamuje jakby, że jest.
1: Tak. I o to mi tu właśnie chodzi.
0: O, 108 ze 108 się zeskanowało.
1: Koniec. I teraz taki zeskanowaną listę paczek. My jeszcze musimy jakoś dodatkowo zapisywać, czy to już się samo zapisuje?
0: Jeżeli będziemy próbowali zamknąć program, no to otrzymamy komunikat.
1: Aha.
0: O, zamknąłem. Nie tak to miało pójść. Nie, w tę stronę.
1: Zły przycisk nacisnąłeś.
0: Tak, zły przycisk. A i znowu mam 99 tylko.
1: No tak. Tak to jest, jak się zły przycisk naciśnie.
0: Tak. Ale tu mam jakąś chyba troszkę nowszą wersję. Nie, ona też ma 99. To ja może dam update i pokażę, jak wygląda okno skanu tak z perspektywy myszki DOS-a.
1: Okej.
0: Okay. Więc od góry idąc... Found 0, dlatego że 0 programów. To skanowanie nie szuka programów, to skanowanie szuka paczek.
2: Mamy Eadelbar.
0: Znowu, to jest wzór okna skanowania, więc jeżeli znajdzie programy, no to tu będzie niezła tabelka z kolumnami i te kolumny następnie można...
1: Ale on w jakichś okolicznościach wyszukuje programy w tym przypadku? Czy to po prostu no, ktoś użył tego samego modelu okna i tyle?
0: Nie, to jest ten sam model okna.
1: Rozumiem.
0: To jest ten sam model okna po prostu.
2: Klewiesz krzyczysz tu na zajlable, delecze krzyczysz tu na zajlable, szleal krzyczysz tu na zajlable, szelecz czal krzyczysz tu na zajlable, a ciut dacze krzyczysz tu na zajlable, szczankrobne.
0: O, i tu jest export settings, tu możemy eksportować do DVB Viewera.
2: 19 11 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
0: czy DVB-S2, o wszystkim tak naprawdę. No i że jest to tam 11, czy tam 20 ileś ze 101. No w tym momencie jest 101, zaraz będzie tego więcej pewnie. Bo dojdziemy, o już jest 103. Trzy typy filtrów. Po pierwsze audio wideo, po drugie aktywny nieaktywny, po trzecie kodowany niekodowany, zdaje się, taki jest układ filtrów.
1: Tu masz wszystko na off ustawione, zdaje się.
0: Tak, domyślnie jest pokazuj tak, tak wiele jak się
2: da.
0: Czy nieaktywne ma pokazywać usługi danych. I to w zasadzie tyle w tym oknie. Więc chwilę możemy jeszcze poczekać, niech on tam coś zrobi.
1: No to już i tak chwilę możemy poczekać, to nie trwa jakoś aż tak bardzo długo. Ja przypomnę w międzyczasie, że czekamy na wasze telefony, jeżeli macie jakieś pytania, nie tylko dotyczące TransEdita, bo TransEdit, no to już jest dość zaawansowane narzędzie i tu pokazujemy je dlatego, no żeby pokazać, że coś takiego istnieje i że można z tego korzystać, bo być może osoby, które będą chciały się gdzieś tam jakoś bardziej rozlegle pobawić tą telewizją cyfrową, wykorzystają to narzędzie, ale jeżeli macie jakieś inne pytania dotyczące telewizji cyfrowej, dotyczące dostępności telewizji cyfrowej, no po prostu do nas dzwońcie 123 834 835, i tyflopodcast.net to pierwszy telefon, to drugi Skype, to drugie Skype.
0: Czekamy. 103, cały czas 103.
1: No, to już niedługo.
0: Już.
1: Miejmy nadzieję, że się zaraz wszystko...
0: 50, już jest połowa.
1: Tak, 50%. Czy na przykład skanowanie tego jest jakoś sprzęgnięte, to jeszcze zapytam od razu, z obrotnicą? Że na przykład gdybyś chciał w tym momencie zeskanować sobie jakąś inną paczkę, na którą nie masz ustawionego talerza, to jak rozumiem, TransEdit jest w stanie też od razu nakazać obrotnicy przestawienie talerza.
0: Tak, jest w stanie.
1: No to akurat dobrze, bo jeżeli mamy takie urządzenie, to warto już mieć możliwość. Zresztą tam była taka opcja sterowania tym przełącznikiem DC-Q, no i można było jeszcze wybrać właśnie.
0: Tak, ja w tym momencie dałem na non, bo mam akurat obrotnicę ustawioną na hotbirda i skanuję hotbirda, więc żeby przyspieszyć troszkę skanowanie, dałem na non, ale...
1: A jeżeli, to... jeżeli jest ta obrotnica w użyciu, to on nawet jeżeli ma ustawioną czaszę na odpowiednią satelitę, to jakoś spowalnia?
0: No odpytuję obrotnicy, czy aby na pewno jestem tu, gdzie jestem.
1: A, rozumiem.
0: Odrobinkę spowalnia. Mhm. Nie jakoś bardzo, to jest tam kilka set milisekund, ale zawsze. Dobrze. Jest 72 na 108, ale już złapał wszystkich 108, więcej tu nie złapię, więc ja mu dam Alt F4 po prostu. W tym momencie na liście o, już nie ma cyfry plus wizji, jest NC.
1: Coś nowego się pojawiło.
0: No i jest jeden ze 108.
1: A jeżeli na przykład, jestem ciekaw, jeżeli na przykład nakażesz mu usunąć te dead channels, jak on będzie skuteczny?
0: Musiałbym najpierw zeskanować.
1: Aha, rozumiem.
2: Delete. Lealink menus. List nie. Frequency nie. Analyze krzyki. Blind scan. Scan select.
0: To może teraz blind scan.
1: Okej. Czym to się będzie różniło w tym przypadku?
0: Blind scan traktuje spektrum satelitarne jak fale radiowe, jak gałkę w radiu. Tylko z trochę większą ilością opcji, bo musimy pamiętać o polaryzacji, o SR-ze i tak dalej. Dlatego blind scan ma swoje pewne wyrażenia regularne, które możemy mu napisać.
2: Blind scan odbiór 13.0, frekwencje 411, edit 10712 705.
0: Ja może teraz powiem, o co chodzi, bo tu nie ma interpunkcji czytanej żadnej, więc to jest takie trochę. Frequencies 412, czy tam 411. I teraz, regułka wygląda tak. 10700, myślnik 12750, 2.5. Oznacza to, że skanuj pan od 10700 do 12750, ze skokiem co 5 megaherców.
1: Tyle wystarczy standardowo, czy coś tu warto zmienić? Czy to jest indywidualne dla każdej satelity?
0: To jest indywidualne A dla scenariusza, B dla satelity, bo jeden transponder od drugiego jest oddalony o 3, drugi od trzeciego co 10, powiedzmy, albo co 9, więc tu nawet nie da się ustawić, że co połówkę. Żeby co pół skoku na przykład. Nie, to... Ja spróbuję teraz to ustawić na...
2: Puszczę 5, 1...
0: Ekstremalne, czyli od 10700 do 12750 co jeden.
2: Symbol latest 2 edit 22000 27500.
0: Apollo zrobił nam ładną interpunkcyjną pauzę, bo istotnie jest tu przecinek. Symbol rate 2 22000 i 27500, gdzie za i robi przecinek. Ale tu znowu możemy tworzyć skomplikowane formuły, na przykład 22000 przecinek 25000 przecinek 26000 minus 30000 2.500. Oznacza to, że przeskanowana każda częstotliwość co n, czyli 10900, 10901, 10902, bo tam daliśmy na 1, zostanie przeskanowana z następującymi SR-ami. 22000, 25000, 26000, 26500, 27, 27500, 28 i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że zrobiliśmy formułkę 26000 do 30000 co 500.
1: A, tak to działa. Okej. Okay.
0: Więc w tym momencie zrobię na przykład 200 myślnik. 200 do 30000 dwukropek, powiedzmy, 10. To jest blind scan śmierci, to co teraz robię. Tak państwo nie róbcie na przyszłość, bo chcę pokazać, ile będzie w sumie wszystkich kombinacji, które DVB Viewer będzie musiał zrobić.
2: Polarizacja 2 edit 01.
1: O co tu chodzi?
0: Żeby to było takie proste. Mamy 0, myślnik 1. Czy to jest zawsze dobre ustawienie? Chyba nie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli stacja będzie nadawała, powiedzmy, na 12250 z SR-em 10000 w polaryzacji pionowej, w polaryzacji poziomej, przepraszam, a z SR-em 11000 w polaryzacji pionowej, to w tym momencie DVB Viewer stwierdzi, ale ja znalazłem już w tej polaryzacji, to wszystkie inne kombinacje omijam, przechodzę do 12255, do następnej. I w taki sposób ominiemy stację, która tam sobie była, tylko z nieco innym SR-em, a przede wszystkim w innej polaryzacji. Więc możemy zastąpić 0 myślnik 1 przecinkiem, więc nie 0 lub 1, tylko 0 i 1. A wtedy, nieważne co się dzieje, druga polaryzacja zostanie przeskanowana. FEC Volumes 1, czyli auto, bo jest pisane 0. Gdybym dał 1, bo mogę, wszystko skanowałoby się z FEC równym 1 druga, 1/2.
1: I czy to jest dobre ustawienie, czy nie
0: no,
1: bardzo?
0: Nie, bo... Nadawcy nadają różnie, jeden nadaje 2-3, drugi no nadaje 1-2, trzeci nadaje 9-10.
1: I tu warto wpisać te wszystkie kombinacje, tak?
0: Słuchaj, możesz wpisać 0,1,2,3,4. Natomiast jak masz sensowny odbiornik, to wpiszesz 0 i karta się dostosuje.
1: Aha.
0: Potem tylko niestety taki transponder będzie miał wpisane w FEC auto, więc będzie polegał na odbiorniku.
1: A czasem warto, żeby tego nie robił.
0: Tak, no to wtedy z pomocą przychodzą strony typu linksat.com czy inny King of Sats i patrzymy po prostu, jak ten transponder wygląda. Ale żeby mieć ogląd taki mniej więcej, o, znalazłem, tego szukałem, no to już wystarczy zrobić sobie tutaj spokojnie na auto.
1: Rozumiem.
2: Modulations 1, edit 0.
0: Modulations, znowu 1. Można wpisać 1,1.

0: naszego wpisania. Najpierw trzeba zrobić
1: Public Grid Disk.
0: O. Apply, on sobie wyliczył teraz te ustawienia.
1: Frekwencja 2551 bit. 10712 7750. Symbol latest 2981 bit. 230 000 10.
0: A podkręcimy mu to. 37 000.
1: Symbol latest 3681 pelit. Polarizacją 2 pelit. Przedzwalues 1 pelit.
0: Teraz użyję myszki.
1: Jaszczo też. Modulacją 1. Growth boże. Pilot symbol 2. Total parameter variacją 60 397 848. Growth boże.
0: I teraz załóżmy, że każda wariacja robi się 3 sekundy. Z 1 na 2, w sensie to są 3 sekundy. 60 milionów, ileś set tysięcy, 397 848 razy 3 sekundy.
2: Trochę to się będzie liczyć i skanować.
0: Dlatego mówię, że blind scan jest dobry i niedobry w swoim zamierzeniu.
2: Blind scan może być na pewno bardzo skuteczny, ale czas jego trwania to już jest inna bajka. Tak.
0: Tak. Dziękujemy. Blind scanu jako takiego pokazywał chyba nie będę, no bo...
2: Nie, no bo to skończylibyśmy tę audycję jutro, albo...
0: Nawet taki rozsądnie zaprogramowany blind scan to jest około 4 godzin trzeba liczyć.
2: I o czym byśmy przez te 4 godziny czas mówili?
0: O DVB Viewerze.
2: Tak.
0: I o Transedicie.
2: Ale może jednak tego to oszczędźmy słuchaczom.
0: Oszczędźmy, tak.
1: Modulacją z DHB z DHB. Pilot symbol z 2 pelit.
2: Ale jeżeli ktoś ma ochotę skorzystać z blind scana, to oczywiście jak najbardziej można. Warto się upewnić, że karta obsługuje blind scan. Zwykle obsługują.
0: Tak, już teraz nie
2: ma. Te sensowniejsze karty obsługują blind scan.
0: Pokażmy teraz może menu.
2: Czyli to takie pod altem, czy kontekstowe?
0: Pod altem, zwykłe pod altem.
1: Menu bar, file, F.
0: To menu tyczy się przede wszystkim pliku transpondera. Tu możemy
1: menu, open,
0: otworzyć, zamknąć wszystkie. Na nowo załadować plik przed zmianami.
2: Zapisać wszystko.
0: Nowa lista. Czyli taka baza do robienia. No i wyjście. Menu edycji. Usuń zaznaczone X-em. No i to w zasadzie tyle, takie proste edycyjne menu. Skaner. Scan all F6.
1: F7.
0: Możemy załadować plik .ts do analizy. Tu jest analiza pliku TS, ale już faktycznie analiza, nie taki skan tylko na kanały, ale po prostu analiza.
2: Na czym taka analiza polega? Co on nam wyrzuca jako wyjście?
0: Całe tabelki SI.
2: A w tych tabelkach znajduje się co? Jakie informacje?
0: Od zaprzyjaźnionych paczek, o których mówiłem wcześniej, przez zaprzyjaźnione bukiety paczek, do zdarzeń EPG i do synchronizacji zegara.
2: A, no czyli już takie naprawdę bardzo zaawansowane.
0: Dlatego mówię, że tym właśnie analizatorem, opcją Analyze, będę próbował odczytać dane ze strumienia zwanego Outernet, czyli z internetu satelity.
2: Tak.
0: Co prawdopodobnie prędzej mi się nie uda niż uda, ale
2: może.
0: Odczytamy, pokażę Państwu, co tam... Jakie śmieci tam są w środku?
1: Menu bar, positioner.
0: Menu positioner jest śmieszne, bo to jest opcja. Tu strzałki nie robią nic, to jest menu positioner po prostu.
1: Settings.
0: Tak samo jest z menu settings. To są takie elementy menu bez rozwijanego całego menu. Takie śmieszne coś.
2: Czyli tu możemy po prostu wejść, tak? Jako enterem.
0: Tak, przejdźmy do konsoli obrotnicy, bo to jest kolejna

0: duża rzecz. Ustawienia są trochę prostsze, a na koniec zostawię wisienkę na torcie w postaci tego analizatora transponderów, który jest bardzo złożony.
1: Do czego nam w tym przypadku w ogóle konsola obrotnicy może służyć? No przecież obrotnicą już zarządzali... Jestem cały czas.
0: O.
1: Do czego nam konsola obrotnicy może służyć, skoro już z DVB Viewera mogliśmy nią jakoś tam zarządzać?
0: No tutaj możemy zarządzać albo na zasadzie takiego dawnego pilota do obrotnicy, albo możemy na przykład zrekalkulować pozycję sobie. Zresetować obrotnicę. Ustawić ją na pewien, na przykład na pewną jakąś tam pozycję, po czym powiedzieć, drogi kolego, tu jest teraz zero.
1: Aha, czyli takie dość nietypowe przypadki.
0: Dobrze, a... Iść na zachód. Ile kroków? Możemy pomimo programowych limitów w ROMie obrotnicy zlimitować ją w DVB Viewerze swoim niestandardowym ustawieniem, które na szczęście nie może być większe niż programowe limity obrotnicy.
1: No tak, bo wtedy moglibyśmy uszkodzić to urządzenie.
0: Ale jeżeli nam się nie podoba, to możemy ją na przykład od 6 zachód do 30 wschód zlimitować. Nieważne, że sama obsługuje od 30 zachód do 80 wschód. Ustaw zachodni limit, ustaw wschodni limit. Idź do pozycji kątowej.
1: Długość, szerokość.
0: O, jestem gdzieś na Lubelszczyźnie, 19, coś, bo eksperymentowałem z wyliczaniem kątów elewacji. Podam tu może prawdziwą.
2: 7. Grzecinek. 0. 5. Longitude. Sombot. Apple. Grzecinek. Reaton. Ledit. Motor. Angle. 7. Ele.
0: No i mamy pole edycyjne do czytu.
2: Reaton. Ledit.
0: Które niestety nam trochę mówi o świecie.
2: Orbital cost 13.0. Azimut 188.89. Elevation 31.03. Motor angle 7.67. Puste.
1: O co tu chodzi?
0: Także... Tu mamy dostępne... Wstępne wyliczenia DVB Viewera na podstawie... Znaczy Transedita na podstawie zadanych danych. Jaki będzie azymut, jaki będzie kąt elewacji. Na jaką pozycję się chcemy udać?
2: Motor angle 7.67. Elevation 31. Azimut 108. Orbital cost 13.0.
0: W zasadzie tyle, ale to wystarczy, żeby się nieco zabłąkać w tych wyliczeniach matematycznych, nie ukrywam.
1: No tak.
2: Slosek przycisk. Delice. Sombobos.
0: I close. I to w zasadzie tyle jest w konsoli.
1: Z ciekawości, czy próbowałeś w ogóle, czy nie miało to sensu? Na przykład używanie tych przycisków Drive Motor West, Drive Motor East, to na twoją obrotnicę działa?
0: Działać, oczywiście, że działa, natomiast o tyle nie ma to sensu, że nie mogę na przykład słuchać DVB Viewera i sterować w Transedicie obrotnicą, bo urządzenie może być używane przez jeden program.
1: No tak. A jakaś informacja wtedy zwrotna się pojawia, że na przykład obrotnica jest na tej i na tej pozycji, czy nie?
0: Zmieniają mi się kąty. Pojawia się informacja zwrotna w postaci danych podstawionych do wzoru.
1: Ha. Okej. Okay. Czyli trzeba sobie wtedy policzyć.
0: Policzyć, tak. Trzeba sobie po prostu policzyć i pójdzie.
1: Rozumiem.
0: Zamykam Escape.
2: Settings. General.
0: Mamy następujące zakładki. General.
2: Scanner. Analyzer. Kreller. Hardware. General. General. Detect stretch automatic solid sombobos. DHB.
0: Typ urządzenia.
2: Drop hit table sections with everyone serve text was not expected.
0: Omijaj tabelki SI ze złym CRC, ze złą sumą kontrolną.
2: Network interface, sombobos, 192, 168, 1, 250.
0: W przypadku DVB IP, co ma robić?
2: Buferet, test, edit, 30.
0: Ile pakietów TS ma buforować do skanu, do analizy?
2: Slosek, przycisk, general, scanner. Scanning, transponder list, wireless, scanning, text, was not expected.
0: To jest ciekawe pole wyboru, że podczas zrobienia normalnego scan, a nie przycisku update, on i tak będzie szukał też innych paczek przy okazji.
1: Przydatne czy nie bardzo? Bo tu widzę, że masz niezaznaczone.
0: Ja tego nie używam, bo ja sobie lubię nacisnąć ten update i wiedzieć dokładnie, kiedy ja chcę uaktualnić te paczki, ale dla wygody jest przydatne, oczywiście. Zaznaczaj transpondery bez sygnału XM.
1: Czyli takie od razu do usunięcia jakby, tak? Wtedy.
0: Przyskanuj wszystkie, pomiń transpondery zaznaczone XM, no, typowo pod wygodę. Wstawiaj providera, wstawiaj usługodawcę jako opis transpondera, no to jest przydatne. Podczas skanowania nadpisuj istniejące opisy transponderów. Można dodać datę, jak ktoś bardzo chce. Jeżeli mieliśmy kanał TVP1, a nagle on się zrobił TVP1 Extra i my przeskanujemy transeditem, to domyślnie, stety lub nie, w DVB Viewerze ujrzymy też TVP1 Extra, bo tu już byliśmy transeditem. To można odznaczyć, ale tak jest domyślnie, że on uaktualnia listę DVB Viewera. Także tu widzimy, że te programy koegzystują. To nie jest tak, że transedit poradzi sobie bez DVB Viewera. DVB Viewer bez transedita w sumie też,
1: ale warto
0: ale
1: mieć
0: dobrze jest mieć dwa. Teoretycznie kanały mogą się nazywać częstotliwością też. Zawsze skanuj z automatyczną detekcją FETS. Czyli nieważne, że my mu podamy 3-4, on tak naprawdę posłucha odbiornika, ale wpisze 3-4. Ile ma czekać na poszczególne składniki sygnału, na program allocation table, na SDT, na network coś tam, table, teraz nie pamiętam tego skrótu. Tabelka, która mówi o innych programach w sieci, czyli na przykład NC+, tu podaje swoje inne paczki, gdzie ma jeszcze swoje paczki NC+owe na hotbirdzie. To są tego typu komendy.
1: Jakieś takie dość zaawansowane te opcje.
0: Bardzo zaawansowane bym powiedział. No to jest właśnie ten analizator, do którego zaraz przejdę.
1: Czyli jak on ma się zachowywać, co ma czytać,
0: co ma czytać,
1: co uwzględniać,
0: co, jak interpretować, tak. No i w zasadzie tyle. W skrócie, jakie bity z tych analizowanych ma czytać, gdzie ma taki analizer wyrzucać swój plik wyjściowy. Celowo tu już jest coraz więcej zabawy, więc może przejdźmy do tej zabawy w końcu na dobre. Tylko na jakiej częstotliwości nadawał alternet?
1: Co my z tym teraz możemy zrobić?
2: Leolink menus. Przeanalizę od 13. 011471 VTDS 5009 Edit. Ezeck Bozmot Ecklet. Trevier. 00000 kod 19940 02401 KBTS 006210201 SAT 37020 25 KBTS 007389 16000010 NIT 5240.
1: Czyli tu są na razie jakieś networka i tak dane, te podstawowe.
2: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1: internetu?
0: Nie. Nie, to jest ścieżka w tej samej paczce. On mi pokazuje.
1: Aha. O. Tu mamy ten alternet.
0: Proszę, tu jest chyba alternet.
2: 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1: poprzeglądać, jakoś tam poanalizować, jeżeli nam by to było wygodniejsze. W sumie dla osoby niewidomej to dość fajne, bo wtedy można sobie to jakoś tam po kolumnach poprzeglądać, no jak kto tam lubi. Excel jest akurat do analizy tego typu rzeczy dość wygodnym narzędziem, no bo dość fajnie się później skacze po tych różnych elementach arkusza.
0: Tu mamy jakąś taką bardziej listę dla ludzi.
2: Symbol raczej 27500. Przedsałto. Kotpit 0. Transport stramit 1400. Nitpit 16. Serwicate 3 Solombo TV. Serwicate 4 Balsam TV. Serwicate 7 World Fashion. Serwicate 8 Angle TV Europe. TDTPit 2 SDTPit. Nitpit 16. Satpit 1. Serwicate 102 Bahai Radio.
1: Okej, i teraz tak przeglądamy te rzeczy. Do czego nam się to może w praktyce przydać? Do tego, żeby sobie to pooglądać, czy jakoś możemy te dane wykorzystać w praktyce?
0: No teoretycznie w praktyce możemy to wykorzystać na przykład po to, żeby sobie podglądać zmiany jakichś zdarzeń w EPG, na przykład możemy sobie pooglądać... No właśnie, teoretycznie nawet zawartość, tylko no jak widzimy, to jest zapewne jakiś strumień binarny. Więc ja widzę, że to jest 24 z kawałkiem kilobita na sekundę. I pewnie nawet tu jest takie pole, gdzie widzę szesnastkowo, tak? Ale to będę widział szesnastkowo wartości bajtów, które dostaję.
1: Znaczy, masz tam do zaznaczenia to hex, tak?
0: Mam.
1: Ale, a co jest w tym polu, jak to nie jest zaznaczone?
2: Pusto.
1: Aha. No to zobaczmy teraz. A jeszcze można zapisać jako XML.
0: Jako XML.
2: No to jest tylko PNT.
0: Ale to jest tylko PNT. Ale to jest tylko PNT.
2: Kolejne 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
0: Bo to jest drzewko i tu ciężko. Nazwa programu jest w którejś kolumnie. Prawdopodobnie nie ten stream. To jest ECM, czyli uprawnienia. O, jakiś MP. Przeglądam tu strumienie liniką, bo jest szybciej, bo te kolumny, które mnie interesują, są po prostu wyżej.
1: No tak, bo Apollo to jednak musi wypowiedzieć to wszystko. A to trochę
0: nie
1: trwa.
0: O to chodzi. To nawet nie chodzi o to, ale po prostu tu jest wszystko. Tu są strumienie. W sumie jakby tam jest chyba 10 czy 15 kanałów. A ja widzę na liście 73 strumienie.
1: No i trochę do szukania jest.
0: Bo to jest wszystko włącznie z kontrolą synchronizacji programu jako osobny jakby kanał do analizy. Więc zanim ja tu znajdę ten faktyczny alternet, a nie jego na przykład tam jeszcze zegarek, który synchronizuje poprawność danych. No już się zaczynam, nie ukrywam, choć staram się tu orientować. 9 3 4 9 3 4 9 3 4 9 3 4 9 3 4 9 3 4 9 3 4 9 3 4 9 3 4 9 3 4 9 3 4 9 3 4 9 3 4 9 3 4 9 3 4 9 3 4 9 3 4 9 3 4 9 3 4 9 3 4 9 3 4 9 3 4 9 3 4 9 3 4 9 3 4 9 3 4 9 3 4 9 3 4 9 3 4 9 3 4 9 3 4 9 3 4 9 3 4 9 3 4 9 3 4 9 3 4 9 3 4 9 3 4 9 3 4 9 3 4 9 3 4 9 3 4 9 3 4 9 3 4 9 3 4 9 3 4 9 3 4 9 3 4 9 3 4 9 3 4 9 3 4 9 3 4 9 3 4 9 3 4 9 3 4 9 3 4 9 3 4 9 3 4 9 3 4 9 3 4 9 3 4 9 3 4 9 3 4 9 3 4
1: najlepszym jakimś sposobem ewentualnie jest zapisanie sobie tego do jakiegoś, powiedzmy,
0: do CSV-ki albo XML-a
1: i praca w Excelu. Obrabianie tego sobie gdzieś tam, przeglądanie
0: ewentualnie,
1: Excel.
0: Ewentualnie dla ludzi ciekawych, o mocnych nerwach, naciśnięcie start recording dla danego PIC lub danego PMT, stop recording następnie i potem analiza wyświetleniem jakimś Pythonem na konsolę czy czymś takim. No niestety.
1: Można i w ten sposób.
0: Wchodzimy
1: tak, to już jest zaawansowane.
0: Wchodzimy w ten
1: zabawa.
0: Poziom zabawy. No.
1: Tak, jak więc, drodzy słuchacze, macie okazję się przekonać, oglądanie telewizji cyfrowej wcale nie musi oznaczać tylko i wyłącznie jej oglądania.
0: Tak.
1: Tego na telewizorze nie zrobimy.
2: No
1: tak. Nie ma.
0: Ewidentnie zmieszałem nieco transedita swoim zamiarem.
2: Nie 501-0385 tekst wideo 271.
1: Tu mamy jakieś wideo. O?
0: O!
1: I nawet coś tam zadziała chyba. Tylko.
0: Jakieś Araby.
1: Tak, arabska telewizja. Których zresztą jest całkiem sporo na
0: Hotbirdzie.
1: Tak, tak, tak. Tego tam jest naprawdę sporo. FTA, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to...
0: O, już
1: tak,
0: jest.
1: Coś dziś gubisz połączenie u nas z serwerem. Najśmieszniejsze jest to, że ja ciebie słyszę dobrze. No i tak naprawdę to myślę, no co, no, chyba tyle, jeżeli chodzi o...
0: Chyba tyle.
1: ...analyzer, no bo nie pokażemy tego za dużo. To jest zabawy, tak naprawdę, no pokazaliśmy mniej więcej sens, a już cała reszta...
0: Ale zabawy jest na długie godziny.
1: Tak,
0: tak naprawdę. I to takiej inżynierskiej, takiej informatycznej, że to... Mało radości, znaczy duża radość, jeżeli już coś się odkryje, ale mało radości w samym dziubaniu w tych pojedynczych pakietach,
1: no tak,
0: kilkukilobitowych strumieniach.
1: I w słuchaniu tego, kiedy no tak naprawdę nie bardzo wiecie, co się dzieje, bo trudno się skupiać na tym, co w danym momencie się robi i jeszcze o tym mówić, tak, żeby to było jakoś tak sensownie. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o Transedita, to chyba wszystko. Czy coś jeszcze?
0: Tak myślę.
1: To co, będziemy powoli kończyć, natomiast no, na zakończenie jeszcze, czy jest coś, jeżeli chodzi o telewizję cyfrową, słuchacze do nas nie dzwonią. Tak patrzę na naszego Skype'a, cisza. Ale czy coś jeszcze, Patryku, jest twoim zdaniem takiego, o czym warto powiedzieć, a o czym nie powiedzieliśmy?
0: Ja myślę, że można by spróbować podsumować ten nasz cały cykl. Nie ukrywam, że może jeszcze nam się coś przypomni i zrobimy jakiś suplement, ale już chyba tak, nie tak
1: ale
0: długi.
1: Ale to już jakieś takie naprawdę ostateczne rzeczy, o których rzeczywiście, jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, jeżeli będzie coś niejasnego, no bo temat jest szeroki. Mogliśmy o czymś nie powiedzieć, zapomnieć, coś może okazać się zbyt trudne, zbyt enigmatycznie coś zostało wytłumaczone. Nie ma problemu, zrobimy jeszcze ewentualnie jakąś audycję, w której będziemy wyjaśniać tego typu kwestie. No tylko musimy dostać od was, drodzy słuchacze, informacje, o czym byście chcieli, żebyśmy tu opowiedzieli w tej kwestii. Podsumowując, możemy
0: na
1: oglądać...
0: Pewno trzeba zacząć od kodeków.
1: Tak.
0: Kodeki to jest podstawa.
1: Tak, to jest pierwsza audycja
0: Bo bez tego będzie problem. Ja pokazałem jedną przykładową paczkę. Tak jak mówię, autor DVB Viewera zarzeka się, że jemu działa paczka AC3 filter i też jest dobrze. No natomiast bez kodeków nawet nie dostaniemy informacji, że tego kodeka nie ma. I to jest cały problem, że bez kodeków po prostu nie zadziała. Albo mogą się w najmniej oczekiwanych miejscach pojawić problemy. Następnie DVB-T jest stosunkowo proste. Jakaś niewielka karta za kilkadziesiąt złotych i sensowna antena wystarczy. Satelita, no to już jest większa zagwozdka i tu macie państwo sporo materiału. Który to materiał chyba i tak nie opiewa wszystkiego, co moglibyśmy pokazać. Temat jest szeroki.
1: Temat jest szeroki i naprawdę satelita to jeszcze długo będzie aktualny nośnik przesyłu sygnałów, czy radiowych, czy telewizyjnych. Bo to po prostu działa.
0: Powiedzmy sobie szczerze, o satelicie też można by opowiadać o rzeczach takich w gruncie rzeczy bezsensownych, tak o konfiguracjach na przykład, że pewne kanały, pewien typ kanałów i na przykład, nie wiem, są takie zależności, że jeżeli ktoś mi poda SR i korekcję na przykład i czy kanał jest DVB-S czy DVB-S2, jestem w stanie mniej więcej powiedzieć, ile programów jest w takiej paczce, czy jest to jeden, czy dwa, że takie programy mogą być na przykład przemysłowe, programy są w innych jakościach niż normalne programy takie dla ludzi dostarczane. Kiedy spodziewać się jakiego formatu, ale to już są naprawdę... No zależności, tak? To trzeba sobie wypracować gdzieś tam.
1: Zgadza się. I to już jest coś, do czego też... No czasem trzeba dochodzić metodą prób i błędów, bo nie ma uniwersalnego jakiegoś remedium. Te tunery telewizyjne, które umożliwiają odbieranie kanałów telewizyjnych, telewizji satelitarnej, sprawiają wrażenie, że jest to jakoś tam wygodniejsze i że to wszystko lepiej działa, ale też nas chyba bardziej ograniczają. Nawet już pomijając kwestie związane z dostępnością takich rozwiązań, to nas to ogranicza gdzieś tam, czy tymi listami kanałów, które oferują dostawcy, czy jakimiś innymi rzeczami tego typu. To, co działa, działa solidnie, ale...
0: Drogie tunery typu Dreambox, tak, czy w jego podobie, no to już jest zabawa, to już jest więcej satysfakcji z zabawy, tam już możemy sobie ręcznie fajnie te listy uaktualniać.
1: Tak, to jest tak naprawdę mały komputer.
0: Wszystkim. To jest mały komputer, tam jest Linux, tak czy inaczej odchudzony, więc no, tam się da, ale dostajemy antenę 70, konwerter i talerz, tak, i dekoder od dostawcy, od jakiegoś takiego czy innego operatora telewizji cyfrowej, no i na takim urządzeniu zrobimy niewiele. A co więcej, na takim urządzeniu nie za bardzo będziemy w stanie rozwiązać problemy. Jeżeli na przykład nadawca niemiecki zdecyduje się skonwertować swoje ścieżki na format AC3, albo może co lepsze, EAC3, używany w DVB-T, bo AC3 to sobie tunery nawet jakoś tam radzą, ale skonwertować na format EAC3, którego sobie nasz tuner od operatora no, nie odczyta, nie ma szans. My po prostu mamy kanał z obrazem bez głosu i nie wiemy, co się dzieje. Jeżeli ktoś ma w tym wyczucie, bo to może nie tyle nawet zna się, ile ma wyczucie. I wiesz, aha, dobrze, oni mogli się skonwertować do jakiegoś EAC3 albo dziwnego formatu. Zacznie to badać na jakimś zewnętrznym urządzeniu i dojdzie do tego, aha. Czyli wniosek jest taki, że mój dekoder nie czyta EAC3. Ale no, przeciętny użytkownik po prostu nie będzie miał głosu, no i tyle.
1: Dokładnie. I zrezygnuje z oglądania na przykład, no bo co to za telewizja bez głosu, zwłaszcza w przypadku osoby niewidomej.
0: Niewidomej.
1: Powiedzmy sobie szczerze. Więc to tak wygląda, no. Karta telewizyjna, czy do DVB-S, czy do DVB-T.
0: To tak naprawdę jest wygoda. To nie jest rozwiązanie doskonałe, to jest rozwiązanie dużo bardziej z jednej strony elastyczne, ale no powiedzmy sobie szczerze, chyba mniej stabilne.
1: Tak.
0: No bo tu polegamy na naszym komputerze, tak? Jeżeli w konfiguracji komputera gdzieś pod maską coś będzie nie tak, no to... to i telewizja będzie grała nie tak.
1: Jeżeli komputer nasz jest używany do różnych czynności, a my sobie chcemy nagrać jakiś film, a komputer się zawiesi, no to tyle z nagrania nici. Więc to są plusy i minusy. Też, no nie ukrywajmy, jest gdzieś tam ten czynnik ceny, tak? Bo karta telewizyjna, no, kosztuje trochę. I jeszcze są różne uwarunkowania, tak? Bo jeżeli karta ma służyć wszystkim, no to by się przydało też jeszcze jakiś porządny telewizor. Bo jeżeli mamy w rodzinie osoby widzące, no i wtedy to już by wypadało w jakiś komputer się zaopatrzyć bezpośrednio do odtwarzania tej telewizji. Jeżeli...
0: taki media center.
1: Tak, w takie media center. Jeżeli mieszkamy sami, no to problemu nie ma tak naprawdę, no ale jeżeli jest więcej osób w rodzinie, no to już trzeba jakoś to tak rozwiązać, żeby wszyscy byli zadowoleni, a nie tylko my. No i tu już wchodzimy w większe koszta po prostu. Ale...
0: Dlatego tak jak mówimy, no, karta telewizyjna i jakakolwiek, czy to DVB-T, która jest akurat dość, no jeszcze w miarę łatwa do zdobycia, czy karta satelitarna i komputer, nie jest rozwiązaniem bez wad, ale jest rozwiązaniem gdzieś tam wygodnym po prostu.
1: Tak, a wtedy można sobie już w ogóle fajnie przygotować taką instalację, bo z jednej strony mamy sobie DVB-T, z drugiej mamy DVB-S i komputer jest w ogóle takim multimedialnym centrum rozrywki. A wiem, że nie tylko niewidomi, ale też widzący sobie robią takie instalacje. Skąd chociażby popularność programu Kodi, niegdyś XBMC i pokrewnych aplikacji. No przecież tego raczej nie używają ludzie na takich PC-tach domowych, gdzie tam mają pootwieranych ileś jeszcze różnych aplikacji. Te programy to są z reguły takie centra rozrywki instalowane na komputerach, na przykład gdzieś w salonie. Mamy jakiś duży telewizor, do tego mamy Kodi, no i mamy całą multimedialną bibliotekę.
0: Ewentualnie jakąś konsolę do gier jeszcze dla młodzieży.
1: Tak,
0: i
1: tak.
0: Tyle. I to jest wszystko połączone.
1: I tak to właśnie działa. I tak to funkcjonuje. Zresztą ostatnio spotkałem się też i coraz częściej się spotykam z takim modelem konsumpcji mediów w ogóle bez jakiegokolwiek dostępu do sygnałów telewizji. Telewizor u niektórych osób to jest tak naprawdę duży monitor do YouTube'a albo Netflixa, albo innych tego typu narzędzi.
0: I dają radę.
1: Tak, jest podłączone to do internetu, jest jakaś tam, czy korzystają sobie z jakiejś tam ipli, czy z innego playera, albo innych aplikacji. Jest tego coraz więcej. Można też w ten sposób. I to jest coraz popularniejszy model z tego, co czytam gdzieś tam w sieci różne informacje.
0: Tak, to cały czas jest, w najgorszym wypadku nawet po prostu monitor jako player DVD.
1: Tak,
0: też
1: można. Też można. I w tym wszystkim, no, z naszej perspektywy, bez komputera, no to te rzeczy będą mniej dostępne. Jeżeli zaopatrzymy się w komputer, będzie lepiej. Jakiś tak w ogóle, jeszcze taka ciekawostka. Niemcy stworzyli jakiś taki tuner, który, nie wiem, Patryk, czy ty to pamiętasz.
0: Coś było jakieś takie.
1: Tak, stworzyli mówiący tuner do telewizji cyfrowej. Na pewno do DVB... T. Do S
0: a
1: chyba
0: w większej,
1: też.
0: Bardziej płatnej opcji jest S.
1: No tylko to drogie strasznie było. Ile to tam kosztowało?
0: 6 tysięcy na naszej.
1: No coś koło tego. To nie było tanie rozwiązanie. To już chyba lepiej jednak.
0: Karta z obrotnicą i z montażem wyszła w sumie taniej, satelitarna.
1: Dokładnie. I jeszcze nawet by się komputer w tym zmieścił, jakiś polizingowy na przykład.
0: No spokojnie.
1: Bo przecież nie musimy kupować nówki sztuki. Dobre komputery polizingowe, kilkaset złotych, ze sprawdzonych firm, naprawdę jako takie media center spokojnie sobie
0: to
1: poradzą.
0: Po prostu to będzie działać.
1: Dokładnie. Także jest to jakaś metoda, tu jeszcze tak odpowiadając na pytania w komentarzach, jest to metoda, po co, no jeżeli komuś wystarczy oglądanie za pomocą zwykłego takiego telewizorka, który gdzieś tam mamy, okej, można, ale jeżeli chcemy mieć taką niezależność, pełnię tych możliwości i wartości dodanych, jakie nam oferuje telewizja cyfrowa za pomocą DVB Viewera, no to cóż, pozostaje po prostu spróbować czegoś takiego. I tak naprawdę chyba tyle, jeżeli chodzi o tę naszą dzisiejszą audycję. Będziemy
0: Dziękujemy
1: się
0: bardzo
1: żegnać. Dziękujemy za uwagę. Patryk Waliszewski
0: i Michał Dziwisz.
1: Z naszej strony to na tyle. A jeżeli będą jakieś pytania, zachęcamy do zadawania ich w komentarzach. Na pewno odpowiemy.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witajcie. Taka dzisiaj zmiana. Najpierw 3 sekundy, krócej, niepewności oczywiście i inny głos prowadzącego, ale audycja niezmiennie ta sama. Dziś mamy wtorek, to chyba nikogo nie dziwi, 28 stycznia 2025 roku. To jak ktoś na kalendarz spojrzał, to również nie dziwi. No i po godzinie 20 aktualnie minut 10, tak oczywiście. I no cóż, to by była taka pora, żeby Tyflo Przegląd numer 267 zacząć. Dziś poprowadzę go w drodze wyjątku ja, Paweł Masarczyk, a ze mną dzisiaj w studio Piotr Machacz i Michał Dziwisz. Witajcie.
1: Witajcie, dobry wieczór.
4: No i zanim przejdziemy do tematów, bo troszeczkę ich dzisiaj mamy, no to usłyszmy, o czym się będziemy dzisiaj zajmować. Michale, czyń honory.
5: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Google zapowiada nowości w Talkbacku. Urząd Skarbowy doczekał się mobilnej aplikacji. Wrażenia skorzystania z nowych słuchawek Turtle Beach. Meta obiecuje poprawę Facebooka w przeglądarce i oferuje tymczasowe rozwiązanie. Dowolna mikrofalówka przemówi, w Australii się udało. Los SAPI 4 w NVDA przesądzony. Kolejne poprawki w dostępności WhatsAppa na Androidzie. PikiBot na Androidzie dostaje przetwarzanie w tle. Androidowa klawiatura z rozpoznawaniem mowy Whisper. Porównaj ceny różnych przejazdów w jednej aplikacji. OpenAI zaprezentowało operatora, czyli GPT potrafiącego wykonywać różne zadania na komputerze. Laragon – środowisko programistyczne, którym zainteresują się nie tylko deweloperzy. Aplikacja do migracji playlist na Apple Music z masą przydatnych funkcji. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
6: Tyflo Przegląd jest audycją prowadzoną na żywo, więc serdecznie zachęcamy Państwa do współtworzenia go razem z nami. Oczekujemy na wiadomości głosowe na WhatsAppie oraz połączenia telefoniczne pod numerem 663-883-600. Powtarzam, 663-883-600. Oraz zapraszamy Państwa do wyrażania komentarzy w formie tekstowej poprzez formularz na stronie kontakt.tyflopodcast.net lub z poziomu aplikacji stworzonej na system Windows przez Dawida Piepera. Odczytujemy również Państwa wypowiedzi zamieszczone pod transmisjami na Facebooku i YouTubie. Staramy się też zaglądać na nasz tyflopodcastowy serwer Discorda.
5: Zanim przejdziemy do naszych informacji, które przede wszystkim Piotr i Paweł dziś zgromadzili, to odczytam pierwszy komentarz. To komentarz od Łukasza, a właściwie to jest wiadomość, którą do nas Łukasz przysłał na WhatsAppie. Witajcie, kolejny informatyczny bubel wpadł mi wczoraj w ręce. To mobilna aplikacja BookBeat, którą pobrałem na Blindshella 3. Interfejs programu wygląda na całkiem dostępny i intuicyjny, ale pozory mylą. Założenie konta przez przeglądarkę nie sprawiło żadnego problemu, a teraz otwieramy apkę i klikamy zaloguj i okazuje się, że nie otwierają się pola tekstowe do wpisania adresu e-mail i hasła. Po wybraniu przycisku e-mail lub hasło nie otwiera się okienko do wpisania tekstu. Telefon tylko przemawia, klawiatura ukryta. Skopiowanie maila i hasła z notatnika też nie działa, zalogowanie jest po prostu niemożliwe. Ciekaw jestem, czy na iPhone'ach i dotykowych Androidach też jest ten problem. Jak coś wiecie, to dajcie znać. Pozdrawiam. Tak napisał Łukasz. Łukaszu, jak ja pamiętam, to my swego czasu z Wojtkiem Dulskim pokazywaliśmy aplikację BookBeat jako jedną z tych aplikacji do czytania książek, tu akurat audio książek, i wygląda na to, że ona wtedy działała, ale no to wiadomo, że się sporo mogło w tej materii zmienić na plus, jak i minus, niestety.
4: To prawda, z aplikacjami różnie bywa, jak zresztą też się przekonamy w toku dzisiejszej audycji. No i żeby te aplikacje działały jak najlepiej, żebyśmy w ogóle mogli obsługiwać nasze smartfony, niezbędnym komponentem tej układanki jest czytnik ekranu. I no, cieszyć się trzeba, że dożyliśmy takich czasów, gdzie większość urządzeń ma jakikolwiek czytnik wbudowany. I o właśnie jednym z takich czytników, i nie tylko, teraz Piotr, bo Google, a raczej za sprawą z tego, co się orientuje, konferencji Samsung Unpacked, miał okazję zaprezentować jakieś różne nowości. Więc Piotrze, co tam ciekawego słychać w Google i Samsungu?
7: Skoro mówimy o Samsungu, to myślę, że też warto przy okazji wspomnieć o samej konferencji, aczkolwiek fani serii Galaxy S, wybaczcie mi, że to nie będzie jakaś długa informacja, dlatego że te nowe modele, które zostały zaprezentowane, no bo oczywiście mieliśmy tutaj zaprezentowane modele Samsung Galaxy S25 podczas tej konferencji. Generalnie to jest po prostu dalsza ewolucja tej platformy. Te nowe telefony wyglądają praktycznie identycznie jak Galaxy S24, tylko mamy tutaj ulepszenia w podzespołach. Oczywiście mamy trzy warianty dostępne: Galaxy S25, S25 Plus i S25 Ultra. Najmniejszy telefon, czyli S25, ma ekran 6,2 cala, Plus ma bodajże 6,5, a Ultra ma ekran 6,8. Oczywiście też się różnią aparatami, ale na przykład, co ciekawe, dostępnymi podzespołami w środku już nie, znaczy no też baterią się różnią i aparatami, ale wszystkie mają procesor Snapdragon 8 Elite w wersji Galaxy. To jest ciekawe, bo to jest chyba ten sam procesor, który na przykład znamy z nowych komputerów, które mają system Windows i procesor ARM. Więc tutaj podobnie tak jak na przykład na iPadach mamy procesory, które zadebiutowały w Macach desktopowych, no to tutaj z Androidem dzieje się coś podobnego. Oczywiście to ma pozwolić tym telefonom być bardzo wydajnymi, no i wykonywać wszelkie zadania związane z AI. I tutaj też największe różnice szybkości się kryją, no bo procesor neuronowy jest o jakieś 40% szybszy, procesor podstawowy też o jakieś 30 parę procent, no i też GPU też zostało w jakimś stopniu przyspieszone, dostajemy 12 GB RAM-u. Są też gdzieś warianty z 16 GB, natomiast one są na ten moment dostępne tylko na rynku azjatyckim, z tego co czytałem. Także tutaj my w Europie maksymalnie dostaniemy tego RAM-u gigabajtów 12, no a większość prezentacji odbywała się opowiadając o oprogramowaniu, w którym to oczywiście cały czas główną rolę trwa gra AI. No i tak jak na Pixelach, na Samsungach również domyślnym asystentem stał się Gemini, wypychając z tej roli Dixby. Dixby cały czas na telefonach jest, ale po prostu będziemy musieli sobie jego włączyć ręcznie, gdybyśmy chcieli z niego korzystać. Natomiast jeśli chodzi o Gemini, no to on też nauczył się współpracować z niektórymi wbudowanymi aplikacjami samsungowymi, bo na przykład Samsung ma własną aplikację do notatek, do ustawiania budzików, do kalendarza, no i Gemini też będzie w stanie z tymi aplikacjami współpracować. Przy okazji Google pochwaliło się tym, że Gemini będzie teraz w stanie wykonywać kilka zadań jednocześnie w takim łańcuchu i przeskakiwać między nimi. Czyli moglibyśmy na przykład poprosić, żeby nam dodał coś do kalendarza, no i od razu wysłał o tym informację znajomym, albo zabukował coś w przeglądarce czy jakiejś aplikacji do bukowania, nie wiem, hotelu, restauracji na przykład, no i też później od razu nam to dodać do kalendarza. Doczekał się też w trybie Gemini Live, jeszcze nie mamy tego trybu z kamerą na żywo, to przyjdzie później, ale możemy w czasie rozmowy wysyłać mu załączniki, czy to będzie zdjęcie, czy to będzie jakiś dokument, czy to będzie jakiś, nie wiem, plik audio i dalej z nim na temat tego załącznika rozmawiać. Jeśli jeszcze chodzi o samego Samsunga i same aplikacje, na ekranie blokady pojawi się przy okazji One UI 7, no bo Samsung ma swoją nakładkę, ona się nazywa One UI od jakiegoś czasu, jest już w wersji 7, oczywiście sam Android na tych telefonach to jest Android 15, więc najnowszy jaki jest, no przez nas jest gdzieś w wczesnych wersjach beta w tym momencie. Ekran blokady doczeka się nowego pasku informacyjnego, pasek teraz, co się nazywa po prostu, pasek now, jak to pisze na stronie. I ona będzie w stanie różne informacje wyświetlać, zależnie od tego, co my robimy. Oczywiście tam też będzie jakaś sztuczna inteligencja wykorzystywana, żeby zdecydować, co ma tam nam być wyświetlane. Między innymi chwalono się tym, że jeśli mamy w aplikacji Google zaobserwowane jakieś drużyny sportowe, które akurat grają jakiś mecz, no to automatycznie na ekranie blokady mogą się wyświetlać wyniki tych trwających meczy, także jeśli ktoś lubi sporty, no to może być całkiem przydatne. Oczywiście tam się pewnie będą też inne informacje wyświetlać, nie wiem, pogoda, jakieś wydarzenia nadchodzące w kalendarzu. No zadanie jest takie, żeby to nam wyświetlało jak najbardziej potrzebne informacje. Mamy też jakieś zmiany w aplikacji aparatu, która też ma więcej funkcji, ale też na przykład dyktafon, podobnie jak na iPhone'ie, też doczekał się kolejnych funkcji AI, aczkolwiek trochę innych niż mamy w iPhone'ach, no bo w iPhone'ie 16 tam mieliśmy łączenie ścieżek, mieliśmy jakiś inteligentny miks, to właśnie było bardziej w aparacie. A tutaj w dyktafonie samsungowym będziemy w stanie wykorzystywać redukcję hałasu opartą o sztuczną inteligencję, aczkolwiek co ciekawe, będziemy w stanie zdecydować, co ma nam być usunięte z tego hałasu. Możemy poprosić, żeby nam został usunięty dźwięk wiatru, dźwięki tła, jeśli jakiś szmer ludzi w tle. Będziemy mogli sobie po prostu wybrać, tak jak od jakiegoś czasu w aplikacji zdjęć Google mieliśmy coś takiego jak Magic Eraser, czyli taka magiczna gumka dosłownie, którą mogliśmy wymazywać to, co chcieliśmy. No to tutaj Samsung nazwał tą funkcję Audio Eraser, czyli tutaj podobna zasada, tylko że związana z, no, z dźwiękiem, więc coś, co nam jak najbardziej może się przydać. Ale nie tak bardzo jak nowości w TalkBacku, bo takie nowości też się mają pojawić i przy okazji tej konferencji Google się właśnie tym pochwalił. Konkretnie pochwalił się dwoma nowościami. Pierwsza z nich będzie znana dla użytkowników Pixeli i mówiliśmy już jakiś czas temu o niej, mianowicie TalkBack na telefonach Samsunga, przynajmniej na początku właśnie na Galaxy S25, będzie w stanie podawać nam opisy zdjęć modelami Gemini. I tutaj zarówno będziemy mieli do czynienia z opisami tworzonymi przez internet modelem Gemini Flash, więc tutaj TalkBack będzie nam te zdjęcia wysyłał do chmury Google i po prostu nam te opisy zwracał, ale też będziemy mieli opisy offline, które będą generowane na urządzeniu modelem Gemini Nano. I do tej pory to była funkcja, która była dostępna wyłącznie na Pixelach od ostatnich kilku miesięcy, kiedy nowe Pixele z serii 9 się pojawiły. No, Galaxy S25 jest też kolejnym telefonem, który takiej funkcji się doczekał. Aczkolwiek tutaj ciekawostka, w międzyczasie pan Michel Roman napisał też na Mastodonie, że podobną funkcję dostał telefon OnePlus 13, także jeśli ktoś się zdecydował na ten telefon, on już jest też dostępny w sprzedaży, to tam też, on chyba też już jest wyposażony w Androida 15, jeśli nie, no to, to pewnie można go zaktualizować i jeśli to zrobimy, no to tam też już te opisy Gemini, rozumiem tutaj, że zarówno w tej wersji chmurowej, jak i wersji offline dostaniemy. No to jest jak najbardziej coś, co nam się może przydać, natomiast łyżką dziegciu w tym wszystkim jest to, jak zostały potraktowane i osoby z innymi telefonami od firmy Samsung, na co zresztą zwraca uwagę serwis Accessible Android, bo mamy na tym poście informację, że te funkcje trafią też do starszych telefonów z serii Galaxy S w późniejszym czasie. Możemy to przez to rozumieć, że one pojawią się w momencie, kiedy na te telefony zawita One UI 7, bo ta nakładka też generalnie do niektórych starszych Samsungów, przynajmniej do 24, może nawet 23, oczywiście mówię tutaj Galaxy S 24-23, powinna za jakiś czas trafić. Pytanie kiedy? Bo na innych telefonach, nawet tych, nawet nie pikselach, no to te opisy, przynajmniej oparte o sztuczną inteligencję w chmurze, no to mieliśmy od jakiegoś czasu. A w przypadku Samsunga oni postanowili, że te nowości, przez to, że Samsung cały czas ma swoją gałąź rozwojową TalkBacka, tak to nazwijmy, no te aktualizacje opóźniają i opóźniają je do tego stopnia, że one pojawiają się tylko właśnie w momencie, kiedy ta główna nakładka One UI się aktualizuje. A więc jeśli ktoś ma trochę starszy model, albo nawet nie ma modelu flagowego, więc może jakieś modele z serii A na przykład, które też są bardzo popularne, no to te aktualizacje mogą się pojawić dużo później, albo mogą się w ogóle nie pojawić. Co jak najbardziej może stanowić problem. Nie rozumiem, dlaczego cały czas Samsung ma swojego TalkBacka, jak tak naprawdę już sami nowych funkcji nie dodają do niego, ale w tym momencie mamy jakieś funkcje, które się opóźniają. A z drugiej strony mamy funkcję, która, i wracamy tutaj do starych czasów, ale może niekoniecznie starych, dobrych czasów, kiedy jakaś funkcja pojawia się najpierw na telefonach z Samsunga i to nawet konkretnie właśnie tylko na S25 znowu, ale jeszcze nie na innych telefonach z Androidem. I to jest funkcja, na którą wiele osób czekało, zwłaszcza tych, którzy mają nowe monitory brajlowskie oparte o standard HID, o który walczą od już lat przynajmniej dwóch, jak nie więcej, kiedy te monitory zaczęły się na rynku pojawiać. Od jakiegoś czasu one w jakimś stopniu działają, jeśli podłączymy je po USB, natomiast jeśli chodzi o ich wsparcie na Bluetooth, no to cały czas w tej sprawie nic się nie zmieniało, mimo to, że producenci monitorów brajlowskich mówili, że no, piłka jest po stronie Google. Google na początku mówiło, że były wymagane aktualizacje w samym Androidzie, w sterownikach, gdzieś w tym stosie Bluetooth tak zwanym, zmiany te, które już zostały dokonane. Natomiast tutaj chyba, żeby, nie wiem, pokazać, że Samsung jednak dba o dostępność, dogadali się z Google w taki sposób, że to wsparcie monitorów HID faktycznie pojawi się na początku wyłącznie na Galaxy S25, natomiast trafi do kolejnych telefonów, zarówno telefonów Samsung, jak i innych telefonów z Androidem, tutaj przypuszczam, chodzi o Androida 15 głównie, za jakiś czas, za następne kilka tygodni, jak nie miesięcy. No, jeśli ktoś na przykład kupił sobie Pixela i ma monitor brajlowski oparty o HID i czekał na to, żeby ten Braille działał, to myślę, że ma prawo czuć się rozczarowany. Tutaj znów serwis Accessible Android pisze, że no Samsung wykorzystał tą sytuację, żeby sobie dobrego PR-u w pewnym sensie narobić. Czy to jest dobre dla użytkowników? No nie wydaje mi się. No ale niestety mamy taką sytuację, jak mamy. Jeśli kogoś te telefony interesują, to oczywiście w internecie można znaleźć dużo informacji, jakieś tabele, które specyfikacje porównują. Mamy też zapowiedzi kolejnego modelu serii S25, który nie został jeszcze na tej konferencji ujawniony. Na razie Samsung nakręca atmosferę, że to będzie coś ciekawego. To ma być konkurencja dla iPhone'a w wersji cienkiej, bo są przecieki, że ma się pojawić przy okazji iPhone'a 17 model. Mówi się roboczo, że to będzie iPhone 17R, który ma być ponad wszystko cienki jak najbardziej. Nawet tam, żeby zejść poniżej tych 7 mm, żeby ten telefon miał 6, ileś milimetrów. Oczywiście na na rzecz dużej baterii, na rzecz większej ilości aparatów. Natomiast już inne firmy też ten temat podchwyciły i zaczynają własne konstrukcje w tym stylu tworzyć. Samsung też już coś takiego zapowiedział. Natomiast na ten moment nic poza tym nie wiemy. Tam jakieś tylko były przebłyski podczas konferencji. Była informacja, że coś dużego się, dużego czy właściwie małego, cienkiego się szykuje, ale na ten moment nie wiemy nic. Także jeśli ktoś chcę mieć taki właśnie flagowy telefon z Androidem, no to oczywiście te telefony zapowiadają się bardzo ciekawie i można już nawet je sobie kupić przed sprzedaży, jest dużo ciekawych bonusów. Nawet my dostajemy jakieś przydatne w tym wszystkim funkcje. Natomiast warto wtedy zwrócić uwagę, że jeśli wam zależy na najnowszych funkcjach w TalkBacku, no to tutaj te opóźnienia cały czas się pojawiają i wygląda na to, że przynajmniej na ten moment nic w tej sprawie się nie zmieni, a wręcz przeciwnie, nawet mamy teraz taką nowość, która pojawia się tylko właśnie najpierw na Samsungu, a na inne telefony trafi za jakiś czas.
4: No to przykro słyszeć, przykre wieści z Korei Południowej. Miejmy nadzieję, że użytkownicy innych modeli telefonów, no przede wszystkim tych Pixeli, które też kupuje się z powodu właśnie tego, że są flagowe i miały być tą sztandarową wizytówką Google w zakresie tego, co Android ma do zaoferowania, też doczekają się niebawem tych nowości, no zwłaszcza te monitory, znaczy no oczywiście Gemini gdzieś tam też, jeżeli jest jakoś ulepszone, rozbudowane, ale zwłaszcza te monitory HID, to wiem, że no w Stanach to był big deal, także mam nadzieję, że się firma z tym upora. Natomiast my tu do Polski wracamy, bo w Polsce i to w administracji publicznej nowa aplikacja się pojawiła. Prawda, Michale? To chyba nawet jest od naszego słuchacza.
5: Zgadza się.
4: Wkład w audycję.
5: Zgadza się. To słuchacz Andrzej podesłał mi te informacje. Skądinąd też również dziś widziałem, że na dostępnym Androidzie się pojawiła ta wieść ze strony Huberta, więc no, jak widać na obu platformach aplikacja ma się dobrze. A do czego zmierzam? Andrzej napisał dziś do mnie tak. Mam jeden temat do dzisiejszego Tyflo-przeglądu. Powstała niedawno aplikacja do rozliczania się z urzędami skarbowymi o nazwie E-Urząd Skarbowy. Umożliwia ona m.in. rozliczanie podatków, opłacenie mandatów i załatwienie innych formalności w Urzędzie Skarbowym. Link podaję poniżej, umieść go w komentarzu pod audycją. Pozdrawiam, Andrzej. I ja jeszcze oprócz tego odnośnika, który podesłał Andrzej, a Andrzej podesłał link do aplikacji w App Store, też dorzucę w komentarzu aplikację dla Androida, więc możecie sobie korzystać. No podejrzewam, że niewielu z nas chce jakoś bardzo często mieć do czynienia ze skarbówką, ale raz do roku na pewno trzeba i swoją drogą ciekawe, czy będzie możliwe z poziomu tej aplikacji właśnie złożenie tak zwanego PIT-a, czy tam nawet przejrzenie tego, co tam nam skarbówka wyliczyła, bo teraz to jeżeli chcemy, to możemy po prostu im to zlecić tak naprawdę. Oni zawsze nam zrobią rozliczenie i my potem możemy to zatwierdzić, bądź też dokonać stosownych poprawek. Jeszcze trochę czasu do tego nam zostało, no ale coraz bliżej już te PIT-y zaczną do nas przychodzić. Więc myślę, że i tą funkcją tej aplikacji warto się będzie niebawem zainteresować, o ile będzie.
4: Jak najbardziej. No ciekaw jestem też dostępności tej aplikacji. Jak rozumiem, nikt z was jeszcze nie testował.
5: Nie, natomiast słyszałem dość pozytywne opinie na jej temat, więc myślę, że można będzie sobie popróbować, potestować i skorzystać. Ja sobie ją na pewno zainstaluję. Tu mamy jeszcze taki komentarz od Eweliny. Ewelina pyta, czy znacie grę RPG, która się nazywa, już patrzę dokładnie tej nazwę, Warshovel. Ponoć to super gra i to jest gra na iOS.
7: Znam i nawet mówiłem o tej grze przy okazji zestawienia nowości w grach, które nagrywaliśmy, właściwie prowadziliśmy audycję na żywo z Arkiem Świętnickim zeszły piątek. Myślę, że ta audycja za jakiś czas powinna się pojawić na stronie i tak mówiłem o tej grze szczegółowo wtedy.
4: Okej, dziękujemy Ewelino za wiadomość. Natomiast my teraz przenosimy się do takiego newsa, gdzie pojawi się przykład dźwiękowy, więc nie będziecie słuchali wyjątkowo tylko i wyłącznie nas, a w tym przypadku Piotra, ale też usłyszycie, zdaje się, człowieka, który odpowiada za na przykład takie projekty jak Road to Rage czy administrację serwerem Dragon's Cave, czyli Gorthalon. A o co chodzi, Piotrze? Czym są słuchawki Beach Turtle? Znaczy, czym są, to nawet nasi słuchacze wiedzą, bo mówiliśmy o nich, ale może przypomnij. No i opowiedz, jak tam się ich używa.
7: Dokładnie, więc kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt przeglądów temu mówiliśmy o ciekawym nowym modelu słuchawek. One się jakoś na jesień pojawiły w zeszłym roku, których taką najciekawszą kwestią było to, że w zestawie dostajemy dwa dongle na 2,4 GHz, ale może zacznijmy od początku, o co w ogóle chodzi. Zarówno dla nas, jak i dla graczy jest w dźwięku ważne, żeby ten

0: którą zaprezentowała firma Turtle Beach, była dla nas na tyle ciekawa, że słuchawki konkretnie Stealth 700 Gen 3, które przychodzą do nas z dwoma takimi donglami w zestawie, są ciekawe. No, dongiel to jest coś, co oczywiście podłączamy do komputera portem USB i właśnie z tym donglem komunikują się słuchawki. Na komputerze widzimy je normalnie jako zwykłe urządzenie audio, natomiast po prostu ono nie jest podłączone po kablu, tylko właśnie w trybie bezprzewodowym, że możemy spokojnie, dosyć znacząco z reguły, od tego komputera się oddalić i cały czas wszystko słyszeć. No i ten konkretny model, tutaj producent chwalił się tym, że w zestawie mamy dwa takie dongle, więc możemy sobie podłączyć. No, oni proponują komputer, konsola, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie podłączyć na przykład do komputera stacjonarnego i laptopa, albo nie wiem, komputer i na przykład, no nie wiem, dwa komputery, no generalnie cokolwiek, co.
1: Tak? Albo Android, ewentualnie nowszy iPhone z USB-C, bo to ma USB-C, to radio.
0: Ten dongle to jest chyba USB-A, no ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie przejściówkę podłączyć.
2: Ten tak zwany kamera connection kit. Ciekawe tylko, czy iPhone go rozpozna, bo pamiętajcie, że niestety lista sprzętu obsługiwanego przez iOS-a jest chyba nieznana.
0: Ale to jest zwykłe urządzenie audio, więc to powinno zadziałać generalnie, bo jeśli ludzie podłączają jakieś zoomy, interfejsy audio i to nawet takie jakieś typu vocastery i to działało, to myślę, że to też powinno zadziałać. Natomiast jeśli ktoś by chciał też do tego podłączyć smartfona jednocześnie, to jest do tego druga opcja, czyli po prostu Bluetooth. I co ciekawe, możemy mieć jednocześnie aktywne właśnie połączenie 2,4 GHz, i ten Bluetooth. Możemy być połączeni maksymalnie z jednym z tych dwóch dongli, natomiast na samych słuchawkach jest przycisk, który nam pozwala łatwo się między nimi przełączyć. No i wracając
2: Ale to od razu dopytam jeszcze, Piotrze. Hmm? Możesz mieć aktywny jednocześnie Bluetooth i 2,4 i jeden z tych dongli i jednocześnie dźwięk dociera i z jednego i z drugiego?
0: Nie, to znaczy dźwięk dociera jednocześnie z Bluetootha i z jednego z tych dongli.
2: No właśnie o to mi chodzi. Czy właśnie dlatego pytam konkretnie o to, czy ten dźwięk jest jednoczesny, bo no, nawet w przypadku Bluetootha, jak mamy te multipointy tak zwane, gdzie tam jest mowa o tym, że no, rzeczywiście można jednocześnie podłączyć kilka urządzeń, no to potem okazuje się, że smutna prawda jest taka, że okej, dwa urządzenia są podłączone, ale jak jedno działa, to drugiego nie słychać, więc dlatego pytam, czy po prostu można zrobić tak, że jedno po 2,4, drugie po Bluetoothie i jakby oba te urządzenia jednocześnie są słyszalne.
0: Tak, oba są słyszalne i to będzie dla nas o tyle istotne, że no właśnie możemy jednocześnie sobie robić coś na komputerze, rozmawiać, ale też jednocześnie sobie na telefonie na przykład coś sprawdzić. No producent to proponuje na przykład, żeby odbierać połączenie albo muzyki sobie słuchać, no ale my po prostu możemy to do innych rzeczy też wykorzystać. Także tutaj ten dźwięk jest jednoczesny. Druga rzecz, która przykuła moją uwagę, w tym przypadku, w przypadku tego urządzenia, jest to, że producent chwalił się, że konkretnie dla wersji na PC, bo to urządzenie jest sprzedawane w trzech wersjach, wersji PC, wersji PlayStation, wersji Xbox. Tak naprawdę te wszystkie wersje do komputera podłączymy, natomiast tylko wersja PC reklamowała się tym, że jej mikrofon działa z częstotliwością próbkowania 32 kHz, a nie 16, jak to często ma miejsce w przypadku tego typu sprzętu. I tak się fajnie złożyło, że ja akurat tych słuchawek nie mam, natomiast mój znajomy, właśnie wcześniej wspomniany Gortalon, czy właściwie teraz podpisujący się jako Talon, miał potrzebę, żeby sobie kupić nowe słuchawki i tak rozmawialiśmy o tym, wspomniałem, że widziałem taki model, zainteresował się nim i od zeszłego czwartku z takich właśnie słuchawek się cieszy i trochę go o różne aspekty wypytał, między innymi właśnie to, o czym rozmawiamy, no ale oczywiście też miałem okazję posłuchać mikrofonu tego urządzenia i poprosiłem go też, żeby dla was tutaj taką próbkę mikrofonu nagrał, co z przyjemnością uczynił. Więc jeśli jesteście ciekawi, jak teraz brzmią mikrofony na słuchawkach dla graczy, no to w tym przypadku brzmi to tak.
3: This is a quick mic check of the Stealth 700 Gen 3 PC. Sounds pretty good actually, I think. has a microphone equalizer in the app.

0: And yeah, I don't think I've heard a wireless headset that has a mic that sounds this good.
1: No właśnie, taka króciutka próbka.
2: Jakaś tam redukcja jest, coś tam się lekko gotuje, ale no, jak na słuchawki bezprzewodowe, to to już rzeczywiście robi wrażenie.
1: Tak, robi naprawdę wrażenie. Jeśli jeszcze o takie informacje chodzi, może zwróciliście uwagę, tam jest taki delikatny, bardzo metaliczny poddźwięk gdzieś w okolicach 4 kHz, to już naprawdę takie małe detale. To jest chyba coś związane z kodekiem, bo w aplikacji mamy pasmo 4 kHz, natomiast zredukowanie tego pasma nie usuwało tego. Jakby kogoś to bardzo denerwowało, no to słychać głównie na przykład jak ktoś pisze na klawiaturze. Mam nadzieję, że mnie słychać, bo to dostałem komunikat, że mam niestabilne łącze.
2: Słychać cię, słychać.
1: Okej, to dobrze. No natomiast właśnie po prostu w komunikacji tego tak naprawdę nie słychać. Mamy też w tych słuchawkach funkcję odsłuchu, więc możemy się w czasie rzeczywistym słyszeć z mikrofonu. Można tego regulować głośność. Natomiast co ciekawe, ten odsłuch jest w zdecydowanie gorszej jakości niż to, co słyszeliście. Ten odsłuch jest właśnie w takiej jakości 16 kHz, więc ewentualnie można sobie odsłuch zrobić ręcznie, jakby ktoś chciał. Ale też nie zdziwcie się, jak usłyszycie się w słuchawkach, że tam to brzmi gorzej. Inne osoby będą słyszeć was właśnie tak jak to teraz wam zaprezentowałem. A jeśli chodzi o stronę Bluetooth, no bo oczywiście tam też możemy rozmawiać, no to tutaj mamy ograniczenie tej częstotliwości próbkowania. No tutaj już mamy takie typowe 16 kHz, natomiast przez to, że to jest, że tutaj ten mikrofon jest blisko naszych ust, a nie jak to często bywa w przypadku nie wiem, AirPodsów, no jednak trochę dalej, no to mimo wszystko ten dźwięk jest naprawdę czysty i spokojnie można przez telefon też na tym sprzęcie bez większych problemów rozmawiać i ten dźwięk jest mimo wszystko czysty. Jeśli jeszcze chodzi o jakość tego Bluetootha, no to wiadomo, tam opóźnienia mamy większe niż na 2-4 GHz, natomiast one i tak są naprawdę dobre. Talon to porównał do AirPodsów, więc jeśli ktoś ma iPhone'a, no to te opóźnienia są mniej więcej na tym samym poziomie, także naprawdę nie jest źle. Mogliście też zwrócić uwagę na jedną rzecz, o której wspomniał przy tej demonstracji. Mówił, że mikrofon ma korektor w aplikacji. No bo faktycznie te słuchawki posiadają aplikacje. Aplikacje zarówno na komputery, jak i na smartfony. Zła wiadomość jest taka, że aplikacja na komputery jest całkowicie niedostępna. Dobra wiadomość jest taka, że aplikacja przynajmniej na iOS-a dostępna dla nas jak najbardziej jest i pozwala nam skonfigurować wszystko, co byśmy chcieli, i to w tym samym czasie, kiedy te słuchawki są podłączone na przykład właśnie do komputera czy do telefonu, więc słyszymy wszystkie zmiany, których dokonujemy. No i co ważne, te zmiany zapisują się w pamięci słuchawek, także jeśli sobie właśnie dostosujemy korektor, czy to mikrofonu, czy to samych słuchawek, bo same słuchawki też mają korektor, nawet możemy sobie w czasie rzeczywistym dodawać lub redukować bas i wysokie tony, no to to wszystko nam się w pamięci tych słuchawek zapisze. Domyślnie ten mikrofon nie ma tyle niskich częstotliwości, co słyszeliście. Nie mam próbki, jak ten dźwięk brzmi domyślnie, natomiast to ten preset korektora, który słyszeliście, to był preset niestandardowy. Tutaj Talon sobie sam te słuchawki dostosował. No generalnie z tego, co z nim rozmawiałem, no to najwięcej niskich tonów, ile udało mu się z tego headsetu wyciągnąć. No nie jest to może jakoś dużo, ale dla mowy po prostu to jak najbardziej, myślę, jest wystarczające, no a w aplikacji też właśnie możemy dostosować inne rzeczy, możemy włączyć lub włączyć sobie bramkę na mikrofonu, zdecydować, czy chcemy słyszeć właśnie ten odsłuch, kontrolować głośność dźwięków urządzenia, no bo ten headset też nam będzie podawał różne dźwięki na włączenie, na wyłączenie. Część modułu Bluetooth to w ogóle po prostu do nas mówi, kiedy na przykład urządzenie jest podłączone, rozłączone, mamy takie komunikaty kobiecym głosem, ponoć bardzo przyjemnym, podawane, które nas informują, kiedy ten headset się połączył lub złączył. Mamy na nim dwa pokrętła, jednym ustawiamy głośność, to są takie skokowe pokrętła, więc mamy wyczuwalny skok. A drugie pokrętło możemy zaprogramować sami, możemy zdecydować, czy ono nam ma na przykład właśnie kontrolować głośność odsłuchu mikrofonu, podbicie basów lub wysokich tonów, tam chyba jeszcze kilka innych opcji jest, więc można też to zdecydować. Mamy chyba też dwa osobne pokrętła na głośność samych słuchawek i Bluetootha, tam chyba są trzy pokrętła z tego, co pamiętam. Co jeszcze warto o tych słuchawkach powiedzieć? Bateria, która jest naprawdę imponująca. Producent na stronie deklaruje, że te słuchawki powinny nam działać przez 80 godzin po naładowaniu, ładują się przez port USB-C, tak swoją drogą. I jeśli chodzi o test baterii, to wiem tyle. Talon wyciągnął te słuchawki w zeszły czwartek z pudełka, naładował je nie do pełna, jego słowa nie moje, i wczoraj wieczorem, kiedy ostatnio z nim rozmawiałem między innymi na temat tych słuchawek, sprawdził stan baterii. To swoją drogą też można zrobić z aplikacji, więc to jest też fajne, że możemy sobie w dostępny sposób zobaczyć, ile baterii nam zostało, a nie musimy polegać, nie wiem, na jakichś lampkach gdzieś, które na tym urządzeniu są. No to po kilku dniach intensywnego korzystania, to są jego główne słuchawki, które on wykorzystuje zarówno w, jak i po pracy, miał 50% baterii. A większość dnia spędził przed komputerem. Także wydaje mi się, że nawet jeśli te 80 godzin jest gdzieś zawyżone, no to i tak kilkadziesiąt, jak nie kilkadziesiąt godzin, myślę, że na tych słuchawkach spokojnie będzie się dało wyciągnąć.
2: A i swoją drogą mówi też coś to o wygodzie tych słuchawek, bo podejrzewam, że gdyby nie były wygodne, gdyby ich się fajnie nie nosiło, to tyle czasu zwyczajnie by w nich nie wytrzymał.
1: Tak, to też prawda. Swoją drogą też te słuchawki są, jak to powiedział, dosyć ciężkie. No, generalnie słuchawki takie gamingowe no, nie należą do małych, lekkich konstrukcji, natomiast są wygodne. Są wygodne, no i jeśli też chodzi o same słuchawki, to tutaj jakość jest naprawdę dobra. Miałem porównanie do poprzednich słuchawek, których on korzystał, to były też słuchawki gamingowe Corsair Virtuoso SE, akurat ja cały czas z tych słuchawek korzystam, no to tamten dźwięk był faktycznie taki zrównoważony, tam było dużo wszystkiego, ale nie za dużo. I mówił, że tutaj jest podobnie, z tym, że tutaj jeszcze mamy ten korektor na samych słuchawkach, czego w Corsairze na przykład nie mieliśmy bez oprogramowania.
2: I to są słuchawki zamknięte.
1: Tak, to są słuchawki zamknięte. Zamknięte z generalnie konstrukcja skórzana, jeśli chodzi o same słuchawki. Także tak to wygląda. Gdyby ktoś był zainteresowany tymi słuchawkami, no to w Polsce ceny na dzień dzisiejszy wahają się pomiędzy 750 do 900 zł, średnio 850 w większości sklepów. No znajdziemy gdzieś takie sklepy, gdzie kosztują właśnie trochę mniej, są sklepy, gdzie kosztują trochę więcej. Natomiast gdybyście byli tymi słuchawkami zainteresowani, to jeszcze raz przypominam, model, którego szukacie, to jest Turtle Beach Stealth 700 Gen 3, w wersji PC, bo to jest ten model, który faktycznie ma mikrofon w takiej jakości, jaką pokazywałem.
3: No, brzmi to imponująco. Ja ze swojej strony jestem już ciekaw, bo chyba mogę już wam powiedzieć, że będę miał okazję przedstawić wam headset podobnej klasy już za, mam nadzieję, miesiąc do półtora, zależy jak szybko do mnie dotrze, bo trochę idzie do mnie pokrętną drogą. A mianowicie coś, co Tomek Bilecki gdzieś tam wyszukał nam w internecie. SteelSeries Arctis Nova 5. I to są słuchawki, które również mogą być podpięte zarówno przez jakby 2,4 GHz bezprzewodowy dongielek, jak i na Bluetooth. No niestety nie jednocześnie. I mają się charakteryzować właśnie bardzo, bardzo dobrym dźwiękiem. Także zobaczymy, jak się będą miały do tych Beach Turtle'ów, które tutaj teraz usłyszeliśmy. No, mam nadzieję, że będę mógł coś mądrzejszego już powiedzieć. No, są tu te słuchawki troszkę tańsze niż to, o czym teraz mówi Piotr. Ale to wszystko w swoim czasie. A tymczasem...
2: Mamy wiadomość.
3: Mamy wiadomość.
2: To może posłuchajmy wiadomości od Grzegorza.
4: Cześć wam. Jest nowa sztuczna inteligencja o nazwie DeepSeek. To konkurent chiński dla znanych nam czatów AI. Jest ponoć tak samo wydajny, jak niewydajniejszy od znanych nam LLM-ów przy dużo niższych kosztach dla Polaków. Dobra informacja. DeepSeek działa po polsku bez problemu. Oprócz samej strony też są aplikacje na Androida i iOS. Przynajmniej co testowałem na Androidzie, jest kilka przycisków bez etykiety, ale nie jest to większy problem, gdyż sama aplikacja jest nieskomplikowana. A zawsze rozpoznawanie Gemini w TalkBacku pomoże. Aplikacja jest po polsku. Funkcji ma niewiele. Oprócz zwykłego pisania ma możliwość importu zdjęć, zrobienia zdjęcia i zaimportowanie dokumentu. Ma też opcję głębszego myślenia i szukania w sieci, ale tego szukania akurat jeszcze nie testowałem. Chat AI, jak każdy inny, ale z zalet najczęściej wymienianych jest właśnie te koszty, które są dużo niższe i otwartoźródłowość.
2: Jeżeli chodzi o DeepSeeka, to ja próbowałem. Ja się tam próbowałem zarejestrować. I mi na razie ta sztuka się nie udała. Ja nie wiem, to jest w ogóle takie dosyć charakterystyczne dla produktów chińskich, bo DeepSeek jest chiński, że oni mają jakąś obsesję na punkcie adresów mailowych z konkretnych domen. Że przepuszczają tylko adresy mailowe z konkretnych domen. Ja próbowałem zalogować się przez Google'a, bo jest taka możliwość, żeby zalogować się kontem Google'a z mojej domeny. Nie przeszło. Spróbowałem stworzyć konto po prostu podając login, hasło. Podaję swój adres mailowy i dostałem komunikat, że moja domena nie jest dozwoloną domeną, więc no, na razie konta nie założyłem, nie miałem okazji sobie tego potestować, ale fajnie, Grzegorzu, że się podzieliłeś tymi pierwszymi informacjami, jeżeli chodzi o ten nowy model, no bo rzeczywiście może trochę namieszać, a jeszcze szczególnie, że jest otwartośródłowy, no to już w ogóle pytanie, tylko jakie trzeba mieć możliwości, żeby ten model uruchomić na swoim komputerze i czy w ogóle jest to na tę chwilę możliwe. Podejrzewam, że raczej może być problem.
3: No tak, dzięki jeszcze raz za podzielenie się wiadomością. My dalej pozostaniemy w zagranicy, ale trochę może bliższej, bo teraz jest tu news, pora na news mój na temat pewnego czeskiego dodatku do NVDA. Na pewno znacie dodatek Read Feeds, ten do czytania kanałów RSS. To już jest legenda wśród dodatków, chyba odkąd istniał jakikolwiek oficjalny system dodatków NVDA, to ten dodatek istniał. Pozwala na czytanie kanałów RSS, możemy sobie ich dodać mnóstwo, możemy sobie wybrać jeden konkretny i za pomocą skrótów klawiszowych globalnych po prostu w sposób niewidzialny przeglądać najnowsze wiadomości z tego konkretnego kanału. No, rzecz fajna. Do pewnie jakichś konkretnych zadań. Ja bym sobie to bardziej wyobrażał na przykład do, nie wiem, monitorowania jakiegoś statusu czegoś tam, który jest podawany po kanale RSS, czy powiedzmy jak czekamy na wiadomość z jakiegoś konkretnego źródła. Ale jeżeli chcielibyśmy sobie tak poglądowo przejrzeć więcej jakichś tam powiedzmy wiadomości, zrobić sobie po prostu taką prasówkę, to no tutaj ten interfejs nie wydaje mi się, żeby był zbyt wygodny. I tu odpowiedzią przychodzi pan Marek Suścik z Czech, pracownik firmy Spectra, która to firma jest jednym z dystrybutorów sprzętu technologii wspomagających dla osób z dysfunkcją wzroku właśnie w Czechach, bo stworzył on nowy dodatek, swój własny dodatek do czytania kanałów RSS. Chwilowo link, który zresztą pojawi się w komentarzu, nie działa z jakiegoś powodu, ale wczoraj działał, daję słowo. W ogóle strona autora się chwilowo nie ładuje. No i dodatek pewnie ma interfejs po czesku, no ale jako, że jest dość gdzieś tam prosty, z tego co przynajmniej czytałem opis, no to nie powinno być problemu. Czym ten dodatek się różni? No po pierwsze tym, że my tych kanałów możemy dodać więcej i przeglądać wiadomości ze wszystkich w jednym oknie. No nie ma tu już okna niewidzialnego, co prawda, jest okno wywoływane, zdaje się, skrótem Ctrl-Shift-I i tam mamy podgląd wszystkich wiadomości z wszystkich kanałów. Możemy też przefiltrować, żeby były pokazane tylko nieprzeczytane albo tylko z jednego konkretnego kanału. Także no jest...
2: Kurczę, żeby jeszcze foldery dodał. Bo mi naprawdę w tych wszystkich narzędziach właśnie takich, które są dodatkami i pozwalają na czytanie RSS-ów bardzo, albo jeżeli gdzieś występuje możliwość przeglądania kanałów RSS w jakiejś aplikacji, która niekoniecznie tylko do tego służy, to zawsze bardzo brakuje folderów.
3: No widzisz, no można zgłosić. Ja jeszcze pewne inne rzeczy bym tam zgłosił, no ale zobaczymy, poczekajmy, aż strona autora znowu wstanie. A tymczasem porobię wam trochę jeszcze smaka. Jak możemy czytać te artykuły? No, dwa sposoby. Albo otworzymy sobie stronę z artykułem i po prostu przeczytamy w przeglądarce artykuł normalnie ze strony, albo jego treść, i tutaj nie wiem, czy jest jakiś mechanizm inteligentny wydobywania tej treści, czy po prostu tyle, ile kanał RSS w sobie ma, albo tam ewentualnie, jeżeli czytnik na stronie działa. Jest prezentowane, no ale w polu tekstowym, czyli nie mamy formatowania, nie ma nagłówków, nie ma linków, no ale za to możemy sobie z niego coś wykopiować, możemy sobie takiego newsa gdzieś tam w jakimś TXT-ku zapisać. No i przede wszystkim w prosty sposób się czyta. Co więcej, ten dodatek pozwala również na odsłuchiwanie podcastów. I ma to jakiś swój player na bazie chyba VLC, który... Po wybraniu tam, że chcemy odtworzyć odcinek dany, wyświetli nam takie okienko i tam możemy jakoś przewijać, zgłaśniać, ściszać, pauzować, przeskakiwać na początek, na koniec i tak dalej. No z tego, co mi wiadomo, nie ma tam też rozdziałów. I właśnie to jest jedna z rzeczy, którą ja bym zasugerował z kolei, czyli no właśnie rozdziały w ramach tego, co tutaj możemy sobie w podcastach odtworzyć. Mamy też dołączoną bazę jakichś podcastów, podcastów RSS-ów już takich gotowych, no ale jako, że dodatek jest czeski, to baza no, raczej też będzie zawierała czeskie źródła informacyjne, więc dla nas no jakoś powiedzmy w ograniczonym stopniu przydatne. Natomiast no zobaczymy, jak dodatek rozwinie się dalej. Autor, z tego co wiem, na różne sugestie reaguje, no więc jest szansa, że będzie można się zwrócić i coś zostanie dodane. No ciekawe, czy kiedyś ten dodatek też wpadnie do sklepu z dodatkami, czy jednak ReadFeeds zostanie tam jako ten jeden, jedyny słuszny. Zobaczymy. A tymczasem, jeżeli nie mamy...
2: Mamy żadnych... telefon. Mamy telefon, więc odbieramy. Kogo witamy po drugiej stronie?
5: Dobry wieczór, Paweł Podolski z tej strony się
2: Dobry wkłania. Wieczór, Pawle.
5: Mam pytanko, zacznę może od tych RSS-ów. No, zaskoczony jestem, że jeszcze ktoś tego używa. Ja na przykład lubię dostawać powiadomienia z różnych stron internetowych i przeglądam sobie na telefonie, bo telefon to mam zawsze pod ręką. No i właśnie jak jest ten początkowy kreator importu ustawień w Androidzie, to teoretycznie jest to zrobione poprawnie, bo on nam przenosi wszystkie aplikacje, nie wiem, jakieś tam notatki, nagrania, loginy, hasła. No ale właśnie tych powiadomień z Chroma jakby nie potrafi. To znaczy on przeniesie mi listę stron, którym ja zezwalam na powiadomienia, ale jakby przestaje z tych stron tych powiadomień otrzymywać i nie mam pojęcia, jak to z tego wyjść, wybrnąć, żeby te strony mi zaczęły z powrotem te powiadomienia na nowym telefonie wysyłać.
3: To my chyba tego też nie wiemy. No jest to dziwne, bo to pewnie jest jakiś cookie z przeglądarki, który pamięta to, że ty udzieliłeś zezwolenia na tym konkretnym urządzeniu, może z jakichś przyczyn, nie wiem, prywatności czy innych, te rzeczy nie są przenoszone. Jak rozumiem, jeżeli wejdziesz sobie na każdą z tych stron osobno, z tego nowego urządzenia, to możesz im dać tą zgodę.
5: Tak. Z czasem to się pojawia, tak. Tylko trzeba na nowo jakby wchodzić. Jasne. No i nie ma na projekcie takiego mechanizmu, jak tutaj kiedyś na komputer, żeście mówili, że jest ta zgoda na te cookiesy i to nie trzeba się tym w ogóle martwić. Na Androidzie się nie da tak tak zrobić. A dzwonię właśnie tak naprawdę w związku z poprzednią informacją o tym właśnie DeepSeeku. Ja to dzisiaj próbowałem zainstalować na Androidzie. Nawet się zalogowałem na tym przez Google'a. No niestety jest bardzo dużo niezaetykietowanych przycisków. Może gdybym użył troszkę sztucznej inteligencji do opisania, to może bym bardziej wiedział, co te przyciski robią. Ale bardzo trudno się z tego korzysta. I wydaje mi się, że przynajmniej tak jak dla nas, jeżeli chodzi o pozyskiwanie informacji, o jakieś tam generowanie treści, nie wiem, jakichś śmiesznych historii, to jednak ChatGPT, czy nawet ten Gemini od Google'a, to jeszcze no ciężko tutaj będzie, żeby ktoś to przebił, bo tutaj ta dostępność jest naprawdę słaba tego DeepSeeka.
2: No ja na przykład byłbym zainteresowany, jak on i czy on jest w ogóle lepszy pod względem jakichś takich rzeczy nieco bardziej zaawansowanych, jeżeli chodzi o informatykę, na przykład o pisanie jakichś prostych skryptów, o na przykład pomoc przy konfigurowaniu różnych usług, aplikacji, zarządzaniu serwerami, takimi rzeczami, bo to się czasem mi przydaje. I bardzo chętnie bym sobie to przetestował, jak to właściwie wygląda. Ale może się uda.
5: No może kiedyś to poprawią. A jeszcze taki błąd maleńki chciałem zgłosić, bo macie na komputery aplikację do Tyflo Podcastu.
2: I zapewne, że nie wyświetla się ramówka i że nie da się pisać. Tak, wiem i powiem szczerze, nie jestem w stanie stwierdzić, co ten błąd dokładnie powoduje. Pojawił się jakiś czas temu ten problem, zgłosiłem to Dawidowi, no i trzeba po prostu poczekać, aż będzie miał chwilę czasu, żeby to zdiagnozować.
5: Staracie w różnych miejscach publikować, co będzie nowego w Tyflo Podcaście.
2: Dokładnie.
5: Jak on jest tam z kanału na Telegramie i dzięki temu wiem. No to tyle, co chciałem dzisiaj. Miłej audycji życzę. Dzięki bardzo.
2: Dzięki również, Pawle. Dzięki, pozdrawiamy. Cześć, cześć. Do usłyszenia.
3: Czyżbyśmy mieli jeszcze jedno połączenie? Bo tak coś słyszałem, sygnał w tle, ale...
2: Zdaje się, że tak. Już odbieramy. Grzegorz do nas dzwoni. Przed momentem się nagrał, teraz jeszcze stwierdził, że coś dopowie. Dobry wieczór.
6: No cześć, no tym razem to ja, nie mój głos pro w Elevenie, więc teraz to jestem ja, żywa inteligencja tym razem. Michale, co to, że nie możesz się do tego DeepSeeka się zalogować? Wczoraj mi się udało, ale od dzisiaj, jak czytają różne informacje na jakichś speeders webach czy gdzieś tam, że oni mieli jakieś ataki cybernetyczne i ograniczyli tymczasowo rejestrację nowych kont.
2: Dlatego może... ja cierpliwie będę czekał, chociaż wiesz, akurat to, że na przykład produkty chińskie nie lubią adresów e-mail z takich mniej oczywistych domen, to nie jest dla mnie nowość, bo na przykład w przypadku ZDSR-a była taka sytuacja, że ja chciałem założyć sobie konto na mojego maila w domenie dziwisz.net i nie mogłem, ale zgłosiłem to ARK-owi i problem został rozwiązany. Natomiast to nie jest pierwszy taki przypadek, więc jakoś mnie to bardzo nie zdziwiło.
6: A co do dostępności, no na Androidzie póki co tak testowałem, no. Znaczy to jest proste, no tam nie wiem, co tam Paweł mówił, że jakaś trudna.
2: Że tam są nieopisane przyciski, z tym miał Paweł problem.
6: A tak, ale tego tam nie mam o wiele, bo jest tak, u góry to jest chyba jeden przycisk niezaatakowany, co się menu otwiera, te boczne i tam są po prostu tylko lista konwersacji i tam no i nazwa tego swojego profilu, gdzie tam można wejść, tam się wylogować i w ogóle. A w samym czasie to jest tak, na dole jak jest pole do wpisywania, to Obok jest jeden niezaetykietowany, gdzie jak się go kliknie, to jest wybór właśnie z zdjęcia, zrobienia zdjęcia i dokumentu, tam zaimportowania. Drugi przycisk niezaetykietowany to jest wyślij. No jeszcze mamy przyciski, które są zaetykietowane, czyli tam szukaj i jakieś tam głębsze myślenie, co tam testowałem, no to trwa 9 sekund te myślenie, że tak powiem. No to jest właśnie, no albo zwykłe, co nie? No i w samej odpowiedzi są 4 niezaetykietowane, czyli jeden jest do skopiowania, drugi do co tam było, no odświeżenia chyba tej odpowiedzi, czy tam zregenerowania, no i lubię i nie lubię, no to co ja tam opisałem tym Gemini w Talkbacku, więc to tak, no to jest taka, no w miarę prosta. Nie wiem jak na iOSie, bo jeszcze tego nie testowałem, ale ponoć podobnie jest. Więc
2: No pozostaje po prostu czekać na to, jak się będzie to narzędzie rozwijało i czy istotnie można je traktować jako jakąś tam konkurencję do czata GPT.
6: No, a właśnie te firmy, właśnie te amerykańskie z Nvidia na czele, no, że ponoć już te jak się to nazywa, akcje po prostu pospadały na dół po prostu i jak ten właśnie DeepSeek wyszedł, no to właśnie panika się już taka niby zrobiła się właśnie u tych amerykańskich tych, no bo się okazało, że Chińczycy zrobili no coś podobnie wydajnego, ale o wiele mniejszych tam kosztach i tam trenowania i używania jakby tego. No i też jest też wersja jakaś open source'owa, gdzie tam można niby no na kompie postawić. Więc
2: no właśnie ciekawe, jakie wymagania tej wersji open source i możliwości też.
6: RTX pewnie tam 4090 albo coś w tym stylu pewnie. No pewnie takie. No, ale tam, no, druga rzecz to urząd skarbowy sobie zainstalowałem na Androidzie, przynajmniej nie wiem, czy można na dwóch telefonach, ale przynajmniej na Androidzie. No i co można powiedzieć? No działa normalnie z Talkbackiem, wszystko tam można zrobić. Czekam na 15 lutego, kiedy mi się to tak bardziej przyda, no bo wtedy przyjdzie rozliczenie.
2: No dokładnie, dokładnie, więc będzie można sprawdzić, czy w ogóle ta funkcja jest tam zaimplementowana, czy możesz złożyć PIT z telefonu.
6: No to się zobaczy. No jak tam wszedłem, to na razie właśnie ten twój PIT, tam był taki przycisk, czy coś takiego. Aha. No to jak w to klikłem, no to mi się otworzyła przeglądarka i od razu byłem zalogowany jakby do tego. No i tam mi pisało, że to rozliczenie tam no, będzie dostępne tam dopiero 15 lutego, więc ale to dopiero no, pierwsze.
2: No dokładnie, no bo to jeszcze czas.
6: No a trzecia rzecz właśnie, bo jak tam wiecie, tego byłem wolontariuszem Wielkiej Orkiestry. Och, tam 600 zł mi się udało uzbierać.
2: Gratulacje.
6: I nagrałem filmik. No jest problem. Czym go pociąć? W miarę łatwo i szybko, bo tak bawienie się z czatem GPT i FMPEG-iem to tak trochę mi się nie uśmiecha. Co do Reapera, to słyszałem, że po renderze jakość się pogarsza znacznie.
2: Przynajmniej ja tak z testów niestety muszę powiedzieć. Ewentualnie może ktoś jest w stanie podzielić się jakimiś dobrymi ustawieniami, bo ja kiedyś pamiętam, że ja się tym bawiłem. Zadanie było dość proste, mianowicie nagrać ścieżkę dźwiękową do filmu, który już był przygotowany i no, stwierdziłem, że spróbuję to połączyć. No, skoro Reaper pozwala na renderowanie klipów wideo, no to spróbuję po prostu czegoś takiego dokonać, ale z informacji, jaką dostałem od kolegi, z którym pracowaliśmy nad tym materiałem, no to, że jakość była no, wizualnie sporo gorsza od tego, co jemu udało się stworzyć w jakimś programie, już teraz nie pomnę jakim, ale dedykowanym do edycji wideo.
6: Aha, no właśnie, i tu nie wiem, czy tu jest problem ustawień przy renderze, czy...
2: Grzegorzu, ale może, skoro nie FFmpeg, to może rozwiązaniem dla ciebie byłby ten program, który kiedyś Paweł prezentował, czyli Lossless Cut.
6: Kurde, no jakoś ciągłem i jakiś, kurde, trudny jest strasznie.
2: A słuchałeś podcastu?
6: No muszę, kurde, jeszcze raz to, nie no, słuchać kiedyś słuchałem, ale to ja muszę jeszcze raz chyba.
2: To spróbuj, może akurat.
6: Tego, no bo jeszcze próbowałem na iPhone'ie i mówiłem, ale tam się nie da. Przynajmniej ja nie umiem, ale się nie da. Na Macu jeszcze znalazłem E i Eclipse, tak się to, no to nawet tam chyba Piotr, ten Witek gdzieś to tam pisał na temat tej aplikacji i wszystko jest niby okej, tylko mi skrót jeden nie działa. Command Control S, który służy do jakby zaznaczania jakby tych klipów, kurde, nie wiem. No, tam poza tym w tej mojej szufladzie, bo to było tam kiedyś chyba, on to rzucał i ten link do pobierania, on nie działa, ale w Apple Viz jest nowsza jakby chyba wersja i jest normalnie w App Store, no i normalnie ją pobrałem, zainstalowałem i no jest niby dostępna, ale żeby ten skrót mi działa. Właśnie nie wiem, czemu mi kurde nie działa. Nie wiem, czy przez to, że do tego Maca Mini mam podłączoną klawiaturę od Windowsa, czy no to taką zwykłą, czy nie wiem.
1: Nie, to raczej nie powinno robić różnicy, tylko musisz pamiętać o tym, że jeśli nie zmieniałeś ustawień, gdzie masz modyfikatory, co można zrobić, no to klawisz Command i Option są zamienione miejscami, no ale pewnie o tym już wiesz, no bo...
6: Tak, to jest... Command to chyba jest jak Windows chyba.
1: Dokładnie, tak, one są zamienione miejscami.
6: Więc tutaj tego, no ale no... Właśnie...
1: Akurat tego programu nie korzystam, natomiast jeśli jakiś skrót ci nie działa, ja bym po prostu też rozejrzał się w menu, czy nie ma odpowiednika tego polecenia, może nie wiem, w menu edycja na przykład, czegoś takiego bym szukał.
6: Kurde, no właśnie szukałem i właśnie tam jakoś, a ten iMove na Macu, tam chyba nie wiesz, czy tam da się z voiceoverem jakoś...
1: Pewnie coś by się dało. Chyba ktoś kiedyś z tego korzystał, natomiast no, więcej informacji nie ma.
6: Bo jak ma to wyglądać jak na iPhone'ie, no to no nie, no. To sorry. Bo na iPhone'ie się naprawdę...
1: No pewnie będą jakieś polecenia z klawiatury, natomiast jakie to będą polecenia, to ci nie powiem niestety.
6: Aha, no bo... No, bo próbowałem, no to normalnie dotykiem tego, ale to się nie da. Ale dobra, dzięki. To może jeszcze tam będę coś jeszcze próbował, no.
2: A jeżeli na coś wpadniesz, Grzegorzu, jeżeli znajdziesz jakąś fajnie działającą aplikację, która pozwoli na edycję wideo, to też się podziel.
3: Oczywiście.
6: No dobra, chętnie.
3: Ja się mogę z mojej strony podpiąć z Lossless Cutem raz jeszcze, bo no właśnie, sama nazwa wskazuje Lossless Cut, czyli bezstratne przycięcie, więc tego upadku jakości nie powinno, spadku jakości nie powinno być. Też właśnie przerzuciłem szybko na moją szufladę hasło przycinanie i jest kilka propozycji na iPhone'a i Maca, czym można by wideo przycinać, więc zapoznaj się może z tymi postami też.
6: Aha, dobra.
2: W wyszukiwarce po prostu wpisz przycinanie na moja szuflada.pl.
6: Przycinanie moja szuflada. No dobra, spróbuję, zobaczymy, co to.
2: Powodzenia.
3: Powodzenia.
6: No,
2: cześć.
3: Cześć.
1: Pozdrawiamy.
3: I nie wiem, czy mam jeszcze jakieś wiadomości, bo tam coś
2: na
3: iPhone pstrykał.
2: Na razie nie. Nie, to okay. U mnie Messenger.
3: Dobrze. No to Messenger, to dobrze, że o nim mówimy, bo tu Meta obiecuje poprawę i NFB przy tym współpracuje. Piotrze, ty wiesz więcej.
1: Dokładnie. Mamy informację, która pojawiła się jako wątek na Mastodonie profilu Access On, czyli nowemu podcastu, czyli to jest profil nowego podcastu, który prowadzi teraz Jonathan Mosen z ramienia NFB, czyli National Federation of the Blind, na Krajowej Federacji Niewidomych Stanów Zjednoczonych, jak tutaj to zostało przez DeepL-a przed chwilą przetłumaczone, bo NFB od jakiegoś czasu właśnie zaczęło się bardzo angażować w takie sprawy dostępności różnych platform technologicznych i dobrze, no bo jak sami często zauważacie, zdarzają się sytuacje, że ta dostępność regresuje w niektórych sytuacjach, no i takim dobrym przykładem tego jest Facebook. No i mieliśmy tutaj kilka takich problemów, mieliśmy problem z tym, że ludzie na iOSie nie widzieli, co piszą na przykład, no i też mieliśmy taki problem, że jeśli ktoś lubił korzystać ze strony mBasic, no to z niej korzystać nie mógł, no bo ta strona po prostu zniknęła, a w międzyczasie pełna wersja strony Facebooka ma swoje bolączki dostępnościowe. No i NFB się tym zainteresowało, rozpoczęli współpracę z Meta, no i już jakieś owoce tej współpracy mamy okazję widzieć. Ja teraz myślę, przeczytam ten post, który na Mastodonie się pojawił, no i później się do tego postu odniesiemy, bo wiem, że na przykład no, to, co zostało zaproponowane, mi nie działa, wiem, że Michał to testował, więc myślę, że tutaj więcej powiemy za moment, ale warto właśnie zacząć od tego, co tutaj Jonathan Mosen napisał. W październiku 2024 roku rozpoczęliśmy rozmowy z firmą Meta na temat regresji dostępności na Facebooku. Najbardziej krytycznym problemem było wycofanie strony mBasic na Facebooku. Chociaż ta wersja została pierwotnie zaprojektowana dla urządzeń mobilnych o ograniczonych możliwościach, jej prosty, oparty na tekście układ sprawił, że była realną alternatywą dla coraz bardziej niedostępnej strony Facebooka na komputery stacjonarne dla niewidomych użytkowników czytników ekranu. Witryna mBasic została zamknięta ze względów bezpieczeństwa i wydaje się, że Meta mogła nie w pełni zrozumieć zakres, w jakim niewidomi użytkownicy polegali na niej. Jesteśmy zobowiązani do współpracy z Meta, aby zapewnić, że główna strona Facebooka stanie się w pełni dostępna dla użytkowników czytników ekranu. To jest w ogóle o tyle ciekawe, że niedawno słuchałem wywiadu w podcastie Double Tap, gdzie był wywiad z człowiekiem, który długie lata przepracował w Apple i był odpowiedzialny m.in. za rozwój pierwszego voiceovera na Macu i to jak współpracował z osobami niewidomymi. Po czym ostatnie kilka lat przeszedł właśnie do Mety, teraz w My Eyes pracuje, ale za czasów pracy w Mecie właśnie pracował nad poprawieniem dostępności pełnej strony Facebooka. I chwalił się, że niby ma być lepiej. No, różnie tego efekty widać, moim zdaniem. Ale wracamy do tekstu. Jesteśmy zachęceni chęcią Meta do pracy nad tym celem. Czyli tutaj po prostu no, Meta obiecuje, że będzie lepiej. Istnieje jednak pilna potrzeba przywrócenia dostępności Facebooka dla osób, które korzystają z platformy wyłącznie za pośrednictwem komputerów stacjonarnych lub laptopów. Brak dostępnych opcji, szczególnie w okresie świątecznym, był dla wielu frustrujący i izolujący. Dzięki wysiłkom Krajowej Federacji Niewidomych, czyli tutaj NFB, Meta wprowadziła adres URL, który wymusza działanie obecnej obecnego mobilnego Facebooka na nowoczesnych komputerów stacjonarnych laptopów. Ze skutkiem natychmiastowym można odwiedzić ten adres URL i ten adres jest w miarę prosty. Jest to po prostu facebook.com/force_mobile=1. Jeszcze raz powtarzam ten adres facebook.com/force_mobile=1. No bo domyślnie Facebook, nawet jeśli byśmy weszli na przykład na m.facebook.com, jeśli wykryje po pewnie naszym tak zwanym user agencie, czyli tym, jak nasza przeglądarka się między innymi identyfikuje, że prawdopodobnie smartfon to nie jest, no to nas po prostu przekieruje, a ten adres ma w teorii spowodować, że po prostu zostaniemy przekierowani na wersję mobilną. Nie będzie to wersja mobilna, ta mBasic, a ta bieżąca wersja mobilna zoptymalizowana na przykład pod ekrany dotykowe, no ale mimo wszystko też jednak starsze przeglądarki. To nie działa wszędzie i to też ludzie mówili pod tym wątkiem na Mastodonie, ale to nie jest taka kwestia na przykład, że to działa tylko w Stanach Zjednoczonych, no bo mamy tutaj informację, że to w innych krajach też u niektórych działa, nawet u nas właśnie. Michałowi to zadziałało,
2: zgadza
1: a
2: się.
1: Mi działać nie chce.
2: Zadziałało, ale powiem szczerze, o tym mogę powiedzieć tylko tyle dobrego, że przy tych różnych elementach, które tam się pojawiają na Facebooku, gdzie mieliśmy te linki z takimi różnymi śmieciami, z jakimś tekstem zupełnie bez sensu, no to tego nie ma. Ale na przykład nie ma też nagłówków, a przynajmniej zazwyczaj ich nie ma, bo czasem jesteśmy w stanie dotrzeć do jakiegoś nagłówka, który działa w bardzo osobliwy sposób. Raz mi się tak gdzieś zdarzyło, a nawet kilka razy, a potem już nie byłem w stanie tego zreplikować, że naciskam literkę H, przechodzę do jakiegoś tam w końcu nagłówka, ale okazuje się, że jest to nagłówek ostatni na stronie. No i myślę sobie, dobra, to ta strona ma jeden nagłówek pewnie. Nic bardziej mylnego, po naciśnięciu Shift H okazuje się, że jestem w stanie się cofać, więc tak. Prawidłowa kolejność to tam ewidentnie nie jest coś, co zostało zaprogramowane w należyty sposób. Błędów jest, podejrzewam, że też więcej i na tę chwilę to ja sobie nie wyobrażam korzystania z tej strony z użyciem czytnika ekranu. No i nadal jest moim zdaniem dalej ten problem, że najlepszym rozwiązaniem obecnie dla użytkownika niewidomego jest korzystanie z aplikacji mobilnej, no bo na komputerze to zarówno stronę facebook.com, jak i tę stronę, no powiedzmy, że mobilną, to przegląda się źle. Po prostu źle.
1: Tak, no i zresztą do podobnego zdania tutaj dochodzi Jonathan Mosen, no bo tutaj tekst jest kontynuowany, no poza tym, że sugeruje dodać sobie to do zakładek, ale później pisze, chociaż doceniamy reakcję Meta na nasze poparcie i te wprowadzenie tego obejścia, oferujemy następujące zastrzeżenia. Niestety obecnie nie ma łatwego sposobu na przechodzenie od jednego posta do drugiego. Sugerujemy, aby każdy post na Facebooku był oznaczony nagłówkiem lub punktem orientacyjnym w celu usprawnienia nawigacji. Strona przewija się w nieskończoność, więc nie ma określonej liczby postów na stronie. Ponieważ ta strona została zaprojektowana dla przeglądarek mobilnych, mogą istnieć inne problemy, których nasi testerzy jeszcze nie wykryli. Jeśli masz jakieś uwagi dotyczące funkcjonalności tego obejścia, przyślij je do Jonathana Muzena, dyrektora wykonawczego NFB do spraw doskonałości i dostępności. Mosen@nfb.org. Kto wie, czy te informacje wtedy nie dojdą szybciej, niż gdybyśmy mieli samym Facebookiem się kontaktować, no bo tam, przypominam, dział dostępności przestał istnieć i pomału w bólach coś się odradza. Nie wiem, czy ten formularz kontaktowy z dostępnością powrócił, czy jeszcze nie, szczerze mówiąc. Może ktoś z was coś wie więcej.
3: No nie, chyba nie.
1: Rozumiem, że nie. No nie. Niestety. Także ewentualnie tutaj wiadomo, jeśli byście chcieli z panem Mosenem się kontaktować, no to po angielsku. Tutaj ewentualnie tłumaczem się posilić. gdybyście chcieli coś zgłosić. Członkowie przekazali nam również informacje zwrotne na temat regresji w aplikacji Facebook na iOS. Najbardziej znaczący błąd dotyczy trudności z tworzeniem postów, ponieważ to co użytkownicy wpisywali w kompozytorze, czyli po prostu w tym polu edycji, co słychać, tak, tam gdzie piszemy posty, nie było widziane przez VoiceOver. Pomogliśmy firmie Meta zidentyfikować ten problem i wiemy, że użytkownicy Facebooka będą zadowoleni z wprowadzanej poprawki. Wreszcie w tej rundzie poprawek Facebook wprowadził już ulepszenie wydajności osi czasu. W zeszłym roku Facebook wprowadził zmianę, która oznaczała, że zdjęcie profilowe użytkownika było postrzegane przez VoiceOver jako osobny element. Oznaczało to, że każdy post wymagał dwóch przeciągnięć podczas nawigacji, czyli no, po prostu VoiceOver się zatrzymywał dwa razy, tak, na każdym elemencie mieliśmy zdjęcie, że właściwie to zdjęcie nawet było czytane, tak, mieliśmy informację, zdjęcie profilowe tej osoby za każdym razem. Teraz zostało to przywrócone do poprzedniego, bardziej wydajnego zachowania. Jest jeszcze wiele do zrobienia i wolelibyśmy, aby wycofanie strony MBasic nie spowodowało tak długotrwałych niedogodności dla wielu osób niewidomych. Niemniej jednak Meta była otwarta na nasze obawy i współpracowała z nami w dobrej wierze. W rezultacie nasze partnerstwo z Metą jest silniejsze i kontynuujemy z nimi dialog w wielu kwestiach, w tym w sprawie ulepszeń okularów inteligentnych Meta Ray-Ban. No, miejmy nadzieję faktycznie, że ten dialog będzie kontynuowany. Jeśli chodzi o dostępność Mety, to tam jest naprawdę bardzo nierówno, bo z jednej strony mamy naprawdę fenomenalnie działającego WhatsAppa na praktycznie każdej platformie, no a z drugiej strony mamy właśnie Facebooka, o którym wspominaliśmy. No, mogłoby być lepiej. Miejmy nadzieję, że faktycznie jakieś kolejne znaczące zmiany będziemy w tej sferze widzieć, no bo jednak w Polsce, umówmy się, Facebook jest dosyć ważną, myślę, usługą, bo dużo informacji to znajdziemy, prawda, tylko tam.
2: To prawda, przede wszystkim właśnie ze względu na to, że dużo osób tam jest, publikuje jeszcze, na całe szczęście, niekiedy treści tekstowe, wiadomo, że są obrazki, no ale do obrazków można załączyć tekst alternatywny. Czasem to się zdarza, czasem coś wygeneruje facebookowe AI, więc ten Facebook, no, dla nas jest takim narzędziem, z którego z jednej strony jakoś da się korzystać, z drugiej strony tam naprawdę sporo różnych treści możemy znaleźć, takich, które nas interesują i dotyczą na przykład różnego rodzaju spraw lokalnych, bo bardzo dużo grup jest w rodzaju jakichś spotted albo takich grup zrzeszających jakieś niewielkie lokalne społeczności. O to, żeby daleko szukać, a właściwie nie szukać, to na przykład nasza wspólnota mieszkaniowa ma grupę na Facebooku i tam się pojawiają najbardziej aktualne informacje i dla mnie na przykład to jest zdecydowanie najłatwiejszy sposób dotarcia do nich, no bo kartki na tablicy to raczej nie zauważę, a post na grupie, a i owszem, nawet jeżeli ktoś tam opublikuje zdjęcie tej kartki, to zawsze można już sobie ją rozpoznać, to już okej, ale ważne, że wiem, że się trzeba czymś zainteresować.
3: Tak, no my mamy mieć aplikację w naszej wspólnocie, jest to przynajmniej w mojej umowie o mieszkanie, ponoć jeszcze powstaje, zobaczymy, mamy nadzieję, że będzie dostępna. Dostępne mogą być także, albo mogą i nie być, w zależności jaką sobie kupimy, ale raczej w mniejszości są te bardzo dostępne, mikrofalówki. A Australijczycy wymyślili rozwiązanie, mianowicie stworzyli zestaw, który można zamontować na, jak twierdzą, dowolnej mikrofalówce nie starszej niż 5 lat. No i najlepiej by było, gdyby była to mikrofalówka na przyciski, a nie na pokrętła, ponieważ w takiej mikrofalówce najłatwiej zdemontować ten panel sterowania i zamontować właśnie ten zestaw, który proponują. Zestaw, który kosztuje 240, a aktualnie na wyprzedaży $210, jak się domyślam, australijskich. Więc można sprawdzić, ile to kosztuje, no ale myślę, że będzie to cenowo zbliżone do niejednej mikrofalówki. który po zamontowaniu przez wyspecjalizowanego technika, i tutaj producenci przesyłają zawsze oprócz instrukcji obsługi dla użytkownika końcowego, również instrukcję techniczną właśnie dla osoby wykwalifikowanej, najlepiej właśnie przedstawiciela takiej firmy, który zainstaluje nam tą nakładkę, o, tak to nazwijmy. No i kilka przykładowych modeli jest na stronie producentów wymienione. Na przykład jest to jedna z mikrofalówek firmy Panasonic, jest to też mikrofalówka firmy Silver. I uwaga, tak to mniej więcej brzmi.
7: Power level high, 0 minutes, 52 seconds, microwave running. Microwave halted, 0 minutes, 46 seconds remaining.
3: No. To chyba tyle. No więc jak słychać, to nie jest tylko tak, że tam jakieś przyciski po naciśnięciu coś mówią, tylko rzeczywiście on jest w stanie mierzyć gdzieś tam ten czas, może jakąś temperaturę sprawdzi i nam te różne rzeczy przeczyta. No więc skoro udało się coś takiego zrobić w firmie w Australii, no to pytanie, jak skomplikowane jest coś takiego do wykonania w ogóle, bo no przypuszczam, że skoro mikrofalówki są tak łatwe do zdemontowania i do zamontowania czegoś nowego, co wyczytuje tyle informacji, no to pewnie jest to coś, co mogłaby zrobić jakaś firma też i w Polsce na przykład. Ciekawe, czy to musiałaby robić firma, czy to mógłby robić na przykład jakiś zespół właśnie, czy to nie jest zadanie dla jakiegoś hackathonu, czy powiedzmy nawet, czy hackerspace'a dla jakiejś nieformalnej grupy entuzjastów.
2: Ja myślę, że coś takiego byłoby do zrobienia, bo jeżeli zabierze się za to jakaś firma, to będziemy mieli, obawiam się niestety, taki sam problem jak w przypadku no, tego australijskiego rozwiązania. Myślę, że ta cena to jest równowartość niejednej kuchenki mikrofalowej, jeżeli chodzi o ten zestaw.
3: Tak.
2: Więc tu, tak, może, tak, być, tak. Tu może być problem, a może dałoby się przez jakiegoś pasjonatę zrobić coś takiego po kosztach. Może, może, kto wie. A może nawet i w naszym środowisku ktoś byłby tematem tak zainteresowany. Mamy wiadomość od Łukasza. Witam i przychodzę z pomysłem. W związku z zeszłorocznym Noblem z fizyki, czy mogłaby powstać techniczna audycja o historii i podstawach sztucznej inteligencji? Co to tak naprawdę jest? Czy jest to fizyczny sprzęt, który możemy wziąć do ręki lub postawić na biurku? Czy jest to po prostu rodzaj oprogramowania? Co to są chipy i akceleratory AI, których nie dostaniemy zbyt dużo od Amerykanów? Jak wyglądają startupy i serwerownie pobierające tyle prądu, co małe miasta? Co to są modele językowe? Pytań jest cała masa. Chciałbym, żeby powstał taki fascynujący odcinek z dawką konkretnej wiedzy, obalający wszystkie mity. Zauważyłem, że setki tysięcy ludzi używa tego pojęcia, nie wiedząc, co ono oznacza. I pamiętajmy, że po raz pierwszy pojęcie sztuczna inteligencja niestety mi się zawiesiła ta wiadomość. Spróbuję odszukać. No niestety, nie jestem w stanie tak na szybko dalszego ciągu tej wiadomości odczytać. To jest WhatsApp, słuchajcie. Jeżeli wy chcecie, żebym przeczytał jakąś wiadomość, to jakbyście mogli nie pisać na WhatsAppie, tylko na nasz panel kontaktowy albo na YouTubie, na Facebooku, bo on właśnie w tej webowej wersji to lubi sobie tak czasem coś zawinąć, zostawić tę wiadomość i potem z tym jest problem. Natomiast Łukaszu, odpowiadając na twoje pytanie, ja nie sądzę, żeby w naszym zespole były osoby, które aż tak głęboko siedzą w tematach sztucznej inteligencji, żeby były w stanie udzielić odpowiedzi na te pytania. Te pytania są, no, bardziej, powiedziałbym, z takiego mainstreamu. To, co ja mogę zaoferować, i myślę, że taka audycja powstanie, i zresztą już niejednokrotnie o tym mówiliśmy w Tyflo-przeglądzie, to po prostu podzielenie się różnego rodzaju wskazówkami i historiami, w jaki sposób my wykorzystujemy sztuczną inteligencję. Bo to możemy powiedzieć, możemy podzielić się naszym doświadczeniem z takiego użytkowania praktycznego. Ale jak wygląda serwerownia Czy jak, czym się konkretnym charakteryzują chipy związane z AI, to myślę, że o takie rzeczy to należałoby pytać ludzi, którzy rzeczywiście się mierzą z tym tematem, którzy projektują takie wielkie modele językowe, które z nimi pracują. No, takie jedno z pierwszych nazwisk, jakie mi przychodzi do głowy, jeżeli chodzi o popularyzatorów nauki, to Aleksandra Przegalińska. Ona zajmuje się sztuczną inteligencją, niejednego wywiadu udzieliła i opowiadała o tym, jak to z tym AI jest, jak ta cała rzecz wygląda. I jest jeszcze sporo innych osób, które się tym zajmują i zajmują się no właśnie od takiej strony też bardziej teoretycznej i projektowej i polecałbym ci poszukać po prostu podcastów z tymi osobami, a my możemy się wypowiedzieć jak najbardziej w tematach sztucznej inteligencji, ale z perspektywy użytkownika niewidomego i do czego to się może przydać.
3: To prawda. Aczkolwiek kto wie, kogo nam jeszcze kiedyś tutaj nasz mikrofon studyjny przyniesie. Już
2: oczywiście.
3: By tu były, więc może i ktoś w naszym środowisku jest, kto temat gdzieś tam zgłębia. Nawet jeżeli z nim nie pracuje, to może dużo o nim po prostu wie i się

0: Nas nie słuchali w zeszłym tygodniu, Paweł wspominał o tym, że toczy się dyskusja, żeby z NVIDIA został usunięty sterownik SAPI 4, bo on może powodować po prostu, może stanowić ryzyko bezpieczeństwa na przykład. To jest po prostu stare API do syntezy. Ostatnio NVIDIA znów wprowadziło zmiany, które generalnie będą wymagać poprawek od deweloperów wszystkich syntezatorów. Jest to związane z tym, jak NVIDIA komunikuje się z urządzeniami audio swoją drogą. Efektem ubocznym tego będzie też to, że wyleci nam muzyczka z instalatora. Także jak uruchomicie sobie instalator NVIDIA na świeżym komputerze, to po prostu nie usłyszymy tego słynnego logo, które jedni lubią, inni nie. Ono było o tyle fajne, że jak mieliśmy bardzo wolny sprzęt, to wiedzieliśmy, że tam coś się ładuje, a teraz po prostu musimy czekać, aż NVIDIA do nas przemówi. No ale a propos właśnie SAPI, to przy okazji zmiany, która ten sterownik naprawiła na ten moment w wersji 2025.1, która ma się za jakiś czas pojawić, została wprowadzona jeszcze jedna zmiana, a mianowicie okno dialogowe, które będzie informowało użytkowników, że sterownik SAPI 4 będzie porzucony i w wersji 2026.1, czyli w przyszłym roku, zostanie całkowicie usunięty. Także pierwszy raz, jak ktoś przełączy się na ten syntezator, wyświetli nam się to powiadomienie, będziemy mogli zaznaczyć, żeby nam ono już nie było pokazywane, natomiast po prostu musimy mieć to gdzieś w tyle głowy, że będziemy musieli znaleźć sobie jakiś alternatywny, bardziej współczesny syntezator.
1: Ale swoją drogą ciekawe właśnie, czy ktoś nie stworzy jakiejś wtyczki, która będzie obsługiwać SAPI 4.
0: Miałem powiedzieć, że wcale by mnie to nie zdziwiło, przecież zresztą kod NVIDIA jest otwarty, więc kto wie, czy ktoś po prostu nie weźmie tego kodu, który tam jest i nawet jeśli to oficjalnie wyleci, to pewnie ktoś to będzie rozwijał, coś czuję. Ale przy okazji też dostałem takie informacje, że na przykład chińska społeczność NVIDIA pracuje też nad poprawkami SAPI 5. Na przykład NVIDIA za jakiś czas będzie w stanie usuwać ciszę z tego dźwięku, który nam wysyła syntezator. Syntezatory bardzo często lubią na początku komunikatów wysyłać ciszej, dlatego one są wolniejsze. Na przykład ZDSR tą ciszę usuwa i NVIDIA za jakiś czas ponoć też będzie w stanie coś takiego zrobić. Także może nam przy okazji też po prostu nowsze SAPI 5 przyspieszy. No zobaczymy. Ale pewnie to faktycznie ktoś to SAPI 4 wyrzuci jako dodatek, coś czuję. No ale do tego jeszcze trochę czasu zostało, natomiast faktycznie warto o tym pamiętać, że w przyszłym roku SAPI 4 już nie będzie. Przynajmniej wiem, widzi jej oficjalnie. Dalej Android. Tutaj mamy kilka informacji z Androidem związanych. Na początek Meta znowu. Opowiadanie o dwóch metach tak naprawdę. Jednej, o której już mówiliśmy, gdzie Facebook jest taki sobie, no i drugi WhatsApp, o którym też w pewnym sensie wspominałem, że naprawdę jest z WhatsAppem bardzo dobrze. I tak co jakąś audycję, co każdą audycję ostatnio praktycznie mówiłem o tym, że do Androida coś fajnego trafiło, bo mówiłem o tym, że najpierw pojawiły się czynności na czatach, później pojawiły się czynności na samych wiadomościach, a teraz mamy kolejną informację, w której to dowiadujemy się, no po pierwsze mamy znów powtórzenie informacji, że te czynności są, jeśli nie wiedzieliście, czy właściwie działania, tak to się w TalkBacku nazywa, więc możemy sobie łatwo odpowiedzieć na jakiś czat, na przykład przekazać go dalej, jakąś konwersację wyciszyć i wiele, wiele innych opcji, ale też nawigacja w grupach zwłaszcza od wiadomości do wiadomości będzie teraz znacznie przyspieszona, bo jedna wiadomość to po prostu będzie jeden element, więc po prostu gestami przesuwając prawo w lewo będziemy po prostu tak jak to od dłuższego czasu jest na iOSie skakać od wiadomości do wiadomości. I kolejna fajna zmiana to też coś, co na iOSie jest już od jakiegoś czasu i na komputerze chyba jeszcze nie, ale może ktoś mnie poprawi. Taka informacja, że po prostu nie będą nam czytane numery telefonu. Jeśli nie mamy kogoś w kontaktach, to wcześniej było tak, że mieliśmy informację, że na przykład, nie wiem, może Jan Kowalski, potem słyszeliśmy plus 4812345678 9, cały numer telefonu. Teraz już tak nie będzie, po prostu będziemy mieli informację, może Jan Kowalski i tyle. Tak, będziemy musieli sobie ewentualnie, jakby ktoś chciał ten numer podejrzeć, wejść do informacji i tam sobie to sprawdzić, no ale to też znacznie nam przyspieszy czytanie, no znów zwłaszcza w grupach, tak? W grupach prawdopodobnie będziemy mieli częściej sytuację, że nie będziemy mieli wszystkich członków danej grupy w kontaktach, także to też jest jak najbardziej bardzo fajna zmiana, na plus. No i oby ten WhatsApp się nie zepsuł, no bo naprawdę fajnie.

0: się z niego korzysta. Podobnie zresztą jak z aplikacji PixieBot, czy PixieBot, jak to chce czytać, która nam pozwala rozpoznawać zarówno zdjęcia, jak i filmy, nawet generować wersję filmu z audiodeskrypcją. Dosyć mamy szerokie możliwości personalizowania tych opisów, z jakiego modelu aplikacja ma korzystać. No dużo ustawień w tej aplikacji mamy. I w najnowszej wersji, przynajmniej na Androida, na iOSie tego jeszcze nie mamy, aplikacja będzie w stanie nam te filmy i zdjęcia przetwarzać w tle. I to jest o tyle fajne, że zwłaszcza jeśli chodzi o opisy filmów, no one generalnie trochę czasu zajmują. Im dłuższy film, tym ten opis będzie dłuższy, on musi zostać pobrany, wysłany nawet na serwer. Jeśli pobieramy na przykład film z YouTube'a, no to aplikacja go najpierw pobiera na nasze urządzenie, potem jest wysyłany, więc to też trochę może potrwać. I teraz... Gdybyśmy chcieli w międzyczasie zrobić na telefonie coś innego, nie wiem, może właśnie zobaczyć i sprawdzić powiadomienia, odpowiedzieć na jakąś wiadomość. Wcześniej, gdybyśmy PixieBota zminimalizowali, to przetwarzanie nam się zatrzyma, a teraz spokojnie po prostu możemy go zminimalizować, może nawet zablokować ekran, przypuszczam, a kiedy nasz opis będzie gotowy, no to po prostu dostaniemy powiadomienie, możemy wtedy sobie do aplikacji wrócić, no i wtedy ten opis zostanie nam przeczytany. Nowość na razie dostępna wyłącznie na Androidzie, jeśli coś podobnego pojawi się na iOSie, to dam wam znać, teraz sprawdzałem w App Store ostatni raz aplikacja na iOS-a była aktualizowana miesiąc temu, ale takie informacje, że coś takiego na iPhone'ie możemy zrobić, nie mamy. I na koniec, jeśli chodzi o Androida, no to tutaj mam jeszcze informację o ciekawej aplikacji, której niestety nie mam jak przetestować, no bo po prostu nie mam urządzenia z Androida. Natomiast gdyby ktoś chciał sobie rozpoznawać mowę Whisperem na Androidzie, i to nawet w każdym miejscu, gdzie wykorzystujecie dyktowanie, no to okazuje się, że nie jest do tego aplikacja. Aplikacja, co ciekawe, która nie jest w sklepie Play, natomiast jest w, no nazwijmy to w cudzysłowie, w sklepie bardziej, to jest repozytorium otwartośródłowych aplikacji F-Droid, które wygląda właściwie jak sklep. Możemy sobie tego F-Droida ściągnąć i on ma taki interfejs bardzo zbliżony do sklepu Play. Nazywa się po prostu Whisper, będzie do tej aplikacji link i kiedy sobie tą aplikację pobierzemy, no to możemy z niej korzystać na dwa sposoby. Po pierwsze, po prostu do transkrypcji plików czy do nagranego dźwięku z mikrofonu, więc jeśli aplikację otworzymy, no to możemy sobie różne rzeczy transkrybować, ale też mamy do dyspozycji wersję w formie tak zwanego IME, czyli tak jakby zewnętrznej klawiatury, czy nawet metody rozpoznawania ekranu, rozpoznawania mowy, która powinna być dostępna w całym Androidzie. Więc z tego, jeśli dobrze rozumiem, to po prostu aplikacja będzie nam się albo integrowała jako klawiatura, albo będzie jedną z dostępnych opcji, kiedy klikniemy w jakiejś aplikacji, w jakiejś klawiaturze na przycisk dyktowania, jako jedna z metod, w jakim tekst może być rozpoznany. Pytanie, które aplikacje będą z tym działać. Pewnie coś czuję, że Gboard no to będzie preferował swoje dyktowanie. Natomiast jeśli to jest po prostu faktycznie usługa wprowadzania, no to będziemy mogli sobie ją wybrać z tego menu zmiany metody wprowadzania. No i wtedy możemy sobie coś dyktować. Aplikacja oferuje nam dwa modele. Mamy ten model najmniejszy, który wspiera tylko język angielski. Mamy trochę model większy, który już wspiera języków więcej. Nie wiem, z jakim rozmiarem tutaj mamy do czynienia, natomiast pewnie to będzie albo rozmiar small, albo medium, więc to nie będzie tak dokładne jak na przykład modele large, które możemy wykorzystywać na komputerach. Mamy też ograniczenie czasu do 30 sekund, więc jakichś dłuższych tekstów w ten sposób nie podyktujemy. Natomiast do pisania w dowolnym polu edycji na klawiaturze myślę, że takie 30 sekund powinno w zupełności wystarczyć. Także jeśli nie jesteście zadowoleni z dyktowania Google, szukacie alternatyw, takich, które nawet zresztą działają na urządzeniu, bo to też nie jest wysyłane do żadnej chmury. Na starcie aplikacja tylko sobie modele to ciąga z serwisu Hugging Face, na którym takie modele są i później całe przetwarzanie odbywa się wyłącznie na naszym urządzeniu, no to myślę, że warto się tym zainteresować. Następnie kilka rzeczy związanych z iOS-em. Mianowicie mamy w ogóle aktualizację. Wszystkie systemy Apple zostały zaktualizowane do wersji 3, czyli to jest iOS 18.3, macOS Sequoia 15.3, watchOS 11.3, tvOS też, ale tutaj będziemy mówili głównie o tych trzech. Jakichś bardzo dużych zmian w tych systemach nie ma. Generalnie jeśli na przykład chodzi o Maca, no głównie to są zmiany związane z Apple Intelligence na przykład, które już nie będzie nam podsumowywać powiadomień z aplikacji, które nam wysyłają wiadomości, bo tam na przykład BBC zwróciło uwagę, że różne dziwne podsumowania Apple Intelligence tworzyło, w których to ludzie, którym tak naprawdę nic nie było, ginęli, byli postrzeliwani i różne takie no, nieciekawe sytuacje, więc tymczasowo Apple to po prostu dla aplikacji z kategorii wiadomości wyłączyło podsumowania. Mamy też na Macu aplikację Image Playground do tworzenia zdjęć z sztuczną inteligencją i własnych emotek. To też może w sumie się przydać nam, jakbyśmy zdjęcie jakieś do jakiejś sytuacji potrzebowali. Jeśli chodzi o poprawki dostępności, no tutaj jakichś dużych zmian nie ma. Niestety, no nie ma nowych błędów na szczęście. Na Macu na przykład mamy nowy dźwięk na to, kiedy ta funkcja Apple Intelligence się nam pojawiają po zaznaczeniu tekstu. Ten dźwięk jest dużo krótszy. No i cały czas towarzyszy mu komunikat, że narzędzia pisania są dostępne. No w Polsce, no chyba że macie system ustawiony na język angielski, to raczej tego komunikatu nie usłyszycie, no ale jeśli macie, no to usłyszeć go możecie, zwłaszcza, że teraz systemy Apple domyślnie będą nam Apple Intelligence włączały, co ciekawe. Apple mówiło długo, że to będzie coś, co każdy będzie musiał sobie włączyć ręcznie, a jednak tutaj stwierdzili, że po instalacji, jeśli wszystko się zgadza, to po prostu te modele zostaną automatycznie pobrane i to będzie włączone. Oczywiście możemy sobie to wyłączyć, natomiast jeśli tego nie chcecie, to też po prostu warto zwrócić uwagę. Jeśli chodzi o iOS-a, to tutaj też z dostępnością parę osób zwraca uwagę na to, że jest bardziej responsywnie. Ja dużej różnicy nie odczułem. Natomiast po prostu, no może dla niektórych osób ten system może być bardziej żywawy. Dla tych, którzy mają iPhone'a 16 z tym przyciskiem do aparatu, została dodana funkcja Visual Intelligence, o której mówiliśmy przy okazji tych nowych iPhone'ów. To jest ta funkcja, która pozwala nam przytrzymać ten przycisk w dowolnym miejscu, zrobić zdjęcie czegoś i system na podstawie tego zdjęcia może albo nam wyszukać informacje w internecie, albo wysłać je do czata GPT, albo jeśli na przykład tam jest jakaś data, no to może nam ją do kalendarza dodać, jeśli to jest jakaś na przykład, nie wiem, jakaś ulotka informacyjna. Jak jest dostępnością tej funkcji? Nie wiem, może więcej informacji za jakiś czas się pojawi, natomiast jeśli macie iPhone'a 16, chyba Pro, bo tylko od modelu Pro jest ten przycisk, ale może w 16-kach też też to działa, no i też musicie być w miejscu, gdzie Apple Intelligence jest wspierane, no to można to przetestować. Natomiast jeśli chodzi o Watcha, no tutaj mamy dla nas najważniejszą zmianę, dlatego że został naprawiony problem z głośnością voiceovera, która czasami lubiła nam skakać. Problem został naprawiony w taki sposób, że ta głośność, którą ustawiamy na pokrętle lub gestami dwukrotnego stuknięcia dwoma palcami przesuwaniem w górę, w dół, steruje teraz wyłącznie głośnością voiceovera, a bardziej konkretnie nawet wybranego głosu, co ma swoje konsekwencje, a nie głośnością całego zegarka, to możemy ustawić na przykład w centrum sterowania, gdyby ktoś potrzebował. Co jest o tyle istotne, na przykład, że jeśli mamy na pokrętle kilka głosów dodane i ściszymy jeden z nich, a na przykład pracujemy z kilkoma językami, to się można zdziwić, kiedy przełączymy się na ten drugi język i nagle nasz zegarek przemówi do nas znów z pełną głośnością. Więc to idealne rozwiązanie to nie jest, natomiast faktycznie generalnie problem rozwiązuje. Ludzie są generalnie z tego zadowoleni. Poza tym Apple świętuje miesiąc w historii dokonań osób czarnoskórych nową tarczą na zegarku. Nową tarczą, która co ciekawe, jeśli ją ustawimy, jest też opatrzona unikalnymi dźwiękami na pełną godzinę, bo sobie w Watchu możemy taką zegarynkę ustawić, która nam albo co kwadrans, albo co godzinę albo wydaje dźwięki ptaków różnych, albo po prostu takie proste takie pykanie. No a jeśli mamy tą tarczę Unity, bodajże ona się nazywa, no to mamy wtedy jakieś unikalne na to dźwięki, które możemy o każdej godzinie usłyszeć. No i to są nowości, jeśli chodzi o Apple. Natomiast jeszcze tutaj, jeśli chodzi o iOS-a, mam jedną informację, też nawiązującą do poprzedniej audycji. Mianowicie mówiłem wtedy, że pojawiła się nowa wersja NVIDIA Remote'a na iOS-a, która to obiecywała dużo. W praktyce okazało się, że po prostu ta aktualizacja więcej popsuła, no bo nam w ogóle nie działała mowa. Autor, okazało się, był tego problemu świadomy, wysłał nawet poprawkę, natomiast Apple, wiadomo, te poprawki akceptuje pomału. Na szczęście ta poprawka już w App Store się znalazła i teraz ta mowa działa, natomiast jeszcze ma błędy. Na ten moment jest dostępna wyłącznie opcja mowy przez syntezę systemową, a nie voiceovera, i suwak prędkości na ten moment nie działa, więc będzie to do nas mówiło z prędkością domyślną. No ale gdybyśmy potrzebowali gdzieś z trasy połączyć się z jakimś komputerem przez NVIDIA Remote, mamy klawiaturę Bluetooth koło siebie, no bo tylko tak możemy z tej aplikacji korzystać, no to już można sobie tego NVIDIA Remote'a na iPhone'a ściągnąć i z niego korzystać.
1: Okej, w porządku. To teraz ja przejmę może moją część. I czego się możemy dowiedzieć? Pierwsza to jest ode mnie dzisiaj drobny news, to ciekawostka zasadniczo, bo ja lubię przykłady takiej dostępności, która może nie wiem, czy do końca dostępnością miała być. Z drugiej strony często mamy takie przeświadczenie, że dostępność to się zaczęła od jak aplikacje się pojawiły, przynajmniej w takich kwestiach właśnie, czy jak urządzenia mobilne, jak na przykład, nie wiem, rozkłady komunikacji miejskiej. No a tutaj ciekawy przypadek z Londynu, bo szukałem informacji na pewien temat na stronie właśnie transportu miejskiego w Londynie. No i gdzieś tam czytając różne strony a propos dostępności, dowiedziałem się, że w Londynie możemy sobie zamówić informacje o podjeżdżających autobusach na przystanek SMS-em. Także tych SMS-ów trochę pewnie ten transport Londynu wysyła dziennie, jeżeli ludzie sobie to rzeczywiście ustawiają. No ciekawa forma, bo tak by się wydawało, że już teraz te powiadomienia push wszędzie nas zdominowały. A tu proszę, SMS-em takie powiadomienia o nadjeżdżających autobusach. Ciekawe, od jak dawna to jest, ile osób z tego korzysta, dla kogo to powstało. Dużo pytań, mało odpowiedzi. Natomiast kolejne wieści dotyczą programu Scribe. My pokazywaliśmy kiedyś Scribe for Meetings, to jeśli chodzi o spotkania, no a Scribe sam w sobie jest taką usługą w chmurze od firmy Numa Solutions, która rozpoznaje i udostępnia nam, adaptuje nam w jakiś sposób dokumenty. Tam jakiś jest OCR, jakiś rodzaj AI, no to pokazywaliśmy te opisy obrazów wtedy, kiedy jeszcze tylko z rok temu ten test przeprowadzaliśmy. No nie były jakieś wybitne, ale w międzyczasie zdaje się, że oni też się już zaczęli jakimś GPT posiłkować. No i tym razem też polepszone już są opisy zdjęć, ulepszony OCR, więc wszystko powinno w teorii lepiej działać. Ale to, dlaczego postanowiłem w ogóle o tym napisać w drobnych newsach, to fakt, że, przynajmniej tak chwali się producent, Scribe jest pierwszym oprogramowaniem, no przypuszczam, że nie pierwszym, bo już słyszałem o podobnych rozwiązaniach, ale może to działa jakoś zdecydowanie lepiej, które rozpoznaje matematykę z obrazu, jak działania matematyczne z pliku, który jest tam gdzieś rozpoznawany. I może to jest rzeczywiście nowością, że ta matematyka jest przetwarzana do MathML-a i możemy sobie ją, no za pomocą czytników ekranu, które wspierają obecnie zarówno JAWS, jak i NVDA, możemy sobie oczywiście po włączeniu odpowiednich funkcji, instalacji odpowiednich dodatków, możemy sobie te treści matematyczne przeglądać i w Braille'u, i mową. Także no jeżeli was takie rzeczy interesują, jeżeli was to dotyczy, no to jest szansa, że tu coś ciekawego, jakieś nowe możliwości dla was się otworzą. Co następne nas czeka, to ze Stanów Zjednoczonych jedziemy do Francji. Firmę Capsys na pewno większość z Was kojarzy przez telefon z telefony, nawet serię telefonów Smart Vision. No ale okazuje się, że nie tylko Smart Vision firma żyje, bo ostatnio wypuścili urządzenie, które nazywa się CapX. I CapX jest to headset, jakiś rodzaj słuchawek noszonych na głowie, które potrafią wykrywać przeszkody, w jakiś sposób są świadome naszego otoczenia i te informacje o naszym otoczeniu, o przeszkodach, o tym, jakie obiekty mijamy i tak dalej, podaje nam w 3D. Informacji o cenie nie znalazłem, bardzo możliwe, że jest ona wysoka. No i czy się pojawi w Polsce, tak jak telefony firmy Capsys, myślę, że czas pokaże. No i na koniec, bardzo często pojawia się temat w naszych podcastach pułapki rentowej. No i okazuje się, pytacie o to, jak co można by zrobić, jak można by zadziałać. Cały czas się zastanawiamy, czy ta czy inna władza coś w tym temacie ruszy. Okazuje się, że problem nie jest jedynie polski, a że ma go w jakiś sposób więcej krajów Europy. I dokładnie tak samo, jak my mówimy pułapka rentowa, określenie angielskie brzmi the benefit trap. Także jest temat szerzej znany. A czemu o tym mówię? No bo dużo się dzieje i bardzo w tej kwestii się udziela zarówno Europejski Związek Niewidomych, Europejska Unia Niewidomych, jak i Europejskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami, czyli EDF. Z jednej strony ponoć nawet temat jakoś był lobbowany już podczas minionej kadencji, to znaczy minionego przewodnictwa w Unii Europejskiej węgierskiego, które trwało minione pół roku. Ponoć właśnie obydwie organizacje i pewnie też więcej organizacji bardzo, bardzo mocno apelowało do europosłanek i europosłów, żeby coś z tym zrobić. No i nie udało się dogadać tam na poziomie właśnie parlamentu i nic się z tym nie stało. Natomiast działanie, które teraz podejmuje właśnie Europejska Unia Niewidomych, to jest zbieranie informacji od organizacji członkowskich na temat tego, jak sytuacja wygląda w konkretnych krajach, zwłaszcza w krajach Unii Europejskiej, więc no, można mieć nadzieję, że tu Polski Związek Niewidomych takich informacji Unii Europejskiej udzieli. No i zobaczymy, co dalej. No pewnie, to są takie działania, które tak trwają. No to jest tu jakaś kampania, tu się uderza do jakiegoś europosła, tutaj na jakimś wydarzeniu się podnosi temat na jakimś szczycie. To pewnie potrwa, to pewnie w jakiś sposób będzie uciążliwe, może długo jeszcze efektów nie zobaczymy, ale chciałem tylko zasygnalizować, że temat jest już i to nie jest tylko polska kwestia, temat jest już gdzieś tam na poziomie europejskim rozgadywany. No i to wszystko, jeśli chodzi o drobne newsy i o technikalia na ten tydzień. Więc pytanie, czy ktoś pisał, ktoś dzwonił, ktoś wołał?
2: Mamy telefon. Tak, więc odbieramy. Halo. No witamy cię, Patryku, i słuchamy.
3: Witam bardzo serdecznie. Rozumiem, że nie macie przewidzianych nowości w grach na ten tydzień, ale są przewidziane. W zasadzie przewidziana jest jedna nowość ode mnie, jedno uzupełnienie. Więc może zacznę od tej jednej nowości. Jaka dzisiaj gra pojawiła się na forum Audio Games.net? Pojawiła się gra Werewolf. Tak to przynajmniej Werewolf Online, tak przynajmniej zostało nazwane. Jest to gra stworzona przez tego samego dewelopera, który stworzył AX Roguelike, czyli przez tego samego japońskiego dewelopera. I co jest ciekawe, jest to gra online Battle Royale, która pozwala na walkę z innymi graczami. Gra posiada kilka trybów tej walki. Możemy sobie nawet grać jako wieśniak, jako postać, która może dostawać różne umiejętności, tylko problem tej gry jest to, że ja nie miałem jak przetestować tego systemu walki, ponieważ no nie miałem z kim grać, bo generalnie można grać prywatnie, Można sobie stworzyć ROM tak zwany publiczny, że jakiś, że inni gracze po prostu będą to widzieć i się będą mogli dołączyć. No, tylko że problem jest taki, że no, niestety ja nie mogłem sobie stworzyć żadnego losowego lobby. Znaczy stworzyłem, ale nikt się nie dołączył. Natomiast nie mogłem dołączyć do żadnego lobby, bo pojawił się komunikat, że dołączyć się nie da. Nie wiem, Piotrze, czy ty widziałeś już to?
0: Migdało mi, ale nie miałem czasu to zgłębić.
3: Natomiast ja mówię, ja widzę, w czym może być problem. Dlaczego tak jest, że nie miałem z kim zagrać? Nie wiem, czy pamiętasz taką grę Undead Assault. Generalnie tak? tam była taka sytuacja, że dopóki nie było jakby możliwości tworzenia prywatnych pokojów, no to osoby mogły sobie, że tak powiem, normalnie było z kim grać, a odkąd jak gra ma prywatne pokoje, to po prostu ja mam wrażenie, że osoby sobie po prostu tworzą jakieś prywatne lobby i nikt nie chce grać publicznie tak naprawdę, a jak gra się publicznie, to jest ten tryb Battle Royale. Nie wiem, czy tu nie jest problem właśnie. No i problemem jest też to, że nie ma tak gra powiadomień na zasadzie, że nie wiem, dostaję powiadomienie, że ktoś stworzył lobby, weź teraz kliknij i dołącz. No tego niestety nie ma. I to myślę może być problemem. Nie wiem, to jest nowość, więc może autor doda coś w tym. Natomiast pomysł jest bardzo ciekawy, bo chyba nie mamy żadnej gry w trybie Battle Royale, która tak dostępna dla nas. Więc no, pomysł może być ciekawy. Druga nowość jest taka, podobno jest aktualizacja do gry Eurofly 3. Tylko problem jest taki, że ktoś tam wyhaczył, że jest update. Tylko problem jest taki, że nikt go nie może pobrać. To znaczy, bo generalnie z tym Eurofly'em 3 jest takie zamieszanie, że można mieć dwa kanały, albo beta w tym launcherze, albo ten release główny. No i ja tam poradziłem ludziom, żeby przełączyli się na kanał beta, bo ja tego osobiście nie testowałem. No ale ludzie twierdzą, że przełączyli się na kanał beta i oni update'u nie mają, więc skąd ten update? Więc nie wiem, jak wygląda sprawa update'u Eurofly 3, czy on jest już prywatny, czy jest publiczny. Natomiast jakieś info jest, że jest ta nowa wersja trójki. To tyle jakby, jeżeli chodzi o Eurofly'a trójkę. No musicie sprawdzać, jak ktoś ma tego Eurofly'a, czy ten update będzie, czy nie. Ale ponoć coś jest. Ja nie instalowałem, nie sprawdzałem, tylko informuję, że coś, jakiś update jest. I jeszcze tutaj takie uzupełnienie do audycji poprzedniej o grach. Tutaj Piotrze zapomniałeś powiedzieć o jednej jeszcze grze, która dostała dostępność, a mianowicie Pokémon Reborn. O tym nie mówiliście, a myślę, że to też jest ważna rzecz, że jest to gra fanowska, która dostała accessibility. To tak a propos.
2: Okej, Patryku, czy to wszystko, czy jeszcze masz dla nas jakieś wieści?
3: Jeszcze tak. Jeszcze to już odchodząc od gier, a tutaj skupiając się jeszcze na WhatsAppie, no to nie wiem, czy mówiliście o tym, czy nie, ale na WhatsAppie są transkrypcje wiadomości głosowych. Przynajmniej u mnie jest coś takiego na pokrętę, jak właśnie możliwość włączenia tej transkrypcji. Tylko u mnie się to kończy crashem aplikacji WhatsApp. Nie wiem, jak u
1: mnie
3: u was.
1: To działało, ale trzeba wspomnieć o tym, że język polski nie jest wspierany na ten moment.
3: Okay.
1: Jest kilka języków, angielski, chyba hiszpański, nawet nie wiem, czy niemiecki.
2: Rosyjski tak, też jest, tak, włoski.
1: Tak. Okay. Natomiast angielski ja to też testowałem. Rzeczywiście pojawia się zaraz po wiadomości głosowej taki element z tą transkrypcją. Nie jest to złe, aczkolwiek, no zwłaszcza jak ktoś mówi szybko i tak z akcentem, bo byłem w takich grupach międzynarodowych, więc tam te akcenty bywają różne, to się błędy jednak zdarzają.
0: Miałeś też coś takiego, bo ja też to testowałem, że w wielu miejscach on, mam wrażenie, też chyba ma jakiś stosunkowo wysoko ustawiony ten tryb pewności, bo ja zauważyłem, że też dużo po prostu wycinał. I tam miałem, powiedzmy, jakieś co jedno, co drugie zdanie i miałem dużo takich po prostu znaków podkreślenia, jakby coś tam było pominięte.
1: Możliwe, że tak, no. Mogło coś takiego być, że coś tam pominął po prostu, jak czegoś nie był pewien.
3: Okej. I tak jeszcze ponieważ ja lubię testować różne aplikacje pod kątem dostępności, wszystko jedno, jakie by to medium nie było, z racji tego, że moi dziadkowie oglądają telewizję Republika, postanowiłem, wyszła aplikacja Radia Republika, którym oni się tak chwalą, i stwierdziłem, dobra, sprawdzę, przetestuję. No to jest tragedia. Nie dość, że aplikacja jest koszmarnie dostępna. Nie można w ogóle włączyć radia. W sensie jest dużo nieetykietowanych czegoś tak naprawdę, bo to nawet nie są przyciski. To jest coś w tej aplikacji, co VoiceOver klika i nie wydaje żadnych dźwięków. No to słyszymy tylko in progress i w zasadzie nic się nie odtwarza. Sama ta aplikacja, jeżeli nawet wejdziemy w sekcję podcasty, które są dostępne, no to niestety kliknięcie w jakiś podcast powoduje totalny crash aplikacji. Już nie mówiąc o tym, że ta aplikacja chyba nie ma żadnych ustawień. Jest jakieś tam menu, w którym tak naprawdę chyba jest jedna opcja tak naprawdę o aplikacji chyba i to jest wszystko, co jest schowane za menu, co tak naprawdę VoiceOver jest w stanie zauważyć. Aplikacja ma jakiś system powiadomień, ale w zasadzie to ja mając tą aplikację przez tydzień czasu nie miałem żadnego powiadomienia tam o nich. Także no niestety pokazano, jak dba się o dostępność, że się o tą dostępność nie dba, także aplikacja...
2: No ja podejrzewam, że tam nie było w ogóle jakichkolwiek testów przed wypuszczeniem z nikim. Pozostaje mieć nadzieję, że widzowie, odbiorcy, a zapewne też i tam niewidomi są w grupie docelowej, że tak powiem, no to po prostu będą zgłaszać i że się ktoś tym przejmie, bo to jest też ciekawa sprawa, czy...
3: Natomiast, no mówię, sprawdziłem no wszystkie ciekawości. A jeszcze wrócę, przepraszam, jeszcze wrócę do jednej gierki. Ktokolwiek, ktoś, kto Japonia, ktoś, kto lubi japońskie rzeczy, Ninja Gaiden 2 Black wyszło jakieś 4 dni temu, remaster świetnej serii. Ostrzegam, gra ma duże wymagania, ale gra jest po prostu świetna. Jest to taki slasher, gdzie po prostu zabijamy wszystko, co się rusza, mówiąc w skrócie, ale też poprawiona jest, jeżeli chodzi o dostępność. To znaczy, ta gra nie ma żadnych ułatwień dostępu, żeby nie było. Ale po pierwsze, jeżeli mamy OCR, w NVIDIA jest teraz taka funkcja, jeśli ktoś nie wie, w ustawieniach OCR-a można sobie włączyć, żeby OCR się nam odświeżał z automatu. Jeżeli mamy włączone okienko z OCR-em, jeżeli na przykład gramy sobie w tą grę, OCR nam się odświeża i na przykład jeżeli będziemy blisko jakiegoś przedmiotu, skrzynki, czegokolwiek, w czym wejdziemy w interakcję, pojawi się nam napis, żeby na przykład nacisnąć i wejść w interakcję z czymś. Ninja Gaiden 2 Black ma tryb naprowadzania, czyli jeżeli przytrzymamy sobie przycisk i będziemy go trzymać, to postać będzie szła w tym kierunku, w którym mamy iść. Oczywiście są elementy platformowe, typu gdzieś trzeba będzie przeskoczyć przez coś, ale jak najbardziej jest to wykonalne, da się to zrobić. No i system walki jest genialny w porównaniu do poprzednich Ninja Gaiden, z tego co słyszałem na YouTubie, bo nie grałem na przykład w trzecią część, którą grał Tomek Tworek. Jest o wiele lepsze udźwiękowienie. OCR, w ogóle inwentarz jest dostępny. Bo na przykład jeżeli mamy w inwentory coś w naszym ekwipunku, No to na przykład OCR, jeżeli jesteśmy na kursorem na jakimś obiekcie, no to OCR nam przeczyta tylko tą rzecz, na której jesteśmy ustawieni. On nie będzie nam czytał całego kwipunku, tylko tą rzecz, na której jest kursor i dowiemy się od razu, co ta rzecz robi, co dany przedmiot powoduje. Także naprawdę jest dostępniej. Zdecydowanie jest dostępniej i naprawdę polecam wam, jeżeli macie dobry sprzęt, Ninja 2 Black. Chyba na GeForce Now ta gra jest. Jeśli ktoś ma słaby sprzęt, no to jest rozwiązanie, które pokazał Arek Świdnicki w jakiejś audycji, czyli Shadow PC. Możecie sobie to kupić i tam jak najbardziej możecie sobie w to grać. Ja gram i naprawdę super to jest. Udźwiękowienie jest naprawdę o wiele lepsze niż w poprzednich odsłonach. Także ja polecam.
2: No to super. To w takim razie miejmy nadzieję, że ci, którzy lubią sobie pograć w to i owo, to też znajdą w tym tytule
3: ninja,
2: co dla siebie.
3: Ninja
2: tak jest.
3: Dokładnie.
2: Okej, Patryku. To dzięki w takim razie za garść informacji dotyczących gier. Pozdrawiamy cię serdecznie. Zanim przejdziemy dalej, to zajrzę do komentarzy, bo na YouTubie tu się pojawiło trochę rzeczy. Od Marcela mamy na przykład takie pytanie. Jak i na czym polega w zakładce dostępność audiodeskrypcja? Na czym ta funkcja polega na iOS? To po prostu polega na tym, że jeżeli to sobie włączysz, to materiały w aplikacjach, które wspierają ten mechanizm, automatycznie będą uruchamiane z odtwarzaniem audiodeskrypcji. Zawsze to sobie lepiej włączyć, bo wtedy nie trzeba grzebać w ustawieniach. Po prostu jeżeli coś audiodeskrypcję ma i obsługuje to automatyczne włączanie, no na przykład Netflix, ale też i Canal Plus chociażby, no to po prostu nam to zadziała. Mamy kolejne jeszcze pytanie od Macieja. Hej, która nawigacja piesza zadziała w Hiszpanii na Majorce? Z Google Maps nie korzystam, a do Sync Assistant Move nie wiem, skąd by trzeba bazy punktów brać.
1: No, zasadniczo każda, która posiada OpenStreetMap. Znaczy, no Majorka jest jeszcze w... Majorka jest w Hiszpanii, a Hiszpania jest w Unii. Zresztą należy do Hiszpanii, a Hiszpania jest w Unii. Więc spokojnie roaming unijny powinien zadziałać. No i na bieżąco sobie kafelki dosysać. Właśnie czy Sync Assistant Move'em, czy no Lazario, jak już tak mówimy o aplikacjach takich o Hiszpanii. Znaczy to taka jest chilijska, ale hiszpańskojęzyczny rodowód. Czy jakaś tam jeszcze inna Voice Vista, MyWay. No to powinno działać. Ja używałem już tego typu nawigacji w różnych krajach i też nigdy mnie nie zawiodły. Możesz sobie przed wyjazdem zasymulować na Seeing Assistant Movie albo na Voice Vista tą lokalizację, gdzie będziesz, na Majorce, i zobaczysz, ile ci punktów pociągnie, i to powinno ci dać jakieś wyobrażenie, jakie jest pokrycie.
2: Piotr do nas napisał: witajcie, u mnie Facebook chodzi gorzej z JAWS, lepiej na NVDA. Więcej postów wczytuję. No to
0: też
2: ciekawe.
0: To też coś, na co ludzie zwracali uwagę na Macedonie. Brian Harden na przykład pisał, że właśnie w ogóle ze stronami, gdzie coś się przewija automatycznie, to ponoć NVDA radzi sobie lepiej, co ciekawe.
2: No i kolejne pytanie od Piotra tym razem. I mam pytanie, który OCR jest lepszy, NVDA czy JAWS? Moim zdaniem JAWS, a wy co sądzicie?
0: No to wszystko zależy od tego, jaki silnik jest używany. No w JAWSie to mamy OmniPage'a, więc no to jest na pewno silnik wiele razy lepszy niż ten, który mamy w NVDA. W NVDA mamy tylko silnik, który jest, no domyślnie, może to warto dodać, mamy tylko silnik wbudowany w system Windows. Właśnie zresztą też się da z tego silnika korzystać, ale on też właśnie przychodzi do nas z tym OmniPage'em, który nam da lepsze wyniki. Jest też dodatek, teraz nie pamiętam jak on się nazywa, który nam daje dostęp do na przykład lokalnego silnika od Tencenta, czyli to jest chiński OCR, ale on przynajmniej dla języka angielskiego do niektórych aplikacji przynajmniej da nam trochę lepsze wyniki, ale no, jeśli chodzi o takie stricte czytanie na przykład dokumentów, zwłaszcza w języku polskim, no to faktycznie myślę, że JAWS może być po prostu lepszy.
2: Jeszcze tu Piotr pyta o wtyczki do NVDA dla początkującego użytkownika. Jakie byśmy polecili? Czy mamy jakiś taki zestaw?
1: Nie mam nic pod ręką. Jak myślę o początkującym użytkowniku, to myślę o sobie samym, czyli przesiadka z JAWS-a. 10 lat temu.
2: A wtedy nie było wtyczek chyba jeszcze.
1: No nie było, ale były już takie jakieś skrypciki, tam ludzie dodawali te pliki w tych folderach, coś tam. No mi bardzo brakowało na początku, teraz już mniej, zasobnika systemowego, więc insert F11. Jest wtyczka, która informuje o tym, jak używać kontrolek, no jak ktoś jest naprawdę początkujący, to może się przydać taka wtyczka, w jaki sposób używać tam, nie wiem, przycisków opcji. Insert H wtedy się naciska, zdaje się, i on pokazuje takie okienko z informacją. JAWS ma to trochę wygodniej rozwiązane, no ale jest.
0: Ja myślę, że dużo zależy od tego, co na komputerze robisz. Myślę, że to jest takie podstawowe pytanie. Na wiki NV Access, gdzieś był taki artykuł dla ludzi, którzy przesiadają się z NVDA do JAWS-a, który na przykład mówił o różnicach między kursorem JAWS-a a nawigacją obiektową w NVDA, która często może stanowić problem. Tutaj na przykład taki dodatek, który mi przychodzi do głowy, no to nazywa się Enhanced Object Navigation. Parę tyflo przeglądów temu opisywałem ten dodatek. On generalnie pozwala nam trochę nawigować tak jak kursorem JAWS, w takim sensie, no bardziej to może przypomina ten tryb skanowania właściwie bardziej, gdzie włączamy sobie NVDA Shift spacją, akurat tutaj skrótem, to, że strzałki nam chodzą po wszystkich obiektach na ekranie, nawet tych, do których normalnie tabem nie dojdziemy, więc ewentualnie to się może przydać. A co dalej? No to już zależy, co na komputerze robisz, bo dodatków jest naprawdę dużo. Jeśli korzystasz z monitora Braille'owskiego, no to na przykład dodatek Braille Extender pozwala na bardziej precyzyjne dostosowanie, jak ten Braille działa, jak są typy kontrolek wyświetlane. Wyświetla emoji w Braille'u, czego domyślnie NVDA nie robi, a to się w dzisiejszych czasach może przydać. No a później jest dużo takich praktycznie, no, różne syntezatory, to też jak co kto lubi, tak, Vocalizera można sobie na przykład dokupić albo na SAPI, albo jako dodatek NVDA, to wtedy jest jeszcze szybsze.
2: Albo RH Voice za darmo.
0: RH Voice za darmo, dokładnie, to jest taki bardzo szybki syntezator, jak Xpeak ci nie pasuje, albo głosy Microsoftu. No a później, no, dużo jest tego. Są dodatki do tłumaczenia w czasie rzeczywistym, tak? Zaznaczasz cokolwiek na jakiejś stronie internetowej w obcym języku, to się tłumaczy od razu. Dodatki do szybkiego pytania o zawartość treści, różne modele do sztucznej inteligencji. To jakbyś na przykład polegał na Picture Smart AI, chyba to się w czasie nazywa, tak? W tych funkcjach sztucznej inteligencji, no to w NVDA to można dodatkiem rozwiązać, natomiast wtedy to też nie jest darmowe, trzeba sobie konto OpenAI zasilić. Dużo tego jest.
1: Ja myślę, że remote, NVDA remote.
0: Właśnie.
1: Dobra wskazówka dla osób początkujących, bo zawsze możemy potrzebować czyjejś pomocy, żeby ktoś nam się zalogował na ten komputer i coś jednak, jakiś problem rozwiązał, albo jakieś rozwiązanie przedstawił. No są też te dodatki, które udają, wiem, że Grzegorz Złotowicz napisał te klawisze schowka, tak, które informują nas o tym, że wycinamy, kopiujemy, wklejamy, aczkolwiek no, z tego co wiem, tak jak te dodatki działają, to one tylko po prostu reagują na Ctrl-C, Ctrl-V, one nie weryfikują tego, czy realnie coś wkleiliśmy, tylko po prostu mówią komunikat.
0: Może jeszcze dodatki do różnych aplikacji, nie wiem, jeśli na przykład tak z WhatsAppa korzystasz, tak, jest do tego dodatek, który tam parę skrótów dodaje. Do Telegrama też podobnie coś było.
2: Generalnie ja myślę, że tu po prostu można polecić przejrzenie tej całej listy dodatków do NVDA w sklepie, bo tam przy każdym jest opis, wiadomo co on robi i też na tej podstawie będziesz mógł zadecydować, czy dany dodatek będzie ci potrzebny, czy w ogóle cię on interesuje, czy też nie, a jeżeli nie spełni twoich oczekiwań, to zawsze można go po prostu usunąć i też nie ma z tym najmniejszego problemu. Odinstalowujesz ten dodatek i ślad po nim nie zostaje. Tu Piotr pyta, jaki jest numer telefonu do nas? 663-883-600. 663-883-600 to jest numer telefonu. Natomiast teraz to myślę, że zrobimy sobie chwilę przerwy, ale nie muzycznej. Nie muzycznej, tylko zrobimy sobie chwilę przerwy na posłuchanie materiału, który też podesłał nam nasz słuchacz Janusz. A Janusz tym razem zaprezentuje mówiącą ładowarkę, ładowarkę Power Max, udźwiękowioną ładowarkę z portem USB, więc wracamy do was za jakieś 12 minut.
4: Dzień dobry, ja się nazywam Janusz Połomski i tym razem zaprezentuję wam udźwiękowioną ładowarkę Power Max z portem USB. Ładowarka, o której mowa, nie jest wielkich rozmiarów, że tak powiem, jest średnich rozmiarów. Można nią ładować praktycznie wszystkie rodzaje akumulatorów, jeśli chodzi o rozmiary tych baterii, że tak się wyrażę, począwszy od R3, czyli 3 razy A bodajże, jest symbol, potem R6 2 razy, a jest symbol R14 i R20. Jeśli by były jakieś pomyłki z mojej strony, no to bardzo mnie proszę poprawić, będzie mi równie miło. Ładowarka posiada wyświetlacz, który informuje o stanie naładowania baterii. Z lewej strony wyświetlacza znajduje się przycisk, który informuje o naładowaniu baterii. Po jego przyciśnięciu jednokrotnym uzyskujemy stan naładowania baterii, podawany oczywiście w procentach, ale od razu powiem, że wartość stanu naładowania zmienia się co 25%. W tym momencie ładowarkę mam ustawioną do siebie w taki sposób, że wyjście zasilania znajduje się od mojej strony, natomiast wyświetlacz ładowarki znajduje się z przodu bardziej i po lewej stronie wyświetlacza znajduje się przycisk, który właśnie możemy naciskać i ładowarka nam będzie mówiła o stanie naładowania baterii. Od razu powiem, że port USB nie podlega żadnym informacjom i tak dalej. Jeśli podłączymy sobie jakiegoś smartfona do portu USB, aby go móc naładować, no to ładowarka nam tutaj nie poda żadnych informacji. Jeśli chodzi o kanały ładowania baterii, no to ładowarkę, jeśli mamy ustawioną do siebie wyjściem zasilania, liczymy od lewej do prawej, czyli przepraszam bardzo, od prawej do lewej, czyli od prawej idąc mamy pierwszy kanał ładowania, potem mamy drugi kanał ładowania, trzeci kanał i czwarty kanał ładowania. Także przypomnę, liczymy od prawej strony kanały ładowania. I teraz jeśli byśmy chcieli ładowarkę uruchomić, zostaniemy powitani takim bardzo fajnym sygnałem dźwiękowym, co zaraz zaprezentuję. I tak po przygotowaniu zasilania podłączam teraz samą wtyczkę zasilacza do ładowarki. Bardzo proszę o uwagę. Ładowarka tym sposobem została uruchomiona. Jeśli nie mamy w środku żadnych baterii włożonych, żeby się one ładowały, przyciśniemy sobie krótko przycisk i usłyszymy komunikat.
5: Wszystkie kanały są puste.
4: Oznacza to, że żadne baterie się nie ładują. Za momencik zaprezentuję, jak wygląda ładowanie baterii. Od razu wspomnę, że można ładować nawet jedną baterię w poszczególnym kanale, do którego byśmy kanału ładowania tej baterii nie włożyli. Zanim przystąpię do prezentacji ładowania baterii w poszczególnych kanałach, wspomnę jeszcze, że ładowarka kosztowała 885 zł i była zakupiona w firmie Altix. I teraz tak, otwieramy sobie klapę, czyli od strony wyświetlacza jest tutaj takie wybrzuszenie i można podważyć sobie spokojnie palcem. Podnosimy tą klapę i mamy tutaj w środku takie blaszki, tak jak w typowych ładowarkach, że trzeba podciągnąć blaszkę i włożyć baterię, żeby można było rozpocząć ładowanie. A więc na przykład pozwolę sobie włożyć zwykłego paluszka, oczywiście akumulatorek. Nie będę zakładał do pierwszego kanału z prawej strony, tylko na przykład wezmę drugi kanał, licząc od prawej strony. Włożymy paluszka i puścimy tą blaszkę teraz i słyszymy komunikat.
5: Kanał 2 ładuje.
4: I teraz tak, rozpoczęło się ładowanie akumulatorka. Ja bym chciał wiedzieć, jak wygląda stan ładowania. Przycisnę sobie krótko przycisk i usłyszymy następujący komunikat.
5: Kanał 2 ładuje 25%.
4: Oczywiście przypomnę, że wartość stanu ładowania zmienia się co 25%. Nie ma czegoś takiego, że będzie o 1, 2 czy 3% więcej informowało o stanie naładowania. Proszę sobie to wziąć bardzo pod uwagę. Jeśli chodzi o menu ładowarki, żeby otworzyć, trzeba przytrzymać przycisk koło wyświetlacza dłużej i usłyszymy wtedy coś takiego.
5: Głośność 3.
4: Mamy głośność. Przycisnę sobie teraz po raz kolejny krótko przycisk koło wyświetlacza z lewej strony oczywiście.
5: Automatyczne powiadomienie włączone.
4: I teraz tak, chcielibyśmy sobie na przykład to automatyczne powiadomienie wyłączyć. Przytrzymujemy długo ten przycisk.
5: Automatyczne powiadomienie włączone.
4: I mamy teraz automatyczne powiadomienie włączone. A jeśli chcemy wyłączyć to powiadomienie, to trzeba nacisnąć krótko ten przycisk.
5: Automatyczne powiadomienie wyłączone.
4: No dobrze, nie chcemy słyszeć powiadomienia o naładowaniu baterii. Jeśli chcemy zostawić ustawienia i zapisać w takim stanie, przytrzymujemy ten sam przycisk dłużej. Ustawienia się nam zapisały i ten dźwięk, który usłyszeliśmy przed momentem, oznacza to, że menu zostało opuszczone. I teraz naciskamy krótko przycisk i z powrotem usłyszymy następujący komunikat.
5: Kanał 2 ładuje 25%.
4: Czyli powracamy do stanu poprzedniego i po krótkim naciśnięciu przycisku możemy usłyszeć komunikat o stanie ładowania baterii. Ale ja bym na przykład chciał przywrócić te powiadomienia, żeby były one wypowiadane, gdy baterie zostają naładowane lub jedna bateria zostaje naładowana. Przytrzymuję długo przycisk.
5: Głośność 3.
4: Tu mamy głośność 3. Dobrze, włączymy sobie te powiadomienia. Przyciskamy krótko przycisk.
5: Automatyczne powiadomienie wyłączone.
4: Przytrzymujemy w tej pozycji przycisk po przejściu na te automatyczne powiadomienia długo.
5: Automatyczne powiadomienie wyłączone.
4: I teraz krótko naciskając ten przycisk, włączymy te automatyczne powiadomienia.
5: Automatyczne powiadomienie włączone.
4: I teraz musimy te ustawienia zapisać, przytrzymując ten przycisk długo. Ale dobrze, powróćmy jeszcze raz do menu ładowarki. Naciskamy przycisk długo, bo nas interesuje jeszcze głośność.
5: Głośność 3.
4: I teraz tak, w przypadku automatycznych powiadomień, jeśli chcemy ustawiać głośność dźwięku wypowiadanych komunikatów w ładowarce, przytrzymujemy tak samo długo przycisk.
5: Głośność 3.
4: I teraz naciskając krótko ten sam przycisk, będziemy zmieniali wartość tej głośności.
5: Głośność 4.
4: Ponownie nacisnę krótko ten przycisk.
5: Głośność 5.
4: I to jest bodajże chyba maksymalna głośność ładowarki, jeśli chodzi o wypowiadane komunikaty. Nacisnę ponownie ten przycisk krótko.
5: Głośność 1.
4: Ale ja sobie powrócę do tej głośności, co miałem wcześniej.
5: Głośność 2.
4: I jeszcze raz.
5: Głośność 3.
4: Ja sobie pozostanę przy tej właśnie wartości głośność 3. Więc zapisuję ustawienia, przytrzymując przycisk dłużej, żeby usłyszeć dźwięk opuszczenia menu ładowarki. I dobrze, teraz wejdziemy jeszcze raz do menu ładowarki, przytrzymując długo przycisk.
5: Głośność 3.
4: I teraz mamy znowu
5: automatyczne powiadomienie włączone.
4: Oczywiście po krótkim naciśnięciu przycisku. Mamy następną pozycję, naciskam krótko przycisk.
5: Opuścić.
4: I tu jest takie coś jak opuścić, ale wydaje mi się, że to jest tylko związane z opuszczeniem menu, więc przytrzymam długo ten przycisk. I tym samym menu mamy opuszczone. Jeśli chodzi o ładowanie akumulatorków, to dostajemy komunikat, jeśli mamy pełną baterię naładowaną, przykładowo kanał 1 kompletnie naładowany, bądź kanał 2 kompletnie naładowany. Niestety nie mam w tym momencie baterii naładowanej do pełna, żebyśmy mogli ten komunikat w pełni usłyszeć. W każdym razie ładowarka nas powiadomi, jeśli w poszczególnych kanałach baterie zostaną naładowane. Co dostajemy w komplecie, jeśli chodzi o ładowarkę? Dostajemy instrukcję w wersji papierowej i instrukcję na płycie CD w kopercie, takiej typowej kopercie, jak się nieraz kupuje płyty. I dostajemy wreszcie zasilacz. Całość jest zapakowana w dość solidnym kartoniku, z tym, że zasilacz jest pakowany w osobnym pudełeczku, jeśli chodzi o cały komplet ładowarki. Dodatkowo ładowarka jeszcze jest pakowana w takiej folice bąbelkowej, żeby nie została uszkodzona w trakcie transportu i tak dalej. To tyle na temat ładowarki. Dziękuję pięknie za uwagę i życzę miłego korzystania z zaprezentowanej ładowarki.
2: Dziękujemy bardzo, Januszu. Jeszcze tu jeden komentarz i to taki trochę zaległy komentarz pod jedną z ostatnich audycji Tyflo Przeglądu od naszego słuchacza Dawida. Tu Dawid taką mini recenzję napisał Disney Plusa na dekoderze Polsatu z Androidem. Otóż wszystko jest ładnie dostępne, tylko do wpisania kodu musimy mieć osobę widzącą, ponieważ musimy wyłączyć czytnik ekranu, bo no, inaczej się nie da. No i jeszcze jest jeden problem, jeżeli chodzi o Disneya, no to nie ma na ten moment audiodeskrypcji w języku polskim. No i jeszcze tutaj jakiś czas temu rozmawialiśmy o sieci i o tym, jak różne sieci działają z telefonami. No to Dawid jest zdania, że sieć ma bardzo duże znaczenie, bo ma 75% zasięgu, a telefon ma inne. I to tyle ode mnie. O co tu chodziło, to szczerze mówiąc nie wiem. Ja też bardzo apeluję, moi drodzy, jak piszecie do nas, starajcie się. Jeżeli musicie używać dyktowania głosowego, no bo wiadomo, że czasem po prostu jest taka sytuacja, że nie macie innej możliwości, żeby do nas napisać. Ale naprawdę ja bardzo apeluję o to, żebyście przed wysłaniem jakiejkolwiek wiadomości sprawdzali, co do nas piszecie. Bo potem my to chcemy przeczytać i zrozumieć. I myślę, że nasi słuchacze też.
6: Tak, zgadza się. Ale dziękujemy za wszystko, co nam przysyłacie. I to jest też, myślę, niesamowite, że
1: bo myślę, że już do telefonów, do wiadomości waszych się gdzieś tam przyzwyczailiśmy, w sensie takim, że zawsze jesteście i jest super. Natomiast czymś stosunkowo nowym jest to, że niektórzy z was przysyłają nam takie mini demonstracje różnych rzeczy.
2: No to też jest bardzo fajne.
1: Tak, tak, właśnie mi się też strasznie podoba, bo to tak naprawdę pokazuje, że to nie jest nasza audycja, to jest przede wszystkim audycja, w której chodzi o was i my tak naprawdę wszyscy ją tworzymy. To jest nasza w sensie i was słuchaczy, i nas prowadzących i to jest super, tak mi się wydaje. Także
2: a
1: tak
2: jeżeli trzymać. Ktokolwiek ma ochotę przygotować jakąś dłuższą prezentację w formie podcastu takiego odrębnie publikowanego, no to zawsze ja też bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu. Ustalimy wszelkie szczegóły. michal.dziwisz@firr.org.pl. Tam się odzywajcie, tam dawajcie znać. No i będziemy coś konkretnego ustalać.
1: Jasne. No to przejdźmy w takim razie do technikaliów.

No to nie są najtańsze klawiatury, więc tu trzeba się liczyć z tym, że wydamy trochę pieniędzy, natomiast odwdzięczy nam się ona potem tym, że mamy możliwość wymiany przełączników na w zasadzie dowolne. O takiej sile nacisku, jaka nam będzie odpowiadać, o charakterystyce tego klikania, jaka nam będzie odpowiadać. Ja jeszcze nie zakupiłem sobie nowego zestawu do przełączników. Ostatnio te klawiatury musiałem trochę przeczyścić, bo okazuje się, że kiedy w domu jest kot, to, no, to jego futerko dostaje się wszędzie, nawet i pod przełączniki, bo zaczynało mi na przykład wpisywać po jakiejś literce podwójnie, więc okazało się, że tam trochę kotka było w klawiaturze, jak i zresztą wszędzie indziej. Natomiast do tego celu to myślę, że warto opisać w ogóle, jak należy się do tego zabrać, jak w ogóle takie przełączniki się w klawiaturze wymienia. No bo de facto, jeżeli będziecie chcieli sobie na przykład kupić jakieś inne przełączniki i będziecie chcieli je wymienić, no to trzeba będzie te poprzednie wyjąć. I jak to wygląda? Ja mam akurat klawiaturę firmy Keychron. Keychron się pisze. I to jest klawiatura właśnie z tą funkcją hot swap, więc tu się nic nie lutuje. Tu się po prostu przełączniki wyciąga i wkłada się nowe. I ja razem z tą klawiaturą otrzymałem w takim woreczku kilka akcesoriów. Tu mam między innymi imbusa tak zwanego, mam też krzyżakowy śrubokręt, no bo tę klawiaturę można sobie absolutnie rozebrać do ostatniej śrubki, jeżeli ktoś miałby taką potrzebę i na przykład ją sobie jeszcze dodatkowo wytłumić jakąś tam pianką, to właśnie tego typu klawiatury są przeznaczone do takich zabiegów, natomiast najczęściej będziemy po prostu wymieniać przełączniki. I do wymiany tych przełączników służy też narzędzie, które otrzymałem razem z tą klawiaturą. To jest taki przyrząd, który ma tak naprawdę dwie końcówki po obu swoich stronach. No bo przełącznik w klawiaturze to jeszcze coś na górze ma. Ma ten tak zwany keycap, czyli tę po prostu nakładkę. I co ciekawe, te nakładki, no to też możemy sobie wymieniać. One są z różnych tworzyw, mają różne faktury, różnie też wyglądają, jeżeli dla kogoś ma to znaczenie. Więc tu się naprawdę też można z tą klawiaturą bawić i w taki sposób. I najpierw trzeba z danego przełącznika zdjąć właśnie tę nakładkę. Do tego zdejmowania nakładek to służy nam ta większa część. To są takie jakby dwa druciki. Dwa druciki, którymi musimy jakby objąć ten klawisz, który chcemy zdejmować. Ja teraz dla przykładu sobie będę działał na lewym kontrolu i te dwa druciki jakby obejmujemy nimi ten klawisz po lewej i po prawej stronie. Przesuwamy je do dołu, przesuwamy to narzędzie do dołu i w pewnym momencie, po prostu one się zatrzasną na tym klawiszu. I teraz wystarczy pociągnąć do góry, bo ten klawisz jest złapany, ta nakładka jest złapana objęcia tych dwóch drucików, wyciągamy, odkładamy i teraz przechodzimy do drugiej części tego naszego zabiegu, czyli do wymiany przełącznika. Ten przełącznik to już jest taki mniejszy elemencik i do tego posłuży nam druga część tego narzędzia. To jest mianowicie taka pinceta jakby. Też obejmujemy ten przełącznik z lewej i z prawej strony. Tu poczujemy taki charakterystyczny klik, bo też te przełączniki mają takie odpowiednie rowki, żeby po prostu tym narzędziem to złapać. I w tym momencie po prostu pociągamy do góry i ten przełącznik nam z klawiatury wychodzi. Tu jedna ważna uwaga, te nakładki będzie się zdejmowało zdecydowanie lżej niż przełączniki. Przełączniki będą wychodzić trochę ciężej, a to chociażby z tego powodu, że te przełączniki mają jednak kilka tych tak zwanych

0: pinów. Ja tu mam na przykład takie przełączniki, które są pięciopinowe i te piny to są takie po prostu małe bolczyki, które są na dole tego przełącznika i jeden jest taki nieco większy. I tu mamy właśnie takich pięć pinów, które wchodzą w odpowiednie otworki w podstawie tej klawiatury. No i teraz, jak mamy wyjęty taki przełącznik, to możemy sobie odłożyć go i wymienić. Albo możemy go po prostu przeczyścić, sprawdzić, czy tu nie mamy jakichś zabrudzeń i włożyć go z powrotem. Akurat w tej klawiaturze, z której ja korzystam, jest to o tyle fajne, że tu są takie okienka po prostu na te przełączniki, więc ja wkładam ten przełącznik w to okienko, staram się uczynić to w miarę prosto i wciskam do środka. I to już jest cała operacja. Teraz tylko nakładam tę nakładkę, nakładam ten keycap na górę tego przełącznika. To już rzeczywiście wchodzi bardzo łatwo. Zakliknęło się wszystko. Wszystko jest jakby finalizowane takim charakterystycznym kliknięciem, więc tu mamy pewność, że dobrze umieściliśmy ten przełącznik, że niczego nie wyłamaliśmy, niczego nie wygięliśmy. Operacja jest naprawdę dosyć prosta, więc jeżeli ktoś by się zastanawiał, to myślę, że rzeczywiście warto takie klawiatury, te tak zwane customowe z tą funkcją hot swap, to jest koszt od kilkuset złotych, no wzwyż, tak bym to powiedział, więc jeżeli na przykład macie taką potrzebę, żeby dostosować to narzędzie pracy, no które dla nas jest najbardziej istotne, bo przecież my z klawiatury korzystamy naprawdę bardzo, bardzo dużo. My nie używamy myszki, my korzystamy tylko z klawiatury, więc myślę, że zdecydowanie warto, żeby to narzędzie dostosować do własnych potrzeb i preferencji, żeby jak najbardziej komfortowo nam się na tym pisało. W dobie laptopów może nie jest to już aż tak bardzo palący temat, ale ja jako użytkownik cały czas komputera stacjonarnego, no ja naprawdę sobie bardzo ciężko by mi było pracować na klawiaturze, która ma taki skok jak w laptopie. No przyzwyczajenie po prostu.
1: No to bardzo użyteczna umiejętność i też brzmi to bardzo fajnie, że można wymieniać, nie? Że takie przełączniki gdzieś tam, że to jest po prostu do zdjęcia, do przerzucenia ten.
0: Dokładnie, jeszcze dokładnie. Jeszcze warto sobie, warto sobie ewentualnie poczytać po prostu, jakie przełączniki do jakiej klawiatury możemy wymienić. Z reguły to jest tak, że większość pasuje do większości, ale no zawsze warto przed zakupem jednak jeszcze ewentualnie, czy na jakichś forach, czy po prostu u sprzedawcy ten fakt skonsultować, żeby się, aby nie okazało, że coś tam nie będzie nam jedno do drugiego pasować.
1: Zgadza się. To pamiętajcie o tym. Następny news tyczy się przejazdów, bo wielu z nas korzysta z różnego rodzaju apek przejazdowych, czy to Uber, czy to Bolt, czy to Freenow, czy jakieś inne jeszcze alternatywy. No i dzięki portalowi Cashless i troszkę zabawnemu artykułowi, który się ukazał właśnie w minionym tygodniu, trafiłem na aplikację, o której będę mówił. Aplikacja niemieckiego startupu Blik. Tylko, że Blik przez Q. I z naszym Blikiem nie ma nic wspólnego. Aplikacja służy właśnie do porównywania w jednym miejscu ofert przejazdu taką właśnie taksówką no, na danej trasie. Czyli podajemy skąd, dokąd chcemy jechać i on nam wyświetla, że w Uberze tyle, w Bolcie tyle, w Freenow tyle. Właśnie te trzy na pewno widziałem, że wspiera. Nie wiem, czy gdziekolwiek coś jeszcze innego wspiera. No w Wiedniu tyle. Przypuszczam, że w Polsce też. I szkoda, bo no, nie na tych trzech aplikacjach jakby rynek się kończy. Wiem, że na przykład tu w Wiedniu jest aplikacja jednej z korporacji taksówkowych, takich na telefon, która, gdzie te przejazdy bardzo często są tańsze, na przykład. Nie zawsze, ale mi się już to sprawdziło, że o te kilka euro taniej zazwyczaj było, także zawsze warto było tam sprawdzić. No ale no, w Polsce co by było? iTaxi pewnie, może coś jeszcze w jakichś miastach, jakieś takie konkretne mniejsze apki. Natomiast no tutaj myślę, że do tych trzech aplikacji to spokojnie wystarczy, jeżeli do tych trzech aplikacji się ograniczacie. Czy aplikacja jest dostępna? Nie. Czy aplikacja jest używalna? No jak najbardziej, chociaż to też zależy do czego. Wyszukać trasę można i przejazdy porównać można. Trzeba eksplorować ekran, bo tam jest dużo takich elementów przy przesuwaniu się gestami, które są gdzieś tam nieopisane, albo opisane dziwnie, albo są dekoracyjne i nie powinno ich w ogóle być widać z perspektywy voiceovera. Także najlepiej po prostu po wyszukaniu danej trasy dotknąć gdzieś mniej więcej na środku ekranu i tam te nasze wybory się, opcje się zmaterializują. No i jest tam oczywiście opcja przekierowania nas do odpowiedniej aplikacji, żeby sfinalizować transakcję. Zdaje się, że też się jakoś da z poziomu tej apki coś tam zamawiać, bo aplikacja ma możliwość dla nas zalogowania się do poszczególnych tych serwisów, czy do Ubera, czy do Bolta, czy do FreeNow. Ma brać pod uwagę nasze indywidualne zniżki i gdzieś tam da się dodać metodę płatności, aczkolwiek ten krok właśnie zbyt dostępny nie jest. Więc no tu jeszcze aplikacja problemy swoje ma. Myślę, że warto je zgłaszać, ale jeżeli często jeździcie i często wam się zdarzało być w sytuacjach, w których okazywało się, że nie, w jakimś mieście albo na jakiejś trasie, o którejś porze dana aplikacja dawała wam lepsze ceny niż inna, no to możecie sobie sprawdzić, można też sobie pod kątem innych różnych tam gdzieś tam sortować, który nie wiem, czy który najszybciej dojedzie, czy który coś tam jeszcze, można jakieś dodatkowe kryteria filtrowania tam też wybrać. Więc jeżeli chcielibyście sobie w jednym miejscu porównać przejazdy i nie chce wam się otwierać trzech różnych aplikacji i porównywać, to Blik przez Q to jest aplikacja dla was.
0: Sylwester pyta, jaką ładowarkę tu przed momentem omawiał Janusz. Otóż była to ładowarka, Sylwestrze, Power Max. Udźwiękowiona ładowarka z portem USB Power Max. Tak właśnie się tę ładowarkę pisze, więc no miejmy nadzieję, że to będzie dla ciebie informacja użyteczna, bo rzeczywiście ostatnio szukałeś ładowarki, więc może taka?
1: No, by tak było. Życzymy powodzenia, a ja przekazuję mikrofon Piotrowi i to też jest dość znaczący news, myślę, zwłaszcza dla nas, jak chodzi o no gdzieś sterowanie naszymi komputerami i to wszystko, o czym tu mówimy, bo ChatGPT wprowadza tryb Operator i ty możesz nam więcej opowiedzieć, jak on działa. Nie wiem, czy miałeś już okazję testować, czy on nie jest dostępny jeszcze tak
2: ogólnie? Znaczy jest dostępny, jeśli jesteśmy w Stanach Zjednoczonych i mamy wykupiony ten abonament za $200, także nie miałem okazji przetestować, ale widziałem posty od osoby niewidomej, która testowała i o tym też będzie. Także będzie trochę informacji. Tak, jeśli chodzi o nowinki AI, no to tak naprawdę w tym momencie świat żyje dwoma rzeczami. Po pierwsze DeepSeek, o którym już tutaj Grzegorz między innymi mówił, który spowodował ciekawe sytuacje na giełdzie amerykańskiej. A drugą taką nowością właśnie jest to, co zaprezentowała firma OpenAI. Sam koncept nie jest może nowością, dlatego że na przykład coś podobnego jakiś czas temu zaprezentowała firma Anthropic ze swoim cloudem, który też doczekał się podobnej funkcji, która ma nam pomagać w sterowaniu komputera. No a teraz coś podobnego zaprezentowała firma OpenAI. Właśnie funkcja się po prostu nazywa Operator, czyli po prostu operator, i zalicza się do takiej kolejnej fazy rozwoju AI, na którą pracują wszystkie tak naprawdę firmy, bo i Microsoft, i Google też takie rzeczy chcą tworzyć, tak zwani agenci. Co ma nam taki agent pomóc robić? To praktycznie wszystko za nas. Jakieś bardziej skomplikowane zadania, które możemy potrzebować. No, na początku mówiło się o tym w firmie, czyli jakieś przygotowanie prezentacji, odpowiadanie na pytania, ale w życiu prywatnym no to na przykład może być taki agent, nie wiem, mógłby nam pomóc według naszych kryteriów znaleźć nam odpowiadający nam, nie wiem, hotel czy restaurację i od razu automatycznie zabukować nam na wybrany przez nas termin po prostu pokój w danym miejscu. I do takich różnych sytuacji tego typu aplikacje mogą mieć zastosowanie. Operator na ten moment jest w bardzo wczesnej fazie podglądowej. Tak naprawdę jest to jeszcze projekt badawczy. Tutaj wiele razy w poście na blogu OpenAI pojawia się właśnie sformułowanie, że to jest research project, więc to jest jeszcze w stadium, gdzie po prostu projekt jest też cały czas rozwijany, natomiast jak wspominałem, właśnie osoby, które po pierwsze są w Stanach Zjednoczonych i po drugie mają wykupiony abonament Pro, czyli ten właśnie za $200, mogą już się tym bawić. W OpenAI też obiecuję, że z czasem to pojawi się dla użytkowników czata GPT+, czyli tego tańszego abonamentu, no a z czasem po prostu też ma być dostępne dla wszystkich. No i na co nam to pozwala? No tak jak wspominałem, głównym zadaniem tego modelu jest operowanie, może nie tyle w tym przypadku komputera, co przeglądarki internetowej pracującej w chmurze. Jest to robione z modelem CUA tak zwanym, to jest skrót od Computer Using Agent, czyli dosłownie agent korzystający z komputera. Jest to lekko zmodyfikowany model GPT-4o, czyli ten model, który wszyscy myślę znacie, który jest jeszcze wyposażony w lepsze dane treningowe, które pomagają mu korzystać z komputera, operować no, takimi standardowymi kontrolkami, przyciskami, menu. Tutaj jest wykorzystywane wyłącznie dane graficzne, więc ta funkcja nie korzysta na przykład z API dostępności. Tutaj jest informacja, że ona pracuje właśnie wyłącznie na zrzutach ekranu, co ma swoje plusy, minusy dla nas, no to raczej może być o tyle ważne, że jeśli jakaś strona jest niedostępna, no to sobie z tym może poradzić, aczkolwiek ma problemy z rzeczami, z którymi my też często mamy problemy, ale o tym za chwilę. I właśnie na tej podstawie jest w stanie w odpowiednie miejsce kliknąć, wprowadzić odpowiednie dane w jakiejś pole edycji, po prostu z tej przeglądarki, z danej aplikacji korzystać. Jest też w stanie korygować błędy, więc jeśli wykryje, że coś jest nie tak, no to jest po prostu w stanie jakoś z tych tarapatów się wydostać, no i dzięki temu może dla nas różne rzeczy wykonywać. Jak to działa w praktyce? No po prostu zaczynamy od tego, że mamy czat. W czacie możemy możemy sobie różne prompty nawet zapisywać, no i możemy poprosić, żeby ten operator coś dla nas zrobił. I tutaj Thomas Gatesy, między innymi, czyli no niewidoma osoba, która między innymi pracuje w Spotify'u, właśnie w dostępności, ale też wiele różnych ciekawych rzeczy pisze na swoim Mastodonie, bawi się różnymi narzędziami AI, mówił, że to testował. I no, kiedy zadajemy jakieś pytania, no to na ekranie otwiera nam się widok przeglądarki i my po prostu jesteśmy w stanie widzieć, jak ten operator wchodzi na daną stronę i po prostu widzimy, jak przesuwa się myszka, w różne przyciski są klikane, jest wprowadzany tekst w różne pola edycji. Natomiast są z tym związane ograniczenia, które narzuciło samo OpenAI. Po pierwsze, i to może być dla nas minus, mimo to, że pewnie to byłoby możliwe, ale no, to nie będzie robione, ten operator nie wypełni CAPTCHA. Jeśli gdzieś na stronie jest jakaś CAPTCHA, no to przechodzi w tak zwany tryb takeover mode, czyli po prostu użytkownik przejmuje kontrolę, gdyby właśnie coś się stało, że operator nie może jakiejś czynności wykonać, no to po prostu poprosi użytkownika, przepraszam cię, ale ty mi musisz pomóc tutaj dane zadanie wykonać. No i właśnie tutaj, gdyby na przykład była jakaś CAPTCHA, no to on nam tego nie zrobi. Gdyby gdzieś trzeba było wprowadzić hasło, na przykład gdybyśmy, nie wiem, poprosili, żeby nam dodał konkretne rzeczy, nie wiem, do naszego koszyka w jakimś na przykład Glovo, to był Instacart podany, czyli taki serwis, gdzie można zakupy spożywcze zrobić przez internet, czyli tutaj w Polsce to byłoby właśnie jakiś tego typu serwis, no to musielibyśmy sami nasz adres e-mail i hasło po prostu na tej wirtualnej przeglądarce wpisać. Ta przeglądarka jest w 100% graficzna, tam obraz jest po prostu jakoś streamowany z internetu, więc czytniki ekranu tego nie zauważą. Ewentualne pytania już tak, ale jeśli chodzi o samą przeglądarkę, no to Tomasowi udało się przez OCR-a na przykład to pole hasło kliknąć i to hasło wprowadzić i to zadziałało, natomiast samej przeglądarki my tutaj nie widzimy. Podobnie podobną sytuację mielibyśmy w sytuacji, kiedy na przykład pracujemy z jakimiś danymi wrażliwymi. Operator nie będzie, jeśli będzie jakaś sytuacja, gdzie pracujemy z danymi wrażliwymi, na przykład, nie wiem, logowanie się gdzieś do banku, no to może albo tego odmówić, albo może być sytuacja, że po prostu operator poprosi, żebyśmy my coś zrobili, on nas będzie ewentualnie obserwował i kiedy my ten krok wykonamy, no to on będzie w stanie jakoś kontynuować dalej. Nie wiem, na jakiej zasadzie to jest, czy to będzie decydowane,